do tej, no. Do Oli, to też szacunek. Ma być też szacunek, no też szacunek dla Karoliny, dla wszystkich wspaniałych tutaj kobiet. Z kwiatkiem, z goździkiem przychodzę właśnie na 1 maja. I mówię, wręczam ci, kobieto, ten goździk za to, że godnie budowałaś potęgę nocnego radia, współuczestniczyłaś. Ja, słuchajcie, ja w ogóle robię komunistyczne radio. Nasłuchałem się o Józefie Stalinie, znalazłem takiego zajebistego komucha na YouTubie, się nasłuchałem. On jest stalinistą, on za Stalina był robotnik, dobrze traktowany. Ja tu wprowadzę porządek teraz, twardą ręką stalową będę rządził w nocnym radio. Stalowy mikrofon, mówcie dzisiaj na mnie. Tylko mnie wybierzcie. Jak dojdę do władzy, to stalowy mikrofon po prostu rozbije po prostu wszystkie media. Inne będą pokonane, bo stalowy mikrofon zwycięży. Tak. Chciałem tak trochę tutaj na twardziela wyjść, może jakaś w tym stylu kampania reklamowa.

0: I ja Edytę strasznie szanuję, napisał Juicy Juice. No bardzo miło. Przepraszam, trochę za głośno. Zdaje się, że ktoś tu się dobija i ktoś dzwoni. Któż by to był? Zobaczymy. O, to ja chyba wiem, kto to może być. Halo, halo, witam ziomeczka radiowego, tutaj słuchacza na antenie. Tak teraz hip-hopowo bardziej, wiesz, tutaj. Yo, yo.
1: Cześć, yo.
0: Yo, yo. No, jeszcze elo mordo można. No właśnie, a jak powinno się twoim zdaniem witać w ogóle w radio? Tak bardziej dzień dobry, czy bardziej tak siema i tabariwajta tutaj?
1: Ja myślę, że powinniśmy się witać, szanowni państwo, kochani moi.
0: Kurde, nie mów śmiesznych rzeczy, jak piję kawę akurat. Zobaczę tutaj, czy z głośnością jest dobrze, bo tak coś jakby cię za cicho odrobinkę słychać, a ja bardzo...
1: No, troszkę mikrofon słaby.
0: Ja jestem purystą radiowym, muszę ci wytknąć, po prostu jestem purystą, widać, że masz chłodny mikrofon. Masz chłodny mikrofon, człowieku.
1: Chłodne media to chłodny mikrofon.
0: No, a właśnie, a czy nocne radio jest twoim zdaniem chłodne czy gorące?
1: Jest chłodne, bo chciałbym chłodno wyjaśnić jedną rzecz, którą poprzedni słuchacz źle powiedział.
0: O kurde, grubo, no, dajesz.
1: Tak, bardzo chłodno, bo mówiliście o Nokii i przytaczaliście hasło Connecting People a propos tych haseł reklamowych i chyba nie pamiętam, czy to słuchacz, czy to ty powiedziałeś, że Nokia nie istnieje właściwie już.
0: To słuchacz, a ja powiedziałem, że kupił ją... Microsoft, tak?
1: To nieprawda. Nokia nadal istnieje. Co do tego hasła Connecting People, to ono było prawdziwe w dwóch postaciach, bo i łączyli poprzez urządzenia, czyli telefony, i łączyli też poprzez infrastrukturę. W tym momencie Nokia raczej zajmuje się tym drugim, ale są też te smartfony Nokii, które są licencjonowane w firmie HMD Global. To taki, można powiedzieć, że był fiński startup, teraz już troszkę to urosło, bo już wypuścili dużo smartfonów i one są dobrymi smartfonami, można je polecić.
2: Telefon, obraz,
1: tylko no, po prostu tylko licencjonowane są, to nie sama Nokia się tym zajmuje, tylko inna firma. Więc istnieje nadal.
0: A ja przypominam, że za każdy zły telefon, taki byle jaki, to będzie karane. Ja wprowadzę tak, że będzie każdy miał dobry

0: telefon, jak mnie wybierzecie na prezydenta. Ja zamierzam w tym roku kandydować na prezydenta. Pytanie teraz, czy słuchacz Adaś mnie poprze?
1: Panie Krzysztofie, ja pana poprę, ale tylko jeżeli mi pan odda tego iPhone'a 11, co pan dostał ostatnio.
0: Ja iPhone'a nie mam. Ja mam telefon prosty. Boże.
1: Ale ja widziałem na filmiku.
0: Duże przyciski. Mam taką tarczę, muszę mi dalej, bo ja te cyferki to nie bardzo tam rozumiem. No to taką, mam taką duży taki telefon mam. Tam wciskam, patrzę, co się tam stało się i dzwonię. Tam gdzieś się rozłączyć jeszcze nie umiem. Muszę majora mojego kochanego prosić, żeby mi rozłączył.
1: Obawiam się, że major też nie potrafi za bardzo obsługiwać się smartfonami. Już kilka smartfonów leciało na ścianę.
2: No, ogółem to nie tak było. I no, są dobrzy ludzie i są źli ludzie. I ten właśnie to, co mówi teraz, to żeby tak umarł w wypadku i żeby mu się coś stało, bo to kurwa komunista jest ugułem. Całe te. Nie wiem, czy wyszedł mi major, czy tak. Bo tu mam wątpliwości, czy mi wychodzi major.
1: Nawet nieźle wychodzi, tak? Tylko trochę poczułem się obrażony. Nie wiem, czy można przeklejać, czy nie, bo też chciałem ci odpowiedzieć i zacytować, że jesteś publiczną kurwą. Taki też tekst był.
2: To mi się podoba. Kurwa radiowa, prostytutka radiowa, ale teraz i publiczna po prostu kurwa.
1: Publiczna.
2: Publiczna, aha. No. No, wiecie, jak on do mnie mówi. O, to się trzeba mnie pozbyć z radia. Ja uszczelkę kupiłem.
1: I kamery, i Audi.
2: Moje są kamery przede wszystkim, ja je jutro wykręcam. Ty, i on tak siedzi tam już ile? 5 lat?
1: Chyba 4 za niedługo będzie. Nie wiem, kiedy dokładnie się wprowadził, ale no już długo.
2: I to jest właśnie mega zabawne, to jest tutaj clue. I to jest może ta odrobina, ta szczypta magii w tym wszystkim, nie? Że to nagle wszyscy oglądają i się śmieją po prostu. Nieważne, czy ktoś jest mądry, czy głupi, czy lewak, czy prawak, po prostu patrzy na tych dwóch, jak oni sobie tam żyją.
1: Absurdalna sytuacja, dwóch chłopów w jednym pokoju mieszka i się ciągle kłócą.
2: Czemu? No ja tak mieszkałem w sumie, no jak do Irlandii wyjechałem, no to... Tutaj może wiek robi swoje, bo oni są, no umówmy się, dwoma takimi już starszawymi panami troszkę. Znaczy, tutaj, tu właśnie niespodzianka, ja też nie kryję się, że jestem starszy pan już. Dla mnie, słuchajcie, starszy to się zaczyna po 20 w górę, no starszy człowiek. No to ja mam 40 lat i jestem starszym człowiekiem, no. Ale tutaj,
1: major,
2: żeby się nie obrazili
1: 45.
2: Ci, co mają więcej. Bo Etam ma ile? Etam ma... A Etam ile ma?
1: Nie wiem.
2: Z 40 parę? Czy pod 50? Ja nie wiem, jak to u niego jest. No, a potrzeba to dla mnie to jest knyp. Na przykład. Ile on ma lat tam? 22? On tak tylko
1: to
2: brzmi.
1: Trzeba,
0: on tak tylko, wiesz, brzmi, ma taki ten głos. Tu słuchaj, powiem ci, krawszy.
2: A tak naprawdę to jest knyp. On ma 22 lata tak na moje ucho.
1: Wydaje mi się, że troszkę więcej.
2: Nie sądzę. Tak sądząc po tym, jak on się odzywa, to ja tak mu daję. No, a Etam ma 47 tutaj, jest napisane. No. Bardzo. Fajnie, mi się podoba cały przedział wiekowy, jaki jest w nocnym radio. Są starsi, są młodsi i to jest zajebiste po prostu.
1: To Etam by się nadawał w takim razie do zamieszkania na Szkolnej, wiek odpowiedni.
2: Etam
1: widziałbyś go tam?
2: No ciekawe, jakby wyglądało spotkanie Etama i Kononowicza, ewentualnie jeszcze major by tam był. No musiałby jakiś prezent przynieść Kononowiczowi na pewno, to wiemy.
1: No, z pustymi rękoma to się nie wchodzi na pewno.
2: No, no. Musiałby słuchać głównie pana Krzysztofa i przytakiwać albo i coś tam dodać ewentualnie od siebie od czasu do czasu, a pan Krzysztof by wygłaszał exposé. Mleko jest tu propozycja. No i jajka. Nie... Mleko i jajka.
1: Alkoholu nie można pić. Tu chyba nie ma problemu.
2: I z Karoliną by przyszedł i Karolina... No, dzięki stary, zajebiste miejsce ogólnie, wiesz, no naprawdę, zaszalałeś, to jest zajebista niespodzianka, naprawdę, po prostu, wiesz, marzyłam o tym, żeby tutaj przyjść, no dzięki ojciec, no witamy pana Krzyśka, znanego tutaj właśnie, ja tu tak trochę też przychodzę, żeby tak właśnie, witamy Nocne Radio, taki nasz sabotażysta, miałby się tam wkręcić i zreklamować Nocne Radio u Kononowicza.
1: No, promocja byłaby dosyć dobra. Pamiętam, że kiedyś chyba donate'a wysłałeś na ich streama, żeby tam pozdrowili Nocne Radio, tak?
2: Wiesz co, ja nawet te donate'y gdzieś tu mam. To posłuchajmy, może sobie przypomnimy, co to tam było, bo już nawet nie pamiętam. Tu mam pierwszego. Na chwileczkę się tutaj wycisz.
3: Słuchacz Nocnego Radia, panie majorze, pozdrów, pan Nocne Radio 5 zł.
4: Radio 5. 5 zł, tak? O cholera.
5: Radio 5?
4: No.
5: Radio 5.
6: SMTH, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Krawca, 70 zł.
2: Kurde, i podczas, to jest jakaś magia, podczas odtwarzania tego dżingla wpadł jakiś fajny donejcik akurat, ale on się przykrył, został przykryty planszą, tymi obrazkami moimi, bo Grzesiek, czy mógłbyś, nie Grzesiek, teraz jest Adam na antenie, co ja że z powodu życia mogę powiedzieć pierdolę. I jesteś tam jeszcze w ogóle?
1: Jestem.
2: Jesteś. Słuchaj, no to co, coś chcesz na zakończenie ciekawego powiedzieć słuchaczom, jakiś kawał, albo tu pozdrowić ciocie?
1: Chciałbym tylko pozdrowić słuchacza, który wysłał do Nate'a, pozdrawiam S7.
2: Aha, to pozdrawiamy S7.
1: No bo w Radio 5 wcześniej było, nie zrozumieli, to ja S7 pozdrawiam.
2: Dobra. Trzymaj się zatem, dzięki za telefonik, papa.
1: Cześć.
2: Hej. To był słuchacz niespodziewany tutaj. Kurczę. Ja nie wiem, czy to ja tutaj zapomniałem coś podziękować, ale kurczę, dobra, trudno. Ja dziękuję właśnie, słuchajcie, ostatnio przypomniałem sobie, dostałem po prostu też zajebisty dysk SSD, polecam wszystkim, zajebisty wynalazek, komputer przyspiesza kurczę 5 razy, nie? Pamiętajcie, że w dzisiejszych czasach to jest coś takiego jak pamięć jakaś wirtualna na dysku i to się wszystko tam mieli w tym Windowsie, programów jakichś używacie, dane się mielą i jak one się mielą 10 razy szybciej, to w ogóle wszystko dostaje kopa, nie? Tak więc bardzo się cieszę też z tego wspaniałego prezentu. Ogólnie to przysyłajcie mnie teraz paczki, ja się robię jak Kononowicz roszczeniowy. Umówmy się, ja na to wszystko zasługuję po prostu. Ja po prostu jestem taką osobą, którą powinno się obdarowywać. Ja czekam na pomnik, ja czekam na kolejnych wyznawców krawczyzmu. Ja po prostu jestem gwiazdą od dzisiaj. Ja od dzisiaj jestem gwiazdą. I po prostu będę tutaj robił show. Właśnie ułożyłem piosenkę promocyjną, disco polo. Proszę bardzo, teraz może tak zademonstruję, tak na razie skromnie tam a cappella. Nocne radio, o, tego słucha się. I tutaj takie jakieś czu. Nocne radio, tego słucha się. No to takie musi być tego słucha się. Oh yeah.
7: On młody jest, on by był dla ciebie akurat. Nie, nie. Nie wiem, za 25.
8: Nie podoba mi się.
7: Nie?
8: Nie.
7: A mi się podoba.
8: Jest...
7: Ale jaja. Słyszałeś, Max?
2: Cześć, Etam, witam cię serdecznie na antenie.
5: Cześć, cześć. Było tam pytanie o mój podeszły wiek, bo to jak ty 40, ty jesteś stary, to ja mam 47 i pół, tak mniej więcej, także.
2: Czyli to jest, można powiedzieć, taki wiek pokunradowy nawet. Wiek pokunradowy.
5: Nawet pokunradowy, a co ciekawe, mam dokładnie tyle samo w bicepsie, co mam całą lat, także.
2: to była groźba, słuchajcie, w stosunku do mnie za to, że pierdolę głupoty, ale podziękowałem za miniaturki, mam usprawiedliwienie w pierwszym odcinku i
5: ale ja nie skończyłem jeszcze.
2: Jeszcze nie skończyłeś. I tu pytanie jeszcze na pewno się pojawi. Słuchaj, od wszystkich, czy miniaturki są na 60%? Ja już obejrzałem. Słuchaj, powiem ci, że jestem miło zaskoczony. Fajne takie, wiesz, w każdej jest jakiś tam pomysł, widać, że jest już jakaś taka selekcja materiałów. No niektóre na szybko, ale słuchajcie, to nie jest najważniejsze, ale bardzo ważne, że one są, bo jakie by one nie były, nawet jak jest tutaj wspaniała toaleta przez Etama wklejona, Dark Toilet Saga, uroczy obrazek dodający radiu splendoru, myślę. Donejcik, przepraszam cię, Etam, na chwilę.
6: Wałęsa Nocne Radio. Wałęsa Nocne. Prawdopodobnie najlepsze radio na Wsi Śląskiej. Najlepsze. Na audycję o świętach w piątkę. Dziękuję z góry.
2: O,
6: papa, pa, bubula, lalale, koko, pa, bum, bum, 20 zł.
2: 20 zł. Wałęsa wpłacił sam Etam, ty czujesz? Sam Wałęsa się pojawił w moim nocnym radio. Sam Wałęsa.
5: No popatrz, to się zdarza, zdarza się nawet, że elektryk z Gdańska, najbardziej znany w Polsce, zresztą, co tutaj dużo mówić, za twoim przewodem, w hymnie nawet przewidziano, że będzie, także dziękujemy panu Leszkowi, podobno prawdziwe nazwisko, albo nie będę mówił, bo jeszcze YouTube wyłączy, jak powiem.
2: Nie,
5: to
2: żadnego antysemityzmu, ja nie chcę tutaj w radio.
5: No właśnie. Nie chcę żadnego. Jestem strasznie zmęczony. Znaczy, jeśli chodzi o miniaturki i procent na ich, na ile je robiłem, to 60 to będzie, jak sumujesz wszystkie procenty do kupy. Tak mniej więcej, bo od ostatniego tygodnia, słuchaj, bo się zacząłem bawić w informatykę. Powiem ci, że przez tydzień rozchamrałem, rozgryzłem totalnie ten tak zwany, jak to się nazywa, strony nienatywne, tylko respasywne, potransponsywne, jak pisać do strony internetowej. Przez tydzień rozpiniłem. Tylko jak to ja, robiąc od razu projekt, za który zresztą dostałem wynagrodzenie. Także rozkminiłem, to jest, żadne studia nie są potrzebne. Wystarczy usiąść dzisiaj, otworzyć sobie ze 3-4 takie strony przykładowe, poanalizować kod, otworzyć notatnik, przede wszystkim nie jakiś super tam edytor do stron responsywnych, tylko zwykły notatnik i pokodować sobie, a w przeglądarce sobie robić odśwież ten projekt. I tak się nauczycie robić kod responsywny, taki, który będzie widać stronę tak samo na komputerze i tak samo na komórce. Także mały mój sukces. A drugi mój sukces to taki trochę z ulicy sportowej, bym powiedział. Nie, szkolnej, przepraszam, nie sportowej, szkolnej, bo o szkolnej coś tam gadałeś. Zresztą ten, kto dzwonił, to chyba ze szkolnej był, tak? Dobrze poznałem po głosie?
2: Tak, to był koszmar z ulicy Szkolnej.
5: Aha, no właśnie. I tak ja troszeczkę z ulicy Szkolnej, ponieważ jak chyba mówiłem, wspominałem, tak jak to by wybiło toaletę, tak mi wybiło wannę. No i wezwałem hydraulików, hydraulicy wszystko ładnie naprawili, to znaczy przetkali odpływ, na szczęście nie w toalecie u mnie był zatkany, a był wcześniej, czyli toaleta spływała, wszystko inne, umywalka, pralka i wanna spływało wszystko do wanny, przetkali mi, ale przy okazji urwali byli mi syfon pod zlewem, więc nie mam zlewu. I teraz zrobię coś, czego nie robiono jeszcze w nocnym radiu, włączę kamerkę i pokażę ci, ponieważ powstał pierwszy, oj, to jest nie ta strona, ale dobra, jakoś sobie poradzimy.
2: To ja będę opisywał słuchaczom, co widzę, będę opisywał
5: teraz
2: słuchaczom,
5: pokażę,
2: co widzę.
5: Zbudowałem akwedukt, pierwszy w swoim życiu akwedukt, jako inżynier. Proszę. Nie wiem, jak to opisać, czy było dobrze widać. W każdym razie Jestem z tej konstrukcji dumny. Do czasu, że tak powiem, usunięcia awarii, w zlewie położyłem kartkę, że umywalka nieczynna, najbliższa czynna umywalka w kuchni. Wzorowałem się na misiu, gdzie była taka sentencja na temat najbliższego czynnego tego tarasu widokowego. Jak się sprawiłem według ciebie?
2: Jeszcze chwilka, coś jeszcze poopowiadaj przez chwilkę. Już jakaś taka końcówka, morał jeszcze.
5: Morał taki.
2: To czekaj, to bo się akurat myślałem, że utworek jakoś się fajnie wstrzelisz w końcówkę, ale to muszę puścić jeszcze raz, bo to są różne efekty też, takie, żeby urozmaicić trochę. Wspaniałe opowieści, słuchajcie, Etama. No, wieczór pełen emocji. To nie chcąc.
5: No więc w skrócie, tam. Woda wybijała mi do wanny. Wszystkie ścieki, które spuszczała pralka i umywalka, lądowały w wannie. Woda prawie się już przelewała, ale uratowałem sytuację wiaderkiem, którym wylewałem ją do zlewu w kuchni. Przybyli hydraulicy i przetkali mi odpływ. Na szczęście kibel był czynny. Jednak przetykając, uszkodzili mi pod umywalką syfon. Po prostu odpadł, bo był przerdzewiały. Niestety nie mieli takiego syfonu, w związku z czym musiałem jakoś sprawić, żeby pod zlewem woda, która kapie ze zlewu, bo z tego mojego zlewu niestety kapie, jakoś była odprowadzana. Najpierw wpadłem na pomysł, że postawię wiadro. Jednak wiadro było ryzykowne, ponieważ kapie tak mocno, że zlew w łazience tak mocno, że mógłby się przelać przez noc, szczególnie kiedy śpię 12 godzin. Więc postanowiłem zrobić akwedukt.
8: Człowiek nienormalny. Akwedukt
5: zrobiony został z folii aluminiowej złożonej na 8.
8: Człowiek
5: i tak
8: nienormalny.
5: I zrobiona została z tego taka rynienka, zaczepiona o zlew i sobie spływa woda do wanny. Koniec.
2: No, ciekawa historia. Dzieje się. Naprawdę. Słuchaj, a to może ja się coś ciebie podpytam teraz, bo różne tu tematy chodzą mi po głowie. Na przykład, jak oceniasz swoją jakby markę Etam w nocnym radio? Czy to jest silna marka Etam? Czy to jest już ten czas, że powinniśmy wypuszczać figurki Etama i klocki Etam z takimi, można sobie Etama poskładać? Czy to jeszcze za wcześnie?
5: Nie, ale na pewno mogłyby być koszulki dla fanów z moją miniaturką, tą taką, co mam na czacie, takiego narysowanego w Photoshopie Etama dla fanów, a dla tych, na których działam alergicznie, powinny być pigułki na Etama, to znaczy, kiedy mój głos pojawia się na radio, w RO1 tutaj jest taki użytkownik, alergicznie reaguje na taką pigułkę. Ja myślę, że powinna zawierać benzeniany, tak jak Xanax, Zomiren i Neurol. Bo wtedy te przepływy neuronowe będą słabsze i nie będzie tak mocno działało. Ciekaw jestem, czy komuś się śniłem już w nocnym radiu. Znaczy komuś z czata, albo tobie, albo potrzebie, czy się śniłem?
2: Przypomnę. Miałem taki jeden sen, ale to był taki dziwny, taki głupkowaty trochę, bo to jak takie filmy sensacyjne z lat 90. Byli praktycznie wszyscy ludzie tutaj z nocnego radia, ci, co się przewinęli przez radio, co nadawali tutaj, kiedykolwiek, to oni się tam pojawili, ale tak poubierani w takie jakieś kamizelki, jakieś pałki, jakieś stroje do nurkowania, jakieś lornetki. Gana miał tam co drugi, jeden miał oddartego rękawa, coś, i taka byliśmy ekipa. I właśnie był tam jakiś taki szalony badacz spisków, który się uwziął na niego. Grał go Mel Gibson. On jako jedyny nie był tutaj, nie wyglądał jak nikt z radia. I myśmy tam nurkowali i chcieli obalić i zniszczyć. Donate przyszedł, przepraszam bardzo.
9: Nocny jebaka w tle, nocne radio leci, kiedy my robimy dzieci. Głos krawca brzmi w pyte, rozpalając mą kobitę 40 zł.
2: No piękny wiersz, proszę Państwa, geniusz. Głos krawca brzmi w pytę, gdy zadowalam kobietę. Co ty na to, Etam, na takie hasło? Dziękuję bardzo, w ogóle się nie spodziewałem.
5: Dobrze, że nie napisał Edytę, bo by się obraziła. Wiem, że nas słucha. W każdym razie, o widzę teraz,
2: Ty, ale jak nie, no ja... nick w ogóle nocny jebaka, to tak wiesz, nieładnie trochę.
5: No ja chciałem, mówiąc szczerze, zanim stałem się etamem, przyjąć nick jadowity penis, ale zrezygnowałem, uznałem to za zbyt ekstremalne. Natomiast jeśli chodzi o moje sny z tobą w roli jakiejś tam drugoplanowej, bo to nie było, że głównej, to miałem trzy takie, które pamiętam. Jeden to był na 2 tygodnie przed odejściem Claude'a. Był wielki stół, co ciekawe przy parafii kościoła garnizonowego mieliśmy rozłożony wielki stół, no i Claude się spakował i sobie poszedł. I 2 tygodnie później była ta słynna audycja, że Claude odchodzi. Drugi sen miałem taki, że była ściana i ty w tą ścianę waliłeś, jakaś taka twarda ściana, a potem pojawiła się audycja ściana na dzień po tym śnie. Taka, pamiętasz, taka była taka ścianka, co tam każdy mógł coś narysować, zostawić i tak dalej. No i trzeci sen był teraz nie tak dawno i to był taki sen, że nie pamiętam dokładnie tła, jakie tam się pojawiło, ale że wrócił Klot. I ten musi się dopiero spełnić. Także. Chociaż może się nie spełni, bo powiedziałem, że zanim się spełni.
2: No ciekawe, ale mówię zupełnie poważnie. Ciekawe. Ja się śniłem wielu osobom, tak sobie nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Wiesz, bo od czasu do czasu ktoś mi mówi, a dzisiaj ciekawa rzecz, mi się śniłeś, byłeś w moim śnie. I to taki, jak czuję się jak Freddy Krueger trochę taki, wiesz. Tak mi się to źle kojarzy, wiesz, taki właśnie Freddy Krueger pojawia się w snach. Welcome in my nightmare, bitch! Goni te biedne słuchaczki. Ja nie chcę taki być.
5: No widzisz, to jest tak zwany sen lustrzany, że konstruujesz we śnie lustro i możesz w czyjś sen, z kim jesteś związany emocjonalnie, sobie wejść i interakcję przeprowadzić w tym śnie. Jest taka teoretycznie możliwość. I jest jeszcze druga taka teoria, która mówi, że możemy się znaleźć w śnie osoby, która już śniła kiedyś ten sen i widziała nas jak gdyby w akcji tego snu, ale to nie musi być sen teraz, w tej samej nocy, tylko na przykład możemy się znaleźć w śnie, który ta osoba śniła ze swojego punktu widzenia, a już na przykład dzisiaj nie jest osobą żywą. Nie żyje na przykład. I jakby się cofamy 5 lat wstecz w tym śnie, nie? I występujemy.
2: No widzisz,
5: To ciekawostka.
2: Sny to w ogóle jest tajemnicza sprawa, nie do końca to jest jeszcze jakby zbadane, nie ma takiej pewności, czy to jest tylko i wyłącznie czyszczenie tam naszego mózgu, tam formatowanie, defragmentowanie, jakieś porządkowanie pewnych rzeczy, czy po prostu wygaszenie się w taki tryb standby, gdzie niektóre rzeczy tylko są jeszcze tam wzmocnione, przestawione w jakiś inny tryb, wiesz, czuwania, stąd masz tam większy wgląd w swoją jakąś podświadomość, nieświadomość być może, które się wizualizują. A może coś więcej w tym jest? Jakaś też magia, jakaś iskra magiczna, jak ty myślisz?
5: Sny możemy podzielić na sny wymuszone. To jest na przykład, jak kiedyś grałem w cywilizację, albo w piłkę nożną dużo grałem na podwórku, to potem zamykałem oczy i sobie myślałem o tym i zaczynałem śnić jak gdyby dalszą część rozgrywki albo dalszą część gry w piłkę nożną na podwórku. Możemy podzielić też na takie sny, które są z nami w częściach. Na przykład miałem kiedyś taką sytuację, że kończył mi się sen, były napisy końcowe, po czym się budziłem, szedłem siusiu, kładłem się dalej spać i akcja toczyła się dalej, jak gdyby, nie?
2: No, także... Tutaj różne komentarze są, widzisz, i jest na przykład, a kiedy Etam będzie śnił 3 razy, to wiedz, że coś się dzieje. O, właśnie, no. Jeśli ci Etam śni 3 razy, to wiedz, że coś się dzieje. Tak Tomu napisał. Tomu tutaj ostrzega. Właśnie może Etam to taki trochę tak naprawdę diabolo. Słuchajcie, my się chyba wszyscy zastanawiamy nad tym, ile jest prawdy w tej postaci, w którą wykreował Etam. Czy to jest Etam 100% naturalny, prawdziwy, ekologiczny? Czy on pewną maskę założył? I wiecie, i troluje nas tutaj z tą maską, z tymi różnymi?
5: Jak powiem, tak jak Korwin, nie. Ale gdybym tak zrobił, to bym się nie przyznał.
2: O, no widzicie, tak możecie sobie więc sami rozstrzygnąć, jak jest naprawdę. No, może to taki drugi Lord Kruszwil, Lord Etam. Etam wielokrotnie powtarzał. Czuję się jak król.
5: Mam pomnik w Szczecinie, król Maciuś I na ulicy Obrońców Stalingradu, tak? Przy szkole numer 54. Także już jak pomnik jest, muszę tylko na tron zasiąść i będzie gotowe. A od czego jestem dzisiaj tak zmęczony? Od dwóch rzeczy. Po pierwsze, poszedłem wczoraj spać, uwaga, o 2:30, czyli o 2:30 starego czasu i wstałem dzisiaj o 10:30, czyli o 11:30 starego czasu. I czuję się z tym dziwnie. Czuję się, jakbym wstał o poranku, o bladym świcie. To jest jedna rzecz. Zdrzemnąłem się niedawno, to jest druga rzecz. A trzecia rzecz, przeprowadziłem korektę 5 stron powieści, nazwijmy to nowelą, napisaną przez niedoszłą polonistkę, koleżankę córy. I chyba tam znalazłem 196 błędów, jeśli dobrze się naliczyłem. Interpunkcyjnych, ortograficznych. Niektóre były tak fajnie zrobione, że nie wiedziałem w ogóle, jaki sens ma zdanie, znaczy właściwie cały akapit. Musiałem, że tak powiem, kreować, więc... A prośba była taka, żeby wydrukować na drukarce koleżance, więc zrobiłem dwa wydruki. Jeden oryginału, takiego jak był z tymi błędami, a drugiego po korekcie. I napisałem karteczkę, żeby jutro zrobiły tego miks, że tak powiem, bo nie wiem, czy moja korekta nie wprowadziła jakichś, że tak powiem, sensownych zmian. Oczywiście zadbałem o to, żeby były odpowiednio zaznaczone paragrafy. Nie...
2: Halo, coś Etama na chwilę przycięło. To była taka pasjonująca historia, paragrafy przycięło. Ja się zasłuchałem, ale coś przez chwilę nie było cię Etamie słychać, a w międzyczasie dołączył Juicy Juice. Ja tutaj proponuję takie, ja tu już mnie korci, żeby takie fame MMA teraz zrobić. Etam! Kontra! Juicy! I tutaj jakieś brawa, oklaski. Gdzie ja mam oklaski? Proszę bardzo.
8: Dobra, pozwólmy to mogę skończyć. Nie lubię przerywać.
2: Proszę Państwa, nieoczekiwany zwrot akcji.
5: Nieoczekiwany.
2: Tak, na nieoczekiwanym zwrocie akcji, kiedy właśnie Juicy przekazał pałeczkę Etamowi, żeby mówił dalej.
5: Znaczy, chciałem powiedzieć, że w porywający sposób dokonałem korekty takiej razem z układem strony, który no jest, że tak powiem, według wszelkich zasad edytorskich, korekty edytorskiej takiej również wizualnej, nie tylko sprawdzenie błędów, poprawienie interpunkcji.
2: Proszę Państwa, Etam chce nas tutaj, użył techniki zanudzania słuchacza. Odpowiedź taka nudna, że Juicy'emu chyba poszło w pięty i nie wiem, czy się nie rozłączył jeszcze. Halo, Juicy, teraz ruch Juicy'ego. Jak zareaguje Juicy? Co powie Etamowi?
8: Ja zawsze dzwonię, kiedy się odpalam, po prostu kiedy już nie mogę wytrzymać tej narracji. Tam interpunkcja, stylistyka i w ogóle te wszystkie, wiesz, niuanse języka polskiego są nieważne. Jeżeli ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia, to niech się wypowie w jakikolwiek sposób potrafi, niech przekaże swoje odczucia, a jeżeli my jesteśmy inteligentni, to my go zrozumiemy. Nieważne kto jak się wypowiada, ważne czy ma coś ciekawego do powiedzenia. Tak, i to jest. I teraz jeszcze uderzę w Edytkę.
2: Etam chciał się wtrąbić Juicy'emu teraz w wypowiedź, ale Juicy sprawnym przeciągnięciem zbił wbicie się Etama na antenę i kontynuuje swoją wypowiedź. To niesamowite, proszę Państwa, co za emocje. Który będzie bardziej wygadany?
5: Jestem w parterze.
8: No ma super świetny głos. Ja uwielbiam ją słuchać, ale głupoty, które wygaduje, no nie zgadzam się. Nie zgadzam się z Edytką. Nie zgadzam się z
2: i nagana. Adamem. Bardzo eleganckie rozwiązanie. Dał komplemencik, a potem zaraz naganę. Chcę wszystkich kulturkom tutaj olśnić.
8: Więc słuchamy Etama.
2: Zawahał się, nie wiedział teraz co powiedzieć. Pałeczkę przyjmuje Etam. Etam.
5: Po prostu chciałem, że tak powiem, powiedzieć przy okazji, że po co nawiązałem do tego tekstu. Bo po pierwsze chciałem wyjaśnić, czemu jestem zmęczony, bo to naprawdę jest
2: dalej
5: męczące.
2: Dalej zanudzanie, dalej efekt smuci konia.
5: Korekty to jest sporo, ale przede wszystkim nie róbcie podczas pisania tekstów wdów, sierot i bękartów tak zwanych. Kiedyś wam pokażę może, co to, o co chodzi.
2: Pojechał kontrowersyjnie. Kontrowersyjny temat zarzucił, mega kontrowersyjny. Natomiast, środy, wdowy, bękarty.
5: Co do Edyty, nie środy, tylko środy, sieroty, od sieroty.
2: A ja powiedziałem środy, przepraszam. Sieroty, bękarty, to bardzo dobry temat teraz Edam przechodzi.
5: Natomiast co do Edyty, to nie oszukujmy się, większość słuchaczy i tak była podniecona, kiedy mówiła, więc nieważne, co mówiła, ale jak mówiła.
8: No nie, no ważne, co mówiła. Ja się nie podniecam, kiedy rozmawiam z kobietą. To nie jest tak, że wystarczy, że...
5: Ale ja mówię o większości, nie o juicy, no.
8: Właśnie, wróćmy jeszcze chwilę do mojego niku, żeby go skrócić. Mówcie po prostu juicy.
5: Okej.
8: Okay. Wszyscy wiedzieć, o kim mowa.
2: Aha, juicy. To tak jak na Stanisława się mówi Staszek, tak? Dokładnie. Zdrobnienie od juicy juice to jest juicy.
8: Juicy. Bo to tak długo brzmi.
2: Brzmi trochę jak Jesse. To jest fajne imię, ten z tak, Breaking, Bad jest Jesse Pinkman. To takie, bo to jest chyba tak trochę jakby damskie imię, a dla faceta, ale z drugiej strony jest cowboy tam jakiś, Jesse James.
8: To właśnie Juicy.
2: Sekundka.
6: Prawdziwe, najlepsze radyjko.
2: No. Bezdomny pan Stanisław, słuchajcie.
6: 9 złotych.
2: Bezduszny, jedyne słuszne, prawdziwe Boże Radio, pan Stanisław bezdomny wysłał nam donata, bezdomny pan Stanisław, a potem, no tak się złożyło, że umarł. Nie wiem, czy umarł, przepraszam, ale to już no, przekazał tutaj pewne pieniądze. Potwierdzam, żyj nam 100 lat, pisze to. Żyj nam 100 lat, nocne radio. I umarł pan Stanisław. Żyj nam 100 lat, nocne radio. I umarł, przekazując swój majątek, 9 zł. Dziękujemy, panie Stanisławie.
5: Umarł Stasiek, umarł i leży na desce. Gdyby ktoś mu zagrał, podskoczyłby jeszcze.
2: Szkoda, że z podkładziku nie mam pod ręką. Gdzieś tu mam, kurczę, taki ludowy. Tak, a nie chce mi się szukać. No, tak więc, no fajnie, zrobiła się taka batalia, i chłopaki się przerzucali tutaj różnymi wypowiedziami. No to co, który wygrał waszym zdaniem? Który okazał się większą finezją słowną, bajerą, tutaj po prostu nawinął wam makaron na uszy, strolował was przy okazji trochę, ale i olśnił wiedzą i tak w ogóle humorkiem trysnął. No.
8: Ja uważam, że w ogóle nawet nie zaczęliśmy.
2: To rozgrzewka.
5: Decyzją trenera, sędziów, na punkty zwycięża Beetlejuice.
8: Muszę powiedzieć, że krawiec trafił, tak. To geneza mojego niku Juicy Juice, choć nie ma nic wspólnego z tym faktycznym, z faktyczną genezą, to jest Jesse James.
2: A widzisz, no. A
8: trafiłeś.
2: A kaznodzieje czytałeś na przykład? Tam jest z kolei Jesse Custer.
8: Wiesz co, nie. Ja mam ADHD, więc ja się nie mogę skupić na niczym dłużej niż 2-3 minuty.
2: Ale to jest taki komiks, który może cię tak bardzo zachęcić i wbić i wiesz, i będziesz po prostu jak dobry serial sobie to oglądał i czytał, bo to jest jeden z najlepszych komiksów, jakie kiedykolwiek wyszły, nie? I każdy, kto po niego sięgnie, chyba nie słyszałem negatywnych, same, wiesz, wszyscy się wkręcają w to ostro, bo to jest naprawdę świetnie napisany, narysowany, hardkorowy komiks, który ma w sumie niewiele wspólnego z serialem, więc jak ktoś serial widział, to się tam nie zniechęcać, to jest co innego zupełnie.
5: Drogą ciekawe by była na przykład walka taka MMA, fame MMA, człowieka z ADHD z człowiekiem z ergofobią, a sędzią byłby człowiek z fobią społeczną.
2: No. A patrzę też na komentarze, co tu ludzie piszą. Mniej jej głosik podnieca, mój drogi, pisze Łukasz, ale o czyim to głosiku pisał? O której słuchaczce?
8: O Edyty. Edyta ma naprawdę bardzo fajny głos, jest seksowna, natomiast zgaduję. Ja nie wiem, o kim on... Teraz czytam na czacie. Nie wiem, o kim on mówił, ale zgaduję, że to była Edyta. Ma naprawdę zajebisty głos. Mógłbym ją słuchać. Miałem kiedyś taką fazę, że czytaliśmy sobie z koleżanką książki nawzajem przez Skype'a do snu. Raz była moja kolej, raz... Raz była jej kolej, po prostu czytaliśmy sobie nawzajem. Nie wiem. Edyta ma naprawdę zajebisty głos. Ale nie mogę się zgodzić z jej merytoryką.
5: Kto tam się interesuje kobiecą merytoryką? Natomiast po głosie poznaję, że ma 1,62 i waży, uwaga, jakieś 57 kg.
2: Ja wam powiem, że tutaj wiele kobiet, wszystkie pewnie, które się pojawiały, miały fajny głos. Mówię tutaj o nadających też, na przykład jak Kałuża. Edyta, owszem, też ma bardzo ładny głos, no ale akurat też wiem, że na przykład Danusia też ma bardzo ładny głos. No ale tego wy nie wiecie, bo to raczej z rozmów prywatnych wiem. A Danusia niespecjalnie się pali, żeby do nas zadzwonić, chociaż może kiedyś się będzie miała akurat humorek i zrobi wszystkim takie zaskoczenie, zadzwoni, a może zadzwoni i nawet wy się nie dowiecie, że to była Danusia na przykład. Też tak może być i to jest bardzo prawdopodobne, jeśli ona to tak
5: niestety chciała. No. Dzwonienie, nadawanie, czy wszystko, co kreatywne, jest domeną mężczyzn, co zresztą potwierdza nie tylko to, ale również ilość Nagrody Nobla, ilość wynalazków, ilość patentów i tak dalej. Po prostu my jesteśmy fajniejsi. No.
2: Wredny
8: nie rozumiem.
2: Tutaj. No.
8: Ja nie rozumiem, jak mogę być tak przeciwny Etamowi, po prostu mogę być biegunowo odmienny od jego opinii i za chwilę powie coś innego i po prostu jestem jego poplecznikiem. Po prostu no, nie rozumiem, jak ten człowiek może mieć tak skrajne opinie, jak tak skrajne opinie mogą być w jednym ciele.
5: Ja się sam z sobą kłócę nieraz.
2: O, ja ich skłócę zaraz, czekajcie. No, widzicie, ty się kłócisz sam ze sobą, ale to przez Juicy'ego. On cię tu podpuszcza cały czas i z ciebie sobie tak drwi. Tak zauważyłeś, nie? Niby tak, o, lubię tam Etam, jak coś czasem powie, a zaraz daje, no ale to taki, wiesz, taki Etam właśnie. No,
5: a to się nie bierze ze samosprzeczności, tylko bierze się z tego, że raz jestem radykalny, taki ekstremista w jakimś temacie, a za chwilę powiem się, ale w zasadzie to mi wszystko jedno i się wtedy łagodzę, jak gdyby sam siebie. Nie?
2: Ty patrz, Juicy, jaki gwiazdor się zrobił nagle z tego naszego Etama. Bo ja taki jestem, ja tak mam tutaj, taki się gwiazdorek zrobił, nie?
5: No, muszę mówić o sobie wyłącznie w samych superlatywach, na każdym kroku podkreślając swoją zajebistość. To jest podstawa sukcesu.
8: Nie, kurwa, nie. Ja przepraszam, ja chodzę na szkolenia, teraz jakieś szkolenie takie rozwoju
2: osobowości. NLP, tak?
8: Nie, osobowości, czyli mam się rozwinąć na nich osobowo. I dzisiaj słyszałem taką narrację, że musimy bezgranicznie wierzyć w samego siebie, nie?
2: O,
8: czyli, kurwa, ja jestem najlepszy, ja mam najlepsze predyspozycje, ja jestem super szybki, ja jestem super produktywny, ja jestem super... jestem w ogóle Superman, nie?
2: To ptaki... To ptak, proszę? To samolot, nie, to Juicy chciałoby się krzyknąć.
5: Jakby
8: dokładnie, znaczy nie, bo ja jako jedyny powiedziałem, słuchaj, to nie jest bezpieczne. I odniosę się do ostatniej audycji, bonusa BGC z Neymanem. Klaun internetowy z klaunem ringowym. Jeden drugiemu wypowiedział wojnę i skończyło się, jak się skończyło. Kilku trenerów stwierdziło, że kurde, możemy zrobić kasę na tym bonusie. Potrenujemy go trochę i zobaczcie, co się stało. To jest kurwa dokładnie to, co się dzieje z bojownikami ISIS. Czyli znalazło się kilku trenerów, którzy wiedzieli, że będą mieli jakieś profity, wmówili bonusowi, że jest klaunowi internetowemu, że jest w stanie zwyciężyć, kurwa, z bokserem, z zawodowym bokserem, z kolesiem, który większość swojego życia spędził na treningach bokserskich I bonus w to uwierzył i wyszedł, kurwa, wyszedł z maszyną do zabijania na ring i w minuty 30 został nie znokautowany, ale zniszczony, kurwa, no.
2: Wiesz, ale to można się zastanowić, z czego to wszystko wynika. Może po prostu Wojtek, Gola i Boxdel, czy ktokolwiek, kto ustalał kartę walk, przecenił bonusa tak zwyczajnie, bo cały czas podkreślali, że on się zmienił, że on trenował, w ogóle już co on to nie potrafi, że w ogóle Hariuken odpierdala, jak zechce w ogóle.
5: Nie,
2: drugi Ryu.
5: Wiesz co, odwrotnie.
8: Wiesz co, ja nie celowałbym tak wysoko, czyli bo Boxdel po prostu, Boxdel wiedział, że zarobi na nim kasę, cała Polska, kurwa, cała Polska kibicowała bonusowi. Każdy chciał, żeby bonus dojebał no tak. Neymanowi.
2: Tak.
8: Natomiast Boxdel, to jest jakby inna ścieżka. Boxdel i tam i ci wszyscy zarobili swoją kasę. Natomiast chodzi o to, co zrobił sam bonus, czyli ktoś mu wmówił, że ma szansę, bonus uwierzył, i wyszedł na ring.
2: I dostał w papę. No dobra.
8: Słuchaj, wiesz co, dostał w papę, to jest mało powiedziane. Został znokautowany, to jest mało powiedziane. Bonus został, kurwa, zniszczony.
2: No trochę tak. To dosyć brutalne było to młotkowanie Neymana, ale wiesz, wiecie, co po prostu dla Neymana, on to później powiedział, to dla niego to było być albo nie być, bo gdyby przegrał z youtuberem, to już może nawet na emeryta boksera się nie nadawać, bo to wszyscy już się będą z niego śmiali wtedy już całkiem, ale on tak jakby odzyskuje swoją jakby sympatię widowni, to jak zniszczył tego bestię, tego tam małpę, to spodobało się ludziom, nie? A Etam chciał coś wcześniej powiedzieć, ale tutaj przerwaliśmy. Etamie, to jakoś skomentujesz?
5: Nie, bo dla mnie ten cały Neymann to jest ustawka. To jest facet, który taki chłopiec do bicia, którego sobie znaleźli ci promotorzy różni, którzy mu za to płacą, bo on taki bokser nie dojda jest trochę, nie? Mówiąc szczerze, to ja bym się nadawał na walkę z Neymannem, bo ja bym z nim na pewno przegrał, no chyba, żebym go trafił. Tak by mniej więcej wyglądało. I ten po prostu z niego specjalnie zrobili takiego właśnie chłopca do bicia.
2: No pytanie, ale wiesz, to pytanie też właśnie to jest ciekawe, czy, bo może się tu być wśród nas ktoś, kto uważa na przykład, że to wszystko to, znaczy, że niektóre z tych walk, na przykład ta walka wieczoru Neymann kontra Bonus, to jest tak naprawdę taki wrestling, że w tym jednym przypadku faktycznie jest to dogadane, że ma to być jakieś takie show, tylko to za krótkie na show, bo wtedy by zrobili dłuższą jakąś walkę, a nie, że ten na niego wpada i jeszcze tak brutalnie go młotkuje, więc wskazuje to raczej, że ta walka faktycznie się odbyła, że tak to się skończyło, że Bonus dostał srogi w pierdziel, bo miał mocno obitą twarz, aż mu się jasno przed oczami zrobiło. I tu ktoś może powiedzieć, a udawał na przykład i to jest jakieś tam ustawione. No bo słuchajcie, na końcu ten bestia, co przyszedł z tym menadżerem, to brzmiało jak jakieś wejście Hulka Hogana, kurde, na pojedynek Machomena i Undertakera. Wiesz, przychodzi jakiś nowy zawodnik. Bestia! Co myślisz, Etam?
5: Wiesz co, ja myślę, że... Znaczy, ja tak myślę praktycznie, nie, że jeśli rzeczywiście ten Neymann jest bokserem, ja trochę tam popatrzyłem kiedyś sobie na te jego walki. Jeżeli on jest bokserem takim, nazwijmy to zawodowym, amatorskim, zawodowym, ale wyczynowym, tak? No to dla mnie walka tam z jakimś, no jeszcze tam z Pudzianem, powiedzmy, no on jest nie kołek, on jest taki ruchliwy, to powiedzmy, że mógł go tam skopać, ale jest silny. Natomiast z takie walki jak na przykład z Brunejką, czy tam z tym, z kim on jeszcze tak przegrał?
2: Z Brunejką, no tam dużo zawodników. Z tego KSW te friki, freakfighty przeszły, nie? To się zaczęło od Pudzianowskiego, tam Popek, różni i teraz, no, gala freak show. Wiecie co, panowie? Fajnie się gadało, ale może utniemy w temat, zrobimy jakąś malutką tutaj przerwę, może ktoś inny się jeszcze wbije i zmieni się trochę całkowicie klimat na przykład nagle, bo to trochę taka audycja. Mam nadzieję, że nikt nie ma tutaj pretensji, że rozłączam was po jakimś tam czasie, bo to takie dzisiaj są, to jest taki format audycji trochę, że różne osoby dzwonią, różne się tu tworzą konfiguracje, czasami ktoś czymś zaskoczy, no tak więc i każdy telefony, zauważcie, są trochę inne, tak jakby, nie? I to ludzie lubią, słuchacze sobie to chyba jakoś cenią, co nie, czy nie?
5: Tak. Ja tylko wam powiem jedną rzecz jeszcze odnośnie szybciutko.
10: Ja jestem zraniony tego MMA. Ja nie wiem, czy już w ogóle kiedykolwiek zdrowie.
5: Powiem wam tylko jedną rzecz odnośnie jeszcze MMA. Ja bym na przykład nie był w stanie wyjść z tym karzełkiem. Bo to po prostu byłoby dziwne. Ja bym po prostu do niego, bym go chyba tak klapsami próbował bić, bo po prostu nie miałbym sumienia kopać kogoś takiego małego.
2: Dobrze, panowie, trzymajcie się, cześć. Coś jeszcze ten, może Juicy? Jesteś jeszcze?
10: Nie, spoko. Ja sobie też posłucham. Panią.
2: Trzymaj się.
10: Ja śpiruję. Ja jestem ten toksyczny, ten najgorszy, także mnie trzeba zawsze odwrócić.
2: Toksyczny słuchacz.
10: Tak. To ja się po prostu powinienem tak przedstawiać. Nie jako stały słuchacz, tylko jako toksyczny słuchacz.
2: No jest stały słuchacz, jest stały sceptyk i jest toksyczny słuchacz. Dzwoni i zawsze coś tak dopierdoli ci, weźmie cię na jakiś szantaż emocjonalny, coś z ciebie tam wydusi, coś w ogóle się, zacznie się skarżyć o problemach swoich, jakichś takich tu do dupy, krawiec, i taki zmęczony, potem jesteś po toksycznym słuchaczu, ale ty nie jesteś taki, chciałbyś może taki być.
10: Chciałbym być, to jest taki, bo nie wiesz.
2: Słabo się starasz.
10: Taki Villian? Nie wiem, jak się po polsku to mówi, taki Belgaj.
2: Złoczyńca może.
10: Dobra, to do usłyszenia, ja się rozłączam.
2: Trzymaj się, Juicy, dzięki za telefonik. Nara. Hej. I to był Juicy, a wcześniej Etam. No i ty też możesz dołączyć, widzicie, nikt się tu nie wstydzi, wszyscy po prostu dzwonią i sobie tu gadamy. Ja zawsze was pokieruję tak, żeby się zrobiło śmiesznie. I nawet jak będziecie tu tak smędzić, jak Etam i Juicy, no i ja wtedy wziąłem tablicę okresową, patrzę, a tam brakuje jednego pierwiastka. No to ja myślę sobie, wezmę, wydrukuję na Amidze, będzie wydrukowane. No. I tak też zrobiłem właśnie. To jest ciekawa historia. Ja już ją być może opowiadałem, ale właśnie jeszcze tak mi przyszło do głowy teraz, że można w ten sposób to zrobić. Taki na przykład, nie, to słaby etam. Patrzę, co tu jeszcze, w międzyczasie jakieś tutaj nowe hasełka są dla Nocnego Radia. Nam się te donaty po prostu należały. To jest mistrzowski donate, można powiedzieć. To jest bardzo dobry donate, rapapam. Wysłać możesz go i ty. Właśnie, dziękuję za donejciki. Te, które widzicie na ekranie i te, których nigdy nie zobaczycie. I różne, tu różne przychodzą takie donejty, prezenty, donejty. I co ciekawe, paczki z gównem jeszcze nie dostałem. Jak Kononowicz. Bardzo mi z tego powodu przykro właśnie. Może mi, ja się czuję niedoceniony. To jest pewien poziom po prostu youtubera, streamera, że dostaje paczkę z gównem. On wtedy się staje prawdziwym dopiero patostreamerem. To jest taki chrzest patostreamera, tylko że zamiast wody jest gówno. I nie polewamy nic, nie zanurzamy, tylko po prostu dostajesz to tak schowane w paczce. A ja właśnie dostaję same fajne rzeczy od ludzi. Przeróżne prezenty. Siedzę tutaj przy monitorze, w słuchawkach, wszystko mam od słuchaczy. Zajadam sobie cukieraski od słuchaczy. Palę tutaj sobie papierosa od słuchacza. Palę, bo ten, tak. I sobie też tutaj właśnie wchodzę w spodniach od słuchacza. Sweterek mam od słuchaczki. Słuchajcie, Danusia mi wysłała sweterek. Różne słuchaczki mi wysyłają skarpety, majtki, różne takie, żeby mi było ciepło, czapeczkę. Dostałem raz czapeczkę właśnie, żeby mi było ciepło. Tam było napisane, żeby ci było ciepło, krawculku. Kłod zazdrosny. Nie wiem, o co chodzi, że kłod zazdrosny. Tak ni z gruchy, ni z pietruchy trochę Łukasz napisał tutaj. Może coś wie, nie wiem. Zazdrosny. Ale o co w sumie? też ma swoją społeczność, też ma swój świat, do którego może się trochę przyzwyczaił, mimo tych uciążliwych różnych problemów tam, znaczy tych uciążliwości różnych. No niektórych mogłoby nie być. Można by tym bardziej jakoś finezyjnie, jeśli już z nim grać może, a nie tak, żeby mu tam na przykład coś zniszczyć, przerwać. To jest najsłabsze. Nie, po prostu nie jestem fanem DDoS-ów, takich rzeczy za bardzo. Uważam, że to jest zbędne po prostu. Lepiej coś się chwilkę wysilić i coś już fajnego wmyślić. A może i takiego, żeby nadającemu było przez chwilę też miło na przykład. Żeby się w duchu uśmiechnął. No to takie, wiecie, nie można być takim trollem egoistą. Właśnie dobry troll z klasą to potrafi zadzwonić, podrzucić jakiś temacik, na przykład rozwinąć, tutaj się lekko nie zgodzić z prowadzącym. Tutaj możemy o tym dyskutować, drogi Klodzie. Tutaj rozmowa, dyskusja jakaś taka poważna, fajna, ciekawa, dowcipna tutaj miejscami. Wszystko i dopiero na sam koniuszek, takie delikatne, takie ale takie delikatne, żeby ledwo co tam było, żeby nawet to było na granicy, czy to nie wiadomo, czy ktoś beknął, czy nie. Po prostu tak, tylko taki drobniutki sygnał, taka drobniutka kropeczka, taki malutki podpisik. Takie, wiecie, pozdro dla kumatych no, taka po prostu sygnaturka. Takie małe, króciutkie, takie tylko takie, żeby Klod nawet tam nie dosłyszał, czy to ktoś beknął, czy nie. I żeby jak się uśmiechnął pod nosem i tak palcem pokiwał ojcowsko w kierunku ekranu i tak powiedział: no, opamiętajcie się, trolle, pamiętajcie, że to wszystko, każdy głupi taki dowcip powtarzany po 1000 razy traci swój urok i moc, a więc nie lękajcie się trollować. Ale pamiętajcie, trolujcie z sercem. O, to jest wspaniałe hasło dla nocnego radia. Trolujemy z sercem. Dzięki ci, patronie, rodaku. Chyba to z góry przyszła taki pomysł. Wspaniały slogan, muszę go koniecznie zapamiętać. Radio z sercem. Albo radio pełne serca. Albo trolujemy z sercem. Albo serce jak na dłoni. I cytat będzie: kto na ławce wyciął serce? Profesor Religa. Jan. Albo Zbigniew. Albo Janusz. Albo Zdzisław. Albo jakoś tak. No. Tak więc to jest wielkie hasło. Wielkie hasło. Radio... Fabryka troli z sercem. Nie, to mu tutaj źle podpowiada. Nie może być fabryka troli z sercem, bo w fabryce nie ma serca. My jesteśmy trollami, każdy jest indywidualnie stworzonym przez rzeczywistość, wyrafinowanym i innym trolem. Są różne odmiany u nas. Ja bardziej troluję tak, a on bardziej siak. Cały etam to jest jeden wielki trolling. On was strollował. Tak było. Noś z sercem, słuchaj z sercem. Słuchaj sercem. Dobre. Nocne radio, słuchaj sercem. Kurczę, aż by się jakaś muzyczka przydała, taka, wiecie, bardziej filmowa, epicka, trailerowa. Nocne radio, słuchaj z sercem. Nocne radio, słuchaj z sercem. Sercem swym, słuchaj, znaczy się chciałem powiedzieć, sercem. No. Albo radio dla sercowców? Nie, to nie. Dla sercowców. Ja mogę być sercowiec. Ja mam słabe serce. Jak mnie tam chce ktoś na przykład bić, czy tam jakiś dresiarz, czy policjant, czy wojskowy, czy urzędnik, czy kto tam, czy pan sklepikarz, czy ochroniarz, czy kto tam, jakiś tam sebek, ktokolwiek tam, jakiś słuchacz, psychosłuchacz zły, jakiś wariat, jakiś podszywacz tutaj chce się spotkać, się ze mną lać, wysyła mi jakieś zaproszenia, bo ja dostaję całą ja codziennie dostaję 400 maili około z pogróżkami. Mogę już teraz się przyznać, po prostu ja się zastanawiam, czy nie skończyć tym nocnym radiem. Po prostu, bo dostaję normalnie takie groźby, na przykład tutaj, przepraszam, no proszę bardzo, no zajrzę do skrzynki, tutaj mam, piszę Sebol, zabiję cię ty śmieciu, ale piszę też pozdrawiam, Sebol, no to tak właśnie nie wiem co myśleć, bo tak niby pozdrawia, a niby, tak więc

0: Ja zadeklaruję, że jak zbiorę 100 tysięcy, to usiądę na kaktusie albo na butli od Walnisza i w ogóle zaproszę tu kogoś. Zaraz, ja idę pod śmietnik, pod panów żuli. Robimy, słuchajcie, patostreama? Co to za problem zrobić patostreama? Posadzę ich tutaj na krzesełkach, no i będzie pan Włodek, pan Zdzisiek. No, po prostu to się da załatwić, nie?
1: Ty, radiowiec, cwany gapa, mówiłeś, że będzie się dało tutaj co napić, no to, a ja tu nie widzę, żeby jakieś tu coś było, generalnie człowiek lubi, wiesz, tak trochę trzeba by to gardło, wiesz, rozumiesz,
0: No, te panie Włodku, oczywiście już tu mam przygotowane dwa jabłcoki komandos. Nie wiem, czy mój wybór był tutaj dobry.
1: A dawaj, no się zaraz przetestujemy. Dobra. Dobre, nie mówię nie. Dawaj drugiego tutaj.
0: No ale panie Włodku, no miało na całą audycję być.
1: Dawaj tu, bo ci zaraz mogę krzywdę zrobić. Dawaj mi tego drugiego komandosa. Dawaj tu, kurde ty. Fifalafa, wielkie, dobra. Mamy drugiego. Pijemy.
0: No i tak, widzicie państwo, się to skończyło, zaprosiłem. Pan Zdzisław ani słowem się nie odezwał, siedzi tutaj taki... Panie Zdzisławie, może jakiś pan komentarz, bo pan Włodek taki trochę rozczarował mnie, szczerze powiedziawszy, a pan może coś powie. No, pan Włodek z kolei w ogóle taki troszkę onieśmielony jest chyba, nie chce w ogóle nic powiedzieć. Panie Włodku, no to może coś pana podpytam w takim razie. Jak trafił pan, panie Włodku, znaczy jak trafił przeze mnie pan, bo pana pod śmietnikiem znalazłem, może inaczej. Jak tak pan obserwuje nocne radio, to co pan sobie myśli, jak pan odbiera te treści, które tutaj są nadawane w tym nocnym radio jako żul z pod śmietnika, którego tutaj zaprosiłem na patostreama, ale wyszła nam taka trochę właśnie rozmowa, panie Włodku. Może jednak pan coś powie nam tutaj, przed nam tutaj, przed milionami słuchaczy, a więc no, przekazuję mikrofon teraz panu Włodkowi. Co pan nam powie, panie Włodku? No, chyba się niestety nie doproszę. No nic, pozostaje mi tylko podziękować. Czekajcie chwilę, ja tutaj może odprowadzę panów. Pan Włodek już wypił dwa komandosy i leży tutaj koło biurka. Między talerzami, a pan Zdzisiek nadal tak się głupio patrzy z podełba jakoś i nie wiem, czy on kontaktuje. Może już wcześniej coś było. Tak chyba coś czuję, panie Włodku, że pan już chyba się wcześniej tutaj... Panie Zdzisławie, przepraszam, panowie mi się mylą tutaj. Panie Zdzisławie, no właśnie, pan może już coś wcześniej pan sobie tutaj golnął, coś brzdęknął, coś tutaj było, tu tamtego? Słabo było słuchać pana Włodka za daleko mikrofon. Panie Włodku, jeszcze raz. No, widzicie, że kontakt niestety... Dobrze, ja odprowadzę teraz panów, dziękuję. Dziękuję bardzo za to, że przyszliście do audycji gościnnie. Odprowadzę panów, a wy zostańcie z radiem. Za chwilę wracam.

prędzej serce ci stanie, gdy pomyślisz o etamie. Takie hasła tutaj padają na czacie. Hej, krawiec, ten pomysł... pomysł z niegadającym zaproszonym już był... Aha, że był u Energeja, tak? No spoko. Słuchajcie, a ja gadałem z Energikiem, wiecie? I to jest bardzo fajny gość, naprawdę mega sympatyczny. No już się pochwaliłem wam, nie ma się czym chwalić po prostu, że kiedyś go chciałem zaprosić. I on się zgodził, słuchajcie.

A potem ja miałem jakiś taki bardzo niefajny okres i długo nie pisałem. I teraz już mi głupio po prostu, no po tak długim czasie. A on tam się dopytał tylko, jakie mniej więcej tematy, o czym tam chcesz pogadać, o Amidze może, o starych czasach, o nowych grach. No on się świetnie zna na grach, nie? No więc może się wezmę na odwagę i wyślę mu jeszcze raz zaproszenie, nie? Tylko teraz on już jest trochę bardziej znany, tam Patronite'a se założył, więc może nie chcieć, a może by się zgodził, co? W każdym razie tak, myślę, że facet może mieć doświadczenia bardzo podobne do moich, do etamowych na przykład. Takie, pamięta jeszcze dawne czasy, on pamięta przecież i Amigę, pierwsze pecety, konsole różne zna. Kawał historii, jest takim gieroznawcą trochę, nie? Różne serie nagrywał i Zagrajmy w Krapa, gdzie stworzył różnych takich bohaterów właśnie, typu Rudy, kuzyn ze wsi, który się cały czas nie odzywa i tylko tak z taką głupią miną cały czas siedzi z rozdziawioną gębą i z jakąś tam zapałką w gębie. Taki mega głupi po prostu. To jest fajne w humorze Energika, że on jest czasami taki absurdalny. Chociaż teraz jakoś tak już od jakiegoś czasu Energik raczej się tak przestawia na taki typ pro, tak jakby. Ma przygotowane różne informacje, ciekawostki, wiadomości, bardziej może w tym kierunku idzie. Ale może pojawią się jakieś nowe odcinki, Zagrajmy w Krapa. A może jakieś były, a przegapiłem. To możecie sobie sprawdzić też na kanale, wpisując tam Energik czy coś, nie? Możecie też wpaść na stronę nocneradio.pl i tam skorzystać z naszego czata, którego też doglądam czasami. I na czata YouTube'owego też tam pisać. Możecie dzwonić też na Skype'a Nocne Radio, włączyć się tutaj do rozmowy. No tylko musicie się przygotować, że tutaj mogą się różne rzeczy dziać na antenie. To jest taka audycja. Tak więc trzeba trochę odwagi pewnie i trzeba się przygotować na to, że mogę was tutaj przemaglować, mogę odwracać kota ogonem, mogę trywializować praktycznie cały czas, non-stop, 24 na dobę. Ja tutaj, co wy nie powiecie, to ja trywializuję i po prostu sprowadzam do absurdu i tak dalej, i tak dalej. Nagle was wkręcam w jakąś głupią grę, że musicie coś zgadywać. Wy myślicie, kurwa, debil. A ja mówię, a to właśnie, co to jest? I tak znajdę wam tam zagadki i mówię, kto wygrał. Wy zamyślicie, kurwa, jaka żenada. Człowieku, kończ właśnie wstydu oszczędź. Ja tu dzwonię, wiesz, chciałem coś powiedzieć, a ty mi tu przerywasz. Tu. Jest te swoje smrakloki sadzi. No dobra, no tak, tak, krawiec, no dobra, no to co mówiłeś? Dobra, no. Też może tak być. Słuchacz jest wtedy zirytowany. On dzwonił, chciał na poziomie pogadać, a tu takie... Kurde, szukałem pompki klauna i nie ma. No. Gdzieś mi się schowała. No jest. No, zawsze muszę mieć ją pod ręką. Bez niej czuję się nieswojo. To jest mój gadżet, taka pompka klauna. Każdy ma tu swój, no. Etam ma Amigę, potrzeba ma Makota, a ja mam pompkę klauna. Byli tacy, co twierdzili, że alkoholik klaun. Taki wiecie, taki krusty trochę, nie? Mogę być takim świętym Mikołajem. Przebiorę się za świętego Mikołaja, się ubzdręgolę, przejdę tu na święta. Powiem. Byliście grzeczni? Dostajecie prezencik. Prezencik. O, się dziura zrobiła. A co? Nie ma. Co, jak nie ma prezentu, to Mikołaj wam zaśpiewa w takim razie. Proszę bardzo.
I tutaj jakaś taka głupkowata piosenka alkoholowa. No, ale to musiałbym się alkoholem ubzdygolić jakoś strasznie, tak, i żeby już zacząć śpiewać, nie? Sąsiedzi już to cisza noc, na godzina 12 w nocy w Polsce, a ja sobie tu śpiewam. Lo, lo, lo, lo, lo. Nocne radio, szala, la, la, la. Nocne radio mi gra. Nocne radio mi gra. No, także różni ludzie tu są w tym nocnym radio. Naprawdę, przeróżni. Też się musicie na to przygotować. To nawet tworzy takie zabawne sytuacje, nie? Bo na początku, na przykład na przemian, dzwoni tutaj konserwatysta i mówi: Krawiec, wiesz, to co ty mówisz, to jest lewacki bełkot. Ja wyznaję inne zasady. Zasady takie, które mówią, że tutaj wykłada mi swoje tam zasady. Potem dzwoni ktoś inny i tam mówi: Krawiec, słuchaj, to zupełnie nie tak jest, jak on ci mówi, wiesz? Życie tak nie wygląda. Słuchaj, można żyć inaczej. Raczej, wiesz, to co on mówi, to są smrakloki, wiesz, nawija ci makaron na uszy, wiesz, i po prostu nie słuchaj go, wiesz, i bo facet nie wie, co mówi, wiesz, to jest po prostu głupek, wiesz, no, i tak, i co innego tam forsuje, no, a potem dzwoni jeszcze ktoś inny i powie: osobiście chciałbym się nie zgodzić z oboma słuchaczami, gdyż, no, powiedzmy sobie szczerze, użyję tutaj niestety niecenzurowalnego słowa, pierdolą. Przepraszam, że tak powiedziałem, ale tego się inaczej nie da nazwać. Oni pierdolą. Oni po prostu, suchary walą, smrakloki, buły, skwary. Po prostu tego się nie da słuchać. To jest byle jakie. To po prostu jest poniżej wszelkiej krytyki. Całe to radio i ci słuchacze, i ci odbierający, i ci gadający, i ci nadający, i ci tutaj piszący, i ci tutaj komentujący. Tutaj się, tak, to jest taka mieszanina po prostu. Takiego najgorszego elementu w sieci. To nocne radio. To działa jak soczewka. Tu przychodzą męty, degeneraci, tu przychodzą źli ludzie, tu przychodzą ludzie złośliwi, toksyczni, tu przychodzą ludzie po prostu jacyś po jakichś traumach, tu przychodzą ludzie po prostu psychopaci jacyś tacy trochę, wiesz, tacy jakby, a tu jakiś opóźniony jeden z drugim, tak jakby się wydaje, no to jak tak patrzę, to nie, no to nie jest normalny człowiek, to jest opóźniony lekko człowiek. Więc zadzwonił koń do krawca, bo chłopak zadzwoń koń. To adwokat prosi konia, żeby do mnie zadzwonił? No to fajnie. On prosi smuci konia, żeby zadzwonił, żeby podniósł poziom audycji. Smucikoń, bo krawiec jest smucikoniem do kwadratu po prostu i nawet jak zadzwoni smucikoń jakiś, to nie będzie takiego smucikoństwa na antenie, bo no umówmy się, to jest taki, no, niekoniecznie rynsztok, ale wiesz krawiec, są po prostu, wiesz, inne zupełnie drogi. Wiesz, ty wybrałeś taką, no dobra, no, ale ja mogę ci mówić, że smuci konisz, że to jest smuci koństwo, no i taki smuci koń, no. Więc no tutaj, wiesz, musi być ktoś, kto ci powie prawdę prosto w oczy, smuci konisz. To, że sobie napiszesz bonus track, smuci koń codzienny dodasz, niekoniecznie, wiesz, doda temu, tak sobie myślę po prostu, wiesz, bez urazy. Niekoniecznie to będzie coś, wiesz, wartościowego, no, raczej takie właśnie główienko twoje, krawiec, no. Wiesz, ale no to możesz się ogarnąć jeszcze. Ja ci dam dobre rady, słuchaj. Ja tu ci ostatnio oceniałem i pisałem, co o tobie myślę. Właśnie i nie zmieniam zdania. Myślę o tobie cały czas, także właśnie taki smuci koń. Ciekawe, kto to mógł być. W sumie jest taki słuchacz, który tak się zachowuje? Napiszcie.

0: Jest nowa propozycja od Sławomira, od Peruna zresztą. Sławomir od Peruna. Ja kojarzę tylko Mirosława od Światowida i Tomasza od Trygława też kojarzę, ale Sławomir od Peruna, czekajcie. A tak, pamiętam. No ja tu proponuję Psychodegeneraci. Dobre nawet. Nocne radio, Psychodegeneraci. Taki dopisek, trochę jak z filmu sensacyjnego, jakiegoś science fiction. Science fiction bardziej, taki horror wręcz, thriller taki wręcz, thriller. Nocne radio. Degeneraci. I to jakiś wstęp powinien być taki jak na trailerach. Miał tylko mikrofon. Lecz i tak postanowił nadawać. I zrobił to. I nadawał. Gadał do ludzi. A oni słuchali. I słuchali. Nie mogli przestać słuchać. Kurczę, od takiego robienia. Ja się aż rozkaszlałem, jeszcze te fajki. Ile można, no, ludzie, aż się zakatarzyłem się nagle cały. Kurde, tak nie można zbyt długo gadać jak Korwin albo robić jakieś tu. Wiecie, ja tu nadaję po 3 godziny. A jakiś komik, stand-uper sobie wyjdzie na scenę i zacznie tam, jak to ci polscy stand-uperzy takie finezyjne mają, fajne te dowcipy, takie, no takie z drugim dnem, takie trochę Monty Python właśnie, fajne, wesołe, dużo talentu trzeba, dużo śpiewają, dużo właśnie ekspresji w tym jest. No, żartowałem tak naprawdę, bo tak naprawdę to trochę inaczej to wygląda. Wchodzi facet i strasznie przeklina, rzuca miechem cały czas. Jakoś tak, siema kurwa, luje. Zależycie, kurwa, tutaj najbani, nie, kurwa, wszyscy. Ja powiem kawał, kurwa, przychodzi najbany facet do najbanej baby, kurwa. I mówi, kurwa, najbana babo, słuchaj, kurwa. A ona mu, o ty chłopie, kurwa. Przepraszam, tutaj ktoś zadzwonił jako konferencja.
1: Ojej, przepraszam bardzo.
0: Proszę się rozłączyć i samodzielnie, albo mi się coś tu źle wyświetla. Nie, czekaj, wiesz co, to chyba, przepraszam, chyba fałszywy alarm. Sorki, chyba samodzielnie dzwonisz. I co tam chcesz jeszcze powiedzieć, Etamie?
1: Drogi? Nie, bo tak, żeś za tudu dał, jakbyś był czołówką Terminatora części pierwszej. Czuję, że ściągłeś z chomika Dark Fate, ostatnią część Terminatora, podobno przez samego Camerona robioną, co nie jest prawdą.
0: No ja słyszałem, że najnowszy Terminator jest bardzo słabo oceniany, 2/5, to słabo, nie?
1: No prędzej 4/10, ale powiem tak. Oczywiście ściągłem z chomika, bo przecież jak to może być, że cały świat ogląda to już od wczoraj czy od przedwczoraj, a u nas będzie dopiero za miesiąc premiera. To jest po prostu głupota czekać na miesiąc czasu na kino akcji. Powiem szczerze, że nie żałuję, że obejrzałem wersję ekranową, bo film jest po prostu słaby. No.
2: Ja przepraszam, chłopaki, dzwoniliście do mnie, czy po prostu wyszło tak, jak wyszło?
1: Aha, no chyba, czyli jednak ja zrobiłem błąd i...
2: Chyba tak. Dobra, to jeszcze rozmawiam. Chętnie was posłucham, nie chcę się teraz udzielać przy rozmowie. Trzymajcie się, Ferajna, do usłyszenia wkrótce.
0: Tak, to będzie dobry pomysł. Weź się rozłącz jako toksyczny słuchacz, na pewno byś zepsuł naszą miłą tutaj rozmowę, oczywiście, taką przyjacielską. A ty jednak jesteś takim ciałem obcym, to się czuje, że wysysasz z nas i ze mnie, i ze tama energię. Więc wiesz, tak powiem ci prawdę, człowiek, po prostu tak, żygać się chce.
2: Nie bądź tak skromny, wysysam energię z was wszystkich. Dobra, to ja się odezwę, jak będę miał coś do powiedzenia. Na razie, chłopaki.
0: Narka, fujarka, cześć. Oj, i Etama rozłączyłem, ale zadzwonię do Etama z powrotem tutaj. Sam niechcący już mam taki odruch, że wciskam na czerwony przycisk. Bardzo to lubię. Bardzo to lubię. Uwielbiam po prostu wciskać czerwony przycisk. Czuję wtedy niesamowitą władzę. Kurwa. Się zepsuło coś. Ja tu czuję władzę. Czuję władzę. Ale to jest Etam. My zawsze się musimy tak jakoś zderzyć głowami z Etamem. I on chyba dzwonił wcześniej. No, dobra. To dzwoniliśmy w tym samym momencie, czyli tak zderzyliśmy się głowami trochę, jak u Benny Hill.
1: No właśnie mi coś zaczęło. Zaczął mi wibrator chodzić i nie mam na myśli tego do uprzyjemnienia życia, tylko w telefonie.
0: No, a słuchaj, ja tak... Słuchaj, może to będzie chamskie trochę pytanie, ale ja to na serio mnie to interesuje i chciałbym twoje zdanie jako ojca usłyszeć. Bo rozmawialiśmy już wcześniej o LGBT, o różnych takich szkołach LGBT, gdzie cię uczą masturbacji i tak dalej. Czy ty się, na przykład będąc takim konserwatystą, nie boisz czasami, że Karolina na przykład ma telefon, wiesz, z wibracjami tam, no to może jednak w kieszeni, wiesz, gdzieś tam, niechcący, wiesz, nagle zacząć wibrować, ja o nic nie posądzam, ale czy ty się tego nie boisz?
1: Zadałeś to pytanie, że tak powiem, w trudnym okresie moim życiowym i powiem szczerze, że będę musiał się nad tym bardzo poważnie zastanowić, ale już się zastanowiłem i powiem szczerze, że nie martwię się o to. A prywatnie...
0: Jaki, przepraszam bardzo, jaki to jest trudny okres, tak z czym związany tylko, bo nie wiem, czy dopytywać się mogę, czy nie za bardzo?
1: No, ogólnie z kobietami związany. No wiadomo, przyczyną większości problemów dla facetów są kobiety, no, taka jest prawda.
0: Kobiety, nasze hobby to podniety, ale róbcie nam kotlety, bo teraz niestety są tylko rozrzucone bety i... A gdzie kotlety?
1: Tak, kotlety, moje kotlety, bez was nie będzie facety.
0: Kotlecie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto miał dodatkowo 8 zapasowych na talerzyku.
1: I ten pierwszy stracił.
0: O, ostatni kotlecie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Etam w apetycie swym uroki we wasze opisuje, bo tęskni po was kotlety.
1: Tak jest. Henryk Krawcewicz ku pokrzepieniu żołądków.
0: A to bardzo dobre, ku pokrzepieniu żołądka. To jest piękne, to jest wręcz tytuł wspaniałej kulinarnej audycji dla pokrzepienia żołądka. No. Prowadzi Etam. Etam dziś wam pokaże, jak przygotować danie z jajka.
1: No ja dzisiaj powiem szczerze, że mógłbym zrobić gotuj z Etamem, bo kupiłem sobie duże opakowanie parówek w Biedronce, 6,99, tak jak do tej pory, kilogram, tylko po przyjrzeniu się dokładnym etykiecie zauważyłem, że to już nie jest kilogram, tylko 700 gram. Także widzisz, nawet przyoszczędzili na tych najtańszych. Ale powiem tak, jak na najtańsze parówki smakują dobrze, tylko trzeba kupić odpowiednio ostrą musztardę, żeby zabić ich paskudny smak.
0: Słuchajcie, mamy tu chyba talent, mamy tu chyba, zdaje mi się, a mam do tego oko i ucho, i nogę, i rękę, że chyba nam się tutaj narodził taki na pewno nieoszlifowany diament Etam, gotuj z Etamem, na śniadanie z parówki, jak ugotować parówkę, przepis na ugotowanie parówki. Takie proste rzeczy, wspaniałe. Albo na przykład jak zrobić sobie sushi z boczkiem, albo jaja z musztardą, albo tak. Inne takie fascynujące dania. Gotuj z Etamem.
1: Wiesz, żarty żartami, ale ja naprawdę te parówki gotuję zupełnie inaczej niż ty i wszyscy inni przypuszczają. Otóż po otwarciu opakowania wyciągam 5 parówek, no 5 akurat zjadam z tego dużego opakowania naraz, akurat dzisiaj tak mi to przypadło. Musztardą zabiłem to kremską biedronkową, jest dosyć paskudno w smaku jak na musztardę, ale przynajmniej zabija paskudniejszy smak parówek. I teraz bardzo ważna rzecz, uwaga, co robimy? Po pierwsze Po pierwsze, nie tylko odfoliowujemy opakowanie, ale jeszcze te parówki są w takiej folii jak gdyby wzdłuż. Tą folię też trzeba oberżnąć, obciągnąć parówkę z tej folii jeszcze przed
0: ugotowaniem. Jest ustawa, nie wolno promować seksu.
1: Dobrze, więc ściągamy z parówki folię i wkładamy do pustego garka. Teraz gotujemy w czajniku elektrycznym, tak jak ja, żeby było szybko. Gotujemy wodę, stawiamy na gazie czajnik i zalewamy już wrzątkiem od razu. Dzięki czemu parówki mamy gotowe za 2 minuty. I ci, którzy po gotowaniu własnoręcznym już nie mają apetytu na jedzenie tego, bo wiadomo, że prawdziwy mężczyzna je tylko wtedy ze smakiem, kiedy się mu poda i potem spod nosa zabierze zjedzone i się spyta o dokładkę, no to nie zdążą się, że tak powiem, zniechęcić do tego jedzenia. Także tak jak ja na przykład biedronkowym sushi zabijam smak biedronkowego sushi przy pomocy wasabi dużej ilości, tak parówki gotuję szybko na już ugotowanej wodzie. Właściwie 3 minuty mniej więcej to trwa, a potem zabijam jeszcze smakiem musztardy mocnej jakiejś, nie? Także to nie jest taka wiedza hop-siup, nie? No i nie na śniadanie, bo umówmy się, na śniadanie to ja zjadłem dzisiaj 2 bananki. To było połączenie posiłku popołudniowego z wieczornym, zjadłem to mniej więcej 3-4 godziny temu. Tak, no chyba 4 już nawet. I po prostu było dobre, napchałem się tym. Do tego, uwaga, tutaj pewnie nie uwierzycie, ale do tego zagryzłem to bochenkiem chleba, całym bochenkiem chleba. Nie tam, że kroiłem na kanapki, nie. Przełamałem na pół bochenek chleba, wyjadłem ten środek, potem sobie pogryzłem skórkę i potem postanowiłem zjeść drugą połowę tego bochenka chleba. Też wyjadłem środek i pogryzłem skórkę. Tak się najlepiej je. Spróbujcie.
0: To jest fascynująca, niekończąca się opowieść. Ja przeżywam prawie, że to samo, co czułem, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem niekończącą się opowieść z piosenką Limala. To w ogóle to jest coś, co mnie całkowicie mnie Etam zaczarował swoją historią.
1: No potem
0: tego,
1: była
0: jak
1: druga
0: skórkę
1: część.
0: Jadł, tego potem przekładał i tą kanapkę brał i sobie brał musztardę. Słuchajcie, docencie te opowieści, bo to są jedyne w swoim rodzaju opowieści.
1: Etam. Teraz ważna rzecz.
0: Tak.
1: Teraz ważna rzecz. Te nowe chleby, które są w tych takich piekarniach Biedronka, to się nazywa, ten taki narożnik, gdzie mają te swoje pieczywa, one zostały uzupełnione większą ilością powietrza. Jak tak wziąłem do ręki, to miałem wrażenie, że on się uniesie jak balon, był tak lekki. Normalny bochenek chleba ma między 450 a 500 gram. Ten włącznik miał 300, tam po prostu większość stanowiła powietrze. Nie wiem, jak oni to robią, czy oni to dmuchają jakoś przez jakąś rurkę, czy coś, czy wprowadzają to powietrze, ale w każdym razie cena została ta sama, ale i nawet rozmiar został ten sam, ale waga się zmniejszyła. Taki cepelin, bym powiedział, to jest taki balon właśnie.
0: A coś ci się ostatnio zabawnego przydarzyło w sklepie? Na przykład.
1: W sklepie to chyba nie, w życiu tak, natomiast nie mogę o tym kompletnie opowiedzieć. Jak ci to prywatnie opowiem, to wtedy stwierdzisz, że dobrze, że nie powiedziałem.
0: Dobra, jasne, wiesz, spoko. Czyli słuchaj, no to dzięki za telefonik, dzięki za wbicie się na antenę, pogadaliśmy sobie, a ja nie wiem, czy powoli nie będę się już ewakuował, bo strasznie późno i znowu, wiesz, tak miał być bonus, a zaraz będzie dłuższy od tej pierwszej audycji, nie? Więc...
1: Słuchaj, która to jest właściwie godzina, bo ja mam na różnych zegarkach różną godzinę. Aha, na komputerze jest dobra. Tak. To wpół do pierwszej, czyli wpół do drugiej, licząc czas letni. No, a zdajesz sobie sprawę, że teraz jesteśmy, że tak powiem, z powrotem w tym czasie, w którym powinniśmy być. To znaczy UMC plus 1 w tej chwili mamy, nie? I tak powinno być przez cały rok.
0: UMC 1.
1: Ciekaw jestem, jak to wpłynęło na słuchaczy tutaj. Może ktoś zadzwoni po mnie i opowie, jak przeżywa zmianę czasu na zimowy, bo to jest łatwiej i gorzej jest, kiedy jest oto ta następna, nie? I co o tym sądzicie, bo wiecie, co ja o tym sądzę. Powinniśmy przesunąć zegary teraz w tył, przesuwaliśmy o pół godziny i mielibyśmy czasu średniowy. Dobra, tym optymistycznym akcentem ja się też żegnam i zamieniam się w słuch, bo liczę na to, że będziesz jeszcze siedział długo i zbierał donaty obfite. O, pa, pa. Kurde, nie mogę w guzik trafić, wyłącz. Co znika mi, patrz, kurde. O, już mam.
0: Jezu, co się stało? Ja chyba zasnąłem na antenie. Słuchajcie, czy ja zasnąłem na antenie? Serio? Mi się zdarzyło? Chyba pierwszy raz w radio. Ej, krawiec, nie podbijesz oglądalności jadąc non-stop po tym samym świrze. Kawał opowiedziany 100 razy staje się nieśmieszny. Ty tak jak jechane po stałym słuchaczu w to jak jechanie po stałym słuchaczu w nieskończoność. Ale mu czekajcie, mu zaraz tu odpiszę. Ty pajacu zakichany. Wal się na ryj z takimi radami lamusie. Dobra. Jak cię dorwę, to cię połamie i jesteś nikim. Proszę bardzo, ale mu dowaliłem. Chcesz, to możemy się umówić na famę MMA. Właśnie tutaj ja muszę taka 5, nie chcę, muszę sobie trochę czasu dać. 6, 7, 8 na Fame MMA 44. Tak sobie dam duży zapas. Rozwalę cię, cieniasie, herlaku. Pewnie nawet fajtować nie umiesz i byś się popłakał. Jakbym cię trzepnął z laczka, ewentualnie z bugara. Ale się pewnie zestrał, pewnie się zbroję całą osrał. O, tu napisał, że jest jeszcze niższy od minimajka. O, ty karzełku, ty mały rozrabiako, idź się baw na czacie innego radia, bo cię kopnę i się skończy. Proszę bardzo, krótko i na temat mu napisałem. Nie, no bo niech ludzie wią, niech wią po prostu, jakie tu panują zasady pewne. My w Polsce jadamy paprykarz, pisze nocny cieć z Choroszczy. Kurde, jak ja bym zjadł dobre leczo. Jak ja bym zjadł takie dobrze przyrządzone leczo. Takie jak robi na przykład moja mama. Wspaniałe leczo. Leczo, które ma wszystkie leczo pod wszystkimi. To jest nawet można powiedzieć ręce, które leczo. To jest leczo zdrowotne, to jest samo zdrowie takie leczo. Tam jest wszystko, tam jest papryka taka, owaka, odpowiednio przyprawy, kiełbaska, boczuś. Tam jest wszystko, to jest takie leczo, że wam w ogóle byście się zaślinili. To ktoś dzwonił do mnie? Opierdol Etama, że mi wydzwania. No, proszę bardzo. Rozmowa odrzucona. Czy to ciąg Bolunga dzwonił przypadkiem? Czy... Myli mi się trochę, bo te konferencje różne są. Jeśli słyszy ciąg Bolunga, jak słyszy Bolung, to niech zadzwoni. No, ewentualnie. Jak ma taką potrzebę. Jak ma taką potrzebę. No. Ja nie chcę wymieniać tego. to Etam dzwoni do konferencji 10 osób. No proszę bardzo. Etam, weź ty się ogarnij. Etam, to zawsze tak właśnie taki, ja sobie tu kabelki przełączyłem, tu sobie zrobiłem, tu sobie i proszę jak działa i wtedy pierdus tam cały taki osmalony, taki nasz tutaj wujcio wariatuncio, taki nasz wynalazca tutaj szalony, który ciągle różne wynalazki tworzy. Też dzwoni tutaj na konferencję grupową, tu się przełącza, tu go słychać, nie słychać, raz w lewym kanale, raz w prawym, tu kable mu się pomyliło, tu trzeszczy jakiś przester, nagle mu się zrobił, zaczyna się jeszcze śmiać z tym przesterem, w ogóle mi głośniki tu latają, w ogóle z łóżka się podrywałem, już się spałem, tu po prostu, a tymi jakieś przestery, coś się drze, śmieje się, z wariat radiowy po prostu, ja nie mogę z takimi ludźmi, z kim ja pracuję, kurde, no, po prostu, znacie, ja się biorę twardą ręką za to radio, to wam mogę obiecać, twardą ręką się biorę za wszystkich tutaj, wszyscy mają za uszami, wszyscy dali ciała, oprócz mnie, ja tutaj jak na razie robię naprawdę wszystko wzorcowo, ze mnie można brać przykład, to mogę powiedzieć od razu, więc... Będę tutaj po prostu, muszę wszystko ustawić tutaj, bo po prostu muszą być pewne zasady, muszą być pewne tutaj strategie, musi być plan rozwoju przede wszystkim, a tu biznesplan rozpisuję już właśnie, rozpisałem to wszystko w tabelce, mam napisane tutaj koszty, tutaj wydatki, inwestycje, serwer tutaj od Grześka, mamy teraz wygospodarowane dodatkowo tam miejsce na dysku po prostu dzięki Grześkowi i tutaj wszystko po prostu jest, ale to są dodatkowe rzeczy tutaj, prawda, wynagrodzenia, które się tak po prostu należą tutaj dla Rady Nadzorczej w składzie Krawiec, wynagrodzenia, proszę, to po prostu jemu się po prostu należało. Dobrze, no tutaj rozpisałem i zapiszę sobie podziękować na antenie wybranym słuchaczom. Wszystkich się tam nie zdąży, nie zapamięta, czasami się nie pomyśli, więc tutaj wybranym podziękować. Dobra. Tutaj walnąć jakiś żenujący dowcip na koniec i uciec, i pójść spać. Dobra, no to żenujący dowcip. No, przychodzi Etam, nie... Szedł sobie Etam, potrzeba i Krawiec przez pustynię i Krawcowi się chciało kupę. Nie, no nie dam rady wymyślić jakiegoś dowcipu nocno-radiowego, przepraszam bardzo. Już za późno, już po prostu ledwo co dycham od nadawania, ledwo co dycham. Mógłbym jeszcze gadać w sumie sobie, ale nie wiem, czy mi się chce. Już tak się pożegnałem, a słuchalność jakaś taka dziwna, bo wieczorem mniejsza niż w ciągu dnia. W ciągu dnia była większa. Teraz tu ile raptem jest ludzi, no troszkę mniej właśnie, nie wiem czemu. Poszli jakiś mecz jest, poszli gdzieś pracować wszyscy, co się dzieje? To leczo mnie całkowicie rozbiło po prostu, wiecie. Dobry bigos bym sobie zjadł. Ja muszę coś zrobić. Ja jutro coś zrobię, coś przyrządzę fajnego. Może właśnie bigos, skupię sobie kapusty zwykłej, kapusty kiszonej, jakiś kawałeczek mięska fajny, jakąś kiełbaskę wkroję. Niech to się wszystko tuszy. Dodam śliwkę, sól uszoną. Spróbuję zrobić tak, jak to robi moja kochana mamusia. Bo mamusia robi najlepsze wszystko. Mamusia, jak zrobi bigosik, to po prostu nie ma chuja we wsi, że tak powiem. My młodzi tak mówimy dzisiaj już. Właśnie. No. I, nie no, taki sepleniący, nadający. Coś nie bardzo, nie? Chociaż... W sumie ja się zacinam, czasami jąkam, zależy tutaj od nastroju, no, a ktoś może seplenić przecież w radio w związku z tym i powiedzieć na przykład: dzień dobry państwu, chciałem coś wam powiedzieć, tylko właśnie zapomniałem co. zapomniałem się, a coś chciałem powiedzieć, tylko właśnie zapomniałem się. No, chcielibyście? Możemy tak poszukać wam takiego nadającego. Albo na przykład nadający jąkający. O, to ja. Nadający jąkający. Albo nadający mówiący tak z francuska. Nie wymawiający R, tak mówiący z francuska bardziej. Albo nadający na przykład w ogóle nie mówiący, tylko by siedział przy mikrofonie i się patrzył tak. Albo taki bardzo nieśmiały nadający, taki... Cześć wszystkim. Ja chciałem... Nie, tak na sobie to chciałem. Nie, tak... Dzień dobry wszystkim i tak chciałem tę audycję. Tak trochę o tym, trochę o tym właśnie i za cicho mnie słychać? Sprawdzę, no chyba tak, dobrze? Teraz już powinno być ok. No i nie wiem co powiedzieć właśnie, trochę, ale... Ale co? Kurczę, tu są wpisy na... Przepraszam, tu są jakieś nowe wpisy na czacie radiowym, wewnętrznym, a mi się po prostu nie przewijało i tak myślałem, że nikt nic nie pisze, było mi smutno. I co wy tu piszecie? Ktoś tu wyraża dezaprobatę dla etamowych, jakichś komentarzy... Nadający bez zęba na przedzie etam tutaj. Pytanie, czy jeszcze trwa audycja? Trwa audycja. O, Danusia się pojawiła. Zawsze jak się pojawia Danusia, to moja Busia się uśmiejusia. I tańczy usia, siusia, jest Danusia, hej, hej, la, la, la. Jest Danusia, usia, siusia, bo Danusia jest... Hej, hej, jest Danusia, hej. Jest Danusia, hej, hej, hej. Nie, czy to taka ładna piosenka, tak na ludowo chciałem akurat. Taki zespół pieśni i tańca na przykład zrobić trochę. Na przykład... Mikropiko, mikropiko też jest na czacie. Adwokat też z nami jest. Jest też etam, jest niepowtarzalny. A także z nami jest Juicy. Bigos Strogonow, pisze Juicy, ale nie byle jakie leczo. To jakiś francuski wymysł. Aha, on tak, słuchajcie, wiecie co? I tu wychodzi właśnie problem z nieużywaniem interpunkcji. Bo jakby napisał Juicy Juice Bigos Strogonow, ale nie byle jakie leczo. To jakiś francuski wymysł. To by to zupełnie to inaczej brzmi, a to można właśnie interpunkcją ładnie opisać. A on tu, jak większość ludzi, pisze tak w ogóle żadnej interpunkcji i nadużywanie wielokropka, nagminne po prostu. Pisze tutaj Bigos Strogonow, ale nie byle jakie leczo. To jakiś francuski wymysł. No i cholera wie, o co tu chodzi. Musi być interpunkcja, która nadaje, po prostu to musi wybrzmieć. To musi po prostu zabrzmieć. Kup Bigos Pudliszki. Publiszki. Etam pisze publiszki wyraźnie. To jakiś publiczny bigos. Nie, właśnie chcę zrobić samemu. Bigos kupny zawsze jest prawie do bani. To jest zupełnie inna klasa bigosu. Taki bigos jakiś w słoiku, nawet jak dostaniecie, to będzie taki kwach, taki kwaśne mocno, z małą ilością dodatków, jakichś fajnych przypraw. Przyprawy też są drogie. To jest taki wytaniony po prostu bigos, który można zjeść, ale jak się zrobi domowy bigosik, taki domowy bigosik, po prostu grzech nie zjeść po prostu od razu całego gara, W Biedronce są publiszki. Może tak, może zrobili taką podróbę, jak tu adwokat pisze, że w Biedronce mają, przerobili tam jedną literkę i taka podróba. Publiszki. Może tak. Eee, piękna piosenka. Tutaj jakaś była wcześniejsza chyba, pisze prześmiewca tutaj. Która piosenka? Bo ja dużo piosenek śpiewam na antenie. Ja cały czas coś śpiewam. Brunetki, blondynki, a wszystkie was dziewczynki calować chcę. Tak, jestem muzykalny. Chyba tak muszę stwierdzić, że jestem muzykalny. Zawsze byłem muzykalny. Już od dawna było wiadomo, że doskonale wyczuwam rytm. Już jako mały dzieciak coś tam sobie pod nosem rapowałem, podśpiewałem. To nigdy nie było może jakieś super mistrzostwo, ale już widać było talent wielki. Już jako dziecko byłem, panie redaktorze, cudownym dzieckiem, można powiedzieć. Po prostu wszyscy po prostu płakali z zachwytu. Mówili, jaki ten krawculek zdolny. Jaka zdolna bestia po prostu. Krawiec, niezły z ciebie Janusz. No kurwa.

Znam takiego jednego nadającego, którego audycję można by nazwać właśnie chyba trochę tak, kiedyś to było. To jest znany medioznawca. Na weterynarii się zna, rozróżnia na przykład dobre, złe wilki doskonale, to wiemy. No, wielka osoba, z 1,86 ma nawet, być może jest o centymetr wyższy ode mnie, być może nawet, ja mam 1,85 m. Klawesyn, żebym zmienił w tle. Ten klawesyn w tle. Brzydkie słowo tu uznane za niecenzuralne. Zmień pod... No tak, no trzeba zmienić podkładzik. Właśnie, no też to jest audycja współtworzona przez was. Jak na przykład jakiś słuchacz powie: wyłącz pan tę harmoszkę. Taki dzień świra trochę, nie? Tutaj mi się fajnie gada, jestem przekonany, że tu wszystkim się przyjemnie słucha podkładzika. 2 godziny on już sobie leci, to nagle wkurzony słuchacz dzwoni, wpada na antenę i mówi: panie, ja se wypierdalaj pan z tą harmoszką. Wypierdalaj pan z tą harmoszką. Jest stąd, ona w dupę strzelę. Tak może się wkurzyć słuchacz w końcu. Cierpliwość słuchacza ma swoje granice też. On w końcu nie wytrzymuje. I mówi: panie, ja se mogę włączyć tutaj na moim magnetofonie, co chcę, a nie pańskiej pierdolonej harmoszki słuchać. Wydała stąd. Od samego świtu musicie człowiekowi napierdalać, tak? Harmoszkami w radio. Ja mam tu swój własny podkład. Mogę se włączyć. Rozumiesz pan, czy pan masz za daleko do dupy, od głowy? A tamten na dole odpowiada, tak nam złośliwie gra na tej harmoszce i mówi nam z dołu: panie, mózg se pan ogól. I nam jest głupio wtedy. A ja już szukam tutaj nowego podkładu. No właśnie. Jakiś taki przyjemny, żeby był, nie?

Tarui, rapatui, radio, radio. Radio nocne jest najlepsze. Słuchaj go, bo to dobre są wibracje. Oh yeah. Polskie reggae zajebiste jest. Lele, wo lele, le. Lele. Wo lele. A ja tu sobie kręcę, bo mam dwie ręce i sobie kręcę. Wolele. Bo to jest polskie reggae, że jeden gwałci kolegę. To nieładne trochę było, przepraszam wszystkich fanów polskiego reggae. Nocne radio i polskie reggae. Namów kolegę, niech dzwoni. Oj, oj, oj, oj, oj. Mnie coś w krzyżu boli, oj, oj. A przepraszam, zapomniałem, że jestem ateistą. No, teraz jest klasa podkładzik. Teraz tu mam potwierdzenie, że podkładzik klasa. To jest podkładzik pierwszej klasy? Chyba tak. Mam tu na biurku urządzenie laserowe klasy 1 i też myślę, że to jest taki podkładzik. Właśnie jakość Q, jakość S, jakość P, jakość to będzie.

0: Donaty z Babilonu. Niepotrzebne nikomu. Łojoj.
1: No właśnie, a właśnie, że nie niepotrzebne. Właśnie, że potrzebne.
0: Donate daj. Ajajaj.
1: No, coś takiego bardziej, nie?
0: Donate daj. Ajajaj. Łojoj.
1: No to takie jest właśnie fajne do proszenia. Takie łojoj. Łojojoj. Zaraz się wszyscy wzruszają. I po prostu, o, biedny krawculek. A ja sobie po prostu śpiewam reggae polskie.
0: Nie słuchaj mediów złych z Babilonu. Nie słuchaj złego wilka. To niepotrzebne jest nikomu.
1: I co tam dalej? I słuchajcie nas na dworze i w domu. No, co tam mogę jeszcze wam powiedzieć? Już trochę taki senny jestem. Nazywam się Senna, a ja Prost. Taki głupi jakiś skawał o babie, co przychodzi do lekarza, którego nigdy nie zrozumiałem chyba do końca.

Słuchacz co daje prezenty, to święty, łojoj. A ten co donejcika wysyła, dobrą energię, wibracje wysyła, łojoj. Dobra, już dajemy spokój z reggae. To chyba nie do końca jestem rastamanem. Trochę suche, zgadzam się, zgadzam. To już takie... to chyba się tyczyło kawału Senna i Prost. To kierowcy wyścigowi. Czyli Mirek tutaj wytłumaczył, o co chodzi w tym dowcipie. Że to są nawiązania, znaczy Senna i Prost to są nazwiska kierowców wyścigowych. No proszę. To dlatego nigdy tego nie rozumiałem. Ja właśnie mnie to denerwuje, jak potrzeba z pozostałymi wariacikami sobie tam gadają, tam Formuła 1, o tu Schumacher, tu Fumacher, o tu zbudowali, tutaj jest nowy silnik, tutaj mu wybuchło, a on dalej jedzie, ten Schumacher, i tutaj Tracker, Speeder, tam wyprzedził ostatnio tego, ale ten teraz ma nową maszynę ze stajni, tam McDonald'sa, i tutaj będzie coś, no. Ja się na tym zupełnie nie znam, zupełnie, w ogóle nie rozumiem tego fenomenu. Stoi gdzieś tam daleko na tym torze od tych bolidów, tak słyszy tam w tle, tylko coś mu bzyczy, tam i przez chwilę ma tylko taki i on się jara. To takie dziwne, nie? No, ale nie wiem, ja tam się nie znam.

0: A teraz mam dla was kosmiczny przekaz od Cassiopeian. Właśnie do mnie przyszedł. Czekajcie, muszę się dostroić. Spływa na mnie wiedza od Cassiopeian. Przekazują informacje, płynie do mnie wiedza. Wiedza tajemna, kosmiczna płynie do mnie. Wiem już wszystko. Połączenie całkiem stabilne. Dostaję przekaz. Spływa na mnie prawda. Przekaz jest. Doszedł. Potwierdzam, przekaz doszedł. Kosmiczny kapitanie, potwierdzam, przekaz doszedł. Tu krawiec z ziemi. Zgłaszam swoją gotowość. Przyjmuję przekaz. O, to ciekawe. Danusia też chyba się interesuje Formułą 1, bo też pisze o tej formule w związku z żartem. No proszę. Kobieta i się zna na samochodach, na wyścigach. Widzicie? Ja z kolei znam się dobrze na butach. Znam się dobrze na butach, znam się dobrze na makijażach. Ostatnio sobie szukałem makijażu. Ja jestem, mówiłem, zapisałem się do klubu LGBT. Ostatnio właśnie dbam bardziej o swoją cerę. No, używam sobie puderku, nie będę tego ukrywał. Jednak mężczyzna też powinien wyglądać estetycznie. To tylko nie jest tak, że te kobitki mają być takie dekoracyjne. Ja też się właśnie w tym szkole teraz na modela. Jak właśnie pupą zakręcić, jak właśnie pokazać w całej okazałości jakiś strój. Właśnie na modela się robię. I proszę to uszanować i proszę się ze mnie tutaj nie podśmiewać na czacie. Ja wszystko widzę. No, kochana, ja wszystko widzę. O, kochany, no ja tu wszystko widzę, co wy piszecie. A wy dziubasy.
1: No, tak, może takie ciepłe medium byście chcieli? Bo są zarzuty, że medium za bardzo, za mało ciepłe jest. Właśnie takie wydaje mi się bardzo ciepłe teraz. I wiecie co? I znowu, no, nie ma przypadków. Ja wam mówię, w radio nie ma przypadków, bo jak powiedziałem, mówiłem słowo ciepły, to momentalnie się pojawił Kuba z Ameryki. Po prostu tak na zasadzie trochę, żeby wam to tutaj jakoś zobrazować, nie? Tak, o, nie, no taki słaby dżingiel, ale po prostu tylko tutaj właśnie wpadło słowo ciepły od razu. Kubuś, hej, hej, wariaty, hej, hej. No, ja tylko słowo ciepły wymówiłem od razu. Hej, hej, hej, hej, wariaty, cześć, wariaty, cześć. No i tutaj już się przytulać chcę, słuchajcie. Napisał na czacie, już się chce przytulać. To jest właśnie Kubuś. On jest taki przytuliński bardzo. Coś mi tutaj pisze się. No tutaj czasami też muszę, wiecie, tutaj się skoncentrować, coś odpowiedzieć. Odpowiedzieć czasami muszę. I kto się do nas tym razem dodzwonił?
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Proszę się odpieprzyć od Cassiopeian, bo nie życzymy sobie, żeby o nas rozmawiać. Do widzenia.
1: No proszę, przekaz od Cassiopeian. Ale taki bardziej analogowy, to Cassiopeianin po prostu nie tam jakieś channelingi, tylko włączył po prostu Skype'a, se zainstalował, wpisał tam do kontaktów nocne radio, dodał się, dzwoni i mówi krótko na temat, proszę się odpierdolić od Cassiopeian. Cassiopeianie też po prostu mogą, coś musiałem powiedzieć o Cassiopeianach, chyba nie tak. Ja muszę zrobić powtórny channeling, się dowiedzieć, co ja tam chlapnąłem o Cassiopeianach, że oni się tak wkurzyli. Słuchajcie, rasa takich po prostu

Golasa tutaj, ale co na Golasa? Biegasz na Golasa, tam gdzie mieszkasz, tam przy lesie gdzieś twoim? Bo adwokat on chyba gdzieś w lesie mieszka. Zobaczcie, on często z lasu dzwoni. No to gdzie on może mieszkać? Tak, mieszka w bloku i nagle się w lesie znajduje, tak? W środku nocy. Czyli co, on wybiega z tego bloku, biegnie gdzieś tam w ogóle 2 kilometry do lasu, bo on się tak wstydzi tego nocnego radia, że on aż 2 kilometry od domu się po prostu wybiega do jakiegoś pobliskiego lasu i po prostu, żeby go nikt nie zobaczył, że on tego smuci konia, tego gówna, tego gówna radyjka, że on słucha, no on się trochę się wstydzi, no bo to wiecie, no po prostu dorosły człowiek, jednak dorosły człowiek, no umówmy się, jednak dorosły człowiek, no to się wstydzi troszkę, a ja to rozumiem, bo ja też się wstydzę tego radia. Wibracje, Kuba, teraz chcę. Kuba! Słuchajcie, muszę to powiedzieć na antenie, niestety no to muszę po prostu, ale to zostało już tutaj jakby widać, co tu się dzieje. Kuba mnie molestuje seksualnie, nagabuje mnie, rzuca niewybredne dowcipy seksistowskie. Widać, że ma na mnie chrapkę po prostu. Ja się czuję molestowany seksualnie troszeczkę, psychicznie, fizycznie trochę też. Się zrobiłem po prostu mokry w niektórych miejscach i to jest gwałt na mojej seksualności. Po prostu mówienie mi takich tutaj treści, jakieś insynuacje niewybredne, jakieś komentarzyki tutaj, tu cieplutko, tu wibracje włącza. Po prostu Kuba jest zbyt nachalny, on narusza moją przestrzeń seksualną. Ja to zamierzam zgłosić. Czuję się zmolestowany.

0: ten podkład mnie po prostu nastraja na jakieś wibracje kosmiczne za bardzo chyba, więc może coś normalniejszego. Co tu się stało? Oh yeah! Nocne radio! Jakieś tak heavy metalowo może bardziej, tak z przytupem trzeba po prostu to radio robić. Tak jakoś power metal jakiś, tylko że to za wolne właśnie, ale tak może rockowo po prostu bardziej jakoś przykład. Nocne radio! Jest najlepsze! No yeah! Jesteśmy niegrzeczni! Posłuchamy nocnego radia! Nie chcę już za bardzo krzyczeć! Bo jest noc! Noc!
1: Straszliwa noc! Straszliwa noc! Straszliwa noc! Słuchasz nocnego radia! I boisz się! Boisz się! Nocne radio! Prowadzący ciężki na antenie! Ciężki prowadzący dziś! A na imię mu z dziś! Tak, kochani, wszyscy słuchacze już chyba się zmyli. Tak więc kończymy powoli nasz koncert. Ale jesteście super! Oh yeah! Yeah!

Ja w ogóle nie widzę przyszłości. Tego radia to już koniec. Koniec audycji zbliża się.

0: Piątek, piąteczek, piątunio, będzie coś, nie wiem jeszcze co. Może luźne gadki, albo czasy ostateczne. Czasy ostateczne nam nastały już. Przyjdzie piątek, będzie kurz. Nocni wojownicy. Nocni wojownicy już idą spać, ale może jeszcze ktoś słucha. Taka jego mać.
1: Idę spać, mać. Kurde, fajnie, rockowy klimat mi się spodobał. Był wcześniej klimat reggae, było zaproś kolegę i różne takie inne. No a ja dziękuję wam, że byliście i do usłyszenia się z wami w następnej audycji. Trzymajcie się, cześć.
2: Ten strumień.
3: Nie, już się podłączył, już mi pokazuje, że streaminguje z powrotem.
2: Aha, dobra, no to powodzenia.
3: Się zrekonektował, także nie, dzwonię do ciebie i mówię, że nie ten. Możemy wracać i rozmawiać, że nie zerwało cię, dlatego
2: ale
3: że...
2: Ale to sprawdź, czy słyszą nas słuchacze, wiesz?
3: No raczej chyba słyszą, bo z tego, co mi wszystko pokazuje, to wygląda, że... A nie, czekaj, ty pokazujesz, że nie jest live? No nie, pokazuje, że jest ten, że streaminguje, a niech ja odświeżę.
2: No właśnie o to chodzi, że ja odświeżam YouTube'a i nic nie widzę, żeby był streaming jakiś.
3: Czekaj, odświeżam, no to dobra. Patrzymy, ciekawe czy nas słychać.
2: Jest live, teraz się pokazał dopiero.
3: No widzisz, bo to trochę potrzebuje troszeczkę tak. Czasu. To chyba drugi live się zrobił, także będzie musiał ten.
2: Poczekaj, już ci powiem.
3: Chyba drugi.
2: Tak, jest już inny osobny adres tego na YouTubie.
3: Dobra, to będzie musiał ten...
2: To wiesz co, to może ja się rozłączę i ty rozkręć audycję, jak się zbiorą
3: nie,
2: ludzie
3: nie,
2: znowu.
3: Nie, no ja myślę, że to chyba będą ten, widzieli, że to przeskoczyło. O. Bo już widzę, że ktoś ten pisze na tym czacie nowego. No krawiec będzie to potem łączył albo wrzuci jako dwa, część dalsza. Krawiec to jest dobry, on umie zrobić coś. Krawcze, nie zabij mnie za problemy techniczne. Ale tym razem to naprawdę to kapitalistyczna firma Vodafone i beznadziejnie nimi. No widzicie, niby Niemcy cywilizowany kraj, ale łącza jakie oni tu mają, to proszę.
2: Ale to nie martw się, bo kiedy zostanie wprowadzone internet piątej generacji 5G, na bazie chińskiego Huawei'a, to wszystko będzie śmigać bez zarzutu.
3: Obawiam się, że nie z tego też powodu, że u mnie na wiosce nawet LTE nie ma. Jakże może jak wprowadzą...
2: A ja teraz też nadaję nie przez kablowy broadband, tylko przez LTE właśnie, czwartej generacji nadaję.
3: No, to, ale 4G to już jest LTE, a ja mam 3G to tylko na wiosce. Jeśli chodzi o internet w komórce, także... No jak wprowadzą 5G, to może LTE zawita tutaj u nas na wioskę. Także jest taki, no są miejsca na zachodzie Europy, które pozostają trochę niecywilizowane.

0: Jest zgłoszenie od słuchacza, że mnie zbyt cicho słychać, że mam się połączyć jeszcze raz?
1: Nie, ja wiem, o co chodzi, to nie chodzi, że słychać cicho, tylko że dziwnie. A to już mówię, trochę ci masz troszeczkę głos niekształcony. Z Krawcem już rozmawiałem na ten temat, teraz tego nie naprawimy. Jakiś błąd, który występuje między OBS-em a YouTube'em i nikt nie wie, o co chodzi, bo to jest jakaś nowy, coś a la COVID-19, nowy wirus. Któż to wie? Teraz wiesz, 2020 to naprawdę niesie nam.
0: Posłuchaj, to co, robimy chwilę ciszy i wracamy do tej debaty?
1: Czy wracamy do debaty, czy musisz mieć chwilę ciszy?
0: Nie, no chwilę ciszy, żeby wiadomo było, w którym miejscu uciąć i przykleić do poprzedniego odcinka.
1: Nie no, może przyklejać od razu, nie? No była chwila ciszy, no to było technicznie. Także...
0: No to uwaga, zaczynamy na nowo.
1: No tak. Dobra, ale gdzie my w ogóle byliśmy? Czekaj.
0: Ja zacząłem narzekać na te ruchy różnych narodów, które w przeszłości robiły powstania przeciwko krajom europejskim, przeciwko USA, walczyły przeciwko tym ludziom, wypędzały te kultury do siebie, do Europy i odzyskały niepodległość, własne narodowe niepodległe państwa, po czym minęła jedno pokolenie, dwa i nagle te wszystkie narody, i to nieważne, czy z Afryki, no czy z Azji, to chodzi o Pakistańczyków, Hindusów, Polaków, nagle walą do tych swoich krajów, które ich okupowały poprzednio i się domagają, że chcą mieć równe prawa, właśnie osiedlają się w Londynie, Paryżu, Marsylii, Berlinie i tak dalej i już nie mają nic przeciwko, ale na tych byłych okupantów nadal nadają i mówią, że to było wykorzystywanie i tak dalej. Więc coś mi się
1: Polacy
0: nie
1: też, tak? Czyli jesteś
0: No.
1: Ale zobacz, to jest bardzo taka socjologiczna rzecz. Dlaczego kto jest większością imigrantów? Do Francji, a kto do Niemiec, a kto do Wielkiej Brytanii i tak dalej, i tak dalej. Zazwyczaj poddani dawniejsi tych krajów, w koloniach, bo po prostu są im bliższe kulturowo, znają język, jako że kiedyś byli częścią tego kraju i jest o wiele łatwiej rozpocząć nowe życie w swojej dawniejszej metropolii. Zresztą ja to widzisz, ja jestem, nie wiem, ty jesteś ze wschodniej czy z zachodniej Polski?
0: Z południowej.
1: No, dobra, na południe to było podzielone. Dawniej, który zabór?
0: Nie zabór, no ludzie kochani, my... Moi przodkowie od roku 1772 byli Austriakami, no.
1: No, czyli od...
0: Jakimiś zabór. No,
1: czyli Polska, jesteś z Małopolski, tak? Z Galicji dawniejszej.
0: Ówczesna południowa Polska przyłączyła do Unii Europejskiej i Austriackiej.
1: Czyli po prostu jesteś z Galicji dawniejszego imperium. Tak.
0: Królestwo Galicji i Lodomerii.
1: No, ja jestem z dawniejszych... Prus zachodnich, czyli z prowincji poznańskiej, a dokładnie z Bydgoszczy, czyli dawniejszym część Prus, a Prusy w ogóle to były takie rozciągnięte, żebyście wiedzieli, bo Prusy były też na wschodzie, ale też były na zachodzie i tutaj, gdzie ja mieszkam, to te tereny też podlegały pod władzę pruskiego króla. No i ja to zauważyłem, że właśnie w moich rejonach jest duży nie tyle sentyment, ale ludzie jakieś takie mają związki z tymi Niemcami, nie? O wiele więcej ludzi się uczy niemieckiego, ludzie mieli dużo tam właśnie w rodzinie, jakichś Niemców, nie Niemców. W pierwszej wojnie światowej dużo walczyło po stronie, nie po stronie, no bo byli Niemcami wtedy. Już z mojej rodziny też tam ktoś dostał nawet pour le mérite za walkę na froncie zachodnim. Czyli jakieś takie sentymenty są i jeśli chodzi o układanie sobie życia, no to ludziom łatwiej było wyjechać właśnie tutaj do dawniejszej metropolii, do Niemiec, no bo znali lepiej język, bo się go uczyli, bardziej kulturowo są bliżej. No bo wiadomo, no poznańskie czy Bydgoszcz to nawet nasz ten Nasza gwara ma dużo niemieckich słów, jeśli chodzi o kulinarię, jesteśmy bliżej Niemiec. Takie rzeczy jak kulturę pracy i tak dalej, to też nam bliżej do Niemiec. I tu masz odpowiedź, dlaczego ci ludzie walą do tej metropolii, bo jeśli mają sobie, wiesz, wybrać lepszy kraj do życia, do którego się muszą uciekać, albo chcą sobie poprawić życie po prostu i tak dalej, to wybierają kraj, którym będzie im najłatwiej, czyli najbliższy kulturowo. No i najbliższy kulturowo to zazwyczaj będzie metropolia, a metropolia dlatego, że spędziła setki lat budując tą właśnie, zakrzewiając, wykorzeniając kulturę, no bo my tego nie lubiliśmy, nie? Jak to było w Rocie, nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, ni dzieci nam Germaniu. Bo Niemcy germanili, a Francuzi francuzili w Afryce, a Brytyjczykowali, czy tam u no jak to pięknie można powiedzieć. Nie, w każdym razie wykrzewiali tą kulturę ze Staną, zastępując ją swoją kulturą. No i dlatego ci ludzie dzisiaj są bliżej kulturowo do metropolii niż do innych krajów. Masz odpowiedź. Chociaż
0: No,
1: powiem ci, że.
0: takim uciekinierem do metropolii był przecież Poznaniak, Kazimierczak, dziadek Angeli Merkel.
1: A ty się nazywasz serio Prus?
0: No, ja jestem zbawiciel 44, wskrzesiciel narodu.
1: Nie, ale
0: Wskrzesiłem
1: jeśli masz.
0: naród Prusów.
1: Nie, jeśli masz nazwisko Prus, to witaj w rodzinie, bo ja mam w rodzinie. Moja ciocia jest Prus. No, moja ciocia jest Prus.
0: No, ja jestem królem pruskim. Wskrzesiłem królestwo Prus i naród pruski.
1: Nie,
0: Ja po prostu.
1: to i tak będę przystawał na tym, że na razie prawowitym feudalnym spadkobiercą tronu pruskiego jest. Jezu, jak on ma teraz? Andrzej Hohenzollern. Whatever, w każdym razie panujący rodu Hohenzollernów w zamku Hohenzollern.
0: Ale wiesz, i tutaj pojawił się nowy król pruski, także.
1: No nie, ale wywalcz sukcesję, nie? Ale widzisz, a ty.
0: No jaka sukcesja?
1: Ale
0: Ty
1: czekaj, ty chcesz być
0: przyjmujesz, że
1: lewicowcem?
0: Hohenzollernowie są jakimiś, nie wiem co, bogami. Ja jestem Bogiem, Jezu, Antychristem, Konradem von Prussen. I co mi obchodzą Hohenzollernowie? Będą chcieli przyjąć, nie wiem, obywatelstwo Królestwa Prus, Królestwa Bożego, no to niech przyjmą, no ale ty jakby, że jest jakiś tam lista królów, to wiesz, i gdyby przyjąć to, co ty, ten
1: A
0: twój
1: ja się
0: punkt
1: czuję
0: widzenia,
1: chińskim cesarzem.
0: no właśnie, więc gdyby przyjąć twój punkt widzenia, to roszczenia do króla Polski powinien mieć car Rosji, tak? Może jeżeli uważany jest Putin za cara Rosji nowego, no to powinien być Putin tutaj osadzony w Warszawie, bo kiedyś, znaczy nie, przepraszam, wycofuję. To by musiał być ktoś z rodziny poprzedniego cara, bo ty się powołujesz na rodzinę, że Hohenzollernowie to jest rodzina, która kiedyś, bo słuchaj, Polska
1: Nie,
0: była takim.
1: ale pamiętaj, że między Prusami a Polską to jest taka drobna różnica, że Polska była monarchią elekcyjną, a Prusy były
0: No
1: monarchią
0: właśnie.
1: dziedziczną.
0: Właśnie do tego zmierzam, że
1: No, czyli
0: Polska
1: w
0: była
1: Polsce był
0: takim
1: król musiał być
0: królestwem, że nie.
1: wybrany.
0: Tak, że ten. Tak samo było we Francji, że była rodzina, która założyła Francję, a potem królem Franków został jakiś. Kto to był? Paladyn? No, ktoś tam. Pepin? Nie pamiętam tej historii. W każdym razie taki. Powiedzmy, urzędnik na dworze poprzedniego króla, tak? I nie musi być tak, że jedna rodzina, chyba że uznasz, że państwowość wiąże się z rodziną. To się nazywa feudalizm, ustrój
1: No,
0: feudalny,
1: jesteś
0: że
1: federalny.
0: państwo istnieje wtedy, kiedy istnieje rodzina, której cała reszta przysięga posłuszeństwo i wierność, i że będzie tej jednej rodzinie służyć.
1: No dobra, ale jeśli chcesz być królem, no to popierasz feudalizm.
0: Nie, no to ja chcę robić królestwo na nowy sposób. Królestwo republikańskie, czyli jest król, który właśnie dba o swój naród, o swoją klasę robotniczą, a nie o obcych. I
1: No ale
0: to jest.
1: czekaj, chcesz być królem. Król to jest postać feudalna.
0: Nie, król to jest.
1: No nie,
0: Nie
1: król
0: król.
1: jest feudalny.
0: König, czy tego typu źródłosłów germański. To jest przywódca, tak? Przywódca w ustroju feudalnym, na przykład weź taki model z Ameryki Północnej, tak zwanych wodzów plemienia. Tak? To nie było tak, że był sobie wódz plemienia i całe plemię miało jemu służyć. Było dokładnie odwrotnie. W kulturach tych narodów Ameryki pierwotnych było tak, że wybierano wodza, najlepszego wojownika, czy najmądrzejszego tam szamana, który miał służyć plemieniu jako jego przywódca. A to właśnie w ustrojach feudalnych zostało to wynaturzone, że całe wielkie narody służyły jednej rodzinie. Nie wiadomo na jakiej podstawie. No wiadomo, na podstawie terroru, bo jak nie służyłeś jednej rodzinie, to cię po prostu więzili, prześladowali albo mordowali. Ja chcę stworzyć królestwo nowego typu, królestwo, w którym król ma służyć swojemu narodowi, ma być...
1: Nie wiem. Był taki.
0: No tak, oczywiście to nie jest wymysł jakiś nowy. Takie królestwa były i zresztą
1: Polska... Możesz być królem Prus, a Fryderyk, o Jezu, który on miał numer? Fryderyk pierwszy czy trzeci? Wielki.
0: Tak. Wielki był drugi.
1: Fryderyk II Wielki przecież mówił, że król sierżant, że jestem pierwszym sługą jego państwa.
0: Tak jest, bardzo mi się jego ideologia podobała i on był
1: rewolucyjny.
0: Miał poglądy rewolucyjne, politologiczne na temat
1: polityki. On był reakcjonistą.
0: No, ale dlatego go atakowano i Prusy atakowano, ale według mnie Prusy to było jedno z najlepszych modelów królestwa i państwa historii ludzkości.
1: Ale Fryderyk Wielki, chciałbym ci powiedzieć, że po pierwsze to był monarcha dziedziczny, a po drugie był z rodziny Hohenzollernów.
0: No tylko, że problem taki, że podejrzewali go, że był homoseksualistą i nawet nie wiem, czy miał jakieś dzieci, żeby to było dziedziczne.
1: Nie no, homoseksualiści mają dzieci, no na przykład zmarły prezydent Kaczyński ma córkę, nie? Znaczy, no dużo jest takich homoseksualistów, którzy mają dzieci.
0: Jak to jest u bliźniaków? Czy bliźniaki jednojajeczne mają, jednojajowe, przepraszam?
1: I tak, mają tą samą orientację seksualną.
0: Tak? A to nie widziałem.
1: Tak, no to jest fakt, tak, że no, oboje byli, tylko jeden miał przykrywkę w postaci żony. Ale to wielu homoseksualistów ma przykrywkę w postaci żony, co uważam, że jest to bardzo niesprawiedliwe, bo widzicie, no taki był kraj, PRL nie był za bardzo tolerancyjny, jeśli chodzi o te sprawy, a każdy powinien żyć jak chce i tu uważam, że PRL faktycznie i potem spadkobierca PRL-u, czyli trzecia RP i potem czwarta RP, co tu tworzyli, no to coś się zachowało, to konserwatywizm w społeczeństwie, że gej to jakiś gorszy i tak dalej, no i musiały się ukrywać, no oboje się ukrywają, jeden z kotem, a drugi z małżonką wtedy i powinno być otwarte, no co złego w tym, że gej był prezydentem Polski, no może drugi będzie, no.
0: Słuchaj, ja jestem bardzo zainteresowany i doceniam i bardzo lubię wywiady tej Moniki Jaruzelskiej i tu się bardzo nie zgadzam z towarzyszem Michałem, który potępia bardzo Monikę Jaruzelską. Ja jestem bardzo zadowolony, że Jaruzelska zaczęła nadawać. I ostatnio tam był wywiad z generałem Dukaszewskim. I właśnie on powiedział, że różne tam wywiady, agencje szpiegowskie i tak dalej, one wykorzystują właśnie jakieś tam słabości seksualne, preferencje nieujawnione, aby wywierać naciski na polityków albo urzędników, albo werbować ich do wywiadu. W związku z tym jest to potwierdzone info, że tego typu nieujawnione skłonności są czynnikiem ryzyka dla bezpieczeństwa państwa.
1: No, jest to tak. No. Zresztą masz Kościół katolicki, gdzie przez to, że wprowadzono celibat, jest właśnie ludzie mają niespełnione jakieś tam naturalne potrzeby ludzkie i przez to tam jest to siedlisko jakichś zboczeń, pedofilii, czy niezboczeń, jak geje i tak dalej. No, ludzie powinni mieć prawo ekspresji i bycia tym, kim chcą być. I nie powinno się tego jakoś potępiać i tak dalej, tak jak Bo jeśli mówicie, że o prawa gejów, coś tego, no macie przykład, bracia Kaczyńscy, no. Najpewniej w Polsce nie osiągnęliby tego, co osiągnęli. Dzisiaj jeden z tych braci żyjący jest jakby naczelnikiem państwa, gdyby się otwarcie przyznawali do tego, że są gejami. I no i to jest jakiś tam sposób dyskryminacja, no, przez to, że nasze społeczeństwo jest takie konserwatywne, bo jeśli by nie było takie i gej by miał, no, ma może takie same prawa, ale w jakiś stopniu jest dyskryminowany na tej arenie politycznej, to taki Jarosław Kaczyński mógłby być otwarcie powiedzieć, że jest gejem, że lubi chłopców i tak dalej. I nikt nie robiłby z tego problemu i mógłby tak samo rządzić Polską, jak rządzi dzisiaj.
0: No, cały problem jest właśnie w tym, że nie ma rozdzielenia religii od polityki i od reszty życia. Po prostu są powiązania z religią, a religia katolicka homoseksualizm traktuje jako jakiś śmiertelny grzech piekielny i tak dalej.
1: No dobra, to się zgodzimy, wszystkie religie
0: nie
1: są
0: można,
1: pojebane.
0: Trudno by, nie wiem czy wszystkie, w każdym razie wiele. Podobnie, nie wiem czy są jakieś otwarcie homoseksualni przywódcy kraju islamskiego na przykład, a i w Izraelu pewno też by się nie dopatrzyło takiego przywódcy chyba.
1: No, Izrael, jeśli chodzi o tam, gdzie leży, przynajmniej Izrael, jest krajem takim najbardziej postępowym. W ogóle, jeśli chodzi o lewicę i to, jaki mają stosunek do państwa Izraela, bo nie mówię do rządzącym Izraelem, bo ci, którzy dzisiaj rządzą Izraelem, czyli partia Likud, taki izraelski PiS, albo i może nawet o wiele gorzej niż izraelski PiS, taka nacjonalistyczna partia, z taką miernotą na czele, jakim jest Netanyahu. No jest, Izrael jest w zapaści gospodarczej i społecznej właśnie przez rządy Likudu. I to trzeba rozróżnić od samego państwa Izrael, które wyrosło na poziomie tych kibuców, które by to były właśnie komuny takie realizujące.
0: A posłuchaj, ja słuchałem ostatnio jakichś tam sporów właśnie chyba profesora Richarda Wolfa z jakimś tam prokapitalistycznym ideologiem i on powoływał się na przykład kibuców. No proszę, były komunistyczne eksperymenty kibuce w Izraelu i to wszystko upadło. I teraz nie ma śladu.
1: Nie,
0: czy ty wiesz, co się
1: nie
0: stało z kibucami i dlaczego?
1: Jak najbardziej
0: słyszymy?
1: Egzystują cały czas.
0: Aha, kibuce, czyli nie upadły.
1: Nie, kibuce jak cały czas egzystują.
0: On sugerował, że ludzie mieli dość tego życia w takich komunach i opuścili te kibuce i to poupada.
1: Kibuce egzystują cały czas i wielokrotnie dużo z tych kibuców to są dosyć prężne przedsiębiorstwa, bo one coś tam wytwarzają i stały się przedsiębiorstwami tak samo. Oni żyją cały czas w komunie, tylko coś wytwarzają i przez to weszli na rynek i nie pamiętam, który to jest kibuc, ale jeden z kibuców jest jednym z największych eksporterów mleka i nabiału do Chin, zaraz po spółdzielni nowozelandzkiej Fonterra. Już nie pamiętam, oni wykupili kupę tych właśnie mleczarni, nie tylko w Izraelu, ale i na świecie. Jest jeden kibuc, który jest liderem w produkcji farb i jakichś tam rozpuszczalników. Są kibuce technologiczne. One tak już się tam zaczęły specjalizować w wytwórczości. Mają się całkiem nieźle i w Izraelu kibuce stanowią dużą prężną część gospodarki Izraela i mają się całkiem dobrze.
0: No to czemu by nie przenieść tego modelu do Polski?
1: My też mamy spółdzielnie przecież, bo kibuce to były jakby spółdzielnie, nie? Tylko no wiadomo, one inaczej wyglądały w latach 50., 60., 70. To się troszeczkę pozmieniało. One dzisiaj bardziej przypominają właśnie spółdzielnie, gdzie wszyscy, którzy żyją w tym kibucu, są właścicielami tego całego przedsiębiorstwa, którym jest kibuc i że coś tam produkują, decydują o jego, no ale masz na przykład, no nie, w Polsce to spółdzielczość tępiono bardzo i jest jej coraz mniej, chociaż mamy cały czas jakieś tam spółdzielnie mleczarskie czy spółdzielnie mieszkaniowe, gdzie tam jest naprawdę patologia, jeśli chodzi o zarządzanie. Ale na przykład w Hiszpanii największa ich spółdzielnia, o Jezu, ja ani nie wymówię, ani nie zapamiętam jej nazwy.
0: Aha, tak, to chyba Richard Wolff się powołał na tą spółdzielnię w Hiszpanii właśnie.
1: Tak, ona jest wielka i czeka jak, o Jezu, ale wielu, wielu z Was słuchacze, drodzy, nie wiem czy wiecie, ale sprzęt AGD, bo wiem, że on jest dosyć popularny, ale zapomniałem, która to była marka, bo musiał to poszukać, a teraz nie chcę, bo mi się zaraz internet rozpieprzy, jak zacznę szukać w internecie. Mandragor.
0: Tak, coś takiego.
1: No, Mandragor i chyba to jest Amika, jest też ich marką, ale już nie pamiętam. Albo Master Cook. Nie pamiętam, ale w każdym razie wielu z Was słuchacze macie w domach sprzęt AGD wytworzony w hiszpańskiej spółdzielni. I to jest taka spółdzielnia, prawdziwie spółdzielnia, która ma tam żłobki, przedszkole dla pracowników. Oni naprawdę się zbierają i głosują razem z zarządem i dalszymi decyzjami. Tam całe miasto do nich należy, ogólnie to jest bardzo duże przedsiębiorstwo. No i ta spółdzielnia istnieje bardzo z dużymi sukcesami do dzisiaj. Także no, jest sama spółdzielnia na świecie. No zresztą jedną z największych firm na świecie jest największa spółdzielnia świata, czyli Frontera w Nowej Zelandii, zajmująca się produkcją nabiału i jeśli pojedziemy do Chin, to większość masła, mleka i wszystkiego takiego nabiału, które tam kupujemy, jest marki Anchor i to jest wytworzone właśnie przez nowozelandzką spółdzielnię mleczarską.
0: Ale wiesz, zastanawiałem się nad tym jakiś czas temu i doszedłem do wniosku, że przecież to rolnictwo w Polsce jest zbudowane na jakichś absurdalnych regułach. No bo tak, co opłaca się produkować? No świnie, bo są wysokie ceny. No to rozdrobnione rolnictwo polskie, gdzie każdy rolnik ma swoje gospodarstwo, no to zaczyna hodować, inwestować w świnie. No to oczywiście z dołka świńskiego pojawia się górka świńska, teraz wszyscy mają mnóstwo świn, mnóstwo mięsa świńskiego, no to co się dzieje z ceną? No spada, w związku z tym wszyscy tracą, wszyscy bankrutują. Ja zacząłem się zastanawiać, no chwila, moment, przecież to jest absurd, to aż i tak dekada po dekadzie i tak dalej, nikt jakby nie dochodzi do wniosku, że autentycznie te kołchozy są, kołchozy chyba, to jest jedyne wyjście, po prostu ileś wsi, ileś gospodarstw się łączy ze sobą i rozdziela po prostu produkty. Ty produkujesz świnie, ty produkujesz mleko, ty produkujesz tam, nie wiem, zboże, coś i nie będziemy ze sobą konkurować, a powstałe zyski rozdzielamy między siebie.
1: No, ale to jest unijna.
0: Dlaczego
1: unijna
0: my musimy być wiecznie rolna swoimi przeciwnikami? I nigdy nie wejdziemy na poziom współpracy ze sobą, żeby po prostu nie szkodzić sobie, bo to jest rolnictwo. My nie mamy z własnych banków, w związku z tym jak będzie gorszy rok, to zbankrutujemy i koniec.
1: No czekaj, ale to co opisałeś, to jest właściwie tak jak działa kapitalizm dzisiaj, bo te największe koncerny, one wchodzą w zmowę. No, każdy wie, że oni mają zmowy. Ja pracowałem w takiej firmie projektowej, nawet nie podam nazwy, w każdym razie chodziło o projektowanie dużych, bardzo dużych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Firma nie była polska, w każdym razie firmy z innych krajów, prezesi czasem się tam spotykali i no i oni sobie ustalali, kto wygra który przetarg i to było normalne. I normalne jest to, że wielkie korporacje ze sobą nie konkurują. Na przykład, nie wiem czy wiesz, ale są takie dwie sieci sklepów elektronicznych, Saturn i MediaMarkt.
0: Tak.
1: Kojarzysz? No. No ale tam miały jakieś prześmiewcze kiedyś reklamy między sobą i tak dalej. I konkurują jakoś tam. Kuźwa, oni należą do jednego właściciela, to jest jedna firma.
0: Aha.
1: No i jest takich dużo przykładów, że właściwie no, kapitaliści dążą do tego, żeby tam monopolizować jakieś rynki. No i przy tym jak monopolizują, to no, jak nie są w stanie zmonopolizować sami, no to jakoś tam się dogadują między sobą, bo to o wiele łatwiej jest działać w zmowie i windować ceny i tak dalej, niż konkurować między sobą. Nie?
0: No ale widzisz,
1: to jest oczywista konsekwencja kapitalizmu, że przy koncentracji kapitału w końcu ten kapitał zacznie się ze sobą dogadywać. Tak jest.
0: Ale właśnie o to mi chodzi, że jeżeli się zmawiają megakorporacje z różnych krajów, z różnych narodów, na przykład to, co jak będziemy publikować filmy, czy na DVD plus, DVD minus, DVD tam Blu-ray, taki rate, powstały całe międzynarodowe konsorcja na ten temat, żeby ustalić, co produkujemy, tak? Albo na przykład OPEC. OPEC jest to, co to jest OPEC?
1: Organizacja państw produkujących ropę naftową.
0: Tak, ale czy to jest, co to jest, syndykat? Nie, Rosinowy. W każdym razie jest to zmowa.
1: To jest, kartel.
0: Kartel, o właśnie o to mi chodziło, który się zmawia, co produkujemy i ile w danym roku i tak dalej. Ale kiedy zaproponujesz to rolnikom polskim, no słuchajcie, zróbcie sobie kartel produkcji rolnej i rozdzielcie, ile w danym roku kto czego będzie produkował, żeby sobie nie szkodzić. To wtedy to zostanie odrzucone, bo to jest socjalizm i komunizm, nie możemy tak robić.
1: Nie, rolnicy łączą się spółdzielnie. Rolnicy łączą się spółdzielnie cały czas, ale ogólnie to wróćmy do 1948 roku. Nie wiem, 1948 czy 1946, kiedy nastąpiła reforma rolna w Polsce. I o ile, właśnie, bo tak wszyscy na ten PRL narzekają, ale ta kolektywizacja, która wyglądała zupełnie inaczej na Ukrainie, zupełnie inaczej w Związku Radzieckim, no w Polsce wyglądała inaczej, bo ta kolektywizacja właściwie ona następowała tylko na ziemiach zachodnich w większości, w zdecydowanej większości. PGR-y powstawały na tak zwanych ziemiach odzyskanych, gdzie własność ziemi była. No, ziemia była niczyja, no bo inkorporowaliśmy tę ziemię, tak, od Niemiec. Dostaliśmy tę ziemię od Niemiec, wygraliśmy w wojnie, one nie należały do nikogo, wtedy państwo przejmowało tę ziemię i tworzyło PGR-y, czyli Wielkie Gospodarstwo Rolne Państwowe, a jeśli chodzi o resztę Polski, no to nastąpiła reforma rolna, kiedy te wielkie latyfundia, które należały do wielkich obszarników, zostały rozdzielone przez na tych, którzy na nich pracowali, czyli na rolników. No i niestety wtedy następowało to rozdrobnienie, bo jeśli sobie zobaczysz, jak wygląda ziemia na Mazowszu na przykład. Wiesz, ja to znam z zupełnie innej strony, bo pracowałem właśnie w biurze projektowym, które projektowało autostradę A2 przy Warszawie. Ilość działek, które musieliśmy wykupić, znaczy, które musiało wykupić państwo, żeby to budować, ale musieliśmy toczyć negocjacje, żeby wykupić te działki. Ilość działek, jakie wychodziły na kilometr autostrady, była niesamowicie wielka. Naprawdę, to były tysiące na kilometr. A to dlatego, że no, to rozdrobnione rolnictwo już po tej reformie rolnej zdepowało tak, że no, rodziny były duże na wsi. I wtedy ktoś tam dziedziczył tą ziemię. Zazwyczaj jeden syn, drugi syn, trzeci. Trzeba było ją rozparcelować. Rozparcelowano ją wzdłuż i następne pokolenie znowu miało parę synów i znowu parcelowano wzdłuż te pola i powstawały pola, które mają parę hektarów, ale szerokości jakieś 200 metrów. Czyli takie długie linie. No to był właśnie problem.
0: Jak się włączy, Google Maps, przepraszam, Google Earth, ale Google Maps też może, to właśnie widać z góry tego typu właśnie pola w kształcie takich.
1: Nie wiem, latasz czasem do Polski samolotem.
0: Ale nie patrzyłem z samolotu, tylko właśnie obserwowałem przez
1: popatrz, jak się,
0: Google
1: jak się,
0: Earth.
1: Nie, ale popatrz, jak się zmienią, jak będziesz leciał kiedyś do Polski. No, jak będziesz leciał nad Niemcami, zobacz, jak wyglądają pola, czy Holandią, i potem jak przekroczysz polską granicę, jak wyglądają te pola. Naprawdę różnica jest gigantyczna. To jest coś takiego, co się nazywa krajobraz kulturowy. To my architekci też czasem musimy uwzględniać w swoich projektach. W każdym bądź razie to rolnictwo kolektywne, ono istniało w Polsce, ale pojawił się niestety pan, który się nazywał Leszek. Leszek Balcerowicz.
0: Leszek B.
1: Tak, Leszek B. No i Leszek B te PGR-y zabił. Ale to on nie zabił je dlatego, że były nierentowne. O, niektóre były, niektóre nie były. On nie chciał ich wcale reformować, tylko Leszek Besel wymyślił, że podniesie oprocentowanie kredytów obrotowych. No to chodziło tam o ustabilizowanie inflacji, a inaczej danie zarobienia spekulantom Zachodu, ale w, W każdym razie podnosząc oprocentowanie tych kredytów obrotowych do jakichś niebotycznych kwot, on po prostu większość przedsiębiorstw państwowych, ale przy okazji te PGR-y zabił. A te PGR-y, które mogły być, no nawet jeśli pójdziemy tym kapitalistycznym tokiem myślenia i będziemy je prywatyzować, to będziemy je prywatyzować en masse i to dla ludności lokalnej, to będą wielkie, tysiącohektarowe gospodarstwa rolne, które istnieją na Zachodzie, które istnieją w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, w Brazylii i tak dalej, które mają sens, bo produkcja rolna ma sens na wielkoobszarowej produkcji. No, niestety w Polsce to nie nastąpiło, no i dzisiaj mamy to rozdrobnione rolnictwo, to już się coraz bardziej kolektywizuje, ale no, można było zostawić i uspołecznić jakoś te PGR-y i naprawdę miało sens, ale nie wiem, czy słuchacze wiecie, ale ostatni PGR istnieje do dzisiaj. Jeszcze dzisiaj w Polsce jest jeden PGR i ma się całkiem chyba nieźle, z tego co słyszałem.
0: Ale nie wiesz gdzie?
1: Chyba na Podkarpaciu, ale już nie pamiętam. Ale istnieje ostatnie państwowe gospodarstwo rolne.
0: Ale wiesz co, no to PGR-em być może można by nazwać te państwowe stadniny koni. To też jest
1: Nie, nie,
0: gospodarstwo
1: nie, to
0: rolne i
1: był
0: one.
1: prawdziwy PGR.
0: Nie, ja wiem, ale tylko tak porównuję, że ponoć te tam w Janowie Podlaskim też należą do Skarbu Państwa, bo tam PiS zaczął obsadzać swoimi ludźmi, słyszałem, te stadniny. W każdym razie mnie nawet nie chodzi o to, żeby to były PGR, czyli Państwowe Gospodarstwo Rolne, państwowe, tylko żeby SGR, Społeczne Gospodarstwo Rolne, Spółdzielnia Rolnicza, tak? Czyli
1: O, dobra, znalazłem.
0: gdzie prywatni właściciele pól i gospodarstw się sami łączą w spółdzielnie, bo wspólnie zakupują nawozy, czy
1: Ale
0: pasze, czy tam cokolwiek.
1: spółdzielczość, jeśli chodzi o rolnictwo, istnieje i to jest właściwie część spółdzielczości w Polsce, która nie została zabita i ona istnieje do dzisiaj, bo masz wielkie spółdzielnie mleczarstwie to istnieje bardzo dobrze. I ostatnie spółdzielnie mleczarskie w Polsce mają się bardzo dobrze, eksportują, podbijają rynki zagraniczne. Ma się to całkiem nieźle i ja myślę, że to będzie się w tym rozwijało. Ale czekajcie, bo znalazłem wam ostatniego PGR. On się nazywa Kietrz, albo po niemiecku Kietrz, gdzieś pod granicą z Czechami. Kietrz, a zaraz wrzucę wam linka. O Jezu, jaki ten polski język ma ten. Te samogłoski to jest w ogóle. Nie, spółgłoski między sobą Kietrz. Dobra, to jest, proszę was, to jest w powiecie Głubczyce, w Opolskim. I jest ostatni PGR nazywany Kombinatem Rolniczym Kietrz. I istnieje do dzisiaj. Posiada 8500 hektarów i 9000 krów. Także jest jednym z największych gospodarstw w kraju i jest PGR-em.
0: Czyli można.
1: Oczywiście, że można.
0: Ale widzisz, bo wtedy są efekty skali. Ma się na przykład własnego weterynarza, można później, nie wiem, lepsze finansowanie mieć i tak dalej, niż wiesz co, ja się zastanawiam nad czymś innym. Że jeżeli jest taka masa tych malutkich, tych małych, niekoniecznie malutkich, ale po prostu małych gospodarstw, gdzie każdy właściciel jest rolnikiem, tak? I musi się zajmować wszystkim w tym gospodarstwie, to on musi mieć jeszcze czas właśnie na śledzenie, co się dzieje na giełdach, co się dzieje w sektorze finansowym, co się dzieje w bankowości, musi się
1: Konradzie, ja.
0: starać o kredyty sam, o wszystko musi robić sam. A już dawno wymyślono przy tworzeniu cywilizacji, że najbardziej efektywny jest podział pracy.

0: Kunadzie?
1: Jestem.
0: No nie, musiałem na sekundę opuścić
1: Aha,
0: antenę,
1: okej.
0: bo wiesz, potrzeby ludzkie. Ale chciałem cię przerwać, ale nie dałeś sobie przerwać. No, ale jeśli wchodzimy na spółdzielczość, to w każdej dziedzinie życia powiększa efekt skali. Wiesz, ja jako titoista, za co mnie trochę ten cały ruch robotniczy, no ruch robotniczy, cała lewica, taka bardzo twarda głowa mnie wykluwa czasem, bo ja jestem spółdzielcą i nie widzę, raczej widzę powodzenie ruchu robotniczego właśnie w spółdzielczości niż w państwowej własności środków produkcji, bo dla mnie państwowa własność środków produkcji to jest coś bardziej. To jest bardziej kapitalizm, nie? Tylko że właścicielem jest państwo, kapitalizm państwowy. A spółdzielczość, tak jak miała miejsce właśnie w Jugosławii, kiedy to właścicielami środków produkcji byli pracownicy, którzy pracowali w tych fabrykach, to jest prawdziwa demokracja i prawdziwa demokracja taka właśnie socjalistyczna. Także Kunradzie, no widzisz, w Korei jest parę wielkich spółdzielni bankowych i rolniczych, jest Fonterra w Nowej Zelandii, jest właśnie Mandragor chyba w Hiszpanii, przemysłowa spółdzielnia produkująca sprzęt AGD. W Argentynie może słyszałeś o ruchu przejmowania fabryk, czy nie?
1: Nie słyszałem.
0: No, w Argentynie był wielki ruch przejmowania fabryk i on do dzisiaj istnieje, gdzie tam no.
1: Słyszałem, że w samych USA powstają jakieś tam zakłady pracy, których posiadaczami są pracownicy. W samych USA nawet.
0: No, a w Argentynie podczas tego dużego kryzysu, kiedy zamykano fabryki, które bankrutowały, pracownicy sami okupowali te fabryki, nie pozwalali wywieźć maszyn, potem je przejmowali, zaczynali produkcję, i to nie tylko fabryki, ale też były hotele, restauracje i tak dalej. I nagle z tych nierentownych fabryk okazywało się, że zaczynały przynosić zyski, pomimo tego, że oni się wynagradzali uczciwie i tworzyli jakieś tam przedszkola i inne rzeczy potrzebne pracownikom. To cały czas one były rentowne, a przy poprzednim właścicielu nie były. No i to potem zostało chyba przez prezydent Kirchner, ale nie jestem w stanie powiedzieć teraz wam, bo moja pamięć też jest zawodna, która to prezydent Argentyny usankcjonowała to przejmowanie fabryk. Także można.
1: Wiesz, rzecz w tym, że są dominujące przekazy i tak jak za czasów, nie wiem, PRL, tak to nazwijmy, nie wolno było zachwalać zalet kapitalizmu i podawać przykładów, że to może działać i działa. Tak samo teraz się odmieniło i dominuje właśnie inny przekaz, który z głównego nurtu mediów wyłącza zachwalanie czy informowanie wręcz, że inne niż korporacyjne metody działania i inne metody prowadzenia gospodarki niż wyprzedawanie się w cudzysłowie obcemu kapitałowi jest możliwe i jest efektywne, jest korzystny dla miejscowej siły roboczej czy różnych klas pracujących.
0: Ja powiem tak w ogóle, że słuchalność mamy zerową, praktycznie.
1: Co ty mówisz? No ja, co ty? Przecież tu komentarze lecą.
0: Ale mamy jakieś 24 i muszę powiedzieć, że jak towarzysz Michał się włączył w ostatnim tygodniu, to właśnie z 16 skoczyło mi na 96. I czuję się tutaj troszeczkę niedoceniony, bo towarzysz Michał, no, jest kontrowersyjny i tak dalej, ale czy jest
1: To może ja się
0: fajniejszy
1: rozłączę
0: ode
1: i
0: mnie?
1: zrobię miejsce na
0: Nie,
1: towarzysza Michała, żeby się
0: zostań,
1: dołączył.
0: nie, on się nie dołączy, bo on tam dzieckiem się teraz zajmuje. No, wiesz, on młody ojciec, ale w każdym razie, nie, jak ktoś będzie chciał zadzwonić, to ja dołączę tutaj do naszego grona, także ogólnie ponawiam zaproszenie.
1: Ja nie mogę się doczekać, żeby się połączyli zwolennicy wolnorynkowego kapitalizmu, żeby nas tu skontrowali, przynajmniej jakimiś argumentami.
0: No, Ciężko, ciężko. Żeby się
1: Ja na przykład
0: pojawili.
1: chcę ci.
0: Ale się pojawiał się, pamiętam, jak jeszcze za moich złotych czasów w nocnym radiu, jeszcze jak nadawałem z Aachen, bo już nie mieszkam w Aachen, tylko na wiosce pod, ale tam jeszcze jak mieszkałem sami w Aachen, to już nie pamiętam, czy to adwokat, czy ktoś dzwonił i mieliśmy naprawdę takie ostre starcia z wolnorynkowym dogmatystą. A ja powiem, się stałem taki bardziej trochę ugodowy ostatnio i bym się cieszył, jakby ktoś taki właśnie zadzwonił. Zenon to nie zadzwoni, bo on tam zawsze ma kupę roboty. On tam zawsze w kwestiach rasowych i amerykańskich dzwonił. Ale bym poprosił, jakby jakiś nowy słuchacz zadzwonił, chociaż słuchalność mamy prawie zerową i tam oscyluje wokół 20 ludzi. No, ale może ktoś z tych 20, pomimo że nie jestem towarzyszem Michałem, chciałby zadzwonić.
1: Ja tutaj odpowiem słuchaczce, która komentuje, że może wreszcie górnicy dokonają przemienienia kopalni w spółdzielnie i wtedy takie kopalnie spółdzielcze były opłacalne. Według mnie, zupełnie się nie znam na tym temacie, ale wydaje mi się, że problem polega na kapitalistycznych środkach produkcji. O ile rolnicy, o których ja mówię, są właścicielami, posiadaczami tej ziemi, którą mogliby połączyć spółdzielnie, o tyle górnicy są tylko najemną siłą roboczą i ten grunt, ta kopalnia, ten złoża nie należą do nich. W związku z tym trudno zakładać spółdzielnie na zasobach, które do mnie nie należą. Tak?
0: Nie, no w Polsce prawo jest trochę powalone.
1: Tak, prawo górnicze jakieś tam i...
0: No nie, nawet nie górnicze, tylko wszystko, co pod twoją działką
1: tak,
0: jest, należy
1: jest
0: do
1: państwa.
0: Należy.
1: No właśnie.
0: Ale oczywiście mogły powstać takie spółdzielnie. Problem z tym, że eksploatacja węgla w Polsce się kompletnie nie opłaca. Bo polskie kopalnie są bardzo głębokie i wydobycie tego węgla jest bardzo kosztowne. Jest to węgiel niskiej jakości i to się po prostu, ja nie mówię, że to w kapitalistycznym rachunku nawet nie opłaca, ale to w ogóle się nie opłaca, no bo mamy kopalnie, bo jestem internacjonalistą i dla mnie praca człowieka w jednym i w drugim kraju jest tak samo opłacalna. Mamy kopalnie na przykład w RPA odkrywkowe węgla kamiennego. Change, odkrywka węgla kamiennego. No po prostu węgiel za darmo.
1: Ale posłuchaj, ja może zmieniłbym wątek troszkę rozmowy. Ja odkryłem jako, nie wiem, myśliciel coś absolutnie niesamowitego, o czym się w ogóle nie mówi. W tym tygodniu, wczoraj czy przeczoraj, z wielką dumą tutaj ogłoszono w mediach brytyjskich, że koronawirus, zresztą to chyba się w mediach polskich też pojawiło, koronawirus spowodował, że już od 2 miesięcy Wielka Brytania nie produkuje energii elektrycznej z węgla. Że węgiel został od 2 miesięcy wyłączony z produkcji energii elektrycznej. Hurra, zmierzamy w dobrym kierunku do tam zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i tak dalej. Ja już pomijam to wszystko, inne, że ta energia jest produkowana z gazu ziemnego, który też emituje dwutlenek węgla,
0: ale mniej, też jest lokalny, bo...
1: No to dlatego pomijam to wszystko. Chodzi mi o coś innego. Jeżeli oni się cieszą, że oto zmierzamy ku zmienieniu modelu cywilizacji spalającej węgiel, to ja się pytam, to dobrze i hura, to ja się pytam, no dobrze, to jeżeli przestaniemy używać węgla, to jak ta przyszła cywilizacja za 20, 30, 50 lat zacznie, czy będzie kontynuować produkcję stali albo cementu do budowy szkół, dróg,
0: no to
1: samochodów.
0: To jest nam potrzebne.
1: Przecież cywilizacja według mnie nie może istnieć bez spalania węgla. Co ty na to jako architekt? Techniczne.
0: Oczywiście może istnieć i ja tu jestem Wiecie co, kiedyś, no już to parę lat temu, ale żyłem parę lat w Londynie i wtedy moją partnerką życiową, z którą do dzisiaj utrzymuję kontakt, niesamowicie fajna osoba, też architekt z Japonii, jej wujek, którego spotkałem i to była niesamowicie dla mnie inspirująca rozmowa, jej wujek z Japonii jest fizykiem i jest częścią zespołu w Nicei budującego ITER, to się chyba tak nazywa, czyli pierwszy reaktor termojądrowy na świecie. I to jest praktycznie...
1: Przepraszam, przerwę ci. No. Do którego budowy i eksploatacji też będzie potrzebna stal w dużych ilościach?
0: Ale czekaj, no i ITER, który to jest taki wielki projekt międzynarodowy, czego nie lubisz, ale tutaj mają się są zaangażowane kraje z całego świata, a powstaje on w Europie, tak żeby nie było, że w Europie nie mamy żadnych technologii. No to jest wielki projekt badawczy i to jest wielka nasza przyszłość. Jeśli ten reaktor zadziała, to będziemy mieli praktycznie energię z niczego. No bo energia fuzyjna, no to jest te procesy, które zachodzą na Słońcu, czyli fuzja atomów, właściwie nie atomów, tylko nie, no też atomów, ale tych izotopów, Boże, ty mój, izotopów wodoru, tak, deuteru i trytu, produkuje hel.
1: Halo?
0: No, halo.
1: Wiesz co, problem jest taki, że do tej pory energia nuklearna wykorzystywana przez ludzi była fizyką.
0: Nie, no mówimy, no...
1: A na Słońcu jest właśnie fuzja. No, czyli i mówimy nie rozszczepienie jąder, tylko
0: fuzja.
1: Scalenie.
0: Czyli mówimy właśnie o energii termojądrowej, czyli
1: termojądrowej,
0: o fuzji.
1: To jest różnica. Bardzo istotna.
0: Tak, i właśnie ITER ma wykorzystywać energię termojądrową, czyli fuzję tych dwóch izotopów wodoru. I jeśli to nam się uda, to będziemy mieli praktycznie energię znikąd, bo... Wodór, wiadomo, wodór występuje wszędzie w wodzie. Będziemy mogli sobie ten wodór produkować z wody i przetwarzać go do helu, czyli właściwie pierwiastka, którego potrzebujemy wszędzie i jest niedobory. Helu są na świecie, hel jest potrzebny w wielu zastosowaniach. Nie mamy go za dużo, a będziemy mogli je sobie produkować w tych właśnie elektrowniach, produkując prąd z wodoru, czyli z wody. Wtedy będziemy uzależnieni kompletnie od... W ogóle energia fuzji jądrowej jest o wiele większa niż energia rozszczepienia jądra atomu. I te elektrownie będą miały o wiele, wiele, wiele większą moc. W tym momencie...
1: No i paliwo jest dostępne szeroko, a nie wiem jak z odpadami.
0: No odpadem jest hel, a hel potrzebujemy.
1: Aha, tak, tak. No więc, czyli też nie jest szkodliwe. Czyli to by było idealne rozwiązanie. Problem w tym, że mało kto potrafi uruchomić praktycznie działający reaktor.
0: Nie, ja jak najbardziej jako ludzie jesteśmy w stanie uruchomić reaktor. Powiem więcej, fuzję jądrową jesteśmy w stanie stwarzać od 1945 roku, czy nawet wcześniej, tylko że jesteśmy to w stanie robić w warunkach niekontrolowanych. Tu się kłania Nagasaki i bomba termojądrowa. Tak, jesteśmy w stanie tworzyć fuzję, czyli zrzucać te bomby termojądrowe. Nie jesteśmy na razie tego w stanie kontrolować, ale kontrolować... Inaczej, jesteśmy w stanie to kontrolować, ale kontrola nad tym procesem zabiera więcej energii niż uzyskujemy z tego procesu. I o to chodzi, żeby uzyskać więcej energii z tego procesu niż wkładamy na kontrolę. I tu jest problem z magnesami. Bo magnesy, teraz potrzebujemy nadprzewodnikowe magnesy do kontroli tej fuzji. Obecnie nadprzewodniki są nadprzewodzące w bardzo niskich temperaturach i tą energię zużywamy do chłodzenia. Zużywamy tak dużo energii do chłodzenia tych magnesów, że w praktyce bilans wychodzi ujemny. Jeśli będziemy w stanie uzyskać nadprzewodniki w temperaturze pokojowej, to mamy elektrownie termojądrowe wszędzie. Ale to jest w ogóle fascynujące, jak właśnie postęp naukowy

0: trochę ponadawać o tych nowych technologiach. W każdym razie teoretycznie jesteśmy w stanie podróżować z prędkością 1000 razy większą niż prędkość światła. Jest to teoretycznie możliwe dzisiaj, tylko potrzebujemy większych
1: energii. Mógłbyś powtórzyć to, co powiedziałeś z pewną świadomością? 1000 razy
0: tak, a może i 5000, tak.
1: Światła?
0: Światła. Bo oczywiście ogólna teoria i szczegółowa teoria względności Einsteina zabrania pokonywania obiektom mającym masę prędkości światła, ale istnieje możliwość zakrzywiania czasoprzestrzeni. I to właśnie jest teoretyczny model tych dwóch ludzi, których zapomniałem nazwiska. Jest taki teoretyczny napęd, który jest w stanie zakrzywiać czasoprzestrzeń, wytwarzania takiego bąbla w czasoprzestrzeni. Wtedy będziemy w stanie przekraczać prędkość światła 1000–5000 razy. Wtedy nasza podróż na Alfa Centauri zajmie jakieś 1,5 dnia, a nie 115 tysięcy lat.
1: A czy nie prościej by było gdzieś stanąć na dobrym miejscu i machać się ręką, zatrzymując przelatujące statki kosmiczne pozaziemskich cywilizacji, które już odkryły, jak przeginać tą czasoprzestrzeń?
0: No nie, no bo jeśli zobaczymy, jeśli przyjrzymy się, jak Kardaszew ocenił rozwój cywilizacji, to my tam, gdzie jesteśmy grubo poniżej pierwszego stopnia Kardaszewa, nie jesteśmy w stanie kontrolować energii naszej planety nawet. A jeśli będą istniały...
1: No to mówię, żeby stanąć nie, jeśli... i machać,
0: nie,
1: żeby oni
0: będą...
1: się zatrzymali i nas nauczyli.
0: Nie, jeśli będą istniały cywilizacje, które są na pierwszym, drugim, trzecim stopniu Kardaszewa, które będą w stanie właśnie sobie podróżować z prędkościami 1000–5000 razy większymi od prędkości światła, to dla nich cywilizacyjnie jesteśmy tak jak mrówki dla nas. Kompletnie, jak idziesz przez las i spotykasz mrowisko, jesteś normalnym, cywilizowanym człowiekiem, to popatrzysz na te mrówki, pozachwycasz się i sobie pójdziesz. I to wszystko. I cokolwiek by te mrówki tak tymi czułkami próbowały się z tobą kontaktować, to za bardzo nie masz co z nimi rozmawiać, nie? No po prostu przejdziesz obok i tyle. No i to tak,
1: ale
0: tak
1: oni są dla nas, dla naszego poziomu bogami, więc można by coś wymodlić u takich bogów, żeby to nam powiedzieli, jak dokonywać fuzji i chłodzić
0: magnes.
1: Nie,
0: no my nie jesteśmy bogami dla mrówek i oni nie są dla nas. My jesteśmy po prostu na innym poziomie rozwoju cywilizacji i właśnie dlatego jestem socjalistą i internacjonalistą. Kiedyś tutaj taką mamy grupę, jak to się nazywa ładnie, po angielsku hiking, wiesz o co chodzi. Takie sobie chodzenie, nie, po górach z kijkami czy bez kijków.
1: Wędrówki.
0: No, takie wędrówki. No to mamy taką grupę ekspatów właśnie, czyli imigrantów, tych, których nie lubisz. I tu mamy Hindusów, i Murzynów, i Polaków, i Rumunów, i tam Włochów, i nieważne kogo, którzy sobie przyjechali i budują życie w Niemczech. No i mamy taką właśnie grupę tych, co lubią sobie chodzić trochę po górach, trochę mamy ich tu w okolicy. No i tak sobie chodzimy i jedną z tych osób jest pani Leordana Bessone, która jest szefową, jedną z szefów szkolenia astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Naprawdę niesamowita postać, ale bardzo sympatyczna i taka otwarta i w ogóle tam, wiesz, nie patrzy na ciebie z góry. Zresztą dzięki niej miałem okazję zwiedzić ośrodek szkolenia astronautów tutaj w Kolonii Europejskiej Agencji Kosmicznej. No i ona opowiadała właśnie o tych napędach termojądrowych, które mieliśmy szansę zbudować w latach 50. Mamy obecnie 2020, czyli minęło od roku 50 70 lat, jak nie patrzeć. No mówi, jakbyśmy wtedy nie zajmowali się marnotrawieniem naszego potencjału na świecie, właśnie konkurowaniem, budowaniem zbrojeń, jakąś zimną wojną i innymi pierdołami. Jako ludzkość byśmy się zjednoczyli i wydali tą kasę na zbudowanie tej bezzałogowej sondy, która by mogła polecieć na Alfa Centauri, to właśnie byśmy otrzymywali pierwsze sygnały stamtąd i wiedzieli, jak tam wygląda. Także tak wygląda. Jakbyśmy się trochę jako ludzkość zjednoczyli i byli w stanie coś zrobić razem, to może

0: już byśmy tam odkrywali nowe światy na Alfa Centauri, co leżało w naszym zasięgu w latach 50. już.
1: Nie, nie, nie chcę się wierzyć w to. Skoro my ledwo co dopiero się powolutku, bardzo nieudolnie i powolutku zbliżamy do osiągnięcia takiego, żeby procesory w miarę stabilnie działały i żeby systemy operacyjne się nie zawalały. Mnie się na przykład zawalają ostatnio i nie działają dokładnie, a ty mówisz, że już w 50., czyli jak 60 czy więcej lat temu ludzkość byłaby w stanie latać gdzieś tam. Wątpię w to. Jednak
0: Nie, to
1: jakieś.
0: był bardzo prymitywny, wiesz, technologia tych silników termojądrowych w kosmosie, ona nie jest tak jakoś tam niesamowicie zaawansowana. Tylko trzeba na to, wiesz, energii, pieniędzy. Zresztą polecieliśmy na Księżyc, byliśmy w stanie robić naprawdę dużo, dużo ciekawych rzeczy przy bardzo o wiele mniej zaawansowanej technologii, którą mamy dzisiaj. No, tylko do czego trzeba jakiegoś takiego konsensusu międzynarodowego właśnie, żebyśmy przestali między sobą konkurować, tylko współpracować, tak jak spółdzielni.
1: No więc ja do tego zmierzam, że ja nie bardzo w to wierzę, bo ja na przykład próbowałem intelektualnie ogarnąć to, co dzieje się teraz na świecie, tak? Bo to bym jeszcze rozumiał, co się działo za czasów tak zwanej zimnej wojny. To się dało jakoś tam uzasadnić, ale że teraz jeszcze ludzkość nie rozumie, że lepiej by było dla nas wszystkich, żeby ludzkość przeszła na fazę współdziałania, a nie konkurencji, to tego nie rozumiem. A właśnie co dopiero jesteśmy w czasach, o których się coraz częściej mówi, że właśnie się zbliża w cudzysłowie konkurencyjna wojna między Imperium Chińskim a Imperium USA, bo są dążenia, żeby konkurowali, prawda, o wpływy, potęgę, nie wiem o co, bogactwa i tak dalej. Czyli nadal jedna piąta XXI wieku, a nadal dominującą ideologią jest konkurowanie między krajami i narodami.
0: Widzisz, no.
1: Powiem ci, przepraszam
0: Chcę
1: cię,
0: ci powiedzieć, no to ty
1: przyszło
0: wychodziłeś.
1: mi na myśl. Poczekaj chwilkę.
0: Jesteś
1: Przyszło
0: trochę
1: mi na myśl.
0: hipokrytą, nie? To ci muszę powiedzieć.
1: Ja?
0: No jesteś.
1: No ale właśnie przyszło mi na myśl, że dopiero co, poczekaj, był launch, czyli wystrzelenie amerykańskiej USA rakiety kosmicznej, próba lotu prywatnej, ale nieważne, że prywatnej, najważniejsze, że amerykańskiej takiej, bo do tej pory musieliśmy niestety korzystać z tych rosyjskich rakiet niepotrzebnie. Czyli jest podkreślenie, że jeżeli coś pochodzi z innego kraju niż Ameryka, to trzeba się tylko wystrzegać. A to i tak było korzystanie przez USA z rakiet rosyjskich, a nie ma współpracy, o której bym wiedział, między na przykład lotami w kosmos Chin i USA i Rosji i Indii i tamto. Oto każde z tych krajów wysyła w kosmos, chyba nawet Japonia próbowała coś wysłać w kosmos, jakąś rakietę, i też prywatnie nie ma jakiegoś ponadnarodowego zespołu
0: Nie, no
1: naukowców,
0: nie,
1: ośrodka lotów kosmicznych, podboju kosmosu przez ludzkość. Nie, to jest.
0: przepraszam cię, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, właśnie której wielki model wisi tutaj w kolonii, w tym centrum szkolenia astronautów, gdzie się szkolą astronauci z wielu krajów na świecie, którzy będą tam lecieć, z wielu agencji kosmicznych, między innymi też chińskiej, japońskiej, też NASA. A wiesz w ogóle, co pierwsze, co astronauta musi się nauczyć, czy kosmonauta?
1: Po rosyjsku.
0: No, dokładnie.
1: Tak?
0: Nie, no to jest początek szkolenia tego człowieka, który nie jest Rosjaninem, a będzie musiał lecieć na ISS. To jest szkolenie z języka rosyjskiego. A dlatego, że jedyną szansą na ucieczkę stamtąd jest statek Sojuz, który ma procedury po rosyjsku.
1: A racja, racja.
0: I dlatego.
1: Czyli nawet jeżeli będą latać amerykańskie rakiety, to i tak backupem, czyli zabezpieczeniem będą
0: jest
1: rakiety
0: Sojuz.
1: Rosyjskie.
0: Tak, jest Sojuz i do dzisiaj, jak właśnie tutaj w Centrum Szkolenia Kosmonautów, w ogóle jak się wchodzi do tego centrum, to wiecie, czyj pomnik stoi przed wejściem do Centrum Szkolenia Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej? No zgadnij.
1: Nie wiem. Był taki sławny twórca rakiet
0: nie.
1: Świeckich. Korolow, czy jak?
0: Nie. Ale blisko. Okej, okay. Drodzy.
1: Już wiem. Giereszkowa.
0: Nie, wcześniej. Drodzy słuchacze, jeśli kiedyś będziecie w agencji w Europejskiej Agencji Kosmicznej, w Centrum Szkolenia Astronautów, na lotnisku w Kolonii i będziecie wchodzili do takiego ładnego, szklanego budynku, w którym się szkoli tych astronautów, przed samym wejściem stoi po piersie człowieka z hełmem, na którym jest napisane SSSR i jest to Jurij Gagarin.
1: No, chciałem powiedzieć, ale myślałem, że upamiętnili tam jakiegoś twórcę, inżyniera, a nie
0: pierwszego człowieka w kosmosie.
1: Lotnika. Aha, no chyba, że tak. Ale słuchaj, tutaj pisze słuchaczka, że Indie też wysyłają rakiety bezzałogowe.
0: Oczywiście, że wysyłają.
1: A ja się nad tym zastanawiałem, że po co w ogóle produkować jakieś rakiety, w których mają latać ludzie? Dlaczego, nie, jeżeli oni tutaj produkują całe fabryki bez ludzi, tylko wszystko to automaty robią, sztuczna inteligencja, czemu nie wysyłać w pełni zautomatyzowanych, że się wyrażę sąd kosmiczny.
0: Oczywiście będziemy wysyłali w przyszłości samoreplikujące się sądy. O Jezu, ja zapomniałem, jak one się nazywają, bo jest na to nazwa od nazwiska kogoś. Samoreplikujące się sądy, które będą się same podwajać i produkować same i eksplorować. Ale to
1: no bo,
0: jeszcze
1: słuchaj,
0: jest jakiś czas. Pamiętaj, człowiek, jeszcze dzisiaj te wszystkie nasze systemy elektroniczne i tak dalej, one są na tyle zawodne, że człowiek ze wszystkimi swoimi ułomnościami
1: mimo wszystko
0: tak, jest w stanie lepiej tym kierować.
1: Znaczy być może nie kierować, ale reagować w sytuacji awaryjnej może, jakiejś nieprzewidywalnej, tak?
0: No tak, bo komputery jednak są, jeszcze się same nie uczą do końca.
1: Właśnie tutaj się pojawia ostry głos sprzeciwu na czat, że pierwszym człowiekiem w kosmosie była Łajka.
0: To był pies, a pies nie jest człowiekiem.
1: No, pierwszą istotą inteligentną. Człowiek. Powiem tak, że pierwszą istotą inteligentną była Łajka.
0: Pies też człowiek, nie?
1: Właśnie.
0: No, ale w każdym razie widzisz, te nauka stwarza nam nieograniczone możliwości eksploracji tego gigantycznego kosmosu, tych gigantycznych przestrzeni. W ogóle jesteśmy tacy malutcy, jeśli chodzi o ten kosmos, a zajmujemy się takimi pierdołami na świecie. Naprawdę, Ziemia, widzisz, a ty wychodziłeś na samym początku tej audycji z jakichś takich w ogóle nacjonalistycznych pozycji, że tam przyjdą Arabowie i czarni i tak dalej. Ale zobacz, my musimy się jako cała ludzkość zjednoczyć po to, żeby właśnie eksplorować, żeby znaleźć sobie inne miejsce do życia we wszechświecie.
1: Zupełnie się z tobą nie zgadzam. Mamy jedno miejsce do życia i musimy nauczyć się o nie dbać. Nie ma innego miejsca do życia
0: dla
1: nas,
0: dla ludzkości.
1: Właśnie, nauczmy
0: się
1: o nie dbać
0: jako ludzkość, ale nie jako kraje, jako ludzkość. Bo jeśli w jednym kraju, wiesz co, no ja trochę jeździłem do Chin z tego powodu, że właśnie mam rodzinę w Chinach, a jeździłem też do Afryki z tego powodu, że mam tam projekty. Wiesz co, te miejsca są tak kuźwa zniszczone przez eksploatację. One są tak brudne i tak trujące niektóre i tak dalej. Właśnie przez to, że są eksploatowane bez żadnego pomysłu i tak dalej. I co z tego, że będziesz miał jakąś zachowaną Białobieżę, jakieś tam bagna biebrzańskie i inne piękne części Europy, może Stanów, może Kanady. Jeśli całą inną część tej planety kompletnie zdegradujesz tylko dlatego, żeby mieć lepszy zysk. Ej, to nie ma sensu. Właśnie o to powinniśmy się jako cała ludzkość, jako ludzie, a nie jako narody, tylko jako ludzie, nauczyć dbać o tą planetę, żebyśmy mogli wykorzystać jej zasoby w jakiś taki sposób, żebyśmy tego nie zniszczyli i wtedy eksplorować kosmos.
1: Widzisz, ludzkość nie potrafi pojąć kilku rzeczy. Jednej rzeczy nie potrafi ludzkość pojąć, ludzkość ogólnie, bo kilka osób to już rozumie na Ziemi, łącznie ze mną, że już zużywamy zasoby Ziemi w tempie półtora albo więcej Ziemi potrzeba na te potrzeby, które teraz zużywamy. Czyli już przekroczyliśmy pojemność i zdolność regeneracji ekosystemu, w którym żyjemy. A co do lotów na inne planety i tak dalej, o których ty wspomniałeś, to ja już to przestałem wierzyć w roku 2020, kiedy ludzkość ponad wszelką wątpliwość udowodniła, że nie jest w stanie wyprodukować masek ochronnych dla lekarzy i pielęgniarek i personelu.
0: Po prostu przestaliśmy się przejmować.
1: Po prostu mówienie o tym, że ludzkość poleci w kosmos, hiperprzestrzeń, będziemy zasiedlać różne tam...
0: Nie, to chodzi o alokację kapitału i wiesz co, to samo było w PRL-u. Nie, to samo było w PRL-u.
1: Ludzkość nie ma zdolności samoorganizacji w tak efektywny sposób, żeby nawet zabezpieczyć najbardziej wartościowych ludzi w czasach kryzysu, jak ochrona zdrowia. Już pomijam pacjentów.
0: Dla mnie to jest problem kapitalizmu i tego, że nie umie alokować zasobów tak, tam, gdzie są potrzebne, bo widzisz,
1: A ludzkość to udowodniła. Materiałów brakło w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Polsce, a te, które przywożono, to nie miały atestów, rozpadały się, nie spełniały swojego zadania. Ludzkość udowodniła, że są nadal takie niedociągnięcie, taki sposób myślenia wśród rządzących, że nie, w praktyce idee są piękne, a kiedy przyjdzie do testu wydajności tego systemu, wydajności zarządzania i dostarczania, czy zorganizowania nowej produkcji, no to po prostu musi ileś ludzi zginąć i dopiero na koniec rząd ledwo co jest w stanie jakimś tam sprostać zadaniom.
0: Dobra, to przeczyścimy trochę anteny, bo już gadamy trochę za długo. Tak. Ja też muszę iść tam, gdzie król piechotą.
1: Ty możesz puścić jakiegoś dżingla?
0: No i właśnie puszczę pieśń tych, którzy przynosili nam cywilizację na ziemię polskie, czyli krzyżaków. Tak, żeby było. Taka średniowieczna, feudalna, bo ktoś tam był za feudalizmem dzisiaj. Także dobra, to miej nocy i się usłyszymy.
1: To dziękuję jeszcze. Bardzo, do usłyszenia.
0: Hej.

Dobra, no trochę, bo tak chciałem tych średniowiecznych, ale jak już tak weszliśmy z Kunradem na te takie kwestie międzynarodowe i kwestie tego, żeby świat się cały zjednoczył, to wam puszczę Stinga. O, to bardzo stara piosenka Stinga. O tym, że Rosjanie też kochają swoje dzieci i dlatego nie będzie wojny nuklearnej. To było napisane i wyśpiewane za czasów chyba, kiedy tam była szansa, że taka wojna wybuchnie. Naprawdę lubię tę piosenkę, jest naprawdę piękna.

0: Dobra, nie wiem czy wszyscy zrozumieli, o czym Sting śpiewał. A wiecie co, to ja nie mam nic przeciwko temu, żeby angielski stał się lingua franca. On jest taki nieskomplikowany gramatycznie. No już się stało. No, że nie jest takim lingua franca i po co to ma być łacina czy jakiś inny język. A jak już jest angielski, to niech będzie angielski, to wszyscy rozmawiają po angielsku. Żebyśmy mogli się między sobą jakoś porozumieć, bo jednak języki to jest taka bariera, która trochę powoduje, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć się do końca między naszymi kulturami. No, Kunrad był tak długo na antenie, także zapraszam do dzwonienia. Bardzo. Jakby ktoś chciał ze mną porozmawiać, ja jutro mam dzień wolny, chyba wszyscy mamy, bo że ciało to nie tylko w Polsce jest wolne, ale w Niemczech też, także to chciał jeszcze posiedzieć trochę na antenie, a nie wiem ile sam będę w stanie rozmawiać sam ze sobą, także zapraszam do dzwonienia. No ale o czym Sting śpiewał? Sting śpiewał, że mam nadzieję, że Rosjanie też kochają swoje dzieci. Czyli nie rozpoczną tej wojny nuklearnej, w której wszyscy zginą. To były te czasy, kiedy wszyscy się baliśmy o tą, no nie moje czasy, czyli może nie ja, ale moi rodzice bali się, że zniszczymy swoją planetę właśnie wysyłając pewnego dnia te międzykontynentalne rakiety, które zniszczą całą ludzkość. Termojądrowe głowice, a termojądrowa energia to jest, jak rozmawialiśmy z Kunradem, jak mówiłem, ITR, piękna energia, która może nam dać niezależność od węgla i ropy, dać taką niezależność, że będziemy mogli sobie naprawdę budować piękne rzeczy, korzystając z energii odnawialnej, energii czystej, energii niewyczerpalnej. Tej skali na Ziemi. No, a my ją praktycznie jesteśmy w stanie wykorzystywać obecnie tylko w celu zabijania innych ludzi. No i to jest trochę smutne. No i dlatego między innymi jestem socjalistą. Bo chciałbym, żeby to właśnie ludzkość zjednoczyła się w jakiejś idei, nie wiem, podbijania kosmosu, ale podbijanie to też jest takie złe słowo, czy eksploracji bardziej, bo podbijanie to jakbyśmy chcieli, nie wiem, podbić jakiś inny naród, to jest takie niemiłe. Ale eksploracji kosmosu, eksploracji naszej własnej Ziemi, tego w ogóle rozwoju zrównoważonego. Sustainable development, czyli rozwój zrównoważony, no to wielu twierdzi, że to jest takie lewackie hasło, które ma, nie wiem, jakoś tak przygasić te rozwijające gospodarki, żeby nie mogły korzystać z węgla i tak dalej. Na samo podtrzymujący się rozwój, no to chodzi o to, żebyśmy jako ludzkość byli w stanie korzystać z zasobów naszej planety, ale żeby ona mogła tak samo się regenerować, żebyśmy zostawili coś naszym młodym pokoleniom. No ja mam nowe pokolenie, mam córkę, która jest bardzo malutka. Rok 2020 przyniósł nam wiele, wiele dziwnych rzeczy. Dzisiaj walczymy z jakąś pandemią, a jeszcze będziemy pewnie w historii swojej ludzkości walczyli z wieloma pandemiami. W każdym razie to jest jakiś taki dziwny czas dla nas wszystkich, gdy różne rządy nie wiedzą właściwie co robią. Nie wiem, jakoś tak do niemieckiego rządu mam trochę więcej zaufania, bo tam jakoś nie starali się nas kompletnie wyłączać, ani ograniczać naszych praw do wychodzenia i tak dalej. Na przykład nigdy się nie stało tak, żeby tutaj rząd niemiecki powiedział nam, że nie mam prawa wychodzić z domu w dowolnej potrzebie, co się stało w Polsce. Ale jakoś temu rządowi w Niemczech udało się nie wypłaszczyć krzywę zachorowań, tylko ją zdusić. Zdusili ją tu z 6000 na dzień do jakichś 200 dzisiaj. Z chorych ludzi, których było Ogólnie ludzi, których zachorowało tutaj 180 tysięcy, obecnie aktywnych chorych mamy jakieś 6500, coś takiego, czyli jakieś 4-5 tysięcy mniej niż w Polsce, w której takie wprowadzono bardzo drakońskie zasady i tam wiem, że ludzie mieli problemy z tego powodu, że tylko wychodzili z domu. I udało się tutaj to o wiele lepiej niż nigdy. Łajce znowu było. No, także jako socjaliści bardziej myślimy, żeby tworzyć jakąś taką wspólną. No bo Kunrad ma tą wadę i towarzysz Michał też ma tą wadę, że zapominają o najważniejszej cesze marksizmu, komunizmu, socjalizmu, czyli tych wszystkich takich ruchów społecznych, które mówią o emancypacji jednostki i o tym, że ta jednostka ma posiadać środki produkcji i tak dalej. Ale zapominają o tym, że te wszystkie ideologie sprowadzają się do walki klasowej, czyli spojrzenia na ludzkość poprzez klasowy pryzmat, czyli nienarodowościowy. Bo ten podział nas jako narody jest, uważam, taki bardzo sztuczny, w szczególności, że udało mi się tutaj tym przetrwać na tym zachodzie jakieś 7 lat. 7 lat teraz, ale jeszcze wcześniej 2 lata były w Londynie, także tego będzie trochę więcej. No i między tymi ludźmi różnych klas, ludźmi różnych narodowości, kolorów skóry, kultur i tak dalej, jakoś ciągle umieliśmy znaleźć wspólny język i się dogadać i znaleźć wspólny punkt zaczepienia. No właśnie dla mnie fascynujące było to, jak do mnie rozmawiała ta Włoszka z tego Centrum Szkolenia Astronautów w Kolonii, Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dla niej właściwie to, ile. No bo oni są tam dobrze opłaceni, no, mają dobre pensje. I to nie są jakieś takie, wiecie, pensje na poziomie Bezosa, czy jakieś tam dobrej influencerki na Instagramie. To są takie pensje, które pozwalają ci przeżyć, nie martwić się o nic i tak sobie dosyć luźno żyć, że możesz sobie trochę pojeździć po świecie, możesz to do garka włożyć, możesz sobie kupić samochód. To nie są gigantyczne pensje, to są pensje na jakieś tam. Ja teraz będę strzelał, ale to są jakieś na poziomie 10-12 tysięcy euro, ale brutto. Nie są, wiecie, pieniądze, za którymi możesz panować nad światem. To nie są jakieś tam gigantyczne pieniądze, jak loterii i tak dalej, żeby zaliczać się do klasy wyższej. Są po prostu takie pieniądze, które pozwalają ci zapomnieć o tym, że musisz się martwić, co jutro do garka włożyć. I tyle. I pozwalają ci realizować twoją pasję, którą jest na przykład wysyłanie ludzi w kosmos. Piękna sprawa, nie? No i fajnie by. Czy w Niemczech chorują bezobjawowo? No, kupa. Bo ostatnio to mnie właśnie w mojej gminie czy powiecie, nie wiem jak to tam na polskie by się to przekładało, ale w każdym razie zbadano jeden magazyn UPS i tam skoczyła nam lawinowo ilość tych chorych, bo właśnie byli bezobjawowi. No ale to tak było chyba, nie wiem, 100 ludzi więcej na. Ile tu mieszka? 30-50 tysięcy ludzi, coś takiego. No i że to jakaś nie jest wielka liczba. No jeszcze tak poczytam czat z niemieckimi piosenkami. O, niemieckie piosenki brzmią niewinnie. Nie, w ogóle. Dobra, kończy mi się powoli flow. Także zachęcałem, żeby ktokolwiek zadzwonił. Nie wiem. Krawiec, Potrzeba, Grzegorz, Etam nawet. Także zapraszam, żeby ktoś zadzwonił na antenę, żebym trochę ten podbić flow. Bo już się zrobiła godzina tak trochę bardziej przy północy. Ja też jestem po całym dniu pracy. Po całym dniu jakiejś właśnie telekonferencji i trochę takiego mojego starcia gardła. No, czy mogę wam powiedzieć, co właśnie, jak moja córka troszeczkę dorośnie, i to i tamtą książkę, to poczytam jej o tym, że klasy społeczne istnieją. Żeby nie było tak, jak jest dzisiaj na świecie, że jak się buduje podziały rasowe, na przykład narodowościowe. O, za co Kunrada, szczerze, Kunradzie, że nie obrócę, ale ja ciebie nie lubię za to. Za budowanie właśnie tych podziałów i rasowych, i narodowościowych. Bo ludzie powinni się dzielić na tych dobrych i złych. No tutaj z marksistowskiego punktu widzenia też na tych bogatych i biednych. No jak bogaci i biedni mamy zupełnie inną optykę, mamy zupełnie inny punkt widzenia na różne sprawy, które nas otaczają. Bo właściwie w prawdziwym komunizmie to żyją ci ludzie naprawdę bogaci. Ci taki Bezos, czy taki Gates, czy... No akurat Gates jest jednym z takich ludzi, którzy trochę rozumieją, o co chodzi na tym świecie. Ale no taki Bezos już kompletnie odpłynął. Ale to są tacy ludzie, którzy żyją w prawdziwym komunizmie, dlatego że już dla nich pieniądz nie ma żadnego znaczenia. Jeśli oni czegoś chcą, to po prostu dostaną, albo sobie wezmą, albo sobie nawet zapłacą za to. Z tym, że oni mają tyle pieniędzy, że wykreowanych, że są sztucznie przez banki centralne. W każdym razie dla nich pieniądze już nie mają żadnego znaczenia, że po prostu żyją w takim komunizmie, no. Mają takie potrzeby, to tyle dostają. No i takie jakby socjalnie. O. Widzisz, że sobie morf poszedł. Który taki miał... Który się pierwszy zapytał, co jest na miniaturce. Bo tą miniaturkę to tak stworzyłem, że sobie tutaj flaga wisi DDR cały czas u mnie w pracowni. Wiecie, z tym DDR to też tak do końca nie jest czarno i biało, nie? No, ale to chyba muszę zrobić osobną audycję o tym, czym była DDR, dlaczego była biedniejsza od zachodnich Niemiec i jak to się wszystko skończyło. No dobra, widzę, że nikt jakoś tak za bardzo interaktywnie nie chce pochodzić do tej dyskusji na mojej audycji. Dlatego jest godzina już 23:50. Słuchaczy mamy tylko 20. 20 na YouTube, 11 na radiu. No to dla tych wszystkich znudzonych właściwie Anna Agata, nie wiem czy jesteś kobietą czy mężczyzną, bo to już w internecie wszystko wiadomo. Droga, załóżmy, że ten nick jest odpowiada prawdzie, także droga Anna Agato. Ja widzę, że mamy trochę taki podobny punkt widzenia i no i to prawda, pieniądz dzisiaj jest tylko zerem, jakimś tam kolejnym zerem w komputerze, bo już nawet nie trzeba mieć maszyn drukarskich, żeby to drukować. No, no i fajnie, że banki centralne pompują gigantyczne pieniądze w gospodarkę, tylko że te pieniądze wszystkie się gdzieś tam akumulują zerami na bankowych kontach tych takich wielkich kruzów. No tak jest, no to w ogóle. No fajną rzecz Merkel zrobiła, teraz tutaj trochę nam odciążyła. W Niemczech obniżyła VAT do 16%. Dlatego chwała jej za to. Może to trochę gospodarka ruszy tutaj w Niemczech. Anna Agato, jest późna godzina, ale Morf mówił, że jest pijany. A dzisiaj jaka jest twoja wymówka, żeby nie zadzwonić do radia? Także zapraszam do zadzwonienia. Ja nie gryzę. To, że pogadamy. Droga Anna Agato, dzwoni. Ale jak nikt nie zadzwoni, a chciałbym, żeby ktoś zadzwonił, to ja mam tu taką książkę słynnego, zaraz ktoś powie, że Żyda, a może i Żyda, marksisty, bo był marksistą, już nie żyje, Polaka, członka Brytyjskiej Akademii Nauk, człowieka niesamowicie inteligentnego, profesora, Leszka Kołakowskiego. To są mini wykłady o Maxi sprawach. I chciałbym tutaj otworzyć tą książkę na stronie. Na stronie, która... Jeśli zacznę o tym gadać, to może się pojawi więcej słuchaczy. No to jest sprawa kontrowersyjna i już tam miałem wiele kłótni z ludźmi w radiu. Strona 158. Z ludźmi w radiu, z Zenonem i takimi ludźmi bardziej konserwatywnymi. A mianowicie... mianowicie temat... Co się najlepiej sprzedaje, nie? W kapitalizmie? No, przemoc albo seks. No to... Przemoc, ja jestem ogólnie człowiekiem łagodnym i tam jakoś za bardzo... Nie jestem agresywny, ale... Dobra, to zejdźmy do sprawy seksu. Okej, okay. To wam przeczytam, no bo jak już tam niewiele ludzi nas słucha, no to trochę was ponudzę czytaniem książki. No to niedługi rozdział, to ma 4 strony bodajże, z tego co widzę. No dobrze, co Leszek Kołakowski, słynny marksista i Żyd, Żydokomuna Polska, miał do powiedzenia w sprawie seksu? No to teraz będę czytał, także jakbym jakieś pomijał znaki diakrystyczne, to mówcie. Dobrze. Podobno, tak przynajmniej znajomi moi twierdzą, jacyś ludzie już o seksie pisali i mówili. Możliwe. Ale niech nas nie zniechęca. Chodzi o to mi o jedną, lecz... ważną sprawę, którą można rozważyć na przykładzie znanego filmu Scorsese, gdzie Jezus na krzyżu doświadcza pragnienia seksualnego. Chciałby z Marią Magdaleną uprawiać miłość. Nie widziałem tego filmu, jakże należało się oczekiwać, wzbudził on ogromne oburzenie wśród chrześcijan, jako rzecz świętokradcza i bluźniercza. W Paryżu spalono budynek kina, gdzie był wyświetlany. Można by jednak argumentować, że chociaż reżyser kierował się pewnie niczym innym jak nadzieją skandalu, po którym znacznie pieniądze spłyną, to jednak w samym pomyśle nic bluźnierczego nie było. Jezus wedle doktryny chrześcijańskiej i zresztą wedle Nowego Testamentu był człowiekiem całkowitym, człowiekiem w pełni. Był podobny do nas wszystkich, wyjąwszy grzech. Nie trudźmy się teraz sprawą dwóch natur Jezusa. Skoro był człowiekiem, to miał wszystkie fizyczne cechy ludzkie. Wiemy, też bywał głodny, spragniony, zmęczony, że cierpiał ból fizyczny. Gnostyckie czy michnejskie pomysły, wedle których ciało jest wynalazkiem diabła, a więc Jezus nie mógł być istotą cielesną, są przeciwne duchowi i literze chrześcijaństwa. Można zatem uznać, że nie ma nic heretyckiego albo Jezusowi uwłaczającego w przykazaniu, w przypuszczeniu, że doświadczał również pragnień seksualnych, chociaż nie ma o tym mowy w Ewangeliach. Marne jednak wystawiłbym sobie świadectwo ten, kto twierdziłby, powołując na to wyjaśnienie, że nie rozumie w ogóle, o co chodzi oburzonym. Wszyscy bowiem rozumiemy, że nawet jeśli niekoniecznie musielibyśmy to oburzenie dzielić. Rozmnażanie płciowe wymyśliła natura w celach, które nie są oczywiste i co do których poglądacze ewolucji wysnuwają różne hipotezy. Można sobie wyobrazić, że mechanizmy rozmnażania byłyby skuteczniejsze. Nadzwyczajna różnorodność zachowań seksualnych ludzkich jest jednak dziełem kultury, nie natury i równie mało można by ją z postanowieniami natury wydedukować. Jednak z faktu, iż natura nam się kazała nam się odżywiać, można wyedukować wszystkich restauracji paryskich i reguł savoir-vivre przy jedzeniu. Seks niepodobny do innych stron fizjologii. Nie jest rządzeniem natury, lecz kultury, że inaczej wyrażamy nasze doświadczenia w zakresie jedzenia, a inaczej w sprawach seksualnych. Wolno nam publicznie oznajmić, że jesteśmy głodni, lecz głodu seksualnego publicznie się nie wyraża. Wolno publicznie jeść, lecz zakazu publicznego uprawiania seksu jest bardzo silnym tabu. Bodajże we wszystkich kulturach zakaz ten należy do konstytutywnych znamion uczłowieczenia. Wyraża umiejętność odnoszenia się do własnego ciała jako do rzeczy, a więc ostatecznie zdolność do odróżniania ciała od samego siebie. Ludzkość pewnie nie wyszłaby ze stanu zwierzęcego, gdyby to tabu nie było ustanowione. Inne restrykcje, zakazy i nakazy, prócz kazirodztwa, gwałtu i seksu z dziećmi, mogą uchodzić za cywilizacyjne i historycznie zmienne. Jak nam mówią o tym przykład historycy kultury Indii i Chin. Oglądając codziennie wszelkie szaleństwa, zbrodnie i nieszczęścia, jednak seks produkuje, a także ich opisy według wszystkich prawie arcydziełach literatury i sztuki, łatwo dochodzimy do wniosku, że nie ma w ludziach silniejszego popędu. Nie jest jednak jasne, jak moglibyśmy oceniać względną siłę różnych energii instynktownych. Od nijedzenia się umiera, nie umiera się jednak od niekopulowania. W chrześcijańskiej cywilizacji seks, jak wiemy, nie jest tylko obłożony różnymi tabu dodatkowymi, ale uchodzi za najbardziej zatrute źródło grzechu. Wolno pytać, w jakim sensie i w jakim stopniu tabu nie jest powszechne, lecz swoiste dodanie cywilizacji. Są sprzęgnięte z jej istotnymi osobliwościami. Że tabu kazirodztwa jest bodaj powszechne, choć różnie definiowane, tłumaczy się być może tym, że jest ono warunkiem istnienia rodziny z jej hierarchią pokoleń i podziałem pracy, a rodzina była najskuteczniejszą instytucją służącą ciągłości kultury i przekazywaniu jej dóbr. Czy szczególne reguły seksualne, jakie wykształciły się w cywilizacji chrześcijańskiej, mają związek z osiągnięciami tej cywilizacji w nauce, kulturze, sztuce, potem w technice? Możemy spekulować na ten temat, ale udowodnić ten związek byłoby chyba trudno. Tak wiele innych okoliczności trzeba wziąć pod uwagę: system wartości, ustrój kościoła, warunki demograficzne, klimat itd., których pod względem znaczenia wymierzyć niepodobne. Wypada zauważyć, że nie chodzi o to, czy i jak często te reguły były gwałcone, ale o to, czy były kwestionowane zasadniczo. Dopiero w naszych czasach, w ostatecznych dziesięcioleciach, prawie wszystkie tabu chrześcijańskie proweniencji, prawie wszystkie są kwestionowane zasadniczo. To, co było kiedyś wstydliwe i skrzętnie ukrywane, a w tak zwanym zboczeniu seksualnym, zwłaszcza homoseksualizm, jest wystawiane na pokaz publiczny, nie jest prawie nigdzie na terenach Anglii czy aktualnie chrześcijańskich karane prawem, a samo słowo zboczenie jest potępione w przepisach politycznej poprawności. Seks przedmałżeński jest niemal powszechnie akceptowalny. Kościół, nawet gdy przypomina tradycyjne zakazy, czyni to słabo i bez wielkiego przekonania. Nie grzmi surowo, nieposlubione pary mieszkają ze sobą jawnie i niemal wszędzie. Rodzina wielopokoleniowa jest w zaniku, a rozwody są nagminne. Cudzołóstwo jest jawnie chwalone, a jej pobłażliwość jest znaczna. Chrześcijaństwo uświęciło różne dziedziny ludzkiej aktywności i życia. Święci są czasem pokarm i odmawia modlitwę dziękczynną przed jedzeniem. Uświęcone są również różne zawody i sytuacje życiowe i mianuje się do tego celu wyróżnionych odpowiednio świętych patronów. Są nawet, jak dowiedziałem się, święci wyspecjalizowani w ochronie drobiu lub bydła odmowego. Seks jednak nie doznał się takiego uświęcenia. Nie ma modłów uświęcających akty miłości fizycznej, nie ma rytuałów dojrzewania. Małżeństwo jest wprawdzie sakramentem w rzymskim kościele, ale nie jest ono tyle uświęce... nie tyle ono uświęca seks, ile dalej przyzwolenia seks. Jest to ustępstwo na rzecz grzesznej natury i służyć ma nie tyle przyjemności, lecz prokreacji. Dzisiaj teologowie, którzy mówią o tych sprawach i o restrykcjach przez Kościół zażądanych, powołują się najczęściej na to, że seks ma być wyrazem miłości małżeńskiej, która nas podnosi i wzbogaca. Nie po to przyjemnością i że to czyni go jakimś szlachetnym. Nie po to jednak typowy język dawnych czasów. Od świętego Pawła i wielkich ojców Tertuliana, Hieronima, Augustyna było jasne, że najbardziej pożądanym sposobem życia chrześcijańskiego jest czystość, a święty Augustyn w dawnej swojej modlitwie prosił Boga, by dał mu dar czystości, jeszcze nie teraz. Jasne było też było, że jeśli seks mógł być w życiu grzechem pierworodnym, to jednak nie było pożądliwości grzesznej, która jest właściwością złowrogą stroną czynności seksualnej. Jakoż Kościół powołał do życia osobną kategorię ludzi, którzy we własnym życiu ideały czystości instytucjonalnie ustanowione wcielają, mężczyzn i kobiet, piękny poemat miłosny, pieśń nad pieśniami ma swoje interpretacje teologiczne zarówno u Żydów, jak i u chrześcijan. Dialog Boga z ludem Izraela rozmawia Jezus Chrystus ze swoim Kościołem. Chociaż nieuprzedzony czytelnik z trudem daje przekonać do tej wykładni. Dlaczego cywilizacja chrześcijańska zepchnęła seks w mroczne podziemie? Wstydliwą jaskinię, o której wspominać się godziło, tylko wałże zgorszenia niejako szeptem. Mamy w rzeczy samej poczucie, że związek wspomniany między moralnością seksualną chrześcijańską a osiągami cywilizacyjnymi Europy jest istotny, chociaż trudny do udowodnienia. Psychoanalityczne spekulacje na ten temat można pominąć. Mamy na myśli, powtarzam, zasady, nie ich faktyczne przestrzeganie. Wiemy przecież, że jak wygląda sprawa posłuchotla dla kościelnych przepisów w tej dziedzinie, a i literatura europejska rozlegle na ten temat traktuje, by przypomnieć tylko Boccaccio, Arcandra, Rabelais'ego czy Bartolomeo. O nowszych, nie wspominając o tych, ale obecność tych reguł jest ważna. Ważna nie tylko przez swoje związki z systemem własności i dziedziczenia, ale także przez sposób, w jaki przyczynia się do dziedziczenia dóbr kulturalnych i organizacji pracy. Wolno podejrzewać, że monogamia jest wynalazkiem dobrym i wartościowym, niezależnie od tego, w jaki naprawdę funkcjonuje w czysto seksualnych sprawach, i że sukcesy intelektualne, arystokratyczne i techniczne Europy mają monogamię za jeden z filarów. Dzieci wychowywane przez grupę dwoje rodziców, nie zaś przez jedno ani przez grupę, są chyba zrównoważone umysłowo lepiej urządzone emocjonalnie, bardziej stabilne, w sumie bardziej zdolne do radzenia sobie z życiem. Jednak więc mamy może tak zwaną rewolucję seksualną, jaka dokonała się w latach 60. i 70. naszego wieku. O ile przyczyniła się do uczynienia seksu przedmiotem publicznych, jawnych debat i do zniesienia różnych restrykcji niemądrych, była udana. Prawdą jest jednak, że samym przyczyniła się do ogromnej eksplozji literatury i sztuki pornograficznej, do obsesji seksu, z jaką nasza kultura wytrącona. Zapewne też przyczyniła się do rozkładu instytucji rodziny, której kruchy status jest nieustannie i zrozumiałym niepokojem równo rozważany. Jak zwykle w takich sprawach nie potrafimy zgodzić się sporządzić wiarygodnego bilansu. Dyscypliny życia seksualnego, jakiej pragnąłby Kościół rzymski, nie uda się narzucić dzisiejszemu światu. Gdyby jednak miało dojść do zupełnego rozkładu życia rodzinnego, do upadku tradycyjnych więzi między pokoleniami, zaczniemy może zastanawiać się nad tym, czy okropne restrykcje dawnych czasów z ich wszystkimi nieszczęściami nie były w sumie bezpieczniejsze nawet z punktu widzenia samozachowawczego gatunku ludzkiego. Ale to jest spekulacja, z której nikt właściwie nie wynika. Nie będzie kontrrewolucji seksualnej, chyba że jakaś katastrofa globalna zniszczy naszą infrastrukturę techniczną razem ze znaczną częścią ludzkości i cofnie nas do neolitu. Są różne science fiction, które takie scenariusze rysują, ale wątpię się, czy wielu ludzi byłoby gotowych modlić się o Boga o taką katastrofę. No, to był Leszek Kołakowski. Z tego co widzę, to nadal niewielu ludzi się słucha. Na czacie to prawie nie ma nikogo. Mam nadzieję, że ktoś wysłuchał ten moje czytanie. Dobra. Anna, to mam challenge dla ciebie. Za tydzień w środę zadzwoń. Choćby ci bateria padła. Dlaczego? Bo jeśli chodzi o w ogóle, no to będzie temat na inną w ogóle audycję. jeśli chodzi o tam seksualność ludzką i te wszystkie zasady i nakazy, jeśli chodzi o naszą seksualność, które były wprowadzane przez kulturę. A jak to ma się do lewicy i do komunizmu? A nie wiem, czy wiecie, ale nie wiem, czy wszyscy sobie to tak jakoś uświadamiają. Ale Związek Radziecki, PRL, nie wiem, Czechosłowacja, Bułgaria i ten cały blok wschodni to były kraje bardzo purytańskie. To były kraje, gdzie ta rewolucja seksualna 60., która wybuchła w Stanach Zjednoczonych i potem na zachodzie Europy, no tamto to nie dotarło. Te kraje, chyba Polska była najbardziej liberalna pod tym względem. Ale w każdym razie Związek Radziecki to nawet był o wiele bardziej purytalny niż wszystkie, purytański niż wszystkie te kraje bloku wschodniego razem wzięte. O Jezu, teraz też mi zacznie zarzucać znowu, że mam taki zryty głos. Bo już w ogóle kompletnie tracę głos. Już dzisiaj dużo mówiłem przez mikrofon, natomiast też będzie 3 godziny, jak się produkuje w radiu. Także mam już głos, mi strony głosowe bardzo są zdarte. Także jakby ktoś chciał donajtować do Krawca, to donajtujcie do Krawca. No, to Krawiec może trochę przekaże pieniędzy na rekonstrukcję moich strun głosowych. No, w każdym razie, jeśli chodzi o sferę seksualności, to jakoś się to utarło teraz, że lewica dąży do rozpadu rodziny, jakieś tam, nie wiem, że wszyscy zostali gejami i tak dalej. Jest, właściwie miałem rozmawiać o youtuberach dzisiaj też, ale to już chyba za późno się skończyło. Ale jest taki jeden youtuber, który kiedyś miał głos w mojej audycji. Ja też wystąpiłem u niego. On się potem, że nazywa Szymon. Ja ma dwa kanały. Jeden się nazywa Wojna Idei, drugi Szymon Mówi. W ogóle teraz wszyscy chcą mówić na jakieś tam tematy. No i z tego co pamiętam, on jest wielkim miłośnikiem Jordana Petersona, który też jest. On jakoś tam ma fiksację na temat właśnie tej seksualności człowieka. I na fiksację w tym sensie, że powinniśmy mieć jak najmniej partnerów seksualnych i tam jak uprawiamy seksu tylko z żoną, że GB i tak dalej, i tak dalej. No co mam powiedzieć, no jak lewicowiec to tej kwestii seksualności jestem dość liberalny. O, inaczej to jak ma prawica, która jest bardzo liberalna w kwestiach gospodarczych, ale bardzo konserwatywna w kwestiach obyczajowych. Ja odwrotnie, jestem konserwatywny w kwestiach gospodarczych, czyli raczej tu jestem z socjalizmem, ale jestem bardzo liberalny w kwestiach światopoglądowych. Ja już się spotkałem z tym, że moi znajomi, którzy są ludźmi o bardzo otwartym umyśle i ludźmi edukowanymi, z którymi się da pogadać o różnych rzeczach i tak dalej, ale na przykład jak słyszeli o kobiecie, która miała wielu partnerów, sypiała z wieloma partnerami, czerpała jakąś tam radość życia seksualnego, byli w stanie stwierdzić, że jest to szmata. Takie brzydkie słowo. W odniesieniu do człowieka. Bo sypia z wieloma. A jak sam facet sypiał z wieloma, to nie, to też mówi, że źle. Ja tu widzę, że w ogóle ten czat umarł, YouTube umarł. Dobra, ja będę kończył tę audycję, bo widzę, że nikt nie chce zadzwonić i praktycznie nikt nie słucha. Dobra, to może kwestie życia seksualnego ludzi i tego, jak lewica się odnosi do właśnie do seksualizmu, to zostawimy sobie na następną środę, która już nie będzie piątkiem, także będzie krócej. Dobra, to co mogę powiedzieć? Jak nikt nie chce zadzwonić, to mniej nocy i dobra, i jego długiego weekendu. Trzymajcie się. Cześć.
1: I 3, 2, 1, jesteśmy.
2: Aha, no to za 2 minuty początek audycji, drodzy słuchacze, i tak dalej, i tak dalej. Znaczy i tak dalej. I sponsorujcie, o, to miałem na myśli.
1: No, Bajtek jak zwykle chciał tak bardzo wejść profesjonalnie i radiowo, a do audycji jeszcze 2 minuty. Na razie tylko sprawdzamy, czy aby wszystko działa, ale wygląda mi na to, że chyba wszystko działa. Dzisiaj z prawej strony mapy opowieści australijskie. Nocne radio zaczyna nadawać. Zaraz zobaczymy, czy słychać nas na streamie. A jeszcze minuta i zanim wejdziemy oficjalnie. Nocne radio. Mam nadzieję, że Krawiec pamiętał, żeby się nie robić audycji o spoilerze. Posłuchajmy sobie. Tu sobie wyłączymy. Sprawdzamy nocne radio stream. Słuchaj radia. Jesteśmy na nocnym radiu. Czy słychać nas na streamie? Czy coś się zaczęło? Halo, halo, nocne radio. Czy nas słychać? Na streamie. Świetnie, słychać nas na streamie. Czy na streamie kontestacji nas słychać? Została minuta do wejścia. Na streamie kontestacji też za chwilę nas będzie słychać. Zaraz to sprawdzimy. Na streamie kontestacji. No tak. Bajt, masz opowiedzieć jakiś dowcip, jak ja sprawdzam to wszystko.
2: Ja mówię, że będę musiał zmienić opis. Aha, dobra, wyłączyć radio, żeby tak, bo to jest tylko po to,
1: Przede
2: żeby czat
1: wszystkim
2: był. Drodzy
1: należy
2: słuchacze,
1: włączyć.
2: do powiem wam taki, tylko matematyka zamknęli w zakładzie psychiatrycznym. Jacek, czy ty wiesz?
1: Nie, nigdy nie słyszałem tego dowcipu, na pewno.
2: No, bo był. Więc matematyka zamknęli, no bo był nieobliczalny.
1: Ach, no tak, to już koniec dowcipu.
2: No to jest taki super.
1: Świetne, świetne, rewelacja.

0: pierwsza w Polsce, jest piąta rano w Australii, w Canberrze. Wita Was serdecznie Jacek z Australii, czyli Jacek Pierzchlewski, tutaj z Australii i z Bielska Białej, we własnej osobie.
1: Bajt Iter, witam wszystkich.
0: Witamy serdecznie. Bajt, wiesz, proponował Krawiec jakiś czas temu, żebyśmy się na streamie pokłócili. Ja mam taki pomysł, że może pokłócimy się w ten sposób. Znaczy, ja mam taki pomysł, jak tu cię zdenerwować. Gdybym tak nagle zaczął się niepochlebnie wypowiadać o Bielsku Białej, bo ty chyba jesteś takim lokalnym patriotą. Ja co prawda nie wiem, jak jest w Bielsku Białej i w Bielsku Białym byłem tylko raz i to przejazdem i to dawno temu. Ale powiedz mi, czy ty jesteś lokalnym patriotą Bielska Białej i całego Podbeskidzia? Mi się tylko wydaje.
1: A no jestem. Ja ogólnie jestem, tak uważam, że jest większy sens być patriotą. Im mniejsza jest społeczność, do której się należy, tym jest sens większy. To znaczy wiadomo, że można być tam obywatelem świata, czy Europejczykiem, czy Polakiem. No ale co mnie łączy? Czy mnie łączy więcej z Polakami gdzieś tam z Suwałk czy Szczecina niż powiedzmy z braćmi Czechami czy choćby Polakami na Zaolziu kilkadziesiąt kilometrów ode mnie?
0: No tak, to jest dobre pytanie, ale zgodzisz się, że przepisy prawne obowiązują ciebie i Etama ze Szczecina, i przykład tylko podam, tak samo, a na przykład już Polaków na Zaolziu, czyli tuż za granicą, już trochę mniej. Czyli łączy cię ze Szczecinianami przynajmniej to, jaki system prawny cię otacza. To chyba mocny argument.
1: Tak, łączy mnie z czasami panowie w Warszawie są moimi właścicielami w dużym stopniu, tak? No ale to wiesz, to tak jakbyś miał dzielnice, gdzie mieszkają niewolnicy przypisani do swoich panów, albo powiedzmy chłopi pańszczyźniani przypisani do swoich panów szlachciców, mieszkających w sąsiednich domach, ale jednak w różnych wsiach, nie? Przy tej samej ulicy, ale w różnych wsiach, w związku z tym różni panowie. No i teraz się takich sąsiadów ma łączyć mniej, mniejsza zażyłość, dlatego że oni polegają temu samemu panu i są przypisani u niego do ziemi, między sobą niż z innym poddanym tego samego chłopem, poddanym pańszczyźnianem u tego samego pana na drugim końcu wsi, gdzie bywa tam dwa razy do roku.
0: No tak, to jest dobry argument, ale jednak braterstwo języka albo braterstwo kultury. No, polska kultura jest trochę inna od czeskiej, choć podobna. Albo braterstwo kibicowania, no, nie wiem, czy jesteś kibicem piłkarskim, kibicowania tej samej drużynie. Tak, spróbuję kontrować twoje argumenty, bo to w pewnym sensie otwiera nam drogę do całej audycji, bo ja powiem szczerze, uważam się za polskiego patriotę. Ale nie tylko, bo uważam się też za australijskiego patriotę. I to otwiera nasze dzisiejsze opowieści australijskie, bo dzisiaj audycja będzie prawie w całości o Australii, o tym, jak to jest po tej stronie globusa.
1: To masz braterstwo języka z Nigeryjczykami, gdzie też jest język angielski urzędowy.
0: Tak, to prawda, ale on jest tylko urzędowy. Myślę, że większość Nigeryjczyków po angielsku, większość, dla większości Nigeryjczyków język angielski nie jest pierwszym językiem. A poza tym, no jednak różnica zwyczajów i różnica interesów. Więcej mnie łączy z kimś, kto mieszka w Perth, na drugiej stronie Australii, niż z kimś, kto mieszka w stolicy Nigerii. Więc interesy mamy rozbieżne dość z Nigeryjczykami. Teraz możesz odpowiedzieć. Nie wiem, mam jakiegoś laga pomiędzy tobą a mną, jest wyraźny.
1: Więcej masz wspólnych interesów pewnie z Krawcem, który też, to czy choćby ze mną, niż z znaczną większością Australijczyków czy
0: no,
1: Polaków.
0: Myślę, że tak. Chociaż to na przykład, gdyby nagle Perth jako miasto zbankrutowało, i to ja w jakiś sposób musiałbym się z moich podatków złożyć na to, żeby im pomóc. Gdybyś ty, nie daj Boże, zbankrutował albo Krawiec, to mnie osobiście by to dotknęło, bo nie wiem, co by się stało z naszą audycją czy z Nocnym Radiem. Ale no cóż, mógłbym, no, mocny argument. Rzeczywiście musiałbym się z tego jakoś samemu na tym zastanowić, z tego wytłumaczyć. Ale wróćmy na chwilę do Australii. Bajt, takie pierwsze skojarzenie,

0: z Australią. Jakie jest twoje?
1: No, kangury, ale też aborygeni, tam powiedzmy taki najmniejszy kontynent, który byłby wyspą, gdyby był trochę mniejszy.
0: Ja myślę, że.
1: Kolonia karna angielska, tak.
0: A, no właśnie.
1: Żołobieczek był odsyłanym w innym.
0: No właśnie ta kolonia
1: Genealogia
0: karna.
1: pewnie tam nie cieszy się jakimś wielkim pochodzeniem, popytem.
0: Cieszy się ogromnym. Otóż przynależność do tak zwanej pierwszej floty, czyli przynależność do tego, że ma się rodzinę głęboko, jakichś przodków, którzy przybyli do Australii z pierwszą flotą w 1788 roku, jest to powód do dumy. Właśnie się cieszy. Ja chcę trochę odkłamać tych przodków Australijczyków, którzy przybyli tu jako straszni mordercy i gwałciciele. To jest powszechne nieporozumienie, ale o wszystkim po kolei. Ja myślę, że jeżeli chodzi o Australię, to nie da się o Australii opowiadać, jeżeli mówimy o Australii jako o miejscu do życia, jeżeli nie wspomnimy o miastach, bo tak naprawdę Australia to miasta. Wiesz, jeżeli wyrwiemy z Polski Warszawę, Kraków i Łódź, czyli trzy największe miasta, no jeszcze do niedawna Łódź była większa od Krakowa, ale jeżeli wyjmiemy z Warszawy, to wyjmiemy raptem 8,5% ludności Polski. Jeżeli wyjmiemy 10 największych miast z Polski, czyli do tych trzech dodamy jeszcze Szczecin, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Lublin, Białystok, Katowice, to wyjmiemy z Polski 16%. Ale jeżeli byśmy wyjęli z Australii tylko trzy miasta, trzy największe miasta Australii, czyli Sydney, Melbourne i Brisbane, to wykroimy z Australii ponad połowę ludności. 50,5% ludzi, wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Australii, potomkowie przybyszów z Anglii, aborygeni, ja i cała reszta, trzy największe miasta to jest 50,5% ludności Australii. Ja wiem, że liczby się średnio sprawdzają w radiu, no ale musicie sobie to jakoś rozpisać. A jeżeli wyjmiemy z Australii 10 największych miast, czyli między innymi Canberra, w której teraz jestem, to wyjmiemy z Australii aż 3/4 ludności. Czyli tak naprawdę Australia nie istnieje. Australia jako miejsce do życia to miasta. I dlatego wydaje mi się to też tym bardziej ciekawe. A ty jesteś fanem miasta czy wsi bajt? Raczej
1: No,
0: rolnik
1: ja jestem,
0: czy bankier?
1: widać to, słychać, czuć, a nawet się można przekonać w internecie. Więc jestem z miasta, urodziłem się w mieście, mieszkam w mieście. No, takie miejskie życie mi no, odpowiada, ale no, bywałem na wsi, znaczy lubię być na wsi. Nie jest tak, że mnie tam coś jakoś odtrąca to, że tam jest właśnie wsi spokojna, wsi wesoła i sielskie krajobrazy, klimaty przaśne, osiedle i przaśne, no może tak bym powiedział. Więc od czasu do czasu chętnie się pomieszkuję na wsi w ramach wypoczynku, powiedzmy, czy no, jak się gdzieś turystycznie wyrusza, to przeważnie w niż w miastach przyrodę dziką, tak?
0: Jak gdybym miał
1: No,
0: mieszkać.
1: powiem tak, wolę nawet taką turystykę wśród przyrody niż jakieś zwiedzanie muzeów czy innych tam typowych wycieczek, jakie to Japończycy z kolei. Japończycy z kolei mają odwrotnie, że dla nich to, że jakiś Europejczyk czy Amerykanin chce sobie pojechać, nie wiem, w plener i tam w namiocie przenocować, czy w lesie w jakimś cabin in the woods, to dla nich jest niepojęte. Jak to, co to za przyjemność przecież tak się odcinać od zdobyczy cywilizacji.
0: Tak, słyszałem o
1: No
0: tym
1: to nie polega na żadnych takich świątyń, żadnych budynków, żadnych jakichś rzeczy, które można by porobić zdjęcia, gdzie tego nie ma u nas w kraju.
0: No, ja słyszałem, nie jestem żadnym specjalistą od kultur, ale słyszałem, że ten brak takiej chęci do zwiedzania przyrody i bycia poza miastem jest dosyć charakterystyczny dla azjatyckich kultur. Nie wiem, czy to prawda, ale rzeczywiście Japończycy to mi kiedyś powiedzieli, że oni nie rozumieją naszego pędu na wieś, a Chińczycy też. Jakbym miał ja wybierać w życiu i miałbym wracać do Polski, to wolałbym mieszkać gdzieś pod miastem. Ale tu w Australii ja chcę mieszkać zawsze w centrum. Nie pod miastem, nie na wsi, ale w centrum miasta.
1: Jest trend europejski, który jak się zobaczy na mapę zmian zagęszczenia ludności, to w miastach i to im większych miastach, tym bardziej. I to było widać już w poprzedniej dekadzie, również w Bielsku Białej. W tej chwili nawet i Cieszyn to objęło, że się wyludnia. Miasta się wyludniają, natomiast zaludniają się przeważnie najbardziej obszary dookoła miast. Rzeczywiście, jak widać Bielsko-Białą i dzianuszek gmin dookoła, to we wszystkich z nich, chyba wszystkich, jest przyrost ludności w tym okresie badanym, a u nas spadek. I
0: Tak.
1: to jest nie tylko fenomen ogólnie europejski.
0: Tak, ja to szczególnie obserwuję od czasu upadku komuny w Polsce. Ludzie znienawidzili blokowiska. No, wcale się nie dziwię, tam nie było czego kochać. I każdy chce mieć domek pod miastem. Tymczasem w Australii trend jest odwrotny. To znaczy, coraz więcej się buduje w miastach, a coraz i ten taki australijski sen o posiadaniu domku i małego ogródka jest coraz rzadszy w Australii. Czyli jest trend dokładnie odwrotny. Ja zawsze w Australii mieszkałem praktycznie w centrum miast. I zawsze bardzo sobie to chwalę. Podobnie moja żona. Jeżeli mieszkać w Australii, to tylko w jakimś wysokim budynku nowym, gdzieś w centrum. Pamiętajcie, że można dodać do
1: Windą.
0: nas. Tak, z windą, oczywiście, że tak. Ja uwielbiam windy. Pamiętajcie, że można do nas dzwonić. Ja dzisiaj jestem tylko na wciąż na Skype'ie nocnego radia. Dodaję cię
1: Ale
0: nocne
1: nie,
0: radio.
1: ale słuchaj. Co, ty jesteś, ale też odbierasz, jak ktoś zadzwoni na Skype kontestacji, albowiem tam jest przekierowanie i
0: Ach,
1: tam
0: wspaniale.
1: jest kontestacji.com, nazwa użytkownika, a numer telefonu zobaczymy, czy pamiętasz. To taki teścik ci zrobię.
0: Numer telefonu na kontestację 222-195-321.
1: Tak, a na nocne radio nie ma, więc to jest jedyny sposób, jeżeli telefonem chcecie się dodzwonić. A także są czaty. Czaty są rozliczne i mnogie. Jest czat Anglo Nocnego Radia, jest czat YouTube'owy Nocnego Radia, jest czat Kontestacja, który obecnie się znajduje na IRC-u, jest to kanał Kontestacja. Jak to będzie? Kontestacja.com. Witacie. Jacek, czemu ciebie tam jeszcze?
0: Dzwoni do mnie, ktoś się do nas dołączył? Halo, halo.
2: Tak, witam, witam.
0: Witam, cześć
2: Radek z
0: Radku.
2: Instrady Nocna Zmora.
0: Cześć Radku, co tam u ciebie?
2: No to szybko jeden taki, jedna taka kontra odnośnie tego trendu w Australii, odwrotnego trendu, że ludzie po prostu garną się do miasta i głównym teraz w tej chwili, że tak powiem, ich miejscem, rodzajem zamieszkiwania jest najem. To nie jest to po prostu spowodowane tym, że ludzi zwyczajnie w świecie nie stać na własność, żeby sobie wykupić mieszkanie, czy działkę, czy dom. Wyczytałem gdzieś, że w Australii zadłużenie kredytowe przekroczyło tam, nie wiem, 100% PKB, coś takiego, tak? W zeszłym
0: Tak,
2: roku.
0: kredyty
2: Tak, zbliżyło się do 90%. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo zły wynik.
0: zgadza się, ale to chodzi o zadłużenie prywatne. To chodzi o,
2: Tak,
0: rzeczywiście tak jest. Chodzi o zadłużenie gospodarstw domowych, to prawda. A problem polega na tym, że te nieruchomości, które są w centrach miast, stały się bardzo drogie. Natomiast jeżeli przeciętną osobę stać na dom czy mieszkanie, to stać go raczej na obrzeżach. A dużo,
2: zgadza się,
0: więc,
2: to jest tak.
0: więc domek pod Canberrą można kupić za 300 tysięcy dolarów albo 200 tysięcy dolarów. Natomiast mieszkanie w centrum Canberry, no, w takim dobrym stanie to już jest około 1 000 000 dolarów. A jednak wciąż ludzie chcą mieszkać albo wynajmować w centrum. To jest taka
2: Być
0: tendencja.
2: może nie przeżyli tego reżimu, jaki mieliśmy w Polsce przed latami 90. Jednakowoż podniesienie, była jakaś symulacja, która wykazywała, że podniesienie czynszu, znaczy raty kredytowej o 100 dolarów sprawia, że 20% aktualnych kredytobiorców nie jest w stanie już spłacać obecnego kredytu,
0: Tak.
2: więc jednak bardziej chyba to jednak wskazuje na to, że ludzi już po prostu nie stać. Oni i tak wzięli kredyty ponad to, co mogą znieść, tak? Żyją powiedzmy tam na granicy, że tak powiem, wydolności finansowej.
0: Zgadza się, no ale to wynika z tego, że są niesamowite wzrosty cen nieruchomości. a miało to związek głównie z inwestycjami, które napływały z Azji, głównie z Chin kontynentalnych. Jeszcze niedawno 20% wszystkich nieruchomości w Sydney było w rękach ludzi z Chin kontynentalnych. Po prostu oni traktowali to jako inwestycje, przez to ceny poszły niesamowicie do góry. Ale wiecie co? No, to jest rzeczywiście problem. Ale
1: to czemu tak przestało być?
2: No tak, Australia to jest przykład takiej bańki, takiej finansowej, która napompowana została do takich niewyobrażalnych rozmiarów, że już nie wiadomo, dla kogo ona istnieje w tej chwili.
0: Myślę, że tak. Myślę, że to jest dużo prawdy. Ja powiem trochę o wizach, jak to wygląda na przykład, ile ja zainwestowałem w to, żeby być w Australii. I szczerze mówiąc, gdybym podsumował wszystko, to myślę, że gdyby to przeliczyć na złotówki, to zaczynamy rozmawiać o kilkuset tysiącach. Tak to mniej więcej wygląda. Ta inwestycja się opłaca.
2: Czyli trzeba być niezwykle zamożnym człowiekiem, żeby w ogóle móc się starać o mieszkanie w Australii. Australia nie jest miejscem, gdzie można się po prostu wzbogacić i pojechać i się dorobić. Po prostu.
0: Myślę, że to jest trudne. Myślę, że to nie jest takie bardzo...
2: Chyba, że nielegalna emigracja z Indonezji czy coś takiego.
0: Ach, to zostało znacznie utrudnione. To jest bardzo, bardzo trudne. I właśnie co dojdziemy do tego za chwilę. Wiecie, ja najpierw chciałem trochę wrócić na chwilę, dosłownie na 5-10 minut do historii, bo ta historia wydaje mi się super ciekawa, a przede wszystkim tu jest dużo do odkłamania. Dużo do odkłamania o tym, dlaczego w ogóle Australia powstała. Nie wiem, czy wiecie, ale już... Nie wiem, Radek, czy chcesz coś jeszcze dorzucić, czy mogę cię zrzucić, bo...
2: Nie, to na razie byłoby na tyle. Jeszcze będę miał jeszcze coś do powiedzenia.
0: A, jesteśmy też w kontestacji, więc ja na pewno wrócę do tych mieszkań. Dzięki za głos na razie. Trzymaj się.
2: Okej, to cześć.
0: Cześć. Bajt, czy ciebie nie wyrzuciło? Halo, halo, Bajt. Halo, Bielsko-Biała.
1: Nie, ja jestem. Ja jak jesteś najbardziej się... jestem, ale... Zastanawiasz się nad... No dobra, jak wrócimy do mieszkań, to mam pytanie.
0: Dobrze, jak wrócimy do mieszkań, masz pytanie. Super. Słuchajcie, tak naprawdę o tym, że Australia istnieje, to podejrzewano w Europie od bardzo dawna, bo myślę, w starożytności Grecy podejrzewali, że Australia musi istnieć po to, żeby ziemia, żeby Grecy wiedzieli, że ziemia jest kulą, żeby ta ziemia była równo obłożona. Skoro na górze jest dużo lądu, to na południu też musi istnieć. Bardzo to głupio brzmi, ale oni tak podejrzewali. Zupełnie się pomylili, bo Australia jest najmniejszym kontynentem. Jest większym od Unii Europejskiej, ale mniejszym od Europy. Jakby tak policzyć od Portugalii aż po Ural. Bardzo późno Europejczycy odkryli Australię. Tak mniej więcej na początku XVII wieku, jak my Polacy zdobywaliśmy Moskwę, to Holendrzy jako pierwsi dopłynęli do Australii. Takim pierwszym człowiekiem był Wilhelm Janszon, który opłynął północną część Australii. Holendrzy zbadali Australię najlepiej na początku. Nawet nazwali Australię Nową Holandią, a takie dwie wyspy, które są kawałek dalej, nazwali Nową Zelandią. Chodzi o Zelandię, nie o duńską wyspę na Bałtyku, tą, na której jest Kopenhaga, ale chodzi o Zelandię, część Niderlandów. No i Holandia to też część Niderlandów. Jakiś czas temu Holendrzy już ogłosili, że po angielsku Holandia to są The Netherlands, a nie żadna Holandia. A ja się jednak upieram, że to są, nie są Niderlandy, a Holandia. No i Australia nazywa się Nową Holandią. W ogóle Holendrzy mają jakiegoś takiego pecha do nazw miejscowości, bo kiedyś Nowy Jork to był Nowy Amsterdam, a takie miasto dużo większe od Nowego Amsterdamu, obok Nowego Amsterdamu, to było Harlem. Dzisiaj Nowy Amsterdam to jest Nowy Jork, a Harlem to jest tylko dzielnica Nowego Jorku. No ale wtedy jeszcze w XVII wieku Australia to była Nowa Holandia. Nic Holendrzy nie zrobili z tym kontynentem, z tym krajem, poza tym, że wiedzieli, że istnieje. Wydawała im się nieciekawa i wcale im się nie dziwię, dlatego że Australia to najciekawsza część Australii dla tych ludzi z XVII wieku, czyli najbardziej taka ciekawa dla rolnictwa, to jest ta wschodnia część Australii, czyli ta schowana najbardziej przed Europejczykami. I tym ludzie, którzy zaczęli, czy państwo, które zaczęło, które otworzyło Australię dla Europejczyków, to byli Brytyjczycy. James Cook to był taki żeglarz brytyjski, który się wywodził z prostej rodziny z północnej Anglii. Był kapitanem floty brytyjskiej i któregoś dnia w XVIII wieku, w połowie XVIII wieku, Royal Society, czyli Brytyjskie Towarzystwo Naukowe, postanowiło wysłać ekspedycję na Pacyfik, aby zmierzyć odległość Ziemi od Słońca. A to zmierzenie odległości Ziemi od Słońca miało się odbyć poprzez zmierzenie czasu przejścia Wenus na tle tarczy słonecznej. I Royal Society zaapelowało do króla Jerzego III, aby wysłał ekspedycję na Pacyfik. I James Cook został wybrany jako dowódca tej wyprawy. Wybrał sobie statek Earl of Pembroke i w 1768 roku wraz z 90 czwórką ludzi i zapasami na 18 miesięcy popłynął najpierw wokół Brazylii, wypłynął na Pacyfik, aby zbadać właśnie odległość Ziemi od Słońca. No, miał też zbadać tajemniczą Terrę Australis, o której Holendrzy mówili, że istnieje, nazywa się Nowa Holandia. Cook popłynął na Tahiti, zbadał nową Tahiti, chodzi o wyspę na Pacyfiku, a nie o Tahiti na Karaibach. Zbadał Nową Zelandię, opłynął i zrobił dokładne mapy Nowej Zelandii i miał się skierować z Nowej Zelandii na Tasmanię. Tasmania to jest taka malutka wysepka na południe od Australii. Wtedy to się nazywa jeszcze po holendersku Ziemia Van Diemen'a. Ale ze względu na niekorzystne wiatry James Cook skierował się trochę na północ od Tasmanii i odkrył i zbadał wschodnie wybrzeże Australii. Znalazł Port Jackson, wielki naturalny port, który wydał mu się ciekawy do tego, żeby założyć tam kolonię. Miał pierwsze spotkania z tubylcami. Okazało się bardzo przyjazne. Aborygeni dla Jamesa Cooka byli bardzo przyjaźni. Pierwszy raz, jako pierwszy Europejczyk, najprawdopodobniej zauważył kangura i zapytał się, co to jest tych aborygenów. I oni powiedzieli, że to jest kangaroo. Tak to było, tak była nazwa tego zwierzęcia w języku aborygenów. No i wrócił do Anglii i powiedział, że zraportował do Royal Society, jak wygląda wschodnie wybrzeże Australii, że jest najprawdopodobniej żyzne, że jest ciekawe do tego, żeby założyć tam kolonię. Ale Brytyjczycy na początku nie palili się, żeby wybrać się do Australii, a historia Australii zaczyna się tak naprawdę w Ameryce. 3 września 1783 roku kończy się wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych, powstają Stany Zjednoczone, no na początku to jest raptem 13 kolonii i pojawiają się trzy problemy dla Brytyjczyków. Po pierwsze, Amerykanie już nie akceptują więcej więźniów. Wtedy Londyn był zupełnie przepełniony. Można było w Londynie pójść siedzieć za przeklinanie, na przykład publiczne, za obrażenie króla, za bujatyki, za to, że ktoś ukradł chleb. W Londynie była bardzo duża bieda, czy w ogóle w Anglii wtedy, więc ludzie kradli, co popadło i trafiali do więzienia. Po drugie, dochodziło do Anglików, że Francuzi panoszą się na Pacyfiku, że ekspedycje francuskie są tam wysyłane. No a przede wszystkim Jerzy III był zrozpaczony utratą bogatych kolonii w Ameryce i marzyło mu się stworzenie nowej Ameryki. I tu właśnie zaczyna się historia Australii. Bajt, ty mówiłeś, że tobie się Australia kojarzy bardzo z wysyłaniem więźniów, prawda?
1: No, tak.
0: A jak myślisz, jakich więźniów ci Brytyjczycy wysyłali do Australii?
1: No, właśnie takich pewnie z złodziei czy innych też za kochanie owieczek i inne wezeceństwa też się tam trafiało.
0: Tak, dokładnie tak. Australia to nie była jakaś kolonia dla bardzo ciężkich więźniów, ponieważ ci więźniowie mieli stworzyć nowe społeczeństwo. No, nie można stworzyć nowego społeczeństwa wysyłając gdzieś najcięższych przestępców, morderców, gwałcicieli, ani jakichś zwyrodnialców. Więc no, jak ktoś na przykład przeklinał publicznie albo ukradł chleb, albo ukradł płaszcz, tego pakowano na statek i wyruszyła z Londynu, a tak naprawdę z południowej Anglii, flota 11 statków. Tym, kto dowodził, był kapitan Arthur Phillip. Nie wiadomo dokładnie, ilu było tych więźniów, ale szacuje się, że mniej więcej od 1000 do 1500 ludzi. Wypłynęli najpierw do Brazylii, do Rio de Janeiro. Tam wzięli zapasy i z Rio de Janeiro udali się do południowej Afryki, do Kapsztadu. Aż po kilku miesiącach podróży, tu są różne dane, ale 21 stycznia mniej więcej przybywają do Botany Bay. Botany Bay to jest taka zatoka na południu od Sydney. Co się okazuje, że Botany Bay się nie nadaje do życia. To jest muliste, nieciekawe gleby, muliste dno. Nie da się dopłynąć statkiem. No i Anglicy są zrozpaczeni, bo nie wiedzą, co tu zrobić. W dodatku zaczynają się pojawiać aborygeni i nie wyglądają na specjalnie chętnych dla Europejczyków. Na szczęście wysłano ekspedycję na łódkach i okazało się, że na północ od Botany Bay jest jeszcze jedna zatoka, nazywa się Port Jackson. Cook wiedział o tej zatoce, nazwał ją Port Jackson, ale nie wpływał do niej. Tymczasem do Botany Bay dopływają Francuzi, słynnym kapitanem de la Pérouse na statkach Astrolabe i Boussole. No ale Francuzi uznają, że Brytyjczycy jako pierwsi dopłynęli do wschodniego brzegu Australii i zostawiają Anglików w spokoju. No, honorowi ludzie. Dwa dni później, 26 stycznia, wyruszają kilkanaście kilometrów na północ z Botany Bay do tego Port Jackson i okazuje się to strzałem w dziesiątkę. Tak naprawdę dzisiaj to się nazywa, to jest po prostu Port Sydney. Wielka zatoka, osłonięta od oceanu takim wąskim przejściem. I ten kapitan Philip uznał, że jest to najpiękniejszy port na świecie, w której 1000 statków może stanąć w linii w pełnym bezpieczeństwie. I to właśnie 26 stycznia jest uważany 1788 roku za początek Australii. Anglicy zaczynają obóz i nazywają to miejsce Nową Południową Walią. Nie wiadomo, skąd ta nazwa pochodzi. Nowa Południowa Walia, ja zawsze myślałem, że chodzi o Nową Walię, która jest na południu, ale prawdopodobnie chodzi o Nową Południową Walię. Południowa Walia to jest takie miejsce w Anglii, które, czy w Wielkiej Brytanii, które jest najmniej ciekawe, bo to jest bardzo przemysłowe miejsce. Nie wiem, czy ktoś z Was był kiedyś w Południowej Walii. Ja nie byłem, ale słyszałem, że jest to coś jak nasz Śląsk. I ponieważ Australia wydawała się tak nieprzyjazna, jak właśnie Południowa Walia, to postanowiono nazwać to miejsce Nową Południową Walią. Ale tak naprawdę skąd się wzięła ta nazwa, no nie wiadomo. Jaki był problem z tą pierwszą flotą? Było bardzo dużo więźniów, ale bardzo mało więźniarek. Nie było, krótko mówiąc, nie było bab. No, może niektórym wyda się to ciekawe, a nawet zaleta, ale no, powodowało to liczne problemy. Krótko mówiąc, dostęp do kobiet stał się w pewnym sensie walutą. I w nagrodę, jeżeli ktoś był dobrym osadnikiem, dobrze pracował, dobrze się prowadził, no to gubernator mógł dać dwie nagrody. Po pierwsze, można było kogoś uwolnić, uznać za wolnego człowieka, no a po drugie, można było mieć prawo do poślubienia kobiety. No cóż, takie są waluty, jakie są czasy. Na początku w Australii było naprawdę bardzo trudno. To znaczy, w pewnym momencie podejrzewano nawet, że ta cała kolonia upadnie, ale wysłano zapasy, przybyła druga, przybyła trzecia flota. I powoli ten nieciekawy kraj zaczął się rozwijać, ale chyba na początku raczej można powiedzieć zaczął wegetować. O, widzę, że dzwonił Potrzeba. O, Potrzeba, zadzwoń jeszcze raz. Zaczął bardziej wegetować. Nowa Południowa Walia obejmowała tylko połowę kontynentu i obejmowała całą Nową Zelandię. Nowa Zelandia rozwijała się trochę szybciej, dlatego że była ciekawsza do życia i wkrótce wyruszyli Australijczycy na zachód. Do Perth, założyć Perth, bo dowiedzieli się, że prawdopodobnie Francuzi zdobywają zachodnie wybrzeże. Ale w XIX wieku, po 50, po 60 latach w Australii mieszkało tylko 350 tysięcy ludzi. Niewiele. Tak naprawdę aborygenów. O, nie wiem, dlaczego nie mogę dobrać Potrzeby. Bajt, czy ty widzisz, że Potrzeba dzwoni?
1: Nie widzę. To jak dzwoni do ciebie, to...
0: Halo, halo, Potrzeba. Halo, halo, Potrzeba, halo, halo.
3: No okej, okay, jestem. Tutaj mi się jakiś dziwny komunikat pojawił, kiedy dzwoniłem najpierw na kontestację, potem na nocne radio, aż w końcu na kontestację. Udało się dobić. Tutaj za bardzo nie chcę przerywać narracji, ale chcę wrzucić parę wątków i jasne, podzielić się może nie osobistą, ale historią mojej znajomej, która od urodzenia mieszka w Australii. Najpierw mieszkała w Perth, a potem się przeprowadziła do, bodajże to się nazywa Rockhampton w Queensland. I swój dom, który miała w Perth, na przedmieściach Perth, wynajęła jakiemuś, nie wiem, czy nieważne komu. W każdym razie doszło do takiej sytuacji, że przez 6 tygodni ta osoba, która wynajmowała ten dom, wyprowadziła się i przez 6 tygodni ten dom był całkowicie nienadzorowany. Kiedy poleciała z powrotem do Perth, żeby tam dojrzeć, żeby zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda, przygotować ten dom przed kolejnym najemcą, zauważyła w tym domu jakieś gniazdo mrówek, jakieś mnóstwo owadów i innego tałataństwa i innego dziwnego robactwa. Więc tutaj jeden wątek, który chciałbym zaznaczyć, gdybyś zechciał opowiedzieć o tym, że w Australii wszystkie zwierzęta lokalne chcą nas zabić, nawet jeżeli nie mogą, to przynajmniej chcą nas zabić. Druga rzecz, która się wiąże z tą historią, to odnośnie budownictwa w Australii, bo z tych zdjęć, które od Melisy dostałem, które tam sobie mogłem zauważyć, wyglądało to trochę właśnie jak taka typowa amerykańska chatka, że zamiast cegieł mamy jakieś drewniane rusztowania, jakieś kartonowe przedziały, jakaś taka typowa, za przeproszeniem, chatka z gówna. No i pytanie, jak to wygląda, czy to jest bardziej właśnie taki styl amerykański, czy tam jednak cegła się zdarza i to był wyjątek sprawdzający regułę. A dwa jeszcze osobne pytania, bo tutaj nie chcę się wdawać w dyskusję, tylko po prostu wrzucić parę wątków. Mianowicie, jaki jest przekrój, jeżeli chodzi o pochodzenie Australijczyków współcześnie, tak jeżeli by spojrzeć im za kołnierz do drugiego, trzeciego pokolenia wstecz, bo tutaj po nazwiskach, po nazwie miejscowości widzimy bardzo duże zaangażowanie języka angielskiego, ale chciałbym usłyszeć, jak to właśnie wygląda. No i skoro jesteśmy przy kwestii lingwistycznej, to jak ma się Aussie English do takiego Royal British English albo American English?
0: Jasne.
3: Dziękuję i z tymi pytaniami
0: zostawiam. Potrzeba.
3: Okay? Jasne.
0: Czy byłeś kiedyś w Perth, czy mi się wydaje? Czy kiedyś byłeś w Australii?
3: Byłem w Perth, tak.
0: I jak ci się podobało, powiedz?
3: Wiesz co, chciałbym tam zamieszkać. Naprawdę... Niesamowite wrażenie, luz, wszyscy kurde się, wiesz co, takie pierwsze wrażenie to, że nikt się nigdzie nie spieszy, nikt o nic się nie pucuje, niesamowita gościnność, którą naprawdę tylko do narodów słowiańskich mógłbym porównać.
0: No ciekawe, Perth to też jest moje ulubione miasto, jakbym miał gdzieś zamieszkać w Australii na stałe, to zdecydowanie w Perth. Dobra, więc to fajne tematy wrzuciłeś, może na chwilę zostawmy tą historię. Pojedźmy z tymi pająkami, bo one mi się wydają, i wężami, one mi się wydają najciekawsze. No więc to prawda, pająki i węże w Australii próbują nas zabić. W Sydney na przykład to jest miejsce, w którym mieszka drugi najbardziej jadowity pająk na świecie. Sydney Funnel Web, to jest, czyli krótko mówiąc, pająk pieci stożkowych, bo on jest z średniej wielkości i prawdopodobnie jest takim żywą skamieliną, to znaczy nie wyewoluował od czasów dinozaurów i jest to jeden z niewielu pająków, które ma z przodu takie dwa wielgachne kły, które służą do wbijania i podawania jadu. Ten jad jest niebezpieczny dla ludzi. Może spowodować śmierć nie tylko u dzieci, ale również u dorosłych ludzi. I on mieszka, ten pająk występuje praktycznie tylko w okolicach Sydney. Buduje sobie norki w ziemi i buduje takie sieci w kształcie lejków. No problem polega na tym, że on raczej nie występuje w miastach. On występuje pod miastach i bardzo lubi baseny. Ludzie, którzy mają basen pod Sydney, często mówią, że w basenie pływa wielki, czarny, jadowity pająk. Niestety, żeby go zabić, nie wystarczy go odłowić do wiaderka, ponieważ on udaje, że nie żyje w wodzie. I ludziom się wydaje, że on już się utopił. Wygląda na takie ciało, ma zupełnie bezwładne, ale no, może ożyć w każdym momencie. Więc jedyny sposób, żeby się go pozbyć z takiego basenu, to odłowić go do metalowego wiaderka, podlać benzyną. Benzyna jako lżejsza unosi się na powierzchni i spalić. Udowodniono naukowo, że spalony pająk już nie ożywa. Niestety pająk utopiony bardzo chętnie ożywa. Problem polega na tym, że ja mieszkam tylko i wyłącznie, mieszkałem jak dotąd w Australii tylko w mieszkaniach i nigdy, ale to nigdy nie miałem do czynienia z pająkiem w budynku. W Polsce i w Danii zabiłem mnóstwo pająków, a w Australii nie. Ale wiem, że ludzie, którzy mieszkają w domkach, mają problemy, jeżeli na przykład zostawią uchylone drzwi. To może się zdarzyć, taki brzydki, czarny, wielki, jadowity pająk jest w domu. To się zdarzało. Miałem kolegę, który mieszkał w zachodnim Sydney. Zachodnie Sydney to jest takie, no, jedna wielka sypialnia. I tam on opowiadał, że jak szli coś robić z tatą do ogrodu, to jeden na przykład, i był wielki kamień, który trzeba było przesunąć, to jeden w rękawicach trzymał ten kamień i go podnosił, a drugi z łopatą stał i zabijał wszystkie fanelweby, czyli te jadowite pająki. I dopiero wtedy można było coś robić, na przykład przenieść ten kamień czy kopać dalej. Tak, tam to jest problem. Problem jest też z... Jesteś jeszcze? Potrzeba?
3: Jestem. Super. Tylko się wyciszyłem.
0: Jasne. Co, dobra, to ja cię na razie zrzucę, bo tu mam, to dołączę do Polska, Australia, z powrotem Polska jest takie średnie.
3: Jasne, do usłyszonka.
0: No dzięki, na razie. Ale ja szczerze mówiąc wolałbym spotkać 20 pająków niż jednego węża. Canberra, w której mieszkam, to jest jedna z najbardziej zielonych stolic i tutaj występują węże. I widziałem sporo węży w życiu. Na parkingach, ja pracuję pod miastem w firmie, która jest już daleko od centrum i tam na przykład zdarzyło nam się dostać maila: uważajcie, bo na parkingu jest wąż. Węży nie wolno zabijać w Australii. Wszystkie węże są pod ochroną. Ale w takiej w sytuacji należy zawołać specjalnego tak zwanego rangera, który powinien go usunąć. Czasami to prawo o niezabijaniu węży jest martwe. Dlatego, że ludzie, którzy mają swoje domki, mają taką tak zwaną specjalną australijską szuflę bojową, albo raczej australijski szpadel bojowy. Po pierwsze, on musi być dosyć ciężki, dlatego, że takiego węża trzeba mocno walnąć w głowę. Musi być dosyć ostry, po to, żeby odciąć wężowi głowę. No i trzeba nim szybko wykopać dół, dlatego, że zabijanie węży jest nielegalne, więc jeżeli ktoś zabije węża na swojej sesji, to stara się go jak najszybciej zakopać. Czym trzeba uważać, bo wąż może po odcięciu głowy, bo taka głowa może ukąsić nawet 24 godziny później. Ciekawe, kangurów w Australii jest aż za dużo, bo około 50 milionów, dwa razy więcej niż ludzi. W Australii jest tylko 25 milionów ludzi. I kangura można zabić. To znaczy legalnie jest kangura zastrzelić albo zabić łopatą. Ale nikt tego nie robi, bo kangury są słodkie i kochane i źle sąsiedzi by widzieli, gdyby ktoś zabił kangura na swojej posesji. Australijczycy są zachęcani do tego, żeby jeść kangura. Widzę, że wchodzą donaty, a ja chyba tego nie widzę. Ten bardzo fajna audycja, dzięki 2891. Dzięki wielkie za donata, Glenn. Na czacie mówi Etam, że mieć węża w kieszeni nabiera tu innego znaczenia. To prawda. Nie wiem, dlaczego nie słuchać tych donatów. Tu jeszcze mam problemy techniczne. Wracając do węży. Tak, trzeba uważać. O, dzwoni Kunrad. Odbieramy Kunrada. Halo, Kunrad. A, coś tu tam nie wychodzi ten Skype dzisiaj. Halo, Kunradzie.
4: Halo, dobry wieczór.
0: No, cześć. Co tam słychać? Zbawco 4-4.
4: No, chciałem wyrazić tutaj z Anglii, dokąd wam z my Anglicy. My Anglicy was syłaliśmy do Australii i chciałem z Anglii wyrazić moje oburzenie, że mordujecie w straszliwy sposób dzikie zwierzątka. My tu w Anglii, Anglicy, mamy na przykład pułapki na myszy humanitarne. Tutaj jak Anglik złapie mysz, to tylko żywą, żeby nie przetrącić jej na przykład karku ani ogonka. I jak złapią mysz w pułapkę humanitarną, to Anglicy nie wrzucają do wiaderka z benzyną i nie palą, tylko idą do parku, do lasu, oczywiście nie w kilometrach, tylko a mile away. I tam tą myszkę wypuszczają, żeby jej się krzywda nie stała. Także wy jesteście za nami europejską kulturą jeszcze 50 lat co najmniej. No. Nie, poważnie mówiąc, taki ranger mógłby odebrać pająka, czy po prostu samochodem jadąc do pracy można by go wrzucić gdzieś tam do buszu po drodze i nie palić. No, to jest przyroda australijska.
0: Najlepszy sposób z pająkami, i do tego ludzie są zachęcani, jeżeli ktoś ma takie umiejętności, to takiego pająka, nawet jadowitego, wziąć do słoika.
4: Jest tak robię. Technika. Ja wyrzuciłem z mojej wanny, chciałem się wziąć prysznic i wielki pająk, oczywiście nie tak wielki jak w Australii, wyskoczył mi z ręcznika kąpielowego i wpadł mi do wanny, więc i chciał wyskoczyć, więc faktycznie wziąłem go do słoika i wyrzuciłem do ogrodu, nie zabijając i tak dalej. A druga rzecz, to chciałem powiedzieć, że ty powiedziałeś, że no płynął James Cook i tam była Tasmania i że to taka mała, malutka wysepka koło Australii. Słuchaj, ta malutka wysepka jest wielkości Belgii. Także
0: zgadza się.
4: To jest kawałek Polski, to prawdopodobnie jak Wielkopolska i jeszcze może więcej, więc ja mam, na przykład jestem zainteresowany Tasmanią jako miejscem być może do emigracji, żeby przeżyć ciężkie czasy. No. Także tyle ode mnie na razie i udanej audycji.
0: Dzięki wielkie, Konrad. Ja wracam do tych pająków. Dobrze jest tego pająka wziąć do słoika i zanieść do laboratorium serologicznego, żeby obrać z niego jad i z tego jadu jest budowany jest odtrutka na jad pająka. W 1980 roku znaleziono odtrutkę na jad tego pająka Sydney Funnel Web, Anthrax robustus po łacinie, i od tego czasu nikt nie zginął, nikt nie umarł od ukąszenia tego pająka, bo podawana jest odtrutka, ale tą odtrutkę robi się z jadu, więc jeżeli ktoś złapie tego pająka, to powinien go zanieść właśnie tam, do laboratorium, które buduje to.
4: Ty mówiłeś, że Australia zachęca do jedzenia kangurów.
0: Tak, i
4: to jest ciekawa sprawa, osobny ciekawy temat, ale przy pająkach ja zwrócę uwagę, że zdaje się w dżunglach Ameryki Południowej tamtejsi rodzinni mieszkańcy jedzą, jeżeli mi się uda złapać, to jedzą tarantule?
0: Tak,
4: też takie wielkie, smażą sobie na ognisku i to jest przysmak tam. Dzieci sobie często łapią i zjedzą. Także nie mówię, żeby w każdym razie w Australii jeść koniecznie, ale gdzie indziej wszystko, co się rusza, a ma tam witaminy i białko w sobie, to jest wykorzystywane pożytecznie, a nie tylko spalane. Bezużyteczne. No.
0: W południowo-wschodniej Azji też jedzenie pająków jest bardzo popularne. Tak. Podobno są bardzo smaczne. Ja miałbym opory chyba, żeby takiego grillowanego pająka zjeść. W Australii pająków się nie je. W Australii pająki się albo oddaje do laboratorium, albo po prostu zabija. Totalnie.
4: No nic, to tyle ode mnie, miłej audycji.
0: No dzięki wielkie, Konrad. Dzięki, trzymaj się.
4: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Tak, zachęcani są Australijczycy do jedzenia mięsa z kangurów, dlatego że kangury się odstrzeliwuje. W tym momencie, z tego co wiem, jest w Wiktorii tak zwane bounty, czyli można zabić kangura, dzikiego psa i bodajże królika i zanieść to do rządu.
1: Króliki tam przywieźli i króliki tam się rozmnożyły, bo nie mają naturalnych wrogów i niszczą ekosystem. A tymczasem ja oprócz Glena to jeszcze przyszły datki od Potrzeby 19, dzięki, i od Grześka Bukowskiego największy datek, tak więc pięknie dziękuję.
0: Pozdrawiamy całą czyli dzisiaj Wielka Brytania tutaj nas sponsoruje i dzwoni, dziękujemy bardzo. No właśnie Brytyjczycy przywieźli króliki do Australii po to, żeby mieć na co polować. Nie przewidzieli tego, że króliki bardzo lubią się rozmnażać. Bez powodu symbolem Playboya jest królik i nie mając naturalnych wrogów rozmnożyły się w sposób bardzo nadmierny. Tak więc jeżeli ktoś ma licencję...
1: A propos gatunków, które tam przybywają i się rozmnażają do Australii i okolic, to jest taka hipoteza, bo chyba nie odkryto żadnej kultury materialnej ani żadnych dzieł sztuki naskalnych czy jakichś tam dawniejszych, że w Nowej Zelandii właśnie nie było ludzi aż do XV wieku. No i to nie Europejczycy, tylko ci, co tam mieszkają, tacy rdzenni, że tak powiem, mieszkańcy, to wcale nie byli tacy bardzo rdzenni, bo tam byli krótko przed Europejczykami.
0: Tak, w Nowej Zelandii Maorysi przybyli najwcześniej w XI wieku. Nie wiadomo tak naprawdę kiedy, ale Maorysi to są Polinezyjczycy, a taką kolebką Polinezyjczyków jest dzisiejszy Tajwan. i z Tajwanu wyruszyli Polinezyjczycy na Ocean Indyjski i na Pacyfik. Na zachód najdalej dotarli do Madagaskaru. Dzisiejsi mieszkańcy Madagaskaru i Maorysi Nowozelandcy są spokrewnieni, a na wschód najdalej dotarli aż do Wyspy Wielkanocnej. Ale nie on. Tak jest, to prawda, ale nie o Nowej Zelandii dzisiaj. O Nowej Zelandii zrobimy jeszcze kiedyś audycję. Jeden słuchacz kiedyś mówił, że dzisiaj będzie o Australii, wcześniej było o Danii i to już koniec. Nie, jeszcze będzie audycja o Nowej Zelandii kiedyś, zrobimy audycję o Chinach, bo ja pracowałem w Chinach jakiś czas, a myślę nawet, żeby zaprosić gości i zrobić jeszcze jakieś audycje o innych krajach. Ale rzeczywiście następne audycje po tej australijskiej będą technologiczne. No dobrze, co tu jeszcze o tych zwierzętach? Oprócz kangurów, w Australii oprócz kangurów, które są torbaczami i trzymają swoje małe w torbach po urodzeniu, ten mały nazywa się Joy z angielskiego. W ogóle o kangurach można by dużo opowiadać, bo kangury to jest coś bardzo takiego pospolitego nawet w Canberrze. Mi się zdarzyło jechać samochodem już po zmroku i ponieważ Canberra jest bardzo zielona, bardzo mało, tak słabo zaludniona, to tuż obok parlamentu australijskiego, tak powiedzmy w prostej linii 300 metrów, widziałem kangury pasące się na łąkach. Kangury jak...
1: Jacek, tak? Jacek, mam do ciebie prośbę. Wejdź na czata kontestacji, bo tylko tam jest triv, gdzie ci mogę coś napisać na tym samym urządzeniu, co mam w schowku. Ale kontynuuj, gadaj. Trzeba multitasking robić, tak?
0: Jasne. Kangury.
1: Chyba, że ja mam pogadać, bo też mogę.
0: To jest dobrze, to wrzuć się na chwilę, ja tu wejdę na czata kontestacji. To teraz ty.
1: Okej. To drodzy słuchacze, ja wam powiem, że w Australii nigdy nie byłem, ale znam paru ludzi, którzy tam wyjechali. I czy łatwo pojechać do Australii i się dorobić? No, jeden z Polaków, mogę powiedzieć, bo on chyba publicznie, tak, on publicznie to nawet na Facebooku stawia, dzwonił nieraz, stały słuchacz niegdyś, Sławosz Wamberski, teraz tam z żoną swoją Tajką i synkiem mieszka, założył tam firmę czyszczącą okna na wysokościach. No, więc... No i prowadzi to jako biznes po prostu. No i całkiem nieźle mu tam to idzie. W operze ostatnio też pracował, tej Sydney. Więc się da. No, mimo, że jest to ciężko tam wystartować, to jednak z jakąś taką przedsiębiorczą żyłką też da człowiek radę. I co do tego mieszkania w miastach, no to rzeczywiście tak tam jest. Skoro na wsi jest, czy pod miastem jest niebezpiecznie, bo pająki, to ludzie pewnie dlatego wolą w miastach, ale pewnie w związku z tym ziemia jest tania poza miastem, bo to w ogóle tam jest mało ludzi w tej Australii łącznie, a kontynent spory, więc tych pustkowi tam jest chyba więcej niż w Stanach. I w związku z tym jakby ktoś chciał tam pojechać i nie żyć wśród cywilizacji, jakiejś wielkiej, tylko rzeczywiście założyć sobie jakąś farmę, czy coś większego, jakieś rancho i jakieś rośliny, czy zwierzęta, tam właśnie być rolnikiem tych roślin, czy zwierząt, no to myślę, że bardzo tanio, a może i nawet tak jak do XIX wieku w Stanach, za darmo mógłby sobie po prostu zająć taki kawałek ziemi, czy jak to jest.
0: Nie mam pojęcia, jak to jest, ale jestem w stanie sobie to wyobrazić, że Australijczycy mają dokładnie zmapowaną całą Australię i dokładnie opisane, co do kogo należy. No być może, gdybym się udał gdzieś na pustynię, albo gdybym poszedł gdzieś do buszu i wbudował sobie małą chatkę, to nikt by mnie nigdy nie znalazł. Ale to jest chyba już nie ten czas. Może jeszcze w połowie XX wieku było to możliwe, ale dzisiaj w dobie satelitów, komórek, i tego, że każdy centymetr kwadratowy Australii jest policzony, nie wydaje mi się to realne. Ale rzeczywiście ziemia pod miastami jest tania, tylko że ja bym nie chciał mieszkać w jakimś takim małej miejscowości australijskiej. Prawdę mówiąc, mała miejscowość w Australii mi się kojarzy bardzo, tak powiedziałbym, no nawet nieco depresyjnie. To znaczy jest tam, tak naprawdę nie ma nic. Jest daleko od jakiejkolwiek cywilizacji. No i cóż, no ja nie chcę mieszkać w małej miejscowości. Tak naprawdę w Australii, tak jak mówiłem, ciekawe są tylko miasta. I dlatego miasta są takie strasznie drogie. Co do biznesów i mieszkania w Australii, czy tu można się dorobić? Można. Oczywiście, że tak. Problem polega na tym, że jest kolosalna praca wejścia. No, nie powiem chyba nic odkrywczego, że Australia nie jest w Unii Europejskiej. My się przyzwyczailiśmy do tego już, tak, że jedziemy do Anglii, no, zobaczymy jak to jeszcze długo potrwa, jedziemy do Niemiec czy Skandynawii, wszędzie i możemy sobie po prostu zamieszkać. W Australii nie jest to takie łatwe. Żeby zamieszkać w Australii, musimy mieć wizę. Krótko mówiąc, musimy mieć pozwolenie, żeby się tu osiedlić. I to się tyczy wszystkich poza jedną nacją. To znaczy jest umowa o taka quasi, coś jak Unia Europejska, umowa o wolnym handlu i o przemieszczaniu się ludności z Nową Zelandią. To znaczy, jeżeli mamy paszport nowozelandzki, to możemy pojechać do Australii. Jeżeli mamy paszport australijski, możemy zamieszkać w Nowej Zelandii. No, wystarczy być stałym rezydentem Australii, żeby zamieszkać w Nowej Zelandii i mieć prawo tam pracować, żyć. Każdy, kto przyjeżdża spoza Australii, w tym również Brytyjczycy, Irlandczycy, Amerykanie, musi dostać wizę. Wizy są drogie. Ja nie jestem doradcą wizowym. Tu najlepiej skorzystać z kogoś, kto się na tym zna, bo to jest duży biznes, bycie doradcą wizowym. Ale powiem wam tylko, że im to będzie brzmiało dziwnie, ale im wyższej kategorii wiza, tym oczywiście lepiej. Ja przyjechałem do Australii na takiej wizie, która już od momentu wjazdu dawała mi prawo stałego pobytu. To jest taka wiza, która jest dla ludzi, którzy mają jakieś wykształcenie, jakieś doświadczenie i znają język i potrafią to udowodnić. No i sporo gotówki, żeby za to wszystko zapłacić. I dzięki temu mogę mieszkać w Australii już do kiedy sobie życzę, całe życie. Natomiast jeżeli ktoś przyjeżdża na przykład na wizie studenckiej albo na wizie takiej work and travel, bo też są takie możliwości, piszcie w internet Australia wizy work and travel, jeżeli chcecie przyjechać tutaj tylko na przykład na rok czy na dwa, tam są wszystkie informacje. Można też przyjechać tu studiować, ale sporo ludzi, którzy... To już jest oczywiście wasza prywatna decyzja, ale sporo ludzi, którzy przyjechali do Australii w ten sposób, zawiodło się, dlatego że mieli albo ograniczenia co do pracy, albo ludzie nie chcieli ich zatrudniać, albo zarabiali mniej niż by się spodziewali na początku. Więc Australia myślę, że jest dla tych ludzi, którzy wiedzą, że chcą tu przyjechać. Ja na przykład osobiście przyznam się wam, że czegoś nie lubię Unii Europejskiej i dlatego ja mogę śmiało powiedzieć, znaczy ja mówię o sobie, że jestem Polakiem, jestem Australijczykiem, ale nie jestem Europejczykiem. I ja mogę sobie powiedzieć, jak to mówią...
1: Tak, jak to można być Polakiem, ale nie Europejczykiem?
0: No w tym sensie, że jestem Polakiem. No, a czy można być jednocześnie północno-półkulaninem, Bajt? Czy uważasz się za północno-półkulanina?
1: No wiesz co, no jest to prawda, więc się uważam, ale no nigdy tak o sobie nie myślałem.
0: No właśnie, ja po prostu myślę, że słowo Europejczyk teraz zeszło w kierunku Unii Europejskiej i jak ktoś mówi o sobie...
1: No to trzeba tym walczyć. Trzeba walczyć z takim skrzywieniem znaczenia. Ja już walczyłem, jak byłem akurat we Francji w 2004, wtedy, kiedy Polska wstępowała do Wspólnoty Europejskiej, czy na stypendium na studiach w Lyonie. No i oni mówią do mnie, nowy Europejczyku, coś na tego. A ja im mówię, no, że Polskie co zawsze w Europie. Nie? Jestem nowym obywatelem może Unii Europejskiej.
0: No, moja.
1: Edukowałem.
0: Zgadzam się w 100%. Jeżeli chodzi o to, czy reprezentuję na przykład kulturę europejską, to tak, oczywiście, że jestem Europejczykiem, ale to znaczenie takie, dużo ludzi mówi o sobie teraz, że są Europejczykami, w tym sensie, że są bardziej obywatelami Unii Europejskiej niż Polski. No, ja się tak nie czuję. Ale więc jeżeli ktoś chce...
1: W międzyczasie wpadł datek od Maharadży z brzegu, tak więc dzięki.
0: No, dziękujemy Maharadży z brzegu. Maharadża z brzegu to jest naprawdę prawdziwy Maharadża. On tu jest no, takim naszym słuchaczem klasy platinum, myślę. Maharadża z brzegu. Tak, i przypomina, że jest Pijak, Biedak i Erosoman. Dzwoni Tomisiu. Odbieramy Tomisia. Halo, Tomisiu. Halo, Tomisiu. Coś ten Skype powoli dzisiaj działa. No dobrze, może jeszcze raz się uda dostać.
1: Usłyszałem teraz dźwięk datku, to Maharadża z brzegu podbił jeszcze większą kwotą, tak więc muchas gracias.
0: Dziękujemy bardzo. A Maharadża z brzegu to jest platynowy słuchacz. Pytanie, jaka jest pogoda? Teraz w Australii jest zima, a ja w dodatku mieszkam w Canberrze, która jest jednym z najzimniejszych, jeżeli nie najzimniejszym miastem w Australii. Jest teraz środek zimy, sierpień to jest tak jakby luty i na zewnątrz w tym momencie myślę, że jest około plus 5 stopni, bo u mnie jest 5:45 rano. Jest to coś, do czego trzeba się...
1: Muszę poprawić, autopoprawkę powiedzieć, bo co do sponsorów, no to nie ma, tak, trzeba korektę szybko robić, bo się obrażą inaczej. Ten ostatni to nie jest Maharadża z brzegu, tylko o nim pisał we wiadomości. Jest to mianowicie Maharadża, przez samo A, czyli Maharadża z Biedaszybu. Być może to jest ten sam słuchacz, co Biedaszybnik z Wałbrzycha, zanim jeszcze istniało na swoje radio był. Nie wiem, czy to on. W każdym razie pozdrawiam.
0: Tak, zdecydowanie pozdrawiamy wszystkich naszych sponsorów. Wracając do pogody, ja się musiałem do tego długo przyzwyczajać, że są święta Bożego Narodzenia, które otwierają wakacje letnie i w ogóle wakacje letnie dzieci w szkołach zaczynają się od świąt Bożego Narodzenia, a lipiec i sierpień to są miesiące, kiedy można pojechać na narty. Tutaj koło Canberry jest, no w Australii jest śnieg. W Canberrze, samej Canberrze nie ma śniegu, ale pod Canberrą są góry i to tam można pojechać na narty, na sanki, jak to lubi. To nie są takie wspaniałe wyciągi jak we Włoszech czy w Austrii, no ale przypomnieć sobie, żeby nie zapomnieć, jak siedzi na nartach, jak najbardziej się da.
1: Chyba nie są wielkie, już w Nowej Zelandii są zdecydowanie wyższe.
0: Tak, w Nowej Zelandii Alpy Południowe są zdecydowanie wyższe, bo to już są góry powyżej 4000 metrów. Góra Cooka to jest, ja nie pamiętam dokładne liczby, ale to jest około 4,5 km w górę. Nowa Zelandia leży na uskoku tektonicznym, dlatego Nowa Zelandia jest takim bardzo sejsmicznym miejscem. Występują wulkany i trzęsienia ziemi. Pod tym względem w Australii jest spokój. Chociaż mi się zdarzyło w Australii przeżyć dwa trzęsienia ziemi. No w zachodniej, ciekawostka, zachodnia Australia jest najbardziej sejsmiczna. Ja mieszkałem w Perth, takim wysokim...
1: Najbardziej też promieniotwórcza, tam ludzie żyją, no może głównie Awergeni, ale żyją w takich miejscach, gdzie normy takie, które są w innych miejscach poza Australią, promieniowania dopuszczalne dla tego, żeby tam ludzie żyli, są tak kilka razy przekroczone.
0: Tak, tam są największe złoża uranu, są w zachodniej Australii, na całym świecie, chociaż w Perth myślę, to nie jest taki wielki problem. Ale któregoś dnia ja się obudziłem o 5 rano i słyszałem, jak uderzają, jakoś tak wcześnie rano, jak uderzają rolety o okno. A okna miałem takie od podłogi aż po sufit i to było na 20 piętrze, więc te drgania się przynosiły. No i pomyślałem sobie, no tak, znowu małe trzęsienie ziemi, śpię dalej, bo można się do tego przyzwyczaić. Te trzęsienia ziemi w zachodniej Australii nie są na tyle duże, żeby zawaliły budynek, ale są na tyle duże, że można je poczuć. Jak długo jestem w Australii? Jestem w Australii od 2000, no tak naprawdę zupełnie na stałe jestem od 2018 roku, od maja, ale wcześniej byłem tak on-off. Prawo stałego pobytu mam od 2016 roku i przemieszczałem się pomiędzy Australią i Danią. Ale to mi się... próbujesz się dozwonić, widzę, ale nie wiem, dlaczego to się nie pojawia na Skype'ie. No, Skype jak zwykle robi nam... Cześć, to musiałem się dozwonić.
1: Ty go dodaj, bo wiesz, to czasem tak trzeba.
0: Bajt, wiesz co, bo mi się Skype niestety był, zawiesił. Rozłączymy może na chwilę, ja tutaj coś pogadam i spróbuję zrestartować Skype'a, dobrze?
1: Dobra, jasne.
0: Problemy techniczne dzisiaj nas prześladują. Skype się zawiesza, Skype'a teraz zamykamy i Skype'a odpalamy. Słuchajcie, no niestety ta audycja z prawej strony mapy to jest wciąż młoda audycja i problemy techniczne będą nas jeszcze trochę tutaj prześladować. No, Skype powoli wstaje. Niestety od czasu, gdy Microsoft przejął Skype'a od Estończyków, obawiam się, że idzie to w coraz gorszym kierunku. Wybieramy Bajta. Ten nasz Krzysiu jest. Tak jest. I dzwonimy, tylko bez kamery. Halo, halo, Bajt. Zrestartowałem Skype'a. Mam nadzieję, że mnie słychać.
1: Jestem na antenę powrócony. Witam wszystkich słuchaczy w sobotę 8 imieniny miesiąca sierpnia 2020 roku.
0: No to nieprawda, bo dzisiaj jest 9 sierpnia i to już prawie 6 rano, więc to nie słuchajcie Bajta, bo to nieprawda. Dobrze, wracając jeszcze do tematów trochę na pogodowych. Canberra. W 1901 roku Australijczycy postanowili się zjednoczyć, dlatego że poszczególne stany Australii, Australia tak jak Stany Zjednoczone jest podzielona na stany, ale tych stanów jest raptem kilka, tak naprawdę raptem siedem. I postanowiono połączyć się w 1901 roku w federację i uniezależnić od Wielkiej Brytanii. Te stany były tak bardzo niezależne od siebie, że taki najstarszy stan, Nowa Południowa Walia, graniczy od południa ze stanem Wiktoria. Na rzece Murray jest ta granica i zanim Australia powstała, to cła pomiędzy jednym a drugim stanem, pomiędzy Nową Południową Walią a Wiktorią,

stan, który nazywa się Zachodnia Australia, który ma w symbole czarnego łabędzia, no bo w Australii łabędzie są czarne, nie białe, to taka ciekawostka, a Zachodnia Australia, stolica Perth jest nad rzeką, która nazywa się Rzeką Czarnych Łabędzi, bo rzeczywiście mnóstwo tam czarnych łabędzi. Zachodnia Australia się opierała, ale w końcu zgodziła się dołączyć do federacji. Wysłano też zaproszenie na Fidżi, nie dotarło, i wysłano zaproszenie do Nowej Zelandii. Nowozelandczycy przybyli do Australii, posłuchali i powiedzieli, że nie, nie, nie, my budujemy swoje oddzielne państwo. No i powstała Australia jako oddzielne państwo, ale tak naprawdę nie wiadomo było, czy to jest część Wielkiej Brytanii, czy nie. Aż do 1947 roku paszportów australijskich nie było. To znaczy było napisane paszport brytyjski, a na dole dopis Australia. I dopiero w 1947 roku wprowadzono oddzielne paszporty australijskie. A ostateczne potwierdzenie tego, że Australia to jest oddzielny kraj, to uzyskano dopiero w 1986 roku. I tak naprawdę nie wiadomo było, czy chodzi o to, że Wielka Brytania uznaje, że od tego momentu Australia jest zupełnie niepodległa, czy też może, że no, wreszcie uznajemy to, co było od dawna. To jest spór między Australijczykami a Brytyjczykami. Gdyby tak było, że od 1986 roku dopiero Australia jest zupełnie niepodległa, no, to znaczy, że Australia jest młodszym krajem niż ja, bo ja jestem rok orwellowski, 84. Ty, Bajt, jesteś chyba troszeczkę tylko starszy. O, Kuba ze Stanów mówi, świetnie nadajeś, mu się słucha. No, dziękuję ci bardzo, Kuba. Pozdrawiamy kuzynów z drugiej strony Pacyfiku. Jacek, waliło ci suwak w górę. No to nie chyba mi, tylko Bajta trochę. I w 1901 roku, gdy Australijczycy postanowili się zjednoczyć, to problem był, gdzie tu postawić stolicę. Znany problem wśród ludzi. Kto i co będzie stolicą? I były dwa miasta wtedy, tak jak i dzisiaj, były takimi dwoma miastami, które z tobą rywalizują. Sydney i Melbourne. Dwa miasta, które w sumie się chyba nie znoszą i które zawsze próbują... No jedno, Sydney uważa się za takie miasto bardziej przemysłowe, za bardziej biznesowe, a Melbourne znowu za miasto wyższych sfer, miasto kultury, muzeów, teatrów i tak dalej. I uradzono, że ani w Melbourne, ani w Sydney nie będzie stolicy. Uradzono, że stolica będzie w jakimś zupełnie innym miejscu, które wybudujemy gdzieś po środku. I szukano miejsca, gdzie to wybudować stolicę i postanowiono dać kilka takich warunków. Ma być to piękna okolica, musi to być chłodna okolica, ponieważ uznali, że potomkowie Brytyjczyków najlepiej pracują i rządzą z chłodnych miejsc. Naprawdę, to nie jest dowcip. Musi być gdzieś pomiędzy Sydney a Melbourne, ale nie bliżej niż 100 mil od Sydney. Ma być wewnątrz lądu, dlatego że w przypadku ataku to ma być miejsce, którego nie można zdobyć od morza. No i ma być dużo pól dookoła, żeby wyżywić, żeby samo to miasto mogło się wyżywić. I postanowiono budować stolicę w małej wioseczce, która nazywała się Canberry i w której były w sumie tylko kilka domów. Stworzono nawet, rozpisano konkurs wśród architektów na najlepsze miejsce, na najlepszy plan miasta. Konkurs wygrała małżeństwo amerykańskich architektów z Chicago. Walter Burley Griffin i jego żona Marion Mahoney Griffin zaproponowali stworzenie sztucznego miasta, które miało imitować Wiedeń, które miało powstać które miało być coś jakby Wiedniem. To był początek XX wieku. Wiedeń był uważany za jedno z najpiękniejszych europejskich miast. Miano powstać tu w Canberrze sztuczne jezioro na jednej z rzek i rzeczywiście to sztuczne jezioro istnieje do dzisiaj, jezioro Griffin. I w 1913 roku ruszyła budowa. Całe miasto miało być zupełnie zaprojektowane od podstaw i rzeczywiście Canberra jest zupełnie zaprojektowana od podstaw. No i jak to architekci mają tu mnóstwo, jest tu mnóstwo symboli masońskich, różnych odniesień. I w 1913 roku rusza budowa. No, jak ktoś z was, kto kojarzy historię, wie, że w 1913 rok to był ostatni rok spokoju. W 1914 roku wybucha wojna. Australia oficjalnie w tej wojnie nie uczestniczy, bo przecież jest Australią. No właśnie nie. Australia jest uważana za część brytyjskiego imperium. I Australia, tak jak Nowa Zelandia, staje do wojny po stronie Australii, po stronie Wielkiej Brytanii. No i Francji i całej Antarktydy.

0: Rosjan, a później Włochów. Brakuje pieniędzy na skończenie Canberry w ten sposób, żeby wyglądała rzeczywiście jak Wiedeń. No i powstaje po prostu sztuczne miasto. Canberra jest piękna. Canberra jest bardzo zielona. Tak naprawdę jest to jedno wielkie miasto, park. Jeżeli chodzi o architekturę, to króluje tu konstruktywizm, a nawet brutalizm w niektórych przypadkach, co nie dodaje jej uroku, ale jednak ta ilość parków i zielonych terenów powoduje, że jest po prostu piękna. Jest na planie trójkąta zbudowana. Ja mieszkam w tej części, w górnym lewym rogu tego trójkąta, w tak zwanej części Civic, czyli części, gdzie mieszkają obywatele. W jednej z tych rogów trójkąta mieści się parlament, w drugiej części budynki rządowe, znaczy na jeszcze jednym rogu trójkąta budynki rządowe. No i wszystko tu w Australii jest narodowe. Mamy narodową bibliotekę, narodowe muzeum, narodowe archiwum, narodowy nawet ogród skał, gdzie są przechowywane różne skały z tej Australii, i narodowe zoo i akwarium. Nawet szkoły jazdy, zupełnie prywatne, mają w nazwie dla żartu narodowe. Rozgadałem się trochę. Możecie do nas dzwonić po restarcie Skype'a. To Misiu, możesz spróbować dzwonić. Bajt, czy ty znasz przypadki innych sztucznych miast, zupełnie zbudowanych na życzenie polityków?
1: To jest, taki trend był swego czasu, owszem, i najbardziej bodajże znanym przypadkiem jest Brazylia, której stolicę pośrodku dżungli rzeczywiście wybudowano jako też pomnik wielkości i nowoczesności tego narodu. Oni bodajże nawet na fladze mają taki napis, który to znaczy, czyli Ordem i Progresso, czyli dla porządku i postępu.
0: Zgadza się. To jest częsty błąd właśnie. Co jest stolicą Brazylii? Dużo ludzi odpowiada, o, Kurt Fischer dzwoni, odpowiada, że Rio de Janeiro. Dołączam Kurta. Halo, halo, Kurt. O, to Misiu też powinien dzwonić. Halo, kto jest z nami na antenie?
2: Dobry wieczór, tutaj Kurt.
0: Cześć, Kurt. O, i to Misiu też jest. No co tam, Kurt? Co u ciebie
2: A, dobrze, dobrze, dziękuję. Wspominałeś tutaj o historii tego, jak Australijczycy sobie wybrali Canberra jako stolicę. Ja kiedyś przeczytałem, że właściwie na początku wybrali jakieś inne miasto, ale ze względu na to, że rząd federalny nie posiadał żadnej ziemi, a ziemię posiadały tylko i wyłącznie stany australijskie, bo poprawnie, jeśli się mylę, czy te prowincje też się nazywa stanami w Australii.
0: Tak, tak, to są wszystko Stany. Dokładnie tak, tak, w Stanach Zjednoczonych. Stany.
2: Ponieważ jakby, no, tak jak mówiłeś, faktycznie, że ta stolica miała się znajdować między w połowie drogi między gdzieś Sydney a Melbourne, no ale ta połowa drogi gdzieś wypadała w tym stanie, w którym jest położony Sydney, czyli w Nowej Południowej Walii.
0: Tak,
2: i jeżeli rząd wybrał już sobie miejsce na stolicę, jakąś inną miejscowość, ale rząd Nowej Południowej Walii powiedział, ale z jakiego powodu my mamy wam dać to miejsce na zrobienie stolicy? No, może sobie przeniesiecie, o, tutaj mam taką piękną miejscowość, Canberry, wprawdzie jest troszkę bliżej Sydney, ale no i to tak to było właśnie.
0: Tak, zgadza się, to jest prawda. Znaczy rząd Nowej Południowej Walii musiał się zgodzić oddać jakąś część swojego terytorium, dlatego że Australijczycy na wzór Amerykanów uznali, że stolica nie może być na terytorium żadnego stanu, że na terytorium stolicy musi podlegać rządowi federalnemu. I rzeczywiście Canberra była takim wyborem, na który, no ona też nie była zupełnie ślepym wyborem, tak mówię, spełniała te wszystkie warunki, ale oprócz tego Nowa Południowa Walia zgodziła się oddać rządowi federalnemu część swojej ziemi. To wygląda jak taka łezka, malutka łezka na terytorium Nowej Południowej Walii. I to się nazywa Australijskie Terytorium Stołeczne. Ja właśnie mieszkam i podlegam pod prawo Australijskiego Terytorium Stołecznego. Pytałeś o to, czy to są stany tak jak w Stanach. Tak. To, na co jest podzielona Australia, to są stany. Ale nie tylko, bo w Australii występują stany i jeszcze są trzy terytoria. Różnica jest taka, że stany mają swoich premierów i swoje rządy i w pewnych sprawach mogą się rządzić tak, jak chcą, a rząd na przykład w sprawie szkolnictwa niższego, albo komunikacji czy transportu, mogą się rządzić tak jak chcą i rząd federalny nic im nie może nakazać. Natomiast terytoria też mają swoje rządy, ale jeżeli rząd federalny uzna, że coś im się nie podoba, to mogą przeforsować swoje rozwiązania. Są trzy takie terytoria wewnętrzne Australii. To jest to terytorium stołeczne, w którym mieszkam, północne terytorium, tam gdzie jest Darwin, i takie malutka, niewielka zatoczka Jervis Bay, która dawniej była częścią australijskiego terytorium stołecznego. Ale chodziło o to, że Nowa Południowa Walia oddała część swojego terytorium pod budowę tego terytorium i oddała też malutki kawałek plaży, żeby oficjalnie to terytorium stołeczne miało jednak dostęp do morza. I miano zbudować linię kolejową, żeby Canberra miała swój własny port. Ale to nigdy nie powstało i to Jervis Bay stało się oddzielnym, malutkim, niewielkim terytorium. Także tak to wygląda. I rzeczywiście Nowa Południowa.
2: A jak to jest właściwie z tą Canberrą? Czy mieszkańcy Canberry mogą w stanie głosować w wyborach? Czy jest to jakoś, nie wiem, bo wiem z tego, co wiem, w Waszyngtonie wygląda to tak, że chyba oni nie mogą głosować, nie mogą wybierać do Izby Reprezentantów swoich przedstawicieli. A jak to jest w Australii?
0: W Australii nie ma tego problemu. Canberra i całe to terytorium stołeczne ma swoich reprezentantów w parlamencie. Więc możemy głosować w wyborach do parlamentu jak najbardziej. Tutaj w Australii nie ma tego systemu, który jest w Stanach, gdzie to Stany na przykład wybierają prezydenta, prawda? Że to reprezentanci, delegaci ze Stanu wybierają na podstawie głosów i każdy stan ma ilość głosów, tylko w Australii liczone są głosy po prostu zbiorczo z całej Australii. Więc nie, tu można głosować jak najbardziej. No i oprócz tego głosujemy na naszych tutaj lokalnych przedstawicieli, na premiera naszego tutaj, tego małego terytorium stołecznego. Ono jest malutkie, tak naprawdę powierzchnia tego australijskiego terytorium stołecznego to jest mniej więcej powierzchnia jednego przeciętnego powiatu w Polsce. Natomiast na przykład powierzchnia Nowej Południowej Walii to są tak mniej więcej dwie albo trzy Polski, już nie pamiętam, to jest kolosalne w porównaniu z Polską. A to terytorium stołeczne jest naprawdę malutkie. Co ciekawe, ponieważ Canberra jest najszybciej rosnącym miastem w Australii, ma tylko 400 tysięcy ludzi i jest największym miastem, które nie leży nad morzem, to rząd ten tutaj lokalny myśli o tym, żeby wykupić więcej ziemi od Nowej Południowej Walii, czyli żeby rozszerzać to terytorium.
2: Bo jeżeli patrzę na tą mapę właśnie, to terytorium stołeczne ma dosyć dużą powierzchnię, tylko że ta jakby południowa część i środek nie jest zagospodarowana przez miasto. Bo ta Canberra chyba znajduje się gdzieś jakby w północno-wschodniej części. Dobrze,
0: tak,
2: patrzę?
0: Tak,
2: w północno-wschodniej części tego terytorium.
0: Tak, a reszta to są parki narodowe i tyle.
2: Ale to nie można tam budować, okej. Okay.
0: Dokładnie. I to jest o tyle ciekawe, że południowa część Canberry, to co jest poniżej jezior, to jest część bardziej rządowa. Tam jest parlament, tam jest dzielnica ambasad, czyli taka dzielnica, gdzie tylko są ambasady. Na przykład polska ambasada jest tam. No i jest taka część, gdzie mieszkają ludzie, ale ona jest o wiele mniejsza. Natomiast większość ludzi mieszka na północ od jeziora. To jest miejsce, gdzie jest osadnictwo i tam nie ma zbyt wielu urzędów. Ja mieszkam w centrum, które jest na północ od jeziora. Tutaj na przykład praca mojej żony, szpital jest w południowej części Canberry. Większość instytucji jest w południowej części Canberry. Tak to wygląda. No można w Canberrze i w terytorium stołecznym posiadać marihuanę na własny użytek. W innych stanach jest to różnie. Pyta się na czacie Zenon, czy są hrabstwa. Są, ale one nie mają żadnego praktycznie znaczenia, a one tylko są jako nazwane hrabstwa prawne, czyli nie mają oddzielnych praw, ustanawiania praw. No, co tam jeszcze, Kurt? Coś jeszcze chciałeś dodać?
2: No, bardzo ładnie wygląda ta Canberra, zwłaszcza, że to miejsce Australian War Memorial, gdzie jeżeli sobie staniesz, tutaj widzę na Google Maps, staniesz sobie i po prostu widać piękny taki jakby pasaż, taki pas aż do samego parlamentu. No, widać, że ktoś to projektował, miał gust. No ale tak to jest ze wszystkimi miastami, które są projektowane zawczasu.
0: Ten pasaż, który idzie, to jest Anzac Parade. To jest Anzac, to jest nazwa połączonych sił Australii i Nowej Zelandii. I to jest Anzac Parade, ale niestety nie da się dojść nim aż do parlamentu, bo właśnie przedziela jezioro, oddziela parlament od Anzac Parade.
2: Tak, ale to fajnie widać, po prostu jak sobie staniesz tam, to na wprost widzisz, widzisz właśnie ten budynek parlamentu. Tak samo jak tutaj dla słuchaczy z Krakowa, jak pojedziecie sobie na kampus UJ na Ruczaju, to pasaż jest wybudowany tak, że widać Wawel na jego końcu.
0: No ciekawe, to ja bardzo lubię takie miejsca. Jasne.
2: Sorry, mam jeszcze takie pytanie, zaraz się rozłączę, tylko ci zadam takie dwa pytania. Pierwsze, czy byłeś w takiej miejscowości, w takim mieście, które się nazywa Gold Coast?
0: Tak, byłem w Gold Coast. Piękna miejscowość w Queenslandzie. Jedna z moich, jak kiedyś na emeryturze chciałem mieszkać w Australii, to chcę mieszkać w Gold Coast, tak.
2: Tak, to niesamowicie wyglądają właśnie te plaże i te wieżowce, które wyrastają na horyzoncie. A drugie moje pytanie to takie troszkę związane z legendami miejskimi. Czy to prawda jest, że Australijczycy są bardzo przewrażliwieni na punkcie pedofilii, do tego stopnia, że jeżeli obcy mężczyzna, nie wiem, przechodzi obok przedszkola i zerknie na, nie wiem, powiedzmy przez chwilkę na dzieci, które się tam bawią, to jeżeli ktoś go zauważy, to od razu dzwoni na policję, albo na przykład też jest taka legenda, że jest zakaz pokazywania nagich kobiet dorosłych, które mają mały biust.
0: Tego o tym biuście nie wiedziałem, ale wiem, że kiedyś, ale coś może w tym być, o tym co mówisz, bo zdarzył się kiedyś przypadek w szkole, w której była moja córeczka w Perth. W pewnym momencie wezwali nas wszystkich rodziców, bo okazało się, że dzieci zaraportowały, że jakiś mężczyzna szedł wzdłuż płotu i nie miał na sobie koszulki. I ja nie mam pojęcia, czy ten mężczyzna coś do tych dzieci powiedział, czy cokolwiek się stało, ale rzeczywiście dostaliśmy taki sygnał, że słuchajcie, dzieci powiedziały, że szedł wzdłuż płotu szkoły mężczyzna bez koszulki, więc jeżeli dzieci wam cokolwiek powiedzą na ten temat, to macie, to prosimy was, żebyście powiedzieli nam to. Więc coś w tym, co mówisz, może być. Natomiast o tych kobietach z moim biustem, szczerze mówiąc, nie słyszałem. Nie spotkałem.
2: No dobra. No to dziękuję i będę słuchał dalej. Mam nadzieję, że będzie więcej odcinków o tym ciekawym kraju.
0: No dziękuję. Dzięki wielkie. Tu jesteś, Tomisiu z nami jest. Tomisiu, halo, halo. No doczekałeś się.
3: No, halo, halo, witam. Pozdrawiam. Cześć. Bardzo fajna audycja, także gratuluję fajnej audycji.
0: No dziękuję bardzo.
1: Cześć, Tomisiu.
3: Cześć, cześć. A ja mam takie pytanie odnośnie, to będzie związane trochę z klimatem, bo nie ukrywam, że mnie Australia fascynuje, mimo że nigdy nie miałem okazji tam zwiedzać i być w Australii, ale po tych ostatnich pożarach wydaje mi się, że część Australii chyba podobnie wygląda jak w Kalifornii, że trawi po prostu te zmiany klimatyczne trawią i, że tak powiem, dokuczamy Australii, jeżeli chodzi o pożary. Nie wiem, jak wygląda gospodarka wodna w Australii, czy też jest problem z zasobami wody, jakbyś mógł mi na to pytanie odpowiedzieć.
0: Jasne. To jest bardzo ciekawy temat. Jasne. Dzięki. Dzięki, Tomisiu. Już o tym mówię. To jest dobre pytanie z tymi pożarami lasów, dlatego że rzeczywiście, nie wiem, czy pamiętacie, na przełomie roku 2019 i 2020 w Australii były wielkie pożary lasu. Jakoś o tym temacie zapomnieliśmy w czasach COVID-a, dlatego że jak tylko pożary się wyciszyły, to w sumie od razu zaczął się COVID i ludzie zapomnieli na ten temat. Ale pożary lasów to są z jednej strony bardzo, to jest wielki problem dla Australii, dlatego że no, tu w Canberrze ciężko się żyło. To było po prostu, ja mam takie zdjęcie zrobione 1 stycznia z mojego balkonu, gdzie po prostu było żółte powietrze. Wyglądało to tak, jakby ktoś pomalował całe niebieskie, całe niebo i całe powietrze na żółto. I to zadymienie było absolutnie straszne. To, co jest charakterystyczne dla tych lasów, to, że one bardzo szybko się odbudowują. Australijskie lasy w naturalny sposób płoną. Nie wiem, czy w takich ilościach. Ja nie umiem tego ocenić. I prawdę mówiąc, nie chcę tu chodzić za eksperta, bo słyszałem zupełnie różne opinie. Niektórzy naukowcy twierdzą, że to w sumie był normalny pożar lasu, który zdarza się raz na kilkadziesiąt lat, a a inni znowu twierdzą, że to jest dramat spowodowany zmianami klimatycznymi. Nie mam pojęcia, komu ufać. Natomiast to, co jest pozytywne, to to, że większa część tych lasów, które spłonęły, już widać, że się odbudowują. Już mamy nowe pędy eukaliptusów, nowy busz tam się buduje, więc prawdopodobnie za parę lat nie będzie śladu po tych pożarach. Kolosalnym problemem jest to, że zginęło tak wiele koali. Koale, tak jak kangury są plagą, można powiedzieć, w Australii, tak koale są zagrożone już teraz. W całej Australii zostało kilkadziesiąt tysięcy koali, a w tych pożarach w samej Nowej Południowej Walii zginęło prawdopodobnie około 5000 koali. Słyszałem też taką teorię, że to się odmienia tak mniej więcej raz na 10 lat. To znaczy przez 5 lat w Australii nie ma dużych pożarów, wtedy płonie Kalifornia, a z drugiej strony przez 5 lat jest, później są problemy w Australii i w Kalifornii jest spokój. Nie wiem, czy to prawda. Dobra wiadomość jest taka, że...
1: 11-letni jest ten mały cykl słoneczny.
0: No właśnie, więc być może coś z tym jest związanego. No, na pewno to, że jest bardzo sucho, jest też problemem, ale Canberra na przykład przez ostatnią dekadę nie ma problemu z wodą. Tak jak przez pierwszą dekadę XXI wieku w Canberrze było bardzo mało wody i były ograniczenia, nie wolno było podlewać ogródków, nie wolno było marnować wody itd., itd. Teraz tego problemu praktycznie nie ma. To znaczy, jeżeli wpiszecie sobie w wyszukiwarkę poziom wody tamy Canberra, po angielsku oczywiście, Water Levels Dam z Canberra, to wyskoczy wam aktualizowany codziennie poziom, jakie są na tamach wokół Canberry poziomy wód. Ponad 50% w tym momencie jest zapełnienie wszystkich tam, więc nie mamy problemu z wodą od kilku lat. Była duża susza w Nowej Południowej Walii kilka lat temu, dwa lata temu z tego co pamiętam, ale od tego czasu jakoś nie ma problemu. No ja byłem w Sydney w piątek i od rana do wieczora Sydney lało. W Canberrze zresztą też dzisiaj tak samo, jutro też ma padać. Więc na razie nie mamy problemów z wodą tu we wschodniej Australii, przynajmniej od co najmniej półtora roku. Zobaczymy jak będzie dalej, bo rzeczywiście w Australii zdarzają się okresy suszy, no i to jest duży problem. W Perth to miasto po zachodniej stronie jest bardzo suchym miastem i tam jest używane odsalnianie wody. Znaczy są odsalniacze wody, które odparowują sól. Znaczy odparowują wodę i przechwytują tą odparowaną wodę i zostawiają sól. I część wody w Perth to jest po prostu odsalniana woda oceaniczna. Jeżeli tylko byłaby tania energia, to można by tego robić jeszcze więcej. No ale problem polega na tym, że w Australii z energią znowuż występuje pewien paradoks. Australia jest zdecydowanie największe na świecie rezerwy uranu. Mam tutaj gdzieś dane. Australii mamy miliard 780 milionów ton udokumentowanych złóż uranu. Więcej niż Kazachstan, więcej niż Kanada, ale nie mamy w ogóle elektrowni atomowych. W latach 50., 60. rozważano budowę elektrowni atomowych, ale ruch zielonych bardzo mocny wymusił, że Australia jest uważana za kraj bez elektrowni atomowych, więc cały uran z Australii idzie na eksport. Gdyby udało się Australii zbudować elektrownię atomową, no to moglibyśmy mieć swój własny uran i stosunkowo tanią energię, ale prawdopodobnie to się nie wydarzy w ciągu najbliższej dekady co najmniej, ponieważ wciąż ruch antyatomowy jest bardzo mocny w Australii. W Nowej Zelandii jest jeszcze gorzej. Ten ruch atomowy jest jeszcze mocniejszy. Stany Zjednoczone jakiś czas temu wycofały się z układu o obronność Nowej Zelandii, ponieważ Nowa Zelandia nie wpuściła do swoich portów statków amerykańskich okrętów z napędem jądrowym. Uznali, że nie wpuszczą tych przyjaznych amerykańskich okrętów do swoich portów. Amerykanie wtedy powiedzieli, że w takim razie my nie gwarantujemy już bezpieczeństwa Nowej Zelandii. No, niestety.
1: W Australii, z tego co wiem, też takie protesty były, gdy przepływały amerykańskie statki z reaktorami.
0: Tak, zgadza się, takie protesty są zawsze wtedy, ale na szczęście rząd nie zabronił amerykańskim statkom wejścia do portów. Wracajmy tu jeszcze, bo jeszcze Potrzeba pytał o język, o nasz australijski piękny język. australijski, angielski ma swoje korzenie gdzieś w południowym akcencie z Londynu, w tak zwanym akcencie Cockney. I dlatego australijski, angielski jest troszeczkę inny. Ale jednak australijski, angielski to jest jakaś tam pochodna brytyjskiego angielskiego. Pisownia angielska i austryjska jest taka jak brytyjska, czyli piszemy color przez OU, a nie color jak Amerykanie. Ale też sporo jest w tym, ten austryjski, angielski sporo ma w pewnych takich, sporo jest legend na ten temat. Bardzo duże jest rozwarstwienie pod kątem tego, kto jest, z jakiej grupy społecznej pochodzi Australijczyk. Ci powiedzmy prości ludzie rzeczywiście mówią te, często takim bardzo mocnym akcentem. Taki mocny australijski akcent nazywa się ochre. To jest ochre akcent. Ludzie trochę lepiej wykształceni mówią wyraźnie, mają pewne naleciałości australijskie, na przykład to, że każde pytanie, każde zdanie oznajmujące jest często pytaniem, czyli akcentujemy zdania oznajmujące tak jak pytania. W australijskim, angielskim występuje tak zwany glottal stop, czyli zatrzymujemy się w połowie słowa, podobnie jak w japońskim. No i to wrzucanie mate, słowa mate w każdym zdaniu. Jeżeli mate jest na końcu zdania, to dobrze. To znaczy, że rzeczywiście ktoś nas uważa za przyjaciela. A jeżeli mate jest na początku zdania, no to wtedy ktoś jest na nas zły. Można spotkać ludzi, którzy mówią bardzo wyraźnie i bardzo ładnie po angielsku. Można spotkać ludzi, którzy mówią na przykład z mocnym akcentem, ale używając takiego bardziej wysublimowanego słownictwa. To często są ludzie dobrze wykształceni, ale pochodzący z jakichś, którzy mieli jakieś takie, no powiedzmy, rodzin, trochę już wybili się z jakiegoś ich niższych klas. Nie jest ten diabeł taki straszny, jak go malują. Ja w każdym razie nie mam problemów z australijskim, angielskim. Bajt, co chcesz o... Jak ty słyszysz? Czy ty miałeś kiedyś okazję słyszeć australijski, angielski?
1: Miałem z Australijczykami niewieloma, ale karem z Krakowa do Budapesztu z Australijczykiem. Innym razem poznałem Australijczykiem, jest też Glenn Craig, taki wolnościowiec, był u mnie kiedyś w audycji, a którego poznałem na Krakow Liberty Seminar w 2012 roku. No więc tak, miałem okazję.
3: Jak ja bym mógł dodać, ja zauważyłem na przykład, bo mam dosyć dużo znajomych albo osoby, które przyjeżdżają do Kalifornii surfować z Australii, oni bardzo nie lubią, jak ich się myli z Anglikami, bo mają właśnie ten podobny akcent i zauważyłem, że trochę ich to drażni. Niektórzy się tam z tego może trochę śmieją i obracają to w żart, ale część widzę, że zawsze takich trochę ma taką minę, że nie za bardzo mi to pasuje, że ktoś ich pomylił z kimś z Wielkiej Brytanii. Tak przynajmniej zauważyłem.
0: Zdecydowanie tak. No to jest odwieczny problem Australii. To znaczy, jak pokazać, że jesteśmy blisko Brytyjczyków, ale już nie jesteśmy Brytyjczykami. Jest taki trend w Australii do tego, czy takie pytanie, które sobie Australczycy zadają, czy stać się wreszcie republiką. Bo tak jak głową Kanady jest królowa Elżbieta, tak samo głową Australii i Nowej Zelandii jest królowa Elżbieta. No i w Australii jest duży trend republikański, to znaczy, czy wreszcie warto pozbyć się australijskiej flagi starej z Union Jackiem, czy też może wreszcie stać się republiką i zupełnie odciąć połączenie do Wielkiej Brytanii, jakiekolwiek polityczne połączenie z Wielką Brytanią. Jakiś czas temu, ponad 10 lat temu było referendum, Australijczycy o włos postanowili cały czas być, nie być republiką, ale mieć królowę za głowę państwa. Gdyby teraz zrobiono referendum, tego nie wiadomo. Podobno jeden z premierów w latach 70. jeszcze, przepraszam, nie pamiętam, który to był premier, podczas rozmowy z królową brytyjską powiedział: Wasza Wysokość, gdy Wasza Wysokość już odejdzie z tego świata, to prawdopodobnie my, Australijczycy, postanowimy, że zostaniemy republiką. Podobno królowa Elżbieta bardzo się zdenerwowała, powiedziała: Jeżeli macie sobie iść, to nie czekajcie, aż umrę, a idźcie już teraz. Nie wiem, czy to prawda, ale podobno takie wydarzenie miało miejsce. Ja bym był za trzecią drogą. Ja bym chciał mieć króla i królową, ale tu w Australii, w Canberrze. Nie zostać się republiką, nie mieć prezydenta, ale mieć po prostu króla albo królową tutaj. Takie przypadki się zdarzały. Norwegowie gdy oderwali się od Szwecji na początku XX wieku. Wzięli sobie króla, jednego z książąt duńskich, i do dzisiaj rodzina królewska norweska działa i panuje. Ja myślę, że taki też byłby najlepszy dla Australii czas. Australijska flaga ma Union Jacka, czyli brytyjską flagę, w górnym lewym rogu. Pod spodem jest siedmioramienna gwiazda, która symbolizuje siedem stanów i terytoriów, a po prawej stronie jest krzyż południa, który symbolizuje południową półkulę. No, jest wiele planów nowej australijskiej flagi. Jeden z takich austriackich znanych malarzy, Hundred Wasser, wiele lat mieszkał w Australii i zaproponował, miał wiele propozycji nowej flagi australijskiej albo nowozelandzkiej. Jak na razie nic się nie przyjęło, a Nowozelandczycy powiedzieli, że nie chcą flagi zmieniać w ostatnim referendum. Wiecie, czy to słychać? Czy mnie słychać na YouTubie? Dlatego, że widzę, że mi wyrzuciło zupełnie z YouTube'a. Jeżeli ktoś mnie słucha na YouTubie, niech napisze na czacie. Tak, co my tu jeszcze mamy? No pytał się, potrzeba o te domy. Domy są no takie, jakie są. Dużo ludzi mieszka w Wielkiej Brytanii. Budownictwo australijskie jest trochę pochodną budownictwa brytyjskiego. Zdarzają się wspaniałe domy budowane z cegieł i wyglądające jak dworki, ale jest ich niewiele. Kilka lat temu wybuchł wielki skandal. Jeden z wieżowców, pięknych, rzeczywiście luksusowych wieżowców w Sydney, nazywał się Opal Towers. Opal Towers, ludzie się wprowadzili do niego, zapłacili kilkaset tysięcy albo milion dolarów za mieszkanie i tuż w okolicach świąt Bożego Narodzenia ten blok, który ma, z tego co pamiętam, około 30 pięter, zaczął pękać. I ludzi, no wyobraźcie sobie, mieszkacie na 20 piętrze i widzicie, jak ściana wam pęka. No i ludzi ewakuowano i jest bardzo nieciekawa sytuacja, ponieważ oficjalnie ten, kto budował ten blok, zbankrutował. Jeżeli chcecie poznać tą sytuację dalej, to wpiszcie Opal Tower Sydney i wyskakuje wiele, wiele materiałów filmowych na ten temat i nikt się nie poczuwa do odpowiedzialności. I z tego, co wiem, niewiele ludzi tam teraz mieszka. To jest niestety problem z budownictwem, tak jak wszędzie. Ja w każdym razie, gdybym miał mieszkać w Australii, kupić dom, to bym kupił chyba jakiś sprawdzony apartament gdzieś w centrum miasta. Pyta się, a z czym się głównie różnią Australijczycy od Brytyjczyków, oprócz tych niuansów akcentu języka? Nie znam Brytyjczyków tak dobrze, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno myślę, że są bardziej wyluzowani. To znaczy tutaj wszyscy mówią do siebie na ty. Podobno w Wielkiej Brytanii taki szeregowy pracownik nie powie na ty do CEO jakiejś dużej firmy. Więc rzeczywiście jest ten taki duży luz, większe wypłaszczenie społeczne. To znaczy...
1: To znaczy po imieniu, bo tam tak czy tak jest CEO, prawda?
0: No tak, tak, tak. Ale chodzi o to, że właśnie po imieniu mówią do siebie. Myślę, że Australijczycy bardzo są dumni z tego, że są Australijczykami i że mieszkają w Australii i nie chcą już być Brytyjczykami. Jest takie określenie w Australii na Brytyjczyka POMI. POMI nie wiadomo dokładnie skąd się wzięło. Było to, znaczy podejrzewano, że to jest skrót od, że to jest po prostu skrótowiec. Prisoner of His Majesty in Exile, bo tak nazywano Brytyjczyków wysyłanych do Australii, czyli więzień jego wysokości na wygnaniu. Ale tą teorię obalono. POMI być może pochodzi od pomegranates, to takiego owoca i od skóry, którą Brytyjczycy mieli znaczy po ekspozycji na słońce człowiek urodzony w Wielkiej Brytanii miał taką charakterystyczną popękaną skórę jak te owoce. W każdym razie POMI Brytyjczycy uważają za obraźliwe i nawet jakiś czas temu jeden Brytyjczyk, który pracował w Australii, podał do sądu Australijczyka, który go tak nazwał. Ale Sąd Najwyższy Australii uznał, że POMI to nazywanie Brytyjczyków POMI to jest część australijskiej kultury i to nie jest zabronione. Jest to autentyczna historia, możecie ją znaleźć w internecie. Myślę, ponieważ Brytyjczycy potrzebują wizy, żeby przyjechać do Australii i muszą się starać o to, żeby mieć prawo mieszkania tutaj. Dlatego Brytyjczycy czują się z tego powodu, w pewnym sensie nie wiem, czy to dobre określenie, zdradzeni, że często mówią, daliśmy wam kraj, daliśmy wam kulturę, daliśmy wam język, wy to spieprzyliście, a jeszcze teraz nie chcecie nas tu wpuszczać. To jest coś, co często można słuchać od Brytyjczyków.
3: No, mi się jeszcze tylko tak dodam, wydaje, że Australia ma bardzo podobny system imigracyjny do kanadyjskiego, więc może być nawet podobna struktura społeczeństwa, tak jak jest w Kanadzie, właśnie przez ten system migracyjny, który wpuszcza osoby z, preferuje osoby z wyższym wykształceniem, to jest taki system punktacyjny. Wiem, że Australia ma swoją listę takich zawodów preferowanych, gdzie od razu można dostać wizę ze stałym pobytem. Także jest bardzo podobny system i z tego względu mi się wydaje, że społeczeństwo może być też takie w miarę podobne jak kanadyjskie. Nie wiem, co sądzisz na ten temat?
0: Myślę, że tak. Zdecydowanie tak. Ta lista nazywa się SOL. Jeżeli chcecie sprawdzić, czy wasz zawód jest poszukiwany w Australii, to poszukajcie listy SOL. Skills on Demand List, czyli lista umiejętności poszukiwanych. No ja przyjechałem do Australii na tą wizę właśnie dzięki temu, że mój zawód był na liście SOL. I tak, z tego co wiem, Kanadyjczycy stosują ten sam system punktowy. Teraz Brytyjczycy od czasu Brexitu też chcą zastosować ten sam system. I słyszałem o tym rzeczywiście, że Kanada chwali się, że ma, czy Australijczycy chwalą się, że mają ten sam system co Kanadyjczycy, a Kanadyjczycy, że mają ten system co Australia. Chodzą nawet takie głosy, że po Brexicie być może warto zbudować jakąś unię krajów, tak zwanych krajów korony, czyli Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, Kanady i Australii, żeby pomiędzy tymi krajami można było się przemieszczać. Ale myślę, że to się chyba nie wydarzy. Australia współpracuje z tymi krajami, z Stanami Zjednoczonymi w tym sojuszu pięciu oczu, czyli wymieniają się danymi szpiegowskimi, z tego co wiem. Tu Waligura na czacie mówi, że prędkość maksymalna na autostradach to 110 km na godzinę. Prawda. To prawda, prędkość maksymalna jest ograniczona bardzo do 110. No ja tak staram się nie przekraczać w Australii 130 km na godzinę, ale mówiąc szczerze, na takich autostradach, które de facto nie są autostradami, bo to są drogi jednopasmowe w jedną i drugą stronę, poza, daleko od miast, można pędzić i 200 km na godzinę i małe jest prawdopodobieństwo, że ktoś nas złapie, bo tam po prostu nie ma policji. No, niestety możemy potrącić kangura wtedy i to jest praktycznie śmierć na miejscu. Czy są bardzo wysokie podatki w Australii? Podatki moim zdaniem nie są wysokie. No, na pewno są niższe niż w Danii. VAT w Australii to tylko 10%. Wciąż na szczęście nie ma podatku katastralnego i chyba nie będzie. Akcyza na benzynę jest tańsza, bo benzyna po prostu jest tańsza niż w Europie, dlatego że a akcyza na samochody też jest niższa. Samochody w Australii są na przykład tańsze niż auta w Polsce. Podatek dochodowy, najwyższy próg jest stosunkowo wysoki, bo 45%, ale to już trzeba zarabiać po 200 tysięcy dolarów, żeby się na niego złapać. Więc jest to dosyć wysoko. No ja mam porównanie z poprzednim krajem, w którym mieszkałem, czyli z Danią i rzeczywiście w Danii jest, no podatki są po prostu wyższe. Być może są drogie papierosy i alkohol, ja szczerze nie palę, alkoholu też w sumie nie piję dużo od czasu, jak mieszkałem na Australii. To tyle. Dzięki Tomisiu, coś jeszcze chcesz dodać?
3: Tak, w sumie chciałem się spytać na początku odnośnie, bo trochę temat samochodowy poruszyliśmy i ja wiem, że Australia ma ze względu na swoją dużą powierzchnię i szerokość geograficzną ma duży potencjał na przykład, żeby inwestować w odnawialne źródła energii i się zastanawiam, jak to wygląda w Australii i czy w ogóle w Australii jest dużo samochodów elektrycznych w związku z tym. A ja tylko mogę powiedzieć, że na przykład w Kalifornii większość domów już ma panele elektryczne na dachach. W miejscach publicznych wszystkie parkingi, które nie są parkingami takimi, wiesz, structure parking, tylko zwykłe parkingi, buduje się takie wiaty, które zarazem ochraniają od słońca i na tych wiatach są zainstalowane panele elektryczne. Także widzę, że ten biznes bardzo dobrze tutaj funkcjonuje, też ze względu na położenie i duże nasłonecznienie. I się zastanawiam, czy coś takiego w Australii, jak to wygląda ten biznes i czy to by mogło być, znaczy to może być właśnie taka dosyć dobra gałąź w gospodarce w Australii.
0: Bardzo promowane są te panele słoneczne, bardzo, nawet chyba rząd dopłaca do paneli słonecznych. No, tu jest tyle słońca, że to się po prostu opłaca. Natomiast ja nie widzę dużo samochodów elektrycznych. Zdarza się zobaczyć Tesle tu i tam, ale nie ma ich dużo. No i auta elektryczne jeszcze nie są bardzo rozwinięte. Myślę, że to jest głównie dlatego, że benzyna jest po prostu bardzo tania w Australii. Może nie tak tania jak w Stanach, ale tańsza niż w Europie. Jeżeli chodzi o energię odnawialną, to sporo jest inwestowane właśnie w energię słoneczną i jest sporo farm wiatrowych powstaje na wybrzeżu Australii. Nawet pamiętam, miałem kolegę, który pracował w Siemensie w Danii i oni nadzorowali sporo farm wiatrowych tutaj na wybrzeżu Australii. W sumie auta elektryczne w Australii moim zdaniem miałyby sens, dlatego że tu się samochody używa głównie do przemieszczania się po mieście. Ja przyjechałem z Sydney w piątek samochodem 300 km, ale na przykład do Melbourne ode mnie jest 800 km, więc połączenia lotnicze są tak tanie, że następnym razem jak będę jechał do Melbourne, to po prostu wybiorę się pociągiem. Pyta się na czacie, czy... Tak? Mhm.
3: Chciałem dodać to, opłacałoby się w Australii własny samochód elektryczny skonstruować, jakby rząd był tym zainteresowany. Mogliby coś takiego zrobić, bo wydaje mi się, że to by miało wtedy ręce i nogi.
0: Być może tak, ale myślę, że Australijczycy się przejechali na Holdenie. Holden to był taki samochód, który był stricte australijski i nawet był ciekawy. W pewnym momencie wykupiło go General Motors i niestety przegrał konkurencję z japońskimi samochodami. Teraz Australia nie produkuje już praktycznie nic niestety z samochodów.
3: Ja właśnie słyszałem o tym, że to straszny grymas został po tej inwestycji, więc może faktycznie mają taki uraz.
0: No niestety tak. Nie sprawdził się ten Holden. No ale wiele Australijczyków jeszcze trzyma Holdeny jako takie, no jako pewne wspomnienie unikaty. Przeszłości, jako unikaty, tak. Okej, dzięki Tomisiu.
3: No, dobra, pozdrawiam, się. Dziękuję, bardzo fajna audycja, na razie, no, trzymaj się.
0: Dzięki, na razie. Pyta się na czacie, słuchać się poński, czy lubię Fostersa. Słuchajcie, Fosters to nie jest australijskie piwo. Przepraszam, jeżeli wielu z Wam teraz złamie życie, ja wiem, że w Polsce jest sprzedawany Fosters jako australijskie piwo. Nigdzie w Australii nie można znaleźć Fostersa. Ten niby Fosters australijski produkowany na Europę i na Polskę produkowany jest przez jakiś browar, chyba Millers z południowej Afryki. Poza nazwą on nie ma nic wspólnego z Australią. W Australii jest mnóstwo dobrego piwa. Moje ulubione to jest Four Pines. No jest jeszcze naprawdę mnóstwo małych browarów robiących kraftowe piwa czy semi-kraftowe piwa. I ja bardzo lubię piwo. W Australii jest mnóstwo piwa bardzo dobrego, ale to nie jest Fosters. Jak to jest z urlopami? No to zależy, jak sobie wynegocjujesz w kontrakcie. Można mieć 4 tygodnie urlopu, można mieć 6 tygodni urlopu, a można mieć 2 tygodnie urlopu. To zależy, jak ktoś tam sobie wynegocjuje. Co ciekawe, raz na 7 lat, jeżeli przepracuje się 7 lat u jednego pracodawcy, to ma się prawo do 3 miesięcy urlopu. A bierze się to z tego, że dawniej Australijczycy chcieli odwiedzić swoją rodzinę w Anglii, a ta podróż trwała bardzo długo. No i jest tak zwany long service leave, czyli raz na 7 lat, z tego co pamiętam, ma się kilka miesięcy urlopu.
1: Lubisz, a propos piwa, skoro ten kulinarnych rzeczy, to lubisz kanapkę z Vegemite'em albo Marmite'em?
0: Nie znoszę. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że żeby lubić Vegemite, trzeba się tu urodzić. Vegemite to jest taka pasta, która powstaje po produkcie piwa. Podobno bardzo zdrowa, ma bardzo dużo witamin, ale dramatycznie śmierdzi. I ja nie jestem w stanie tego przełknąć. Próbowałem? Nie dziękuję. Nie. Ode mnie proszę dotrzymać z daleka, chociaż uwielbiam piwo. Nie wiem, czy kiedyś miałeś ochotę próbować, zobaczyć jak to... To ma taki bardzo dziwny zapach i mi się to bardzo, szczerze mówiąc...
1: Próbowałem jako ciekawe.
0: No i jak?
1: No ciekawostka, no nie, jakoś nie delektowałbym się tym.
0: No właśnie dużo ludzi, Austriaczyków się tym delektuje i nie wyobraża sobie śniadania bez Vegemite. No cóż, ja nie przepadam za Vegemite'em. Chciałem powiedzieć o takim zdarzeniu, bo Australia często jest uznawana za bardzo bezpieczne miejsce. I jest taki punkt w historii, który uznaje się za taki przełom. Taki moment, w którym Australia jako raj, Australia przestała być radem, rajem. W 1966 roku w Adelaide, Adelaida to jest miasto w południowej Australii, wydarzyła się pewna tragedia. W Dzień Australii, czyli w rocznicę tego, gdy Europejczycy przybyli do Sydney, to jest narodowe święto, 26 stycznia 1966 roku, trójka dzieci w Adelaide, trójka rodziny Beaumont, Jane, Arna i Grant w wieku 9 lat, 7 lat i 4 lat udało się na plażę autobusem. Na plaży, która była położona raptem kilka kilometrów od ich domu. Ta najstarsza córeczka miała 9 lat i opiekowała się swoją młodszą siostrzyczką 7-letnią i braciszkiem 4-letnim. I mama mówiła im, żeby wrócili w południe. Dzieci nie wróciły w południe, nie wróciły też autobusem o 2 po południu. Matka się zaniepokoiła, gdy ojciec wrócił o 3 z pracy, zaczęli poszukiwanie tych dzieci. No, wkrótce policja i cała policja w Adelaide i tak naprawdę cała Australia wzięła się za poszukiwanie tych dzieci. Tych trójki dzieci nigdy nie odnaleziono. Jest tak zwane Disappearance of Beaumont Children. Beaumont pisze się B-E-A-U-M-O-N-T, tak mi na nazwisko. To była trójka zaginionych dzieci, którymi nie wiadomo, co się stało. Prawdopodobnie ktoś się porwał. Było mnóstwo śladów w tej sprawie. Nigdy się tej sprawy nie udało odzyskać. Sprawa jest jako tak zwany cold case, czyli nierozwiązana, zimna sprawa. Wydarzyła się dokładnie 54 lata, 6 miesięcy i 11 dni temu. I wciąż jest uważana za sprawę otwartą i tych dzieci nigdy się nie udało odzyskać. Ponieważ była to sprawa bardzo nagłośniona w mediach australijskich i tak naprawdę nigdy o tej sprawie nie rozwiązano, mówi się, że od tego czasu Australijczycy zaczęli zamykać drzwi w oknach. Od czasu zaginięcia dzieci Beaumont Australijczycy przestali sobie ufać tak, jak sobie ufali dawniej. No, ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić dzisiaj, chociaż może to jest moje pokolenie, że moją 9-letnią córeczkę, 7-letnią i 4-letniego synka wysyłam samych na plażę kilka kilometrów od domu, ale wtedy takie były zwyczaje. Możemy sobie tylko wyobrazić, co się z tymi dziećmi stało. Ja nie chcę patować różnymi domysłami, no ale wiele jest możliwych rozwiązań tej sprawy. To jest moment, w którym Australia przestała być rajem, jak to mówią. Taka ciekawostka z Sydney. Otóż ja jestem wielkim fanem Matrixa i nie wiem, czy wiecie, ale Matrix był kręcony w Sydney. Nie wiem, czy ty, Bajt, kojarzysz Matrixa, pierwszą, drugą, trzecią część.
1: Tak, tak, kojarzę. Chociaż pierwsza część miała sens, dalsze nie.
0: A to ja się nie zgodzę, bo ja jestem fanem wszystkich części, ale nie o tym chciałem mówić. Matrix w całości był kręcony w Sydney. W studiach Fox Studios mają swój oddział w Sydney. I Matrix miał być tak zrobiony, żeby nie było widać, że jest robiony w Sydney. Sydney miał udawać przeciętne amerykańskie miasto. Udało się to prawie zupełnie. Ale pewna rzecz zdradza to, że Sydney nie jest amerykańskim miastem. Jak myślisz, Bajt, o co chodzi? Co przede wszystkim różni Sydney od amerykańskich miast?
1: Że jak jest południe, to słońce jest na północy.
0: Nie.
1: I się porusza w niebo.
0: Właśnie nie to. Otóż to, co przede wszystkim różni Sydney od amerykańskich miast, to, że ruch jest lewostronny. Jeżeli spojrzycie sobie na taką scenę na przykład, ja znam Matrixa świetnie, nie wiem, czy są wśród nas fani Matrixa, ale jak Trinity biegnie i ucieka na samym początku filmu przed agentami, to jest taka scena, gdzie skacze z jednego budynku na drugi nad ulicą. Ta ulica jest robiona komputerowo, dlatego na dole auta jeżdżą po prawej stronie. Ale chwilę później jeden z agentów próbuje rozjechać Trinity, która wchodzi do budki telefonicznej, próbuje rozjechać taką ciężarówką i ta ciężarówka jedzie po lewej stronie. Gdy Neo wisi na budynku i próbuje uciec przed agentami, to jest ta pierwsza scena, gdy Morfeusz podsyła mu telefon, to Neo wisi na budynku i patrzy się w dół. No i pomyślano o tym, żeby auta jeździły po prawej stronie i rzeczywiście auta jeżdżą po prawej stronie, ale widać wyraźnie, że jadą po prawej stronie w przeciwnym kierunku do strzałek, które są namalowane na ulicy. A gdy jest taka scena, że Morfeusz pokazuje, Neo wprowadza go w świat Matrixa, pokazuje mu w telewizji, to jest świat, jaki znasz, świat, mówi, pod koniec XX wieku, to jest pokazana taka zamazana, ale jednak widać wyraźnie, że to jest panorama Sydney, taka charakterystyczna złota wieża jest pokazana, no i auta jeżdżą na moście w Sydney, ruch jest lewostronny, więc widać wyraźnie, że to jest Sydney, australijskie miasto, a nie amerykańskie. Ten moment, gdzie Neo spotyka kobietę w czerwieni. Jest w samym centrum Sydney, w miejscu, które nazywa się Martin Place. Bardzo charakterystyczne miejsce z fontannami takimi kaskadowymi. Tam było kręcone. Byłem tam no, zupełnie niedawno. Słuchacz arabski pisze, że to był błąd Matrixa, wszystko zgodnie ze scenariuszem. Bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Szczerze mówiąc, o tym nie wiedziałem. No, ale w takim razie, dlaczego niektóre sceny są takie, że jeździmy po prawej stronie, a w innych po lewej? Być może to zgodnie, właśnie zgodnie ze scenariuszem. Tak, scena, tutaj nocny ochroniarz z Chorowczy pisze, że to scena z czerwoną sukienką chyba. Scena z czerwoną sukienką. To właśnie o to chodziło.
1: Powiedziałeś coś niezwykłego, nie wiem czy to celowo było, czy testowałeś uważność słuchaczy, że połączenia lotnicze są tak tanie, że następnym razem pojedziesz pociągiem do Melbourne.
0: Przepraszam, nie, to był mój błąd. Pojadę z polecę samolotem oczywiście, pociągiem to byłoby męka, za długo trwał. Nie, połączenia lotnicze są na tyle tanie, że warto lecieć samolotem pomiędzy miastami, się przemieszczać. No właśnie, niestety COVID nam rozjechał połączenia lotnicze w Australii i w ogóle na całym świecie. Qantas. Qantas to jest taka słynna australijska firma, linia lotnicza. Qantas to jest skrót od Queensland and Northern Territory Aerial Services, bo to była malutka linia lotnicza, która obsługiwała tylko północno-wschodnią część Australii. Tuż przed COVID-em Qantas miał stworzyć dumę Australii, czyli Project Sunrise. Project Sunrise miał polegać na tym, że są bezpośrednie połączenia z Sydney i z każdego innego, dowolnego miasta Australii, znaczy Qantas może takie połączenie uruchomić, do Nowego Jorku, czyli na wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, bezpośrednio, bez międzylądowania, oraz do miast europejskich, nawet do Londynu, bez międzylądowania. Odbył się nawet lot z Londynu do Sydney bez pasażerów, testowy. Działo się to dosłownie tuż przed COVID-em. Jest bezpośrednie połączenie z Perth, z zachodniej Australii do Londynu. To połączenie rzeczywiście działało bardzo długo. Szczerze mówiąc, nie wiem jak teraz w czasie COVID-u, czy chyba Qantas je zawiesił. I wyglądało na to, że Qantasowi się to uda. No ale potem, że będzie można lecieć bezpośrednio z dużych miast Australii do dużych miast, do dowolnego miejsca na świecie tak naprawdę. Do dowolnego, istotnego miejsca na świecie. Ale niestety przyszedł COVID, Qantas, tak jak każda inna linia lotnicza, ma problemy finansowe. Qantas, no, może mniejsze niż inne. Qantas zwolnił jakąś ilość ludzi, twierdzi, że przejdzie przez to. Zobaczymy, ja im życzę jak najlepiej. Nie wiem, czy pamiętacie film Rain Man z Dustinem Hoffmanem i Tomem Cruise'em. To jest taka słynna scena, gdzie ten Rain Man, grany przez Dustina Hoffmana, boi się lecieć samolotem i mówi Qantas never crashed. I to prawda, ale nie do końca. To znaczy od 1945 roku Qantasie nikt nie zginął. Nigdy żaden samolot odrzutowy Qantasom się nie rozbił. Zdarzały się wypadki, ale incydenty, ale nigdy nie zdarzył się wypadek. Więc no, Qantas ma świetny tak zwany rekord. I po prostu nigdy no, nie rozbił się nigdy swojego odrzutowca. A zobaczymy, co będzie z projektem Sunrise dalej. Ja w ogóle mam wrażenie, że lotnictwo przeżywa, tak jak mówiłem wcześniej, idzie zima w lotnictwie, przeżywa pewien kryzys. Myślano że dawniej, że w 2020 roku będą już samoloty typu Concorde latały pomiędzy Sydney a Londynem, że w kilka godzin będzie można polecieć z Sydney do Europy, z Australii do Europy w ogóle. No, podróż lotnicza do Europy zawsze jest... No trudne. Ja pokonałem tą trasę już kilkadziesiąt razy w obie strony. Jest to pewnego rodzaju wyzwanie. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Jeżeli kogoś stać, to polecam latanie biznes klasą. To jest po prostu wyraźnie wygodniejsze. No i trzeba się do tego przyzwyczaić. Jeżeli ktoś ma problemy, zawsze skonsultujcie się ze swoim lekarzem, ale jeżeli ktoś ma problemy na przykład z krzepliwością krwi, to może... Moja żona na przykład robi sobie zastrzyki z heparyny, żeby krew była rozcieńczona. Zdarzały się wypadki, że ktoś przeleciał trasę z Sydney do Londynu, wyszedł z samolotu, przeszedł parę kroków i zmarł, dlatego że zablokowała się tętnica. Od tego, że długo w jednej pozycji siedzimy w samolocie, krew robi się gęstsza, dlatego że w samolocie jest bardziej suche powietrze, bo bierze się stąd, że sprężane jest powietrze z zewnątrz. No i trzeba z tym uważać. I mi się zdarzyło na przykład przelecieć w ciągu tygodnia, powiedzmy, mieszkałem wtedy w Danii, musiałem się znaleźć w Sydney na dwa dni. Przeleciałem z Danii z rodziną do Krakowa, tam zostawiłem żonę i córeczkę. Poleciałem dalej do Sydney na dwa dni i wróciłem, po załatwieniu spraw wróciłem z Sydney do Polski. Byliśmy kilka dni w Polsce i wróciliśmy samolotem do Danii. Gdyby mi ktoś powiedział, że to nie będzie możliwe kilka lat później, no bo w czasie COVID-u to nie jest po prostu możliwe, to bym mu szczerze mówiąc nie uwierzył. Ale no cóż, takie czasy przyszły. Pyta się Tomu, w którą stronę u was do góry nogami kręci się wir, jak wyciągniesz korek z wanny. To jest jeden z wielu mitów. Niestety ta różnica w sile Coriolisa jest tak niewielka, że wir się kręci tak, jak mu się podoba. To jest jeden z mitów, który był w świetnym odcinku Simpsonów pokazany, że w amerykańskiej ambasadzie, żeby Amerykanie czuli się jak u siebie, zbudowali sobie specjalną toaletę, żeby woda się kręciła zawsze w tą prawidłową stronę. Ja tego nie zauważyłem. Moim zdaniem woda się kręci tak, jak jej się po prostu podoba. Coś jeszcze chciałem powiedzieć.
1: Ja chciałem zapytać, jak to jest tam z aborygenami i aborygeńskością, bo oglądałem jakiś film dokumentalny, prawdopodobnie National Geographic, może BBC, właśnie o tym, że jest wielki szukanie korzeni, że dzieci chodzą do szkoły i uczą się tych aborygeńskich języków, głównie niungańskich. I bo po prostu i można oficjalnie być zapisanym jako aborygen, jeżeli się ma jakiegoś potomka aborygena, nawet jak się ma jakiegoś tam jednego pradziadka, czyli się tam jednej, ósmej, szesnastej aborygenem, to można się zapisać jako aborygen. No i nie wiem, co to daje w sumie, oprócz jakiejś takiej poczucia wyjątkowości, skoro wszyscy to robią, co tylko mogą, to robią, to może jest jakiś inny powód. Może tak jak Indianie, czy tak jak Murzyni mają jakiś affirmative action, czyli pozytywną dyskryminację po polsku, i dlatego, że jakiś socjal może liczą, czy jakieś punkty na studia, jak to jest, że to jest autentyczne tak po prostu, że ludzie chcą się utożsamiać z aborygeńskością, nawet jak mają jej mało we krwi, czy mają z tego jakieś korzyści kosztem reszty społeczeństwa?
0: To jest bardzo śliski temat rzeka, tak bym go nazwał. Rzeczywiście wystarczy, ja teraz nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że trzeba być aborygenem w 1/4, żeby, ale to mogę się mylić, żeby uważać się za część społeczności aborygeńskiej. I nieprawdą jest, chociaż rzeczywiście wydawałoby się, że to jest dosyć proste, ale ta ludność pochodzenia europejskiego bardzo słabo, no powiedzmy, niechętnie były zawierane małżeństwa mieszane, więc tych ludzi nie ma wielu, którzy mogą się pochwalić jakimiś przodkami wśród aborygenów. Nie wiem, czy jest jakaś affirmative action, taka pozytywna jakaś dyskryminacja, ale na pewno bardzo często jest w przypadku aplikacji o pracę pytanie, czy jesteś z pochodzenia aborygenem albo wyspiarzem z Cieśniny Torresa. Zaraz chwilę o tym powiem, kto to jest wyspiarz z Cieśniny Torresa. Natomiast na pewno ktoś, kto ma pochodzenie aborygenów, ma studia za darmo. To znaczy, w Australii studia są płatne, ale dla obywateli australijskich one są płatne w tym sensie, że rząd udziela pożyczki zwrotnej każdemu obywatelowi, żeby mógł studiować. I później taką pożyczkę się spłaca, płacą dodatkowy podatek na spłatę tej pożyczki, doliczaną do pensji. Natomiast z tego, co ja się orientuję, jeżeli ktoś jest aborygenem albo ma z pochodzenia aborygenem, to nie musi za te studia w ogóle płacić. Chodzi o aktywizację aborygenów w społeczeństwie. Aborygeni australijscy to jest naród, który żył na terenie Australii, szacuje się, że co najmniej 40 tysięcy lat, a prawdopodobnie aż 60 tysięcy lat przed przybyciem Europejczyków. Nam się aborygeni głównie kojarzą z bumerangami na przykład, z didgeridoo, czyli takim instrumentem, który jest zrobiony z pnia drzewa wydrążonego. No i niestety są duże problemy są naprawdę duże problemy w... O, dzwoni do nas Konrad. Wybieram Konrada. Halo, halo, Konrad. Konradzie, czy się słyszymy?
4: Tak, ja cię słyszę dobrze.
0: Cześć, Konradzie. No tam słychać.
4: No słuchaj, ja chciałem o ludziach pomówić, polityczne tematy poruszyć i nie wiem, czy byś się zgodził, żebym poruszył sprawy rasistowskie.
0: No jasne, oczywiście. U nas nie ma cenzury.
4: No to fajnie. Więc słuchaj, sprawa, nie wiem, czy o tych aborygenach No to pokręćmy, znaczy pociągnijmy temat aborygenów. Kiedyś właśnie zacząłem czytać o tych aborygenach i ja już od dawna miałem takie, wiesz, przemyślenia różne. Ja jestem z wykształcenia lekarzem, więc miałem tam sprawę.

0: Nie.
1: No więc właśnie, a to, ale mówię, pomijam, ale ponoć oni nie wymyślili jeszcze wypalania ceramiki, garnków. Jak ja to usłyszałem, ja dwa razy czytałem, czy to jest prawda, czy to na jakimś wideo widziałem. I po prostu wtedy prawda. Zrozumiałem, że ta oficjalna nauka, że jest tylko jeden gatunek ludzki na Ziemi, że jedna rasa, ludzka rasa, to jest nieprawda, że właśnie aborygeni australijscy, oni nie tylko mają czaszkę podobną do goryla czy szympansa, czy do australopiteków, tylko to jest inny, tak jak ten pająk spod Sydney, to jest przetrwała, archaiczna forma pradawnych gatunków ludzkich, a my jesteśmy już ludźmi innego gatunku, na innym poziomie rozwoju intelektualnego. To jedna sprawa. Druga sprawa to, ty w ogóle nie pominąłeś, sugerujesz w swoim narracji, jakoby wiesz, Australijczycy się wywodzą od Anglików, a to jest już nieprawda i o tym też mógłbyś powiedzieć, że mnóstwo Australijczyków to są pochodni Deutscherów, czyli Niemców, Słowian, Jugosłowian, Polaków, różnych takich oczywiście Szkotów, ale ostatnio coś im palma odbiła i się chcą skoloryzować, czyli zakończyli politykę białej Australii i każdy, kto nie pochodzi z Europy, jest mile widziany od Chińczyków, Hindusów, Arabów i wszystkich innych, byle tylko nie byli podobni do Europejczyka. Także Australijczycy dlatego się nie czują już Anglikami, bo nie są, bo z Anglią nie mają nic wspólnego po prostu, bo pochodzą na przykład z Indii albo Chin. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. A, i jeszcze jeden temat chciałem podrzucić. Mianowicie tutaj ja słucham mediów narodowych, różnych patriotycznych, Bosaka, a nawet w kampanii wyborczej się odzywał sam prezydent Duda na ten temat, że jest taka ideologia gender, ideologia LGBT i my tu Polacy nie pozwolimy, żeby Unia nam coś tu narzucała. Jest taka narracja, że Polska się opiera, bo to Niemcy i Merkel i Unia chcą narzucić LGBT i gender i feminizm. A słuchaj, Australia nie należy do Unii, Australia się wręcz odcina od Wielkiej Brytanii, nigdy nie była okupowana przez hitlerowskie Niemcy, ani sowiecki, wiesz, komunizm. I czy tam też ten feminizm dominuje i triumfuje i czy też jakieś zjawiska typu MGTOW tam się pojawiają i feminizm wojujący.
2: To kto tyle od moich... Co to jest MGTOW?
1: MGTOW to jest taki ruch pośród
0: men
1: mężczyzn...
0: Going their own way.
1: Tak, którzy mówią, jak wy nazwalicie tu prawami chroniącymi kobiety przed agresją mężczyzn i w ogóle te wszystkie prawa, tam alimenty i tak dalej, no to my nie musimy się zadawać z kobietami, my idziemy swoją własną ścieżką, drogą i się trzymamy z dala od was feministek. Skutkuje to po prostu zmniejszeniem ilości małżeństw, dzieci i w ogóle mężczyźni idą swoją drogą. W Ameryce ten ruch jest coraz szerszy, coraz w Europie Zachodniej chyba też.
0: Idą swoją drogą, to znaczy, że unikają kobiet, ale traktują je często bardzo instrumentalnie, to znaczy po prostu jako obiekty seksualne.
1: Tak, no to nie jest kompletne, wiesz, odcięcie się od związków, ale nie angażowanie się na stałe, żeby sobie kłopotów nie przysparzać.
2: No dobrze, poruszyłeś tyle tematów, Konrad, że pozwól mi się do tego odnieść.
1: Tak, ja poruszyłem naraz, bo ty sobie możesz powybierać z tego.
2: Jasne. To znaczy na przykład pomysł na to, że aborygeni to jest inny gatunek niż ludzi, wydaje mi się nonsensowny i zupełnie bez sensu, dlatego że z tego co ja wiem, to jednym z takich charakterystycznych cech tego samego gatunku jest to, że ludzie po prostu mogą na przykład się rozmnażać i mieć płodne potomstwo. Gdybym ja sobie wziął żonę aborygenkę, to mogliśmy mieć dzieci i tak dalej, więc nauka absolutnie odrzuca jakikolwiek jakąkolwiek teorię, że to jest inny gatunek. Prawda jest taka, że no, aborygeni to jest oddzielna taka rasa ludzi, tak samo jak są ludzie rasy kaukaskiej, tak samo są ci ludzie, nie pamiętam jak ta rasa prawidłowo się nazywa, aborygenów. Rzeczywiście jest to charakterystyczne, może nie tyle charakterystyczne, co trochę dziwne, że przez 40 tysięcy lat ta kultura aborygenów była jednak stosunkowo prymitywna w porównaniu do kultury Europejczyków. To prawda, tylko że nie wiadomo, co się wydarzyło. Przez wiele lat uważano, że tak właśnie było, że aborygeni nigdy się jakoś specjalnie nie rozwinęli, ale pojawiają się pewne głosy, że być może wydarzyło się coś zupełnie innego, że być może kultura aborygenów była o wiele bardziej rozwinięta tylko że wydarzył się jakiś

0: Kataklizm. Właśnie jestem w trakcie czytania książki na ten temat. No nie skończyłem jej przed audycją, jeszcze dużo mi zostało, że być może aborygeni budowali miasta również i osady, tylko że my o tym po prostu nie wiemy, bo te osady nie przetrwały przez tak wiele lat. Aborygeni używają na pewno, no taki charakterystyczny dla nich taka broń, czy język, taka broń to był bumerang. Nie wiem, czy wiecie, w jakim kraju znaleziono najstarszy bumerang na świecie. Najprawdopodobniej najstarszy. W jakim kraju odnaleziono? Czy ktoś z Was słyszał może? No dobrze, nie
1: Nie,
0: będę Was.
1: nie słyszałem.
0: Najstarszy bumerang najprawdopodobniej jaki istniał, odnaleziono w Polsce. A to dlatego, nie dlatego, że aborygeni australijscy byli w Polsce, tylko dlatego, że bumerang był w powszechnym użyciu wśród ludów dawniej.
1: Przepraszam, ja się wtrącę. Kiedyś się zainteresowałem tym bumerangiem i to też jest miskoncepcja, czyli mit, że bumerang ma wracać. Bumerang to jest przede wszystkim kij bojowy. On ma być rzucony w zwierza, ma go uderzyć najlepiej w głowę i ogłuszyć albo zabić. Tyle. On wcale nie jest jego głównym zadaniem, żeby wracał. I być może tutaj
0: Tak,
1: można
0: to jest
1: wykorzystać to,
0: mit.
1: co powiedziałeś, że było najbardziej powszechnym narzędziem bojowym.
0: Tak, to prawda, to jest mit, że on ma służyć do tego, żeby wracać. Bumerang rzeczywiście wraca, jeżeli się go umiejętnie rzuci, to on wraca, ale nie do końca do ręki, tylko po prostu biegnie po łuku. Jan Matejko na czacie zapytał, czy to prawda, że aborygeni mają obecnie w aktywnym użyciu około 150 języków. Z tego co wiem, to chyba trochę mniej, dlatego że języków jest chyba mniej, zresztą niż 150, ale gdy przybyli Europejczycy, to tych języków było kilka tysięcy. I co więcej, one nie pochodziły z jednej rodziny językowej, ale one były tak od siebie oddalone, jak mniej więcej jak angielski i japoński. To było bardzo wiele różnych rodzin językowych. Obecnie jest ich
2: Może
0: chyba niewiele.
2: nie aż tak, wiesz, ja powiem, że te języki wszystkie są spokrewnione, no z wyjątkiem tam niektórych z północnej Australii, bo tam wiadomo przybywają z tych wysepek, co tam są między Oceanem Spokojnym a Indyjskim, ale generalnie aborygeni są, tworzą rodziny języków bardzo zróżnicowaną, prawda, bardziej nawet niż indoeuropejskie, czyli jakbyś mógł powiedzieć angielski na przykład i sanskryt, o, może tak. I generalnie dzielą się na języki pamańskie i niungańskie. Pamańskie są tylko tam na północy i pochodzi to od słowa człowiek, który jest niungan lub jakoś podobnie w prawie całej Australii, tylko tam na północy jest pama.
0: Tak, zgadza się. No, widzę, że przygotowałeś się pod tym kątem tych języków aborygeńskich.
1: Co
0: Mi się one zawsze.
1: do aborygenów, ja bym chciał ciebie skontrować, bo to jest typowo używany przeciwko mnie tu argument, że naukowcy uważają, że można się krzyżować przez jeden gatunek. No bo któryś z naukowców tak się umówił, że tak jest kryterium, po prostu weźmiemy to kryterium i usuniemy, już mamy dwa różne gatunki człowieka. Ale pójdźmy powiedzmy na kompromis i uznajmy, że ludzie aborygeni, Australijczycy są podgatunkiem człowieka, homo jakiś, i jest to podgatunek, który się zatrzymał w rozwoju, powiedzmy, w epoce, powiedzmy, jaskiniowej, bo nawet nie chcę użyć kamienia jakiegoś tam, bo ja nawet nie wiem, czy oni kamienne narzędzia mieli.
0: Mieli, z tego co używali kamiennych narzędzi jak najbardziej. Nawet drewnianych narzędzi używali aborygeni.
1: No, dlatego drewnianych to się zgodzę, ale właśnie nie byłem pewien co do kamiennych.
0: Nie
1: Czy
0: wiem
1: na przykład
0: jakich.
1: Europejczycy pradawni, kromaniończycy i chyba nawet neandertale już robili skrzemionki. W Polsce są kopalnie krzemienia, w Anglii, czy właśnie w tej Walii, o którejś mówiłeś, i robili groty do strzał. A Australijczycy tylko wypalali końce kijów w ognisku i to im wystarczało. Nawet grotów nie robili z kamienia.
0: Musiałbym to zbadać dokładnie, jaka była ta kultura dawniej. No, z tego, co ja czytam książkę o aborygenach, to zdecydowanie budowali, znaczy robili groty kamienia. Znaleziono takie
1: Aha, no
0: artefakty
1: dobrze,
0: i
1: dobrze.
0: budowano również noże z kamienia na ten temat. Natomiast to, co mnie bardziej interesuje, to raczej to pewien status aborygenów obecnie, dlatego że ja mam takie wrażenie, że oni wciąż są w jakimś sensie, czy większość niestety, na marginesie społeczeństwa. i Australijczycy jako ogół mają wciąż problemy, czy nie potrafią ich dobrze no, zintegrować ze społeczeństwem. Przynajmniej są z tym pewne problemy.
1: Ale
0: Pewną,
1: widzisz,
0: pozwól to skończyć, pewną taką rzecz, która wydaje mi się obrzydliwa i to, co Australijczycy zrobili, oni zresztą za to, australijski rząd za to przeprosił, to były tak zwane stracone pokolenia, lost generations, czyli sytuacje, w których no, te dzieci aborygeńskie były odbierane bez sądu, tylko na podstawie decyzji urzędnika, przez rządy, no, głównie rządy stanowe. Jest taki świetny film, który o tym mówi, Płotna króliki. Ostatecznie na szczęście się tego no, zaprzestano tych praktyk w 1973 roku.
2: I wychowywano je właśnie w odcięciu od kultury aborygeńskiej, zabraniano mówić ich własnymi językami. No tak, bardzo barbarzyńskie metody.
0: No,
1: Chyba nawet
0: obrzydliwe.
1: jakieś filmy robiono o tym fabularne.
0: Tak, właśnie Płotna króliki jest takim filmem. No i jeszcze ta White Australia Policy, która również była od początku federacji do lat 70., taka, w której jakby no, Australijczycy chcieli zbudować głównie białe społeczeństwo, to znaczy promowana była imigracja, czy imigracja z Europy. No ale myślę, że nie jest prawdą, co mówisz, Konrad, że ludzie z Europy nie są mile widziani. No przecież ja nie przyjechałem z Azji do Australii. Po prostu wprowadzono równe zasady dla całego świata i na przykład ta wiza skilled, czyli dla ludzi uzdolnionych w jakiś tam sposób, których dodatkowo ten zawód znajduje się na liście SOL. No ona jest otwarta do absolutnie wszystkich paszportów świata. Jedynie nie dla Nowozelandczyków, no bo Nowozelandczycy jakby nie potrzebują tego rodzaju wizy. Ale nie ma żadnych punktów za pochodzenie, czy za kraj. Czy człowiek z Wielkiej Brytanii, z Polski, Chin,
1: No ale
0: czy
1: posłuchaj,
0: Brazylii może przyjechać tak samo.
1: to właśnie o to chodzi, że nie ma punktów za przynależność kulturową czy rasową. I teraz w Europie jest ledwo tam 50, przepraszam, 500 milionów ludzi, a w samych Indiach jest ponad miliard, tak? No to już jeżeli zlikwidujesz preferencje dla kogokolwiek, to już dajesz preferencje Hindusom, bo ich jest dwa razy więcej. Chińczyków też jest dwa razy więcej ponad. I czyli niby udajesz, że nie preferujesz nikogo, ale już przez samą liczebność kogoś innego, jeszcze na przykład przyjmijmy, że Europa ma bardzo niski, wręcz katastrofalny przyrost naturalny, w związku z tym Europejczycy nie będą chcieli emigrować, a u Hindusów, Chińczyków bardzo chętnie, czyli coś, co jest przedstawiane jako brak preferencji, jest de facto preferencją narodów najliczniejszych.
0: No właśnie nie. Dlatego, pozwól powiedzieć, teraz ja się skończę. Dlaczego nie? Dlatego, że żeby na przykład przyjechać do Australii jako ja, musiałem wykazać w takiej organizacji, która nazywa się Engineers Australia, że mam no, wykształcenie, które jest równoważne z wykształceniem australijskim. I jako ktoś, kto przyjeżdża z Europy, miałem powiedzmy wykształcenie w Polsce, doktorat z Danii, to było mi to o wiele łatwiej udowodnić, że mam wykształcenie porównywalne z australijskim, które wciąż jest wykształceniem z jakiegoś tam, no powiedzmy, zachodniego świata, czy zachodniej niego świata akademickiego. Jest to o wiele łatwiej udowodnić niż ktoś, kto przyjeżdża z Indii czy z Chin. Te stopnie stamtąd są o wiele mniej honorowane. Podobnie na przykład to, że to są punkty za znajomość angielskiego. O wiele trudniej jest ze względu na brzmienie języka. Trudniej jest Chińczykowi uzyskać wysokie punkty w egzaminie IELTS z wymowy na przykład niż Europejczykowi. Jest to po prostu dla Europejczyków jest to troszeczkę trudniejsze, bo języki indoeuropejskie powodują, że inaczej, inny sposób. Polski jest bliższy angielskiemu niż chiński na przykład. Więc masz rację oczywiście, że rzeczywiście można by tak. Jest to w pewnym sensie sensowne, co mówisz, że ponieważ Chińczyków jest więcej, to na przykład Chińczyków przyjedzie więcej do Australii niż Polaków. Oczywiście, że tak, ale jednocześnie no, trzeba się wykazać na przykład doświadczeniem w jednym. Na przykład moja żona jest lekarzem i musiała ten swój dyplom też nostryfikować. I o wiele, chociaż też to zajęło 2 lata, to o wiele łatwiej jej było to zrobić, na przykład przyjeżdżając z Danii jako specjalista, niż gdy przyjechała jako specjalista z, powiedzmy, Tajlandii czy Malezji.
1: Ale ja ci powiem, że był taki program emigracji czy imigracji do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tam były preferencje narodowe, mianowicie preferowano Irlandczyków i była loteria wizowa i nie można było po prostu z jakiegoś licznego narodowo kraju emigrować, bo była liczba, że tam 3,5 tysiąca na rok i koniec. I mogli wszyscy wylosować numerek, ale jak przekroczyła liczba z jednego kraju, Polaków właśnie dlatego ograniczali, bo bardzo wielu Polaków się zgłaszało, ale ponieważ przekraczali te 3,5 tysiąca, to ich nie wpuszczano więcej. A wracając do aborygenów, chciałem powiedzieć, dlaczego ja to powiedziałem, bo właśnie o to chodzi, że to jest problem w błędnej klasyfikacji. Jeżeli aborygenów się klasyfikuje jako dokładnie takich samych ludzi jak Anglosasi z Anglii, no to nic dziwnego, że programy w cudzysłowie integracyjne ponoszą klęski i pieniądze są wyrzucane w błoto, bo to jest fałszywa klasyfikacja. Gdyby ich oficjalnie zaklasyfikować jako jakieś First Nation, czyli grupa przynależąca do innego podgatunku czy gatunku człowieka, to by na siłę nie wyrzucano pieniędzy w integrowanie, rozumiesz, wilka z jamnikiem, no bo to znaczy, są to różne podgatunki.
0: Chcesz przez to powiedzieć, że aborygeni w genetyczny sposób nie są w stanie się zintegrować z białymi ludźmi? Wydaje mi się to nonsensowne, bo uważam, że się mylisz. Dlatego, że są przypadki...
1: No nie mylę się, bo taka jest rzeczywistość. To jest rzeczywistość. Jest kilka dekad już planów integrowania i oni się zawsze będą i wręcz tak będą sfrustrowani, że nie dorastają Anglikom, tak, że właśnie wpadają. Jestem?
0: Jesteś jeszcze, tak.
1: Że wpadają w alkoholizm, jakieś tam patologie społeczne, bo nie wiem, czy ty wiesz, że tam są jakieś, nie wiem, to samo co w Kanadzie z rdzennymi tam Amerykanami i tak dalej, powoduje to degradację tych ludzi, bo oni się nie czują się sobą w żadnej społeczności, są wyrzutkami tych anglosaskich kultur.
0: Kudrat, ale nie wszyscy, ale są tacy aborygeni, którzy się świetnie integrują
1: z integrowanym społeczeństwem.
0: Oczywiście. Więc skoro jest jakaś grupa aborygenów, część, i ta rzeczywiście część rośnie, tylko po prostu powoli, którzy pracują w australijskich firmach, mają normalną pracę, normalne domy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc skoro udało się to części, to miejmy nadzieję, że uda się to również zresztą. Tu się, moim zdaniem, tu się nieco inny problem pojawia. To znaczy, to co może... To sądzę, jako bajt mógł o tym powiedzieć, dlatego że gdy Europejczycy przybyli do Australii, to aborygeni nie mieli takiego poczucia przynależności ziemi. U nich nie było takiego zjawiska, jak to, że ktoś posiadał ziemię na własność.
1: I to samo w Ameryce.
0: Aborygeni po prostu byli to kultura zbieracko-łowiecka, która przemieszczała się po tej Australii. No i gdy przybyli Europejczycy do Australii, to mieli Europejczycy nakaz od Brytyjczyków, żeby traktować aborygenów z szacunkiem. No i aborygeni pierwsi zaczęli atakować Europejczyków. No i pytanie, czy to prawda, że aborygeni mają prawo do Australii, jakkolwiek by tego nie zrozumieć? Czy to prawda, że w pewnym sensie ukradliśmy jako Europejczycy ziemię aborygenom? To wydaje mi się ciekawszy temat, jak to wygląda pod tym względem. No ale to już tego się nie odwrócimy, prawda? Europejczycy nie wyjadą z Australii. No dobra, dziękuję ci.
1: Wiesz co, poczekaj, bo chciałem jeszcze powiedzieć bardzo ważną rzecz. Absolutnie ja chcę ten temat podnieść światowo, ponieważ uważam, że my, rasa europejska, gatunek europejski, jesteśmy po prostu skurwielami i kanaliami, bo zajęliśmy, nasi przodkowie, ledwie 200 lat temu, czyjeś kontynenty, czyli Amerykę, tam Afrykę czy Australię. I gdybyśmy tam naszych ludzi, naszych więźniów osadzali, to jeszcze by było okej. Moglibyśmy się z tymi aborygenami dogadać, przeprosić ich, ale my na ich terytorium i terytorium, które zostało ciężką pracą, o której ty mówiłeś, podbite przez naszych przodków, wpuszczamy Arabów, z Syrii, z Iraku, z Iranu, z Palestyny, z Pakistanu, wszystko. Po prostu my jesteśmy takim wirusem, który po prostu w ciele Australii i Australijczyków wyżera ranę i przez tą ranę wpuszcza wszystko z całego świata.
0: No dobrze,
1: to jest po prostu skurwysyństwo.
0: Może tak jest, ale ja się z tobą nie zgadzam. I nie chciałbym, żebyśmy na ten temat za długo mówili. Ja dramatycznie się z tobą nie zgadzam. Ale jeszcze mam kilka spraw do poruszenia, więc
1: dobra.
0: Dzięki za głos.
1: Jest to według mnie warte potępienia, że my tak niszczymy czyjeś kontynent, który udzielił naszej rasie gościny. Dobrze, no dziękuję za rozmowę. Bądź zdrów. Ciekawe słuchowiska. Bądź zdrów. Cześć.
0: Cześć. O, tak, rozłączyło mnie też z Krzyśkiem. Ach, jejku. Muszę się dodzwonić do Bajta. To się zdarza, niestety. Jeszcze są jedna sprawa chyba, którą chciałem poruszyć zupełnie na koniec i rzeczywiście będziemy powoli kończyć. Połączę się jeszcze z Bajtem. Słuchajcie, jeżeli ktoś chce jeszcze zadzwonić, skomentować.
3: Pozwolę, że mnie zostawiłeś z Konradem, a sam że wyszedł.
0: No widzisz, zdarza się. Jeżeli ktoś chce jeszcze zadzwonić, coś skomentować, coś dodać, to dzwońcie jak najbardziej. Jeszcze chciałem dwie takie sprawy poruszyć. Właśnie o aborygenach, o Uluru. W centrum Australii jest wielgachny kamień. Jest to wielki monolit o czerwonej barwie. Uluru, tak. Uluru, które teraz nazywa się Uluru. Dawniej nazywało się to Ayers Rock. Tak to nazwali Brytyjczycy, gdy przybyli. Jest to kolosalny monolit, który, no, miałem okazję obejrzeć go na własne oczy. Jest to święta skała aborygenów. Jeszcze do niedawna można było na Uluru.
3: Od uranu.
0: Jeszcze raz?
3: I tam jest to promieniowanie od uranu.
0: Tak, tak, tam jest promieniowanie uranu. Skąd on się wziął? Australia jest bardzo starym krajem, bardzo starym kontynentem geologicznie. I najprawdopodobniej takich monolitów na Ziemi jest mnóstwo, ale ze względu na wietrzenie się gleby, na to, że wiatr powoli zrywał warstwy piachu, odsłonił taki wielki monolit. Jest to miejsce, które ma rzeczywiście człowiek się... Ja się tam czułem bardzo dziwnie, to znaczy czułem się, że mam przed sobą coś, co istnieje już nie od milionów, a od miliardów lat. Ma takie... Ten kamień ma takie charakterystyczne naturalny sposób powstałe jaskinie, albo takie w różnych kształtach. Niektóre na przykład mają kształt serca, co wydaje mi się dosyć dziwne, ale tak to wygląda. Nie wolno na ten kamień wchodzić. Jeszcze do niedawna wolno było wchodzić na ten kamień. Teraz już zabroniono wchodzenie na kamień. Aborygeni prosili, żeby nie da się, żeby nie wchodzić na niego i teraz rząd zabronił tego. Nie wolno. Ja nad tym kamieniem leciałem helikopterem, a tak konkretnie nie nad tym kamieniem, a niedaleko kamienia. Nie wolno nad kamień wlecieć helikopterem. Aborygeni również proszą tego nie robić. Proszą również, żeby nie fotografować z niektórych kierunków tej skały Uluru. I gdy ktoś tam przyjdzie, to bardzo proszą, żeby nie zabierać żadnych części, żadnych kamieni, które z tej okolicy pochodzą. I stoi tak zwana sorry book, czyli książka przeprosin obok Uluru. Ludzie odsyłają te kamienie, pisząc na przyrze, od czasu, gdy wzięli ten kamień ze sobą do ręki, dzieje im się w życiu jakaś bardzo duża krzywda. Ktoś im zachorował, stracili pracę, zbankrutowali i tak dalej. I proszą, żeby odsyłają kamień i proszą, żeby go odłożyć w jakieś miejsce. Być może jest to tylko taka socjotechnika, no, a być może nie. Być może jest to prawda. Nie umiem tego ocenić. W każdym razie, jak będziecie koło Uluru, to nie bierzcie ze sobą tych kamieni. Ale piękne miejsce. Ja widziałem w samym środku pustyni, ja widziałem Uluru przy wschodzie słońca, rzeczywiście zmienia barwy z takich różnych odcieni czerwonego. Dlaczego Australia jest taka czerwona? Dlatego, że zawiera mnóstwo rudy żelaza. Australia robi wielkie pieniądze właśnie na produkcji rudy żelaza. Cała zachodnia Australia, cała ekonomia stoi właśnie na wydobyciu rudy żelaza. Australia ma również wielkie złoża litu. Lit, który jest istotny w produkcji baterii. Prawdopodobnie w przyszłości będzie robiła dużo pieniędzy właśnie na produkcji litu. Perth jest takim centrum kopalnictwa australijskiego. No, ruda żelaza mówi się o kopalni rudy żelaza, ale rudę żelaza kopie się nie tak jak węgiel w Polsce, tylko kopie się go odkrywkowo. Kopie się tą rudę żelaza odkrywkowo. Wierci, takie wielkie wiertarki wiercą w ziemi dziury, tam jest wkładany materiał wybuchowy, odpalana jest ta skała z rudą żelaza i koparka następnie to zbiera. Większość tych kopalni znajduje się w północno-zachodniej części Australii, w bardzo niedostępnej, z fatalnym, suchym, bardzo gorącym klimatem. Część, która nazywa się Pilbara, pisze się Pilbara, to tam znajduje się jedna z największych, czy największa tak naprawdę na świecie, prywatna linia kolejowa, przemysłowa linia kolejowa. No, są to niesamowite pociągi, które mają po dosłownie kilkaset wagonów, cztery lokomotywy na czele, wiele tysięcy koni mocy, dieslowskie lokomotywy, które ciągną następnie tą rudę żelaza z kopalni do portów. Rio Tinto się chwali, to jedna z firm, w której też miałem okazję pracować. Takie dwie duże firmy są w Perth, które zajmują się tym, takie dwie największe, to jest Rio Tinto i BHP, BHP. Rio Tinto ma zupełnie autonomiczne pociągi. Jeżeli wpiszecie w wyszukiwarkę największy robot na świecie, the biggest robot in the world, Australia, to wyskakuje właśnie o tym, jak cała ta praca, jaką Rio Tinto włożyło w odpalenie tych autonomicznych pociągów. No i największym odbiorcą tej rudy żelaza są oczywiście Chiny. Domyślmy się na czasie, że Elon Musk szuka gigantycznych kontrahentów na lit. Podobno firma z Australii ma dostarczać lit do Nevady. Jest to bardzo możliwe. No, Australia ma największe, czy nawet nie tyle największe złoża litu, bo największe złoża litu mają Chile, ale jest największym producentem litu obecnie. Australia jest na drugim miejscu pod tym względem, pod względem złoża, złóż litu. Największym klientem na rudę żelaza australijską, jak i na bardzo, bardzo wiele innych produktów są Chiny. I niestety no, pojawia się pytanie o przyszłość, co będzie w przyszłości. Bo Australijczycy siedzą na płocie pod kątem obronności i sojuszów militarnych są w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, ale pod kątem gospodarczym są bardzo spięci z Chinami, to znaczy głównym takim odbiorcą australijskich produktów są Chiny. No oczywiście nie tylko, też Japonia. No i pojawia się pytanie, how to defend Australia, czyli jak obronić Australię. Ci, którzy z Was, którzy się interesują geopolityką, na pewno znają Jacka Bartosiaka. Jacek Bartosiak to polski specjalista od geopolityki, można znaleźć mnóstwo jego wykładów na YouTubie. Jacek Bartosiak często zachwala profesora Hugh White'a z Narodowego Uniwersytetu Australijskiego, tu mojego, można powiedzieć, krajana, tu z Canberry. On napisał książkę właśnie How to Defend Australia i mówi o tym, że no, Australia musi zmienić swoją politykę obronności, bo co jeżeli Amerykanie się wycofają z Azji? Co prawda Amerykanie twierdzą, że nigdy się nie wycofają z Azji, że nie pozwolą Chinom zdominować Azji, ale pytanie, jak naród 25 milionów ludzi ma obronić wielki kontynent przed na przykład Chińczykami, gdyby chcieli podbić Australię? Oczywiście na razie wydaje się to political fiction, chiński atak na Australię, ale co przyniesie następny wiek, tego nikt nie wie. Australijczycy mają stosunkowo mocną flotę, mają nawet lotniskowce, a tak konkretnie to helikopterowce, czyli statki takie dla tych, co się urodzili w górach i widzieli morze tylko na obrazku. Helikopterowce to są takie lotniskowce, które mają tylko helikoptery. No i rozbudowują flotę łodzi podwodnych, chociaż łodzie podwodne australijskie są dieslowskie, nie są o napędzie atomowym. No, jak to mówił, jak to, no, Australia to jest typowy kraj anglosaski, jak to mówił Winston Churchill. Nie mamy dużej armii lądowej. Jeżeli mamy dużą flotę, to nie mamy dużej armii lądowej, nie musimy mieć. Ale jeżeli nie mamy dużej floty, no to musimy mieć dużą flotę. Krótko mówiąc, nie da się zastąpić floty armią lądową, więc Australijczycy inwestują głównie w tym kierunku. No i tutaj pisze Christopher na czacie, że Chiny ekonomicznie zdobywają Australię. No, ciekawe pytanie. Zadzwoń, opowiedz o tym. Ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to zdobywanie Australii przez Chiny zostało znacznie ograniczone ostatnio. Nie pozwolono na przejęcie bardzo wielu australijskich zakładów pracy czy przedsiębiorstw przez Chińczyków. Więc myślę, że to przejmowanie ekonomiczne Australii przez Chiny no, nie jest takie zupełnie... nie jest tak rozwinięte, jakby się mogło wydawać. Co przyniesie najbliższy wiek? Nie wiem. Mam nadzieję, że Australia będzie się rozwijać zarówno ekonomicznie, jak i populacyjnie i coraz więcej ludzi będzie tu mieszkać. I Chiny, ani żaden inny kraj, na przykład Indonezja, nigdy nie zaatakuje Australii. Jan Matejko pisze, że po 2016 roku, ale co po 2016 roku? Ja nie, zadzwoń, skomentuj najlepiej. Bajt, czy ty o tej obronności Australii coś chciałbyś skomentować? Czy myślisz, że Chiny przejmą władzę w Azji, wyrzucą Amerykanów z Azji?
2: Myślę, że mogą się starać, ale jakoś na razie nikomu się nie udało wyrzucić Amerykanów z całej okolicy, może z jednego kraju, ale no, te sąsiednie kraje, raczej część z nich przynajmniej będzie wolała tych Amerykanów trzymać, no bo alternatywa jest jaka? No, Amerykanie raczej ich nie zajmą, tak, no, a Chińczycy by mogli. Więc już co do Australii. No, Australijczycy też pewnie wolą pax Amerykana niż pax Phoenicia. Ale no, ja oczywiście jako anarchokapitalista uważam, że najlepszą drogą by było pójść tak jak Szwajcaria. Też ich nie ma tam dużo, ale gdy chodzi o obronę Szwajcarii, no to są świetnie w stanie to zrobić, więc podobnie Australijczycy powinni się no, zbroić, mieć wysokie umiejętności właśnie działań, zarówno strzelania z wszelkiego rodzaju broni, jak też działań partyzanckich u siebie na swoim terytorium. No i wiesz co, ja stawiam te ze przeciwieństwie nawet do Bartosiaka oczywiście, który jest zamordystą
0: A
2: i
0: to ciekawe.
2: który jest zamordystą i co więcej uważa, że nie ma miejsca na moralność w polityce, w geopolityce zwłaszcza, że nie stosuje się tych samych kryteriów do oceny no, postępowania polityków w relacjach międzynarodowych. No a ja uważam, że się jednak stosuje. Więc ja oczywiście uważam, że docelowo to społeczności bezpaństwowe nawet mogłyby rozwinąć zdolność obrony przed zagrożeniem ze strony innego państwa. Swoją drogą ciekawy wykład Michaela Humera na ten temat ostatnio oglądałem. Mogę wrzucić link na czata. No tyle z mojej strony.
0: Ciekawe. No właśnie to szwajcarowanie Australii, czyli spowodowanie, że Australia stanie się zupełnie neutralna. Wydaje mi się, że ani Chińczycy, ani Amerykanie chyba na to nie chcą pozwolić. Jest taka świetna dyskusja Hugh White'a właśnie z takim amerykańskim geopolitykiem Johnem Mearsheimerem bodajże, gdzie on mówi, że prawdopodobnie gdzie on, ten Amerykanin mówi wprost, jeżeli nie będziecie z nami, to znaczy, że będziecie przeciwko nam. To znaczy Australia nie może siedzieć na płocie, że będzie tak silne będą naciski ze strony Chińczyków i Amerykanów na Australię, że ona nie może, Australia nie może stać się krajem zupełnie neutralnym. Byłoby to
2: Wiesz, co
0: piękne,
2: znaczy,
0: przecież.
2: nie? Na Szwajcarię też naciskali i no, wiesz, zawsze mówili, taka nasza tradycja, tak my postanowiliśmy i tyle.
0: No właśnie,
2: No, Unia Europejska, żeby tam jakieś rzeczy związane z podatkami, czy Amerykanie związane z bankami, żeby tam no, im ustępowali, no i czasem na to idą, ale gdy chodzi o militarne zaangażowanie, to już jest grubsza sprawa. Tu już po prostu no, żadne potęgi ani sąsiednie, ani dalekie Szwajcarów od czasu Napoleona nie zdołały nagiąć. No więc Australijczyków myślę tym bardziej, bo oni nie mają granicy lądowej, więc mają pod tym względem nawet łatwiej niż Szwajcarzy.
0: No tak, tylko że Amerykanie rządzą wciąż na morzach. Na morzach wciąż jest Pax Americana, a cały transport, cały handel australijski opiera się tak naprawdę na transporcie morskim. Więc myślę, że to o to chodziło Amerykanom, że no lepiej bądźcie z nami, bo jeżeli nie będziecie z nami, będziecie przeciwko nam. Ale Amerykanom udało się kiedyś w sprawie tych tak zwanych martwych kont bodajże, wywrzeć nacisk na Szwajcarów i rzeczywiście ten nacisk okazał się skuteczny, więc no, takie zupełnie, to nie jest chyba prawda, że Szwajcarom pod każdy nacisk udało się Szwajcarom odeprzeć.
2: Mówię, gdy chodzi o działania militarne, bo oczywiście inne to nie do końca, tak jak mówiłem, też Unia Europejska ich mocno ciśnie.
0: No tak, ale na szczęście myślę, że Unia Europejska już nie ma przynajmniej środków nacisku. Ja Matejko na czacie pisze, że w 2016 roku zatrzymano zakup sektora energetycznego. Tak, to prawda. Chińczycy chcieli wykupić linie energetyczne właśnie tutaj w Australii. Myślę, że tego się już nie da. Myślę, że to się już nie stanie. No ale czekaj, Bajt, przecież w czasie II wojny światowej Amerykanie przez pomyłkę, ale jednak zbombardowali Szwajcarię, więc Szwajcaria jest krajem neutralnym, ale czy rzeczywiście ma możliwość tego, żeby zawsze pozostać neutralna, czy też może dlatego, że wciąż dużej ilości krajów, potężnych krajów opłaca się to, żeby Szwajcaria była neutralna?
2: No ale to jest jedna z metod. Oczywiście, że trzeba takie powiązania, czy nie tylko polityczne relacje, ale też właśnie ekonomiczne, trzeba mieć, no nie opłaca się atakować, czy tam jakoś szczególnie źle robić, sprawić, że przestanie funkcjonować dobrze ekonomicznie jakiś ważny partner handlowy. Więc jednym ze sposobów takich, w jakiej społeczność każda, a w szczególności bezpaństwowa, mogłaby, znaczy może, tak, i mogła w przyszłości, i będzie mogła w przyszłości zapewniać sobie pokój, to po prostu rozwijać jak najlepiej handel. To zresztą już Bastiat mówił, że Frédéric Bastiat, że jeżeli towary nie będą swobodnie przekraczać granic, to zrobią to armię.
0: No tak, to ja się z tym absolutnie zgadzam. Ale obawiam się, że ta różnica w proporcji na przykład populacji chińskiej i australijskiej jest tak duża, że rząd chiński szczególnie mógłby wykorzystać, no tu moglibyśmy się naprawdę długo spierać, niekorzystnie na przykład to, że do niedawna rynek real estate, czyli rynek nieruchomości, był zupełnie otwarty dla ludzi z Chin kontynentalnych. Teraz rząd myśli, jak ten rynek ograniczyć. No, Jan Matejko pisze, że największym na świecie koncernem górniczym jest brytyjsko-australijski BHP Billiton. Tak, to prawda. BHP to pochodzi od Broken Hill Proprietary. Broken Hill to jest takie miasteczko górnicze w zachodniej części Nowej Południowej Walii. I stamtąd wywodzi się ten koncern BHP Billiton. Ciekawostka, drugi koncern, który Rio Tinto, który jest koncernem górniczym, też jest brytyjsko-australijski. W centrum Perth te dwa koncerny mają każdy ma swój wieżowiec naprzeciwko siebie po dwóch stronach ulicy. BHP jest troszeczkę bliżej wody, więc ma lepszy widok stamtąd, ale wieżowiec Rio Tinto jest troszeczkę wyższy. No i te dwa koncerny tak ze sobą na różnych polach rywalizują. No, Australia ma mnóstwo rudy żelaza. I ta ruda żelaza jest świetnej jakości. Nawet Trump, gdy wprowadził cła na stal, to nie wprowadził cła na jeden z gatunków stali pochodzących z Australii, dlatego że Australijczycy tą akurat stal robią najlepszą na świecie. No i to tyle. No. Australia kopalinami stoi, tak można powiedzieć. No dobrze, będziemy już kończyć, Bajt. Długa ta audycja wyszła. Prawie 3 godziny audycji. To była audycja z prawej strony mapy, opowieści australijskie. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy Was. Jeżeli ktoś chce jeszcze coś dorzucić, to zapraszam. Jeszcze, ale będziemy już powoli kończyć. Bajt, czy odwiedzisz kiedyś Australię?
2: To jest drogie. To jak będę bogatym człowiekiem, to chętnie, ale póki co to jest drogie. No i jak może też politycy osłabną na tyle, że nie będą mogli zarządzać plandemii, która utrudnia podróżowanie samolotami.
0: No tak, ja też czekam na koniec tej pandemii. Ja nie byłem w Polsce już półtora roku.
2: Pandemii.
0: Jeszcze raz czego?
2: Plandemii. Plandemia. Po angielsku plandemii.
0: O, proszę, nie dyskutujmy na temat tego, czy to jest plandemia, czy pandemia. Nie chcę nawet tego zaczynać, ale mogę powiedzieć jedną rzecz, że W Australii praktycznie nie ma koronawirusa poza jednym stanem. W Wiktorii, tam gdzie jest Melbourne, jest teraz tak zwana, no, taka druga fala i mamy po kilkaset przypadków w ciągu dnia, ale w całej reszcie Australii praktycznie nie ma przypadków. Tu w Canberrze nie ma ani jednego aktywnego przypadku. Ostatni był kilka tygodni temu. W Melbourne natomiast jest outbreak. Ale to w Melbourne, w Wiktorii były zawsze największe ograniczenia. To w Melbourne nakazano teraz chodzenie w maseczkach, były największe ograniczenia w kontaktowaniu się ludzi. W Sydney i w Canberrze nigdy nie było nakazu posiadania maseczek i nie ma z tym, na razie nie ma problemu z koronawirusem. No, ja co prawda wierzę w to, że koronawirus istnieje, natomiast nie jestem przekonany co do tego, czy noszenie maseczek na ulicy jest konieczne. Moim zdaniem zdecydowanie nie. Nawet ja nie noszę i nie jest to zalecane noszenie maseczek tutaj. Co będzie dalej z pandemią, tego nie wiemy, ale na razie nawet jako turyści no, z Polski mają problemy z wjazdem, jeżeli nie znają nikogo, jeżeli nie mają rodziny w Australii i ruch jest turystyczny jest bardzo ograniczony. Ja byłem w Sydney 2 dni temu i Sydney jest miastem, które jest zawsze było przepełnionym ludźmi. W Sydney mieszka 5 milionów ludzi, a oprócz tego zawsze tam było no, kilkaset tysięcy czy milion turystów. Byłem 2 dni temu w Sydney i wygląda na miasto prawie wymarłe. Co prawda pogoda była barowa, bo cały czas siąpiło. Sydney wbrew pozorom, wbrew temu, co jest pokazane na plakatach, jest dosyć, często jest deszczowym miastem, bardzo deszczowym. Ale było widać wyraźnie, że turystów nie ma prawie w ogóle, że ludzi jest o wiele, wiele mniej. Pociągi lokalne jeżdżące po Sydney były prawie puste. Więc no, wygląda to smutno. Przynajmniej ja znam zupełnie, jakoś znam zupełnie inne Sydney. Piękne, wspaniałe miasto, chociaż moje ulubione miasto to Perth. Uważam, że Perth jest jednym z najpiękniejszych miast na świecie. Jest też jednym z najbardziej odizolowanych miast na świecie. Najbliższe duże miasto do Perth to Jakarta. Do Sydney, ja przyjechałem kiedyś z Perth do Sydney w jedną stronę. No cóż, jest to piękna droga przez kompletną pustynię, ale każdemu to kiedyś polecam, dlatego że zatrzymałem się, ponieważ już nie mogłem dalej jechać, tak mi się chciało spać, zatrzymałem się na środku pustyni, stanąłem na poboczu i spojrzałem w niebo. I muszę wam powiedzieć, że nigdy nie widziałem tak wspaniałej Drogi Mlecznej. Zupełnie bezchmurne niebo w środku australijskiego lata, to był styczeń, i spojrzałem w górę. Nie było żadnych zakłóceń od jakichkolwiek źródeł światła ludzkich. Ja wyszedłem na chwilę z samochodu i po prostu urzeczony patrzyłem się nad siebie. Nie widziałem tak pięknego nieba nigdy w moim życiu chyba. Przespałem się parę godzin do świtu i pojechałem dalej. 3,5 dnia jechałem z Perth do Canberry. Jeżeli ktoś ma tylko taką możliwość, polecam wszystkim serdecznie. Naprawdę niesamowita podróż, po której można zobaczyć mnóstwo kangurów, wombatów, węży przy autostradzie. Czy tak naprawdę to jest jednopasmowa droga. Nawet widziałem przejechanego krokodyla leżącego na boku. Prawdopodobnie jakaś ciężarówka go uderzyła.
2: Też jak bodajże w 11 Apple próbował wprowadzić własne mapy. No i wprowadził na pewien czas. Okazało się, że mnóstwo było wpadek przy tym. Jedną z wpadek było to, jak zaprowadził źle, bo notorycznie prowadził źle, ale w Australii to jest niebezpieczne, bo ktoś chciał dojechać w jakieś cywilizowane miejsce, a go wyprowadził w ogóle drogą taką absurdalną jakoś na środek pustyni. Skończyła się benzyna. Gdyby ktoś nie przejeżdżał, no to można by tam zdechnąć.
0: Tak. No to jest duży problem. Ja jechałem Mazdą 3, prawie nową, z takim 2-litrowym silnikiem benzynowym i cały czas miałem przy sobie zbiornik 20 litrów benzyny, dlatego że zdarzyło mi się jechać już na pustyni, tak mniej więcej 1000 km od Perth w kierunku wschodnim. Jest taka największa, najdłuższy, prosty odcinek drogi na świecie, na pustyni Nullarbor. Nullarbor długo mi się wydawało, że to jest nazwa aborygeńska, bo pisze się Nullarbor, ale to pochodzi z łaciny, oznacza dosłownie brak drzew. Jest 90 mil, czyli 140 km mniej więcej, prostego odcinka, gdzie nie ma żadnego zakrętu. To prawda, idzie czasami lekko w górę albo lekko w dół, ale ja słuchałem sobie, pamiętam wtedy, podcastów, czy to kontestacji, czy to nocnego radia i muzyki, żeby nie usnąć. I trzymałem prędkość.
2: Teraz ten zakazy są, to znaczy są normy dla polskich, na przykład dróg, w zależności od klasy drogi, jaka jest najdłuższa dopuszczalna długość prostego odcinka. No właśnie po to, żeby ten kierowca musiał czasem tą kierownicą pokręcić, a nie zgodził się i zasnął.
0: No na pewno tak i to ma sens, ale wtedy, gdy budowano tą drogę, nikt o takich normach nie myślał. Jest, ale często jedzie się i jest znak po lewej, po prawej stronie mówiący: zmęczeni kierowcy umierają, zatrzymaj się i żyj, albo zatrzymaj się i odpocznij chwilę. I rzeczywiście bardzo jest to nużąca trasa, tak na wprost. Ja nawet przyznam się po prostu, że no, podśpiewywałem sobie, żeby po prostu nie usnąć. To mi się pyta, czy film Mad Max był tam kręcony. Tak, na tych właśnie pustyniach austriackich był kręcony Mad Max. O wodzie chciałem właśnie powiedzieć, bo dojeżdżając do stacji benzynowej można na przykład zatankować benzynę oczywiście, jeżeli jest, bo mi się zdarzyło dwa razy dojechać, nie było benzyny 95, była tylko 91 i no musiałem dojechać do następnej stacji, dobrze, że miałem jakiś zapas paliwa, ale wody na przykład nie było wcale, albo było napisane, że woda jest tylko butelkowana i na sprzedaż. Można pójść się umyć, ale nie wolno zabierać wody do opakowań. Jest znak, który mówi, że woda będzie skonfiskowana. A nawet jest to przestępstwo, zabieranie wody z takich miejsc, więc trzeba mieć spory zapas wody ze sobą. Jest to trochę no, niebezpieczne. Trzeba być dobrze przygotowanym, żeby przejechać przez Australię z jednej strony na drugą. Wyjeżdża się z Perth i po kilkuset kilometrach dojeżdża się do takiego górniczego miasteczka, które jest Coolgarley się nazywa, i potem już nie ma nic. Potem jest taka mała miejscowość, nazywa się Norseman, od której zaczyna się wielka pustynia, która się ciągnie aż do Australii Południowej. I po drodze są takie ewentualnie pojedyncze stacje benzynowe. No jest to niesamowite przeżycie, ale nie chciałbym tak jeździć, jak na przykład jeżdżą kierowcy ciężarówek w tych pociągach drogowych, które mają przyczepione po 3 czy 4 naczepy i na tych drogach właśnie jeżdżą. Wyprzedzanie na takiej drodze, takiej ciężarówki, no wymaga pewnych umiejętności, muszę przyznać, a przynajmniej dobrze jest ta długa prosta, bo żeby wyprzedzić ciężarówkę, która ma na przykład 3 duże przyczepy, trzeba mieć sporo miejsca. Dlatego każdemu polecam taką przygodę przynajmniej raz w życiu. No dobrze, dziękuję Wam wszystkim. To była audycja z prawej strony mapy o powieści australijskie. Za 2 tygodnie kolejna audycja i zrobimy małą audycję o technologii retro. Chciałbym mianowicie zrobić audycję o kolei, ale nie będzie nudno, dlatego że chciałbym ją podlać dużą ilością krwi. Powiemy sobie o 2 do dziś niewyjaśnionych i tajemniczych katastrofach kolejowych, a na deser opowiemy o takiej katastrofie kolejowej z Australii, całkiem niedawnej, która na szczęście nie pochłonęła żadnego życia, ale pochłonęła dziesiątki, o ile nie setki milionów dolarów. Ale to za 2 tygodnie. Dziękuję Wam serdecznie. To był Jacek z Australii, prosto dla Was z Canberry i...
2: Night Eater prosto z Bielska Białej.
0: Dziękujemy Wam bardzo.

0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam was trochę smętnie. Ale to się Joe może zmieni niebawem.
1: Hello, krawiec. How are ya? Zapytałem, gdzie the best party w Polska we Friday night jest i powiedzieli, że tylko luźne gadki w Night Radio. Słuchaj, ja ogarniam kokę, a ty załatw dziewczynki i się widzimy very sun. Bye, bye.
0: No proszę. Coco Jumbo i do przodu. Coco w noho. To... Gdyby faktycznie była jakaś koka, to byśmy bili rekord i bym nadawał 24 godziny bez przerwy. A potem bym zszedł i umarł bohaterską śmiercią przy mikrofonie. Joe Biden, tak trochę fonetycznie po polsku pisany. Może to jakiś nasz polski Joe. No, skoro się nazywa czasami dzieci dzisiaj Jessica przez G, albo Brian przez J, no to może i jest też Joe przez G. Joe. Lista obecności w szkole. Joe. Jestem. Joe Biden. How are ya? No nie wiem, czy będzie the besta, czy będzie the besta party teraz w nocnym radiu. Trochę jestem taki jak zgaszony kiep ostatnio się czuję. Ale to się może zmieni. Na pewno przyczyniają się do tego takie właśnie donejciki wspaniałe, 25 zł, dziękuję bardzo, Joe Biden. No, Joe Biden przyjeżdża, znaczy już przyjechał, już jest w Warszawie, a jutro na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie właśnie wygłosi przemówienie, które według nieoficjalnych informacji, proszę państwa, ma nawiązywać do przemówienia Billa Clintona z 97 roku, kiedy to ówczesny amerykański prezydent wizytował u nas z okazji naszego ewentualnego przystąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego. Północnoatlantyckiego, trudne słowo. Może teraz jakaś taka łamigłówka słowna by się przydała właśnie ze słowem północnoatlantycki. Co ja mam jakieś problemy z dykcją? Jeszcze mi się aparat mowy nie rozruszał. Dzisiaj nic nie mówiłem prawie. Dlatego. No, bo teraz jest taki trend, żeby zastąpić właśnie łamigłówkę taką, znaczy nie łamigłówkę, tylko takie wyzwanie właśnie dla dykcji słowne. Szedł Sasza suchą szosą. Może właśnie szedł Ukrainiec suchą szosą, nie wiem. Dzięki wielkie, panie Joe. Niestety tu blikiem wpłacone, więc się nie dowiem więcej o tym człowieku, a zawsze mnie korci, zawsze se sprawdzam. Aktiotio. Ja mam dziewczynki załatwić, tak? No, to. No, to tak, takich prezydentów to ja rozumiem. No, a takim prezydentem, który u nas najczęściej bywał w Polsce, to George Bush, bo on aż 3 razy był. I podczas swoich wizyt mówił na przykład o zakończeniu zimnej wojny jeszcze, o uczestnictwie Polski w NATO i konieczności rozszerzenia tego NATO o inne kraje. W 2017 wizytował u nas Donald Trump. Trumpek do nas przyjechał, który deklarował, że Polska to jest nie tylko wielki przyjaciel i wspaniały kraj, ale również ważny sojusznik i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że nasi rządzący czasami nie rozumieją do końca takich gestów. Nie wiedzą, że na przykład takie słowa wypowiedziane to może być...
1: Sfergi, 25 zł dla najulubieńszego Krawczuka.
0: Coście tacy mili dzisiaj dla mnie? To coś knujecie. Coś knujecie, już ja was znam. Coście przeskrobali, przyznać się. Dlaczego tak miło jest? A dlaczego takie tutaj miłe donejciki w ogóle? Zacne, teraz Sfergi. Przyznać się. Co tam chowacie za plecami? pokazać mi łapki. Coś cię przeskrobali, coś knują. Ja się dowiem, co. Się zdenerwowałem, bo wietrzę jakiś podstęp w tym. Coś mi tu nie pasuje. Będziecie wywąchani. Będziecie wywąchani. Ja w przeszłości pracowałem jako detektyw i policjant. No, możecie się śmiać, ale największy mitoman w Polsce, czyli Krzysztof Kononowicz, to on też pracował na policji też. Jako ratownik na policji, ochrona papieża. Gdzie on nie pracował? Chyba tylko jako kosmonauta nie pracował, ale jakby go zapytać, to może by też powiedział, że jako kosmonauta też. No.
1: Ploki. 25 zł. Ja też chcę być miły.
0: No, jesteś miły. Ja w ogóle bardzo doceniam Ploki, że ty nadal czekasz na paczkę od Etama i że się nie zbulwersowałeś do tej pory. To jest wielu cierpliwych ludzi tutaj w tym radiu, którzy mają anielską cierpliwość wręcz. Ploki jest jedną z takich osób. Ploki, czyli połączenie plotki i kija. Czyli może kij na plotkarzy, może. Czyli taki ktoś, kto walczy z fake newsami, może to jest na przykład Ploki. Tak sobie imaginuję. No bardzo miło, no bardzo zacnie. A już was chciałem prosić o jakieś datki, bo muszę zapłacić za internet za 2 miesiące. I za telefon za 2 miesiące. Bo już grożą, że odłączą. No, to myślę, że dam radę. Miło, że tak mnie doceniacie, mimo że daleko mi do śpiącego we własnych odchodach żula, bo tacy najwięcej w Polsce zarabiają. 5000 na przykład na streama za spanie. Słuchajcie, wczoraj sobie tak wszedłem z ciekawości zobaczyć na takiego jednego streama, nie będę reklamował, bo nie ma czego. I patrzę, wszyscy już śpią na tym streamie, chrapią jak stare parowozy. Major Suchodolski tam w ogóle się znalazł, wywędrował, zabrali go do Niemiec jacyś patostreamerzy i zaczyna się tam rządzić w ogóle, zachowywać się jak git na celi. Już tam się szamotał z kimś, zupełnie się nie potrafi w gościach zachować. Chce pokazać pozycję swoją. No i tak patrzę, wszyscy chrapią, cisza, znaczy nikt nic nie mówi. A ogląda to 250 osób live, co jest bardzo dobrym wynikiem, jak na takie streamy live, nie? Tak więc beka niesamowita, że tyle osób ogląda śpiących żuli. To mnie zawsze zadziwia, że jest tylu chętnych na takie treści. No bo ja tam ekspertem nie jestem, ale są chyba lepsze rozrywki niż oglądanie śpiących meneli, jak chrapią. No ale Ludzie to uwielbiają. Bardzo dziękuję, panie Ploki. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz. No i co chciałem powiedzieć? No bo, kurczę, tyle tych donate'ów, że nie mogę normalnie skończyć. No i wydaje mi się, że takie wypowiedziane słowa, że Polska jest partnerem, sojusznikiem...
1: Ploki, 10 zł. Ja mam czas i spokojnie poczekam na paczkę. PLOKIJ to tylko wygodne ustawienie liter na klawiaturze.
0: Tak, Ploki to tłumaczył kiedyś, ale to, ja myślę, że to jedno nie wyklucza drugiego. To może być i... No bo to jest tak zygzakiem idziesz. PLOKIJ. Tak, taki sobie... To jest klawisz przy klawiszu, nie? Taka sekwencja. Śmieszna. Ale ja myślę, że jedno nie wyklucza drugiego. To może mieć jakieś inne znaczenie też jeszcze. To może mieć jakieś inne znaczenie. Wiedz, że coś się dzieje. Będę spiskowy, jak wszyscy nadający dzisiaj, bo właściwie nie wiem, czy ja mam taką bańkę informacyjną, się w takiej bańce znalazłem, że co kogoś słucham, to spiskuję i on już wie po prostu, jak nas oszukują, jak nas okłamują i kto za tym wszystkim tak naprawdę stoi i że to wszystko jeden wielki kit. No i może po prostu to taka moda, ale czy to kiedyś minie? Czy taka moda na bycie w opozycji, bycie detektywem domorosłym i negowanie wszystkiego, co się dzieje dookoła? Nie wiem. Dobra, to ja już nie będę mówił, dlaczego Polacy nie do końca rozumieją takie właśnie dyplomatyczne wypowiedzi, że biorą to po prostu od razu za dobrą monetę i są wpyte zadowoleni, że już jesteśmy wielkim przyjacielem Ameryki, sojusznikiem, a to może być takie bardziej zaproszenie do tego, żeby coś więcej jeszcze wnieść po prostu, a niekoniecznie już jakiś finał tego, tej całej naszej współpracy, nie? O to mi chodziło, no. A Joe Biden już kiedyś nas odwiedził, jeszcze jako senator w 97. Do NATO wyszliśmy w 99.

walki pseudocelebrytów, ćwierć inteligentów. Nie, to za dużo powiedziane, ćwierć inteligent. To chyba trochę przesadziłem, zbyt tutaj im słodzę. Dla imbecyli, no, dla imbecyli niepotrafiących zdania złożyć poprawnie jednego. Dla ludzi zafascynowanych przestępczością, patusiarstwem, chlaniem, żyganiem, ćpaniem. No, będą się bili. Ale nie ma tam za bardzo ciekawych zawodników. Więc nawet mi się o tym nie chce gadać i chyba nie będę oglądał, bo to już nudy, nudy na pudy. No, a Biden na pewno coś powie o... No bo amerykańska dyplomacja, mam takie wrażenie, mam takie odczucie, że jest trochę bardziej dojrzała niż na przykład ta polska i taka bardziej przemyślana, nie? Że tam każde słowo, które padnie, to będzie miało jakiś sens, będzie do czegoś nawiązywać, a nie takie, u nas to tak bardziej taki groch z kapustą, taki zlepek trochę górnolotnych słów, nie? Przyszedł, coś tam nagadał, się nagadał, ładnie zabrzmiało i pojechał. No a tu to będzie ważne wystąpienie. I możecie się śmiać, ale ja uważam, że takie w tej sytuacji, którą mamy teraz, to jest ważne, to są ważne symbole. I ma tu przyjechać, dobrze, że przyjeżdża tutaj Biden, Bidet, dobrze, że przyjeżdża i niech podkreśli to, że jesteśmy członkiem NATO, to ma być taki sygnał dla Rosji, że nie waż się zaatakować, bo to są nasi kumple. To w tej sytuacji to jest ważne, ważne. Konin TV pisze, jesteśmy wasalem i robimy USA. No tutaj laskę miał chyba na myśli, że robimy im laskę. A co to złego robić? To brzydkie słowo, robić laskę? Można wystrugać nożykiem laskę komuś, prawda? Wymodelować. No, ale to... Ale czemu wasalem? Nie wiem, czy to nie jest jakaś znowu teoria spiskowa, że kolejna... No, w jaki sposób my jesteśmy wasalem? To, że braliśmy udział w operacji w Iraku... No nie wiem, słuchajcie, w Irak, Iran, tego typu kraje, to aż się proszą, żeby tam wjechać. Ja to zupełnie inaczej widzę, bo jak ktoś będzie porównywał wjazd do Iraku, czy nie wiem, czy do Iranu z wjazdem na Ukrainę, to chyba jest albo niespełna rozumu, albo z księżyca spadł, bo dla mnie to jest nieporównywalne zupełnie. Bo, nie wiem, są takie kraje, w których jest na przykład dyktatura, w których się gazem gazuje tysiące ludzi na przykład i torturuje się różnych nieprawomyślnych i fałszuje się wybory. Anonymous kiedyś ujawnili właśnie fałszowanie wyborów w Iranie. No nie wiem, i to nawet tym ludziom, którzy tam mieszkają, trzeba jakoś pomóc, bo oni już nie mają szansy wybrać sobie jakiegoś władcy, tylko są oszukiwani, że 100% zagłosowało na tego i tamtego. Fałszuje się wybory. No to nie wiem, taki kraj, który ma jeszcze dużo, dużo więcej na sumieniu, to trzeba go napaść i porządek tam zrobić, tak, żeby tym ludziom, którzy tam mieszkają, pomóc. Tak po prostu uważam. Bo to jest kraj trzeciego niedorozwinięcia. Kraj jakiś bandycki na przykład, nikczemny, bandycki i tak dalej. No, a z drugiej strony mamy napaść na kraj, który nikomu nic nie zrobił. Chce iść w kierunku wolności, demokracji, w kierunku Zachodu i nagle ktoś napada go, bo tak, bo uważa, że ma do tego prawo i używa tam barbarzyńskich metod, zakazanej broni, morduje cywilów, bombarduje szkoły, szpitale, no to wy to porównujecie? Serio? Serio? Really? Ja wiem, że to jest taki modny chwyt retoryczny, nie? Właśnie tak se porównywać. A Amerykanie to co? No ale ja uważam, że to jest bez sensu na przykład. No i co tu jeszcze mogę wam powiedzieć? No i to jest taki czas teraz prężenia mięśni, nie? I właśnie niektóre kraje takie zamordystyczne, bandyckie, to sobie wystrzeliwują jakieś głowice atomowe, nie? I robią wielkie boom, żeby pokazać. Tak jak małpa, jak na przykład goryl. Goryl zobaczy lustro. Były takie eksperymenty, że gorylowi się wystawiało lustro. No to

goryl, chcąc pokazać, jaki jest silny, to on tupie, wali łapami w ziemię i robi tumany kurzu takie, nie? I pohukuje i tak się zbliża do tego lustra, zbliża się, tak udajesz, że się nie patrzy, że go to nie interesuje, a nagle tak zwraca głowę w kierunku tego lustra i jep, jep, jep, jep, i spierdala, nie? No to tak się zachowują właśnie barbarzyńskie kraje, a kraje takie bardziej rozwinięte, mimo wszystko nadal ceniące sobie wolność, demokrację, prawa człowieka, coś niezrozumiałego zupełnie dla niektórych, na przykład dla Koreańczyków północnych, dla władz koreańskich czy rosyjskich prawa człowieka, to jak oni coś takiego słyszą, to tak się śmieją, że aż zajadów dostają, nie? No, a takie kraje, gdzie jednak te prawa człowieka, jakaś też solidarność taka większa, nie? Jakaś taka normalność, człowieczeństwo, demokracja, no to inaczej te mięśnie napinają. Na przykład przyjeżdża tutaj Biden i coś powie.

Gumball mi tu wkleił śmieszny obrazek. To czekajcie chwilę. Wrzucę wam na ekran. Dajcie sekundę. A w międzyczasie możecie sobie popodziwiać wypłatę Gumballa. A proszę bardzo, a ja tu zaraz przeszukuję obrazek. To jest wypłata za 86 godzin pracy.

0: I nie wiem do końca, o co Gumballowi chodziło, ale napisał, że tak się czuje po tej wypłacie. I jeszcze jak patrzy na moje donaty, czy jakoś tak. Nie wiem, co by to do końca miało oznaczać. No, 128 zł, no to nie w kij dmuchał. Zostań żulem. Nagrywaj streamy jako żul, to będziesz zarabiał 5 tysięcy na jedno posiedzenie. Albo zacznij gadać, szydzić sobie z Ukrainek, deklaruj swoją miłość dla Związku Radzieckiego na przykład, to wtedy też będziesz dostawał dużo pieniędzy, bo ludzie to doceniają bardzo, niektórzy.
1: Ja mówię, ja pierdolę, to nie jest, ja się wolnym człowiekiem jestem, przyłączam się do ZSRR i tyle, mi dupy pocałujcie. I może baćko jakieś kredyty preferencyjne na ciągniki da, wiesz. No i tyle, poświeruję pawiana, kurwa, no. A co mamy na tej Murawiecki patrzeć?
0: Ruski pawian to cię zrobił i zapomniał zabić chyba. Śmierdząca ruska onuco. No bo jak nazwać człowieka, który po tym wszystkim, co się dzieje, tak żarliwie deklaruje swoją miłość do ZSRR jeszcze. ZSRR mu imponuje. Ludobójczy system, nie? Gdzie morduje się ludzi przemysłowo za poglądy, gdzie zabiera się im ich własność, gdzie strach w ogóle się odezwać do drugiego człowieka było, bo jeszcze cię nakabluje i cię ześlą na 5 lat na Sybir. A on nagle deklaruje swoją wielką miłość. To jak nazwać takiego skurwysyna? Może macie jakieś propozycje? Bo mi brakuje słów.

No właśnie, a chciałem wam pokazać na przykład propozycje nowych logosów dla tych firm, które zdecydowały się wyjść z Rosji. Na przykład Netflix. Netflix. Fajne, nie? Netflix. No, może... No, Rosjanie już od dawna, to podkreślałem, że oni lubią mieć wszystko swoje, własne. Co my tu mamy dalej? Unilever zamiast Unilever. Unilever od Leaf. No też pomysłowe, też pomysłowe. No, jakiś taki sympatyczny mem honorujący tych, którzy jednak zdecydowali się, bo ja nie wiem, ja tam akurat doceniam tych wszystkich, którzy zdecydowali się, że nie chcą mieć nic wspólnego z bandyckim krajem.

Fidexit. Fidexit. Wiadomo, o co chodzi. Zamiast... nie Fit, tylko Fed, przepraszam. Fedexit. Stopify. Stopify. Ojeż sympatyczne. No, przy okazji myślicie, że warto by było, żeby Nocne Radio weszło na Spotify'a? Chyba nie. Chyba nie wiem. Nie wiem w sumie, czy jest sens. Musielibyśmy jakieś inne... innego typu audycje mieć raczej. Jakieś krótkie, treściwe, wiecie o co chodzi. Facebook i dwie łapki, dwa kciuki słynne. No to w sumie Facebook najbardziej spopularyzował tą ikonkę. Kciuk w górę, kciuk w dół. A na YouTubie mamy już tylko kciuka w górę. No, to znaczy można zakomunikować, że się nie podoba, ale jest to niewidoczne. Nie widać, ile było tych głosów sprzeciwu

0: A pan Krawiec kiedy wychodzi z Rosji? Ja tam nigdy nie wejszłem, to co mam wychodzić. Lufthansa też bardzo fajne ptaszek, samolocik odfruwa. Też pomysłowe. Ktoś miał tutaj niezły zmysł. Ktoś miał tutaj niezły pomyślunek. To mi się bardzo podoba. Oczywiście charakterystyczna rękawiczka. Niektórzy twierdzą, że masońska rękawiczka. No, takie rękawiczki noszą postacie Disneya często. Między innymi Myszka Miki. To chyba najsłynniejsza postać nosząca właśnie takie rękawiczki. No fakt, że masoni też noszą białe rękawiczki, ale da się to wytłumaczyć o wiele prościej. Po prostu dawniej te postacie kreskówkowe były czarno-białe i musiały być bardzo kontrastowe i taka czarna rączka po prostu często się zlewa gdzieś tam z tłem, nie jest podkreślona, nie jest po prostu to jest dla zwiększenia czytelności. Dłonie są bardzo ważne w przypadku animacji. Ruchy palcami, to jak ta dłoń się układa, w jaki sposób. To jest taka stara szkoła animacji, gdzie do tego bardzo dużą wagę przywiązywano. No i to było tylko po to, żeby ta postać była bardziej taka klarowna, wyraźna, żeby widać było te palce, nie? No i tak zostały po prostu te rękawiczki. Stały się, pierw były ze względów praktycznych, żeby było lepiej widać tą postać, żeby była bardziej kontrastowa w przypadku czarno-białej animacji, a potem stała się taką cechą charakterystyczną po prostu tej Myszki Miki. A Kaczor Donald chyba nigdy nie miał na przykład rękawiczek. No ale może jedno nie wyklucza drugiego i Disney wiadomo, że był masonem. Może mu to chodziło po głowie, bo to on zaprojektował Myszkę Miki. Więc też jest to w sumie niewykluczone. I bye bye. Kurde, może być zabawnie jeszcze, bo w Rosji jeszcze to wszystko na dobre wyjdzie. Okazuje się, że rubel się znowu umacnia, giełda znów otwarta. I jak teraz zaczną robić wszystko swoje własne eBaye, swoje własne Disneye i tak dalej, to jeszcze się okaże, że im to wyjdzie na dobre. No ale nie sądzę, żeby świat chciał to oglądać, bo co taka Rosja ma do zaproponowania wielkiego, jeśli chodzi o technologię, o rozwiązania, o filmy, o różne rzeczy, o kulturę. No nie tak dużo chyba, nie? To nie wystarczy być wielkim. Mieć dużo terenu i ludzi. Starbucks. To od back, tak? Czyli od powrotu. I odwrócona ta postać tyłem jest, tak? Bo w oryginale jest przodem, a tutaj dupą odwrócona i odchodzi. Słynna sieć kawiarenek. Warner Bros. Ale War jest ocenzurowane i zaklejone metką z napisem Peace. Warner. Ciekawe, jak można by na polskie przetłumaczyć nazwisko Warner. Wojczak. Wojczak na przykład, nie? Od wojny. Wojczak. Bracia Wojczak. A tutaj Peace. Peacener Bros. Zamiast Warner Bros. O, tu zamiast Adidasa to Adios. I dorysowany wskaźnik spadkowy, tak, że który może się kojarzyć ze zmniejszeniem zysków, z dołowaniem. Adios, adios. Trochę wygląda jak podróba Adidasa, nie? To może takie podróby, bo słyszałem, że Putin chce, czy już zlikwidował prawo autorskie, że można piracić wszystko w ogóle. No to, to może takie będą, chociaż teraz już nie muszą się bać, więc nie muszą robić Adibasa, Adiosa czy Adadasa. Tylko mogą robić, mogą fałszować normalnie Adidasa, ale to mi nawet nie przeszkadza. Podoba mi się taki ruch, bo niech zejdą na samo dno, niech staną się zupełnie krajem trzeciego niedorozwinięcia, niech kwitnie tam złodziejstwo, piractwo, syf, kiła i mogiła, niech każdy inwestor, każdy poważny gracz na rynku, niech się boi w ogóle rozważać jakiekolwiek wejście do Rosji i jak na zebraniu jakiejś rady nadzorczej ktoś rzuci pomysł, a może tak wróćmy na ten rynek rosyjski i to, niech wszyscy to potraktują jako żart taki i wybuchną śmiechem w tym momencie. No a teraz już przechodzimy do poważniejszych spraw, panowie. Niech to będzie w ogóle synonim takiej byle jakości ta Rosja, złodziejstwa, byle jakości. Bardzo, bardzo dobra karma. Taka karma gospodarcza, społeczna. Bardzo dobrze. Co my tu mamy za następne marki? Raiffeisen Bank. Brakuje, tak? To chyba bank jest. Raiffeisen Bank. A tutaj ban. Od właśnie wiadomo czego. No też pomysłowe. Też pomysłowe. Amazow. No i zdaje się, że ten zawijas, to on powinien być w drugą stronę. Tutaj to raczej taka smutna buźka, tak? Taki Amazow. Peace off. Amazow. Brzmi trochę jak nazwisko też jakiegoś Ruska. Amazow. Towarzysz Amazow. Nineken. Nineken. I przekreślona gwiazdka. Może być. Krawiec, co ty opowiadasz? Rosja osiągnie wszystkie cele strategiczne, a nawet więcej. W krainie wszystko idzie zgodnie z planem. No to ty tak, Etam, masz dużo wiary w tą Rosję cały czas. Dużo masz wiary w nią i chyba tak troszkę brzmisz, jakbyś tak kibicował, trzymał kciuki za nich trochę, nie? Co mi się niespecjalnie podoba. No ale... No właśnie... I'm living it. I'm living it. Zamiast I'm loving it. I'm loving it. Już nie kocham to, tylko... Nie, już nie uwielbiam to, tylko wychodzę. Opuszczam to. Opuszczam ten rosyjski grajdół. No, a teraz będzie marka Wujek Wania. Oczywiście wszystko podpierdolone, ukradzione, jak to u ruskich. Już samo to powinno ludzi jakoś tak zniechęcać do tego kraju, ale może są tacy, którym imponuje złodziejstwo. Ludzie, których od małego mama i tata uczyli, że jak złapią cię za rękę, to mów, że nie twoja ręka. I to była jedna z niewielu lekcji, jakie w ogóle dostali. I imponuje im bandyctwo, złodziejstwo, syf. No i podoba im się na przykład to, że Rosja sobie przekręci o 90 stopni to ten słynny złoty łuk, doda kreskę i się zrobi w cyrylicy, nie? Jak wujek Wania i że będzie to taki ukradziony, podrobiony Max Racz. No, dobra. Może niektórym takie rzeczy imponują. Hasta la visa. Hasta la visa. Bardzo dobre, bardzo dobre. Hasta la visa, baby. No i wracamy do początku. Netflix już był. No, moim zdaniem bardzo fajna akcja. A tutaj przypominam kokosy, które zarobił Gumball za swoją ciężką pracę. No tak trochę szkoda człowieka, bo się zniechęci do pracy w sumie. Etam dzwonił. Dobra, to przyłączam w takim razie na aktywny. I oddzwaniam. No. Nie działa. Nie działa i jeszcze mi się zablokowała możliwość... A nie, dobra, mogę tu powrócić. Kiedy on dzwonił? No, już... Już minutę temu. No, to już mógł sobie pójść, faktycznie. Nie doczekał. Niecierpliwy jest Etam. Chcę pewnie się wytłumaczyć, że to nie jest tak, że ja jestem za Rosją, ale to właśnie też takie jest znamienne. Właśnie bardzo często słyszę, ja wcale nie jestem za wojną, ale ja wcale nie jestem antysemitą, ale ja wcale nie jestem rasistą, ale no i ja tam też pewnie powie, że wcale nie jest za Rosją, ale...
1: Ja jestem filorusem, absolutnie. Natomiast no nie podoba mi się oczywiście agresja ta cała, bo to nic przyjemnego, szczególnie dla cywili. Natomiast no nie oszukujmy się, Dagawor był zrobiony na 2 tygodnie przed całym zamieszaniem. Było spotkanie i Władimira Władimirowicza z Bidonem i było spotkanie z Chińczykami w tej sprawie. I się nie czarujmy, no to, że to tak wolno idzie, to przecież oni jednak 1/3 Ukrainy zajęli, tak? Czy tam Ukrainy, jak kto woli. Natomiast to oni osiągną więcej niż założyli, to jestem tego pewien. Także to, ta cała akcja wyśmiewania się, słuchaj, gdyby taka sytuacja, jaka ma miejsce tutaj, miała przecież miejsce kilka razy już w tym tysiącleciu, tylko zamiast Rosji byliby Amerykanów banditos, to wszyscy mówiliby o interwencji pokojowej, o zrzucaniu demokracji. Nie?
0: Nawet mi się nie chce znów tłumaczyć dość oczywistych różnic w przypadku tego, co Amerykanie robili i tego, co Ruscy robią. Chociażby, nie wiem, taka najprostsza rzecz, że nie są to barbarzyńcy, którzy strzelają sobie do cywilów i bombardują żłobki, czy dzieci zabijają, czy inne takie rzeczy robią, czy torturują, na przykład dziennikarza porwanego. Może i torturowali, ale wiesz, ale innych zbrodniarzy, terrorystów w sumie, nie? Ludzi, którzy wysadzają takie jakieś samochody, autobusy z cywilami. Zaraz cię zapytam o to, co właściwie, to przemyśl sobie odpowiedź, za co właściwie kochasz tą Rosję i co ci się w niej tak podoba, a dołączyłem jeszcze Psychą. Cześć, Psychą. Wyciszony jesteś. Wyciszony jesteś, Psychą. Odcisz się. Psycho.
1: Wtyczkę do zielonego włóż.
0: Nie, on ma wszystko okej, tylko ma mikrofonik przekreślony, ma po prostu na Skype'ie się wyciszył sobie mikrofon, no to trzeba kliknąć na ikonkę.
1: Co?
0: Cóż za nieogarnięty człowiek, no. Dobra, to Etam, to póki Psycho się nie ogarnie, już się odciszył. Halo?
2: Jestem odciszony, bo nie chciałem przerywać, żeście rozmawiali z Etamem.
0: Ale to nie jest przerywanie, jak prowadzący się pyta ciebie, no i co powiesz? No, halo, jesteś? No mów, to wtedy się trzeba odezwać i to nie jest przerywanie.
2: Okej, tylko wiesz, w tym telefonie to nie wiadomo, jak to działa, trzeba tam znowu cofnąć się od ucha, odjąć i sprawdzić na tej klawiaturze, gdzie tam dotykowo się sprawdza.
0: Dobra, dobra, nie ma sprawy, no.
2: Dobra, ty mówiłeś o Amerykanach, że tak honorowo walczyli we wszystkich wojnach, tak?
0: Nie, nie mówię, że honorowo, ale mimo wszystko lepiej się zachowywali niż Ruscy. No, ja wiem, że Wietnam to też tam straszne się rzeczy działy, na przykład. Dużo można im zarzucić, ale to jednak gdzieś tam lepsi są ci Amerykanie dla mnie niż Ruscy. To jest zupełna dzicz i swołocz.
2: Pewnie tak, ale dobra. Bo chyba wybiłeś mnie z wątku teraz. Tam powiedz o tej wojnie, która teraz istnieje. Bo ty chyba jesteś najbardziej kompetentny, żeby...
0: Na przykład możesz tam powiedzieć, dlaczego tą Rosję tak kochasz i uważasz się za rusofila.
1: Ale czy ja powiedziałem, że ja kocham Rosję? Uważam się...
0: Tak powiedziałeś, tak.
1: Ale w takim samym stopniu. Ja zawsze wam mówiłem na rok albo i dwa jeszcze przed w ogóle całym zamieszaniem, że ja jestem za wielką Slawią, tak, za wielkim przymierzem Słowian. I tutaj mi jest obojętne, że to są Rosjanie. Oczywiście oni jako największy naród słowiański tutaj by mieli, że tak powiem, parol na to, żeby być tymi głównymi organizatorami. Natomiast Białorusini, Ukraińcy, tak, Słowacy, co tam dalej, Czesi, Serbowie, no i część w ogóle Jugosławii, tak, katolicka, prawosławna. Jak najbardziej.
2: Na chwilę.
1: Równowaga dla Anglosasów, którzy sobie tutaj chcą urządzić. No, Amerykanie chcą podpalić Europę, nie żartujmy.
0: Okej, okay, czyli no, przytoczyłeś jeden argument, tak merytorycznie, że jest to równowaga. No to na tej samej równowagi, na tej samej zasadzie równowagą dla ciebie jest ktoś, kto na przykład dba o czystość, o higienę bardzo. I czy to znaczy, że brudas to jest dobry, bo on jest równowagą dla tego, co się myje? Albo równowagą dla człowieka uczciwego jest bandyta i musi być bandyta i człowiek uczciwy, sprawiedliwy, bo wtedy jest równowaga na świecie.
1: Ale to, co się dzieje w tej chwili, ta antyrosyjskość, właściwie wszystko z tymi logami, co pokazywałeś i w ogóle, słuchaj, niewiele brakowało, aby Stanisław Czerczesow, bardzo sympatyczny staruszek, został trenerem reprezentacji Polski. Naprawdę niewiele brakowało. I co, zwolniliby go z pracy? Z tego tytułu?
0: No,
1: to jest robione z głupota, jedna wielka głupota w tej chwili.
0: Słuchaj, no odpowiedzialność zbiorowa też nie do końca mi... Co tak tam brzęczy i piszczy? U kogo to?
1: Nie u mnie na pewno.
0: Wiesz co, odpowiedzialność, odpowiedzialność zbiorowa też mi się nie do końca podoba. Wiadomo, że można pokazać różne tutaj, o takich sprawach można sobie jeszcze pogadać. I teraz to, że PiS grzebie w Konstytucji, żeby ułatwić zabieranie, konfiskowanie majątków rosyjskim firmom, oligarchom, żeby umożliwione było na przykład podwójne opodatkowanie ruskich firm, to mi się nie kojarzy jakoś tak dobrze. Niby godny cel, niby szczytny, ale po pierwsze, PiS wiadomo, że jak zacznie grzebać przy konstytucji, to przemyci tam jeszcze inne rewelacyjne dla nas rzeczy po prostu. A po drugie, kojarzy mi się to trochę z kolektywizacją rolnictwa w Związku Radzieckim. I nagle stwierdzamy, że źli są, no właśnie, na przykład burżuje i zabieramy im majątki do łagrów. No nie kojarzy mi się to dobrze, takie zabieranie własności w sumie trochę. Mam tu obawy. No ale dobra, no to wiesz...
1: Podzielone opinie na temat tego, co mówię, ale powiem wam jeden przykład. Jeżeli moje myślenie jest złe, to róbmy to, co robiliśmy zawsze. Jako przykład podajmy i bierzmy te przykłady z Niemiec.
2: No, to mów, jakie jest dobre.
1: Róbmy, zachowujmy się dokładnie w tej sytuacji tak jak Niemcy. Oni dalej robią interesy. Jak te firmy, które pokazywałeś, te loga. Róbmy interesy, a nie... Bo Rosja sobie bez Polski poradzi. Ona sobie bez Polski poradzi. Najwyżej nas najedzie. No, jeśli Amerykanie nas nie sprzedadzą w najbliższych dniach, w ogóle nie będziemy pod wpływem Rosji, tak jak to miało być i jak była umowa w 96 roku, że do Odry wyłączywszy NRD ma być wpływ rosyjski, tak?
0: Sorry,
1: weźmy przykład z Unii Europejskiej w tym przypadku, tak?
0: No nie wiem, czy ja na przykład bym nie współpracował z kimś, kto z jakimś gangsterem, który porywał dzieci do burdeli, handlował kobietami, dragami twardymi, mordował, porywał dla okupu, to nie podsumowałbym tego tak. Róbmy interesy, nieważne kto to jest, róbmy interesy. To niekoniecznie bym tak myślał, ale może ty inaczej jakoś do tego podchodzisz. Sorry, Dariusz, nie dołączę cię, bo mam już 3 osoby na antenie, to już taki trochę limit górny, no więc musisz chwilę poczekać. Tak, psycho?
2: Tak, chciałem powiedzieć o tym, o tej współpracy z bandytami, tak? No. Cały świat współpracuje z bandytami, tylko Polska nie może, bo ktoś tam zabronił w Polsce, tak? Żeby nie kupować gazu.
0: No, aktualna sytuacja pokazała, że nie każdy chce z bandytami współpracować. Przed chwilą miałeś na ekranie dużo logosów firm przerobionych, które nie chciały współpracować z bandytami.
2: Dobra, to są może, wiesz, takie, jakby to powiedzieć, nie tajne flagi, jak to się nazywa, tylko ukryte akcje, tak, że oni udają, że nie współpracują, ale to na 100% jest przez jakieś inne ich firmy, które się inaczej nazywają, oni i tak na pewno na 100% to da, gdzie dzisiaj teoria chaosu. Czy oni nie współpracują, te firmy z Rosją?
0: No ale tu właśnie, no wiesz, no tu wkraczasz już na pole szuri, no to możemy sobie tutaj teraz, wiesz, szurać, no ale to jeszcze przez moment porozmawiajmy na poważnie i konkretnie, a nie tam, że oni na pewno mają inne sposoby i kurwa, i znaleźli sposób jakiś. I mam tutaj doniesienia z Rusnetu, że no to wiesz, to inny stream, nie? Tutaj rozmawiamy sobie póki co jeszcze na poważnie, póki nie jestem pijany. Gambolowi dajmy coś powiedzieć, bo też dołączył. Cześć, Gambol.
3: Dzień dobry.
2: O właśnie.
3: Dzisiaj bardzo egzotycznie, ponieważ dzwonię z wanny. Tak, jestem nagi. Możecie sobie wyobrazić mnie nago teraz.
1: Pójść bąka.
3: Chciałem w sumie nie odnosić się do tego Dino, bo to, co miałem powiedzieć, to powiedziałem wcześniej. Chciałem się powiedzieć na temat Rosji, bo myślę, że to jest trochę ciekawa sytuacja, bo prawda stoi po środku. Firmy rzeczywiście musiały uciec, ale dlatego, że był konsensus narodowy. Oczywiście parę krajów się od tego jakby wykruszyło. Niektóre firmy też się gdzieś nie do końca doszły do tego. Na przykład takie KFC, Burger King, bo to nie tyle, to jest w ogóle komedia, że te firmy zostały, bo główne KFC nie chce, żeby tam było, ale oni są, to jest franczyza franczyzy, w sensie firma ma franczyzę, daje kolejnemu franczyzobiorcy i ten jeszcze daje. I tam jest trochę problematyczne wyjście. Ale na przykład taka Francja, dużo firm z Francji nadal jest w Rosji. O tym się nie mówi, a one są z tego powodu, że tam już były rozmowy z Putinem wcześniej. To było przed, prawda, tą całą sytuacją. Wojną, no wprost, nie będę przecież mówił jak Putin, bo prawda jest taka, że to jest wojna, przed wojną. I dużo firm francuskich zostało, więc tak to tu wygląda. A jeszcze dodając do tego, firmy nie chcą się wycofywać zbytnio, po prostu są do tego przymuszane i uważam, że wrócą, bo tak naprawdę tu nie chodzi im o dobro człowieka, tylko o pieniądze. Każda firma próbuje zarabiać i ty możesz się ze mną nie zgodzić. Ja też nie lubię tego. To nie jest coś, co mi się podoba, ale tak wygląda kapitalizm, którego tak bardzo niektórzy nienawidzą, a niektórzy kochają. Ja nie wiem, czy jest zły, czy dobry. Po prostu wiem tyle, że ci musieli się wydostać, którzy chcieli się wydostać. Musieli się wydostać, przepraszam. Wydostali się ci, którzy musieli, dostali krzyżyk, a Francja jakoś tam to obeszła. Ale jeszcze co dodam. Wkurza mnie to, że nie mamy dostępu do żadnych rosyjskich wiadomości, ale nie dlatego, że one są jakieś prawdziwe, bo to jest taka sama propaganda jak to, co pewnie TVP swego czasu dawał i nadal w sumie daje.
0: No i gorsza, gorsza jeszcze.
3: Tylko chodzi o to, żeby po prostu zobaczyć, co ludzie myślą, żeby po prostu wiedzieć, co podaje się Rosjanom, żeby mieć jakby spojrzenie na to, jak typowy Rosjanin widzi Europę i Amerykę. Tu chodzi tylko o to. Ja uważam, że takie całkowite zablokowanie rosyjskich mediów też w pewien sposób nie jest dobre.
0: Wiesz co, to ja od razu skontruję szybko. Do tej pory też bym w sumie byłem za wolnością, za, wiesz, za jak najszerszym dostępem do informacji. Nadal się mocno brzydzę cenzurą, banowaniem, ale tu mamy sytuację, popatrz. Ile oglądasz różnych streamów na YouTubie, w polskim internecie, ile jest różnych youtuberów, którzy deklarują nadal swoją miłość do Rosji, cały czas pierdolą o UPA tylko i śmieją się i drwią sobie w obelżywy wręcz sposób się wypowiadają o Ukrainkach. Cała ta wojna ich bawi i mówią, że Putin to właściwie dobrze robi. Ja widzę, że w mojej bańce informacyjnej to jest naprawdę tego masa, więc wychodzi na to, że tempemu motłochowi można blokować treści. Jeśli ktoś się nie zachowuje jak człowiek, tylko zachowuje się jak bydle, to się go traktuje bardziej jak bydle, czyli się wiąże mu jakąś obrożę na szyję, ciągnie się go tam gdzieś, do coś mu się, wiesz, zabiera, gdzieś go tam się odciąga, elektryczny płot się stawia, pastucha, można go porazić prądem, no to tak się bydle traktuje. Dla mnie tacy ludzie są bydlakami często. Ktoś, kto się cieszy z cudzego nieszczęścia, deklaruje swoją dozgonną miłość dla ludobójcy, dla morderców różnych. To jest takie, wiesz, bydle, nawet mówię to w przenośni, bo zwierzęta bardzo kocham. To taki, wiesz, śmieć, no. I więc i takich ludzi okazuje się, że jest bardzo dużo i podatni są bardzo na wpływy i będą nas bombardować i torpedować i przekonywać do swoich racji za pomocą tych informacji wyciągniętych z kibla ruskiego, nie?
3: A teraz ja cię skontruję, bo ja się zgadzam w 100% z tobą, ale muszę w czym innym tutaj podejść, bo tak rzeczywiście jest ten problem, że jest dużo osób, które popierają Putina i mówią wprost, albo to są po prostu trolle, albo chcą zarobić sobie pieniądze, bo pamiętaj, że na wojnie najlepsze pieniądze się zarabia, czy to na giełdzie, czy ten, tak jak mówiono, że kiedy podłoga leje się krwią, inwestuj w giełdę, zarobisz. Nie? I tak samo dzieje się pewnie na YouTubie, stwierdzają, no zróbmy kontrowersję, bądźmy za Putinem, będziemy mieli pieniądze, bo będą donaty, będą ludzie, którzy znajdą się, będą, wiadomo, łamać system. Ja też się z tym zgadzam. Mi chodzi po prostu o sam dostęp do tych informacji, ale też rozumiem to. Wydaje mi się, że też trochę przesadzasz, bo ja na przykład nie mam takiej bańki jak ty. Ja jestem w całkiem zbalansowanych mediach. Uważam, że ja też jestem, też widzę rosyjskie informacje, ale tam, gdzie właśnie widzę je przedstawione przez osoby, które tak jak ja troszeczkę myślą, czyli przedstawiają je w formie po prostu tego, co Rosja mówi. Nie, że to jest fakt, nie, że to jest jakby coś, co się dzieje, tylko jak to widzą rosyjskie media, co mówią rosyjskie media, bo to też jest ważne, żeby wiedzieć, jakie przedstawiają, prawda, argumenty.
0: Nie, ale stary, ale czasem trzeba ograniczać pewne szkody, wiesz. Popatrz, jak ludzie podatni są na to, co usłyszą w telewizji, także u nas. O Rosjanach mówi się, że nawet jakby im w telewizji powiedzieli, że gówno smakuje jak czekolada, to by w to uwierzyli. Są bardzo zapatrzeni w swoją władzę, w media, jeszcze bardziej niż Polacy. Oni po prostu mają taką jakąś kulturę, która trochę jak, nie wiem, u Chińczyków czy u Koreańczyków mają taką wbitą do łba młotkiem ufność do władzy. I wiesz, Polacy też trochę tego mają i trzeba w pewnym momencie powiedzieć stop, ograniczamy szkody, chowamy na chwilę tą wolność do kieszeni i po prostu blokujemy. No, słuchaj, jak ktoś jest takim wielkim miłośnikiem Rosji, to niech sobie zamontuje VPN-a i niech sobie tam słucha, czyta Sputnika. No, mów psycho.
2: Przepraszam. No to teraz drugą stronę powiadam. Jak ktoś jest takim wielkim miłośnikiem Ukrainy, to niech też sobie zamontuję jakiegoś tam VPN-a i...
3: Nie trzeba, nie mówię. Trzeba. Bo no to ukraińskie media, przepraszam, że ci przerwę, masz już nawet w Canal Plus tym takim dekoderze. Tam już są specjalnie dalej ukraińskie kanały, a rosyjskich nie masz. To znaczy, nie żebym coś miał przeciwko ukraińskim mediom, po prostu właśnie, tak wygląda.
2: Trzeba wysłuchać, nie, Gimbal? Dobrze mówię?
3: Co?
2: Bo trzeba być, że... Trzeba być z dwóch stron informowanym.
3: Tak. Dobrze właśnie moim zdaniem mieć te informacje z dwóch stron. Ja tak mówię, jeszcze sorry, że ci przerwę, ale pewnie się z tym zgodzisz, że uważam, że troszeczkę podchodzimy w ekstremizm, jeśli chodzi o Ukrainę. Bo ja bardzo się cieszę, że ją wspieramy moralnie, czy to nawet medycznie, czy pieniężnie. Ale czasem zapominamy, że jednak nasz kraj też nie jest w tym momencie w najlepszej sytuacji. I na przykład ktoś zbiera na przykład zbiórkę na, powiedzmy, dziecko, które zaraz umrze, bo powiedzmy choruje na raka i są takie sytuacje i przekazują pieniądze na Ukrainę w tym momencie. I ja wiem, że to zaboli niektórych, ale ja uważam, że w tym momencie powinniśmy mieć jednak tą piramidę wartości. Nie wszystkich uratujemy, a powinniśmy ratować najbardziej tych, którzy są wokół nas.
0: Jakbym słyszał narodowców.
1: Czemu wy macie jakieś VPN? Ja bez żadnego VPN-a właśnie wszedłem sobie na Sieniak w CNN. Na przykład czytam tutaj, że prezydent Francji Macron nie zgodził się na płacenie za gaz rublami. Bo Rosja chce, żeby rublami płacić za gaz ich tutaj, czyli chce walutę swoją, czyli jedna z kolejnych rzeczy, którą Rosja może tutaj ugrać, lokalnie sprzedawać za ruble, czyli zmienić walutę, tą rezerwową walutę, jaką są amerykańskie...
2: Zastopuj na chwilę, bo Polska nie musi płacić rublami, tylko dolarami, bo tak było w umowie tam zawartej, nie wiem, 20 lat temu, 30 lat temu i nie ma obowiązku płacić rublami, bo nikt nie jest zobowiązany płacić rublami. Ale jest dziwne, że Polska zobowiązała się miliard dolarów kupić hrywnę. Kurwa, po chuj, komu to jest waluta niepotrzebna. Ale Polska się tak zobowiązała, no przepraszam bardzo.
0: Polska teraz wykonuje różne dziwne ruchy, na przykład pożyczyła 20 miliardów euro Mołdawii.
2: Mołdawii, właśnie.
0: I na szurnecie oczywiście wielki chór dur i tak dalej. A ja tak sobie to przemyślałem. Po pierwsze, oni nam te pieniądze oddadzą. Po drugie, jest to fajny gest z solidarności. Ja wiem, że wy wszyscy tutaj, jak trzej jesteście, to wy tego za bardzo nie rozumiecie. I wydaje wam się, że to taki naiwny krawculek, coś tu pierdoli o solidarności, to sobie jeszcze misia przytul. A ja akurat mam takie przekonania, faktycznie, że to mi trochę w duszy gra, taka solidarność Europy wobec tego, co się dzieje, solidarność różnych korporacji, mediów, rządów, to podoba mi się to, co się dzieje i doceniam to. I wiecie, Mołdawia przyjęła bardzo dużo Ukraińców i zasłużyła sobie trochę, żeby ich wspomóc. Ja tak patrzę na świat, a wy oczywiście możecie tak cynicznie tutaj...
3: Cynicznie patrzę na to, wręcz ja jestem zadowolony z tego, że pomagamy. Widzisz, ty za to odebrałeś. Ja sam nawet poszedłem dać jedzenie Ukraińcom i to nie jakimś, którzy gdzieś tam są, nie wiadomo, tylko ci, którzy dosłownie do mojej wioski przyjechali. Pomogłem im, słuchaj, zbierali leki, też przyniosłem rzeczy. Ja to wszystko rozumiem i trzeba pomagać. Ja tylko mówię o jakimś zdrowym rozsądku, czyli jasne, martwimy się tym, że jest tornado na dworze, ale nie zapominamy, że w garażu mamy 5 kilo uranu, który leży i zaraz może nas zabić. Po prostu chodzi o zdrowy rozsądek, żebyśmy pamiętali, że nie tylko jest na przykład Ukraina, ale też nasze podwórko, żebyśmy mieli zdrowy rozsądek i myśleli po prostu o tym, co się tu też dzieje. Bo zapominamy często o wielu rzeczach, a na przykład taki PiS, który czasem dobry, czasem zły. W tym momencie dobry, jeśli chodzi o obronę kraju, ale potrafi czasem chcieć przepchnąć przepisy, które są dla niego dobre, które są specjalnie zrobione po to, żeby politycznie potem mieć jakieś bonusy, ale każdy o tym jakby nie będzie myślał, no bo taka jest sytuacja, a nie inna. A powinniśmy też o takich rzeczach myśleć.
0: No i staramy się myśleć i też wyrażałem swój niepokój. Maharadża mnie tu słusznie poprawił, że nie miliardów, tylko milionów. No oczywiście, że chodzi o miliony, nie miliardy, bo 20 miliardów to było...
1: Ja bym się nie zdziwił, wydali 20 miliardów.
0: Nie, no bez przesady. To już by było dosyć znaczące w naszym budżecie i nie stać.
1: Sobota, poniedziałek, zęby w ścianę.
0: Ale tak to nie jest dużo. To jest 100 milionów złotych około. Słuchajcie, taki Batman zarobił teraz jakieś 500 milionów dolarów. Co?
3: A ile to europalet?
0: Ale myślę, że to jest fajny gest i musimy się wspomagać jakoś. Mołdawia pewnie nie jest za bogata, wykazała się gestem i gdybyśmy wszyscy tak reagowali, że na dobry gest reagujemy dobrym gestem, to świat idzie ku lepszemu i to jest zupełnie inny świat niż świat Rosji, świat Putina, świat zabijania dziennikarzy, tortur, całkowitego braku wolności słowa. Jak to się może wstawiać za krajem, gdzie właściwie nie ma już niezależnych mediów? Została tam jedna jakaś niezależna gazeta czy telewizja, w ogóle której nikt nie ogląda. Wszystko jest jakby pozamykane. Tam jest specjalna instytucja, która czuwa nad tym, żeby nikt nie podskoczył, nie? To jest straszny, straszny świat. Jak komuś może się podobać to?
3: Ja jeszcze chciałbym zapowiedzieć audycję. To teraz pytanie do ludzi, jak oni by chcieli ją zobaczyć, bo ja ją mogę zrobić w każdym momencie. Audycję o firmie Nestle i nie tylko o tym, co aktualnie się z nią dzieje, ale też o jej historii, bo jest dużo rzeczy, które można powiedzieć na temat tej firmy. 95% to rzeczy tragiczne i takie, o których dużo ludzi nie wie. A dobrze byłoby, żeby wiedzieli. Wtedy mogliby robić świadome zakupy i na przykład omijać tą markę, wprost mówiąc. Po prostu nie wspierać może nie będą faszystowskiej, ale no po prostu zbrodniczej marki, która ma na sumieniu no nie jedno życie, a więcej nawet. Także tutaj na pewno chcemy taką audycję zrobić. No.
2: Gimbal, a to tylko jednej tej marce chcesz zrobić audycję, czy jeszcze o kilkudziesięciu innych?
3: Myślę, inne też marki, ale ogólnie wokół Nestle.
0: To jest fajny temat, to jest fajny temat. Była kiedyś audycja o Coca-Coli, zrobiłem, o tym, jak wątpliwa moralnie jest strategia, różne praktyki tej firmy. No. Tak?
2: Tak, to było... Lorem Ipsum, ta audycja o Coca-Coli to było mistrzostwo świata, nie wiem, czy to gdzieś się jeszcze da znaleźć.
0: Ale tam nie było żadnego Lorem Ipsum o Coca-Coli.
2: Było.
0: Nie było.
2: To może w jakimś innym...
0: Nie, ja pamiętam, że się wygłupiałem u Kloda z Coca-Colą, bo był Coca-Colaj na święta przyjechał, Coca-Colaj. Ale w Lorem Ipsum nic się z Coca-Coli akurat nie śmiałem, coś ci się pomyliło. Była audycja, chyba były czasy ostateczne akurat o tym, jak Coca-Cola postępuje i myślę, że Nestle to jest dokładnie taki przykład, bardzo, bardzo zbliżony przykład dla takiej korporacji, która za nic ma jakąkolwiek etykę, która powiedzmy, że w jakimś kraju można wykorzystywać do pracy niewolniczej dzieci, to taka korporacja to zrobi po prostu.
4: Janusz
0: Przepraszam
4: Baluś,
0: bardzo, donajcik.
4: 13 zł. Ogłaszam zbiórkę na mieszkanie dla sroki, żeby mógł swoją działkę oddać komuś z Ukrainy. Kto nie dorzuci, ten onuka.
0: Ten, no nie onuka, tylko onuca. Onuka, przeczytał syntezator. Onuka, nowe słowo. No tak, zbiórka na mieszkanie dla sroki, żeby mógł działkę Ukraińcom dać. No to jest właśnie taka szydera trochę, no można się pośmiać, ale nie wiem, ja tam jakoś na przykład przejmuję się teraz tym, że to, że 4,3, no ponad 4 miliony dzieci z Ukrainy, często sierot też, pada teraz ofiarą handlarzy ludźmi, tak? I są i gdzieś takie dzieci, które mało, że nie mają rodziców, że są sierotami, uciekają przed wojną, to jeszcze zostaną porwane do burdelu jakiegoś na przykład, nie? Dla pedofilii. Mnie na przykład przy takich okazjach nie bierze na jakieś śmiechy, jajca, ale ktoś inny może mieć inną wrażliwość. Ja to w jakiś tam sposób staram się szanować, nie? W ten sposób, że no, szanuję drugiego człowieka, elementarny szacunek dla człowieka, ale nie podoba mi się to.
1: Krawiec, ale nikt z nas nie mówił o tym, żeby nie pomagać uchodźcom wojennym z Ukrainy. Przecież tutaj w ogóle takie zdania nie padały, tylko chodzi o trzeźwe spojrzenie geopolityczne. Chociaż akurat tak się przypadkiem stało, że przeczytałem tablicę rejestracyjną. Niezła gablota stoi przed moim blokiem, przed bramą. Zajebisty wóz, naprawdę, tak za kilkadziesiąt tysięcy co najmniej. Patrzę na tablicę rejestracyjną, a tam napisane w auto z magazyna Zaporoże. Te ukraińskie numery. No, to ci młodzi, co się wprowadzili chyba, bo to jedna z tego, co wiem, rodzina, tak przynajmniej od sąsiadów słyszałem, się wprowadziła.
2: Co z tego wynika, powiedzmy?
1: No nic, zależy, widzicie, pomoc musi być celowa, tak, bo są osoby, które potrzebują na pewno, tak, przyjadą, widać to od razu, bo przyjadą najczęściej transportem publicznym, a są ludzie, którzy no, mają samochód, o którym ja nawet bym nie marzył, gdyby mnie to w ogóle interesowało, motoryzacja, tak, po prostu by mnie nie stać. No i nawet oglądałem takie vlogi Ukraińców, którzy tu już są jakiś czas i po polsku dobrze mówią. I był na przykład pan, którego oglądam, mam zamiar zasubskrybowanego pewnego czasu, opowiada właśnie o kulturze ukraińskiej, jak to wygląda w porównaniu z Polską obecnie, znaczy jeszcze przed wojną, tak to było. No i na przykład on mówił, taki apel wystosował, że tych, których stać Ukraińców, żeby nie korzystali z tych przywilejów typu, nie wiem, tam jazda pociągiem darmowym, tam mnóstwo tego było, tak, wymienionych. I on tam powymieniał po prostu, jeżeli możecie tam jakkolwiek zapłacić.
2: Jest jakiegokolwiek. I to jest najgorsze.
0: Wspomnę tylko, że ktoś, jak się ktoś podpisuje, Janusz Waluś to był terrorysta właściwie, który mordował członków partii komunistycznej, no trochę jak Breivik, może coś w tym stylu, polskiego pochodzenia, należał do organizacji neonazistowskiej, czyli rozumiem, że ktoś, że osoba, która wysłała mi tego donata, się identyfikuje z tym Januszem Walusiem, tak?
1: No, taki Charles Bronson polski.
0: Co?
1: Charles Bronson, taki polski.
0: Czemu go nazywasz tak?
1: Nie, no bo to, co ty opowiadasz, mówię, taki, to wygląda na taki Charles Bronson, taki film właśnie miał, gdzie tam z kilka części tego, bo już nie pamiętam tytułu dokładnie.
2: Trudne tematy są.
0: Właśnie, dobra, może tak zmienimy na jakieś luźniejsze tematy. Nie każdy. Wiecie co, bo już trochę jestem zmęczony tymi tematami. Nie chciałbym ludzi też męczyć. Dziś mamy piątek, ludzie się schodzą, już się zebrała spora tutaj grupa ludzi. Odpocznijmy może trochę z całym szacunkiem, bo ja uważam, że to są ważne tematy. Co jest ważniejszego niż to, co dotyczy.
3: VR jest ważniejsze.
0: I manga. I anime, i dziewczynki.
2: I praca w Dino. Zatopić się w
3: Dino. No nawet mi nie mów o tym Dino, bo zaraz eksploduje. No.
1: A ty jeszcze w tym Dino tam siedzisz, czy ty...
3: No widziałeś to, co na ekranie było?
1: I pasek widziałem, no to nędza straszna była. Ja bym
3: na 86 godzin.
1: No pierwsza myśl spalić, a potem iść do adwokata, druga myśl, nie? Nie wiem, co bym wybrał. Pewnie gdybym szybciej zrobił niż pomyślał, to już by płonęło ognisko w leście. Wiatr cały niesie.
0: No to taka, i to, jak to mówią ruskie, i śmieszno, i straszno, no bo da. Właściwie Gumball za te 83 godziny, tak, pracy?
3: Sześć.
0: 86 godzin pracy, zarobiłeś tyle, że sobie jedne jakieś większe zakupy zrobisz na kilka
3: Ale
0: dni.
3: Nie no, ja to rozwiążę ten, bo są dwa wyjaśnienia. Jedno jest takie, że to jest dopłata za luty. Możliwe, bo tyle mi brakowało plus minus. Druga jest taka, że się pierdolnęli 1-0. Trzecia opcja nie istnieje, bo ja wtedy idę do miejsc, w których ja ich zniszczę. Więc trzecia opcja lepiej, żeby się nie wydarzyła.
1: Ja mam czwartą opcję, że tego przecinka nie powinno być w ogóle.
3: Aha, no tak.
1: Wtedy byłoby ile? 12 828. No i taka pensja powinna być. To jest normalna norweska pensja.
3: No.
1: A w czym jesteśmy gorsi od Norwegów? No.
2: A ty kiedyś pracowałeś w Dino?
1: Co? Ja w Dino nigdy nie byłem, w czymś takim jak Dino nawet.
2: Ja też nie, bo w Lublinie nie ma Dino.
1: Nie, ja wam powiem jest... szczerze, ja w ogóle, bo jest tych dyskontów od cholery i trochę, jakieś małpki, poza te małe takie...
3: Dino to nie jest dyskont.
1: A to nie wiem, jak to nazwać, no jakieś sieć, no. Ja byłem tak, ja wam powiem, ja wam wymienię. Byłem tak, najczęściej byłem w Biedronce, na drugim miejscu jest Netto i dwa albo trzy razy byłem w Lidlu, ale odkąd mi ten powiedział, że tam są niemieckie czołgi zakopane, to przestałem chodzić w ogóle do tego. I powiem tak, najwięcej takich ciekawych rzeczy kolorystycznie i opakowanych to faktycznie było w Lidlu, ale tam miałem wrażenie taki strasznie, jakbym tam po niemiecku słyszał wszystko. Nie, po prostu nie podobał mi się ten sklep. Nie, to jest moje oczywiście subiektywne odczucie, ale jakoś tak najlepiej chyba czuję się w Netto, chociaż bardzo, bardzo rzadko do niego chodzę, że w Netto jest dużo takich półek z takimi różnymi pierdółkami niepotrzebnymi, które często się kupi, mimo że są niepotrzebne, nie? A ja lubię sobie takie rzeczy oglądać, nie?
0: Ja tylko informuję i nie odbierzcie tego jako jakieś wypraszanie was z anteny, bo jeszcze sobie możemy spokojnie z kilkanaście minut tutaj posiedzieć i pogadać. Nie, no właśnie chciałem tego uniknąć, bo to od razu, nie, to mnie, to można tego, no nie. Słuchajcie, spoko, tylko informuję, że już są jakieś tam dwie inne osoby, powiedzmy Dariusz i Furiat, czekają sobie spokojnie w kolejce. Ale bez spiny, bo teraz dzisiaj akurat robię tak, że odbieram po kilka osób, ale powiedzmy jak teraz czekają sobie dwie osoby w kolejce, to oni będą jakby na ten drugi rzut, tak nieładnie powiem troszkę. Więc, ale spoko, my sobie tu póki co siedzimy, rozmawiamy, absolutnie nikogo tutaj nie poganiam, nie wypraszam, chill out.
1: No właśnie, zmieniamy temat i jak już dogłębnie zmienimy, to nas zrzucisz, a ich dołączysz. Bo już rzeczywiście...

0: Mówisz o żabce?
1: Żabce, żabka, bo to jest zajebiście zrobiona sieć stepów.
0: A na każdym rogu, kurwa, co trzy ulice jest żabka.
2: Masz rację, to jest tak zwane wyciskanie soków w dziale marketingowym. Nas to, o tym uczono na uczelni. Problem jest tego rodzaju, że daje się wszystkim we franszczyznę, praktycznie każdy może ją mieć jako mały biznes, tak? Czyli prowadzić jak tak zwany P, w kwadrancie. No, ale
0: powstrzymaj się, ale nie o to nam chodzi, czy tam ktoś tam biznesowo to robi, czy nie, ale na każdym rogu ulicy jest żabka, przynajmniej u mnie w Lublinie.
2: Właśnie do tego zmierzałem.
0: A co druga
2: przeciwnie? Że to jest żabka. Sukces, to jest właśnie sukces ogromny.
0: I wszystko wiadomo, jest 20% droższe, ale żabka jest wszędzie.
3: Myślę, że na sukces żabki złożyło się kilka rzeczy, nie? Na przykład...
0: Żabka jest wszędzie, po prostu.
3: Tak, to raz właśnie to, że żabka jest wszędzie, dwa, że jest czynna też w niedzielę, trzy, że można sobie tam hot doga przy okazji zjeść, czy inną jakąś tam zapiekankę. No, z reguły są to mniejsze sklepy. Nie każdy lubi chodzić po takiej wielkiej biedronie, po takim biedroniu, nie? Ale na przykład są tutaj osoby, Mika na przykład pisze, że się najlepiej czuje w Biedronce. Ja ostatnio też się dobrze czuję w Biedronce, bo tam jest po prostu bardzo dużo rzeczy do wyboru. I często takie egzotyczne rzeczy, jakieś właśnie pasty warzywne z Hiszpanii, jakieś soki jednodniowe, do koloru, do wyboru, wszystko tam dostaniesz, nie? No ale z kolei trzeba dużo w kolejce stać. Ale jak ostatnio wchodzę do Dino, to tam zaczyna się jak za PRL-u robić taka bieda. Potwierdza się chyba to, co Gumball mówił, że ta Biedronka, że to Dino w Środzie Śląskiej to jest taka czarna owca trochę wśród tych Dino, bo to jest straszna nędza. A ostatnio się z panią sprzedawczynią śmialiśmy trochę tak a propos tego, że ceny tak idą w górę wszystkiego, że niedługo to będziemy do takiego Dino przychodzili i oglądali sobie towary jak w Peweksie kiedyś.
2: No ja mam ten jeszcze z Połem na dole taki sklep. Znaczy on się z Połem nie nazywa, on tam sobie jakąś swoją nazwę wymyślił facet, ale to jest polski kapitał, ponieważ jego właścicielem, czy kupił go kiedyś Polak, nie? I po prostu tam zatrudnia dziewczyny. Kiedy z nimi rozmawiałem, mówi, że nie, oni nie są częścią żadnego kapitału, ta kierowniczka, oni po prostu mają właściciela i sprzedają. Powiem tak, no jest koło tak 10% drożej mniej więcej niż w tej Biedronce, nie? Ale bardzo lubię tam chodzić. No, po prostu mam takie, może to za dużo powiedzieć, wrażenie, że dobrze robi, że kupują Polaka, ale po prostu no, jest też tak blisko jak do Biedronki.
3: U Rydzyka kupujesz trochę.
2: Znają mnie te kasjerki już, bo tam właśnie rozdzieliłem tych dwóch, co się kłóciło o maskę.
3: Bardzo duże udziały w Żabce ma Rydzyk, więc u Rydzyka trochę kupujesz.
1: Znaczy, że... No, ja lubię wspierać Rydzyka, bardzo lubię tego człowieka i kupuję specjalnie dlatego hamburgery.
3: A za co? Ale to ciekawy temat.
0: O tym Rydzyku, że ma udziały w tej Żabce.
3: Skąd to wiem? Bo przepraszam, nie to słyszałem.
0: No właśnie, nie wiem, czy to są potwierdzone informacje, że ma jakieś tam udziały.
3: No w wielu różnych źródłach o tym czytałem, więc myślę,
2: znaczy,
3: że
2: ja
3: coś jest na rzeczy.
2: Materiał, krawiec też polecam.
0: Poczekaj.
2: Jest taki materiał, cała prawda.
3: Dobra, Etam, daj coś ten psycho powiedzieć. Co mówiłeś, psycho? No.
0: Właśnie chciałem taki temat, przypomnijcie mi na tygodniu, żebym się zapytał Radio Maria, czy ojciec Rydzyk ma udziały w Żabce. Czy nie ma?
3: No to by była dobra rozmowa. Kanał Ruski Troll, psycho tam... A psycho, przyznaj się, bo to mnie intryguje. Czemu ty ukryłeś bardzo dużo swoich audycji tam na tym kanale i są tylko, jest kilka ostatnich? Co się stało?
0: Szczerze, dlatego, że to już były zdezaktualizowane, nie? To...
1: Nielegalne były po prostu i tyle.
3: Przyznaj się, że się bałeś kogoś. Bałeś się kogoś.
0: Nie dotyczyły spraw teraz, co się dzieje. Teraz będą inne. No, przecież nie będziemy trzymać jakichś tam rozmów, które dotyczyły jakichś tam masaczek, które już

0: istnieją, albo szczepionek, albo nie
1: ja
0: wiem.
1: Chodzę nadal w maseczkach.
2: A właśnie za niedługo, za kilka dni znoszą przymus noszenia maseczek, więc hurra! Wszyscy, dla których to była najważniejsza rzecz na świecie i gadali o tym przez rok non-stop, o maseczkach, to teraz święto, otwierać szampana. Nie trzeba będzie nosić maseczek. I świat stał się lepszy i w ogóle hurra.
1: Ja będę nadal nosił, bo mam taką fajną zanimę i mi się podoba stylowo.
3: Bo ich tyle narobiłem, że teraz mi szkoda, że się zmarnują, nie?
0: No to z gumki od Majtek i z pustych
3: znaczy, etamie. Nie żadna gumka od Majtek, tylko sznurowadła i jak są takie, kupujecie takie na święta, są takie woreczki na prezenty, nie? To tam są też takie dwie sznurówki zawsze jakby. To z tego też, bo mam całą taką szufladę.
0: Bo teraz nowe idą.
3: Jakie nowe?
0: Wielkanoc teraz idzie. To też się kupuje te wstążeczki?
3: A to ja nie wiem.
2: Teraz idą maseczki nowe. Będziemy już niedługo nosili przeciwgazowe maseczki. Jak wybuchnie wojna w ogóle globalna, będziemy nosili maseczki przeciwgazowe. A propos ukrywania audycji jeszcze, tak się zastanawiam, co to za jakiś taki trend, moda. Enki też poukrywał wszystkie kompletnie swoje audycje i zostawił tylko te wysyłane przez słuchaczy. Ktoś inny też, widzę, że inni
0: no,
2: też.
0: Tym nie wiem. Enki to też kawałkuje.
2: No, nie wiem, czy ruski agent, ale też mnie trochę zniesmaczył sposób, w jaki on i różni ludzie na kanale się wypowiadają o tej wojnie. Myślę, że z niektórych ludzi po prostu wychodzi taki jakiś, nie wiem, cynizm, sarkazm taki ponad wszystko, takie zgorzknienie, brak empatii też trochę, więc trochę mi podpadł tym, jak się wyraża, jak parę innych osób, Martin też, to samo, też sobie jajca robi. Śmieszna rzecz, że kogoś tragedia spotkała, nie? I sprowadzanie tego wszystkiego do rozmów takich, to trzeba tam w zboże zainwestować. A ja bym teraz zainwestował, to bym bogaty był. Kurwa. To mnie trochę tak denerwuje.
3: Zwróć uwagę, że pola są nieobsiane tam, nie? A teraz ci Ruscy podobno tam zaczęli te drzewa ścinać czy coś, też z tym czarnoziemem nie wiadomo, czy tam coś nie nasypią. Cholera wie, wiesz, to jest jednak, Ukraina miała około 20% eksportu do Europy płodów tych takich, no nie rolnych, tylko no, rolnych, dobrze mówię. Także wiesz, to tam może być nieciekawie, tam może być pabieda znowu. Wielki głód. Tak jak to było za wujaszka Stalina. Usta słodkie, malina. Kto wie?
2: Jola tutaj pisze, że coś dzwoni, ale nie wiem w którym kościele, że u Rydzyka to chodziło o to, że żabka przytknęła swojego kutasa, że tak powiem kolokwialnie, do organizacji jakiejś imprezy ryzykowej. To o tym oczywiście też słyszałem, ale o akcjach, których dużą ilość kupił Rydzyk i ludzie z nim związani, być może, no to też, znaczy wiecie co, ja Rydzyka tak nie potępiam, bo słucham sobie czasami rozmów niedokończonych i tam czasem mądre rzeczy mówią, wartościowe. Jest to też na pewno takie medium, przy którym można trochę w takiej lepszej kultury nadawania doświadczyć, że tam nie ma, kurwa, spieszenia się i w międzyczasie zareklamuję jeszcze naszego sponsora. Dajcie łapkę w górę i suba, nie zapomnijcie o dzwoneczku. Wiesz, a dzisiejszym sponsorem i takie przerywanie sobie ciągle, że ktoś chce, jakiś zaproszony gość powie jedno zdanie i już mu się przerywa, bo musimy się spieszyć, dynamika. Tylko tam jest spokojna, normalna rozmowa, no.
0: Na chwilę. A weź jeszcze raz, bo ty potrafisz ten głos. Dziękujemy słuchaczom. Jak ty potrafisz te głosy różne mówić?
2: No, tu mamy właśnie przykład. Przykład Przepraszam młodego człowieka, ale jeśli starszy mówi, to młody powinien słuchać. Tak. No, cieszę się natomiast, że młody człowiek docenia jednak takie medium, jakim jest to wielkie dzieło, Nocne Radio. Tak, ja przepraszam. Chciałem...
0: Mogę płacić, tak? Tak.
2: No, każdy tar serca to kropla w morzu oczywiście, ale tak, tak.
0: Podziwiam tak danych głosów i Lecha, i Czecha, i Rusa. A Putina umiesz?
2: Nie. On jest tak bezbarwną postacią, pozbawioną jakiejkolwiek właściwie charyzmy, jakiegoś własnego stylu, czegokolwiek, że nie wiem w ogóle, jaki on ma głos, nawet nie pamiętam.
3: No cóż, Żabka jak to Żabka, no wiesz, każdy może być udziałowcem Żabki, CVC zdaje się tam, amerykański kapitał, to jest właściciel, grupa kapitałowa, znaczy CVC, Żabki, ale mogę się mylić, bo to jakiś czas temu usłyszałem. No, także każdy może sobie akcję kupić, jeśli ma maklera jakiegoś w biurze maklerskim konto, zresztą teraz można mieć przy koncie podobno bankowym takie konto, czy już jakiś czas to można, ja się tym akurat nie interesuję specjalnie, ale myślę, że każdy tam jakąś akcję Żabki sobie może kupić. No i jak mówię, każdy może też być Żabką, nie? Bo w zasadzie oni tutaj się reklamują wielkimi billboardami w Szczecinie, że w zasadzie wystarcza 12 tysięcy złotych na start i już taką Żabkę.
2: 12 tysięcy szabel. Niedługo będą grafenowe szable świetlne. I to nie jest świrowanie pawiana, tylko mam informację, że takie już prace trwają nad świetlnymi szablami. Zrobimy rewolucję. Chwała wielkiej Polsce białej, muskularnej. Stop banderowcom. Kurczę.
3: Myślę, Krawcze, że gdybyśmy zrobili tutaj całą niedzielną audycję z zbieraniem na tace, ludzie spuściliby się dla nas na taką jedną Żabkę i otworzylibyśmy spółkę Krawiec i Etam Żabka w Środzie Śląskiej.
2: Pocałuj Żabkę w łapkę. Dobra, panowie, to co? Robimy miejsce dla kolejnych chętnych tutaj?
3: Nawet dobrze się składa, bo pies mi wącha nogi i balkon, to oznacza tylko jedno. Trzeba się rozłączyć. Trzymajcie się w takim razie.
2: Pies wącha nogi. No, psy czasami tak mają. Właśnie jedzą kupę, jakieś zgniłe mięso albo wąchają nogi Etama. No.
0: Mam pytanie. A jak tam potrafisz jeszcze sobie tak swoją nogę powąchać, tak jakby przystawić do nosa?
2: Przypuszczam, żebym dał radę, jakbym się rozciągnął trochę, powąchać swoją nogę.
0: Ja to tam. Dla Etama się pytam.
2: Aha, no Etama, już go nie ma, już się pożegnał. A potrafisz psycho na przykład oblizać swój własny nos?
0: Tak. Nie tylko dla...
2: Nie tylko, czyli jeszcze co innego potrafisz sobie oblizać sam, tak? To zdolniacha jesteś.
0: Była się była mowa.
2: Gimnastyk taki trochę. No, to pogratulować. No to cóż, no to trzymaj się, psycho, też.
0: Nie, jak też. Dawaj mi tu...
2: Nie dawaj mi tu, tylko tego. Chyba, że cię znowu nie będę mógł usunąć z rozmowy. Chyba, że zablokowane, zhakowane coś. Dobra, to może ciebie zostawimy w sumie, bo dwie osoby są chętne, to akurat będą trzy osoby. Natomiast czy Gumball chciałby coś powiedzieć na koniec? Oczywiście obu was zapraszam, także Etama, trochę później, bo dzisiaj sobie posiedzimy długo. Wiadomo, piątkowe streamy są długie. Gumballu, szanowny, kochany.
4: Ladies and gentlemen, I'm gay, gay, gay. I like long Greek cocks. I'm a super, super gay. I like long Greek cocks. Now, once again, I would like to make this very clear. I'm gay, gay, gay. I like long Greek cocks. I'm a super, super gay. I like long Greek cocks. Thank you for your attention, and I hope for your support.
2: Bardzo ładnie. No dobra, to w takim razie spróbujemy się teraz dodzwonić do Dariusza i Furiata. A Psycho niech zostanie sobie, co on nam tu przeszkadza. On co może być? Psycho zawsze dzwoni ostatni, a może też Psycho jest wieczny i jest zawsze, i jest wszędzie. Niczym Lenin. Dzwonimy do Furiata. I dzwonimy do Dariusza. Zobaczymy, czy jeszcze odbiorą, bo może już sobie poszli. Też tak czasami bywa. To w razie czego sam Psycho ze mną zostanie. O, Furiat dołączył. Cześć, Furiat.
5: Dobry wieczór, dobry wieczór.
2: Trochę czekałeś, ale mam nadzieję, że nie usnąłeś, nie jesteś jeszcze zaspany albo pijany, tylko jeszcze trzeźwy, rzeźki, owocowy i coś nam powiesz.
5: Absolutnie, absolutnie. Jestem swobodny, dobrze się czuję. Od 20 lutego nie tykam nawet piwka, to już jest ponad miesiąc będzie.
2: Wow, stary, jest naprawdę piwo... szacunek, naprawdę szacunek dla ciebie.
5: No, daję radę, żadnych tam odwyków nie trzeba, po prostu postanowienie, wiesz, modlitwa przed Bogiem i jakoś tam, no, jak trwogę to do Boga, mały wypadeczek miałem, ale nieważne, nie będę przed tym mówił.
2: Powiedz, powiedz, ale wyciągnę zaraz od ciebie.
5: Za dużo promieni, wiesz, dodatnich od komputera, jakieś tam osłabienie, brak witamin, za słabym, tam już spadłem ze schodów, potłukłem się trochę, dycz mi prawie wypadł.
2: I pojawił się pan Jezus i powiedział,
5: tak.
2: Furiacie, upadłeś ze schodów, ale powstań.
5: Ale tutaj chciałem, wiesz, lakonicznie, tak lapidarnie, a propos tej całej nieszczęsnej wojny, no bo jak też mówiliście o tym samym Putinie, no rozumiem, teraz ludzie wypominają, wyciągają banderę, wyciągają Amerykę, że są straszni, że napadają Afganistan, prawda, że napadali Irak i inne kraje. Ale ludzie, zastanówcie się logicznie, to coś napisałem na czacie. To jest logiczne, zasadnicze pytanie. Dlaczego i z jakiej racji ja mam mówić o jakichś zbrodniarzach, których było w historii mnóstwo, tysiące? Czy mam zacząć gadać o Chingis Hanie, czy kurwa o Stalinie, jeśli mogę się wyładować i po prostu swoją boleść przekazać i swoje słowa, i cierpienie jakieś i współczuć tym ludziom wtedy, kiedy ta sytuacja się dzieje właśnie teraz, w tej rzeczywistości, w teraźniejszości, a nie coś kiedyś wyciągać. To jest dla mnie bez sensu i jakieś takie małostkowe i infantylne. No.
0: Infantylne porazy z twojej strony. A ile to przyjął sobie to drzwi na hard? Bo 1200 dostajesz.
2: Spierdalaj, ruski trolu! Spierdalaj, ruski trolu, z anteny, psycho... Ty psycho, ty głuptaku, ty szkodniku, no jeden, właśnie. Śmierdząca... Onuco śmierdząca, ty poszedł, paszą won. No, a tu jeszcze Dariusz, jemu dajmy głos, bo psycho nie ma co dawać głosu, bo i tak nic mądrego nie powie. Ci o tam. Tym bardziej, że masz internet jakiś kiepski i cię tak słychać co drugie tam słowo. Ale nie żałujemy, bo i tak nic mądrego nie powiesz, to nie szkodzi. No, Dariusz, cześć Dariusz.
6: Siemanko,
2: niezłe wdzianko.
6: Jak tam, co było na śniadanko? O.
2: No, co myślisz o tym, co Furiat powiedział, żeby się skupiać bardziej na na teraźniejszości, żeby się bardziej skupiać, a nie wracać do jakichś dawnych czasów. A czy my nie mamy takich bohaterów przeklętych też, jakiś pomnik księdza Jankowskiego, pedofila stoi sobie, no to też, czy jakiś tam inny żołnierz wyklęty, który palił wioski, Żydów tam palił coś...
0: Chyba, nie?
2: Co?
5: Co ty bredzisz tam, psycho?
2: No tak, wiesz co, masz takie kiepskie to połączenie, że tak cię słychać, zanim coś powiesz, zanim wystartuje ten twój głos, to tam... No, dobra. Dziękujemy za ten ważny głos, psycho. No. Ja myślę, że też, że powinniśmy się bardziej na teraźniejszości skupiać i starać się polepszać nasze kontakty, bo zawsze ktoś musi ten pierwszy ruch wykonać. Zobaczymy, słuchajcie, bo jeśli teraz na przykład okaże się, że Ukraińcy nas jakby nie polubili i nas nadal, nie wiem, tam nie lubią czy coś, no to trzeba już pewnie wyciągnąć będzie jakieś wnioski. Ale może będzie dobrze, może teraz się zacieśni nasza jakaś współpraca, więzi, staniemy się bratnimi narodami. Czy osoby, które wierzą w takie coś, tak jak ja, są naiwniakami oderwanymi od rzeczywistości, romantykami, których miejsce jest gdzieś tam, nie wiem, niech se piszą wiersze na balkonie, czy może nie, może powinniśmy dążyć jednak ku temu?
5: No nie wiem, trudno będzie takie jakieś jednolite się złączenie z obywatelami Ukrainy. No to jest inna kultura, no bardziej przybliżona do Rosji. Przede wszystkim język cyrylica, no teraz dzieciaki w szkołach, no nie wiem, będą prawdopodobnie będą musiały być uczone historii. No inaczej niż poprzez nauczycieli ukraińskich, czy tam, że dla nich Bandera był tym, a tu będzie całkowicie odwrotnie. No nie wiem, czy ta asymilacja pójdzie jakąś dobrą drogą. No nie wiem, wątpię, śmiał to wątpić. Poza tym są już takie sytuacje, powiada mi koleżanka, że jakieś Ukrainki już po prostu ze sklepu wychodzą z łuskami pełnymi jedzenia, wiesz, nie płacąc.
2: Jak to?
5: No tak, bo tak do Polski wychodzą. No, dopiero łapią ich, wiesz, ochronę ich łapie i każe wyciągać wszystko. Tak już bywa, no. Ale nic nie mam do nich.
2: To może u Gabriela Tarasiuka takie rewelacje. Może u Gabrysia takie rewelacje są.
5: Nie, to kurwa, to jest człowiek. Nie mam słów, brak mi słów na tego człowieka. Chwalić ZSRR, kurwa, albo to jest chory człowiek na psychotropach, albo kurwa, ktoś mu, nie wiem, coś wsypał, albo nie wiem. Jakiś pranie mózgu miał. A poza tym na czacie ostatnio tutaj na Discordzie pisałem śmierć putinowskiej kurwie. To parę osób się obruszyło, że do śmierci nawołuje. Ojej, to po prostu śmierć, mordercy, śmierć, ludobójcy. To jest naturalne, nawet w Biblii napisane jest. Że to nie jest mordowanie. Ten skurwysyn morduje z prewentacją niewinnych ludzi, kurwa, morduje. Więc jedyne wyjście to jest śmierć. Śmierć to jest minimum.
2: W tym momencie kłamiesz. Ja tu mam zaproszonego gościa, rosyjski ekspert Wania, który... Powiedz, Wania, ja, kto było? Otóż to było tak. Też koły to sami Ukraińcy rozjebajet. Ja się dowiedziałem, że żołoni sami podkładali ładunki pod te szkoły, sami Ukraińcy. Tak było.
7: No i widzicie, jest tu ekspert.
2: Słuchajcie, krążą takie...
5: Nie widziałem w necie nigdy.
2: Krążą takie informacje, że u Gabriela każdy może zostać ekspertem, nawet jak jesteście imbecylami i debilami ostatnimi, to możecie się tam wprosić jako ekspert od wszystkiego, bo ten zaproszony ekspert, jakiś ruski, nie wiem, youtuber czy ktoś, kto tam występował u Szabla, to w ogóle znał się na wszystkim. Na gospodarce, na wojnie, na gospodarce, na ekonomii, na mediach i na każdy temat miał coś do powiedzenia. Także był świetnie, wszechstronnie wykształcony i obeznany we wszystkim i też chyba był żołnierzem i agentem i w służbach, bo wszędzie wiedział, co, jak się stało naprawdę, wszędzie był,
5: no,
2: wszystko
5: jest,
2: widział.
5: No wiesz, każdy się na wszystkim zna, nie? Chociaż gówno widział, wiesz, i głównie był chyba. A tak abstrahując od tej wojny, to odpowiem może coś o tak zwanym fryganizmie, czyli nurkowaniem w koszu na śmieci. na przykład z tyłu Dino, czy tam załóżmy z tyłu Biedronki, czy tam otwarte czasami, przynoszę super produkty przed terminem, no i czekolady przynoszę, i okulary dzisiaj znalazłem, telefon dzisiaj znalazłem w opakowaniu, to się starsze, ale działający z kartą, wszelakie, no, cytryny, pomarańcze, melony, cebula, kartofle, rzodkiewki, pomidory, wszystko i to w bardzo dobrym stanie. Przychodzę, myję to i szamam, i można żyć kompletnie kilka miesięcy nie płacąc za jedzenie, zbierając sobie, prawda, na jakiś inny cel. Naprawdę. Czasami zamykają, a czasami nie. Różnie to było. Dzisiaj pełny plecak przyniosł, pełną torbę żarcia.
2: Szanuję. No to jest
5: coś... To oni się powinni kurwa wstydzić, że wyrzucają dobre jedzenie. Pojeby.
2: Co myślisz, Dariusz, o friganizmie?
5: Nie, Dariusz to się pewnie dumą unosi.
2: Kto wie, no Dariusz jest taki, że może i poprze to coś takiego jak friganizm.
5: Dariusz to chyba taki arystokrata jest.
2: Czemu?
5: Nie?
8: Słuchaj, tu masz taki kartonik, widzisz? No. Tu masz taki kartonik.
2: Kątownik masz taki. Kątownik. U Dariusza jakieś chyba remonty są, bo coś tam, kątowniki.
5: Kto to do kogo mówi?
2: Chyba u Dariusza ktoś jest i tam o kątownikach mówi. Halo?
5: A to ciekawe.
2: Czy psycho jest? Psycho chyba cię rozłączyło, ale znowu jesteś. No ja tu mam gości na antenie. Jeden nic nie mówi, drugi nic nie mówi. Zaraz się okaże, że z Furiatem mogę sobie tylko obyczajnie tu podyskutować, który to Furiat dzisiaj, słuchajcie, jak on fajnie dzisiaj brzmi, jak się tu ładnie wypowiada, kulturalnie, dykcja, wszystko tutaj na
5: ja
2: temat.
5: Jestem inny człowiek, Polarko, kompletnie, no, diametralnie.
2: No. Zupełnie inny człowiek, faktycznie.
5: Inna osobowość wchodzi, wiesz?
2: Tak. Jak niebo i ziemia. Niebo i ziemia. Halo? Psycho? Psycho!
0: Nie wiem, czy coś spać, bo ja chciałem zadzwonić.
2: No nic, psycho, to chyba mamy kiepskie połączenie, wiesz? I będzie problem. Masz jakiś internet ze śmietnika chyba. No nic, no to się rozłączamy.
5: No dobra, to ja co miałem powiedzieć, to powiedziałem, bo ja to, wiesz, nie jestem za bardzo w gadce dobry, ja wolę pisać. Jestem pisarzem z natury.
2: Dzisiaj całkiem dobrze brzmisz i dobrze się gada.
5: No tak, ale na bani nie mam jakiegoś tematu do rozwinięcia, wiesz.
2: A to może się podpytam coś, co tam z tym...
5: Dobra, ale no. Ty się tych grzybków nie bój, nie bój się, to są borowiki szlachetne, nie bój się ich, tylko musimy się chcieć, bo jestem parszywym leniem niestety z natury, wybacz. Ale wrzucę filmik z tymi grzybkami na Discorda, słoiki takie prawie litrowe, albo no litrowe grzybkami od 2017 roku do 2021 też są. No ale one mogą przetrwać kilka, nawet 10 lat. No i ze dwa ci wyślę, ale kurwa, jak się mu przemóc, to będzie, nie wiem, jak się przemóc.
2: Nie, teraz jak jesteś trzeźwy, to trochę bardziej ufam tym grzybkom, bo wiesz, jak człowiek jest nabombiony, znam dobrze ten klimat, też trochę nadużywam, to wtedy mu wszystko jedno, czy tam grzybek czerwony w białe kropki, czy brązowy, a nic do koszyczka.
5: Ani razu ja w życiu nie byłem na grzybach nawet pod kroplą alkoholu, w życiu.
2: Tak?
5: Bo są tacy, którzy idą do lasu i widzę, jakie buteleczki, seteczki leżą, tam wiszą puszki po piwach. Nie, w lecie kurwa się nie pije, w lecie się obcuje z naturą, z ptoszkami i z grzybkami. No
2: to fajnie. Cieszę się z twojej przemiany, Furiat, tym bardziej, że to już trochę trwa. Także widać, to jednak jest walka, nie? To jednak wymaga od człowieka. Jest. Masz, słuchaj, powiedz, masz takie chwile słabości, że ci ciężko, że wiesz, ale dajesz radę.
5: Lęki, trochę takie lęki społeczne czasami wpadają, wiesz. taki, nie lubię, nie, czasami nie mogę się odnaleźć w jakimś tam większym towarzystwie, w tłumie czy coś w tym stylu, no ale to mija rzadkie, ale to biorę takie to antydepresanty, no nie za często, żebym nie przeholował, bo ja jeszcze gorzej robiłem, bo ja brałem czasami nieczęsto, ale ten pierdzielony Lorafen, który jest antydepresantem i mieszałem kurwa z wodą i dopiero mi w wani się porobiło.
2: No to Etam chyba bierze ten Lorafen też, nie?
5: Etam. Nie wiem, co on bierze, ale wiesz, ja to brałem i do tego piłem, jaki kretyn, no. Dostałem, miałem jakiś wypadek, coś tam z głową dosłabłem. Ojciec mnie znalazł na dole, ja się trzęsłem. A ojciec mówi, wstałeś, nie umieraj. Ja się obudziłem, kurwa, wszystko boli. Ja pierdziel, potem się modliłem północy, że nigdy nie będę pił już, albo przynajmniej, bo też teraz tak mówisz, bo przynajmniej ten do końca postu, czyli do świąt wielkanocnych. Ale chcę dłużej trwać z tym.
2: Trwaj. Słuchaj, to jest bohaterstwo, to możesz być z siebie dumny, naprawdę. Ja myślę, że właśnie wiara to, wiesz, znasz mój stosunek do wiary, ale myślę, że pod tym względem akurat, że walka ze swoimi słabościami, jakieś tam wznoszenie się, no to akurat świetnie działa i to jest, wiesz, to doskonała rzecz, masz doskonałe narzędzie.
5: To mi pomaga, wiesz, chodzenie często do spowiedzi, do Komunii Świętej, tym bardziej mi pomaga. I mniej grzeszę w innych kwestiach i naprawdę staję się lepszym człowiekiem. Myślę, że niedługo, kurwa, będę mógł góry przenosić.
2: No, bo taka wiara w takich sytuacjach to daje ci jak taki motor, taki cel, motor, sens tego, tak. Tego wszystkiego, nie? I to jest fajne, to mi się podoba akurat. Więc
5: cel właśnie musi być w życiu, bo bez celu to trudno jakoś tak egzystować.
2: No ja tak trochę mam, że nie mam za bardzo żadnego celu. Takie moje życie jest strasznie takie puste, wiesz? I
5: no ale wiesz, że po prostu żyć swobodnie, spokojnie, nie czyniąc drugiemu krzywdy, no coś tam popracować, zawsze pomóc komuś. No nie wiem, czy rodzinę założyć, rodzinę może założę jeszcze, no cholera wie, no ale to podobnie jak ty, jestem samotnik z natury, taki samotny wilk. Trafiały się dziewczyny różne.
2: Wilk. No, chciałbyś tu wilk.
5: Zły wilk, tak.
2: Nie? W twoim przypadku co najwyżej kaczka. Tak trochę tutaj nawiążę do chłopaki, nie płaczą i rozmowy o karmie. I nie, to nie była rozmowa o karmie, tylko o reinkarnacji. No, grucha, w twoim przypadku co najwyżej kaczka, a nie wilk. Nie, no śmieję się. No, dla mnie jesteś wilkiem, bo walczysz, a czasami walka z samym sobą to jest, wiesz, tak samo ciężka walka jak z kimś innym, nie? Z samym sobą, albo i cięższa.
5: No, może być cięższa.
2: Fajki czy alkohol to są najgorsze uzależniacze. To można to, taki, wiesz, taką wódę to można przyrównać do heroiny. Z alkoholizmu mówi się, że się w ogóle nie wychodzi. To jest taka walka, którą będziesz być może już musiał toczyć do końca życia. Tym bardziej szacun dla ciebie.
5: No ale niestety, kurczę, zacząłem za więcej palić jako substytut alkoholu, kuźwa. To też niedobrze.
2: Michael mówił, słuchałem sobie dzisiaj Michaela i Michael mówił, że fajki, że nikotyna uruchamia w mózgu te same receptory, które są uruchamiane w przypadku heroiny. No i dlatego może, wiesz, tak ciężko też zrezygnować z papierosów, nie?
5: No tak to jest. No dobrze, to co miałem powiedzieć, powiedziałem. Ja zadowolony jestem z pięknego łowu, zresztą widzę na łowy tak wieczorkiem, jak się ściemno i cały plecak przynoszę.
2: Walcz! Mówi,
5: nie ma to się wstydzić, no wstyd, krać to wstyd, a tak to sobie naprawdę dobre jedzenie, wszystko smaczne, pyszniutkie, ananasy też są, mam, kurczę, melony, pomelo, pychota.
2: Weź jakieś, możesz przesłać mi kiedyś tu na Skype'a jakieś no zdjęcia.
5: Zdjęcia, tak?
2: Zdjęcia, wiesz, bo takie ciekawostki, że coś tam znalazłeś fajnego, właśnie no jakiś ananasik, coś.
5: Powrzucać.
2: A wklejaj. Zapraszamy na naszego Discorda, link w opisie audycji. Przyłączcie się do nas, są fajne rozmowy różne, także głosowe. Ostatnio ponoć były znowu jakieś nocne rozmowy, gadali sobie o różnych rzeczach, ludzie, o piecach chyba tym razem, o piecach. siekierach.
5: Też tak gadają o siekierach, no.
2: Także fajnie, fajnie jest na naszym Discordzie i...
5: Dobrze, Krawcze, no. dziękuję za godzinę, miłego wieczoru, miłego prowadzenia dalszej audycji, no i czym się, hej ludzie, hej słuchacze.
2: Trzymaj się, Furiat, cześć, walcz cześć. Tam, no. Gandalf, po prostu Gandalf. Zapraszam Gandalfa. To jest zacny człowiek, kierowca, z tego co pamiętam. Kierowca, i jeśli to jest ten Gandalf, o którym myślę, ten, któremu do dzisiaj tam nie odpisałem, słuchajcie, ze mną jest się ciężko skontaktować. Naprawdę. Mam takie gorsze chwile, gdzie mi się żyć nie chce i długo zwlekam z odpowiedzią na maile. Wiecie co? Najprościej się ze mną skontaktować właśnie na audycji. Teraz. Tu i teraz. Zadzwonić i uzgodnić wszystko. Czektulowi miałem odpisać i mówiłem z ręką na sercu, że tej nocy ci odpiszę i zawaliłem znowu. No upadam. Chyba mi brakuje tego Pana Jezusa, który się objawi i powie: Krawcze, zaprawdę powiadam ci, albowiem coś tam. I jest, i on jest, i Gandalf. Sam on, witam serdecznie.
9: No cześć, tak to właśnie ja.
2: To jesteś ty. Tyś jest ten, którego zwom Gandalfem, i ten, który niewykluczone, że go usłyszymy w nocnym radio, właśnie jego audycję.
9: Tak jak ci pisałem tam w tej wiadomości, jestem na etapie kompletowania sprzętu. To jest jedna rzecz, a druga to jest taka, że wiesz, no z racji wykonywania mojej pracy, no to jest różnie. Ja chciałbym już nadawać, ale no bywa różnie. Raz jestem, raz mnie nie ma, ale widzę jakieś tam delikatne zmiany, że być może będę każdy weekend w domu. Dlatego właśnie te nocne poranki, niedziela rano byłyby dla mnie optymalne.
2: No, sprzęt by ci się faktycznie przydał, bo słychać cię kiepsko trochę. Możesz się tam ewentualnie zbliżyć trochę do mikrofonu, jeśli z komórki aktualnie rozmawiasz.
9: A teraz może lepiej?
2: O, lepiej.
9: A, no bo ja mam, wiesz, takie słuchawki, takie typowe na kabelku do komórki dołączone, standardowe. I w czasie jazdy, to wiesz, to tak się w sumie dzwoni z partyzanta.
2: No i od razu lepiej brzmisz. Widzisz, zauważyłem, że często... Ktoś dzwoni i na przykład kiepsko brzmi, a potem sobie kupi lepszy mikrofon, coś tam trochę se podkręci, wiesz, basy, coś tam i od razu inny głos, nie? Więc to jednak dużo zależy od sprzętu, się okazuje.
9: Nie, no to jest dzień do nocy, naprawdę. Czasami jak kogoś się usłyszy tak na lepszym sprzęcie, to po prostu jest nie ta osoba.
2: No, dokładnie. Czasem do kogoś przez telefon zadzwonię, czy tam gadam przez telefon z mikrofonu i z mikrofonu telefonicznego, to tak, wiesz, ktoś... To ty krawiec? A w radio tak jakoś fajniej brzmisz. Tak więc jednak sprzęt się liczy, także no, myślę, że zdecydowanie sobie tam wybierz coś dobrego. Na przykład jakieś dobre słuchawki z mikrofonikiem, bo ty jako kierowca musisz mieć, wiesz, ręce na kierownicy i musisz mieć dobry mikrofonik przed ustami, jakiś taki ze słuchaweczkami, coś w tym stylu, nie?
9: Wiesz co, ja bym miał taką prośbę, że tam któregoś dnia po prostu zrobimy taki sobie... Po prostu zadzwonię do ciebie na Skype, porozmawiamy i powiesz mi, czy ten sprzęt, który mam, jest ok, czy jest nie ok.
2: Tak więc słuchajcie, ludzie, szykują się naprawdę fajne rzeczy w nocnym radio, bo i Gandalf się pojawi niedługo, i Ania się przymierza do tego, żeby samodzielnie coś do was pogadać. Także, no i Czektul oczywiście, i jego podcast. Może w ten weekend się zmobilizuję w końcu i mi się uda to dopiąć. Także dużo fajnych nowych rzeczy. Ja się strasznie z tego cieszę. Gandalf na przykład dużo ciekawych tematów zaproponował. Czy mógłbyś przypomnieć, jakie tematy ci chodzą po głowie? Co mógłbyś tutaj zaoferować?
9: Jejciu, no to wiesz, no tak ciężko teraz strzelać jak z kapelusza i z rękawa.
2: Tak mniej więcej.
9: Znaczy, ja widzę tą audycję mniej więcej w taki sposób, żeby była taka to pozytywna dawka dobrej energii z rana. Bo to, co widzę, jak ludzie w moim najbliższym otoczeniu wstają, bez energii w ogóle, bez chęci do życia, to aż mówiąc brzydko, po prostu nóż się w kieszeni otwiera, a tak jakaś fajna muzyczka, jakieś tematy takie i troszkę o gotowaniu i o jakiejś tam właśnie tym mindfulness, jakaś yoga, jakieś ćwiczenia na antenie, no wiejku, możliwości jest dużo, no coś innego.
2: No, to są fajne tematy, to są bardzo dobre tematy. Taka może odskocznia też od tematów ciężkich, nie? Ludzie trochę marudzą, że krawiec ciągle się użalasz, ciągle jakieś tutaj poważne rzeczy, jakieś dramaty. A właśnie coś takiego lekkiego by się przydało, coś, co by ludzi pokrzepiło na duchu, jakiś samorozwój właśnie, yoga, te sprawy, no, dobre rzeczy, zdecydowanie. A ja tak też po cichu trochę liczę, że jako kierowca, wiesz, po prostu też jakieś takie luźne gadki od strony kierowcy, nie? Takie luźne gadki kierowcy, też by coś mogłoby się takiego pojawić.
9: Tylko to luźne gadki kierowcy to bardziej by było na takim jakby... takiej konwencji, że ja bym prosił po prostu o pytania, bo ja już jestem tak tą branżą znudzony po prostu, że tutaj mi się wydaje, że tu nie ma zbytnio o czym mówić, a wiem, że są ludzie, którzy na przykład no, mają setki pytań, jak to się dzieje, co tam się dzieje, dlaczego tak się dzieje, że tak się dzieje, no i po prostu no, pytają, jeszcze raz pytają. Ja wiem, jak na przykład jakieś są, nie wiem, idzie się jakieś wesele do rodziny czy coś, to zawsze są setki pytań, na które niestety zamiast się bawić z innymi muszę odpowiadać.
2: Mhm.
9: Ale no. Jak na przykład, nie wiem, no bo dzisiaj taka, rozumiem, audycja luźna, bo ja de facto nie słucham was, inaczej, słucham was dopiero od, jak nie wiem, 20 minut, bo dopiero co do Polski wjechałem, bo wracam z Hiszpanii. I jeżeli jest taka audycja luźniejsza, to mógłbym się podzielić opowieścią o tym, jak mi 22 marca zwinęli we Francji 500 litrów paliwa.
2: Ukradli ci?
9: No a jak? Do zera, totalnie zero. Nie zostawili nawet grama.
2: No to niezłe przygody, niezłe. No, to właśnie takie rzeczy, wiesz, a jakbyś to jeszcze nagrał na żywo, jak masz jeszcze wkurwa takiego, nie, że cię okradli, szukasz, to by to był, wiesz, to by było mega, nie? Ja wiem, że to w takich chwilach to się średnio chce nadawać, ale to by był hit.
9: Ostatnia chwila, w której się myśli jakimkolwiek nadawaniu, bo lecą kurwy za kurwami po prostu.
2: No ale wiesz, jakie teraz są czasy i że ludzie lubią emocje, nie? I że to, tak brzydko powiem, to by się sprzedało. No ale wiesz, nawet, wiesz, taka wymarzona audycja, tak sobie teraz imaginuję, że autostopowiczkę jakąś wziąłeś, czy autostopowicza, powiedzmy, nie? I jedziecie gdzieś i rozmawiacie. No stary, to poezja by była, nie?
9: No powiem ci, że parę takich sytuacji miałem, że brałem na stopa i jechałem z kimś przez pół Europy, no to się zdarzało 5-6 razy.
2: No fajnie, że masz w ogóle, że jesteś na Skype'ie. Ze mną się najlepiej kontaktować na Skype'ie. Ja w tym momencie spróbuję ci tutaj udostępnić swój profil prywatny. Nie, to ja mogę sobie sam udostępnić. Fajnie. To ja sobie sam udostępnię twój profil i jak tylko skończę audycję, to się od razu odezwę i będziemy już sobie na priwa gadali swobodnie i dogadywali szczegóły, okej? Okay? Tak będzie szybciej, bo wiesz, te maile, ja nie lubię w ogóle, zawsze się boję, że mi jakieś wezwanie do zapłaty tam przyszło akurat na maila i może to mnie zniechęca.
9: Nie, ja po prostu pisałem przez maila, no bo to, że tak powiem, taki był dla mnie kontakt najszybszy, wbrew pozorom, ten mail jednak. No to komentarze to różnie bywa, z telefonami za granicą też jest różnie, a jednak ten mail jest, wiem, że czasami późno, ale zawsze dotrze.
2: Tak więc możemy się spodziewać fajnych, ciekawych audycji z drogi. Wielu kierowców słucha. Czy ty może, Gandalfie, jesteś wśród tych, którzy chcieliby, aby nocne radio było, można sobie słuchać na aplikacjach jakichś, bo... Coś mi tam ludzie donosili, że nocnego radia nie słychać na jakichś tam aplikacjach radiowych, bo ja szukam nazw tych audycji, wiesz, bo gadałem z Byte Eaterem, który tutaj jest taką osobą techniczną teraz naszą, i tylko że on się pyta, no ale jakie aplikacje, gdzie mam to dopisać, to nocne radio? Czy ty może coś wiesz na ten temat?
9: Wiesz co, powiem ci, że wiem tylko tyle, że jest jedna jakaś, gdzie kierowcy słuchają, ale... Musiałem się dowiedzieć, bo ja akurat nie używam.
2: No to spoko. To spoczko. Czy jest Michał z nami? Michale, halo? Chyba Michał niedostępny w tym momencie. No to co, Gandalfie, czy chciałbyś ze mną podjąć rozmowę na jakiś temat, czy może chciałbyś jeszcze coś powiedzieć?
9: Cóż ja tu mogę powiedzieć, no mówię, no, że tak powiem, jestem teraz 11 dzień, że tak powiem, w drodze. Zrobiłem sobie taki totalny detoks medialno-informacyjny. No było to dobre, nie powiem. Jeżeli ktoś tylko ma taką możliwość, to polecam, żeby nie słuchać totalnie o niczym, zamknąć się w swoim świecie po prostu i sobie pomyśleć tak trochę intensywnie nad tym wszystkim.
2: Dobra, dobry postulat, jak najbardziej. Myślę, że pochwalam. Detoks, w ogóle detoks od tego wszystkiego, co nas zatruwa, jakichś newsów, mediów, cukru, alkoholu, wyjść sobie tak się odczyścić, zrobić sobie jeszcze głodówkę, tak jak Michael właśnie, 3 dni na głodówce, lewatywę i nagle czysty człowiek, bo jednak dużo zależy od tego, co mamy w organizmie, czym jesteśmy zatruci, od tego, co jest w naszej głowie. To wszystko nam zaczyna dyktować naszym życiem nagle. Michale...
9: Nie od parady się mówi, tak, że nasz jelita to jest drugi mózg, tak? Jednak jest to naukowo udowodnione, że to, jaka jest w naszym organizmie flora jelitowa, to takie będzie nasze zachowanie.
2: No, a jeszcze jakieś złogi jelitowe, nie? To nagle, wiesz, zaczyna ci się wygląd pogarszać. Ja sobie chyba zrobię lewatywę, autentycznie. Kupuję sobie zestaw do lewatywy. Czekam na donejciki na zestaw do lewatywy dla Krawculka. Michale, czy jesteś z nami?
10: Tak, jestem.
2: Cześć, Michale.
10: Cześć, siema, witam was wszystkich.
2: I co nam powiesz ciekawego?
10: Co wam powiem? Widziałem tu tego screena, Dino Polska Spółka Akcyjna, wynagrodzenie za marzec i muszę powiedzieć, piękna kwota ogólnie, no bardzo dobre zarobki. Chyba sam złożę ten CV do Dino, jak tak pięknie płacą.
2: Gdyby jeszcze jedno, nawet gdyby jedno zero więcej tu było, to i tak kiepsko, nie? By było.
10: Nie, to bardzo piękna kwota to jest. No tym milenialsom to się w dupach ogólnie poprzewracało. Zarabiać by chcieli, może pieniądze jeszcze. No. Nie wiem, ja w ich wieku to musiałem płacić w ogóle, żeby móc pracować, nie? A tu teraz takie roszczeniowe podejścia mają normalnie. Dają im kasę, jeszcze im źle nosem kręcą.
2: Bananowa młodzież.
10: To żart był, jakby, żeby nikt tego nie brał na serio zaraz. Nie? No. No faktycznie, jak to jest wypłata czyjaś za marzec, to ja proponuję ogólnie o 10 tarcz jakichś antyinflacyjnych, antyto i antytamto od razu wprowadzić naraz. Nie? 128 zł. Co to jest? To na McDonalda w Polsce starczy na zestaw? Ile teraz zestaw w McDonaldzie kosztuje? Koło stówki będzie, nie?
2: No nie, chyba w Max Ratchu chyba nie skoczyły tak ceny. Oni zawsze tam dbają o to, żeby utrzymywać w miarę te swoje ceny. Chociaż nie wiem.
10: Żeby jak najtańsze koszty chyba ponosić. Na jakości ściągając. Nie no, śmieję się, ale nie, to jest jakiś kurde żart jakiś bez kitu, nie? Chociaż ja powiem wam, miałem podobną sytuację, że kiedyś pracowałem na słuchawce w Orange Polska i musiałem przez cały dzień dzwonić do klientów. Byłem takim chujem, co to... Przepraszam, że przeklinam, ale no, byłem tym niemiłym człowiekiem, który ci dzwoni i ci wciska abonament i iPhone'a nowego. I też pracowałem 3 tygodnie, po 3 tygodniach się zwolniłem, bo już nie mogłem tam wytrzymać po prostu. I też mi zapłacili coś koło 50 zł chyba.
2: A spróbuj mi coś wcisnąć na antenie. Halo? Halo?
10: Halo, dzień dobry, halo? Krzysztof Kowalski z tej strony. Czy rozmawiam z panem Krawcem?
2: A kto pyta?
10: Krzysztof Kowalski, firma Orange Polska.
2: Aha, no słucham.
10: Proszę pana, ja tutaj dzwonię, bo mamy taką promocję właśnie na najnowsze pakiety Plusa, znaczy Orange. Wie pan, w pakiecie za 50 zł miesięcznie dostaje pan internet bez limitu, 100 darmowych minut i SMS-y do Orange za darmo oraz poza siecią.
2: Przepraszam, to ja panu oszczędzę, dobra, bo szkoda pańskiego trudu, już mam Play'a. Także.
10: Tak. Ale proszę pana, nie wiem, czy pan słyszał, ale sieć Play została założona przez służby specjalne i wszystkie rozmowy są monitorowane, nagrywane i podsłuchiwane, także zalecałbym jednak tutaj zmianę operatora.
2: To mnie zabiłeś tym. To bym się może nawet skusił, jakbym coś takiego usłyszał o służbach. Taki, no, to dobre, to dobre.
10: Znaczy, to jest, wiesz, to jest hipoteza tak naprawdę. Nie wiadomo, czy Play został założony przez służby, ale miałem kiedyś okazję poznać ruskiego takiego hakera, który mi pokazał screeny, co prawda, zrzuty z danych klientów Play i on tam miał coś, no, kilka milionów, wiesz, rekordów, skanów dowodów osobistych, takich rzeczy i mówi, że to wszystko z sieci Play wyciekło.
2: No, ciekawe,
10: taka
2: ciekawe.
10: Ciekawostka.
2: Gandalfie, czy ja bym wrócił na moment do tematu lewatywy, bo mnie to naprawdę interesuje. Czy ty masz jakieś doświadczenia z tym?
11: Słucham, no, ha, i to jeszcze jak?
2: Jeszcze jak? Jeszcze jak?
11: Słucham ciebie.
2: No właśnie, kupujesz sobie taką gruszkę do lewatywy, tak? I sobie, tak brzydko mówiąc, wlewasz do dupy jakiś płyn i ci tam wypływają różne złogi, różne brudy, rzeczy. Oczyszczasz sobie te jelita, tak?
11: Tak, tak. Tylko to wiesz, to na samej lewatywie się nie kończy, bo jeżeli ty sobie zrobisz taką po prostu zwykłą ad hoc lewatywę, to razem z tymi tak zwanymi złymi bakteriami i wszystkim, co złe, wypukasz też to, co dobre. I po każdej lewatywie trzeba uzupełnić dobrą florę bakteryjną albo jakimś dobrym probiotykiem, albo jakąś dobrą kiszonką, no bo to samo robienie lewatywy tak naprawdę może czasami i więcej zaszkodzić, jak pomóc.
2: Słyszałem, że na przykład można sobie zrobić taką głodówkę, znaczy, jak to się mówi, post kefirowy, że pijesz przez cały dzień kefiry sobie, tam co godzinę szklankę kefiru, że takie rzeczy jakieś dobre też są, nie?
11: Są też takie rzeczy, ale tutaj to trzeba też umiejętnie połączyć z medycyną chińską i z tak zwanymi bakteriami L+. I bo taki sam kefir, okej, on jest dobry, ale można kupić w aptece takie saszetki z dobrą florą bakteryjną, którą się do kefiru wrzuca, to sobie stoi 3 dni w lodówce, to się przerabia i masz taki wtedy turbo kefir, można powiedzieć. I ten turbo kefir wtedy ma działanie paręset procent lepsze od kefiru zwykłego, ale jeszcze jest taki szkopuł właśnie, że wedle medycyny chińskiej i ajurwedyjskiej kefir jest bardzo mocno wykładający. Jeżeli ty na przykład będziesz miał niedobory energii chi w wątrobie albo w nerkach, to też cię to zaszkodzi.
10: Mhm. Ja ostatnio, przepraszam, się wtrącę, robiłem sobie detoks właśnie. Dalej mam ten preparat, to się nazywa chlorofil i to jest podobno autentyczny taki chlorofil, jak rośliny wytwarzają. I ten chlorofil rozpuszcza się w wodzie, daje się dosłownie 2-3 łyżki na szklankę wody, miesza się i wypija, najlepiej duszkiem. Smak ma miętowy i podobno, że usuwa właśnie te złogi tak zwane, które się tam w jelitach robią. Jedyny minus jest taki, że się kupa robi zielona, ale naprawdę bardzo przyjemnie się po tym defekuje.
2: A co to za minus, że kupa zielona? Co mnie obchodzi, jakiego koloru jest moja kupa?
11: A no nie wiem, czy to wygląda. Kolor kupy jest bardzo ważny. Nie można tego lekceważyć.
2: A to zgoda, no tak. To tak, tak, faktycznie.
10: Po kolorze kupy można dużo się dowiedzieć o stanie zdrowia.
2: I po konsystencji też, nie? Ja słyszałem, że taki zdrowo odżywiający się zdrowy człowiek, no to nie ma czegoś takiego jak biegunki raczej, no przynajmniej nie jest to częste. Jeśli ktoś ma właśnie takie różne biegunki, albo tak, że potem kibel trzeba szczotką myć pół godziny, przepraszam, co wrażliwszych słuchaczy i słuchaczki, no to jest to jakaś oznaka, że coś złego się dzieje. Kupa powinna być twarda, zbita, taki klocek, plum, i już, no.
10: No, podobno też trzeba zwrócić uwagę, czy kupa się jakby lśni, czy nie, czy jest taka bardziej matowa. A to zależy od ilości błonnika, jaką się konsumuje. Też podobno, no takie coś słyszę.
11: I też zależy od tego, jaki ma się poziom śluzu w organizmie. To też jest bardzo, bardzo ważny czynnik.
2: Myślę.
10: No, podobno nie może być za bardzo lśniąca się. Jak się za bardzo lśni, to znaczy, że czegoś tam jest za dużo.
2: Ale jak się tak bardzo lśni, to jest gówno luksusowe, wysokiej jakości, jak się lśni. Ale tak mówiąc serio, myślę, Gandalfie, że tak jednym z takich pierwszych ciekawych tematów to mogłoby być właśnie to, co się nadaje na początek sam, na taki start, czyli oczyścić swój organizm, zrobić sobie taki, wiesz, remont generalny jakiś, nie? Właśnie oczyścić te jelita, jakaś głodówka, jakaś lewatywa, bo to jest takie dobre na start, bo ludzie też od razu odczują pozytywne skutki tego i się zainteresują innymi rzeczami, które będziesz miał do powiedzenia, nie?
11: No, po lewatywie praktycznie można powiedzieć, że po dobrze wykonanej lewatywie dobre samopoczucie, skutek jest po prostu natychmiastowy.
2: Zdradzę wam, słuchacze i słuchaczki, że jedna z osób, które bardzo dobrze znacie z anteny, która jest z nami od dawna, robi sobie lewatywy od wielu lat regularnie, tak bardzo często. No i nie będę oczywiście mówił kto, bo może tam sobie ktoś nie życzy, żeby o takich rzeczach mówić, ale no, jest to potwierdzone, że to jest dobra rzecz, nie? Ja też się na to czaję, bardzo się czaję. Gruszka do lewatywy. Jak wygląda taki zestaw do lewatywy? Co tam jest?
11: No, ale gruszka chyba. Gruszkę od razu ci odradzam, bo jest niepraktyczna i jest po prostu no, niewygodna do użycia. Najlepszy jest tak zwany wlewnik, który się wiesza na powiedzmy wysokości 1,50 m i z takim długim wężykiem. Taki się też używa w szpitalach. To jest po prostu, jak piszesz nawet na Allegro zestaw do lewatywy, to właśnie taki wlewnik. Nie gruszka, a wlewnik.
2: A, takie buty. Wlewnik. No, to się może wydawać, wiecie, takie głupie, śmieszne, bo tak dziwnie człowiek wygląda, jak sobie coś tam wkłada w pupę. Ja to też tak raczej mam opory, żeby coś sobie włożyć w pupę. Ale jeżeli chodzi o nasze zdrowie i dobre samopoczucie, zdrowie i tak dalej, no to kurczę, nic co ludzkie nie jest nam obce. No już nie popadajmy w jakieś tutaj szaleństwo, że będziemy się bać nagle. No.
11: Słuchajcie, niech najlepszą reklamą będzie to, że ja mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, że w przeciągu 2 lat, kiedy się wziąłem za siebie, to różnego rodzaju właśnie zabiegi jak lewatywy, oczyszczania, jakieś odżywianie wedle innej jakby metody niż taka popularna, klasyczna typu schabowy, ziemniaki, surówka, to w przeciągu 2 lat bez efektu jojo zrzuciłem 35 kg, praktycznie bez żadnych ćwiczeń fizycznych.
2: To kurde, to jest wynik kosmiczny.
10: Powiedz, tak, co robiłeś?
11: Znaczy,
10: a co robiłeś?
11: Zacząłem po pierwsze od czytania książek. Książek właśnie na tematy zdrowego odżywiania i to różne diety mi się tam przewijały. Żeby tam się dowiedzieć, bo ja strasznie nie lubię takiego, jak ktoś, nie wiem, staje się takim neofitą, który zacznie głosić jakąś jedną dietę, typu, nie wiem, dieta ketogeniczna i każda inna jest zła po prostu. I to jest najgorsze. Trzeba z każdej, tak naprawdę z każdej diety można wziąć coś ciekawego. I zacząłem od czytania, od negowania wszystkiego, ale też od akceptowania wszystkiego i po jakimś tam czasie kiedy zacząłem tak naprawdę słuchać siebie, to zaczęły się pojawiać ciekawe różnego rodzaju przemyślenia. Zacząłem to stosować. Czasami podcierpiałem te stosowania, ale z reguły wychodziłem z tym na plus. No ale mówię, zaczęło się od odżywiania. Pierwszym takim etapem to chyba było tak naprawdę przez pierwszy rok czasu totalne odrzucenie mięsa i białego pieczywa. To była taka podstawa podstaw.
2: Mam znajomego, który miał przez wiele lat problemy. Miał coś na kształt łuszczycy. No wiecie, na twarzy się robią takie czerwone festplamy, różne problemy skórne. I on zrobił jedną, jedyną rzecz. Przestał jeść mięso i wyzdrowiał. I nie trzeba się tutaj śmiać od razu, czy jakąś szyderę walić. Po prostu każdy z nas ma jakieś predyspozycje i różnie reagujemy na różne leki, różną dietę akceptujemy, tolerujemy, więc można eksperymentować, spróbować zrezygnować z białego pieczywa, z mięsa, na przykład z jednego gatunku mięsa, jeść tylko kurczaki. ptaka, a przestać jeść wołowinę czy wieprzowinę. A, to albo
11: też, no. To też zależy, bo na przykład ogólnie mięso ma termikę rozgrzewającą, ale jedno mięso się okaże, że ci szkodzi, a drugie mięso jest jak dla ciebie najbardziej wskazane. Tylko to też wszystko wyjdzie z czasem.
2: Tak.
10: Właśnie odwrotnie, kurczaka lepiej przez... Co? Nie wiadomo czym i są sztucznie waga kurczaka jest napędzana, są dodawane jakieś sterydy, nie sterydy, takie rzeczy, a krowę jednak trudniej modyfikować genetycznie, dlatego wołowina jest no, dużo bardziej zdrowa. I też wołowina daje więcej energii, to można zauważyć, można jeść cały tydzień kurczaka, a drugi tydzień jeść tylko wołowinę i naprawdę widzi się różnicę. Wołowina daje naprawdę dużo

0: czy tam czegoś.
1: No, od hormonów zawartych.
0: Od hormonów wzrostu, tak.
1: W mięsie, tak.
0: Ale zmierzam do tego, Michale, że wiesz, że nie powinniśmy tak kategorycznie osądzać, że jakieś tam mięso jest dobre dla człowieka, inne złe, bo też trzeba wziąć pod uwagę, że mamy właśnie różną tolerancję na różne rzeczy. Są ludzie na przykład, którzy nie mogą mleka pić, nie? Bo mają tam nietolerancję, nie wiem, laktozy czy coś takiego.
2: Tak?
0: No wiesz, no, różnie to bywa, więc warto sobie poeksperymentować, nie? I odstawić na miesiąc jedno, drugie.
2: Wiadomo, no ale jeżeli chcesz zrobić taki eksperyment, to jedz w KFC cały tydzień na przykład. Zobaczysz, że się będziesz czuł ociężały i w ogóle jakoś tak będziesz zjesz, a i tak będziesz głodny, nie? Na przykład. No KFC jest świetnym przykładem, no bo to nie jest żadna tajemnica, że właśnie te kurczaki w KFC to one są na jakichś specjalnych farmach hodowane, wiesz. Mają rurkę wsadzoną do gardła, przez którą są karmione i tam sterydy właśnie, nie sterydy, hormony jakieś są pompowane w te kurczaki po prostu.
0: Straszne, straszne. Kurcze, to są takie pewnie praktyki jak tucz gęsi, nie? To są tortury na zwierzętach. Nie wiem, czy gdyby się ludzie dowiedzieli tak w 100%, jak od kulis wygląda właśnie działanie tych różnych koncernów, KFC-ty, jakieś Coca-Cole, Max Racze, to przestaliby w ogóle to jeść, bo by po prostu jakby zobaczyli logo dane, to by im się na wymioty zebrało, nie? Tylko ludzie nie wiedzą często. Nie wiedzą, że kurczakom się dzioby obcina, żeby się tam nie dziobały już takie zmarnowane, torturowane ptaki się zaczynają dziobać, po prostu dostają świra, tak? Stają się psychopatami te zwierzęta i zaczynają się dziobać, to im się dzioby obcina, nie? Hoduje się jakieś dziwne odmiany kurczaków, co mają wielkie nogi, wielkie uda, a nie mają skrzydeł. To jest horror, to jest horror. Gdyby ludzie o tym wszystkim wiedzieli, to po prostu by to pierdolnęli w diabły te wszystkie pyszne, panierowane udka i smakowite hamburgery. No, ale no niestety, brakuje trochę świadomości. Niestety.
2: Niektóre nawet nie widziały nigdy światła dziennego, wiesz, tylko one się urodziły na fermie w jakiejś tam, nie wiem, stodole czy gdzieś tam. Zostały podpięte pod ten pasik, gdzie one przez te 2-3 miesiące po prostu jedzą, rosną i nic więcej nie robią i tyle. I potem są eksterminowane. I taki kurczak nawet nie wie, co to jest dzień albo noc, nie? Księżyca ani słońca nie zobaczył nigdy. No. Do tego dochodzi.
0: Smutne to jest. Nie wiem, czemu ludziom tak łatwo przychodzi akceptowanie takiego stanu rzeczy, że co, że to są nasi bracia mniejsi, to oni nie czują, nie boją się, nie cierpią. Straszny jest ten świat. Ach, dobra, panowie,
2: to
0: słuchajcie.
2: To się nie opłaca informować o takich rzeczach. Nie, to się chodzi o to, że to się nie opłaca po prostu żadnej firmie, wiesz, poinformować, pokazać, wiesz, o tak hodujemy nasze kurczaki, nie? Albo, no nie wiem, nasz biznes model wygląda w ten i ten sposób. No, komu się to opłaca? Nikomu się to nie opłaca. A słuchaj, zanim mnie jeszcze rozłączysz, chciałem powiedzieć jedną rzecz, nie? Bo dzwoniłem wczoraj do Kloda, nie wiem, czy słuchałeś tej audycji jego wczoraj, bo on robi teraz dwie audycje w tygodniu.
0: A, i co było? Dawaj, proszę o ploteczki.
2: Podzwoniłem go, powiedziałem, że krawiec cię pozdrawia, nie?
0: No co ty?
2: No i Klod mówi, że w ogóle, no wiesz, no ciężko mi jest to powiedzieć, ale mówi, że podobno robiłeś pedofilii z jakichś tam ludzi dziwnych, nie?
0: Ja robiłem pedofilii z ludzi?
2: Że szkalowałeś jakichś tam ludzi, wiesz, normalnych, na zlecenie służb specjalnych i dorabiałeś im łatkę pedofila.
0: To aż mnie zatkało trochę.
2: To jest to, co ja usłyszałem wczoraj od Kloda, nie? Możesz sobie przesłuchać tą jego audycję, bo pewnie gdzieś tam jest wrzucona w internet.
0: A powiedział jakieś konkrety, z kogo robiłem tych pedofili, czy tak jak zwykle enigmatycznie? Bardzo.
2: No nie, ale mówi, że on w tym uczestniczył i że to była najgorsza rzecz, jaką on w życiu zrobił.
0: What the fuck?
2: Jak ostatnio gadaliśmy, to mówiłeś mi właśnie, że możesz Kloda pozdrowić. Ja mówię, dobra, nie? No i zadzwoniłem i powiedziałem, no krawiec cię tam pozdrawia. On mówi, o krawiec, krawiec, to tego, nie?

0: że ty tam jakichś ludzi do radia pościągałeś ze służb specjalnych i tam szkalowaliście jakichś innych tam, wiesz, niewinnych tych i szargaliście im opinię i robiliście z nich pedofili. No, to jest to, co usłyszałem. Nie?
1: Ja pierdolę, ty stary, ale to grubo, naprawdę, to nie sądziłem, że już tak mu odwaliło, no bo to są już takie, ty, no ciężko o jakąś grubszą akcję, no posądza mnie, że ja z nim na zlecenie czyjeś robiłem z kogoś pedofili, z kogoś pedofila, no przecież w życiu by mi takie, nie no ludzie, no znacie mnie trochę, wiecie, no przecież takie jakieś rzeczy, żeby robić, no dajcie spokój, no i on serio, ja pierniczę,
0: Ja cię nie oskarżam, ja tylko
1: no,
0: powtarzam.
1: no
0: Nie
1: wiem,
0: możesz
1: ja
0: tego
1: rozumiem,
0: słuchać. No.
1: no ale to naprawdę, to już mu co, chyba peron całkowicie odjechał, że on takie, ale ty, ale takie rzeczy rozpowiadać, nie, ja muszę do niego chyba zadzwonić i sobie to wyjaśnić, bo wiesz co, to już trochę jest przesada, jakieś tam namawianie do tego, żeby tam nie wpłacajcie na nocne radio, to wiesz, to jeszcze, to jest przy tym mały kaliber, jak on mnie o coś takiego oskarża publicznie, o jakieś takie rzeczy, to wiesz co, tam naprawdę,
0: No.
1: aż mnie zatkało w tym momencie. Masakra.
0: Haha, no to nie wiem. Ja go tylko pozdrowiłem.
1: Ale co on ma w głowie, że to, może mu się coś myli, może on jest przekonany, że faktycznie jakieś coś mu się przyśniło i wziął to za. O Jezu, aż mi się słabo zrobiło. Ojejku. Masakra, masakra. I wiesz,
0: O ten, także.
1: ale wiesz, co jest w tym najgorsze, że pewnie ktoś to weźmie na serio.
0: No, na pewno się ktoś znajdzie. No, na pewno. Na czym? Ja wiesz, ja w to nie wnikam, to nie jest moja sprawa. Ja nikogo nie potępiam, nie oskarżam, nie oceniam, nie? Żeby nie było.
1: Ale skąd mu się takie rzeczy w głowie biorą? Kurczę, masakra, nie?
0: No, było to moim, no dla mnie to było dość zaskoczeniem sporym, nie? Jak to usłyszałem.
1: Nie, to chyba tego nie mogę tak zostawić, bo do tej pory machałem ręką na wszelkie jakieś jego tam oskarżenia czy jakieś rzeczy, no ale takie coś publicznie w audycji o mnie opowiadać, że ja kogoś na zlecenie czyjeś z kogoś pedofila robiłem, że kogoś ze służbami współpracuję, że jakąś agenturę tu biorę do radia, no daj spokój, no masakra po prostu.
0: Może zadzwoń do niego, dzisiaj będzie miał audycję na żywo, to może zadzwoń do niego i wiesz, na żywo, żeby o tym pogadać. To byłoby moim zdaniem dobre rozwiązanie.
1: Ale kurczę, ja nie wiem, czy jest sens rozmawiać, bo wiesz, bo jak on ma takie rzeczy w głowie, to jaki jest sens rozmawiać z człowiekiem, który jest tak odjechany? To on zaraz zacznie publicznie mówić, że no już nic gorszego chyba nie wymyśli. On, nie wiem, ja myślę, że on ma do mnie jakiś uraz wielki i coś sobie tam uroił po prostu, coś mu się, nie wiem, przyśniło. Wiesz, też się kiedyś przyłapałem na tym, że mi się nagle sen miesza z rzeczywistością, że zacząłem się zastanawiać, czy mi się coś przyśniło, czy to było naprawdę. To miałem tak przez krótki czas, po prostu coś mi tam się, wiesz, miałem jakiś gorszy stan i mi się zaczął mieszać sen z rzeczywistością, ale szybko się ogarnąłem, nie? I sobie to, i może on ma coś takiego tylko razy 10, że mu się przyśniło, że my tam gdzieś, wiesz, w kamizelkach taktycznych z karabinami idziemy i komuś tam do domu wchodzimy i podrzucamy mu materiały jakieś pedofilskie i że byliśmy w służbach razem i on teraz myśli, że to naprawdę było. Nie wiem już, co o tym myśleć.
0: No, nie wiem, no, ale to wiesz, no, on wczoraj dał dobry wywód na ten temat, nie?
1: No to
0: Powiedział
1: muszę
0: właśnie, że
1: koniecznie.
0: nie, że to są trollerskie radia założone i w ogóle zinfiltrowane przez służby specjalne i że, no, tam, no, musiałbyś posłuchać, wiesz o co chodzi. Musiałbyś sobie posłuchać, żeby dokładnie, wiesz, się dowiedzieć, co tam było, bo ja ci wszystkiego słowo w słowo nie powtórzę, ale No tak, no to jest to, co usłyszałem od niego. Też wiesz, nie chcę, może coś przekręciłem, żeby nie było, może coś tam przekręciłem, dlatego właśnie byłoby najlepiej, gdybyś sam, wiesz, odsłuchał i sobie sam wyrobił zdanie na ten temat.
1: Tomisiu pisze, krawiec, a ja tobie tak ufałem, a tu takie rzeczy wypływają na światło dzienne. No cóż, no.
0: No nieładnie.
1: Pozdrawiam serdecznie moich kumpli Rothschildów, Illuminatów, Masonów i wszystkie pedofilskie kręgi, z którymi współpracuję od lat. I czekam na pieniążki od służb oczywiście, bo zbieram właśnie na rachunki za internet, za telefon, więc miło będzie dostać jakiś przelewik od służb. grubo.
0: No może ci przeleją tam, wiesz, może ty krawiec też jesteś, wiesz, już grubo milionerem jesteś, nie? Tylko służby ci kazały po prostu prowadzić takie radio, żeby, wiesz, żeby zamaskować tą twoją działalność, nie? To też jest możliwe. Może ty jesteś właśnie jakimś tam Rothschildem, Illuminatem, wiesz, i w ogóle po nocach się w reptylianina zamieniasz i chodzisz tam gdzieś, wiesz, po rejonie i straszysz stare babcie na przykład.
1: W sumie wychodzi na to, że chyba dobrze, że zakończyłem współpracę z Michałem, bo nie chciałbym chyba współpracować z kimś, kto rozpowiada takie rzeczy o ludziach nieprawdziwe. A jak mu kiedyś delikatnie powiedziałem, że Michał, może masz jakąś manię prześladowczą, lekką, coś takiego, no to się skończyło na tym, że się od razu obraził na amen, że zaczął mówić, że go oskarżam, że jest psychopatą, że on chyba o to miał największy uraz, to go najbardziej zabolało. No ale jak tu nie mówić czegoś takiego o kimś, kto takie oskarżenia rzuca na czyjś temat? Jezus, no. Jak jestem ateistą, to powiem Jezus Maria. No dobra, panowie, to co?
0: Ja mu
1: Trzymaj się.
0: zaproponowałem
1: No.
0: jeszcze jedno zdanie. Ja mu zaproponowałem, żebyście może pogadali ze sobą i wiesz, może taki konflikt nie ma ten, nie ma, no nie ma po co, wiesz. Było, minęło, nie, można się, wiesz, pogodzić i żyć w normalnych, wiesz, stosunkach, nie? Nie musimy się lubić, ale możemy się szanować przynajmniej. No ale to właśnie padło w odpowiedzi, że nie, że wiesz, on z pedofilami nie będzie ten współpracował.
1: Że jeszcze ja pedofilem jestem, że chciałem z
0: Nie,
1: kogoś.
0: nie, że ty źle się wyraziłem. Nie, że ty, ale że ty pozatrudniałeś ludzi, którzy tam jakąś agendę realizowali na czyjeś zlecenie i on z takimi ludźmi no, nie będzie się godził. Że to ty musiałbyś przeprosić. O. To nie jest kwestia, że wy sobie ręce podacie, tylko ty musisz przyjść i go przeprosić. Coś tak, no na tej zasadzie.
1: No,
0: A przynajmniej takie wrażenie odniosłem.
1: to zadzwonię i powiem: przepraszam cię, Michał, że namawiałem cię do współpracy, żeby zrobić z ludzi, których nie lubimy, pedofili, i że zhakowałem NASA, i przepraszam, że zabiłem Kennedy'ego i tak dalej. A on powie: no dobrze, krawiec, to spoko, to dobrze.
0: No, to dobrze.
1: Ale ja, toś mnie rozwalił tym newsem. Muszę koniecznie przesłuchać, co tam za rewelacja.
0: Przesłuchaj, przesłuchaj. Dobra, to ja znikam. Na razie.
1: No
0: Pozdrawiam
1: trzymaj
0: was
1: się.
0: wszystkich i do
1: Cześć,
0: siadania.
1: wszystkiego dobrego, siema. Gandalfie, jesteś jeszcze?
2: O, jestem. Ja mam to
1: Chcesz.
2: szczęście, że nie wiem, kim jest ten klot, także, że tak powiem. Dziwnie się tego słuchało.
1: Tylko teraz pytanie, czy chcesz współpracować z takimi ludźmi jak ja?
2: Zaryzykuję.
1: No nie wiem, czy to jest bezpieczne. Tak, wiesz,
2: Może się to opłacić?
1: pchasz się w gips, stary, współpracować z pedofilami, którzy chcieli z innych na zlecenie za pieniądze służb zrobić pedofili. No, grubo, grubo, naprawdę się pchasz w takie. No, stary, grubo, grubo.
2: Jak
1: Gratuluję
2: porabiają,
1: odwagi.
2: a któż nie ma pokus?
1: To, że jakiś ksiądz gdzieś tam wypił sobie kieliszek koniaczku gdzieś tam palec, by chciał pogłaskać dziecko i o, od razu, tak. No, o, kurczę, to teraz aż troszkę muszę chyba jakąś przerwę muzyczną zrobić, bo muszę sobie odsapnąć.
2: To są faktycznie takie tematy, że to człowieka faktycznie może zamurować.
1: No takie rzeczy o mnie opowiadać, no wiesz co, naprawdę, wszystkiego się po Michale spodziewałem, ale takich grubych akcji to nie, no. Ja rozumiem, że on ma żal o pewne rzeczy, że coś tam. Ja go jeszcze, kurczę, tu chwalę, mówię, że dobry radiowiec, że spoko, że tam trudno, a on takie o mnie rzeczy na antenie, no wiesz co, kurwa mać, masakra. Ach, muszę odsapnąć. Dobra, trzymaj się, Gandalfie.
2: No, to jak coś, to mówię, jesteśmy w kontakcie.
1: No, odezwę się do ciebie na...
2: Pozdrawiam wszystkich, miłego wieczoru i ja spadam. To trzymajcie się wszyscy, na razie.
1: No, wzajemnie, cześć. No widzicie, jak to jest, no... To jest naprawdę większy hardcore niż te dymy, które są wśród youtuberów polskich, bo oni tam siebie oskarżają, o nie wiem, o to, że no jakieś takie rzeczy, że nie wiem, że mu tam bułkę zabrał, że mu pieniędzy nie oddał, ale takie rzeczy o mnie, mieszanie mnie w takie no już najbardziej grube, to są takie oskarżenia najgrubszego kalibru, no. Dobra, muszę chwilę złapać oddech, bo mnie zatkało.

0: służby. 10 zł. Jak zawsze wspieramy swoich, nie zostawiamy w potrzebie.
1: W potrzebie? Ale co to? W środku ciała jakby tak lewatywa dla kapitana Nocnego Radia drugiego, byłego? W potrzebie, to nie wiem o co chodzi. Może potrzeba się, by wypowiedział coś na temat tych oskarżeń na przykład. No bo wiecie, to też jego trochę dotyczy, bo to pewnie on jest tym, który mnie namówił do tego wszystkiego, żeby tam ludzi niszczyć i tak dalej. Nie wiem, czy uważacie, że powinienem założyć sprawę Claude'owi, bo to trochę już nie są przelewki, nie? Tak jak tu piszecie, no mogą nagle do mnie służby wpaść, nie? O 6 rano. Jak takie oskarżenia lecą publicznie. Wszystko mogę wybaczyć, jakieś tam rzeczy typu, no, kłamstwa. Już dużo było tych kłamstw, ale to już trochę przesada. No więc, Michale, niewykluczone, że będziesz miał nasty któryś tam proces. W sumie nie jest to dziwne, że masz tyle tych procesów. Wychodzi na to. I że mieli rację chyba ci, którzy się z ciebie śmiali, bekali ci do słuchawki. Bo chyba na to zasługujesz, skoro takie rzeczy opowiadasz, tak kłamiesz publicznie. Jeszcze to jest podwójnie obrzydliwe, bo tak często podkreślasz, że dla ciebie liczy się prawda i że brzydzisz się kłamstwem. I co, i nagle takie coś? No to jest podwójnie obrzydliwe. Kuweta chaosu. I Klop Monet. I jak tu ufać w rewelacje takiego człowieka? W inne rzeczy, które opowiada. No, sam sobie strzelasz w stopę. Nie wiem, nadaję od wielu lat i ludzie chyba... Nie wiem, kto w to uwierzy, że ja takie rzeczy robiłem. A jeszcze z tego, co mówił Michał, to wyszło, że ty w tym uczestniczyłeś, tak? No, to gratuluję. Taki jesteś moralny, taki jesteś... po stronie dobra, światła, jasnej strony mocy i uczestniczyłeś w takim czymś? No to super. Nie mam co robić, tylko na zlecenie służb wkręcać ludzi w pedofilię, tak. Za pieniądze. To powinno ludziom dać do myślenia... Chyba na temat prawdomówności Michała. No i w sumie mógłbym zadzwonić i pogadać, tylko że on mnie zaraz zakrzyczy. Zakrzyczy Michał, tam coś zacznie, jakieś głupoty opowiadać, nie da mi dojść do słowa, bo on ma taką też tendencję do przerywania. Cześć, Czektul, witam cię.
2: Witaj, Krawcze. Ja ci powiem tak, że ja nie spodziewałem się, że takie rzeczy mogłeś robić.
1: No aż mi wstyd po prostu. To trochę mi głupio w tym momencie, jak to wyszło.
2: Jak ci trochę głupio, to spoko.
1: No głupio mi, bo tak głupio wyszło trochę, wiesz, z tymi służbami, z tym wszystkim.
2: No, no wiem jak to jest, bo w sumie jak Michał zakładał radio, czy radiocenzura, już nie pamiętam, które z kolei, to... Tam też mnie próbował zwerbować, żebym coś tam u niego nagrywał, ale ostatecznie wtedy trochę czasu nie miałem na takie rzeczy, więc olałem temat.
1: Piszę tutaj na czacie Tom, abym najpierw posłuchał jeszcze tej audycji, żebym się nie dał wkręcić kolejny raz. No ale Tom, wiesz, po Klodzie można się tego jak najbardziej spodziewać i też nie sądzę, żeby Michał miał tu jakieś...
0: Marcin Marino.
1: Przepraszam,
0: 88 zł. O! Na nocną materializację agenta Krawculka, by prześwietlał krzyżowym ogniem pytań dzwoniących prowokatorów.
1: O! Na nocną materializację agenta Krawculka, by przesiewał krzyżowym ogniem pytań dzwoniących prowokatorów. Jaki zacny donate. Dziękuję, Marcinie, dziękuję. Bardzo mi się to przyda. Nie ukrywam. Pozdrowionka. No. No, kurczę, blade. Trochę, przepraszam, Czektul, trochę tak coś piszczy u ciebie, coś tam ci nie zakłóca, jakaś komórka przy mikrofonie czy coś?
2: A wiesz co, nie wiem, podrzucę telefon na bok. Lepiej?
1: Taki
2: nie
1: pisk, lepiej? Taki pisk trochę słychać, wiesz?
2: Ojku, to wiesz co?
1: Spróbujmy się połączyć może jeszcze raz, może chociaż wątpię, żeby to coś pomogło.
2: Spoko, jeszcze spróbuję słuchawkami się przepiąć na kabel, żeby bluetoothy nie leciały.
1: Dobra, to spróbujmy, bo to takie trochę uciążliwe.
2: Jasne, jasne.
1: Dobra, hej.

0: Dobra, w razie czego Michał sam zaznaczył, że może coś nieprecyzyjnie przekazał, ale wiecie, no ogólny wydźwięk, to co by on tam nie mówił, nawet jeśli to jest trochę przekręcone, no to ogólnie, ogólny jakiś taki, wiecie, sens zawarł, no to... No nadal piszczy Czek Tulu, ale no jakoś tam damy radę. Trochę tutaj podkładzik podgłośnie, żeby trochę może niwelował.
1: No ja podejrzewam też, że mój mikrofon może padać, bo to mam takiego już leciwego USB-kowego, taki leciwy USB-kowy mikrofon, więc on może robić krzywdę. Na to się zastanawiam nad wymianą sprzętu w końcu.
0: Na to wygląda. Jeśli się pojawia pisk właśnie w sprzęcie, no to często to świadczy o tym, że coś pada. Jakieś kondensatory, jakieś oporniki, wiesz, coś tam się...
1: No wiem, właśnie nie bardzo miałem czas, żeby go rozebrać, zobaczyć, co tam w środku siedzi, bo też zauważyłem właśnie podczas ostatnich nagrań, że coś tam za bardzo muszę później odszumiać to i tak dalej. Tak, tak, to mu mam podsłuch. Nie mam podpiętego dysku zewnętrznego. Nie, ja tu kurczę, nie wiem co to, nie wiem co to może być. Druga sprawa, że też może być po prostu zaśmiecone tym różnymi Wi-Fi-kami, nie tylko całe środowisko, no bo tak to jest, jak się w bloku mieszka.
0: Ale jak odsłuchiwałem właśnie twojego podcastu wspaniałego, no to bardzo dobrze brzmiałeś i nie było żadnych pisków.
1: No, bo tam wiesz, tutaj trzeba podbić, tu odszumić, tu jakiś kompresor, tu coś tam. To jest właśnie zaleta podcastu, że można sobie to później obrobić, inaczej to jest niż jak się nadaje na żywo.
0: No, na Audacity jest nawet taki filtr, że robisz sobie próbkę tego, co chcesz wyciąć i ci wycina na przykład jakieś tam
1: dokładnie tak.
0: Lekkie szumy czy piski. Więc się przydaje.
1: No, ale miałem mówić, że tak jak właśnie nie wiem, kto tam mówił, że Tomo czy ktoś, że jak z Michałem będziesz gadał, to wcześniej odsłuchaj sobie to, żeby się nie wkręcić w jakiś niepotrzebny bullshit.
0: No, tak, odsłucham.
1: Szukaliśmy chwilę tej audycji, to jeszcze jej nie było u Mamirowa.
0: U Mamirowa raczej jej nie będzie, ponieważ on stwierdził, że nie będzie już więcej uploadował tych audycji, bo one, no, zdaniem Marmirowa, zeszły na psy i to już nie jest ta stara, dobra teoria chaosu, tylko ciągle gada o tym samym i nudy.
1: Ale przed 6 dni audycja jest, więc...
0: A.
1: No, więc są jakieś świeżynki.
0: Czyli może wrócił do retransmitowania jednak.
1: Wiesz, wraca się do toksycznych rzeczy, tak?
0: Może on faktycznie to o potrzebie mówił, no ale to nie zmienia, wiesz, jakby zbyt wiele, bo ja potrzebę znam od lat i jakby mogę ręczyć za tego człowieka, że absolutnie nie jest to taki demon, diabeł, jak go Klot przedstawia. Więc też trochę by to było, wiesz, tak samo nie fair, tylko wobec innej osoby. Bo tu takie się pojawiły komentarze, że może to potrzeby dotyczyło i że wiesz, i że to potrzeba tam pedofilii wspiera i z agentami współpracuje, a Krawiec się z nim koleguje, no może na tej zasadzie. No, ale to zobaczymy, odsłucham sobie, no. Muszę się otrząsnąć, już się otrząsnąłem, dobra, już wszystko w porządku, Krawiec, już wszystko okej, dobra, będzie dobrze.
1: No to fajnie. No, ale dzisiaj słyszę, że fajnie się temat rozkręcił na lewatywki.
0: A co, znasz trochę temat też?
1: Wiesz co, miałem kiedyś gastroskopię. Kolonoskopię, przepraszam. To tam trzeba było właśnie ten się lewatywą posłużyć i jakieś tam inne na przeczyszczenia leki. I w sumie głodówkę miałem chyba 3 dni. Więc ciekawa rzecz. Ciekawe doświadczenie.
0: I co, oceniasz na plus, tak? Takie zabiegi?
1: Na pewno schudłem kilka kilo po samym wyczyszczeniu kicha, ale to wiadomo, jak tam rzeczy zalegają, tak czy siak, no to trochę to waży. Ale to myślę, że raz na jakiś czas to nie jest takie złe.
0: No bo tak, przez wiele, wiele lat zbierają nam się tam w jelitach różne właśnie złogi, coś tam zostaje, no wiadomo. I jeśli jelita mają faktycznie takie duże znaczenie dla naszego zdrowia, samopoczucia, jak niektórzy twierdzą, no to warto zachować tu jakąś higienę i czystość, nie? I sobie to oczyścić przynajmniej raz na jakiś czas.
1: Masz rację.
0: To co, Czektul, ja bardzo cię przepraszam, że znowu ci obiecywałem, że tam, wiesz, tego, ale no kurde, mam kiepski czas teraz, ale w ten weekend już murbeton się biorę za wszystko i nowy krawiec, krawiec 2.0, biorę się za odgruzowywanie radia, za tutaj, no i wszystko chcę naprawić, ponaprawiać tutaj.
1: Tak powiem, no. Powoli się za to bierz, tak żeby rzeczywiście jakieś kroki ku lepszemu były, a jak się dobrze uda, to może nawet trochę bardziej to łajby rozbujamy znowu, bo też wczoraj się spotkałem ze znajomym, z którym się nie widziałem od 10 lat, jakoś tak, no to też byłby chętny nawet, żeby coś może poopowiadać o jakichś bractwach rycerskich, tego typu sprawach. Bractwa rycerskie, to jest ciężkie słowo, znaczy nie ciężkie, nie do końca o to chodzi. Grupy rekonstrukcyjne, o, w ten sposób.
0: No tak, no bo ciężko na przykład wikingów nazwać rycerzami, nie?
1: Dokładnie, dokładnie, dlatego się poprawiłem.
0: No.
1: No, i bo właśnie się z Wrocławia przeniósł do Krakowa teraz i wczoraj się spotkaliśmy i tak sobie właśnie dyskutowaliśmy na różne tematy. Także może i tutaj by coś się zadziało.
0: Wspaniałe tematy i to ludzi może zainteresować, bo wiesz, dzisiaj są modni Słowianie, woje, bractwa, rycerze, wikingowie, jacy są na topie, nie? Już od dłuższego czasu. Więc to jest, to może być taki renesans takich tematów. Też są trochę to bliskie mi tematy, więc super, super, no widzicie, taki fajny tutaj nadający, ja tak zaniedbałem sprawę, a tu Czektul to potrafi i o grach komputerowych poopowiadać ciekawie, i o bractwach, widzicie, no więc musimy ruszyć, znaczy, zdecydowanie.
1: O samych bractwach to ja niewiele powiem, ja tu mogę co najwyżej zaprosić właśnie dwie osoby, które z tego żyją, znaczy żyją, no jedna no zarabia trochę na tym, generał, z którym wcześniej nadawałem, a drugi to właśnie Wojtek, to on właśnie bardziej był w wikingów, a generał jest w słowiańskie, starosłowiańskie jakieś tam rekonstrukcje.
0: No. Teraz ruszył jakiś kościół wolnych ludzi, coś takiego. I to jest takie kościół naturalny. O, też miałem dzisiaj ten temat poruszyć. To jest, słuchajcie, taki kościół, który ma już całkiem sporo wiernych, bo tam są kilkanaście tysięcy ludzi już się w to stowarzyszyło. Przypuszczam, że trochę pojechali na tym prawie naturalnym, bo to jest mocno z tym związane. To jest tak jakbyście wymieszali ze sobą chrześcijaństwo, wszystkie te rzeczy typu prawo naturalne, dekrety i tak dalej, antysystemowość i słowiańskość. I taki powstał kościół, nie? Światowid, jest taki popularny kanał Światowid, on wyciąga różne takie absurdy z Biblii na przykład, też o tym nagrał cały odcinek i on jest taki, no wiecie, sceptyczny, twierdzi, że to jest jakiś, że to są odpisy od podatków, no bo faktycznie Polska jest takim krajem, w którym można faktycznie założyć sobie jakiś kościół dowolny i mieć różne przywileje z tego powodu i dlatego się posądza takich ludzi trochę o to, że w tym kierunku idą. Ale możecie sobie tak z ciekawości zaglądnąć na kościółnaturalny.pl i zobaczyć, co to za dziwo. Oni tam, na razie widzę, że kiepski mają trochę dorobek, bo tylko zbierali żywność jakąś tam, niepotrzebną, a ludzie, którzy są z tym związani, to mają gospodarstwa dziwnym trafem, produkują żywność, więc to ich klimaty trochę, nie? No i może się okazać, że to nagle komuś, dla kogoś jest to po prostu biznes, że tam nie płaci podatków za coś. No, takie klimaty. Kościół naturalny, słowiański.
1: To zawsze jest tak, że jeżeli chcesz być jak najmniej opodatkowany, to zakładasz sobie ten stowarzyszenie jakieś religijne, czy coś w tym stylu. Przecież nawet jak były te problemy covidowe, to w siłowniach bodajże robili coś takiego, że tak jakby rejestrowali to jako miejsce kultu, coś w tym stylu, żeby można było na przykład sobie iść na siłkę i poćwiczyć.
0: Siłownia jako miejsce kultu, to tak zabawnie brzmi trochę. To jakiś kościół ten, masy, kościół wielkiego koksa, kościół silnego, muskularnego lechity. Coś tak. Takiego.
1: Tak, turbosłowiański kościół mocnego bica.
0: Jest moc. Przypomina mi się Chris Biegunka. Tutaj on... Kiedyś tak jakoś z większym zainteresowaniem Chrisa oglądałem, a on teraz na każdym filmiku napina mięśnie i pokazuje, jak sobie tam mięśnie wyrobił, albo pokazuje, co je, że je dużo mięcha i dużo łoju. Łoju dużo daje do wszystkiego. I pokazuje bicki.
1: Tak, no, że... U mnie w robocie, jak mamy spotkania, wideokonferencje, to mam takiego jednego menedżera, który zawsze tak bokiem siada do kamerki, napina bica i wtedy jest tak z racji siły przemawia do wszystkich. Tutaj widać takiego napompowanego bica. O, koleś jest chyba 1,70 m czy 1,65 m wzrostu, więc może sobie w ten sposób jakoś to poprawia humor.
0: A z innej beczki trochę kupiłem sobie Fallouta 1 na Steamie, zainstalowałem spolszczenie i stwierdzam, że to nadal jest bardzo dobra gra.
1: Oj, do pierwszych dwóch Falloutów to ja często wracam, są naprawdę potężne gry. I o ile właśnie tak jak chyba ostatnio o tym mówiłeś tam na ostatniej audycji, że kupiłeś sobie tego Icewind Dale, czy coś w tym stylu, nie? To też się od tego odbiłem.
0: Jednak Fallout dużo lepszy, nie?
1: Tak, tak, tak, tak. I nawet do Tacticsa sobie wróciłem, chociaż on jest tak niby Fallout, ale mało Falloutowy, bo kto inny to robił, ale też bardzo spoko giera.
0: Szkoda, że nie wypuszczą żadnego nowego Fallouta, że jakby zaniedbano trochę tą markę. Przecież marka ma potencjał fenomenalny i ludzie by się rzucili na to, nie? A trochę ten Fallout 76, jak to powiedzieć po angielsku, 17-6? Zawsze miałem problemy z tymi liczebnikami.
1: 76, no.
0: To ponoć strasznie kiepski jest. I nawet
1: powiem
0: tego...
1: ci, że w zeszłym roku, przepraszam, od listopada sobie chwilę grałem. Nawet wspominałem o tym ostatnio, jak tam dzwoniłem między w tym okresie. To ta 76 po tych wszystkich zmianach to jest naprawdę spoko giera. To gra się w to jak Fallouta 4, bo to głównie jest singlowa kampania, a masz po prostu elementy multiplayerowe, gdzie na przykład walczy się z jakimiś bossami, tak? Masz na przykład najazd supermutantów na jakieś miejsce albo jakieś tam inne rzeczy i to też ma swój klimacik. To są, bo początkowo był problem taki, że tam nie było ani NPC-ów, ani żadnego kontentu dodatkowego i tylko miałeś budowanie jakieś takie ubogie, żadnego progresu. Największy problem, jaki z tą grą jest aktualnie, to to, że wprowadzili abonament dla graczy, taki opcjonalny, który pozwala na przykład posiadanie skrzynki z nieograniczoną pojemnością na rupiecie różne. I to jest ten największy problem, że tak naprawdę to jest strasznie gra pay to win w tym momencie. Bo tam normalnie masz chyba tam ograniczenie na 2000 kg w skrzynce, że możesz sobie różnych śmieci trzymać, tam jakieś złomu, elektroniki i innych pierdół do tworzenia innych przedmiotów, ale tak naprawdę to jest strasznie mało, jeżeli chce się na przykład zacząć budować jakieś tam własne osiedle, coś w tym stylu. No właśnie fajne te elementy budowania z Fallouta 4 wyciągnięte i możesz sobie bazę założyć w dowolnym miejscu tak naprawdę.
0: Może nagramy kiedyś jakąś audycję tylko o uniwersum Fallout, nie? To by było, myślę, dobre o tych różnych kryptach, o tej alternatywnej przyszłości, bo tak można to nazwać w sumie. Wiesz, o tych wszystkich ciekawostkach to by było dobre, nie?
1: No właśnie ciekawą rzeczą jest to na przykład, że supermutanci to nie jest efekt wojny jądrowej i mutacji z tym związanych, tylko to są osoby, To są super żołnierze stworzeni jeszcze przed wielką wojną w Falloutie. No, także jest sporo takich właśnie smaczków. I tak jak ostatnio sobie oglądałem właśnie takie podsumowanie historii Fallouta przed wojną, i tak jak to oglądałem, tak no, sporo się rzeczy pokrywa z tym, co się dzieje na świecie w ostatnim czasie.
0: Tak, mówię.
1: Znaczy wiadomo, jest rozjazd tam. X lat.
0: No, bo świat Fallouta to jest jakby takie alternatywne rozgałęzienie, bo kiedyś podobno w Stanach faktycznie wszyscy byli strasznie zachłyśnięci tym atomem i przewidywali różni futurolodzy, że będziemy mieli atomowe lodówki, atomowe samochody, nie? I to jest jakby taki świat, w którym się to sprawdziło i poszło dalej, nie? Nie przygasło, tylko poszło to dalej. I co doprowadziło do katastrofy? Tak to trochę sobie przypominam, że tak to trochę wygląda, nie?
1: Wiesz co, głównym problemem było to, że skończyła się ropa i oto się zaczęli bić, tak? To jest tak chyba ta sama sytuacja jak w Mad Maxie. W Mad Maxie też chyba było tak, że skończyły się prawie wszędzie zapasy ropy i ludzie bili się tam o ostatnie litry, które gdzieś tam zostały w tym podziemiu. No. Na przykład była wojna bodajże i w świecie Fallouta Unia Europejska lała się z Bliskim Wschodem, tak, z Iranem, Irakiem i tak dalej. I do tego momentu się bili, aż tak naprawdę wyczerpały się wszystkie złoża tej ropy na terenie Bliskiego Wschodu i po prostu stwierdzili, że no dobra, chuj, koniec. Tak nie ma się o co bić.
0: To jest też taki świat, w którym ciekawie został rozwinięty ten motyw spiskowy w sumie, że rządy, system eksperymentują na ludziach, ponieważ każda z tych krypt, tych schronów przeciwatomowych, do których zapędzono ludzi, to był jeden wielki eksperyment i każdy eksperyment był trochę inny, nie? Więc no to jest temat rzeka. Już kiedyś pamiętam o tym na antenie rozmawialiśmy. I to jest też fajne, ponieważ są bardzo ciekawe same te eksperymenty, że na przykład w jednej krypcie brakuje tego, w drugiej sprowadzono samych jakichś tam narkomanów i hazardzistów, w trzeciej eksperymentowano z klonowaniem, w czwartej jeszcze jakieś inne mecyje, nie? Tak, więc tak. To jest ciekawe.
1: No, myślę, że możemy się umówić na taką audycję, żebyśmy się obaj przygotowali, mieli jakieś notatki i możemy pogadać. To jest naprawdę temat rzeka, historia Fallouta i to właśnie te wszystkie eksperymenty Wolteku, to w jaki sposób na przykład New Vegas cały czas stoi tak, jak stało powiedzmy przed wojną, prawda? Było jeszcze Las Vegas. To są właśnie fajne smaczki, które no, dobre osoby to designowały.
0: Bardzo fajny temacik. Jestem jak najbardziej za. Musimy się jakoś zgadać. Ze mną najlepiej się kontaktować na Skype'ie, wiesz, i sobie też tutaj dodam od razu, bo na wypadek, gdybym nie miał ciebie na...
1: No właśnie ja cię nie mam, dlatego też właśnie fajnie by było, bo to sobie też zgaduję, że jakbym pisał po prostu na nocne radio, to nie ma pewności, że się dogadamy.
0: Tak, więc dlatego sobie już tu wysłałem kontakt na priwa i się też odezwę od razu do ciebie i się będziemy kontaktować od razu na Skype'ie, więc tak jest najszybciej. No i zaplanujemy jakąś fajną audycję. Ja jestem napalony jestem.
1: No, bardzo dobrze. No, a jeszcze ja się będę powoli zbierał, a jeszcze wszystkich zapraszam na Discorda. Tak jak wcześniej właśnie Krawiec mówił, mieliśmy ostatnią dyskusję na temat westfalek i pieców kaflowych i temat cały czas jest otwarty. Ktoś chciał jeszcze swoje 3 grosze wtrącić.
0: Piece kaflowe to jakiś taki Kononowicza temat.
1: Nie, słuchaj, to są fajne rzeczy. Jak wejdziesz sobie na Discorda, tam wrzuciłem filmik z Duna, który zbudował właśnie taki piec kaflowy do grzania domu, razem z piecem takim do gotowania i to w zupełności wystarcza, żeby ten dom ogrzać w zimie, nie?
0: A ty potrafisz w ogóle drewka narąbać? Czektulku, srulku? Pieprzony?
1: Krawculku, ja to drzewka potrafię.
0: Ty potrafisz. Do dupy chyba potrafisz zaglądnąć. Nawet piły spalinowej nie potrafisz uruchomić. Łe. Dobra, Czektul, to trzymaj się, jesteśmy w kontakcie. No i napraw sobie tam kabelek, bo tutaj były takie informacje, że być może gdzieś tam ci się kabelek z zasilaniem gdzieś tam zwiera, coś, ja nie wiem, się nie znam.
1: No, będę musiał w końcu na to rzucić okiem też, no bo też nade mną wisi kilka właśnie takich tematów, że a tu mikrofon muszę przejrzeć, a to coś tam, no i to trzeba powoli po prostu odgrzebywać się z tego wszystkiego. No, także miłej nocki, trzymajcie się, miło cię było usłyszeć, oby tak dalej, hej.
0: Hej, hej. No, trochę ten pisk męczący jednak musi sobie Czektul naprawić.

0: Kazimierz pisze, dajcie łapkę w górę, to więcej ludzi będzie. No, przy naszych zasięgach, przy naszej skali, w naszej skali tutaj to niewiele zmienia jakaś tam łapka w górę, czy w dół, ale zawsze możecie dać. Pamiętajcie, że jak dajecie sobie subskrypcję, to dajcie też dzwoneczek, wtedy wam przychodzą powiadomienia, że jest audycja na przykład na żywo. No i właśnie, Michał chciał jeszcze coś dodać. Halo, halo.
1: Halo, halo. I tak, ja chciałem tylko wyprostować jedną rzecz.
0: Tak?
1: Mogę?
0: Dawaj, dawaj, no.
1: Tak. No bo chodzi o to, że jak ostatnio do ciebie dzwoniłem, to znaczy nie dzisiaj, tylko wcześniej, i pytałeś mnie, czy ja jestem słuchacz z Dublina, od Kloda, no powiedziałem, że tak. Powiedziałeś, żebym go pozdrowił, tak?
0: Żebym pozdrowił Michała, tak?
1: No, żebym ja pozdrowił od ciebie Michała.
0: No, no, tak.
1: No, no, no więc zadzwoniłem wczoraj do audycji, powiedziałem, że Krawiec cię pozdrawia i wtedy się wywiązała ta dyskusja w temacie, który był wcześniej już poruszony. I chciałem tu tylko powiedzieć, że ja nie mam tutaj zamiaru być jakimś punktem zapalnym, wiesz, do konfliktu między wami i proszę mnie nie nazywać tutaj, tak jak jeden sponsor napisał, że ja tu jestem jakimś prowokatorem czy kimś takim. Nie prowokuję, nie zależy mi na żadnym tutaj konflikcie, to powtarzam jeszcze raz. Po prostu powtórzyłem mniej więcej to, co usłyszałem wczoraj od Kloda. Też jest możliwe, że po prostu nie użyłem, no nie powiedziałem słowo w słowo tego, co powiedział Klod, ale sens starałem się przekazać i nie jestem żadnym prowokatorem i naprawdę nie zależy mi tu na żadnym konflikcie. Tyle z mojej strony. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.
0: Czekaj. Spoko, wiesz, Michał, ja nie czuję od ciebie jakiejś złej intencji. Sam jakby podkreślasz, że gdzieś tam mogłeś coś niedokładnie przekazać i to już jest, i to wystarczy. No, ja sobie na spokojnie sam odsłucham. Wiesz, nie ma spiny tutaj. Jeśli ktoś sam podkreśla, że weź sobie sam odsłuchaj i tak dalej, no to wiesz, to nie jest żadne prowokatorstwo i tak dalej, więc spoko.
1: Nie, ale tam jakiś słuchacz, co do Nate'a wysłał, no to napisał, że jestem prowokatorem niby, no to wiesz, ja się odżegnuję od czegoś takiego, nie? Ja sam nawet chyba Kloda zapytałem, czy wy się nie możecie pogodzić po prostu zamiast taką ciągłą wojnę ze sobą prowadzić. Coś takiego, no nie wiem, jeżeli posłuchasz tej audycji, bo mam nadzieję, że ten Marmirow ją wrzuci, bo on wrzuca tę audycję Kloda, to będziesz miał okazję dokładnie usłyszeć, co ja tam powiedziałem, bo ja też nie jestem w stanie słowo w słowo wszystkiego przytoczyć, ale generalnie chodzi o to, że naprawdę odżegnuję się od bycia jakimkolwiek, nie wiem, prowokatorem czy kimś takim tutaj. Mi na tym nie zależy, naprawdę. No.
0: Wiesz,
1: to, co jest między wami, to jest między wami i ja się w to nie wtrącam, nie?
0: Wiesz, Michał, powiem ci tak. Twój imiennik często stosuje taką praktykę, że mówi różne rzeczy i samo jakby dawanie takiego przekazu, w którym się pojawiają słowa kluczowe, krawiec, pedofilia, agentura, on sobie doskonale zdaje sprawę, jak to działa. Czegoś tam jeszcze nie powie, bo nie może. I wiesz, i to wszystko tworzy się taki zlepek, taki groch z kapustą, że tym gównem mnie opryska tak czy owak. Co by nie mówił. No wiesz o co mi chodzi, prawda?
1: Tak, ja rozumiem. Ale tak jak mówię, ja nie chcę tutaj, wiesz, żeby ktoś uważał, że ja tutaj podsycam jakiś konflikt, czy ciebie napuszczam na niego, potem
0: jasne,
1: jego napuszczam na ciebie. Wiesz, o co chodzi?
0: Nie ma sprawy. No.
1: Nie chcę tego, no.
0: Dobra, wiesz, rozumiem, że się czujesz niekomfortowo też przekazując takie informacje i może się ugryzłeś w język, że może było niepotrzebne i tak dalej, ale wiesz, dla mnie to jest jednak cenna informacja, bo wiem, że coś się dzieje i mogę sobie teraz odsłuchać. Tak to bym może nie odsłuchał i nie wiedziałbym nic, nie? A tak to przynajmniej mam sygnał, że o, tu coś się dzieje, trzeba sobie sprawdzić to, nie? I już, no. Jako, że sam powiedziałeś, że tutaj, wiesz, być może coś tam niedokładnie, tak dalej, to jest wszystko spoko, no, więc ja nie mam tu żadnych...
1: Ja tak powiem jeszcze tylko, że ja nie biorę, wiesz, żadnej strony ani twojej. Ani jego. Ja po prostu lubię sobie posłuchać radiów internetowych. Kiedyś lubiłem podcasty, teraz się przerzuciłem bardziej na takie audycje na żywo. Właśnie lubię sobie posłuchać i tej teorii chaosu, i nocnego radia, i paranormalium sobie lubię posłuchać, bo czemu nie? I po prostu, no nie wiem, takie mam hobby, nie? Coś, co wiesz, pracuję na komputerze i sobie włączam w tle radio i niech leci i wiesz, niech mi czas dobrze płynie. O to mi tylko chodzi, nie? A jeżeli także, tak jak mówię, ja tutaj nie biorę udziału i nie odgrywam żadnej roli w tym całym
0: I co,
1: popierdolniku, że tak to nazwę.
0: też pewnie zaliczasz się do tych słuchaczy, którzy po prostu lubią, jak coś jest na żywo, jak jest kontakt z żywym człowiekiem, telefony,
1: No tak.
0: rozmowy luźne, tu i teraz. Ja też tak mam i wielu ludzi tak ma. Dzisiaj rozmawiałem z jedną osobą, która stwierdziła, że owszem, są wartościowe takie podcasty merytoryczne, naukowe, profesor się wypowiada, ale to często nudzi na przykład, nie? I tak czujemy się znużeni tacy troszkę i chcemy trochę tych emocji, żeby coś się tu działo, ktoś zadzwonił, zmiana klimatu, żeby, wiesz, to zupełnie inna audycja, nie? Zupełnie inne media.
1: Masz rację.
0: No.
1: Masz rację, tak. Właśnie o to chodzi, no. Dlatego tak jak mówię, no jeszcze raz, no, no co ja mogę powiedzieć? No, już powiedziałem swoje tak naprawdę.
0: No to dziękuję bardzo w takim razie.
1: No ja dziękuję uprzejmie również.
0: Trzymaj się, hej, hej.
1: Siema, siema.
2: Dalej, a nie płakać, płakać, że zaraz nas nie będzie, bo nie mamy za co żyć, my biedne jesteśmy i tak dalej. No i dla mnie jest to słabe po prostu. Trzeba po prostu robić swoje i na tyle, nie wiem, zachęcać ludzi do tego, żeby jakieś produkty sprzedawać w jakimś sklepie, jeżeli nie, no nie wiem, pójść do roboty, normalnej, uczciwej roboty, prawda, jeżeli nie masz za co przeżyć, no to jest normalne, tak? No to i wtedy dzielić, prawda, czas. Prowadzenia jakiegoś medium i normalnej pracy. No tak dużo ludzi robi i naprawdę nie ma nic z tym złego. Ostatnio słyszałem, że wokalista zespołu Demono on poszedł do normalnej pracy, bo brakowało mu pieniędzy i chyba na budowie coś robił, czy gdzie już też jest w wieku po 50 grubo, przecież pod 60 jest
3: Dlaczego kolejny badacz mówi o sobie w trzeciej osobie? Czy to wpływy wilka?

0: Jesus.
1: No, przynajmniej wiadomo, kurwa, jak jacy zdrajcy za granicą siedzą, tak?
0: Wilku, pracujesz w resorcie. To ty jesteś zdrajcą.
1: Przynajmniej, kurwa, nie walę w chuja za granicą, tak?
2: Wilku, a masz pałeczkę taką białą jak Wojciech Olszański?
1: Nie mam takiej pałeczki, ale chuj. Wali mnie to.
3: Ale chuj w dupę wszystkim i każdemu z osobna. No to cóż, niektórzy też takich rzeczy sobie słuchają. Ostatnio była u Rady Menesa taka audycja, która mnie odrzuciła po prostu totalnie. Grupa pijaków sobie drwi i obelżywie się wyraża o Ukrainkach i takie, wiecie, no tak jakby banda żuli się spotkała, ale takich żuli jeszcze takich wrednych żuli, nie? No to więc raczej nie będę słuchał. Chyba takich już na maksa pijanych ludzi. Ja też sobie lubię wypić na streamie, ale też bez przesady. Musi być jakiś szacunek dla drugiej osoby, musi to się trzymać kupy, nie? A nie, że jacyś menele. To jest gorsze, to jest taki pato stream stuprocentowy już. No, czym to się różni od majora nawalonego, który tam się przewraca i upada i się butelki biją i no, niczym. Praktycznie. Tak więc Rady Menes, kciuk w dół daje i schodzisz na psy. Schodzisz na psy trochę. Myślałem, że może coś wartościowego usłyszę u ciebie, a tu banda pijaków się spotyka i sobie gadają, jaki to Putin. Putin powinien zajebać wszystkich, kurwa. No to wiesz co, to już niżej chyba nie można upaść. No ale co kto lubi. Może będziesz miał za to dużo donate'ów. Rób dymy, dużo dymów.

Gorący wieczór dzisiaj. U nas też trochę dymów jest, ale no widzicie, kto by tutaj nie zadzwonił, to kulturka, pełnym zdaniem się wyraża, trzeźwy, ma coś do powiedzenia, więc ja tu widzę wyraźną różnicę. I szkoda, że Michael się nie pojawia. Z Michaelem bym sobie chętnie pogadał. Zielony rybnik. Fajne streamy robi, takie bardzo luźne i siedzi sobie na ławce, spotyka różnych ludzi. Właśnie, miałem się ustosunkować do jednego komentarza. Był taki komentarz, że czemu pochwalam to, że Michael nie chciał komuś oddać pieniędzy, że tak fajnie zbył jakiegoś tam wierzyciela swojego. To nie do końca tak.

Sprawiedliwie, sprawiedliwie. Czyli z Menela to rozmawiałeś z pijaczkiem. Nie wiem, o co chodzi, Kazimierz. No. Teraz się Pato dobrze sprzedaje, więc wszelkie pijackie streamy. Mówiłem już o streamach, gdzie leży sobie kilku pijaków, chrapią i ogląda to 250 osób i wpłacają po 5000. Dziwne, to jest dla mnie niezrozumiałe, nie? 5000 dla ludzi, którzy coś bełkoczą, śpią, chrapią. No dobra, no może ktoś to lubi, takie klimaty, ale to dziwne to jest, dziwne. Idiokracja, nie? Idiokracja pełną gębą, można by powiedzieć. A w nocnym radyjku coś takiego pomiędzy, no trochę się bawimy, jest piątek, siedzimy. Czasem na poważniejsze tematy porozmawiamy, czasem się pośmiejemy. Czasem czuć, że prowadzący też już trochę jest w nastroju imprezowym. Michael pisze, że powtórka właśnie jest, znaczy Michał, przepraszam, nie Michael, tylko Michał, to są dwie różne osoby. No to puszczałem już tą powtórkę, ale no nie będę tam teraz odsłuchiwał godzinami. Klot też jest długodystansowcem i nadaje przez wiele godzin i teraz musiałbym słuchać tutaj i trafić akurat na ten moment, nie? Gdzie dzwoni Michał i rozmawiają. To nie, to bez sensu, nie chcę was katować. Macie ochotę, dzwońcie, możemy pogadać sobie o wszystkim. Tematy i poważniejsze, i luźniejsze.

W tym tygodniu planuję coś nagrać na powietrzu, no bo tak szukam jakichś nowych tematów, nowych pomysłów. No i cóż, no trochę ciężko trochę. Już tyle było tych audycji, no ale nagrywanie na powietrzu to na pewno coś nowego, więc to się pojawi. Tym bardziej, że to jest przyjemne też. Siądę sobie gdzieś na ławce. Trochę mi się spodobało to nadawanie Michaela. Właśnie, że sobie siedzi na ławce, spotyka różnych ludzi. Może mnie też ktoś zaczepi, coś będzie chciał ode mnie, wywiąże się jakaś rozmowa. No, to jest ciekawe, to jest dobre. Przydałoby się parę groszy właśnie na jakiś... na gimbala. Kupiłem raz gimbala, ale... Wiecie, gimbal to jest taki... Jakby to powiedzieć... statyw ręczny ze stabilizatorem, że idziecie sobie i możecie tam trząchać ręką i tak dalej, ale to się stabilizuje fajnie, nie? Bo są tam żyroskopy, jakieś bajery, ale na moje nieszczęście kupiłem takiego gimbala, że nie pasował do mojej komórki i go oddałem po prostu, zwrócili mi kasę. Ale teraz przydałby mi się jakiś inny, jakiś przynajmniej jakiś taki najtańszy statyw, żeby postawić tą komórkę, wyregulować ją, no bo nie chcę jej trzymać w łapie cały czas, nie? Bo to trochę dekoncentruje, trzeba tam... Te pijaki o tobie, krawcu, też gadali u Rademenesa i NR któregoś razu. Ja wiem, Rademenes troszkę gdzieś tam podsłuchuje i czasami jakiś pomysł podbierze. Nie mam mu tego za złe, bo też się czasem inspiruje innymi nadającymi. No, jak w tym przypadku Michaelem na przykład, nie? Że też chce coś na ławeczce, na powietrzu nagrać. Więc to nie jest nic złego, ale... Trochę słuchałem, ale nie natknąłem się akurat na jakieś takie obelżywe strasznie rzeczy. No tam trochę sobie żartowali, że nie wiem, że rybka z krawcem chodzi na stację po wódkę, nie? No, jakieś takie, no to jest spoko, to tam nie mam z tym problemu. Tym bardziej, że no co to takiego strasznego.

dwuosiowy za około 150 zł, pisze Etam. No, Etam, wiecie, ostatnio różni nadający jakby tak sobie dali na luz, nie? I na różnych kanałach nie widzę nic nowego u Etama, nie widzę za bardzo nowych rzeczy dużo u Ewki. Martin tak nadaje, bo nadaje, trochę tak z przyzwyczajenia. Też chyba trochę jest zrezygnowany, bo słuchałem jego... nie wiem, czy to na Discordzie, czy gdzieś tam wyłapałem, że też mu tak się już nie chce, że już nie ma pomysłów i tak dalej, i tak dalej. No, ale ja się jakoś tam trzymam i zostaję z wami cały czas. No. Każdy szuka sobie jakiegoś sposobu na to wszystko. Michael kombinuje na przykład jakieś świeczki, rozdaje... sam robi specjalne świeczki, koszulki i tak dalej. Ktoś inny inaczej kombinuje, ale wiecie co? Ja bym to podsumował jednym takim porzekadłem. Z pustego to i Salomon nie naleje, więc jakby to powiedzieć. Na przykład ktoś wpadł na pomysł, że świetnie jest jeść robaki. I jest taki przekonany, że jak się przyłoży do tego, że jak te robaki będą najlepszej jakości, zainwestuje w jakieś najlepsze robaki, będzie tym robakom puszczał Chopina i Mozarta, to, że on już zrobił wszystko, że czemu to nie działa? Ale ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, że po prostu ludzie mają w dupie te robaki twoje, no. W dupie mają robaki, no, że tak pięknie, poetycko powiem. I komuś się wydaje, że on ma jakąś pasję, te robaki na przykład. I że tak wszystkiego dopilnował i się te robaki głaskał, puszczał im muzykę. Czemu to nie działa, nie? No nie działa, bo masz 50 subskrybentów, no. I weź się trochę popromuj, zaproś gości, wystąp u kogoś gościnnie. Michael, zapraszam cię. Przyłącz się do naszej ekipy i ponadawaj coś tutaj, nie? Trzeba trochę kombinować, no i to po prostu często wyciągamy fałszywe wnioski. Wydaje nam się, że wszystkiego dopilnowaliśmy. Jak to, czemu ja nie osiągnąłem sukcesu, skoro mam drewniane knoty w moich świeczkach wspaniałych, nie? Ludzie są często bardzo zafiksowani na tym, co im w duszy gra i nie biorą pod uwagę innych różnych czynników. A jeszcze jak ktoś na przykład dużo jara, to w ogóle mu się to jeszcze wyolbrzymia. Pomidory lepiej rosną przy muzyce klasycznej, twierdzi Tomu.

0: A Michael ma fajny przekaz. On ma taki przekaz buddyjski, jakby trochę. Buddyjski, marihuanowy. W ogóle się zdziwiłem, że on przesiedział 4 lata w pierdlu. Nie wiem, czy za to, za te jego akcje typu rozsiewanie, znaczy sadzenie nasion pod komisariatami, jakieś tam rozdawanie zioła i tak dalej, czy w końcu go capnęli za to, czy za coś innego. Ale też dzisiaj mówił, że właśnie kiedyś był taki aktywny, dużo działał, a teraz ma taki tryb osiadły, nie? I siedzi sobie z tym brzuszkiem swoim, którym urósł w międzyczasie na ławeczce i tak mu się nic nie chce i tak jest wyluzowany. No tak się ludziom robi czasami. Zmienia się nam w głowie trochę. Dajemy sobie na luz. Ja jestem na pewno na takim etapie, że sobie dałem mocno na luz. Nie wiem, czy to jest takie dobre też w 100%. Znaczy, jest to jakaś droga życiowa, wrzucić sobie na luz i się niczym nie przejmować. Tak jak etam też. Ale w gruncie rzeczy to też to jest taka droga, która ma swoje plusy i minusy, nie? I takie odłączenie się trochę od życia, można powiedzieć. No to też no, stajesz się takim człowiekiem, który żyje sobie bardzo wolno, żyje sobie po swojemu. No ale pytanie, czy to jest takie w 100% dobre też, nie? Ktoś inny w tym czasie ciężko pracuje, gdzieś tam się stara, o rodzinę się martwi i tak dalej, a drugi sobie wrzuci na luz, zacznie sobie jarać, siedzieć na ławeczce. Znaczy, też no, zawsze można sobie zadać takie pytanie, jaki byłby świat, gdyby wszyscy tak żyli? I to jest takie dobre pytanie, jak się zastanawiamy, czy coś jest dobre, czy nie. Co by było, gdyby wszyscy tak żyli? No, świat byłby na pewno diametralnie inny. Byłby to świat bez wynalazków, bez różnych dobrodziejstw, świat, w którym by wszyscy mieli wszystko w dupie trochę. I przychodzi jeden żebrak do żebraka i mówi, masz pożyczyć stówę, a drugi, a ty masz pożyczyć stówę? No taki świat trochę, nie? Taki menelski. Ale z drugiej strony też, czy to ma sens, takie ciągłe zastanawianie się, co by było, gdyby wszyscy? I przecież jesteśmy różni i różnie żyjemy i mamy różną drogę życiową. Tak samo jak w przyrodzie są różne gatunki zwierząt. Jedne zwierzęta są władcami przestworzy, tak jak orzeł, drugie królują tu na ziemi, jak niedźwiedź. No i ciężko tutaj szukać jakiegoś wspólnego mianownika albo recepty, że niedźwiedź jest lepszy od orła, nie? Ale też chyba najwięcej zła na tym świecie bierze się z tej rywalizacji, konfliktów, kto ma większego, kto lepszy, nie? I tak cały czas wokół tego wszystko się kręci. Więc ja mam duży respekt jednak do tych ludzi, którzy żyją sobie spokojniutko, powolutku, po swojemu. Taki Michael, on twierdzi, że jest pacyfistą na przykład, że nie interesują go wojny, ale z drugiej strony popatrzcie, teraz na stało się to, co się stało. Mamy wojnę na Ukrainie. No i też co powiedzieć w takiej sytuacji, że mam to w dupie, luzik, stary, nie moja bajka, man, ta wojna cała. No nie można, nie ma takiej możliwości. Nie wiem, osoby, które były wywożone pociągami bydlęcymi do obozów. No to też, co miały sobie powiedzieć? Luzik, luzik, że jadę miesiąc w tym pociągu i nie mam się gdzie umyć, nie mam co jeść i horror przeżywam. Luzik. Zajaram se. Co prawda nie mam co zajarać, nie mam i se nie zajaram, ale luzik, luzik, man. No, nie da się, po prostu są takie sytuacje, że Łatwo sobie powiedzieć, żyję sobie życiem człowieka poczciwego, robię sobie co chcę, żyję po swojemu, kiedy masz taką możliwość, a jeśli nie masz. I tym ludziom z kolei, tym, którzy byli wywożeni gdzieś, czy na Sybir, czy do Auschwitz, w takich warunkach, że właściwie znikało ich człowieczeństwo. Bo wiecie, jak się nie macie czym podetrzeć, nie macie co jeść, w bydlęcym wagonie jedziecie przez miesiąc, nie możecie się umyć przez miesiąc, bo tyle jechali ci ludzie. No to wiecie, tak sobie wrzucić na luz, nie? Krawcze, zrobiłbyś teraz wywiad z Szablem, umiałbyś z nim rozmawiać teraz na poważnie po tym, jak mu się odkleiło z tymi ruskimi? Adamie, nie potrafiłbym chyba. Chyba nie miałbym szacunku wystarczająco dla tego człowieka. Zapraszałem go, wydawało mi się, że można sobie pogadać, można się pięknie różnić, ale po tym, jak on się zachwyca Związkiem Radzieckim i zaprasza gościa, jakiegoś ewidentnego agenta wpływu, trola, który mu na każdy temat ma odpowiedź i mówi, że to sami Ukraińcy sobie podkładali ładunki i wysadzali teatr, szkoły. Dla mnie ktoś taki jest po prostu złą osobą i złym człowiekiem i takim trochę parchem, śmieciem, który, nie wiem, komuś się tam albo wysługuje, albo jest po prostu głupi, nie? Albo jest pożytecznym idiotą, albo agentem. No więc nie potrafiłbym chyba z taką osobą gadać sobie tutaj, dowcipkować. Wiesz, że lubię sobie też pożartować na antenie i tak dalej i z kimś takim. Daj spokój, no. Zresztą Gabryś, on taki... Nie wiem, on jest taki niezamądry, więc coś mu tam zażartujesz, on to weźmie na serio. Wiesz, o co chodzi, nie? Że nie ma tutaj jakiejś nici porozumienia, no... Ty sobie chcesz tam pożartować coś, a on
1: ale weź przestań, kurwa, nie? Bo słuchaj, to co ty mówisz, to głupie, bo będą świetlne szable grafenowe.
0: No więc, no, wiesz, no ciężko by było. On na serio opowiadał o tych świetlnych szablach, że on takie wyprodukuje, tylko trzeba naukowców do tego. To jest... Koleś, który mieszka gdzieś na wsi, karmi te kury swoje, brat go gdzieś tam opierdala, on zaprasza gościa na wywiad i w międzyczasie wchodzi jego brat, który go opierdala, że nie umył maszynki do robienia kiełbasy i grozi, że mu korki zaraz wyciągnie coś tam. A on nawet się nie potrafi postawić temu bratu swojemu i go tam opierdalają wszyscy, on jest chyba jakiś, nie wiem, takim toadim w tej rodzinie, że go tam opierdalają o wszystko. Siorka mu wpada i go tam gnoi jak ostatniego łacha i mu tam w łeb mu daje coś, a on
1: Siorka, weź nie świruj pawiana, co? Ja tu gościa mam, nie?
0: No to daj spokój, no z takim typem gadać. Bez sensu. Dramat ludzki po prostu. Ale on jest świetnym przykładem na to, że możesz być niezbyt rozgarnięty, możesz być jakiś takim wąsatym patafianem ruską onucą. Możesz gadać pierdoły o tym, że cała historia jest zafałszowana, że nie było średniowiecza, nie było wszystko to, już mieli tramwaje, starożytni Rosjanie mieli tramwaje. Takie, wiecie, takie jakieś farmazony gadać, a przychodzą ludzie, cię słuchają, wpłacają ci. Po prostu no to jest dobra droga, żeby się dorobić, nie? Ja takim czymś gardzę trochę, no też bym mógł tutaj, nie wiem, jestem... na tyle sprytny, że mógłbym udawać jakiegoś jasnowidza na przykład, nie? I was tutaj wkręcać, ale brzydzę się takim czymś, no. Dajcie spokój. Wolę mieć mniej, a jakoś godność zachować i patrzeć w lustro potem bez obrzydzenia, no. Rybka też mnie trochę zawiódł, bo on tam się szlaja wszędzie, nie? I tam u Gabrysia gdzieś tam bywa i u Rademenesa i tam się dobrze z nimi czuje. Troszkę mnie zawiódł. Myślałem, że to jest bardziej jakiś charakterny człowiek. No właśnie, Adam pisze, że rybka u Szabla czuje się jak ryba w wodzie. No, troszkę się rybka okazał leszczem w tym momencie. I też widzicie, też mógłbym tutaj mu kadzić i go usprawiedliwiać, ale akurat nie mam ochoty. No. Aby mi się to opłaciło pewnie, nie? Bo rybka to jest akurat dobry klient i potrafi fajnie zapłacić tutaj, można gdzieś tam coś zyskać, a też bym się brzydził sobą, jakbym wam tu kłamał na jego temat, że o wszystko mi się podoba, nie mam nic do zarzucenia, złoto, nie człowiek. Nie, no trzeba być trochę człowiekiem, mieć pewne zasady, no, a nie tam tylko patrzeć. Dzisiaj taka jest moda na to, żeby patrzeć tylko, co się zyska i co będziesz z tego miał, nie? I wszyscy tak patrzą tylko, co ja będę z tego miał. I często spotykasz człowieka i on nagle zaczyna się pozytywnie o kimś wypowiadać i tak myślisz, ale czemu on tak się wypowiada? I nagle dochodzisz do tego, że jakieś tam mają wspólne interesy, coś. To mnie wkurwia taki świat, w którym wszyscy nagle wiecie, honor, duma, gdzieś tam do kieszeni, nie? Bo mogę 2 złote zarobić, no dajcie spokój.

0: No, niech sobie tam dostają po kilka tysięcy na streama, taki szabel czy jakieś inne żule. Czasem trochę mam gula, nie? Że o, chciałoby się też być dzianym bogatym, ale sprzedać swoją duszę, to jest trochę jak podpisanie cyrografu z diabłem. No, podpisujesz cyrograf i sprzedajesz swoją duszę i jesteś nagle sławny, bogaty, ale sprzedałeś duszę. Nie twierdzę, że jestem jakimś tutaj bez skazy i zmazy. No, każdy ma coś tam na sumieniu, każdy coś czasem daje dupy. Nie ma ludzi doskonałych, no ale kwestia proporcji tutaj, nie? I jeden ma więcej do zarzucenia sobie, drugi mniej, no troszkę. Napijmy się. Za co pijemy? Jaki toast wznosimy? Czekam na propozycję na czacie. Ale donata 1000 zł dziś na streamie dostał. A kto takiego donata dostał? Gabryś? No, nie zdziwiłbym się, bo często ludzie są przekonani, że mają przed sobą jakiegoś Morfeusza, Neo, nie? Który mówi im prawdę, który idzie pod prąd. I chcą to docenić. Twierdzą, że to jest taki nasz zbawiciel trochę, nie? Że to przeciwko tym zakłamanym mediom on właśnie działa i chcą mu się jakoś odwdzięczyć. Normalne zjawisko, no. Gumball, chciałbyś dostać 1000 zł donata?
1: No właśnie chciałem się spytać, za ile dałbyś dupy?
0: Wiesz co, w tej chwili chyba dojrzałem do tego, że za żadną kwotę. Wiem, że to brzmi niewiarygodnie, ale pieniądze nie są dla mnie aż takie super ważne, wiesz, że tam za milion to bym dał dupy od
1: Pół
0: razu.
1: miliona to spoko i mogę to zrobić.
0: No spoko, zawsze będę jakoś tam bardziej szanował kogoś, kto mógłby dać dupy za milion, niż kogoś, kto daje dupy za 2 złote, nie?
1: Jak to się mówi, wiesz, wszystko ładnie, pięknie, jak to się mówią, nie dziwka, nie męska dziwka, ale pół miliona piechotą nie chodzi.
0: Słuchaj, dostałem kiedyś na priwa propozycję taką, że jak Martina Lechowicza wrobię w coś, pokażę, że on jest, wiesz, zjebem i tak dalej, to zafundują mi mieszkanie w Środzie Śląskiej.
1: A to
0: Ale
1: nieładnie.
0: co?
1: A to nieładnie, bo to wiesz, to jedno to jest tylko twoje ciało, a drugie to już wiesz, robienie komuś krzywdy, jest różnica.
0: No, i nawet tam, wiesz, jakoś tam ciągnąłem rozmowę, bo mnie to strasznie zaciekawiło, kto to, wiesz, coś, ale nie sądzę, żebym się zdobył na takie coś. Nawet Martinowi o tym nie mówiłem, teraz pierwszy raz o tym w ogóle mówię na antenie, ale też gdzieś tam jestem przekonany, że to jakieś trole, wiesz, jakieś trole chciały jakąś akcję zrobić, coś, nie?
1: A ile byś dał, a ile byś potrzebował hajsu, żeby zrobić nocne spanie?
0: Bym tu chrapał do mikrofonu, tak? I by ludzie wpłacali donaty. No, nie interesują mnie za bardzo takie rzeczy. No, kiepsko bym się czuł z tym. Wiesz, a to jest co śmieszniejsze. Ludzie i tak mnie biorą za żula, za kogoś, kto chciał się dorobić na sroce i tak dalej. Więc wiem, że i tak będą takie oskarżenia. I tak niektórzy będą mnie postrzegać, ale wiesz, mnie interesuje to, jak się sam czuję ze sobą, a nie co inni sobie myślą, nie? Bardziej.
1: Nie wiem, no trochę nie pomaga ci twoje miejsce zamieszkania. Ja trochę się boję tej Środy Śląskiej, to dla mnie trochę jak taka Łódź Dolnego Śląska.
0: Niepotrzebnie, tu jest całkiem fajnie, miło, to jest bardzo ładne miasteczko. Tutaj nie ma tak dużo żuli wcale, nie ma syfu, wiesz, jest ładnie, dużo zieleni. sklepiki małe, wiesz, ryneczek ładny, laski, lasy dookoła, tu jest przyjemnie całkiem.
1: Mówisz, że są laski, o, to dobrze.
0: Znaczy, laski i parki to jedno, ale jest, wiesz, dużo lasu dookoła, nie? Tak ogólnie. Dużego lasu.
1: No. A co tam robi, a gdzie jest punkt ten kulturowy, gdzie się młodzież polska tam spotyka?
0: A nie wiem, bo ja tak się nie spotykam za bardzo gdzieś tam. Nie wiem, czy są tu jakieś takie... Znaczy w parę miejsc tutaj wstąpiłem, gdzie się tam ludzie spotykają. No, jest taki lasek, taka, wiesz, taka mylina laskowa trochę, gdzie można sobie załatwić to i owo i tak dalej. Tam trochę bywałem, ale też potem już teraz tam nie bywam, bo jakoś nie czuję potrzeby, nie, żeby tak bywać w takich miejscach.
1: No, wiesz, u mnie akurat w okolicy to centrum społeczne to jest McDonald's, łamane na KFC, bo jeszcze KFC jest po drugiej stronie, także co wybierasz, to masz. I śmietanka społeczna pokroju, mam firmę, tylko nie chce mi się robić biura, więc będę przyjmował klientów w McDonaldzie oraz, no dobra, jest 12, czyli spierdamy ze szkoły. Cała śmietanka mojego miasta po prostu w maku zawsze się spotyka. To obstawiam, że u ciebie pewnie jakieś kebabiarnie.
0: No sporo ludzi przyszło do tego nowego kebaba, który otworzyli, gdzie można baraninkę sobie w końcu zjeść, dobrą. Ale to może z racji tego, że otwierali lokal i że tam ludzie się zeszli, ale to głównie młodzi, wiesz, młodziaki. Koło mnie jest tutaj, koło domu, taki skwerek, taki murek koło śmietnika, gdzie zawsze widzę jakichś młodych, gdzie siedzą tam sobie na tym murku i gadają. No ale no co ja mam zrobić? Mam pójść tam i jak taki, wiesz, jak taki stary, który chce się wkręcić w młodych, to nie wiem, tam przyjdę, wiesz, w czapeczce, taki ten 40-parolatek w czapeczce do tyłu. Yo, yo! Yo! Madafaka!
1: Jaki przedział wiekowy, to ci powiem. Tylko musisz powiedzieć przedział wiekowy.
0: No nie wiem, takie tam 16, 17, no to przyjdę, no to... jeszcze ten, deskorolkę pod pachę będę miał.
1: Nie, ty bierzesz tak głośnik i puszczasz ekipę, ewentualnie jakieś rapsy typu Taco na Fide, a jak jesteś przy kasie, to najlepiej mieć jakoś przy okazji, jak to są nerdy, bo to jest też różnica, bo jeżeli to są jakieś cool ludzie, no to wiadomo, wtedy rapsy i ten, ale jeżeli to są nerdy, no to bierzesz jak swoje PSP, czy co tam masz, i podchodzisz, i zaraz będą patrzeć się, w co ty tam grasz, więc wiesz. Easy opcja.
0: No, akurat właśnie nie mam większego problemu, żeby się wkręcić w jakieś towarzystwo. Jak tam, wiesz, właśnie w Lasku bywałem, to zupełnie na luzaku. Tam sobie walnąłem z 2 kilony dla kurażu, trochę na odwagę i wiesz, jakoś tam zaraz wspólny język znalazłem i z takimi ludźmi, których moglibyście nazwać, nie wiem, dresiarzami, czy koksami, czy z jakimiś tam różnymi takimi, no. To jest w ogóle ciekawe miejsce, bo tam bywa, że siedzi koło siebie koleś z długimi włosami, obok niego łysy, obok jeszcze, wiesz, jakiś tam ktoś, kto jara, obok ktoś tam wciąga sobie, wiesz, białe szaleństwo, jacyś tam narciarze, tak więc bardzo takie zróżnicowane towarzystwo. Ja tam się jakoś odnalazłem, spokojnie sobie gadałem. Też jeden tam taki człowiek, którego już znałem, mnie trochę tam wkręcił, więc nie mam jakiegoś większego problemu, żeby się tam zaaklimatyzować, nie? Tylko nie ciągnie mnie za bardzo, no bo to takie, wiesz, spędzanie czasu, że tam chlejesz wódę, ktoś tam coś wciąga, se trochę pożartujesz, pogadasz, ale to wolę z wami sobie tu pogadać, szczerze mówiąc.
1: Fikcja, tylko to wiesz, ty źle to robisz, bo do lasu to nie idziesz z kielonem, tylko z worem. Najlepiej plastikowym i z zawartością.
0: To co mam? Plastikowy worek z zawartością? To co, kurde, rozpuszczalnik mam sobie do reklamówki?
1: No od razu, no, walisz nitro. Dziękuję bardzo.
0: Nitro. Nitro. Nitro kukła. Ale to nie, no takie klimaty to mnie raczej nie interesują. Chociaż przez pewien czas tak się zastanawiałem. Może tak dla eksperymentu spróbować sobie powąchać nie, tego nie rozpuszczalnika.
1: Bo to wali po berecie na mam kumpla, który no po prostu to chłopie to troszkę permanentnie działa. Tak jakby no trochę cię potrzepie tak najdłużej i to już tak, wiesz, zostanie ci pewne rzeczy. Jest to tak, no jak nie, wiesz, jak chcesz być takim majorem, no to spoko, ale no to nie da ci fajnych efektów. Raczej no będziesz trochę bardziej debilem.
0: No nie bardzo. Gumball. Na antenie. Coś takiego by było.
1: No, bo Nitro tak jest, tylko że to troszkę ci dostaje, bo to po prostu siada już na mózg w pewnym sensie. To nie jest dobra rzecz. W ogóle to jest najgorszy taki, nie wiem, z takich narkotyków to chyba właśnie Nitro jest najgorsze, ma najgorsze efekty uboczne. I chyba jeszcze heroina, ale nie jestem pewien.
0: Mam zarówno kolegów, którzy próbowali hery, znam też takich, którzy kiedyś tam w dawnych czasach próbowali tego nitro, właśnie, wąchali klej. No i wyszli na ludzi, to są bardzo inteligentni ludzie, tylko że no po prostu trzeba, wiesz, trzeba, nie można tego cały czas stosować, no. Chociaż ten major, to on się zaskakująco dobrze trzyma, nie? Jak na człowieka, który przez tyle lat wącha ten rozpuszczalnik. To on wygląda całkiem tak zdrowo, gdzieś tam ogarnia w miarę, znaczy no nie ogarnia, ale to bardziej wynika z tego, że on jest po prostu, że on, nie wiem, jest głupi, niewyedukowany, niczym się nigdy nie interesował i tak dalej, niż z tego rozpuchu. Tak mu nie zaszkodziło to chyba jakoś wielce.
1: O, ktoś powiedział, żebyś sobie jebnął 95.
0: A co to jest 95? Benzyna, tak?
1: Bezołowiowa, no. Kurwa. Albo wysokooktanówkę jebnij, 98, tak ekologicznie.
0: Pisze Tomu, trochę bardziej debilem, proszę nie obrażać Krawca. Ale to o co chodzi, że co, że już bardziej się nie da być debilem niż Krawiec,
1: nie,
0: czy co?
1: No, bo ja to tak powiedziałem, mówiąc trochę bardziej debilem, znaczy mnie nie chcę tak wychodzić na miotkę, ale tak powiedziałem, jakbyś już był debilem i po prostu stwierdzałem, że byłbyś bardziej. Tak to zdanie brzmi.
0: Gdzie ty widziałeś baraninę w donerze? To jest wołowina zmieszana z wieprzowiną i tłuszcz barani. Inaczej byś za kebaba płacił 50 zł. No, Kaki Bierut się trochę zna na tej branży właśnie mięsnej, ale ja nie mówiłem o donerze. Nie wiem, ty, Gumball, coś mówiłeś o donerze. Doner... Aha, bo doner kebab to jest taki rodzaj kebaba, tak? Doner kebab. Aha, już wiem, o co chodzi, że Kaki Bierut twierdzi, że ogólnie w tym rodzaju kebabów, które uznajemy za te z baraniną, to nie ma baraniny, tylko to jest taka mieszanka. No nie wiem, nie będę się wykłócał z tobą, Bierut, bo no ty się lepiej znasz, więc może faktycznie jest to takie mocno wytanione, zafałszowane i tak dalej.
1: Ale dobre.
0: Na pewno, kurczę, jak byłem w Irlandii, poszliśmy raz z Mapetem i z księciem Edwardem do dobrej knajpy i tam myślę, że była baraninka, bo to miało taki specyficzny bardzo smak, taki inny, więc to chyba była prawdziwa baranina, ale to było na talerzu, to nie było żaden tam zawijas, nie? Tylko było na talerzyku, wszystko fajnie przygotowane. Fajna knajpka, taka w drewienku, wszystko, bardzo miły klimat. No, a w Polsce faktycznie, no, nie na nasze zarobki, no, Być może jest tak, jak mówi Bierut, że faktycznie ten kebab... To mi potwierdziła też pani z kebabowni, bo rozmawiałem kiedyś z panią i powiedziała, że no tak jest, bo faktycznie ten kebab by kosztował dużo, dużo więcej, gdyby to była prawdziwa baranina. Ale to jest też ciekawe zjawisko, bo, Polska akurat mogłaby, że tak powiem, być... Barania. Moglibyśmy wszyscy zbaranieć, no bo tu się hoduje barany. Mogłyby barany być popularne. Mi się wydaje, że ta sytuacja wynika po prostu z tego, że nie było popytu na tą baraninę i ona jest taką egzotyką trochę, no a każda egzotyka będzie zawsze droga. A mogłoby być tak, że Polska baranami stoi i że na każdym rogu można kupić sobie baraninkę tanio. Tylko
1: Polska
0: po prostu,
1: baranami stoi od dawien dawna, tylko że na wiejskiej.
0: No tak. A co myślisz, Bierut, o tej teorii, że... Bo mi się to wydaje teorią spiskową, niesprawdzoną i być może właśnie taką nieprawdziwą, że wszyscy w Polsce w tych kebabowniach kupują te bele takie kebabowe z jednego źródła, od jakiegoś jednego, od jednego Araba, który robi te kebaby.
1: Nie Araba, Polaka. Jest nawet ten, możesz sobie wejść na YouTubie, produkcja mięsa do kebabów i tam jest pokazane, jak to jest robione.
0: Mi się to wydaje nieprawdopodobne, bo różne, bo po prostu sam jakby doświadczyłem różnych smaków tych kebabów, więc nie mogą pochodzić z jednego źródła, skoro są tak różne.
1: No, na pewno mają różne źródła, tak, ale większość ma podobnego dostawcę. Tak mi się bynajmniej zdaje, bo to jest, kurde, no nigdy tego nie robią na miejscu. Żadna kebabownia praktycznie nie robi tego na miejscu, zawsze zamawiają i to jest z tych dużych hurtowni, gdzie oni już tam, wiesz, napierdalają to na ilość.
0: Bierut pisze, baranina i jagnięcina ma specyficzny smak. Nie każdy lubi. Tak, tak, no dokładnie. Baraninę i jagnięcinę trzeba po prostu umieć przyrządzić i to wymaga trochę więcej trudu. I zawsze to będzie taki trochę specyficzny właśnie smaczek. Trzeba to dobrze przyprawić, trzeba to w to trochę włożyć serca, nie? Kurczak jest prosty. Wołowina też już, no, można to w miarę prosto zrobić. Baraninka, jagnięcinka, no to trochę więcej trudu, trochę więcej zachodu i trzeba smakosza bardziej, nie? Może dlatego baranina i jagnięcina nie są tak popularne w Polsce, bo są to rzeczy, jakby to powiedzieć, wyrafinowane bardziej troszkę, a Polacy lubią rzeczy proste, na przykład proste, takie, jakby to powiedzieć, defaultowe, mainstreamowe, no bo to się przejawia w różnych aspektach naszego życia. Polacy lubią też bardziej mainstreamowe media, jedzenie, kulturę i tak dalej. Wszystko takie bardziej zwykłe, przeciętne, o tak bym rzekł, przeciętne.
1: Powiedz mi, no? Czy Polak zjadłby sajgonki?
0: Ja bardzo lubię sajgonki.
1: Ja typowy Polak, mówisz do Janusza, ej, to zrobimy ci sajgonki. Co myślisz taki Janusz, powiedział, on takie, kurwa, jak sajgonki, kurwa, co, pojebało cię grażyna, kurwa, kotleta tu rób. No, a powiesz takiemu Januszowi, że zrobi się krokiety z grzybami i to takimi specjalnymi, to od razu zje. A tak naprawdę wyjdzie na to samo, nazwa będzie inna.
0: Kurwa, zjadłem jakbym nic nie zjadł. Kurwa, się nie najadłem. Kurwa, tyle pieniędzy, to się nie opłaca.
1: Mówię, że Polacy często patrzą się na nazwy, że coś jest z Chin, że skądś tam. Kurwa, my pierogi mamy z Chin tak naprawdę, a większość opierdziela je co chwilę. Skąd wiesz, na przykład kotlet schabowy tak naprawdę jest kotlet, nie wiem czy wiedeński, czy jakoś to się inaczej nazywało. Devil Eye może? Ja nie wiem, kurde, teraz, żebym nie skłamał.
0: Wiedeński to jest chyba co innego. Wiedeński to jest
1: No,
0: taki
1: Clay też się nazywa.
0: nie, Wiedeński to jest taki z cebulką chyba. I taki bardziej mielony, jakby tylko z cebulką położony i trochę inny ma smak. A Devil Eye, no to wiadomo, tam serek jest w środku, tak?
1: Nie pamiętam, to ktoś mi teraz powie, jaki to jest właśnie, bo odpowiednik schabowego jest, tylko że taki.
0: Sznycel jest chyba odpowiednikiem schabowego. Czektul pisze, beknąłeś. Nie, to słuchacz beknął. Podaję wam jego numer. 578 235. Wiecie, co z nim zrobić. Dobrze, dziękujemy już. Przykład trollingu. To tak a propos do... Tak nawiązuje trochę do pewnej osoby.
1: Wszyscy ją znają i kochają.
0: Mówi się właśnie, że schabowy to jest odpowiednik niemieckiego sznycla. Nie wiem, no, ale też podobno są jakieś różnice, że to nie jest tak zupełnie, że
1: A czy
0: toczka w
1: to
0: toczkę.
1: nie jest z Austrii?
0: A nie wiem już nawet sam. Bierut, ty specjalista od mięs, byś zadzwonił tutaj do nocnego radia. Wiem, że jesteś związany z innymi mediami. Wiem, że kto inny ci płaci, kto inny cię wynajął. Wiem, że jesteś agentem innego radia, ale byś zadzwonił tu i coś powiedział. Kiedyś nie miałeś problemu, żeby, kurczę, tutaj nadawać w nocnym radio, a teraz co? Gardzisz? Gardzisz?
1: No, a wiesz co by, wiesz kiedy Janusz by cię zniszczył? Kiedy mu powiesz, że zrobiłeś kotleta schabowego, tylko że nie w bułce tartej, tylko panko. Wiesz co to panko? To jest prawie to samo co nasza bułka tarta, tylko że jest to zrobione z takiego białego chleba i bez skórki.
0: Wiesz co, Gumball? Myślę, że dla Janusza to jest często najważniejsze to, żeby się najeść, żeby było dużo. Tak samo jak niektórzy kupują sobie tanie piwo, żeby się narąbać, nie? Nie chcą sobie spróbować jakiegoś dobrego smaku, nowego, czegoś, wiesz, wyrafinowanego, tylko chcą mieć, żeby się nażreć, nie? Żeby było dużo, na bogato. To jest taka właśnie cecha ludzi prymitywnych chyba trochę.
1: Tak. Dobry człowiek kupi sobie snajpera 12% z Dino.
0: Myślę, że człowiek, który ma jakiś gust, który ma większe trochę oczekiwania, to kupi sobie mniej, a lepsze. A taki, wiesz, bardziej prymitywny człowiek, prosty, to chce po prostu mieć więcej i niech to będzie podłe, niech to będzie zwyczajne, niech to będzie przede wszystkim to, co już zna. Bo często tacy ludzie właśnie prości to nie lubią poznawać nowego, tylko lubią to, co już znają. Wiesz, ja też się na tym przyłapuję. Też często sobie słucham tej muzyki, którą już znam, którą lubię. Też mam problem z sięganiem po nowości. A jak to u ciebie jest? Czy lubisz eksperymentować, szukać nowego, czy tak szczerze powiedz, czy bazujesz na tym, co już znasz, co lubisz? Na przykład nasz Etam jest przykładem takiego człowieka, który ewidentnie kocha to, co już zna, nie? I nie lubi strasznie w ogóle żadnych nowości. Jak słyszy jakieś tam Discordy czy coś, to w ogóle to ucieka od razu. On lubi to, co już zna.
1: Nie, ja nie mam tego aż tak, chociaż w pewnym sensie każdy to ma, więc gdzieś stoję pewnie na swoich utartych ścieżkach, ale staram się szukać nowych rzeczy, szczególnie z jedzeniem to jest u mnie widoczne. Jeśli coś nie posiada grzybów w sobie, niestety no, nie potrafi zjeść, no to najczęściej testuję nowe rzeczy. Powiem ci, że jak widzę jakąś restaurację, albo jakiś bar, albo coś takiego, gdzie jeszcze nie byłem, to pierwsze co, pójdę tam i coś spróbuję. I często właśnie sobie chodzę od miejsca do miejsca. Lubię sobie sprawdzać różne lokale, nowe jakieś dania. Czasem wypał, czasem nie wypał. Życie jest trudne, ale potem człowiek tak wie sobie, o, to jest na przykład dobre, to można sobie zjeść. O, to jest spoko, a tam jest chujnia z grzybnią. jest dobre, to jest spoko opcja sobie tak testować. Jeśli chodzi o technologię, to tak niestety nie mam, ale to dlatego, że chociaż trochę też, bo kiedyś byłem fanem Intela, teraz jest, mam AMD, wcześniej AMD, też mój brat miał, karty były AMD, a ja przeszedłem na Nvidia, bo uważam, że jest lepsza, no więc technologii raczej trochę stoję w miejscu, ale z drugiej strony coś tam, jeżeli widzę, że jest lepsze, no też nie jestem taki głupi, że o, będę kupował, bo jestem fanboyem. Nie, też nie mam, tak? Więc gdzieś tak pomiędzy jestem. Raczej staram się szukać tych nowych rzeczy, tak być wcześnie, na przykład jak jest nowy system, Windows 11 na przykład, to go zaktualizowałem od razu, bo stwierdziłem, dobra, powkurwiam się teraz, a potem nie będę narzekał, a wiem dobrze, że będę musiał i tak korzystać z nowego systemu, czy prędzej, czy później.
0: Są takie cechy charakteru, które co do których nie zdajemy sobie sprawy, jak wielki mają wpływ na nasze życie i jak bardzo decydują o tym, jak potoczy się nasza przyszłość i tak dalej. No i właśnie myślę, że właśnie to jest jedna z tych cech, to upodobanie lub nie do nowości. Ludzie, którzy są tak bardzo za właśnie tym, co już znają, lubią tkwić w swoim świecie, nie? Że to jest ich ulubione i tak dalej. A są też tacy, którzy ciągle szukają czegoś nowego i to jest coś, co strasznie zmienia nasze życie i może się nasze życie zupełnie inaczej potoczyć, jak jesteśmy tacy lub tacy. Wiecie, do czego zmierzam, nie? I ja sobie pluję w brodę trochę i jestem zły na siebie, że nie mam tej cechy, że lubię nowości, lubię poznawać nowe, eksperymentować. Znaczy, ja lubię eksperymentować, ale tak w bardzo ograniczonym zakresie. No, coś tu na nocnym radio zrobić, jakiś eksperyment, z grafiką coś poeksperymentować, ale tak w życiu ogólnie to gdzieś tam się opieram na takim bardzo stabilnym fundamencie, tym, co już znam, co potrafię kontrolować i tak dalej. I to, gdybym był inny, moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej, zupełnie inaczej. I zdajcie sobie z tego sprawę, że może warto się przełamać czasem, jeśli macie w sobie taką siłę, bo nie każdy ma też, nie? Ale może wy macie, ale tkwicie w tym swoim właśnie świecie, a spróbujcie z niego wyjść trochę, coś poszaleć, poeksperymentować, poznać nowych ludzi, gdzieś wyjechać i tak dalej, nie? I to może pytanie. Zmienić wszystko.
1: Bo ty ciekawą rzecz drążysz, strefa komfortu. Pytanie, czy twoja strefa komfortu jest zabudowana innymi ludźmi, którzy patrzą się na ciebie i ty gdzieś w głębi, bo to nie musi być jakby, ty nie musisz o tym nawet zdawać sobie sprawę, ale gdzieś w głębi, wiesz, patrzysz się na to, że a, zrobię tak, na przykład, o, tu coś takiego, nie, no może nie. Może gdzieś właśnie to bardziej społecznie, czy może bardziej strefa komfortu taka, że na przykład już przyzwyczajenia, czy może raczej już tak, no, raczej w większości to są te dwie rzeczy właśnie, albo przyzwyczajenia, albo właśnie to, jak ktoś nas postrzega i właśnie wyjście ze strefy komfortu w większości albo to jest jedno, albo drugie. W moim wypadku raczej to są moje upodobania, bo nie patrzę się w większości, jak ludzie na mnie spoglądają, chociaż pewnie też, ale potrafiłem robić rzeczy takie, które no, ludzie by się nie odważyli. Mówiąc krótko, kiedyś sobie założyłem ciuchy, no typowo jakbyś miał, no jakbyś był okultystą i zrobiłem sobie przebieżkę tuż przed właśnie niedzielną mszą, tak sobie pochodziłem po okolicach, tak żeby mogli moi sąsiedzi zobaczyć, jakiego mają dobrego chrześcijanina na wsi.
0: Dobry chrześcijanin na wsi. Czektul pyta, o właśnie, jak tam RAM? No muszę się do czegoś przyznać tutaj. Przyłapaliście świętego Mikołaja na grzechu. niech wam będzie. Wcześniej mówiłem, że już tu zainstalowałem i że fajnie wszystko działa i przyznaję się, skłamałem.
1: Kurwa, skłamałem. A widzisz,
0: kłamca.
1: To teraz ciebie będą prześladować.
0: No wiem, ale lubię być szczery i jednak trochę, no, trochę byłem zły na siebie, że tu nakłamałem, bo w sumie nie zainstalowałem jeszcze tego RAMu od Czektula. Po prostu musiałbym... Ale codziennie myślę o tej paczce i ona tu stoi przede mną i... Nie odbierz tego Czektul tak, że wiesz, jestem jakimś niewdzięcznikiem, że mam to w dupie, tylko po prostu tak mam jakoś dziwnie, mam taki dziwny stan, że...
1: Jesteś ten, jak do mnie przyszedł RAM, to od razu otworzyłem kompa, włożyłem go i super. Jak miałem nową płytę główną, to pierwsze co zrobiłem, od razu wymieniałem płytę główną. Jak ja mam w ogóle coś, co mam zrobić z kompem, to robię to od razu. Tak jak na przykład będę sobie niedługo nową płytę ogarniał, bo no brakuje mi portów i chcę lepszą kartę dźwiękową i chcę, żeby to wszystko było zintegrowane. No i po prostu jak to przyjdzie od razu do mnie, to ja będę to montował, więc nie rozumiem tego, jakby nie wiem, co cię w ogóle blokuje przed tym, żeby otworzyć obudowę i włożyć RAM. No kurwa, prostszej rzeczy.
0: Nie wiem. Nie wiem, stary, sam się nad tym zastanawiam każdego dnia,
1: cię
0: wiesz?
1: Zastanawiaj, tylko weź ten komputer i to włóż tam.
0: Ja to zrobię teraz właśnie w weekend. Nowy krawiec, nowy lepszy krawiec. Biorę się za wszystko, wszystko ponadrabiam, wszystko zainstaluję, poodpisuję. I będzie dobrze. Tylko po prostu nie wiem, miałem kiepski okres. Słuchajcie, tak powiem szczerze, nie każdy chyba może do końca rozumie, czym jest ciężka depresja plus Asperger plus kurwa kilka innych rzeczy. Ja jestem dziwnym człowiekiem jestem, no.
1: Każdy jest pojebany na swój sposób.
0: Słuchaj, wiecie co, tacy ludzie jak ja, to dla nich powiedzmy nie jest żadnym wyzwaniem to, co dla was będzie wyzwaniem, co dla was będzie jakimś tam przedsięwzięciem, będzie czymś ciężkim, a najprostsza rzecz dla was jest dla mnie dużym wyzwaniem, na przykład.
1: Nie wiem. Dobra, okej. Okay. Przyjmijmy, że po prostu nie robisz nas chuja. Po prostu nie jest tak, że ci się nie chce. Jesteś leniwy, ale dobra, przyjmuję, że po prostu tak jest. Niech będzie. W sumie jestem w stanie w to uwierzyć, bo z komputerem ciężko, ale są takie rzeczy, że miałem pudełko, miałem zrobić... Czekaj, co to było teraz? Lera, miałem jakąś rzecz, teraz tak przez mgłę mam. Stało takie pudełko i coś tam miałem z nim zrobić. I tak przez miesiąc stało i tak po miesiącu dopiero zrobiłem. A to była jakaś pierdoła, takie coś tam włożyć jedno w drugie. No i to też tak kumam. No a tu jeszcze odpowiem, bo Tom mu się pyta, czy znalazłem już robaki dla parki kosów, które u ciebie zamieszkały. Dla nie osób, które nie wiedzą, na Discordzie mówiłem, że w mojej okolicy są kosy, a raczej na drzewach, które są na moim ogrodzie, zamieszkały kosy i sobie chodzą po ogrodzie i zbierają robaki. To stwierdziłem, że dokarmię. Jestem miłym człowiekiem, a raczej chciałem po prostu zrobić im zdjęcie z bliska. Udało mi się ogólnie ogarnąć, co lubią jeść, czyli jabłka. Rzuciłem, zjadły. Na razie jeszcze zdjęcia nie zrobiłem, bo trochę daleko były, ale będę starał się je gdzieś tam bliżej. Tam będę stopniowo dawał te jabłka bliżej.
0: Michał pisze, że za chwilę, tuż minutę temu pisał,
2: od tego zacznę właśnie, że zmarł Jordan Maxwell,
0: że za chwilę na antenie u Kloda będzie rozmowa właśnie jego z Michałem. Ta słynna rozmowa. To ja tutaj będę podsłuchiwał.
2: Czasowo, żeby to wszystko ogarnąć, tak? Natomiast w internecie znajdziecie bardzo dużo.
0: No tak, gdzie Claude jakieś rewelacje opowiada, że jakaś tam pedofilia, że jacyś agenci, że krawiec, że potrzeba.
1: Krawiec, agenci? Co?
0: Krawiec, potrzeba, rozbijacze rodzin, przestępcy wielokrotni, gangsterzy, złe radio, nie wpłacać, pedofilia. No, za chwilę coś tam ma być. No, to ja tu tak podsłuchuję, bo sam jestem ciekawy, czego się o sobie dowiem nowego.
2: Szkołami protestanckimi.
1: Jedny człowiek musi z niego być, jak czy tyle lat już ma tą urazę.
0: Strasznie pamiętliwy, nie? Złośliwi twierdzą, że ma do potrzeby straszne pretensje, że mu chłopaka odbił. Takie niektórzy twierdzą. No ale to zostawmy tu kwestie miłosne.
1: Ja uważam, że on troszkę to źle robi, bo można mieć urazę, tylko takie rzucanie to ewidentnie widać, że brakuje mu werwy i po prostu niemoc go opętała, bo gdyby naprawdę potrafił, to zamiast rzucać słowa na wiatr, po prostu zniszczyłby ci życie. Nie, że chciałbym, żeby to zrobił, ale są tacy ludzie, którzy potrafią się zemścić, a on tak po prostu rzuca słowa na wiatr, czyli trochę takie smutne.
0: Kazimierz pisze, to Asperger, choroba, to ganianie po mieście młodocianych z pytą w ręce? Nie, chyba nie. To raczej taka choroba, że nie radzimy sobie z pewnymi rzeczami dotyczącymi relacji międzyludzkich, kontaktów, komunikacji. Żyjemy trochę we własnym świecie. Mamy bardzo mocno mamy swój świat. To jest takie spektrum autyzmu. Po prostu człowiek nie ogarnia pewnych rzeczy. Ja staram sobie się jakoś radzić z tym od lat. Ale moje życie bardzo dziwnie wygląda dla innych czasami. W radio jestem też trochę innym człowiekiem niż w realu i myślę, że ten Asperger mógł się przyczynić do tego, że moje życie się potoczyło tak, a nie inaczej, bardzo mocno. I nie wiem, czy nie dostałem tego od szczepionek po prostu też, bo... Znaczy, ty się śmiejesz, ale mi się tak zrobiło po szczepieniach, no. No to nie wiem, co mam myśleć.
1: Ja uważam, że raczej nie. Tak jak ja bym powiedział, że granie w OSU spowodowało, że nie, w sumie nie będę wchodził w strasznie takie metafizyczne. Może, nawet nie potrafiłbym określić tak, no, tego stanu.
2: By się udało, może
1: stan zrobić, oderwania. Ale nieważne, dobra. On był trochę psycho pisze, żebym zadzwonił do Claude'a. Jakbyś chciał, żebym zadzwonił, to podaj mi jego Skype'a, to zadzwonię.
0: Waligura pisze, że usprawiedliwiasz się tylko, krawiec. Nie wiem. Może...
1: No to nie jest usprawiedliwianie się. To tak jakbyś ktoś by powiedział, no na przykład, nie wiem, masz złamane nogi, nie? I jesteś na wózku. No i nie możesz wejść po schodach. No to mówisz, że nie możesz wejść po schodach, bo jesteś na wózku. To nie jest usprawiedliwianie się, tylko stan faktyczny. No. Niech ludzie to zrozumieją.
0: Słuchajcie, moja mama twierdzi, tak mówi, tak to opisuje, że byłem normalnie rozwijającym się dzieckiem, takim bardzo... takim bardzo zwyczajnym dzieckiem byłem, normalnie rozwijającym się. Już zaczynałem chodzić, malowałem i tak dalej. Dwa tygodnie po zaszczepieniu przestałem chodzić, przestałem malować, zacząłem płakać i chorować. Nie wiem, potem jakiś czas, wiesz, kilka lat potem zacząłem się nagle jąkać, stąd ni zowąd. Coś się stało ze mną, no. I ja nie jestem jakimś wrogiem szczepionek. Twierdzę, że szczepienia są generalnie dobre, tylko że system nas trochę oszukuje.

0: dalej. No, no nie wiem, co więcej wam mam powiedzieć. No.
1: Ale nic nie mówię, no, to może tak jest, no ciężko mi stwierdzić, ja nie mam ani dowodów za, ani przeciw, więc ciężko mi coś powiedzieć na ten temat. Z tymi szczepionkami to szczególnie, nie potrafię się wypowiedzieć na ten temat, bo nie mam wystarczającej wiedzy.
2: Tyle, ile możemy, jedyne
1: co mogę, to tak na chłopski rozum, a to raczej nie ma sensu. A tu Etam dzwonił chyba, wiesz?
0: Etam dzwonił jako konferencja razem z tobą. Dzwonił Gumball i Etam do mnie. No.
1: Nie, no on chyba źle kliknął.
0: Coś tam
1: dodać.
0: Źle kliknął, no trochę jest nie ogar. Spoko ludzie, ja tutaj może, wiecie, macie jakieś pytania, to pytajcie, czegoś tam nie wiecie. Ja też nie mam tam pretensji o to, że jakoś tam oceniacie mnie czy coś. Macie prawo do swoich tutaj poglądów. Niektórzy uważają na przykład, że nie ma czegoś takiego jak ADHD czy dyslekcja, dysgrafia i tak dalej. Ja mam trochę inne poglądy na ten temat. Może spadłeś z rowerka i ci nie powiedziała. Nie, to Tomu tutaj dowcipkuje sobie. No, nie, no. Nie wiem zresztą. No, zawsze nigdy nie mogę mieć pewności na 100%, bo wiecie, mama to mama. Mama zawsze ma jakieś tam swoje myślenie, usprawiedliwia dziecko i tak dalej, stara się doszukiwać pewnych rzeczy, ale moja mama jest osobą dosyć kumatą i kupiła sobie tam książki o Aspergerze, interesowała się tym i jak się z tym wszystkim zapoznała, to powiedziała, no w 100% się kwalifikujesz, no. Kolega psycholog mi powiedział to samo, no więc coś jest na rzeczy, no. Ale też nie wiem, no. Nie chcę się tu jakoś usprawiedliwiać, no może faktycznie jest to jakieś przesadzone, czy tam coś. Ja nie wiem, dla mnie to nie jest aż takie istotne, no jestem jaki jestem sobie i próbowałem się przez wiele lat jakby żyć normalnie, znaczy udawać, że tego nie ma, nie? To nie jest tak, że ja się tym chełpię, że się cieszę, że o, ja jestem tutaj dziecko indygo, Asperger czy coś. Nie, próbowałem się gimnastykować z tym, walczyć, ale mi nie wychodziło po prostu i w końcu dałem sobie spokój, no i tyle.
1: Brzmi to trochę jak historia, którą ja znam, chociaż ja w zasadzie to... Z takich rzeczy niezdiagnozowanych to prawdopodobnie mam ADHD. Ten jakoś jakieś różne dysgrafie, dyskalkulie, inne pierdoły, które gdzieś tam niby są. Mówi się, że to istnieje, ja nie wiem. Mam na papierach dysgrafię i tam coś jeszcze. Nie pamiętam teraz, że nie umiem ogarniać zasad ortograficznych tak dobrze. Gdzieś mógłbym mieć pewnie ADHD, jakbym gdzieś poszedł pewnie do jakiegoś dobrego psychologa, też pewnie to by mi, jak znam życie, znaleźli. Bo raczej do ADHD no się nadaje, bo jak to kiedyś czytałem, to rzeczywiście mam prawie, nie, praktycznie wszystkie mam objawy. I to gdzieś w tą stronę. A ja jeszcze ogólnie pamiętam, że sam kiedyś miałem wypadek. Znaczy ja go nie pamiętam, a byłem trochę dzieciakiem. Z psem. To był jedyny moment, w którym byłem w szpitalu. Poza, no wiadomo, rodzinami. Pies podobno łapą mnie poharatał. Dlatego, no to nie podobno, tylko na pewno, bo jak spojrzeć na moją twarz, to mam takie dosłownie znamiona. Po szyciu polskim, no bo szyli chujowo i wyglądam jak kurwa Geralt trochę na twarzy, a jakbyś zobaczył moją głowę, jakbym był łysy, to już kompletnie ten drugi, ten taki, co ma mordę pociętą.
0: Czyli co, masz bliznę? Cześć. O, ktoś tu się połączył.
3: Cześć, jestem Etam i też nie jestem normalny. Co się mówi w grupie? Kochamy cię, Etam.
0: Kochamy cię, Etam. Wspieramy cię. Jesteś, jaki jesteś. Ale słuchajcie, czy Nocne Radio to nie jest trochę

0: takie medium, gdzie jest sporo takich ludzi, którzy są trochę dziwakami, trochę mają swój świat, często są to ludzie po jakichś przejściach i to mi się podoba, to jest fajne, bo jakoś tam się wspieramy, rozumiemy się może dzięki temu lepiej trochę, że jakby dopuszczamy to, że każdy tu jest trochę dziwakiem, to jest fajne.
1: Wiesz, na paraolimpiadę musimy pojechać.
0: A z Gumballem, Gumball tak co jakiś czas patrzę, tak sobie widzę, że mamy dużo wspólnych jakby cech, przeżyć. Mówisz, że masz jakąś bliznę na twarzy?
2: Że cię... Jedno, żeby to jedno, no mówię, bo pies, no dlatego mam to...
0: Pies cię ugryzł. Tak jak... Słuchaj, no to mnie też mój własny pies kiedyś chapnął w twarz. Mam też bliznę na twarzy, bo on chorował, no coś tam miał z brzuchem, coś... A mój pies to był taki straszny przylepaj. Gdzieś tam sobie siedzieliśmy, się przytulaliśmy na jednym krześle w ogóle tego. Ja kiedyś go niechcący kopnąłem i on mnie tak odruchowo chapnął w twarz. Cud, że mnie nie chapnął w oko na przykład, nie? Ale też mam bliznę na twarzy od ugryzienia psa, nie?
1: Taką mam bliznę
0: małą, ale...
1: Tak, po chwili. Po chwinie i po prawej stronie kilka po szwach. I co jeszcze? I na nogach mam dwie wgniecione kości. Na jednym i na drugim piszczelu, jak mi spadło ponad 100 kg na nogi.
2: O, ja mam jeszcze jedno znamie. Na pięcie. Znaczy pięcie to nie, ale tak jak masz stopę, to tak powiedzmy ta tylnia część i tak prawie przy pięcie pewne zwierzę mnie ugryzło. Zgaduj, zgadula, nikt nie zgadnie. Królik.
0: Bubr albinos.
2: Nie, kurwa, królik mnie upierdolił jak sam skurwysyn. To był, kurwa, królik, który mój brat kiedyś tam miał takiego królika. Jebany, kurwa, terminator pierdolony. Nienawidziłem śmiecia.
1: Tak. Ale go nie zabiłeś.
2: Co?
1: Nie zabiłeś go.
2: Nie zabiłem, ale już po tym, jak mnie ugryzł, to no, nie żył potem.
0: Niestety. Gumballa ugryzł radioaktywny królik. Od tego czasu nabrał specjalnych mocy. I od tego czasu zwą go Rabbit Man.
2: Nie miał królik, to bo jakby miał, to już bym nie żył.
1: Mówiłeś, Gumball, że masz od miesiąca takie pudełko, jak coś tam słyszałem. Ja też mam takie pudełko, leży przede mną. Krawiec, nie zadawaj czasami głupich pytań. Jeszcze nie wysłałem.
0: No. Będę cię męczył jak Tomu mnie czasami. A co z rowerkiem? A kiedy działeczki? A audycja o sokach? To ja będę cię męczył teraz. Kiedy wyślesz? Ty abnegacie. Ty abnegacie. Ty jeden.
1: Ja mam teraz dziwną sytuację, wiecie, bo wiecie, znaczy opowiadałem o tym, że mi dentysta zęba wyrwał i cholera, w tym miejscu wyrzyna mi się nowy ząb. Normalnie wyłazi mi. Ale to już to nie to, że to jak był mleczak. Nie, nie, no przecież ja mleczaków już dawno nie miałem. Normalnie mi rośnie, jakby mi rósł ząb. Spuchło mi dziąsło i wyrzyna mi się ząb. Cholera, nie wiem o co chodzi. Może jestem jak rekin, że kilka razy wzrosną.
2: Może masz mutację, to jest ten, jeszcze po tym, po Czarnobylu.
1: No, możliwe, bo ja piłem wtedy ten płyn Lugola, nie? Tego się nie powinno się pić. Czy wy wiecie o tym, że to w ogóle była głupota, ten Lugol?
0: Bo czemu?
1: To było takie stężenie nam podawali wtedy, że ono mogło uszkodzić tarczycę w takiej ilości.
3: Tego nie pamiętam.
1: Także to nie powinno się, to powinno się brać w małych dawkach jakieś tabletki jodowe, ale przez dłuższy czas, jako suplement diety, po małych ilościach. Oni nam podali taką końską dawkę, której tarczyca nie była w stanie wchłonąć w żaden sposób.
2: Ja ją normalnie przyjmuję, bo ja sobie biorę tak do ten, właśnie suplementuję.
1: No ale to chyba kelp suplementujesz, nie w małych ilościach.
2: No tak, tabletki.
1: No, to jak małych ilościach bierzesz, to nie jest cena. Nam dawali
0: jak?
1: Nam
0: Keltus?
1: Dawali do wypicia taki kieliszek tego, nie? i to było takie niedobre. Pamiętam, jak tam dzieciaki wymiotowały w tej przychodni, nie, po tym. Pamiętasz, Krawiec, chyba...
0: Ale co ty powiedziałeś? Keltus? Jak to się nazywa? To coś, co ty mówisz? Keltus?
1: Kelp.
0: Aha, kelp. Zrozumiałem, keltus.
1: Kelp. Nie ma już w aptekach, wiesz? Ceny skoczyły prawie do 100 zł za opakowanie, bo teraz ludzie... Była taka informacja gdzieś, ja wiem, z tydzień temu, dwa, że wykupują płyn Lugola, nie? Właśnie mówili wtedy i przyznali wtedy o tym, powiedzieli o Czarnobylu, że właśnie wtedy też niepotrzebnie to było podawane w takich ilościach, nie, że to po prostu jednorazowo była taka stężona dawka, bo to mogło uszkodzić tarczycę zwyczajnie, nie, bo to też nie można przegiąć. No a kelp to jest po prostu suplement, który przyjmujesz i który ci dostarcza tam powiedzmy dwa, trzy razy więcej niż dzienna porcja, tak byś magnez suplementował, nie, na tej zasadzie, czy potas.
2: Dlaczego kelp? Czy to nie jest przypadkiem po prostu... Jezu, bo to jest to, co w wodzie rośnie. Nielistonowi... No takie...
1: Jak się chodzi? Szatan, diabeł. Ci chodzi.
3: Algi, nie twierdzę, że ale Franciszek nie, jest diabłem, ale to nie na pewno diabeł mu mówi.
1: Spirulina to jest inny preparat, ja o tym mówiłem.
2: Pisałem kelp. No to pisze mi, że to jest listownicowce, Jezu.
1: Tak, rząd... one zawierają izotopy jodu, dokładnie, a natomiast spirulina to jest, ona powoduje wydalanie z kolei, nie?
2: Super.
1: Wydalanie innych pierwiastków, bo problemem nie jest jod w przypadku jakiejś tam awarii czy wybuchu atomowego, tam masz bardzo dużo pierwiastków promieniotwórczych.
0: Ale widzisz, jod tutaj
1: jest tylko jednym z nich.
0: Van Dust twierdzi na przykład etamie, że to taka trochę musztarda po obiedzie, że lugole to trzeba sobie przeddawkować. Przed
1: to było za późno, oczywiście, że tak.
0: No. Słuchajcie, to ja pamiętam, jak, znaczy mi też to znam z opowieści, że wszyscy się starali o ten płyn Lugola. To jest właśnie takie życie w takim lichym państwie, w takiej właśnie Rosji, gdzie za nic się ma człowieka, gdzie o ten płyn Lugola to trzeba się starać, załatwiać, łapówki dawać. I mojemu ojcu, który wszędzie się potrafił wkręcić, wszystko załatwić. Udało się załatwić tylko jedną dawkę dla mnie. Już nie dla siebie, dla mamy, tylko dla mnie. Takie czasy. I...
2: Nie no, takie czasy, wiesz, był ten, testowali bomby nuklearne i wiesz, z tych testów, no, pył leciał nuklearny, nawet jeśli nie były duże. I wiesz, były miejsca, gdzie tego pyłu było dużo i dużo dzieci miało na przykład raka, dziąseł, jakieś inne nowotwory, różne inne opcje się działy. To wpływało rzeczywiście na zdrowie i to w dużej części, ale oczywiście jedna firma wiedziała, gdzie te testy były. Która firma? Taka jedna, co robiła odbitki zdjęć. I dlaczego oni wiedzieli? No bo sobie sprawdzili, skąd źródła wody przychodzą, do których odbitki robią, i na tych odbitkach było widać atomy, więc sobie wyliczyli, gdzie tam test był, bo to można było ogarnąć za pomocą wiatru, i się do rządu zwrócili i oni powiedzieli, no dobra, my wam damy informację, gdzie to jest, żebyście nie mieli zanieczyszczonych próbek, ale wy nic o tym nie mówicie. I w jakim kraju to się działo? Pewnie Rosja, nie? No to takie, no pojebane. Stany Zjednoczone.
1: To oczywiste, że jak robili testy w latach 50., to puszczali od razu po wybuchu żołnierzy i wmawiali im, bo Sean był z tym, jak on się nazywał, ten aktor Sean Penn? Chyba był film na ten temat fabularny. I mówili, że wystarczy, że się zakopią, ziemią się przykryją, nie? Okopią się.
2: Tak, że nie Rosja zła, ale USA też.
1: No,
0: ale wiesz, jeden jest zły bardziej, drugi mniej, nie? I jeden...
2: Jak mam wybierać między mniejszym a większym złem, wolę nie wybierać wcale. No.

się cały świat już zna. Gumiś to fajny miś. Abrakadabra to czary i magia. Sekretem jest przepis na gumisiowy sok. Tam hokus ma rok.

0: Ich werd Jules nah. Gummistoff feine mich. Gummistoff feine mich.
1: Na tag. Na tag. Witam, witam. Cześć i czołem. Witam KG Bierut. Witam Krawiec. Witam Alan Wilk, witam Silver, witam Witwocia. Pozwoliłem sobie jeszcze przez chwilę korzystać z tego trochę lepszego mikrofonu. Zobaczymy później, może się przełączę. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Nie mam pojęcia. Ale w każdym razie sobie parę rzeczy poustawiałem. No i co, można zaczynać tą imprezę. Ja w zasadzie, jeśli chodzi o mnie, no to skończyłem 26 i jest to liczba, która przemianowała mnie z młodego na zero. Dostałem takiego maila, mój bank pisze do mnie: witaj, dzisiaj tam ci zmieniamy i już nie jesteś młody, teraz jesteś zero. I to taka ważna zmiana w moim życiu, bo już nie jestem młody, teraz jestem zero. To jest ważne. Nie wiem, jak to u was. Ogólnie taka dziwna sprawa, bo włączyłem sobie odsłuch. W sensie bez echa, tylko po prostu słyszę siebie w słuchawkach. To jest takie dosyć nietypowe. Zawsze starałem się tego nie robić, bo mnie to trochę irytowało, ale teraz to włączyłem. Może dlatego, żeby nie seplenić? Wiesz, i tak zawsze seplenie. Czy mam włosy łonowe? Tak, posiadam, chyba. Nie wiem. Ostatni raz to sprawdzałem chyba z 10 lat temu. Ja tych regionów nie przeglądam. Po co to przeglądać? To tam tylko się... To tylko tam ci zboczeńcy, no, że tym przejmują. Mam nadzieję, że się na jakieś telefoniki. Jeszcze Skype'a nie włączam. Specjalnie. Także dzisiaj za chwilę będzie, ale jeszcze nie. Miałem parę rzeczy do powiedzenia. Ja sobie jednak ten głos wyłączę, bo to chyba będzie mi ryło trochę psychikę. Nie wiem. Jak w sumie można sobie nie korzystać z tego i to... O, może tak. Gdyby nie zboczeńcy, to by nas nie było. Dokładnie. No i widzicie... To jest takie wejście z audycją, nie? Ja szanuję Krawca za to, że on potrafi tak sobie wejść na audycję i o czymś pogadać, nie? Tak bez tematu.
2: Gosia zakochana w Zenku. 5 zł. 100 lat gąpalku.
1: Dzięki. Także Gosia zakochana w Zenku. Znaczy, nie wiem, czy to Gosia, ale dzięki za piątala. Ja w każdym razie zawsze podziwiałem Krawca od tego, że po prostu potrafi jakoś to tak rozkręcić. Ja zawsze pamiętam, że moje audycje urodzinowe to była taka nietypowa sprawa, bo ja nie potrafię się jakoś tak rozkręcić.

0: rozkręcić, nie? Wejść w ten klimat taki radiowy, powiedzieć, no dzisiaj to wyszedłem z Dino, piłem sobie ćwiarteczkę, jakiś pasztecik, bułeczkę i powiem wam, miałem sobie taki obiad, jeszcze sobie podsmażę jakieś pierożki, no to jeszcze czynsz mi podwyższyli, to ja nie wiem, czy ja tam nie wejdę i nie zdemoluję im tam całego mieszkania. Tam, ten mój landlord to po prostu mnie denerwuje, no. To już nie da się tak, to ja będę już zamykał te nocne radio, będę kończył z tym nadawaniem, mikser sprzedaję i po prostu to jest koniec. Czy mówi ten, co ostatnio został pochowany? Tak, to ten, co został pochowany. Kurczę, tak mam ten problem z tym mikrofonem, bo ja mam te słabe oczy. Muszę sobie okulary kupić. Znaczy, na jedno oko dobrze widzę, a na drugie nie. I mi się tak rozmazuje, jak patrzę się na oba. Taki blur mam, nie? Że widzę tekst, ale wokół tego tekstu mam taki blur, więc trochę ciężej mi się czyta. To jest wada, którą mam od długiego czasu, tylko ja nigdy jakoś się nie przyglądałem temu. Znaczy nie przyglądałem. Nigdy nie przyglądałem uwagi na to. Jakiejś większej. Zmartwychwstałem. No tak, na urodziny. Chociaż nie mogę powiedzieć, że to moja pierwsza audycja w tym roku, ponieważ dzisiaj była pierwsza audycja testowa. Ona jest niepubliczna. Jeżeli ktoś oglądał, no to może sobie jeszcze raz ją obejrzeć. To jest audycja, w której sprawdzałem mikrofon. Teraz nadaję z tego lepszego, wcześniej z gorszego, będę zmieniał to w locie. Mam to gdzieś, to jest moja wygoda i mi to tak pasuje. Logosy w ogóle zawdzięczacie Krawcowi, bo byłyby o wiele gorsze. Ja miałem to zapisane jakieś dupne. Jaki temat audycji? Ile alkoholu możesz spożyć, zanim zaczniesz mówić o Gieresiu? Nie. Ja to w sumie mógłbym nawet i 1,5 litra wypić i nie wspominałbym, bo po prostu mało o nim wiem. Zbyt mało. Poczekajcie moment, tutaj ktoś do mnie pisze.
1: Tak, przepraszam.
0: Pod rękę sprzęty, bo pewnie będą Discordy, wszystko inne będzie pisało. To takie nieprofesjonalne, prawda? Jak to tak można? No tak, dzisiaj wszyscy będą... Może włączę ten telefon... na tryb nie przeszkadzać. Jeżeli się sam pewnie uruchomi w ten tryb. I do godziny powiedzmy 9. Nie wiem, czy tak długo będę robił streama, ale tak ustawimy. Czy puszczę dziś pieśń Wojów? Nie wiem. Mam nadzieję, że Jola, pseudonim Młoda Dama, zadzwoni. Kasowałeś, ale ja przeczytałem. Powiem wam, że miałem inną piosenkę puścić. Chciałem Ich Troje zaśpiewać, ale jeszcze miałem inną piosenkę. Ale stwierdziłem, że to jest nie w porządku. Takie... Słuchajcie, mikrofonik sobie troszkę zniżę. To jest trochę nie w porządku z mojej strony, to co bym puścił wobec jednej pani. To jednak takie... przygryźliwe. Taka przygryźliwa piosenka. I nie mówię o Jola Jola, czy tam Jolka Jolka, czy jak to tam szło. Inna piosenka. Znalazłem taką fajną... Kurczę, ten mikrofon mi cały czas gdzieś ucieka. Mam taką fajną meksykańską piosenkę. Trochę mariachi klimat. I mi się bardzo spodobała. Dzięki Czektul za życzenia. Zresztą ty mnie składałeś. Wszyscy, którzy składali, to już mają ten...
2: Rusin z Moskwy. 5 zł 10 groszy. 100 lat gamborku.
0: Dzięki. Taka różnica, jeżeli wy tu widzicie inne kwoty, a inne te w donatach, to te, co się pojawia od razu, to jest jakby kwota, którą wypłacicie, a to obok to jest ile Tipli faktycznie mi da. No bo Tipli sobie bierze tam jakąś część. Także dzięki wielkie, Rusin z Moskwy. Tak się zastanawiam, czy włączyć cel. Nie, że ja chcę go osiągnąć, nie? Tylko tak sobie go włączę. Zobaczymy, ile zbierzemy. Znaczy, mój cel jest długoterminowy, on nie jest na dzisiaj. A nazywa się to karta graficzna. Jeżeli uda nam się nazbierać na to. Tak, wiem, powiecie, idźcie do pracy. No, powiem wam tak, 3000 musiałem wydać na coś. Nie chcę mówić na co. Bo jak ja mówię na co, to potem tego nie robię. To nie wolno tak robić, ja muszę to zrobić. I jak to zrobię, na co wydam te 3000, teraz, no tak naprawdę wydałem, no bo ta kasa jest, tak naprawdę stoi na to, no to wtedy się pochwalę. No i chciałem sobie kupić jeszcze kartę, no ale wiadomo, no takie wydatki, no plus karta, no to trochę pożebram z tych donate'ów. Jak chcecie, możecie wpłacać, to idzie na tak naprawdę na przyszłość mojego nadawania tutaj w tym radiu, bo karta graficzna przydałaby mi się szczególnie w przypadku mojego mikrofonu, bo bym odszumiał to.
2: Michał Giereś, 5 zł. 100 lat gambolku, zadzwoń czasem do mojej audycji, bo tylko Sroul same mnie molestują.
0: Dzięki, Michał Giereś. Nie wiem, czy to ten Giereś. No tak, raczej mam przypuszczenia, że nie. Powiem tak, jeżeli dostanę faktyczne zaproszenie od niego, w sensie on na audycję kiedyś mnie zaprosi, tak powie, Gambol przyjdź, albo tam będzie coś takiego, to ja wpadnę. Tylko on musi mnie zaprosić, bo ja jestem taki nieśmiały, nie? Ja się wstydzę. Także to muszę oficjalne potwierdzenie dostać, ale dziękuję w każdym razie za donejcika. I no ten goal byłby taki dosyć duży, bo zwykle to się daje stówkę, dwie stówki, a tu byłoby no 10 razy 100 złotych, czyli 1000. Tak, wiem, nie jest to do zebrania dzisiaj, spokojnie, ja tutaj nikogo nie chcę mówić, a dawajcie po stówy, nie. To tak chciałem sobie włączyć, nie, może później włączę, może nie. To tak raczej, żeby zobaczyć, ile zebraliśmy, nie? Tak, żebyście wiedzieli i ile na tego pijawkę wrzuciliście. 35 groszy to jakiś podatek? Podatek właśnie Tipli. Podatek Tipli? Nie, no po prostu opłata serwisowa, prawda? PayPal, Tipli, to wszystko pobiera opłaty. Jakbyście na przykład wysłali SMS-a, to dopiero wtedy zobaczycie, ile jest opłat. Połowa hajsu tak naprawdę tylko przychodzi. I to jest smutne bardzo. No i w ogóle ja się cieszę, że stream działa. Jest, dobrze działa, nic się nie zrywa, co jest dla mnie super sprawą, bo się bałem po prostu, że nie będzie działać. Niby ma urodziny, a głos trzeźwy w 100%, bo jeszcze nie piłem. Ja lubię zacząć tak naprawdę, jak już wejdzie fajna taka atmosfera. I też ja nie piję dużo. Ja się przyznaję, bez bicia, że ja nawet w urodziny nie piję dużo. Ode mnie możecie oczekiwać humoru albo bycia głupim, bo ja po prostu jestem głupi w standardzie i nie potrzebuję do tego alkoholu. Nie potrzebuję obniżać tego progu, bo ten próg już jest dosyć nisko. Ja myślę, to sprawdzimy. Nie, Silver, proszę, nie wysyłaj SMS-u, bo to tylko tracisz pieniądze. Nie wiem, zadzwoń do mamy, na kogoś tam te pieniążki z telefonu lepiej przeznaczyć na jakieś rozmowy. Jak macie prepaida, to tam zadzwońcie do kogoś, nie wiem. Może nie rozmawialiście akurat z kuzynem albo z jakimś kolegą. Może z innym kraju, nie? No to trochę drożej jest. No to wtedy tym bardziej wam się te pieniądze przydadzą z SMS-ów. Także wykorzystajcie je na coś lepszego niż ja. Czy ja, jak chcecie, możecie dać, nie? Ale to jest wasza decyzja. No, ale tak tu mówimy o tej kasie. Kasy zawsze jest dobrze mieć, nie? Urodziny to ten moment, w którym zawsze przypominamy sobie, że rok minął i co zrobiliśmy w życiu. No, ja zrobiłem w sumie mało. To się przyznaję. Ten rok był fatalnie. Nawet jeśli chodzi o moje własne życie, taki nijaki. Niewiele robiłem. Robiłem jakieś robótki, jakieś tam rzeczy dorywcze, ale tak bezproduktywnie, przyznaję się. Tyle o ile, żeby właśnie się utrzymać na tej linii życia i żeby, jak to się mówi, nie popadać w długi. Chociaż no, w mojej sytuacji jest to trochę trudniejsze, żeby popaść w długi. No ale to nieważne. No ale mam nadzieję, że teraz tylko do przodu, bo mówię, no teraz inwestuję w siebie, inwestuję w różne rzeczy i mam nadzieję, że ten hajs się zwróci, który inwestuje w siebie. No mówię, powiedziałbym, bardzo, bardzo mnie kusi, ale gryzę się w język, żeby powiedzieć, co to jest, bo to zawsze jak ja palnę coś, to potem ja tego nie robię gdzieś jakby to jest, no nie ma co mówić, zanim się tego nie zrobi, prawda? Ja tak mówiło, że się nie liczy gęsi? Kur? Nie, czegoś się tam nie liczy, zanim się nie zrobi. Ale będzie jasne, ile pobiera ta opcja. No 50%, tyle powiem. To jest przynajmniej 50%. To jest dużo. Ile kosztuje GPU, na które zbierasz? 1000 zł, plus minus. Ale myślę, że do tysiaka dorwę. Widziałem za różne wersje. Najbardziej chciałbym kartę NVIDII. No mówię, z tego powodu, że to byłoby najlepsze dla nocnego radia, jeżeli ja miałbym nadawać, bo ona ma dużo opcji, prawda, streamerskich. Ma lepszy kodek, mniej musiałbym, na przykład mógłbym nadawać w mniejszej jakości, znaczy inaczej, w mniejszej, przepraszam, nie jakości, tylko jakby rozmiarze. Rozmiar byłby mniejszy, jakość byłaby ta sama, plus jeszcze są AI opcje, które jakby usuwają szumy. Gdyby na przykład, teraz nie wiem, czy to słychać, tak trochę uderzam w stół, no to by tego nie było słychać, albo naciskam klawiaturę, albo cokolwiek innego i te rzeczy byłyby gdzieś wyciszone.
2: Szeherezada z Otwocka. 10 zł. Gambokus, gwiazdka, mnie pliz na twoje urodziny, potrzebuje twojego męskiego bydlaka wsadzić sobie między usteczka, żeby tak pięknie miętolić i siorbać mleczko kokosowe z twoich kokosów. Niemra, 10 zł. Ile zostanie z 10 plyn, czyli 12,30 bowat?
0: Dzięki Niemra, dzięki. I to też był. Zobaczcie. Jak zobaczyłem tego donata, to aż się zawstydziłem. Czekajcie. Też był SMS. A to gwiazdki są, czy to bot dał? Bo chyba ja tam włączyłem tłumienie przekleństw przez przypadek, to zaraz to włączę. To też jest taki problem z tymi SMS-ami, bo wy je wrzucacie, a to jest osobna jakby kubka, a z jej trzeba chyba trochę więcej jeszcze w ogóle... No mówię, ale dobra, róbcie co chcecie. Ojej. Zabiorę cię właśnie tam. Jak to szło jakoś, tak, nie? Czekajcie. Yo. Gdzieś to mam, czekaj. Czekajcie, gdzieś to mam. Czemu się tak wolno ładuje? Przepraszam za te głosy. No mówię, jakbym miał ten drugi mikrofon, tego by nie było słychać, ale mam bardzo głośną klawiaturę. O. Dobra, i dłużej nie będę więcej puszczał, bo nie chcemy copyrightów. To tylko tak dosłownie musnęłem, ale tak. Zabiorę cię właśnie tam. Na na na na na na na na. Nie wiem, jak to szło. Jest jakiś tekst? Dajcie mi tekst. A może w ogóle jest to gdzieś na karaoke? Gdzie jest? Karaoke. Proszę. To jest to? A nie, to Tomasz Karolak. Ale dlaczego Tomasz Karolak? To samo będzie? Ale to Tomasz Karolak tego nie śpiewał. To oni mówią, że to Tomasz Karolak. A to... Ale kłamcy, nie? Rosjanie tak zrobili.

0: Właśnie tam, gdzie nocne radio tutaj. Tak, tak. Karolak. No nie wiem, dlaczego Karolak się wyświetlił. Karolak. To ten Karolak. Karolak. Znosi się na audycję karaoke? No nie wiem. Tak, ja lubię sobie różne rzeczy robić. To nie jest w moim stylu, żeby być poukładanym człowiekiem. Lubię sobie przechodzić z opcji do opcji. A nawet może zobaczycie, jak gram Minecrafta, może pogadamy z kimś za chwilę. Jeszcze mówię, jeszcze chcę się z tych tematów wypstrykać, które miałem powiedzieć. Nie mam żadnych tematów, po prostu to jest takie fajne. Granie na czas, nie inaczej. Preludium, wstęp, nie wiem. Nieważne. I to tak wygląda. No, dobra rzecz, żeby mówić, ale nie mówić. Czyli pierdzielenie. Tak słyszałem, że nasi politycy są w tym popularni. Przepraszam, musiałem się napić. Pan Tusk to jest panem chyba tego, bo on jak coś mówi, to potrafi mówić przez godzinę. Potem posłuchajcie sobie tego i wyciągniecie może jedną rzecz, a 90% tego to jest jakby nic. Taka pustka. Zapychacz, nie? Tak jak trochę z Nocnym Radiem. Nocne Radio to jest taki zapychacz, ale dobry zapychacz. To jest taki zapychacz, którego potrzebujecie, nie? Taki może przepychacz może nawet. Przepychacz do kibla. Do nocnika. Właśnie, żeby tą głowę trochę przepchać, żeby trochę inaczej spojrzeć na świat? Nie, nie to słowo. Wiecie, macie ten moment, kiedy coś robicie, dzień was spalił kompletnie, praca ciężka i włączacie sobie to Nocne Radio. I jest super. Bo ktoś do was mówi. Ktoś gdzieś tam jest i ma coś do powiedzenia. Nieważne co, ważne, że coś jest. Żyjemy w świecie, w którym każdy potrzebuje tego szumu, bo nasze myśli nas przerażają. Globalne ociepienie. Unia Europejska. Takie slogany oczywiście. Mógłbym rzucać milion ich. Lewo, prawo. Red pill, blue pill. Nowe pokolenie. Projekt 2025 to w USA. Projekt Veritas chyba u nas. Donald Tusk, nie? Takie słowa można rzucać, ale gdzieś one nie, prawda, nas nakręcają. Różne rzeczy. Gdzieś deadline waszej pracy, nie? Może to, że musicie zrobić remament. Może macie dodatkową pracę, bo nie wiem, ktoś się rozchorował i to gdzieś siedzi w waszej głowie. Potrzebujecie trochę szumu, żeby to odrzucić, żeby trochę przestać o tym myśleć. To jest trochę zdrowe, żeby się wyłączyć z tego myślenia. Nie wiem, czy to jest zawsze dobre, żeby robić przez radio, ale jest to jakaś metoda. Nie będę tutaj, prawda, odpychał od tego, bo przecież w tym radiu jesteśmy. Cześć, cześć wszystkim. Tutaj już czytam czat. Dobry kawałek. Nie, to nie jest kawałek Karolaka. Właśnie dlatego mówię, że takie oszukaństwo, bo nie, to nie jest kawałek Karolaka. Zobaczmy sobie, czy wszystko działa. Tak, tak, tak, tak, wszystko działa. Sobie tu jeszcze patrzę. Tipli mam włączone. Mam to włączone. Jest ok. W ogóle pszczółkę miałem zaśpiewać, ale pszczółka Maja to na inną okazję, za 5 lat. Ale widzę, że ładne donaty są, no to i może kolejna audycja będzie. A raczej przypuszczam, że na pewno. To tak od razu powiem, że bardzo chętnie. Już mówię, chciałem właśnie wejść w taki rytm. I tutaj za nią wcześniej nadawałem, chciałem właśnie taki rytm sobie złapać. Nie zawsze te audycje były, ale to było takie właśnie dobre, żeby wrócić na ten jakby tor. W ogóle powiem szczerze, że ciężko jest tak nadawać samemu, to jest zawsze dla mnie trudne i łatwiej jest jednak z kimś nadawać, bo dodaje trochę to tematu przy okazji, bo jedna osoba coś powie, my to pociągniemy. Ale głupia piosenka. O, lepsze. Także fajnie się w duecie robi takie rzeczy. Hello, hello, hello Moto. No, hello Moto. To wszyscy chyba teraz mają hello Moto. taki popularny telefon w Polsce. Kiedyś Xiaomi to był telefon. Później Realme trochę dawali, Oppo. Bo popularne telefony to są te, które aktualnie są na promocji albo popularne w sieciówkach, czyli tam T-Mobile, Plus, Play, Orange, takie inne, nie? No to co oni dają, no to będzie akurat popularne. No ja często słyszę teraz Motorola, bo Motorola akurat jest promowana na lewo i prawo. Telefony Duji, nigdy się nie znudzi. Miałem Nokię kiedyś taką nowszą i była spoko, właśnie tylko bateria się grzała akuratnie. Kurczę. Myślę naprawdę, że będę musiał te okulary sobie kupić. Nie chcę. Nie lubię okularów, ale będę zmuszony do tego chyba. Ja mogę sobie powiększyć ten czacik? Nie, nie mogę. O, jakieś klatki trochę były dropowane. Ale to nieistotne, bo jesteśmy na statycznej planszy, więc może się spadać. Telefon VOI 3000 na dzwonek 5 VOI-ów i nie da się tego zmienić. Lubię Cię, mam 37 lat, dla mnie jesteś mega pozytywnym gamoniem wszystkiego. Naj. Dzięki. Dzięki, dzięki. Paweł. Abdul Milik. Dobrze, niech zarabia. No właśnie, trzeba zarabiać. Trzeba pieniążki zarabiać. Powiem szczerze, że w dzisiejszych czasach to jest trudna sztuka zarabiać pieniążki, zarabiać ten pitos. Ile Ci styknęło? No już powtarzałem, 26 lat, jest to moment, w którym już straciłem możliwość bycia bez podatku. Znaczy jeszcze mogę te pół roku, ale już od następnego roku nie mam tej opcji, żeby nie mieć podatków i muszę płacić podatki. I zacznę płacić podatki. Te podatki wszędzie. Podatki. Podatki. Tak jak kierowcy płacą więcej podatków. Zawsze kierowcy mówią, że mają więcej praw do jezdni, bo to oni kupują benzynę, a benzyna jest akcyzowana, droga opodatkowana. Samochody kosztują ogromne pieniądze. Od sprzedaży samochodów płaci się duże podatki. Nie można ich ominąć. I tak zawsze krzyczą, że to kierowca najwięcej płaci, więc to kierowca powinien mieć jak największą część jakby jezdni i wypier papier, prawda, pedalarze. Pedalarze, jak wy możecie? Ja w tym roku mniej zapłacę podatku.
1: Gosia, 50 zł. Najlepszego. Krojco Grześluńska. 25 zł. Na ci rzymły i ci krupnioki. A tak serio, to wszystkiego dobrego, śmarku. Zdrowia i 100 lat. I abyś był szczęśliwy w życiu.
0: Dzięki, Krojco Grześluńska. Lubię te rzymły. To chyba bułki rzymły. Jeśli dobrze pamiętam. Także wielkie dzięki. Wielkie dzięki, Gosia. Po raz kolejny, to drugie życzonka od Ciebie, także wielkie dzięki. No, w sumie możemy włączyć to. Słuchajcie. Nie włączać, tylko włączać. Włączymy. O. Się pokazało. Także mamy 10%. No 10%. Zaokrąglimy. No jest sporo. Nawet nie spodziewałem się, że 10% dojdziemy. Jest jakby... Dzięki. Także ten pitos, mówię, no mi się przyda. Ja tutaj nie owijam, prawda, w bawełnę i wiem, że... Wiem, że nie wiem. Na pewno mam nadzieję, że dzisiaj będą jakieś telefony fajne. Może w ogóle włączymy te telefony jednak już, bo ja już trochę pogadałem. Mamy to. Ja też wykorzystam te telefony, bo lubię wasze rozmowy i wykorzystam je do tego, żeby poprowadzić jakieś ciekawe dyskusje. Ładnie. Ejpa. Mam nadzieję, że Skype mi nie rozwali mikrofonu. Jezu, mówcie, jak coś by się działo, bo ten Skype lubi tak robić, że ja go uruchamiam, a potem mi mikrofon nie działa. I to jest po prostu dramat Boży. Jestem już na nocnym radiu. Ja sobie wyciszę w tym momencie... Wyciszę sobie Skype'a. Skype jest głośny jak cholera. Będzie mnie straszył. Odciszę go, jak ktoś zadzwoni. Nie wiem, dlaczego krawiec tego nie robi w sumie, bo to strasznie jest taki jumpscare. Powiem wam. Jumpscare jak nie wiem. A jak ktoś ma kasę, dajcie Gamoniowi. Dzięki. Sobie może włączę tutaj. Czacik. O, tu będzie lepszy czacik. Ja przeleję 1000 zł, ale to nie dziś. Spoko, poczekamy. Tylko pamiętaj, odsetki są. No nie, na razie będzie ok z mikrofonem. To tak mówię, jakby już telefon bo to na początku, jak się uruchomi Skype'a, to się nic nie psuje. To dopiero się psuje, jak zaczyna się odbierać telefony. I to jest wina Skype'a, bo Skype, powiem wam, co się dzieje. Ja mam taki program, G-Hub, a to tak prosto wytłumaczę. To jest taki po prostu mikser, tylko cyfrowy. I ten mikser cyfrowy ustawia sobie głośność i inne rzeczy i Skype robi to samo. Czego w ogóle nie powinien robić. Skype sobie powinien sam ustawiać głośność dla siebie. A w Skype'ie, jak zmienia się na przykład głośność mikrofonu, to on tą głośność zmienia w całym systemie. Ten program jest archaiczny. Takie programowanie w ogóle nie powinno istnieć. To ty taka karta graficzna na edycję 1000 zł, przecież to najgorsze gówno pociągnie. Na edycję w internecie. Nie. Nie rozumiesz. To też jest jakby coś, co ja potrzebuję personalnie, ale to też się przyczyni do audycji, bo ma te wszystkie filtry, prawda? Te Nvidia mają kodeki i tu chodzi o kodeki, no bo tak, moja karta będzie dawać sobie radę z audycjami, ale gdybym chciał robić coś więcej, na przykład postreamować jakieś gry, jakieś inne pierdoły, no to już ta karta zaczyna trochę już nie nadążać. Także tak to wygląda. Widzę, że troszkę już wyświetlenia spadają. Był pik, teraz nie ma piku. W ogóle chyba się nie powinno na wyświetlenia patrzeć. To jest taka zła rzecz, którą się nie powinno robić. A ja robię. Top chat. Nie, chat na żywo. O Jezu, to nie. To takich pytań nie będę personalnych odpowiadał. To sama Gosia musi odpowiedzieć. Chyba, że jej nie ma. Ja nie wiem. A, jest Gosia. Dobra. Ja mogę na pewno odpowiedzieć, że z nikim kosy nie mam, jeśli chodzi o mnie. Nie każdego jakby super lubię. Znaczy, staram się mniej więcej szanować wszystkich, ale wiecie jak jest, nie? Wiecie, że czasem jest chwila słabości, ale nie mam kosy z nikim. Że jeśli chodzi o mnie, to jest spokój i cisza. A przynajmniej w tym momencie... Ja w ogóle szanuję, ja w ogóle cenię sobie tą, jakby ten spokój, który jest tak naprawdę niemożliwy do utrzymania, bo jeżeli coś robimy, no to jasne, że gdzieś będą jakieś tarcia, nie? To jest nieuniknione. Czy to będą tarcia z widzami, czy tarcia będą z nadającymi innymi, to zawsze się zdarzy, bo odmienne poglądy. Gamble, a jeszcze cię można zobaczyć w... Bogdana? Kto Bogdana? Nie wiem, kim jest Bogdan. To Bogdana nie znam. Chyba, że ktoś mnie retransmituje, no to siema. A John Lockiem to straszny zgryziak. Wszystkiego najlepszego, od sił ciemności za kilkadziesiąt lat osobiście je złożę. O, słyszycie? Pewnie słyszycie. To jest dopiero... Nie no, powiedzcie mi, czy jestem dziaders? Ale tak powiedzcie mi serio, bo jest taki gościu na chopperze. Chopper to jest... Nie, to nie chopper. Jak się mówi na takiej motorki? No krosy, nie? Taki krosiak, ale głośny. Gościu sobie ewidentnie tłumik zdjął i napierdala specjalnie na długiej. Nie wiem, czy to specjalnie pod moim domem, czy... Tak po prostu bez długa ulica, nie? No i na kurwia tym choperem. I wiem, znaczy, Boże, crossem. Ja wiem, że to jest ten sam typ cały czas. I tak czasem w nocy, nie? Ja próbuję spać. On potrafi 23 tam nawet później jeździć. Powiem szczerze, że czasem mam takie myśli, żebym rozłożył jakiś drut kolczasty. A gdybyś miał być kuszą lub łukiem, to czym byś wolał być? Łukiem. Łukiem? Bo jest prostszy. Kusza jest bardziej jest trudniejsza. Trzeba ją odpowiednio załadować, a łuk jest taki prosty. No to jest, to nie ma tam zbytniej filozofii. Jasne, też trzeba umieć tego używać, ale jest bardziej złożony. Kusza jest bardziej złożona. Kusza też trochę bardziej jak... Kusza to w ogóle jest trochę taki pistolet wśród tych takich rzeczy. Powiedzieć, ale ma to taką właśnie ten odrzut, nie? Że jest to trochę, można krzywdę zrobić większą niż łukiem, chociaż to te takie łuki, którym też można zrobić krzywdę. No bo przecież jelenie, polowanie na jelenie, jakieś inne rzeczy, no to z łukiem chodzili, nie? Łuk też jest fajny. Nie wiem, jaka jest różnica i jakie jest zastosowanie, ale chyba jest takie, że kusza jest krótkodystansowa, sorry. A łuk jest długodystansowy. Czy dobrze myślę? Tu chodzi o dystans, nie? Że kusza po prostu ma krótszą cięciwę i mniejszy dystans, ale jest za to można szybciej to... Nie wiem. W sumie nie wiem. No wiem jaka jest budowa, nie? Że kusza to jest taki bardziej pistolet, nie? Tak bardziej wygląda jak pistolet, nie? Tak w cudzysłowie oczywiście mówię. A łuk, no to jest taka bardziej, to jest kawałek kija w cudzysłowiu, ścięciwą, naciąga się i się strzela. Bojowy średniowieczny łuk angielski z drewna cisowego. Widzicie, jestem już w ogóle ślepy. Kacik sobie włączy. Nie, to jest mówię, bo mam ten mikrofon, może sobie go bliżej. Będzie lepsze rozwiązanie, ja będę siedział bliżej tu. Nie ma sensu, żebym ja nic nie widział. Ślepota. Ja mam też daleko monitory. To jest w ogóle mój ból, bo zawsze miałem blisko monitory, a teraz mam daleko. Bojowy średniowieczny łuk angielski z drewna cisowego, longbow, rozjebie rycerza, leży jaki masz gębolku. Kusza to raczej mniejsze odległości. Olejeczka, gambol, no to chlub. To mamy już pić? Już pić mamy? Ja mam tu jakieś coś. Coś tu mam. Jakiś kieliszek też się znajdzie. Jeszcze kieliszka nie przyniosłem. To jest, co to jest za chłop? Ma alkohol? Nie ma kieliszka. Mogę wódę albo Jagera pić. Mam takie dwie opcje. Nie mam nic lepszego, bo nic lepszego nie przygotowałem, ale wystarczy. Też nie jest tak, że ja... Kurde, dla mnie alkohol to jest alkohol, żeby się napierdolić. Też ten Jager, to ja lubię, bo jest słodki, ale ja po prostu słodkie rzeczy lubię. Angielscy łucznicy mieli jedną rękę dłuższą od drugiej, bo uczyli się używania go od najmłodszych lat, kiedy kości się rozwijały u chłopca. Ja w ogóle słyszałem taką opinię, że ten środkowy palec to jest takie pokazanie, patrz, mam jeszcze palec, nie? Patrz, mam palec i mogę go użyć, nie? Bo się dwa palce pokazywały, wskazujący i środkowy. Ale później przeszło to na tylko ten środkowy i to miało pokazać, że patrz, mam palce. No bo obcinali, nie? Żeby łucznicy nie mogli używać. No i jak miał łucznik, no to wiesz, macie cię zapierdolić. Gambol lubisz? Akenbusza. Jakiś... widzę, doktor Hackenbusch. Okej. Nie znam. Jak łuczników łapali, to nie zabijali ich, tylko i odcinali. Tylko w UK się pokazuje indeks i środkowy, że nadal je masz. Właśnie, że dwa małpiszony z Ameryki uprościli do jednego palca. Tutaj momencik. Ja sobie coś zrobię. Ale nie krzywdę. Okej. Okay. Także pierwszy telefonik. Widzicie jaka jakość?
2: O, pierwszy dopiero.
0: Pierwszy dopiero. O kurde, ale głośno jesteś, aż ciebie przyciszę trochę.
2: O, wie, jak? Mówię specjalnie, tak myślałem, że mam cichy mikrofon, dlatego po wczorajszym mówieniu do krawca, to dobra, to ja się...
0: Nie, to u mnie prawdopodobnie. To u mnie jest, pewnie
2: dobra,
0: tak.
2: Okej. Także ja... Chciałem przekręcić swój statyw, czyli swoją prawą rękę, tak. Jesteście w mojej prawej, silniejszej ręce. Nie musicie zgadywać dlaczego, nie zgadujcie, czemu mam prawą rękę silniejszą. A ty masz, kurwa, dzisiaj urodziny, jak widzę po tej tapecie z odwróconym wozem.
0: A czemu tak wulgarnie?
2: Jak, dlaczego? Jak ja teraz ciebie słyszę, to mi się słowo kurwa kojarzy i nic na to nie poradzę.
0: Ale Ale dlaczego dopiero teraz? Ja często przeklinam. Ja często przeklinałem co audycję. To nie jest jakby wyjątkowa sytuacja, że rzuciłem przekleństwo.
2: Że tak delikatnie powiem, kurwa, nie wiem.
0: Bo wiesz, ty to jesteś trochę tak jak Korwin, nie? W sensie, Korwin nie przeklina. Nie. Ale nie, Korwin nie przeklina. Ale jak Korwin powie to słowo, kurwa, no to jednak czuć ten jakby respekt do tego, no bo jak nie używasz, a użyjesz,
2: on
0: to jak armata.
2: On coś takiego powiedział kiedyś na jednym spotkaniu, takie całe zdanie, w odniesieniu do klasy politycznej w Polsce wtedy, panującej, bo on wtedy nie należał do niej, mainstreamowo, czyli w tym całym, na wiejskiej, tam w tym całym balonie, który tam stoi. Notabene wiejska ulica, to powinni tam jakieś siano za zasiać i sobie raz w roku sierpowe robić. To znaczy, z sierpem przycinali, to by takie fajne było. Upieki by chleb i przybyły odwiedzających sierpem i młotem. Znaczy, chlebem i solą, chciałem powiedzieć.
0: No to widzę lekkie problemy.
2: Dobra, no to dobra. To, które to urodziny, bo wszystkiego najlepszego, ale nie wiem z których, bo ty ostatnio jakoś 25, szybko zaraz 26, to chyba teraz już 27, co? Tak?
0: Czekaj, momencik.
2: A teraz to ja cię nie słyszę.
0: Nie słyszysz mnie? O właśnie.
2: Już teraz cię słyszę, już z powrotem cię słyszę.
0: Cholera jasna. No to też jest ten problem nadawania 21, bo internet potrafi mnie... Zróbcie głośniej, ale
2: a
0: co?
2: A to już jest... To głośniej. 21 już jest?
0: Tam jest za cicho?
2: Nie, oni przesadzają. Coś tam... Czekaj, ja sobie włączę nie. Podsłuch.
0: Nie, no jak jesteś za cicho, to ja cię mogę podgłośnić, bo ja nie mam problemu z podgłośnieniem ciebie. To jest...
2: Ja mogę mówić głośniej i wyraźniej. Ja jestem profesjonalistą w tym temacie, także zawsze mówiłem
0: ja mam każdy,
2: lepszej jakości.
0: Ja mam każdy program na suwaczku ten suwaczek mogę zawsze podbić. Także...
2: Ja mam tylko rozporek na suwaczku, ale to już jest inna sprawa. No i w plecaku mam jeszcze na suwaczku.
0: No, ale w każdym razie 26 urodziny, jak się już pytasz. 26. To taka magiczna liczba, bo tracisz wiek bezpodatkowy oraz konta bankowe. Często od 26 lat już nie możesz mieć konta dla młodych albo coś w ten deseń, nie?
2: I... Tego drugiego to nie wiem, natomiast co do tego pierwszego, to de facto tak. De facto wchodzisz w wiek, kiedy musisz wpłacać. Znaczy w Polsce nie płaci się podatku, to też jest takie błędne myślenie. W Polsce płaci się zaliczkę na podatek dochodowy, jeżeli chodzi o takie osobiste podatki, tak? Zaliczkę na podatek dochodowy. I jest to bardzo złe rozwiązanie, oczywiście. Nie wiem, czy urodziny są dobrym momentem, żeby to wszystkim tłumaczyć, ale mniej więcej polega to na tym, że w normalnych państwach Unii Europejskiej, starych państwach Unii Europejskiej, podatek zaczynacie płacić w momencie, kiedy wchodzicie w próg podatkowy, to znaczy kiedy macie tą kwotę wolną od podatku przekroczycie, a w państwie nienormalnym, jakim jest Polska, płacicie od pierwszej złotówki, a potem wam zwracają, jak się przejedzą, to im się zwróci, nie? No. Także wtedy wam tuczycie fiskusa, a fiskus wam zwraca, jak mu się zrobi niedobrze, nie? Od tego waszego podatku. To jest taka różnica między zaliczką na podatek dochodowy, a podatkiem dochodowym. No, także wybierajcie, bo ja wybieram za granicę.
0: Zapomniałem. Mam przecież planszę. Możesz sobie spojrzeć teraz, bo wyłączę.
2: Poczekaj, bo muszę sobie zaktualizować, bo sobie zastopowałem ciebie, żebym tu nie gadało. Na live tylko muszę przejść i już sobie...
0: Ja mam specjalnie taką planszę.
2: Jaki ładny pixel art. Bo ja tak teraz nie wyglądam. Wiesz z jakiego okresu to zdjęcie? Ja tutaj byłem tylko starszy o 14 lat od ciebie w tym, na tym zdjęciu. A może nawet... Nie, 14, tak. Miałem tutaj równo 40 lat od tym zdjęciu. Znaczy na tym przerobionym zdjęciu, bo to jest trochę przerobione. Prawa strona twarzy jest zamieniona z lewą stroną twarzy i są tak samo jak na zdjęciu w dowodzie i po prostu troszeczkę to, że pod i pixel artowane. Bo takiego mocnego zarostu wtedy nie miałem. Widać zresztą tutaj trochę, że ten zarost jest podkręcony.
0: No to jest...
2: Ktoś się zna na grafice.
0: Obrazek z twojego YouTube'a.
2: A na uszach mam słuchawki Philips SHP 250 TV. Takie złote słuchawki. Takie później miał krawiec, tylko miał nowszy model, 2000.
0: Ja mam sporo słuchawek, aż powiedziałbym za dużo. Mam dwie pary Logitechu.

0: Mam dwa, także sobie to tak ustawiłem. Zresztą może na ten mikrofon też się przerzucę później w trakcie audycji. I lubię tą kontrolę, że mogę tutaj, jak coś się dzieje głośno, to przerzucić się na ten mikrofon, który bardziej zbiera na blisko. Albo ten, jeżeli nic się nie dzieje, który ma taką lepszą dynamikę dźwięku, tą barwę, tylko po prostu zbiera wszystko, żeby wiesz, aż echo.
1: No cóż. Ja powiem ci, że ja mam takiego trochę fiksa, zafiksowany jestem na słuchawkach. Kiedyś nawet nie byłem w stanie się powstrzymać. To był jeden z tych nielicznych, takich nielicznych rzeczy, które nawet gdy nie były im potrzebne, to kupowałem. Oczywiście te tańsze modele, bo te najdroższe typu Grado, które się zaczynają od 650, zaczynały od 650 zł kiedyś, a kończyły w tych sklepach ogólnie dostępnych na modelu za 6500, to oczywiście nie, ale miałem kiedyś na kilogramy. Zresztą tych kilogramów pozbyłem się, wiesz dla kogo. Teraz się mieszczę ze słuchawkami w jednej dużej, takiej panoramicznej, bardzo szerokiej szufladzie z wszystkimi. No, także, no ale też ostatnio też wziął na słuchawki, bo wlazłem do elektromarketu, no i były słuchawki, które stały po 49,90. A nagle się zrobiły 24,90. No to kupiłem. Nawet napisane było gamingowe słuchawki firma Genesis. Mam joypada Genesis, bardzo dobrze działa. To mówię, a kupię sobie. No ale po tym kawałek dalej patrzę koszyk i kurde, oczy przecieram, bo to były słuchawki za 60, znaczy 59,90 jakieś takie. Trust, nie? I to takie fajne, bo składane je można tak fajnie składać do środka i się robią takie malutkie, że prawie, że w dużej kieszeni się mieszczą od kurtki, nie? Mimo, że są takie z muszlami, nie? Uh-huh. No i kurde, też gamingowe i mikrofonowe, tak samo jak te Genesisy. No i kurde, stały za 30 zł, czy tam 29, nie?
0: Genesis, dobra marka. Mam od nich klawiaturę. Przekonałem się do niej. Taka tania, dobra marka, jakieś dobre Chińczyki sprowadzają. Za 110 zł kupiłem sobie mechaniczną klawiaturę z wymiennymi przełącznikami, co jest... W ogóle kupić klawiaturę mechaniczną za 110 zł to jest ciężko. W ogóle dobrą klawiaturę kupić za 110 to jest ciężko, ale to jest mechaniczna.
1: Titanium 15 zł kosztuje.
0: No dobra, ale to jest... Mówimy o mechanicznej, a nie o membranowej. I mam dwie klawiatury ogólnie teraz, Cherry i tą. Tylko nie użyłem Cherry, bo tam po prostu był problem z przełącznikami, znaczy tam jeszcze zaczęła, wiadomo, ona długo już żyła i powiem tak, jeśli chodzi o jakość, no to wcale nie odbiega tak daleko od Cherry, te Genesisa, znaczy od te przełączniki, które są w Genesis, nie odbiegają wcale od tych, co tam wrzucają do lepszych klawiatur, te właśnie Cherry Max. Ale dobra, to nie jest istotne, nie o tym audycji, ja tak akurat napomknąłem. Teraz sobie...
1: Wandas tutaj wyczuwa, że tak powiem, moją intencję. Oczywiście, Wandaście, że tego pada nie używam. To jest w ogóle mój drugi pad w życiu z takich padów USB. No chyba, że jako pada potraktujemy kierownicę z pedałami, bo taką miałem, taką wielką kierownicę mocowaną na takich, jakby to jak się imadło mocuje do stołu, takie przykręcacze były, a na dole się kładło taki, no jak to w samochodzie, już nie chcę mówić tego słowa, na P, nie? Z hamulcem i z tym. I to było na PS2, a kierownica była na USB.
0: Pedał?
1: Czy jakoś tak.
0: Już pedał?
1: Jest skomplikowany.
0: Pedał? No, jaki no. Pedał? Jakie to pedały?
1: I słuchaj, ja nawet raz pedały? Ja myślałem, że będę z młodą grał. Będę z młodą grał w jakieś gry typu, no nie wiem, jakie są te Need for Speed, Need for Speed. I nawet zainstalowałem takiego jakiegoś starszego Need for Speeda, żeby mi speedał na moim wtedy jedynym komputerze, który miałem, 1-gigabajtowym z kartą 6200 NVIDIA, 128 megabajtów pamięci. I nawet to śmigało, powiem, ze 30 klatek. Na tym komputerku, Pentium 2.8, wtedy to było jednorodzeniowy, ale powiem tak, że po jednym rozdaniu, po jednym pograniu, a jeszcze była taka rączka, że się mocowało, że mogłeś biegi przełączać, nie?
0: A z tyłu była toaleta z półeczką.
1: No nie, aż tak nie było. Fotel był normalny. Fotel był normalny, biurowy.

0: to znaczy składanie takie na działkę, bo taki sobie kupiłem. Bo ten kręcony mi co rozkręciła się, kręciła na nim tak długo, aż się ułamał. Zresztą swój też ułamała, notabene wtedy. No i ja musiałem kupić sobie jakieś krzesło, no i uznałem, że nie będę kupował krzesła kręconego, bo znowu się będzie kręciła, ona wtedy miała parę lat. I kupiłem sobie takie rozkładane drewniane krzesełko. Dzisiaj służy jako krzesełko balkonowe, okazjonalne. Także się przydaje do dziś.
1: Ja tu widzę tutaj takie zapytania, czy to audycja Gambola, czy Atama. Nie, to spokojnie, ja lubię, jak ludzie rozmawiają. Ja się wtrącam, kiedy trzeba. Jestem krawcem, jestem Gambol i mój styl prowadzenia jest trochę inny, taki bardziej talk show, nie?
0: No, a ja z kolei lubię dużo mówić, a niekoniecznie i to mówić rzeczy, które mnie interesują, a niekoniecznie zastanawiam się, to prawda, nad tym, czy was to interesuje specjalnie.
1: Powiem
0: No, ja bym
1: szczerze,
0: zadał konkretne pytanie.
1: w
0: Pytanie o joystick,
1: większości.
0: czy go używam? Nie używam, nie używam. Oczywiście nie
1: Większości
0: używam.
1: nie interesują detale. W sensie ich może zainteresować historia z komputerem, co tam robiłeś, albo jak na przykład sobie pobrałeś wirtualną prostytutkę, która kręciła się na róże, tak? Były tak jakieś dziewczyny, które tam się kręciły tak na róże i one tak po pulpicie chodziły, albo jakieś inne
0: Nie, miałem
1: rzeczy.
0: tylko street poker na Amigę, że się odkrywało puzzle takie były, się grało w karty i się te puzzle odkrywały i tam była goła dziewczyna zdjęcie, nie?
1: O, no
0: To
1: to
0: miałem coś takiego.
1: pierwsze igraszki Etama, jak grał w
0: Nie, nie,
1: rozgrzanego
0: nie, nie.
1: pokera.
0: Pierwsze to były jak poszedłem do kolegi w grać ping-ponga. No i wyciągnął, jak rodziców nie było w domu, to wyciągnął taką. Mojego tata był marynarzem, czy kimś, on ze Szwecji przywiózł taką, jak to się nazywa, taki prospekt. Czy to wyglądało jak taki prospekt na papierze kredowym i tam był Murzyn i Biała. I oni tam powoli się tam, co kolejna strona, to byli coraz bardziej, że tak powiem, no wstrętni na tych zdjęciach. No, tak mogę to ująć, żeby nie mówić tutaj, nie bluźnierz tutaj mówić, co się urodził.
1: Hydraulicy nie noszą krawatów. A taka gra. Amiga.
0: A, no to kiedyś jak pracowałem w redakcji, przyszedł 40-letni hydraulik, przystojny, jak to hydraulik w tamtych czasach na francuskich zdjęciach był taki polski hydraulik, taki przystojniak, no i taki przyszedł też do nas do redakcji, no i mówi, że tak kurde, coś mu kiepsko idzie, bo to jeszcze był czas, kiedy wszyscy hydraulicy nie wyjechali na zachód, no i ja wpadłem na pomysł, żeby dał ogłoszenie,
1: Znaczy,
0: tylko że...
1: przepraszam, momencik. To jest cicho. To jest cicho. Miki, czy ja jestem cicho? Czy Etam jest cicho? Czy ogólnie jest cicho? No bo jeśli chodzi o audio, no to jest podbite tak, że mi aż pod czerwone podchodzi, jak często mówię. Także głośnościowo jest okej, okay, no. Ja też nie napieprzam tego na maksa decybeli, a Etama też dobrze słychać, bo słychać go na równi ze mną prawie. Weź coś powiedz Etam.
0: No staram się tak teraz troszeczkę ustawić bardziej na skos ten mikrofon, żeby bardziej zbierał.
1: Okej.
0: Mam nadzieję, że nie ma pukania żadnego, bo nie mam filtra przed sobą
1: Poczekaj,
0: żadnego.
1: poczekaj. Raz coś powiedz.
0: No, dobra, okej. Teraz myślę, że powinno być dobrze. Mam tylko nadzieję, że mówię do właściwego mikrofonu, bo ten mikrofon ma dwie dziurki, jedną w lewo, drugą w prawo i można go nadawać jako stereo, no ale przez Skype'a to nie ma sensu, więc... Myślę, że mówię do dobrej dziurki. No.
1: Dobra,
0: To jak to?
1: teraz ciebie podgłośniłem, także powinno być ok. Nawet pewnie będziesz głośniejszy ode mnie, ale nie wiem. Bo ja mogę to wszystko
0: No trudno.
1: mówię. O, prawie beknąłem. Także.
0: O, ty mi widzę, że podpisałeś profesor doktor Fari.
1: Habilitowany. Tylko,
0: Habilitowany,
1: że
0: tak.
1: zasłania ten z biurka.
0: No to
1: Może.
0: odsłoń tą zbiórkę tam. Po co będziesz mnie tam, że tak powiem, profesorował?
1: Ale nie, widać zbiórkę, to wszystko jest tam widoczne.
0: No, kiedyś się spotkałem z takim tytułem. Profesor nadzwyczajny, docent doktor habilitowany, magister inżynier techniki. Tam był jakiś Wacuś, jakiś tam. Miał na wizytówce taki nawet. To kolega z tego, z uczelni. Żeśmy się spotkali i on wyciągnął wizytówkę, bo się chciał wymienić. To była miejscowość turystyczna, blisko ośrodka czasowego. I on wyciągnął coś takiego, no i tam jeszcze do tego miał dyrektor. No więc psijani, ja nie miałem żadnego tytułu wpisanego. Uważałem zawsze, że to jest obciach mieć na wizytówce, po prostu imię, nazwisko i numer telefonu komórkowego, zaznaczam już wtedy, to były 90 lata, a on tego nie miał. No i ja wyciągnąłem, a tam było właściciel firmy, nie? Że co mi tam jakiś dyrektor będzie.
1: Ciekawe. No, powiem ci tak.
0: Że się wymieniliśmy.
1: Tak jeszcze powiem ci, teraz już całkiem z innej beczki. Kurde. Czemu nie nadajesz, Etam? Bo tak tutaj wchodzisz na nocne radio, teraz widzę cię coraz częściej, nie kusicie, nie kusicie.
0: No bo mam teraz, że tak powiem, jak to się mówi, no mam teraz też jeden problem związany z sprawami organizacyjno-remontowymi. To jest jedna rzecz, co popołudniami, chociaż akurat dzisiaj po południu to jest dla mnie rano. Ja się dzisiaj obudziłem około 16:00 i to nie dlatego, że byłem śpiochem, po prostu zostałem obudzony przez remont o godzinie chyba 5:00 nad ranem. Tak jakoś dziwnie i to nie mój remont, absolutnie, bo mój jest bardzo cichy. Mój jest raczej takim odświeżeniem, czyli nieużywane są raczej tam wiertarki, a jeżeli już to kołkownice, które po prostu robią huk i tyle. Natomiast no, zaskoczył mnie jakiś tam dziwny remont i to słyszalny przez okno, czyli gdzieś w jakimś innym budynku, a ktoś tak rypał od 5:00 rano, że po prostu nie dało się spać, a okno było lekko uchylone. No, nie dało się w tym pokoju niestety spać, bo 30 stopni. Także ciężko. Wentylator włączony, ale to niewiele daje. Klimatyzator jeszcze mogłem, ale klimy nie chce mi się nigdy włączać. Musiałem do lodówki po lód powędrować, bo to taka, nie trzeba lodu nasypać. No i krótko mówiąc, ten, a szkoda, że nie wiedziałem, widzisz, bo bym może się jakoś spiął, chociaż teraz byłoby mi ciężko i bym ci ten komputer wyprodukował, bo stoi koło mnie właśnie. Nawet się o niego opieram łokciem w tej chwili. Służy mi jako podpórka taka awaryjna. Obudowa tego komputera, ale nie przejmuj się, położyłem na nim szmatkę, także brudny nie będzie. Jest, jak go wymyłem, wyczyściłem, także spokojnie. Jest ściereczka taka z Biedronki pod łokieć podłożona.
1: No to w ogóle, poczekaj moment, ja sobie na chwilę puszczę streama. Posłucham, jak ciebie słychać.
0: Dobra, to ja będę w takim razie mówił, żeby było słychać, jak mnie słychać. Bo jeżeli nie będę mówił, to nie będzie mnie słychać, jak mnie słychać. O, stygnie mi właśnie herbatka ziołowa, którą sobie zaparzyłem, bo na samej wodzie jechałem już piąty dzień na samej wodzie jechałem, już tak trochę mi brakowało jakiegoś smaku. Więc postanowiłem, że do tej wody gorącej dodam sobie meliskę chyba, albo miętę, już nie pamiętam, które z tych ziółek sobie wrzuciłem, żeby coś do smaku było. No, kilogramy idą w dół, już tylko 118, a było 126. 4 czy 5, nie jestem pewien, tak szczerze mówiąc. Także daję radę. Jakoś tam mi tam pisali, że 2 tygodnie głodówki, nie dasz rady. No wczoraj przyznam się, że wieczorem skusiłem się na kromkę, taką kromkę, znaczy w sensie ja jako kromkę to nie mówię pajdę chleba, tylko mówię kromka to jest to, co jest na końcu chleba, czyli piętka, nie?
1: O, taką lubię, suchą piętkę. Lubię piętki, ale nie te...
0: No właśnie.
1: Nie te od chleba.
0: Na piętkę chleba, żeby tak na pusty żołądek nie iść spać. I tak troszeczkę mi, że tak powiem, tam zatkało ten otwór, który chce woła jeść, nie? No, bo jak człowiek
1: ryż,
0: cały
1: ryż,
0: dzień wody...
1: Ryż,
0: jest nie,
1: ryż.
0: Nie, no, ja nie mogę.
1: Jest ryż.
0: Ja na ryżu to do masy nabiorę, nie.
1: No to dobra. To chcesz
0: moim celem na razie jest 110 kilo.
1: Ale wiesz, że chleb będzie tak samo cię zapychał jak ryż, a nawet mi się wydaje, że ryż bardziej zapycha, i tak samo będzie miał, jeśli chodzi o cukier i węglowodany.
0: I tak zejdę do tych 110, spokojna głowa. Ja schodziłem w styczniu na 95, także...
1: No, tam. Gosia pyta się, jakie piętki? Anime piętki. No, to jest w ogóle taki, nie wiem, czy wiesz, ale... Kurde, od tego Energola to cały czas bekam, no zaraz tu beknę, tak poważnie.
0: Nie piję energoli, bo
1: ale,
0: to,
1: ale muszę, bo ja 4 godzinki dzisiaj spałem. Ja mam tak zawsze. Nie lubię planować niczego, bo potem nie mogę się wyspać. Bo...
0: Mam dla ciebie propozycję. Śpij 12 godzin i nie będziesz musiał energetyków.
1: Nie mogę, bo tym więcej śpię, tym bardziej jestem zmęczony. Muszę spać w okolicach.
0: To 16.
1: Nie.
0: A co ci szkodzi?
1: Nie, ja śpię od 6 do 8 godzin. Zdarza się czasem więcej, ale to jest tak mniej więcej 6 do 8 godzin. To jest mój sen. Jeśli będę spał mniej, będę zmęczony. Jeśli będę spał więcej, będę zmęczony. Nieironicznie to mówię. Muszę spać mniej więcej ten sam czas, bo no, mój organizm się do tego przyzwyczaił. I też ja też mam taką funkcję w zegarku, że ona wykrywa, kiedy ja jestem w jakichś stanach snu. Nie wiem, na ile to działa, czy to placebo, ale włączam sobie... Włączam. Włączam sobie właśnie ten zegarek i taką opcję w budziku, żeby budził mnie wtedy, kiedy mam lekki sen. Nie wtedy, kiedy mam ten głęboki, tylko ten lekki. I budzi mnie w najbardziej komfortowym momencie.
0: To się nazywa życie w symbiozie z zegarkiem, nie? To jest tak jak na przykład, nie wiem, krawiec żyje w symbiozie ze słuchaczami. On nadaje, oni mu wpłacą, nie? Ty na przykład żyjesz, nie wiem, w symbiozie z zegarkiem. Ty śpisz, on ciebie tam budzi, nie? W jakiś tam sposób, kontrolując twoją biometrię. Ja na przykład śpię w zgodzie z naturą. Kiedy mi się chce spać, to się kładę. Kiedy mi się chce wstać, to wstaję i tyle, nie? To jest symbioza z naturą.
1: Przereklamowana jest melatonina. Kupiłem sobie Nyquil, to się chyba jakoś tak nazywa. Nyquil albo Nyquil, nie wiem. Takie żelki. To w USA jest bardzo popularne, tylko w formie tego syropu. I to ma pomaga na spanie niby. No to jest melatonina, nie? I wziąłem sobie te żelki i tak mówię, biorę jednego, gówno. Dobra, jeszcze biorę jednego, gówno. Bo chyba ze 3 wziąłem, nie wiem ile można tego brać, pewnie przedawkowałem, ale nic nie pomogło.
0: Ale po co ty to bierzesz?
1: Nie, bo chciałem zobaczyć, czy mi pomoże zasnąć, bo ja mam tak, że ja muszę być zmęczony, tak faktycznie zmęczony, muszę się styrać, żeby zasnąć. No myślę, dobra, chcę pójść spać.
0: Wyślę ci MP3 ze swoim nagraniem, to cię uśpię. To jest autohipnoza, nauczę cię tego.
1: Autohipnoza. Hipnoza. No. Hipnoza. Hipnoza.
0: Nie, odsłuchasz. Jeżeli się skupisz na nagraniu, to trwa około 15 minut, to śpisz na 100%. To nawet nie będziesz wiedział, o co chodzi, nie? Tylko musisz tak ustawić sobie odtwarzacz, żeby ci wyłączył przed ostatnim końcem, bo jest, kiedy pstryknę, obudzisz się i bo wtedy się budzisz.
1: Bo wtedy molesta wchodzi i od tyłu nie...
0: Nie, ale wiesz, to...
1: Nie, bo mi się przypomina taki odcinek Kapitana Bomby. Jak robili hipnozę, to po hipnozie straszny kas. Musisz piwko sobie wypić.
0: Nie, no piwko to w moim przypadku nie, bo ja bym...
1: A ty lubisz te baryłki alkoholowe? A wiesz, że te baryłki alkoholowe to tak naprawdę takie picie tylko pośrednie? Ty tak udajesz, że pijesz to.
0: Znaczy ja po zjedzeniu paczki baryłek alkoholowych, bo zjadam od razu całą, jeżeli już mam, bo to jest okazjonalne, mi się 2-3 razy do roku, to ja się czuję pijany. Jest
1: no
0: mi
1: właśnie.
0: Niedobrze.
1: No,
0: ja po prostu po alkoholu jest mi niedobrze w ogóle, nie? Jakimkolwiek alkoholu.
1: Cała audycja jest mocno cicha, pierdolni, potencjon... Ja wam mogę pokazać, że ona jest naprawdę tutaj wykurwiona. Tak w audio, przepraszam, że tak przeklinam, ale no on, audio jest naprawdę na wysoko, nie wiem, to u siebie podgłośnijcie, no co ja mogę poradzić, no ja naprawdę tak mam, że aż mi czasem do czerwonego podchodzi, no u mnie to wszystko słychać, nie, włączam sobie tę audycję.
0: No nic ci nie poradzę na to, no ja już głośniej mówił nie będę. Mam zresztą drugi problem aktualnie, który muszę rozwiązać, ale nie chcę się... Kiedyś bym wam poopowiadał, ale teraz już jestem bardziej rozsądny i nie opowiadam o pewnych osobistych problemach, które się pojawiają, że tak powiem, w życiu codziennym, a których rozwiązanie pewnie by się też przydało, być może tym, którzy spotkają się z takim problemem, ale to już nie ja, to już ja już przestałem takie rzeczy nadawać i tutaj mnie, że tak powiem, paru dzwoniących i paru takich troszeczkę pewnie byście wy... to potraktowali jako hejt, ja jako rozsądek. Po prostu nauczyło, żeby o takich rzeczach nie opowiadać, w związku z czym zachowam to w tajemnicy dla siebie. Ale no, powiem tylko tyle. Jest problem, nad którego rozwiązaniem pracuję. Dzisiaj cały dzień pracowałem, mam całe ręce zresztą poklejone od tego problemu, bo jest to taki manualny problem, który się pojawił. Zresztą nie z mojej winy akurat. Natomiast musiałem tutaj podziałać trochę swoimi łapucynami i klejem, super klejem, który zresztą rozlał mi się na palce i skleiła mi się tubka z palcami, ale na szczęście mam ten taki nóż do tapet i sobie jakoś tam odciąłem, bo to cholerstwo się tak trzymało, że kurde, bolało aż jak próbowałem oderwać, nie? A trzymałem tubkę, nie zauważyłem, że pociekło bokiem, nie? Bokiem nakrętki i mi się przymocowały, kurde, przymocowało mi się do palca, nie? No, zresztą teraz fajnie, bo nie mam odcisku palca na jednym palcu.
1: Nieprawda, kłamiesz, nie da się usunąć odcisku palca. Gościu próbował, nawet kwasem to robił.
0: Nie, nie trzeba kwasu.
1: Odrośnie ci.
0: Powiem ci, jak to zrobić.
1: Odrośnie ci.
0: Odrośnie ci, ale jeżeli w dniu, w którym masz oddać odcisk, będziesz to robił, jest coś takiego jak sztuka rzeźbiarstwa w suchej glinie. Czyli glina, która prawie że wyschła. Jeżeli palcami będziesz kształtował tą glinę, pocierając, robiąc jak gdyby detale takiej rzeźby, to gwarantuję ci, że twój odcisk palca będzie tak skancerowany, jak to kiedyś mówili fiateliści o znaczkach, które są pognicione na narożnikach.
1: Skancerowany? Chyba skornerowany. No, a nie skornerowany?
0: Skancerowany znaczek to jest znaczek, który jest pognieciony. Ma na przykład
1: to teraz tak jak Amerykanie powiem, czat. Czy to jest prawda, czat? To tak. No. To ci tak powiem, że tak w USA.
0: U nas w szkole była taka moda przez pewien czas, że dużo osób należało do filatelistyki. Tak. Kiedyś się nie było filatelistą, tylko należało się do filatelistyki. I tam były specjalne abonamenty, które rodzice płacili. Dostawaliśmy serię, ja na przykład mam piękny zestaw znaczków, które są nierozdarte, znaczy są po prostu połączone jeden obok drugiego i tworzą przepiękny obraz Jana Pawła II, żubrów, słynne żubry. Jak piszecie znaczek żubry, to na pewno znajdziecie na Google Image czy tam na DuckDuckImage jako pierwsze. Tak, ja w tym czasie należałem do filatelistyki. Były specjalne albumy dla ludzi, którzy się wymieniali znaczkami, bo to była moda. Była moda na wymienianie się kapslami, puszkami, pudełkami po słodyczach i papierosach i monetami na przykład. I żołnierzykami jeszcze, bo żołnierzyki były popularne. Jeszcze resoraki, ale to trochę później, nie? No w każdym bądź razie my żeśmy się wymieniali znaczkami na pewnym etapie. Były specjalne albumy, które były po prostu okładka, dwie strony miały. A jak się otwierało tą okładkę, tak jak zeszyt, to ma samą okładkę bez stron, nie? To tam były te takie paseczki z folii i powkładane znaczki były. Także to był album dwustronicowy tylko i wyłącznie. I to były takie albumy kieszonkowe, które nosiło się po to, żeby się wymieniać. No i właśnie wszyscy nosili takie specjalne pensety z plastiku zrobione, żeby z takim zakończeniem bardzo delikatnym, żeby nie zniszczyć, czyli nie skancerować znaczka. Tak.
1: Powiem szczerze, że nie rozumiem, ale okej.
0: No nieważne, no znaczek to jest również obecne u numizmatyków i numizmatyków, którzy zbierają, bo numizmatyk z definicji zbiera monety, natomiast jest też numizmatycy, którzy zbierają walory papierowe, tak? To są różne walory. To są na przykład, no nie wiem, takie najbardziej popularne i takie najbardziej epickie, to insurekcja kościuszkowska czy ruble srebrem. No to są warte już w tej chwili milion za banknot, nie? Jeżeli ktoś ma z zaboru rosyjskiego 10 rubli srebrem, powiedzmy, no to za milion można spokojnie rozsprzedać taki banknot. Oczywiście zależy to od stanu, tak? No stan bankowy to dzisiaj trudno, ale jest to taka rzadkość, że naprawdę są to aukcje, które się pojawiają raz na 20-30 lat, nie? No, także gdzieś znajdziecie jakieś 500 zł insurekcji kościuszkowskiej. 500 jest najrzadsza. Mimożka. Tysiączki wydano aż
1: moment.
2: Siostra Marcina Chudzika. 100 zł. Na rozdziewiczenie. Jak odezwą się w tobie instynkty, to napisz do Marcina, on ci da mój numer telefonu. A poza tym 100, wszystkiego najlepszego oraz wszystkiego, co kobie zamarzysz.
1: O cholera, o cholera. Siostra Marcina Chudzika. O kurde, to bogata. Wielkie dzięki za stówkę. No, nie spodziewałem się. Mam już 20% karty graficznej. No, cholera jasna.
0: A ty na kartę? Ja nie widzę, bo ja oglądam ostatnio YouTube'a w 144p.
1: Aż się zarumieniłem.
0: A nie, widać, że to jest 100. Tylko nie widać, co jest napisane, bo...
1: Przeczytam ci donate'a. Na rozdziewiczenie? Jak odezwał się w tobie instynkty, to napisz do Marcina, on ci da mój numer telefonu, a poza tym 100 wszystkiego najlepszego oraz wszystkiego, co sobie zamarzysz.
0: A ja bym z tym rozdziewiczeniem to poczekał do ślubu mimo wszystko.
1: Znaczy, pytanie, czy w ogóle można mężczyznę rozdziewiczyć?
0: Można. To się nazywa, Boże kochany, wyleciało mi słowo, rozprawiczenie.
1: No tak, ale wiesz, kobietę, no to tak nie powiem ładnie, ale się penetruje i rozbija się to łono. Prawda?
0: Błony.
1: A u mężczyzny no to nie ma niczego takiego, więc no to tylko tak się mówi, że przestał być dziewicą, ale w zasadzie no chyba się nic nie zmieni. Ludzie mówią, że tam niby więcej testosteronu wtedy jest i że się zmienia głos i że całkowicie się inaczej. Ale ja myślę, że to jest trochę taka bójda, bo dużo
0: ludzi... Tryszcze ci znikną, przykład nie.
1: Ja myślę, że to jest bójda ludzi, którzy po prostu wcześniej się żenili i może dopiero wtedy, no nie wiem, nie wydaje mi się. Kurde, ciężko w to mi uwierzyć, bo jeszcze u kobiety rozumiem, bo to ma jakiś fizyczny aspekt, ale różnica... No tak powiem kolokwialnie, zjechania sobie na ręcznym a zrobieniu z kobietą, no to jedynie taka, że są feromony? No kurde, wiesz, te opary z ciała, które się mieszają. A to też jakoś działa niby.
0: To jest troszkę bardziej skomplikowane. Muszę tu opowiedzieć pewną historię mojego kolegi.
1: Twojego kolegi?
0: Nie, to nie jest mój, czym, to nie jestem ja, tylko mój kolega, który był w mojej pierwszej pracy i opowiadał o pewnej przygodzie z kurewką. Ale to nie na urodzinową audycję. To jest bardzo takie świńskie, niektórzy by mogli od razu odejść od głośników. Paskudna sprawa, ale się śmiałem z tego strasznie, bo sytuacja była dosyć komiczna. Kiedyś wam indziej opowiem, jak sobie o tym przypomnę. Przypomnijcie mi, że taką miałem o kurewce i o jak on się nazywa, Mundku, i o Mundku opowiedzieć. Notabene po pijaku podobno to robił, ale...
1: El Mundo. No. Nie mogę.
0: W każdym razie historia. No, to akurat z Choszczna znam, no, ale to już
1: Jezu,
0: to nieważne.
1: Jezu, znasz Choszczno, a wiesz, że to prawie największy jakby odsetek jakby nie terroryzmu, Jezu, chcę terroryzmu, nie, jak to się na to mówi, przestępstw, o właśnie, największa ilość przestępstw w Polsce, tam nawet kanibal był.
0: Także to... Ja Choszczem wracałem późno w nocy i jakoś nic się nie działo.
1: No, ja mam kumpla, co tam mieszkał w Chosznie swego czasu i powiedział, że Szczecin to jest piękne miasto w porównaniu do Choszna. Tam jest jak weźmiecie na Google Maps punkt widokowy.
0: Ale jeśli, wiesz co, jeśli chodzi o Choszno jako takie, to ja je bardziej pamiętam z lat 80. i do wczesnych lat 80. chyba jeszcze przed stanem wojennym. Tam jakoś tak w okolicach się bywało. Z chłopakami ze wsi, z sąsiednich także. No tam były takie tam przygody, właśnie niedaleko Choszna, powiedzmy tak w promieniu 5 kilometrów mniej więcej. No bo to jest takie miasteczko otoczone wsiami. Moment.
2: Leonard, 10 zł. Zdrowia, szczęścia, pomarańczy, niech ci krawiec walca tańczy, buźka mrugająca okiem.
1: Zdrowia, szczęścia, pomarańczy, niech ci krawiec walca tańczy. 10 zł. Dzięki wielkie, Leonard. Dzięki wielkie. Masz kontynuować.
0: Tutaj pytanie padło takie, na które jest bardzo trudno odpowiedzieć. Albo to mężczyzna może widzieć, nie ma dzieci. Nie wiem.
1: Ile dzieci ma mężczyzna? Ile ma mieć? Ile dzieci ma etam? Jak to się... A, takie pytanie, a to nie? To ja nie wiem.
0: No, no, bo ten facet może widzieć, ile ma dzieci.
1: No właśnie, a skąd wiadomo, ile tam... Ile? No, no nie, nie z jedną się chodziło, a tam etam taki playboy. On nie wie.
0: Znaczy... Ja bym się nazwał boy bez tego play, ale... Ale okej, okay. Albo sam play, nie? Jak już
1: Amiga boy. Kurczę, tak patrzę się na...
0: Nie, ja głównie grałem na Atari. Na Amidze już prawie nie grałem. Ja właściwie prawie...
1: Atari? Co pan? Amigę, to kupiłem. Ja nie jestem rolnikiem.
0: Ale to jest Atari ST, ja miałem 800 XL. Nie, ja jak dostałem Atari w 90 roku, to ja od razu do pracy poszedłem, nie?
1: Przez Atari także był kraj gier komputerowych, także firma... Nie ma. No,
0: podobno
1: historii.
0: Zakopali. Zakopali podobno gdzieś na pustyni tej tam.
1: No oczywiście.
0: Daleko Las Vegas. Las Vegas i to chyba była gra E.T. czy Indiana Jones, już nie pamiętam. I ktoś to znalazł. I ktoś to znalazł niedaleko jakiegoś krateru, bo tam też gra... przeprowadzali próby.
1: Ale bądźmy szczerzy, ta gra nie była tak dziadowa, jak oni ją piszą. No wydaje mi się, że taka średnia gra, ale nie była taka koszmarna. To jest taki...
0: Znaczy w ogóle dla mnie to jest dziwne, słuchaj, że wyprodukowano grę i to na kartridżach, bo to była chyba, zdaje się, wersja kartridżowa tej gry, czyli już pamięci poszły, tak, obudowy poszły i je zakopali. No przecież wystarczyło redystrybucję zrobić.
1: No ale czego? Może nie mieli miejsca, jakąś. Może magazyny im ten...
0: Nie wiem, jakoś takie... Ja myślę, że to może być historia w dużej mierze naciągana, żeby przyciągnąć giercmanów w erze kryzysu gier komputerowych, bo pamiętajmy, że kryzys gier komputerowych to było zanim w Polsce pojawiły się domowe komputery, bo u nas się pojawiły tak mniej więcej, kiedy niejaki pan Kwaśniewski, tak, to ten z tych Kwaśniewskich, był ministrem komputeryzacji. To się chyba tak nazywało. Komputeryzacji szkół, czy ministrem edukacji komputeryzacji szkół?
1: Cyfryzacji chyba.
0: Nie, cyfryzacji to wymyślono dopiero, to był Boni się pojawił, to już lata 2000, ale ja mówię o momencie, kiedy pan Kwaśniewski był na okładce Bajtka. Z ZX Spectrum. Tak, to chyba za jego czasów. Nie chcę go tutaj pomawiać o akurat tą czynność, ale być może to właśnie za jego czasów do składnic harcerskich trafiły dwa systemy komputerowe. Jeden emulujący Spectrum, czyli Timex 2048, a drugi z systemu MSX, bo taka była współpraca krótka między składnicą harcerską a firmą Spectra Video, konkretnie model Express 738 albo 28, już teraz nie pamiętam dokładnie, z wbudowaną stacją dysków 3,5 cala.
1: Ja już chyba...
0: To było wtedy nowością.
1: Ja to już zacząłem, tak nie... Czy olałem sobie kieliszek, leży... Zaraz go tutaj, powiedzmy, w dziób, jak to powiedział Kwaśniewski.
0: To ja wezmę wodę mineralną, bo mam w szklanej butelce,
1: co
0: wiesz?
1: Co pan Kwaśniewski?
0: Mam w szklanej butelce, posłuchaj. Stukam o kufel, na którym jest napisane tata. Dostałem go na dzień taty.
1: Ja niestety nie mam o co stukać. Wszystko mam z drewna i papieru.
0: No ja mam szklany, kupili mi na dzień ojca, niedługo też mam urodziny, także ja już niestety, ja odwrotnie prawie do ciebie, bo mam 52, chociaż ja mówię, tak, że mam 52, bo ty skończyłeś dzisiaj 26, tak?
1: Tak, 26, także...
0: No czyli od jutra masz 27, bo wiesz o tym, że ludzie się mylą, mówiąc, że... Mieli ten, przecież sama nazwa mówi skończyłem 26, czyli miałem 26.
1: Ale przeżyłeś, ale
0: zaczynam.
1: Poczekaj, miałbyś rację, no ale kończysz zerowy rok czy pierwszy rok?
0: Pierwszy rok, ale mam przez ten cały rok.
1: Kończysz, kończysz, kończysz.
0: Kończę.
1: Kończysz rok.
0: Tak, ja wiem, ja to... Ja to rozpatrywałem bardzo długo, dopóki kiedyś nie zapytałem się matematyka. Matematyk mi powiedział, mówi tak, słuchaj stary, jak masz 51 lat i 10 czy 11 miesięcy, no ja mam już prawie 12 miesięcy, to jak zaokrąglisz? No zaokrąglę do 52. To jest oczywiste, tak? Bo zaokrągla się od 0,6 w górę zawsze. Także czy w przypadku powiedzmy tych 12 miesięcy, bo to jest system dwunastkowy, notabene nie jest to taki żaden dziki system, bo kiedyś systemem dwunastkowym posługiwał się monetaryzm w Polsce. Tak, kiedyś nie było 10 groszy, tak jak teraz, 5, 10 i tak dalej, czyli jedynka, dwójka, piątka i dziesiątka. Kiedyś były zupełnie inne monety. Kiedyś była moneta półtorak, trojak, szóstak i dwunaściak.
1: Co
0: czyli kopa.
1: Poczekajcie. Odpowiem czatowi, czy czytam to mój zaginiony ojciec. To odpowiem wam taką ciekawostkę. Mają bardzo podobne hobby. I jest związane z koleją.
0: Tak, to znaczy, ja i ojciec, chciałem powiedzieć, Boże, i ojciec Briana.
1: Briana.
0: Nie wiem, dlaczego mi Brian wyskoczyło nagle w głowie. Dzisiaj chyba jakiegoś Briana spotkałem. Tak, tak, spotkałem dzisiaj Briana, rodzinę ukraińską dzisiaj spotkałem, która się zachwycała torami, które kładą na naszym osiedlu, na wszystkich możliwych ulicach kładą tory. No, także całe osiedle 40-tysięczne jest jakby odcięte komunikacyjnie. No i właśnie taki chłopczyk szedł, no ja to zawsze mam śmiałość do obcych ludzi, zacząłem z nimi gadać sobie tam, nie, że tam tory, niech popatrzą, jak te tory są kładzione i w ogóle, bo robią fuszerkę niezłą tutaj, ale mniejsza o to, to jest moje zdanie, natomiast oni twierdzą, że robią to prawidłowo, nie jest to prawidłowo, jest to źle zrobione, ale dobra, okej. No i tam zacząłem pytać się, czy może chłopiec się interesuje kolejkami, jak to tam u nich z kolejkami, okazało się, że to samo, Pico było popularne. Chociaż Rosjanie też produkowali swoje kolejki, ale u nich były popularne Pico i Mechano, czyli jugosłowiańska, wtedy jugosłowiańska, obecnie chyba słoweńska firma. No i tak się pytam, mówię, czy może zbiera, czy coś. Oni mówią, że nie stać ich, bo teraz jakiś tam zestaw sobie oglądali, teraz są te zestawy cyfrowe. No i tam 5 czy 6 tysięcy kosztował ten zestaw, taki duży zestaw z dwoma pociągami, i sterownikami i dekoderami, nie? Strasznie drogie pieniądze to kosztuje. No tak jak za komuny w tych relacjach mniej więcej tak samo to wygląda dzisiaj, nie?
1: To chciałem coś powiedzieć dla Chrisa. Jak chcesz, żeby było ciszej, to trzeba donate'a dać, ale minimum 200 zł. nie, to już się nie bawię w to, bo jest git. Ja sam przesłuchiwałem się, także ja już nie łapię się na te bejty. Także nie
0: przerażające
1: ma, nie
0: jest ma. To, że
1: ale dobra, w czasie dobra, wczoraj, pani... dobra. Ja muszę.
0: W kasie wczoraj pani powiedziała, że przyszła do niej klientka z rana i dała jej 200 zł.
1: Etam. Bo ja tu muszę, nie wiem, toast za siebie złożyć, pomimo, że nie mam już urodzin, ale mam urodziny, to imprezę urodzinową. To...
0: Dobrze, to ja skorzystam z okazji, założę kapcie i pójdę zamknąć okno, bo. To nie chodzi o to, że to jest za zimno, bo jest za gorąco, tylko po prostu wczoraj...
1: A to ty nie chcesz napić się wody za mnie?
0: Bzykał tutaj. Co?
1: Piccolo? Wody? Coli?
0: Gdzie mam kapcie?
1: Co, nie chcesz tostu?
0: No i coli ja nie mam, ja mam tylko wodę mineralną gazowaną, ale zapomniałem o tym, że mam otwarte okno, a te cholery tutaj wlatują.
1: Dobra.
0: Bo czują świeżą krew.
1: To
0: czy moją krew? Muszę je przymknąć to okno.
1: To ja składam toast za siebie i w sumie co? Ja nie będę tutaj sobie życzył zdrowia, to życzę wszystkim zdrówka. Także zdrowie.
0: Jak to mówię, wasze. Na zdrowie. Na zdrowie. Żeby Bóg tobie dał zdrowie.
1: Jezu.
0: No to po ukraińsku akurat.
1: Kurde, nie lubię wody.
0: Powinienem powiedzieć.
1: Nie lubię wody. Nie, to jest jednak.
0: Dobra,
1: To jest jednak alkohol, co alkohol.
0: Nie, no widzisz, to jest jednak tak.
1: Ja nie mogę pić alkoholu.
0: Podstawowy błąd, którego ja się nauczyłem popełniać. Jeżeli już nie lubię, to tego nie robię po prostu.
1: Nie, problem...
0: Nie lubię pracować, to nie robię tego.
1: Problem alkoholu jest taki, że jest alkohol. Nie wiem. Ja nie lubię tego smaku wódki, ale podobno tak słyszałem, że wódki się nie pije dla smaku, tylko... po prostu się opije.
0: Znaczy, no ja krótko kiedy piłem i wpadłem w alkoholizm po 2 tygodniach. Zresztą tą historię opowiadałem tyle razy, że nie będę się powtarzał, to powiem tak, że ja po prostu po alkoholu miałem ochotę wydawać pieniądze, nie? Od razu na Allegro w Leści, kurde, wydawać je na bzdury, których normalnie bym nie kupił, nie? Albo na takie rzeczy, które mi się podobały i normalnie bym nie kupił.
1: Powiem tak, nie kłamię, nie lubię wódki. W sensie, nie wiem, to jest we mnie we krwi taka opcja, znaczy teraz już jest wódka we krwi, ale ja ogólnie miałem też zawsze problem z alkoholem, że alkohol miał, znaczy odrzuca mnie trochę, po prostu. Ma po prostu.
0: Jesteś, że tak powiem, typowym przedstawicielem gatunku człowieka, który kontestuje hasło wódka twój wróg, więc lej ją w mordę.
1: Dokładnie. Tak? Nie, ja chyba zaraz pójdę po tego Jagera, bo ja mówię, dobra, tak mówię.
0: Jager to mój pies. Skąd masz Jagera?
1: Nie, bo tak zawsze było, że...
0: Wiesz, dlaczego Jager?
1: No.
0: O, już od tego alkoholu właśnie.
1: Już zaczynam bredzić. Jeden kieliszek i człowiek już odlatuje, a przynajmniej ja. Powiem wam, że jak ja bym 3 kielony wypił w tym momencie, to ja już bym w ogóle gadał jak jakiś pokiereszowany.
0: Także. Wiesz, dlaczego mój pies się nazywa Jager?
1: No dlaczego?
0: A bo moja córa jest miłośniczką Jagermeistra.
1: Okej.
0: Okay. No bo ojciec abstynent. Dziadek abstynent, ale pradziadkowie obaj lubili sobie dać ten. No i w trzecim pokoleniu zawsze się pojawia to samo. Niepodobno tak jest, że te upodobania się pojawiają. A moja młoda sobie w palnik lubi dać czasami. Czy teraz już mniej, bo już dojrzała. Ale kiedy była młodsza, zdarzyło jej się wypić połówkę. Ledwo na nogach stała, ale jeszcze niosła koleżankę do taksówki, nie? Także ja bym z nią w konkurs w piciu nie szedł na pewno. Tym bardziej ja, który w ogóle alkoholu nie tyka od... O Jezus Maria.
1: Ja mam ten problem.
0: Nie pamiętam.
1: I mój problem polega na tym, że ja wylewam za kołnierz. Bo po prostu często jak jestem na imprezach, to przymuszają. Znaczy, jest taka presja społeczna, żeby pić, a ja po prostu nie lubię dużo pić. Mogę wypić jeden, dwa, nawet 3 kieliszki, ale ja nie lubię dużo pić. I ja mogę napić się symbolicznie za zdrowie, za, jak to się mówi, za solenizanta, za ślub. Bo to jest kultura. Kultura tego wymaga, żeby ten toast znieść. Ale jak ja mam się nawalić jak ta świnia, a potem pod stołem tańczyć poloneza, nie, podziękuję. Ale jak ktoś lubi, zapraszam. Można się dzisiaj uwalić jak świnia. Także
0: ja mam lifehacka dla ludzi, którzy nie lubią, a muszą jakoś chodzić i siedzieć przy stole z rodziną, to jest to, że siadasz, mówisz, orety, jak mi dzisiaj łeb boli, bierzesz 2 ibuprofeny. No i wtedy, jak ci podają wódkę, to mówisz, sorry, no ale ibuprofen wziąłem, no nie chcecie, żeby...
1: Ale nie, ibuprofen właśnie można pić po alkoholu, to paracetamol.
0: Nieprawda.
1: Paracetamol. Myślisz o paracetamolu.
0: Nie, ibuprofen również nie można pić alkoholem. Efekt może być, znaczy powiem tak, i w jednym, i w drugim przypadku to zależy od człowieka, tak? Są ludzie, którzy jedno wezmą i ten, a w ogóle paracetamol osłabia organizm, to nie wiem, czy o tym wiecie, dlatego pewnie go zalecali w czasie tej tak zwanej zarazy. Otóż należało brać oczywiście ibuprofen, a nie paracetamol. Paracetamol działa jedynie przeciwbólowo, natomiast ibuprofen jest i przeciwzapalny, i przeciwbólowy. Zawsze lepszy będzie ibuprofen lub pochodny ibuprofenu jak paracetamol, ewentualnie naproxen, no ale to już jest bardzo, bardzo silny lek.
1: Tak jeszcze powiem, że jak ktoś tutaj chciałby jakieś inne rzeczy usłyszeć oprócz mnie lub Etama, no to zapraszam. Można dzwonić i można porozmawiać na różne tematy. Ja w ogóle miałem taką opcję awaryjną, że gdyby nikt nie zadzwonił, to bym po prostu czytał wiadomości i robił przegląd wiadomości lokalnych. To w sumie nie...
0: A niewiele brakowało. Bo ja już się kładłem spać, znaczy poduszkę oparłem sobie o komputer, ten dla ciebie. Kiedy ja się za to zabiorę, nie wiem, bo ja mam w tej chwili po prostu inne zupełnie rzeczy, ale to sobie stoi. Jest umyty i tak duży sukces. No. Ma w środku dysk twardy, nie zdecydowałem się na kartę jeszcze graficzną, bo tam karty graficzne, bym musiał zrobić kiedyś filmik, jakie karty graficzne znalazłem. Około 16 znanych.
1: A ja słyszę tu... Słyszę ptaki. Słyszę naturę.
0: Ćwirkuje.
1: Jakiś... Chyba Chris jest w jakimś parku, albo łączy
3: dobrze,
1: się.
3: Dobry wstęp. Także witam wszystkich,
1: Cześć, Chris.
3: Tam się rzadko rzadko się zjawiam, ale myślę sobie, siedzę sobie, nic nie robię. Ptaszki śpiewają. Etam nawija o tym samym od lat. Zresztą ja tego i tak tych wszystkich tam nie rozumiem, o co się rozchodzi z tymi komputerami i tak dalej. Przeskoczyłem tą dekadę, czy dwie dekady i zostałem takim burakiem komputerowym. Tyle, co potrafię włączyć myszkę i to by mi wystarczy.
1: Bardzo?
3: Także...
1: Bardzo dobrze. Ja uważam, że nie... Znaczy, nie wszyscy muszą być geekami, a powiem tak, kontakt z rzeczywistością jest ważny, szczególnie jak słyszę tutaj te ptaszki, to aż serduszko się otwiera. O, jakiś park pewnie, tak?
3: Ja miałem taki urge. Wiesz, co to jest po angielsku?
1: Tak.
3: Tak. Opanowała mnie gra Nintendo. Jak miałem tam, nie wiem, 30 parę lat. To był 2000 rok. Nintendo wtedy weszło z tym Mario, coś takiego, co nie? I grałem namiętnie, nie wiem, przez jakieś pół roku, może niecałe. Jechałem z dziećmi na wakacje, dzieci jeszcze były małe. Miały tam 5-6 latek. A ja, kurczę, te zabawki w rękę i walę w Nintendo, żeby tego smoka tam spotkać w 12, tam odsłonieć, czy jakoś tak to było. Bo ileś tam plansz trzeba było przejść. Wiecie co? Doszedłem do tej 12 planszy, tego smoka zniszczyłem i grę odłożyłem. Od tej pory nie gram w żadne gry. Jak słyszę, jak wy rozmawiacie często o tych grach, po prostu nie wiem, jakiś tam Fortnite, jakieś coś, nic mi to nie mówi i nawet nie chcę, żeby mi to coś mówiło. Bo to po
0: Masz
3: prostu jest
0: dokładnie
3: też...
0: tak samo jak ja. Wiesz,
3: to jest zabijanie czasu.
0: Z tą różnicą, że ja na chwilę wróciłem, gdy mała była mała i tam ją wciągnąłem w parę gierek właśnie z tych czasów, moich czasów. Takie te gry były takie bardziej delikatne. Grafika była nieszkodliwa. No, dokładnie. No, ale skończyliśmy na pewnym etapie, a potem ona sama zainteresowała się grami, to typu Amnezja, czyli największe horrory z silnikami graficznymi, już takie te nowoczesne. Ale ja się w to już wciągnąć nie dałem.
3: Tak samo miałem z hazardem. Kiedyś byłem w Atlantic City, w dzielnicy seksu i biznesu. Zagrałem coś za $20, tam wygrałem, nie wiem, 40 czy 50. Wygrałem, za chwilę przegrałem. I od razu mi zaskoczyło. O nie, to nie. To tak nie może być. Po prostu taka się adrenalina w tobie wydziela, że nie jesteś w stanie się opanować, żeby nie grać dalej. I to jest właśnie ten pierwszy moment, gdzie należy to zwalczyć, bo inaczej to cię osiądzie i tak już z tym zostanie na całe życie.
0: Zawsze chcesz się odegrać, nie? To jest takie w ten.
3: No to
0: ja miałem to samo z córą, wiesz?
3: Niby nauk hazardu jest gorszy niż, nie wiem, alkoholizm, czy narkotyki, czy cokolwiek innego, bo ludzie potrafią swoje, wiesz, majątki sprzedać, żonę, dzieci i tak dalej, żeby się odegrać. To jest nierealne.
0: Zgadza się. Powiem ci, że miałem to samo z córą, tylko że w odwrotną stronę, bo nas wyrzucono z centrum handlowego, znaczy wyrzucono to może za duże słowo, po prostu wyproszono od automatów, stanął właściciel automatu, w ręce wziął pod siebie i myślał, że się będziemy bali. A ja oczywiście stanąłem koło niej i kazałem jej grać dalej, bo mieli takie automaty, takie, wiesz, różne, z taką łapą, którą się przesuwa.
3: Jeden ręki bandyta, tak?
0: No coś w tym rodzaju, ale był taki jeden, który był dosyć specyficzny, mianowicie najpierw jechało się takim patykiem, jechało się poziomo, a potem drugi przycisk go zatrzymywał i przesuwał w pionie. i były takie dziurki zrobione w ścianie, malutkie dziurki, które były niewiele większe od tego patyka i trzeba było w odpowiednim momencie puścić ten drugi przycisk i ten patyk wjeżdżał i jeżeli trafił w tą dziurę, to wysuwał nagrodę. A moja mama miała taki refleks, że po prostu prawie za każdym razem trafiała tą nagrodę. A koszt tego było 5 zł za jedną próbę. Tak, a to sobie, że to jest... wysunęliśmy wszystkie nagrody do ostatniego piętra, gdzie już były kamery, konsole takie za całkiem dobre pieniądze i w tym momencie zainterweniował właściciel. No i tak, powiedział coś takiego, dziewczynko, ty już wygrałaś, odejdź. Okej,
3: słuchaj. Jak ja jeździłem, jeszcze dzieci były małe, jeździłem na Florydę, tam do tych różnych atrakcji, Orlando, Tampa, w sumie w Orlando jest większość tych atrakcji, SeaWorld, Universal Studio, Mickey Mouse, ten, tam gdzie nakrywali te Magic Kingdom, o właśnie, Magic Kingdom, i też tam na przykład była strzelnica. Na tej strzelnicy nawet ślepy by nie trafił. Tak było to łatwe. Rozumiesz? Po to, żeby w jakiś sposób człowieka skorumpować. Ogarnąć jakimś właśnie chcicą za czymś łatwym. Coś w tym rodzaju. Bo ja pamiętam, jak jeszcze byłem gówniarzem, miałem tam, nie wiem, 10-9 lat, to przejeżdżała takie strzelnice. Pamiętasz? Przyjeżdżała strzelnica.
0: Tak. Kwiatuszki na zapałkach.
3: Tak, na zapałkach i trzeba było w tą zapałkę trafić. Naprawdę była sztuka, żeby w tą zapałkę trafić. Nie było takie łatwe. A tutaj, jak ja byłem na podobnej strzelnicy w tym, w Orlando, w Stanach, ślepy by kurczę trafił.
1: Okej, okay, no to... panowie, możecie na chwilkę jeszcze sobie pogadać. Ja dosłownie skoczę na pół minuty i już wracam.
3: Okej, okay, wracaj Gambo, bo I want to speak to you in English.
1: To za pół minuty dosłownie pogadamy. Momencik.
3: Dasz radę?
0: No w każdym razie ten. Ja te strzelnice pamiętam w takich wozach były na kółkach, na takim podwyższeniu się stawało i dawali właśnie tą dubeltówkę, to były te tak zwane strzelby łamane, tak, na pół. Wkładał tam, tam śrucik.
3: To raczej wiatrówki, śrucik nie wkładał.
0: Tak. No to
3: tak zwane... wiatrówki, no po prostu.
0: Na sprężynę były w każdym razie, no, naciągano. No i pamiętam, że przy kwiatkach już doszedłem do takiej wprawy, że potrafiłem na 3 strzały, bo się kupowało 3 strzały, zestrzelić 2. To były takie moje najlepsze wyniki. Natomiast obok była bardzo ciekawa konstrukcja, mianowicie to był taki podest z metalu. To było nieduże wielkości, ja wiem, taki sześcian 30 na 30 centymetrów, może nawet mniejszy. I tam była postawiona kulka, taka zwykła kulka jak do bilarda, nie wiem jak to powiedzieć, tyle tylko, że o małej średnicy około centymetra z metalu. I na końcu tego sześcianu, nieco pod górkę trzeba było tą kulkę trafić, bo ona była lekko pochylona, to było, była dziurka. I trzeba było strzelić tak, żeby ta kulka wleciała do tej dziurki, a nagrody były naprawdę przednie, bo to był zestaw kolejki elektrycznej albo komputer Commodore, pamiętam, był do wygrania.
3: No to właśnie
0: chyba za 2 trafienia. Tylko był jeden problem. Kiedy ja ustrzeliłem już te kwiatki 2 na 3, to już byłem przekonany, że z tą kulką to ja sobie poradzę w trymiga. Tylko facet zabrał mi błyskawicie tą strzelbę, z której strzelałem do kwiatków i dał mi inną strzelbę. Ja z tamtej strzelby w ogóle w kulkę trafić nie mogłem.
1: Ale strzelba... jest ustawione.
3: Każda strzelba musi być przestrzelona i sprawdzona przez właściciela. Zresztą ja mam kilka sztuk broni, jak się wybieram na strzelanie, to ja muszę je przeczyścić i tak dalej, zweryfikować, jak zajadę strzelnicę, czy nie odbiegają od normy. I na każdej spluwie jest luneta, którą taki się plastik na górze odkręca i tam się poprawia. Tak, bardziej dociekłych. No, wy akurat wiem, że
0: musisz mieć dobrą kolimację, to się nazywa kolimacja z osią strzału, dokładnie. I zobacz, wtedy można popatrzeć po zbieżności na tarczy na przykład.
3: Wiesz, strzelasz, oddajesz 3 strzały i widzisz, że one się umieszczą. Jeżeli dobrze strzelasz, to te 3 strzały nie powinny być dalej od ciebie niż 1 centymetr.
1: Ale większość chyba Luna Parków, takich rzeczy, ogólnie to się nazywa carnivals, no to one są ogólnie ustawione pod zarabianie hajsu. No te bogatsze jeszcze, jak Disney czy Universal, nie, jak mają te swoje, to tak, ale jak to jest taki typowy cyrkowy właśnie carnival albo tam inne rzeczy takie, no to wszystko będzie pod hajs i tam będzie praktycznie prawie w ogóle nie dało się wygrać.
3: Słuchaj, cały Disney Park all over the Florida jest nastawiony na zarabianie i to, co oni wydają na te nagrody, to dla nich to jest jakby splunąć.
1: No tak, tak, oczywiście.
3: Niech wszyscy wygrywają, nie ma problemu. Jak to w amerykańskiej szkole. Każde dziecko jest najlepsze, każde w wyścigu wygrało, każdy dostaje puchar. Każdy dostaje puchar za nieostatnie miejsce. Tak to jest.
0: No właśnie, to jest psucie charakteru, bo w prawdziwym sporcie mamy przecież nie sportowców, a zawodników, czyli wszyscy zawodzą, a jeden wygrywa. No.
3: Jak to teraz wszyscy wygrywają.
1: Właśnie,
0: no, to zgadza się.
1: Tutaj Chris chciałeś porozmawiać po angielsku, ale ja się boję, że tutaj nocne radio, wiesz.
3: I'm not gonna bother you too much. Just tell me how you learn English. Have you ever been in other country than English speaking country?
1: No, I was never in the country that was speaking English.
3: Your accent is very fine. It sounds like more like an English accent.
1: Yeah. I am a little bit more on the, you know,
3: on that side.
1: Fish and chips, and not the French fries. I'm more of a. I'm gonna buy a packet of crisps. And have a bowl of water. Yeah. Water.
3: I'm very happy to hear that, because I know. I remember when I went to Poland like 10 years ago, and I met some young people like in their teens, and I was surprised. They had better English than me.
1: No tak, no właśnie ten angielski to jest właśnie taka rzecz, która w Polsce coraz bardziej się rozwija. I ten język to jest, powiedzmy, drugi nasz język. Ja już powiedziałbym, że połowa Polaków przynajmniej na tym komunikatywnym...
0: Nie, jest ukraiński.
1: A no tak, trochę. No ale tak mówiąc szczerze, dużo osób coś tam zrozumie, coś się dogada, także ten angielski jednak na wysokim poziomie stoi w Polsce. Dobra.
0: A ja wszystko rozumiem, co wy mówicie. Co wy mówiliście, tylko ja bym się nie odważył mówić, bo mi jest stres straszny. Znaczy, jestem osobą rosyjskojęzyczną, ale po prostu angielski rozumiem. Nawet 3 razy podchodziłem do nauki.
3: Okay,
0: natomiast
3: fine,
0: mam
3: fine.
0: Problem.
3: Take it easy. Hold on. Hold your horses. Gombo, so you know the language. Are you listening to any broadcasters from the West?
1: Of course, but they are really political, so I'm not going to get into that.
3: Oh, okay, fine. I'm not going to bother you no more.
1: I will say this. Red pill.
0: Zrobimy mały test z tłumaczeniem. Tutaj jakby pewnie, może Krawiec by tutaj fajnie to zrozumiał. Jak to przetłumaczycie? Ja nie mogę spać bez Jaśka, Jacek bez Maryśki, po amerykańsku. Ja nie mogę spać bez Jaśka, Jasiek bez Maryśki.
1: Ale jakiej Maryśki?
0: No właśnie, I can sleep without Johnny. Johnny can sleep without marijuana, da? Da. Yes.
1: Tylko bardziej to mówią na to trawka, po prostu. Oni mówią na to weed, czyli trawka.
3: Wiadomo, nie, że są takie... Są zwroty nieprzetłumaczalne i tak dalej. To jak oglądam na przykład, ja nienawidzę, jak oglądam filmy na internecie angielskojęzyczne, a ktoś podłoży dubbing. Po prostu wyłączam film, żeby nie wiem, jak był dobry i jak go lubię. Jest nie do przyjęcia. Dubbing jest tragiczny.
0: No niestety w większości państw europejskich jest obowiązek dubbingowania filmów. Tylko w Polsce jest tylko tak, że napisy albo lektor. Natomiast nawet na wschód od nas, czyli w Rosji, Ukrainie, to tam ja na przykład mam w tej chwili serwis taki rosyjski, bo nie mogę niektórych filmów znaleźć. To jest pełnometrażny kinateatr tak zwany i tam są filmy, które mnie interesowały z fantastyki, bo Rosjanie dobre filmy robią. No i powiem szczerze, że one są wszystkie tłumaczone na rosyjski, nie? Po prostu tłumaczone w sensie dubbingowania.
3: Jest strasznie, kilka filmów. Strasznie to jest brzmi. Kilka fajnych, ja lubię takie filmy fantasy albo te science fiction. Mi jest taki no, mogę film, wam parę zdaje się, Woskresenie czy coś takiego. To jest fajny film.
0: Salut tym... jest bardzo fajnym filmem no. Z fantastyki. Z czego, co ja ostatnio oglądałem? Mira. Bardzo fajny film.

0: żelaznej granicy, czy tam są bardziej realistyczne, bo amerykańskie filmy o wojnie są, nie powiem, też dobre. Na przykład ten o tym żołnierzu, który nie chciał strzelać, a wszystkich wynosił
1: z polowicy. Szeregowiec Ryan, tak?
0: Nie, nie,
2: nie, nie, to była o tym medyku, to, o tym, tak? Medyku mówisz?
0: Nie, nie, o tym medyk, tak właśnie. Hacksaw Ridge. O.
2: No, to widziałem.
0: Hacksaw Ridge, tak.
2: Widziałem.
0: Dobry film, nie można powiedzieć. Nie? Bardziej,
2: a to jest bardziej biografia, bardzo, nie?
0: Tak, podobnie, że taki człowiek był, zdarzył się tutaj. On tam był oczywiście na taki... do jakiejś sekty chrześcijańsko-podobnej w Ameryce. Ich tutaj jest do cholery i trochę.
2: Mormoni?
0: Nie, on nie był z Mormonów. Tam siódmy dzień Adwentystów, coś takiego.
2: Ojej, baptyści.
0: Baptyści, oni mają to, że nie mogą brać broni do ręki.
2: Ojej.
0: Tak, tam miał przeboje.
2: Powiedz mi, ja się tak ciebie zapytam, ty możesz głosować? Masz prawo głosowania w USA?
0: Kurczę, głosowałem dwa razy, chuj z tego.
2: No wiadomo, tak, ale to tak jest, wszędzie. I powiedz mi, którego dziadka będziesz wybierał?
0: Wiadomo, że dwa razy głosowałem na Trumpa. W tej chwili też na Trumpa, bo w sumie nie ma niby innego wyboru. Z tym, że jest problem z Trumpem, pomimo to, że jestem mocny redneck, powiedzmy.
2: Shotgun w szafie?
0: Nie, to wiadomo, te rzeczy wszystkie są, ale to i tak nic nie pomoże, jak będzie jakaś większa granda w Ameryce.
2: Nie
0: do tego się
2: wiem,
0: szykuję.
2: Nie wiem. No, to, ja...
0: może,
2: są różne opinie. Ja mam kumpla z... Mm-hmm. Nie Kansas, czekaj, mam tu zapisane gdzieś. Kurczę. Wisconsin. I no, on mówi
0: Wisconsin
2: tak.
0: Wisconsin to jest niebieski state.
2: On jest, kurde, bo on jest takim redem typowym. Nie wiem, czy on jest właśnie zły, ale to gdzieś będę, mogę to zaraz sprawdzić, a to jest mało istotne. W każdym razie on mówił, że według niego tam ludzie w USA się sprzeciwiają właśnie aktualnej władzy, szczególnie wojsko, i tak w sumie że może dojść do jakichś tam zamieszek faktycznie, jeżeli tam Biden będzie kontynuował różne rzeczy.
0: To macie przykład z Francji, z wyborów we Francji, czy we Francji. Tam są dwie tury. Pierwsza tura wygrała Le Pen, a później po drugiej turze Le Pen była na trzecim miejscu. Tam wybory są tak zorganizowane, tak jak w Polsce.
2: Poprawię się. Nie Wisconsin, tylko Minnesota. Tak, ja te rzeczy mylę.
0: Minnesota jest trochę bardziej konserwatywna, ale też podupadła. Z tego czasu gubernatorem Minnesoty był Jesse Ventura. Jesse Ventura, taki gościu, fajnie zbudowany, z długimi białymi włosami, bo już on był starszy. On tam nawet występował w tym takim tasiemcu amerykańskim widok jakby z tymi czterema pizdami, że tak powiem. Między tam występuje Whoopi Goldberg, ta czarna, która się w pewnym momencie życia przejęła judaizm. I ona tam wszystkie polityczne wiadomości nam bieżąco komentują. Oczywiście w jednym tylko i wyłącznie kierunku. I on tam z nimi wystąpił i on tam wspomniał o tych takich rzeczach, jak na przykład prowokacja w Zatoce Świn, wspomniał o Pearl Harbor, też oczywiście posła.
1: On taki spiskowy zawsze był, nie? Trochę taki spiskowy.
0: Tak, on jako pierwszy zrobił wywiad z tą doktor Leibow w 2009 roku, która przyleciała z Kostaryki na lotnisko w Teksasie, nie wiem jakie dokładnie miasto, I wtedy już mówiła o tym, że nastąpi taki czas, że zostanie ogłoszona pandemia i w wyniku tej pandemii ludzie zostaną zmuszeni, znaczy wystraszeni do tego, żeby tym się tam poszczepić i tak dalej. O tym wiadomo, że nie wolno gadać. Mm-hmm. Ale to ja o tym wiedziałem w 2000, znaczy od kupę lat, że coś takiego będzie. I teraz straciłem wątek.
3: No w Stanach to się tak zaczęło na

0: Ostro 9-11, nie?
1: 9-11,
0: przełomowy, nie?
1: Wiadoma sprawa, no, jak jeżeli samolot w Smoleńsku, Smoleńsku załatwia jakaś tam brzoza, a w September 11 statek, znaczy samolot przebija budynek na wylot, coś nie tak. Ja robię w construction, znaczy robiłem w construction, teraz tak takie ryzy.
2: Ale czy warto jakby te rzeczy teraz dekonstruować? W sensie, ja rozumiem, bo ta cała sytuacja była taka kontrowersyjna. Tak. I...
1: Słuchaj, warto, bo do tej pory ludzie są, do tej pory ludzie nie zdają sobie sprawy, w jakim zakłamaniu żyją. Myślę, że to warto ludziom przypominać ciągle, bo to, na czym ta cała agenda polega? Człowiek zapomina o swojej przeszłości. Nie pamiętasz, co robiłeś 2 tygodnie temu, powiedzmy. Mm. I na tym właśnie to polega, że ludzie nie pamiętają, co się zdarzyło parę dni temu.
2: Znaczy wiesz, no dobrze przypominać.
1: Teraz powiedz komuś, że nosił maskę, on powie, że nie nosił.
2: No a ja powiem, że nosiłem.
1: No okej.
0: Okay, powiem ci, że u nas w Polsce...
1: Dobrze, że się przyznasz. To jest to właśnie...
0: U nas w Polsce, wiesz co... U nas w Polsce, to tak ostatnio nawet tutaj gdzieś właśnie u Krawca na audycji, ludzie tak zauważyłem, że na czacie to było kilka osób, to myślało, że ta strefa zero, czyli te tam, gdzie to były te dwie wieże, to tak. Tam dalej jest pusto, nie? Przecież tam jest wieżowiec już od dawna postawiony, nie?
2: Moment, momencik. Momencik.
3: Tomisiu, 50 zł. Hej Gumball, życzę tobie nie bez przyczyny. Aby towarzystwo twe stanowity piękne dziewczyny, aby twój portfel byt wypchany po brzegi, to są życzenia dla mojego kolegi. 100 lat.
2: Dzięki Tomisiu, tu przeczytam dla was jeszcze donejcika. Hej Gumball, życzę tobie nie bez przyczyny, aby towarzystwo twe stanowiły piękne dziewczyny, aby twój portfel był wypchany po brzegi, to są życzenia do mojego kolegi. 100 lat. Wielkie dzięki, Tomisiu.
1: Tomisiu jak zwykle bardzo...
2: Bardzo hojny.
1: Nie to, że chodzi, że hojny. Obiektywny.
2: No, lubi. Ja powiem tak. Ja lubię rymy, ja lubię dziewczyny, ale ja lubię te rysowane.
0: No on jest, jak to się nazywa, animaholik, tak? Animafil. Animafil.
1: No. Nie wymyślajcie takich nazw. Także
0: słuchajcie, kochani, mamy tutaj człowieka z Ameryki i potwierdzi nam, że budynek World Trade Center stoi, to już chyba od kilkunastu lat nowy.
1: Ja miałem ludzi u siebie w pracy, bo ja pracowałem w Unii, także ci pracownicy Unii bujają się po całym mieście, w pięciu tych dzielnicach Nowego Jorku. Miałem gościa, który był shop steward, taki jakby przedstawiciel Unii od pomocników, od takich labor. On tam duży pieniądz na tym zrobił, bo on mówił, że jak oni weszli tam na ten teren budowy i na przykład zbierali miedź, to on potrafił $1000 dziennie wyciągnąć na samej miedzi, oprócz swoich zarobków. Ten nabór naprawdę było bardzo fajnie, tylko z tym, że to, co zwaliło ten budynek na dół, gdzie została tylko, nie wiem, kilkunastometrowa kupa śmieci z tego budynku, nie wiem, czy to wam mówi coś.
0: Tam parę takich filarów stalowych zostało, nie na dole.
1: Tam parę filarów, ale wszystko gdzieś się rozpadło. Nie było nic. 2-3 piętra, kurczę, kurzu.
0: Tak, gdzie tam przemawiał nawet ten prezydent
1: gdzie się podziały, miasta. Gdzie się podziały te betony. World Trade Center był zbudowany chyba z 17 czy 19 kolumn, już nie pamiętam. Tak zwane H kolumn. H przekrój litery H. Popionowe są określane literami alfabetu. H to
0: znaczy
1: jest
0: dwuteownik, no... tak zwany dwuteownik.
1: Dwuteownik są poziome, to jest tak zwane I-beam. H-column to są pionowe. Te pionowe miały w przekroju na centymetry, to można powiedzieć pół metra rozstawu, a te ścianki takie równoległe do siebie miały po 2,5 cm grubości. I szerokości to miało około ponad stopę, 18 inczy. To jest jakieś 40 cm. I teraz powiedzmy, samolot zawadzał taką kolumnę i on nie to, że jedną przecina, następną i następną i następną. A jeżeli widzieliście zdjęcia ze zderzeniem ptaków z samolotami, to są naprawdę duże gnięcia. Zwykła rybitwa, czy jakiś tam, nie wiem, bocian, czy cokolwiek, potrafi zrobić większe zniszczenia niż to, co tam się wydarzyło. No
0: to, co na tych filmach było, bo dosyć jednak sporo już wtedy kamer było.
1: Jak
0: to...
1: się dobrze przyjrzycie...
0: Wygląda, jak pocisk uderzył, nie?
1: To jest ciężka teoria. Naprawdę ciężko w to uwierzyć. Ale wiadomo, że wojsko dysponuje takimi technologiami, które my o nich dowiadujemy się za 20-30 lat. Wiadomo, że internet już był w latach 70. Tak czy nie? Coś takiego było.
2: Ja tutaj...
0: Fidonet globalny.
1: Niestety, ale chyba tych samolotów tam nie było.
2: Ale pytanie...
1: Nie, ja wiem. Ale pytanie... Ja sam widziałem, bo ja byłem w tym czasie w Nowym Jorku, ja widziałem, jak ten samolot wlatuje. Ja też go widziałem na własne oczy. Ale czy on tam był? Kto to wie?
2: Nie, no nie wiem.
0: Wiesz co, ja ci powiem tak. Rejestracja tych wszystkich filmów, które są z różnych kamer, tam z kilkunastu w sumie, to są jednak zapisy analogowe w tamtym czasie, w większości przynajmniej, na taśmach filmowych i to byłoby ciężko podrobić jakimiś takimi holo, nazwijmy to, rzeczami.
1: A taki projekt jak Blue Beam, słyszałeś o tym?
0: Ja wiem, ja to znam, tylko problem w projekcji holograficznej jest taki, w ogóle w projekcji jest taki, że każda projekcja ma częstotliwość odświeżania i jeżeli filmujesz czymś, co ma przesłonę, jeżeli ta przesłona nie jest idealnie zsynchronizowana z częstotliwością odświeżania obiektu, który wyświetlasz, czy wszystko jedno, czy na płótnie, czy w powietrzu, jeżeli to by było holograficzne, to będzie mrygotanie. Pojawi się taki efekt mrygotania.
1: Pomijając sprawy techniczne, nie wierzę, żeby samolot wleciał w budynek i wyleciał swoim nosem poza budynek. Rozbijając po drodze parę kolumn, które są po prostu nie do przecięcia.
0: No jest jeszcze druga sprawa.
1: To mnie zastanawia. Jeżeli ktoś was pracował w construction, ja tylko wam dam proste doświadczenie. Weźcie zapałkę i spróbujcie ją, kurczę, złamać, postawić ją pionowo i z góry uderzyć ręką. Czy któryś z was złamie zapałkę?
2: Prosta
1: sprawa.
2: Mam tu zapałki no, gdzieś, może sprawdzę.
1: Próbując złamać, postawić się pionowo w
2: momentu, i szukam zapałki.
0: No pewne rzeczy są, znaczy wbiję sobie pewnie w rękę zapałkę, ale...
1: Jak dobrze uderzy, wiesz, prostopadle pionowo z góry, to ją wbije w rękę, ale nie jest złamie.
0: To jest bardzo podobne doświadczenie jak na mechanice budowli, kwestia wspornika, gdzie kładzie się ołówek na połowę długości wystający ze stołu i kładzie się na to zwykłą gazetę. I jak szybko ruszysz ręką, to przetniesz ten ołówek, tak? Jako wspornik, obelkę statycznie wyznaczalną, nie? Po prostu złamiesz go.
2: Powiem tak, jest to faktycznie ciężkie do wykonania, żeby jakby złamać zapałkę. Nie wiem, czemu ołówek miałem w głowie. Żeby złamać zapałkę. Co ten ołówek mi siedzi w głowie? Żeby złamać zapałkę, dlatego że nasza ręka jest dosyć miękka i ona robi ten. Ona jakby wciąga ten impact. Nie wiem dokładnie, jak to się nazywa, ale gdybyśmy mieli metalową rękę, to już inna sprawa.
1: Ale poszycie samolotu też jest wykonane z aluminium. Z jakimiś tam dodatkami. I też jest miękkie.
2: I tutaj też
1: jest miękkie.
2: Uderzyłem zapałkę czymś twardym i ona już zaczęła się łamać. Więc...
0: Dobrze, że nie powiedziałeś, żeby wykałaczki użył, bo Gumball by wykałaczkę...
2: Nie, spokojnie. Dobrze, nie uderzę mocno, tylko tak delikatnie, żeby po prostu nawet poczuć, że to się nie połamie, no bo musiałbym faktycznie wbić sobie ją w rękę, I to by tak. było...
0: Jeśli prostopadle do powierzchni dłoni uderzysz, to bardzo jest duże, duże prawdopodobieństwo. Nawet jeśli czubek ukruszysz, to pamiętaj o tym, że drewno ma, te włókna idą wzdłuż tej zapałki i ona ci się może ukruszyć i po prostu ci się przebije tak czy siak przez rękę, nie? To jest zresztą kwestia już samej specyfiki materiału, nie? No i właśnie odnośnie specyfiki materiału, tam kiedyś występował, to właśnie było zaraz po tym 2001 roku, występował taki inżynier, który nie wiem, czy tam jakoś tam uczestniczył w projektowaniu tych wież, bo to chyba był 74 rok z tego, co pamiętam, kiedy je budowali. W każdym razie taki starszy gościu i on mówił, że właśnie jedno, co mu się wydaje dziwne, to prędkość zapadania się tych wież była mniej więcej taka, jak przy ich wyburzeniu celowym. Czyli tak jakby po prostu zrobiono wzdłuż tych wszystkich jak gdyby filarów, na których spoczywały te konstrukcje, tak. Jakby zrobiono po prostu bum, bum, bum, bum, bum po kolei.
1: Ja tam na chwilę ci przeszkodzę. W tej chwili wysłałem zdjęcie takiej właśnie belki na nocne radio. Gumball, możesz to wrzucić na ekran?
2: Oczywiście, mogę.
1: Doszło? Tam nie wiem.
2: Tak, tak, widzę, jest.
1: I tam leży pod spodem butelka, taka butelka po wodzie, taka półlitrowa jakby. I spójrzcie na tą belkę. To właśnie podobne belki były zrobione, był zrobiony ten, bo jechałem kiedyś, przejeżdżałem właśnie, sobie zrobiłem zdjęcie, żeby dać, ktokolwiek by zapytał.
2: Ale duże porównanie. Zdjęcie, ale duże zdjęcie.
1: Przejdzie?
2: Przejdzie, tylko muszę je zmienić. Mm-hmm.
1: Weź je wrzuć.
2: Okay.
1: Tam jest dokładnie widać, w co w te samoloty, czy tam dwa samoloty, wleciały. Tak jak mówiłem, belka 18 inczy na 12 i grubości ścianek 2,5 cm. Znaczy te flęcz.
0: No właśnie, tylko problem zawsze w tym, że my tak oglądając wideo, to po prostu osoby, które miały mechanikę budowli, to mają tą intuicję, co tam jest w środku. Natomiast dla ludzi takich z zewnątrz nie jest to intuicyjne, nie?
1: To nie jest wideo, to jest zdjęcie. Po prostu zobaczcie, jak masywne były te belki, z których ten budynek był zbudowany. Tylko tyle chciałem powiedzieć.
0: Znaczy prędzej pocięłaby się konstrukcja samolotu jak na żelaznej brzozie w 2010, jak odwrotnie, nie? No. Nawet biorąc pod uwagę tamte paliwo lotnicze i tak dalej, tym bardziej, że te belki zdaje się mogły wytrzymać około 4000 stopni tam, czy coś koło tego, tak? Czy jakoś tam tak, temperaturę...
1: Na pewno dużo i uderzenie nie wiadomo czego, bombę atomową czy tam cokolwiek. Ale to nawet nie ma sensu o tym dyskutować.
0: Takie materiały, jak ty mówisz, typu H, jak ja odwrócę H, to mam dwutorownik, bo ja raczej patrzę tak szynowo bardziej na to.
1: Nie,
0: to
1: poziome to po prostu... Konstrukcje poziome i pionowe, to jest różnica. Każdy
0: to trzeba inne po prostu, obciążenia. Tak. Trzeba po prostu brać pod uwagę to, że takie rzeczy, jeżeli się łączy nie na nity, a na zgrzew, to są to zgrzewy termitowe, ewentualnie łuk elektryczny się tworzy. Około 4000 stopni jest potrzebne, żeby to zgrzać w ogóle ze sobą, nie? Także to są ogromne temperatury.
2: Ja się poddaję. Ja się poddaję.
1: Gumball, ale nie widzę, że wrzucił ze zdjęcia.
2: Było przed chwilą. Także ono było.
1: To ja robiłem własnoręcznie właśnie po to, żeby pokazać, co niektórym niedowiarkom, że samolot wleciał w ten budynek i przeciął parę takich belek. Przecież.
2: No, momencik.
3: Gosia, 50 zł. Urodziny Gumballka i to jego bajka, twój ważny dzień, więc niech ziści ci się sen,
1: w którym spełniasz swe marzenia,
3: a los piasek w złoto karty zmienia.
2: Niezłe rymy, niezłe rymy. Urodziny Gumballka i to jego bajka, twój ważny dzień, więc niech ziści ci się sen, w którym spełniasz swe marzenia, a los piasek, złoty karty zmienia. Dzięki, Gosia. Wielkie dzięki. Za.
0: No i jeszcze trochę i pojedziesz do Hollywood. Do Disneylandu, przepraszam.
2: Hollywood.
0: Nie, czekaj, jak było to powiedzenie? Pojadę do Disneylandu, czy pojadę do... Nie, pojadę do Disneylandu. Jak Forsa dostawał ktoś taką niespodziewaną.
2: Nie, nie.
0: Ja pojadę do Disneylandu.
2: To nie, nie.
0: Tak, Disneylandu.
2: To idzie na kartę, idzie na to kartę.
0: Ty pojedziesz na ostatnie, piętro nowego budynku World Trade Center. Nowego, czyli takiego już, chyba, który stał w 2009 roku.
2: Wierzę budynek.
0: No. To chyba tam jeden teraz jest, nie? Taki jeden większy, nie?
1: Tak, jeden taki mocno duży szklany.
2: Powiem tak, może jakiś inny temat? Może to... Czy Imperium na przykład amerykańskie już się nie kończy? No bo w sumie tak dużo osób iści, że to że BRICS przejmie pałeczkę.
1: Cokolwiek jest na czasie. Nie słuchacie, wiadomo, że nie słuchacie tych amerykańskich blogerów, którzy uczestniczyli przy niejednym z rządów, a niektórzy przez kilka rządów, poczynając od Cartera czy Nixona, aż do Obamy, na przykład Joe Salente, albo który tam jeszcze, Larry Johnson, były tam, znaczy były. W tej chwili ci, którzy właśnie udzielają się na...
2: Momencik.
1: Na YouTube.
2: Momencik.
3: Warans Komodo. 11,25 zł. Zaproś za to jakąś 2D dziewczynę na randkę.
2: O, dostałem tutaj 11 zł na randkę z 2D
1: nie, to
2: dziewczyną.
1: Musisz jakiś procent od odwalić. Wszystko jedno. Ja mam takie poglądy, czy nie inne. Nie mieszkam w tym kraju 36 lat, powiedzmy. 36 lat. Przyjechałem tu bardzo dawno temu. Wiem, jak było, jak przyjechałem. Gdzie już robiła się troszeczkę maniana, ale człowiek nie zwracał uwagi, bo był młody i tam, co tam dla mnie, ja tam wszystko dam radę, powiedzmy. Ale jak dostałem tak trochę po dupie na parę milionów dolarów, to się szybko nauczyłem, o co coś w tym biznesie rozchodzi. Niestety trzeba być ostrożny.
0: Jak to w takim filmie było, to nie jest kraj dla starych ludzi, taki był bardzo znany hollywoodzki film, nie?
1: Wczoraj rozmawiałem z gościem, który ma $700 emerytury amerykańskiej i $300 jeszcze pobiera z Polski. Wynajęli mieszkanie z tam swoją tą parterką, on ma 70 lat. No i cieniutko, strasznie cieniutko. To jest tak...
0: No cóż.
1: Nie wiem, czy to jest na granicy w ogóle biedy, bo w tej chwili byle jakie wynajęcie mieszkania jest ponad 1000.
2: Chyba deszcz tam u ciebie zaczął padać, co?
1: Tak, pada deszcz. Pójdę do środka. Bo wali mnie po parasolu.
0: No ja mam też rodzinę w Queens, w Nowym Jorku.
1: Queens no, masz? W jakiej dzielnicy?
0: To jest, o Jezus, czekaj, Ave Glendale to się chyba wymawia.
1: Glendale. To jest niedaleko Musk,
0: jakoś tak.
1: Tak, tam.
0: Tak, no mieszkają u Rosjan. U Rosjan mieszkają tak w ogóle, żeby było śmiesznie. Tam ci mają dom, no i tam wynajmują jedno z pięterek sobie tam wynajmują. W całości płacą $4,000.
2: Ja się zastanawiam, czy moja rodzina jeszcze mieszka w stanie, w którym mieszkali. No to taka dalsza rodzina. To ostatni raz, jak o nich słyszałem, no to mieszkali w Idaho.
1: Stan kartoflany.
2: Tak, ziemniaczko.
1: Tak, ale w tej chwili...
0: Ja miałem ogromną rodzinę w Stanach.
1: W Idaho mamy problem.
2: Jaki?
1: Bo farmerzy są wyrugowani z wody. Zakazali im używania wody.
2: Sucho jest?
1: Tak, nie mogą korzystać, nie mogą nawet wydobywać tych ze studni głębinowych, bo będą podlegać jakimś tam karom.
2: Nie wiem, na ile by to dawało radę, ale co, nie da się jakichś zbiorników retencyjnych robić, czy coś takiego?
1: No ale tu jest taka sytuacja, że tak kombinują, jak rozwalić to właśnie rolnictwo.
2: Ale wiesz, może faktycznie wody nie ma, bo podczas suszy potrafi brakować tego.
1: Nie, no wody krętowe są, tam to nie ma problemu. Ja sam mam studnię głębinową i nie ma problemu.
2: Aha,
1: mogę lać.
2: A no tak, bo w sumie zabraniają też korzystać z własnej wody, tak?
1: Tak, z własnej wody.
2: A, no to lipa.
1: A jeszcze kombinują, żeby tym ludziom pozakładać liczniki na własne studnie głębinowe.
2: Nie, no to ja słyszałem coś takiego.
1: No niestety, ale tak kombinują.
2: Tejrowski coś takiego
0: nie
2: mówił.
0: Nie wiem, czy słyszałeś o takiej aferze ostatnio. Ostatnio gdzieś na internecie na to trafiłem, że jest w ogóle z mlekiem takim, który od rolnika pochodzi, od farmera. To jest tak, że na przykład jest monopol na mleko całkowite, jak i z alkoholem, nie? Że musisz kupić to przez przetworzone przez te fabryki, co mają monopol i są ścigani ci, co kupują bezpośrednio od farmerów.
1: Nie? Oj, przecież to jest normalne. Przecież ja zapatrywałem się do ostatniego roku.
2: Grzegorz von Braun, ja tutaj nie będę wchodził na audycję Gambola, bo ja Czocnek, to ja robię audycje swoje i ja nie będę tutaj reklamował Gambola, więc musicie tam do mnie wchodzić, a nie tu jakieś nocne radio.
1: Ale fajty. Słuchajcie, miałem dobrą farmę, gdzie kupowałem naprawdę naturalne żarcie, oczywiście drogo, bo tam kurczak kosztował kilogramowy $20-30, zależy od wagi. I wieprzowina, i baranina, i wszystko, ale powiedzmy drogie. Ale było to robione na farmie, normalnie karmione żadnymi tam jakąś chemią czy coś. Tylko, że w ten sposób doprowadzili tych farmerów do tego, że oni nie mogli tej swojej zwierzyny sami ubijać. Także musieli odstawić do jakiejś tam ubojni i to mięso do nich wracało. I teraz te mięso, powiedzmy, wróciło, no powiedzmy, w tym samym stanie. Nic tam nie dodali i tak dalej. To wszystko jeszcze pięknie, ładnie. Tylko, że to wzrosły koszty utrzymania farmy o 50%. I w tej chwili ci ludzie, gdy oni mieli po 20 parę lat, zdecydowali się na ten biznes produkowania zdrowej żywności w takim 2005 roku i po 20 latach zamknęli. Przez te 20 lat nie mieli dnia urlopu. Młodzi, no tak, to byli z pokolenia Irlandczycy i zamknęli ten biznes, bo koszty ich przerosły. A jedzenie naprawdę było bardzo dobre. Kurczak tak smakował jak w Polsce za czasów komuny.
0: No u nas też takie jaja odbywają. Że to coś tam wprowadzają, jakaś nowa moda na jakieś pompy ciepła, na jakieś solary.
1: A pompy ciepła to jest...
0: Ludzie pokupują, pokredytują się na tym, zalewarują się na tym i potem jest za kilka lat wchodzi dyrektywa, nie? Taki Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, tylko w europejskim wydaniu, nie? I za 5 lat ci wchodzi, że już to jest nie trendy, że teraz nowe trendy będzie i znowu dopłaty na to, nie?
1: Słuchaj, tutaj w Stanach to naprawdę mają z tym problem, bo jest dużo tych redneków, znaczy nie mówię, że redneków, tylko że powiedzmy, pomijając te duże miasta, jak Nowy Jork, tam Los Angeles i tak dalej, gdzie większość głosuje na komunistów, że tak powiem, dają im handouts, to znaczy darmowe pieniądze, ale 80%, na 90% Ameryki żyje na suburbs albo na wsiach. I ci ludzie nie widzą tych darmowych pieniędzy. Oni ledwo ciągną z tygodnia na tydzień. Dlaczego ze środkowych Stanów przyjeżdżają do Nowego Jorku albo jadą do Kalifornii, żeby i dorobić sobie, czy tam utrzymać rodzinę gdzieś w Ohio, czy w Tennessee, czy gdziekolwiek. Tak jak my przyjeżdżaliśmy kiedyś do Ameryki i staraliśmy się o pracę, to ci ludzie przyjeżdżali tutaj do Nowego Jorku. Nawet taki przypadek był, że przyjechał gościu z tych środkowych Stanów do pracy w Nowym Jorku i mu powiedzieli w pracy, bo usłyszeli jakiś dziwny akcent, bo wiadomo, akcenty są dziwne, że on myśleli, że on przyjechał z Irlandii, czy tam skąd, i powiedzieli mu, że ma dostarczyć zieloną kartę, żeby się do roboty dostać. I ten biedak szuka tej zielonej karty.
0: Bo ludzie tak, widzisz, myślą sobie, że Stany to jest tak, że Stany to jest takie państwo...
1: To już było 20-30 lat temu, jak ja przyjechałem do Ameryki, że ci ludzie ze środkowych Stanów, dziewczyny przyjeżdżały, pracowały do opieki nad dziećmi, tu, tam, siam. To już było 30, nie powiem, bo 30 lat temu, 30, nie, 30 lat temu, ja przyjechałem 35 lat temu, ponad, to już wtedy to było. Ja rozumiem, że każdy myśli, że Ameryka po prostu, nie wiem, przetrwa wszystko i tak dalej, że nigdy nie upadnie, że dolar jest najważniejszą walutą świata, ale to, co widać, to, co się dzieje, to nie może trwać w nieskończoność, bo nawet niedługo tym ludziom zabraknie pieniędzy, żeby tu przyjechać do Nowego Jorku.
0: No tak może być, no przecież to jest w końcu zbitka iluś tam państw, tak, które są Stanami, ale mają swoje rządy, swoich tam
1: nie tak bardzo, bo oni jednak jakoś tam tożsamość mają tą samą. Nie można powiedzieć, bo jak się widzi, jak ja jeździłem po tych różnych wycieczkach, tam Floryda i Hawaje czy cokolwiek, to oni się utożsamiają, że są ze Stanów, bo tam wywołują, kto jest z Europy, kto jest tam. Jak wiesz, kto jest ze Stanów, to się wszyscy odzywają, bo obojętnie z jakiego stanu. Jakoś taką tam tożsamość mają, ale ta tożsamość polega na, powiedzmy, na tym złotym chyba cielcu, bo na pewno nie na wspólnym pochodzeniu, bo każdy...
0: No wokół flagi, mi się to tak kojarzy, że wokół flagi się jednoczą.
1: Coś, można powiedzieć, coś w tym rodzaju. Dopóki Ameryka darła z całego świata na podstawie dolara, który był drukowany na potęgę, a przy każdej operacji finansowej w dolarach każdy kraj musiał zapłacić 3%. No jak ktoś kupował ropy za 100 miliardów dolarów, to 3 miliardy musiał odwalić po prostu dla banku centralnego w Ameryce, czy tam dla Fedu. No,
0: petrodolarek.
1: To już tylko same fee, operacja ta finansowa wykonywana w dolarach. No i w tej chwili niestety, ale BRICS stał się poważną konkurencją. BRICS w ogóle nie miał tak zaistnieć jeszcze na ten czas, tylko oni tam wstępnie oceniali, że gdzieś koło 35 roku ruszą jakąś tam pełną parą, powiedzmy. Ale w tej chwili sytuacja się cokolwiek zmieniła, zwłaszcza po założeniu sankcji na Rosję, a między innymi na, powiedzmy, na wschód, bo tam kombinują na Morzu Chińskim, wokół tego Tajwanu i tak dalej. Różne media różnie to przedstawiają, ale Gumball, jak ty znasz angielski, to powinieneś troszeczkę słuchać tych powiedzmy amerykańskojęzycznych ekspertów.
2: Ale oczywiście ja ich słucham, tylko ja się ciebie pytam, bo moja opinia jest taka, że w tym momencie USA podupada i to, co się dzieje, te całe rozdawnictwo, USA jest w większym zadłużeniu niż jest w stanie po prostu dźwignąć, bo no wspiera tutaj różne rzeczy poza swoim krajem, czy to Izrael, czy to Ukraina. Tak, i to kosztuje, nie? Nie będę mówił, czy to dobrze, czy źle, ale to są koszty, które są ponoszone i one oddziałują na ten kraj. I w tym momencie jedyną rzeczą, tak naprawdę wydaje mi się, czym USA się teraz broni, no to jest tak naprawdę wojsko, bo ekonomicznie coraz słabszy ma ten nacisk. To jest nadal silny kraj, nadal silna gospodarka.
1: Nie, oczywiście.
2: I silny gracz, ale on widać, że słabnie, że oponenci wykorzystują ten moment słabości.
1: Tak, to właśnie tak jak Scott Ritter twierdzi, że on nie lubi, jak ktoś... On jest oczywiście za zdroworozsądkowym myśleniem, ale też nie lubi, jak ktoś krytykuje mocno Amerykę. I on wtedy mówi, ja jak przystąpiłem do Marines, bo on przystąpił do Marines w latach 80. i on był gotowy zabijać wszystkich ruskich, bo tak go wychowali, wiesz, jeszcze przed tym w stanie zimnej wojny. I on był gotowy na to ze wszystkich sił. Ale w tej chwili on też mówi... Nie mówcie mi, że Ameryka już całkiem podupadła, bo jeszcze Ameryka może mocno kogoś ugryźć. To nie tak, że już, wiesz, wiadomo, tam...
2: Jeszcze dziabno.
1: Wschód jeszcze zapanował i tak dalej. No wiadomo, no zbroją się. Niby militarnie też jakoś tam mają przewagę w pewnych dziedzinach broni, zwłaszcza hipersonicznej, bo niestety, ale Amerykanom do tej pory nie udało się ich wyprodukować. Były badania...
0: No, gonią powolutku. 20 lat byli do tyłu. Ja wiem, że to są zaraz tacy, którzy się włączą, nie masz pojęcia, ale w tej chwili w takiej totalnej rozpierdusze to prawdopodobnie Rosja wyszłaby zdecydowanie zwycięsko, ponieważ po pierwsze ma więcej głowic niż wszystkie pozostałe państwa na świecie, a po drugie ma fenomenalne środki masowe przenoszenia tej broni.
1: Rosja, wiadomo, Rosja chce tego uniknąć, bo jak się to, cokolwiek, ktokolwiek, którykolwiek wystrzeli tą rakietę atomową w jedną czy drugą stronę, to wtedy będziemy wszyscy ugotowani. Teraz chodzi
0: znaczy wszyscy to nie, bo wiesz co, ja ci coś jedną rzecz powiem. Zwróć uwagę, że państwa takie jak Ameryka, czy Rosja to wiadomo, bo to jest ogromny kraj, tak? Natomiast nawet patrząc na Amerykę i rozłożenie, ostatnio widziałem taką mapę, widziałem taką mapę właśnie, ale to już nie chodzi o to, że jest duży, tylko chodzi o rozkład populacji, że 60% środka Ameryki jest tylko 5% zaludnienia. To jest tak jak w Australii, że masz wybrzeża. I wybrzeże wschodnie, zachodnie, tam jest gęsto. Tam jest mieszka 95%. 95%, no i troszkę tam przy granicy z Meksykiem. A ten środek Ameryki to jest dosłownie 5% ludności. I to jest Wyoming, 60% tego.
1: Czy Północna Dakota i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę są puste tereny.
0: Także tam nawet nie ma co bombardować, bo tam prawie nikogo nie ma. I tak jak, na przykład jak ten film Mad Max, tutaj się odwołam, gdzie tak. Australia, jakby Australia, środek tej Australii jest tą sceną, gdzie się rozgrywa ten Mad Max, właśnie dlatego, że tam po prostu no nie ma. No, tam jeżeli coś atakować, to tylko wybrzeże. Bo tylko
2: momencik.
3: Mario z Krzaków. 10 zł. Gambolu, drogi z YouTube'a, życzę ci pogodnego ducha. Samych fajnych lasek bez kiły cierpliwości do szurów i siły. Niech spływa obficie kaska, pamiętaj, że ziemia jest płaska. Pseudonim. Krawcu, proszę o anban na czacie.
2: Tutaj Mario z Krzaków prosi o anbana i składa życzenia fajnych lasek bez kiły i obfitej kaski, bo ziemia jest płaska. Kaska, bo ziemia jest płaska, tak. Dzięki Mario z Krzaków. Kurde, powiem szczerze, fajnie audycja teraz tak idzie. Dużo ludzi mówi, tutaj się tak wtrącę, że czemu nie gadam, czemu nie. Ja powiem szczerze, lubię słuchać ludzi. Właśnie to jest taka rzecz, którą lubiłem zawsze w audycjach. Nie jestem fanem puszczania jakby kogoś streamów i tego, że leci cały czas jakaś gadka. Tylko żeby właśnie ta gadka była taka naturalna, że to faktycznie ja tutaj uczestniczę w niej, słucham i mogę się odnieść, a nie tylko, że jakby jest to takie jednostronne. No wiadomo, nie każdy temat jest mi bliski.
1: Nie każdy temat nie każdemu pasuje.
2: No tak.
1: Zależy kto gdzie się wychował, kto go kształtował. Ja też z tego czasu, ja jestem z Suwałk, wiecie, ze Suwałki, tam z Augustowem i tak dalej, co, nie? Blisko Litwy.
2: No właśnie,
1: ciągle było pod wpływem wschodnim.
2: To dzisiaj chciałem powiedzieć, że dzisiaj ktoś Mario zbanował, kto, nie wiem, ale dzisiaj poleciał, bo widziałem dosłownie, jak zniknął jego komentarz.
1: Gdzieś jest odbanowany.
2: Więc gdzieś dostał strzał od kogoś, nie wiem od kogo. Nie ode mnie w każdym razie.
1: Ja tylko chciałbym, żebyście nie zostali z ręką w nocniku i naprawdę spojrzeli na ten świat rozsądnie. Nie patrzcie z perspektywy tego, co było w historii między nami a Wschodem. Jak to mówią wszyscy ruskimi, bo Ruscy tam przyjeżdżali i gwałcili. Amerykanie jak najechali na Italię, jak była ta operacja, jak ona się nazywała, już teraz wyleciało mi z głowy.
0: Spinacz?
1: Nie. No, wiadomo, gdzie lądowali w Lombardii. Czyli na wybrzeżu.
0: Ta operacja normandzka.
1: W Normandii, a i we Włoszech. No to 70 tysięcy i 80 tysięcy, obojętnie. Kupę Francuzek i Włoszek też zostało zwalczone.
2: Ja coś powiem w sprawie tych banów. Odniosę się na sekundę.
1: Także tam... Okay, no.
2: Bo to faktycznie Czektor mógł mieć misklika, bo to się zdarza, szczególnie na czacie YouTube'owym na telefonie, że to nie jest jakby taka niezwykła rzecz, bo ja sam kiedyś zapominam, że się nie da odpowiedzieć i naciskam na użytkownika i tam jest opcja zbanuj, szczególnie jak macie moderatora i możecie po prostu nacisnąć z automatu, bo chcecie komuś odpowiedzieć, a potem nie pomyślicie, że to zrobiliście. No, także to się zdarza się.
1: Wszystko jedno. Jako mówię o tym, że spójrzcie na to szerzej, nie bierzcie regionalnych zacierzpień z przeszłości do tego, co się dzieje wokół nas. Trzeba na to troszeczkę szerzej patrzeć. Nie wierzyć w to, że trzeba pomagać Ukrainie na ten przykład, albo że Putin jest mordercą, bo to też jest propaganda zachodnia. Zresztą ostatnio Biden przedstawił Zaleńskiego jako Putina.
0: Właśnie słynne jego kolejne. Także, komu, ja właśnie komu, tak komu, mówię. Komu nie wiem, czy słyszałeś. Nie wiem, czy słyszałeś to moje wystąpienie.
1: Etam, komu możecie wierzyć? Ludziom, którzy tutaj kłamią w żywe oczy, a jeszcze mało z tego, jak już stracą rzeczywistość świata, to mówią to, co rzeczywiście ich na sercu leży.
0: Ja to tak tłumaczyłem ostatnio, wiesz, ludziom tutaj na czacie, jak tam było pytanie, Biden czy Trump? Nie, ja mówię, słuchajcie, to nie chodzi o to teraz, Biden czy Trump, tylko nie wiem, czy tego słuchałeś, ale jako, mieszkaniec Ameryki, to sobie to uświadomisz i może uświadomisz paru Amerykanów. Wyobraź teraz Biden kontra Trump, ta debata, co była, co ja oglądałem, co on tak się przycinał co drugie słowo, nie? I teraz wyobraź sobie, to nie to, że teraz go wybiorą, bo załóżmy, że wybiorą tego Bidena, okej. Nawet jeśli oszukają te wybory, wybiorą Bidena, ale on będzie prezydentem w roku 2029, odda władzę. No wyobraź go sobie w 2029 roku, tego człowieka. Wiadomo, że
2: ja nie mogę sobie wyobrazić go za pół roku. On coraz bardziej wygląda jak człowiek niepoczytany.
0: On będzie 29, bo ale słuchajcie, władzę, jakoś w styczniu czy w lutym oddaje władzę, nie?
1: Nie wiem, czy Gumball znasz takie nazwisko Jack Posobiec.
2: Nie, znaczy Jack coś mi świta, ale nie wiem.
1: Jack Posobiec po polsku, a tutaj to jest znany dziennikarz, on naprawdę ma duży kanał na Telegramie i gdzieś tam na tych innych platformach. Czasami występuje Alexa Jonesa, ale to jest nasz człowiek, bo on urodził się w Polsce, tutaj skończył studia dziennikarskie. Alex Jones kiedyś mu proponował pozycję dziennikarza w jego teamie, ale Jack Posobiec jest teraz w tej chwili niezależny. I on jest naprawdę, on dobrze progresuje i jego przewidywania są raczej trafne. Jest naprawdę, on wiesz, pochodzi z naszych stron, także on naszą historię, wiesz, Słowian, Rosji, tam Polski i tak dalej, cokolwiek zna i się orientuje. I on ostatnio powiedział, że pomimo tego, że Biden został w ten sposób przez CNN ośmieszony, to w tej chwili demokracje chcą za wszelką cenę go usunąć, ale to też jest wbrew Konstytucji. Tak nie można robić. I tu jest...
0: Oni zdaje się, jakoś już głosowali, bo tam są te prewybory.
1: Na tym rzecz polega, że jak ten człowiek już został zatwierdzony w jakiś sposób i ma odpowiednią ilość głosów kandydatów...
2: Momencik. Partii Demokratycznej,
1: jego nie można osunąć.
3: AKA 44 zł. Gamboku, drogi, 100 lat w zdrowiu ci życzę.
2: No, tutaj 100 lat od AK. Dzięki wielkie. 44 zł wpadło, kurczę.
0: Myślałem, że jak AK to 47.
2: Ja powiem szczerze, nie spodziewałem się tego, jestem cholernie zaszczycony i w ogóle tak aż głupio się czuję, bo w tym momencie to przebiłem donate'ami Krawca.
1: Odpalisz parę
0: groszy. Szybkie słowo do AK, jeszcze poczekaj, szybkie słowo do AK. AK powinieneś dać 47 albo 74, bo takie są dwa modele tego.
1: Wszystko jedno. Słuchajcie, bo ja muszę uciekać. W tej chwili jest to, że nawet ci zatwardziali zwolennicy Trumpa są przeciwni temu, co oni chcą zrobić z Bidenem. Bo to jest wbrew prawu konstytucyjnemu. To też jest niedobrze, bo jeżeli to przejdzie, to ta cała demokracja w Ameryce i tak już się w pewien sposób rozpiernicza, ale jeszcze bardziej się rozpierniczy. Dlaczego Sąd Najwyższy wydał takie zarządzenie, że nie można sądzić byłego prezydenta za coś tam, za tamto. Było ostatnio takie. Ten Sąd Najwyższy, Supreme Court. Dlatego, bo jeżeli Trumpa by skazali w jakiś sposób, wiesz, 11 lipca minęło i nikt do więzienia nie wezwał. Bo miał 11 lipca być 11 lipca miał być ogłoszony wyrok na Trumpa. Niestety do tego nie doszło. Ja tego nie słyszałem. Nie siedzi, także jest na wolności.
0: No tam w Stanach,
1: jeżeli
0: Stanach sąd, prawo jest poważnie traktowane w
1: Polsce. Tak, Sąd Najwyższy wydał, że nie można byłego prezydenta sądzić za to czy za tamto. Tym samym z tym się wiąże, że nie można sądzić ani Busha, ani Obamę, ani Clintona, ani Bidena. To i dobre, i niedobre. Ja bym wolał, żeby tamtych osądzili. Obamie zabrali Nagrodę Nobla za te niby pokojowe kurcze wojny i by było cacy.
2: Kurczę, trudna sprawa, bo z jednej strony zgadzam się, bo to jest trochę takie naruszenie statusu quo, ale kiedyś zmiany następują, nie? Kiedyś musi być ten pierwszy raz. I pytanie, czy to nie właśnie nie się mówi.
1: Właśnie, a tu jest sprawa precedensu, niestety. Jak coś przejdzie, tak. To później. No.
2: Tak.
0: Tak zwany, nie?
1: I teraz nie wiadomo, czy to było dobre, czy to było złe.
2: No, teraz to powiedziałem trochę jak właśnie ten Biden, bo on też ma takie właśnie, że. No, i tu.
1: Tak. Czy lepiej było skazać Trumpa i przy okazji wszystkich po kolei za wszystkie sprawy wojenne, za napad na Irak, na Afganistan, na Syrię, za zamordowanie Kaddafiego, to jest przypadek Clinton, Hillary Clinton, która się mocno do tego przyczyniła, czy uwolnić Trumpa i tamci są dalej, nie będą odpowiadali za zbrodnie wojenne. To jest lepsze.
0: No cóż, powiem wam tak, w debacie z Bidenem, pomimo mojego bardzo słabego angielskiego, pewnie bym wygrał.
2: Myślę, że tak. Nie miałbyś trudnego oponenta.
1: Aby nawet Chińczyk wygrał, nie znając angielskiego.
2: Ja nie wiedząc nic o polityce i tym, co się dzieje w USA, bym powiedział parę słów i już byłbym lepszy od Bidena. Nie, on się gubił w ogóle, nie wiedział, co się dzieje. To jest. Ja w ogóle nie oceniam tego punktu politycznego.
1: Tak, ty znasz angielski, to normalnie przykro słuchać tego gościa.
2: Nie, to było...
1: Ciężko go zrozumieć.
2: Słuchaj, to było przykro słuchać nawet jak nie znasz angielskiego. On naprawdę wyglądał...
0: Nie znając angielskiego, nie miałem stresu, bo ja nic nie rozumiałem, tak samo jak Amerykanie.
1: Powiedzmy.
2: On kompletnie jakby odleciał i to było trochę smutne, bo wydaje mi się... że ten człowiek w sumie trochę jest przymuszany do tego bycia prezydentem w tym momencie.
1: Wiadomo, że była ustawka. Jake Tapper, ten, który prowadził tę debatę, to jest mocny antytrumpista. On tam od Hitlera go wyzywał i tak dalej przez 4 lata w czasie kadencji Bidena. I jeszcze wcześniej, jak Trump był prezydentem. To Trump jest zamordysta, prowadzi dyktaturę, nie odda władzy i takie sprawy. Mhm. I ten gościu prowadzi debatę między Trumpem a Bidenem i nagle jest łagodny jak baranek. Trumpa nie upomina, nie pogania, nie wyłącza mikrofonu, a Bidenowi zadaje ciężkie pytania, czy tam trudne pytania. W ogóle, czy Biden te pytania rozumie, czy nie, to już druga sprawa. Także wiadomo, że to była ustawka, bo oni w jakiś sposób chcą się pozbyć. Druga sprawa, też jest taka teoria, że Biden jest w tej chwili nawet przeciwko wojnie, jakiejś wywołaniu wojny. Bo ten obóz, który stoi za Bidenem, a są tacy ludzie, nie są na ten kierunek podatni. Odsunięcie Bidena będzie bardziej ci ludzie, którzy są jakby po tej drugiej stronie, tej złej stronie, którzy chcą właśnie tę wojnę rozpędzać.
2: Te złe wilki.
1: Tak, i Biden im w tym przeszkadza, bo on tam mówi, co on gada, że on ciągle o Putinie myśli, że Putina zniszczyć, dlatego pomylił go z Zieleńskim, ale tam się naprawdę coś tam się...
2: Wiadomo, tam się coś gotuje.
1: Coś tam się gotuje, bo
0: ja mam teorię spiskową też.
1: On nie jest w stanie powiedzieć, jak się nazywa. To wiadomo, że ktoś inny rządzi, to jest chyba oczywiste.
2: Ale u nas był kwachu.
0: Ale słuchajcie.
1: Amerykanie zadają sobie pytanie, kto tu kurwa rządzi w tym kraju, jak Biden nie ma pojęcia.
0: Mam taką teorię, że może wygra Biden i będzie to pierwszy pierwszy w Ameryce prezydent AI generowany jako deepfake.
1: Może tak być.
0: Znaczy tylko deepfake będzie tylko cały czas.
1: Okej, okay, może tak będzie być. Dobra,
0: nagrywamy.
1: Dzięki,
0: no jest
1: dzięki, skoro, dzięki za rozmowę.
0: Skoro Zielińskiego mogli nagrywać na green screenie, to
1: muszę go będą generować. Dzięki za rozmowę. Dzięki za rozmowę.
2: Cześć, mam nadzieję, na razie.
1: Tam cokolwiek wniosłem do dyskusji, wiadomo, to Misiowi nie będzie się podobać, ani tam temu Zenonowi, bo ten Zenon to w ogóle już
3: człowiek Damian nas, Rybarczyk, 20 złotych.
0: Oni obrażają.
3: A ja wam mówię wszystko.
2: Cześć, cześć. Dobrego dzianka.
3: Trochę mniejsze, dobra, ale bye, potem jeszcze na większe. Razie, kropka 100 lat gamborku.
0: No, a tak w ogóle to jest świetny pomysł dla Krawca.
2: Poczekaj.
0: Może Krawiec zrobi...
2: Momencik.
0: Może Krawiec zrobi wywiad z deepfake tym, Bidenem.
2: Żeby Damian nie czuł się tutaj taki samotniony, bo zawsze wyciszałem osoby. Jak były donaty, to jeszcze raz go puszczę.
3: Damian Rybarczyk, 20 zł. A ja wam mówię wszystko, co gwiazdka. O, może czasem trochę mniejszy, ale potem jeszcze większy. Kropka 100 lat gamborku.
0: O Jezu, się przestraszyłem.
2: No właśnie.
0: 2000, ale nie zauważyłem przecinka w tej.
2: Że to wszystko uje. Że czasem trochę mniejszy, ale potem jeszcze większy. 100 lat gamborku. To chyba była taka piosenka elektryczny gitar. Tak?
0: Mam płytę winylową elektryczny
2: gitar. Wszystko chuj. Może trochę mniejszy, a czasem większy. To wszystko chuj. No to tak, trochę tak. Ja zawsze z elektrycznymi gitarami kojarzyłem Killer, to już jest koniec, ona jest pedałem, noś długie włosy.
0: A to nie, to w takim razie nie. No to ja nie mam elektrycznych gitar płyty winylowej, to sorry.
2: Może
0: to
2: ma, czerwone gitary może.
0: Czerwone gitary, tak. Tam gdzie ten Krajewski śpiewał jeszcze, starą, jeszcze monofoniczną mam tą płytę.
2: Czerwone gitary to taki już starszy zespół, elektryczne gitary to nowszy zespół, znaczy nowszy, no oni też już są starzy.
0: Wiesz, że mam nawet pocztówkę wydaną za komuny, jak zastrzelili tego, jak on się nazywał, Boże kochany,
2: JFK?
0: Tak, JFK. I mam pocztówkę do wysyłania do rodziny, jakąś taką okolicznościową, gdzie facet śpiewa, jak kula trafiła tego, że JFK, nie? To normalnie taka piosenka jest taka, i to taka w stylu takiego właśnie warszawskiej Pragi, taka zrobiona.
2: Ale wyobraź sobie taką sytuację w dzisiejszych czasach, szczególnie z Bidenem. Jezu, nawet nie chciałbym sobie tego wyobrażać. To byłby niemiła sytuacja, szczególnie w tak napiętych czasach. Znaczy nie wiem, co się dokładnie przypadkiem, jak był JFK, to nie było jak to się nazywa, zimnej wojny?
0: No zaraz, moment, czekaj. Kiedy był Nikita Chruszczow? Tak, to było JFK w Zatoce Świń i słynny kryzys kubański, kiedy rakiety pojawiły się na Kubie. Dokładnie. Zresztą tak notabene w obecnej sytuacji ja bym się zastanowił na miejscu Rosji o rozmieszczeniu na Kubie rakiet właśnie. To by troszeczkę zrównoważyło sytuację.
2: Że stwierdzasz, żeby to powinni zrobić?
0: To znaczy, wiesz, no z punktu widzenia oczywiście interesu rosyjskiego, ja reprezentuję interes Polski, interes Polski jest taki, żeby się wszystko uspokoiło, bo wiesz, ja nie wiem, czy Rosja wygra konflikt, czy Ukraina wygra konflikt, ale wiem, że Polska go na pewno przegra, więc...
2: A do nas więc dołączył Gargamel Oberst Stumber Fichach.
4: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Jawol, cześć, ja tam. Cześć, chłopaki, dziewczyny, słuchacze. Słuchajcie, no ja tutaj, jeśli chodzi, no tak w sumie dołączyłem do audycji dosłownie przed chwilą, zacząłem słuchać, bo sobie słucham Boraczka dzisiaj. I w sumie nie wiem, o czym gadacie, ale jak już tam zacząłem gadać, no to ten. Ja z życzeniami, bo tak ostatnio jestem taki życzeniowy, więc składam życzenia spóźnione Gamborku tobie. Chyba 11 miejsca, nie?
2: Dziesiątego.
4: No bo tak. Nigdy nie mam pamięci do dat. Więc szczerze, wszystkiego najlepszego, zdrowia, cierpliwości, pieniążków, kobiet, czego tam dusza pragnie. No i drugie życzonka, tutaj nasz kolega Czek Tul ma dzisiaj urodziny, jeszcze przez parę minut, ja się tego garnąłem dopiero tak późno.
2: O właśnie, to ode mnie też. Wszystkiego najlepszego, Czechtur.
4: Także, tak. Czechtur, wszystkiego najlepszego.
0: Same lipcowe chłopaki.
4: No co nie, tak właśnie ostatnio doszedłem do wniosku,
0: ja też lipcowy.
2: Który?
0: Co ty lipcowy?
2: Który?
0: O kurde. Jak Boga kocham.
2: Który?
0: Jestem lipcowy. Który? Sprawdźcie sobie, a zagadkę zrobię. Urodziny Amigi, pierwsza prezentacja Amigi. To są moje urodziny. Urodziny Amigi to są urodziny Etam.
2: Nie wiem.
4: Ale ty mówisz serio, czy świrujesz?
0: Nie świruję. Pierwszy dzień lwa, odpowiem.
4: Pierwszy dzień lwa.
0: To, ale tylko dlatego...
2: Lew 21?
0: Nie. 21 zacząłem sobie owijać pępowinę wokół szyi, żeby się urodzić jako lew.
4: No, żeby utrudnić. Kończąc życzenia właśnie wszystkiego najlepszego, pieniążków też Czektulowi i tam kobiet, zdrowia i tyle, nie? I uśmiechu, i zaradności w życiu, ale myślę, że to ma, więc ten. No, a jeśli chodzi o lipiec, to faktycznie, jeżeli ty byś dołączył do grona, bo tak, ja ostatnio liczyłem, to jestem tak, ja, Szpadel jest dzień po mnie, potem jest tak, Zenek, Czektul, Gumball, ty Etam, z 6 osób, jeszcze Eter, coś 7 osób. No, Eter ma 6 chyba jakoś.
2: A tak. On nadal coś tam robi, tak?
4: Tak, no ja byłem na spotkaniu przecież, nie?
2: A, bo on robi przecież to na tym, na Ślęży, tak?
4: Nie na Ślęży, on robił siebie w chacie tutaj na tym, na francuskiej, nie? Jak sobie wejdziecie na jego kanał, to zresztą ostatni film. No on tam mocno jest wkręcony, nie?
2: To na Ślęży to coś innego było.
4: Harmonia Kosmosu.
2: O, to tam tak, to.
4: To na Harmonii Kosmosu ten cały
2: Zagórski. Chciałbym pojechać. Kiedyś.
4: Ja też kiedyś tak z ciekawości tam ten Bożego ma Grzegorz Skwara sobie robi Skwarek, Skwara. Grzegorz Skwarek sobie robi swoje pokazy muzyczne. No i tam parę ciekawych osobistości. Oczywiście mam szóstkie klimaty, ale część z tego myślę, że warto posłuchać. Ja nigdy nie byłem, ale kiedyś może pojadę, zobaczymy.
2: Warto. Także tak. Jeszcze jak? Tak.
4: Jeszcze jak, dokładnie. I ten, co jeszcze chciałem, a ty dzisiaj rozumiem, że ty jesteś panem gospodarzem Gumball.
2: Jeszcze jak, dzisiaj wyjątkowo prowadzę, nadaję i jestem hostem, także wyjątkowo i no w sumie co, no jestem kurde cholernie zadowolony. Ja tak obstawiałem, że może jakieś 50 zł zarobię, będzie coś na kartę, a to już kurde prawie połowa, 389 zł.
4: No tak.
0: Nie, to jedna trzecia.
2: Dobra, no ale słuchaj, ja jestem pozytywnie nastawiony i bardzo szybko myślę, jak to się mówi, jak już ma się dobry zaczątek, no to już się szybko jakby zbierze to, co się ma zebrać.
0: Ja przepraszam, ale ja mogę dzisiaj ciebie niestety tylko sprezentować słowem, bo wszystko.
2: Ale Etam, dla mnie to, że w ogóle dzwonisz, to jest super i nikt nie musi tutaj donate'u dawać. Ja w ogóle dziękuję za wszystkie donate'y i w ogóle, także pewnie, to od razu pewnie. Ten. Ale dla mnie jest fajne to, że tu są ludzie, czatują, ty jesteś Etam, wszyscy gadają, jest fajnie. Ja naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony po tak długiej przerwie, że jest taki pozytywny odbiór. Nie, no to dla mnie jest super. Ja myślałem, że będzie tak, tam 20 osób będzie oglądać, a tu kurde, 100 osób ogląda i to no naprawdę, powiem wam, no kurde, żebym się nie rozpłakał, nie? Będzie...
4: No, a propos płaczu, nie chcę się tutaj jakby śmiać z tej sytuacji, chociaż jest śmieszne notabene, jak wiecie o co chodzi, o tą tak kontrolerską audycję o Reła, chodzi o śmierć Zenona Skition. No i rzeczywiście, no, opowiadał po prostu rzeczy w stanie faktycznym, czyli człowieku, który tam 200 czy 300 lat przed naszą erą odeszło mu się, o ile dobrze pamiętam. Natomiast chodziło o greckiego filozofa, a nasz tutaj drogi słuchacz Furiat bardzo to odebrał emocjonalnie i zadzwonił, niemalże płakał na audycji. Bardzo to komiczne, aczkolwiek też świadczy o nim w dobrym tego słowa znaczeniu, więc jakby ja mu tutaj
2: pozytywnie.
4: Ja mu tu nie ujmuję, bo bardzo pozytywnie, jak najbardziej.
2: Ja też bym się rozpłakał i ten tak nie żartuje, jakbym słyszał, że coś się ze mną stało. To byłbym, no może nie wiem, czy bym się rozpłakał, ale byłbym smutny, nie? Mi ogólnie żal ludzi.
4: Bo jakkolwiek, buongiorno biestat, bo jakkolwiek tam, kogokolwiek się tam lubi czy nie lubi, ale jednak to są potyczki, uważam, słowno-internetowe. To nie jest jakiś śmiertelny wróg, tak? Jeżeli kogoś się tam lubi czy nie lubi, czy idzie się na noże, no naprawdę, to są pewne konflikty, które są w sferze wirtualnej naprawdę nieinwazyjne, niegroźne, według mnie w mojej ocenie.
2: Ja też tak uważam, że spoko, ja w ogóle... też ani żeby nie było, że jestem jakoś po jednej czy po drugiej stronie, nie lubię w ogóle tego, że o, jedni tu tam i w tym okopie także, siedzą, tak. A drudzy to w tamtym okopie siedzą.
4: Tak, nie, także to... życzenie komuś tam właśnie takiego śmierci czy coś, więc jakby tutaj reakcja furiata taka nawet, no ciepła, pozytywna, tak?

0: stosunku do jednej, że tak naprawdę on nie przedstawił swojego stanowiska, tylko że w interesie Polski jest to, i w sumie bym się też przychylił do tej opinii, w interesie Polski jest to, żeby no była ta strefa buforowa, tak? Jest Ukraina i żeby ta wojna w sumie trwała, bo tak naprawdę osłabia się militarnie Rosja, Ukraina no też, tak? Więc jakby tutaj spada jakby zagrożenie wobec nas, jeżeli oni się tam tłuką. Nie?
1: Ale czy to, ale czy to jest dobre, tak? Znaczy dobre jest okej, mogę nawet to tam zaakceptować, ale wiesz, to nas kosztuje, no dosłownie to nas kosztuje, nie?
0: No właśnie, i tutaj to trzeba też rozgraniczyć, że to nas kosztuje, to jest kupa kasy, to prawda? I wiecie, no ja nie mówię, że to jest moja też ideologia, ja się do tego jakoś mega to wyznaję, tak? Czy coś, no też nie fajnie, że jest konflikt, natomiast z punktu takiego czysto geopolitycznego i naszego interesu, no to jeżeli NATO ciągle pakuje miliardy i w sprzęt i we wsparcie Ukrainy, Stany Zjednoczone, Niemcy, a to wyrzutnie, a to jakieś systemy rakietowe, a to jakieś uzbrojenie też, tak? Najmniejsze wsparcie chyba jest w wojakach, chociaż też jest legia.
1: Ale ja myślę, że to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania. Tylko nie wiem, czy Biden by się do tego nadał, ale taki prezydent, nie chcę mówić Trump, no ale gdyby, no to wiceprezydent, niech ta Kamala nawet leci. Kamala, Putin, tam Zeleński, nasz prezydent, czemu nie? Niech się napiją wódki przy wódeczce, kiełbaskę, tam ten, mówię wam, 2 godziny, wszystko będą mieli ogarnięte i tak, że jeszcze będzie wszystko git.
2: Problem w tym wszystkim jest taki, że to u nas tego tak bardzo nie widać, ale są takie państwa, w których ludzie, którzy mówią pokój, a to słowo nie pada praktycznie w ogóle, to jest niepokojące, to się nazywa już, jak to było, pokojoszurami, czy jakoś tak, pokojoszury, takie coś jak ruski troll, tylko że pokojoszur, nie? Czyli wygląda na to, że trend jest taki, żeby to trwało. Ja to kiedyś, jak sam początek tego był, mówiłem, że to prawdopodobnie będzie trwało tak na zasadzie Korei Północnej, Południowej, nawet jeśli się skończy, jeśli będzie jakiś traktat pokojowy podpisany. Zresztą Rosja bardzo dobre warunki dała ostatnio, co zostało zupełnie odrzucone przez tego całego Załęskiego. Notabene ludzie się już z niego po prostu śmieją na tej całej krainie U.
1: Jeszcze ktoś mi tutaj ten dał komplemencik, że mam fajny mikrofon. O, to fajnie. Blue Yeti mam. Kupiłem na promocji za 200.
0: Dobrze słychać, nie jest okej, no.
1: Znaczy, ty mnie słyszysz z innego mikrofonu. Skype mam ustawiony ten pałączek.
2: Mhm. Dobra, ja zapomniałem, co chciałem powiedzieć na temat pokoju.
0: No, że ludzie się śmieją już, niepoważnie traktują Zełenskiego.
2: Nie, no bo...
1: On jest komikiem. Jest komikiem przecież.
2: Są tam takie vlogi na temat tego, że pokazuje się gościu, który jest podobny do niego z białym nosem, tak... I tam swoje takie rzeczy. To jest Rosjanin, nie? Ten cały Maksim, który jest do niego podobny i ma podobny głos też.
1: Ale nie bierzesz tego pod uwagę tam, że to może być jakaś propaganda jednak? Wiesz, i każdy by chciał pokazać...
2: Oczywiście, że biorę. Ja sądzę, że to jest zwykły influencer, którego przypadkiem jest to, że jest podobny i tyle, i on tam robi na tym pieniądze jakieś tam. To jest rzecz jasna, tak? Natomiast... No, umówmy się, no, jeżeli jest taka sytuacja, jaka jest, to się wysyła dyplomację przede wszystkim, po to są dyplomaci, po to mamy ambasady, żeby trwały rozmowy i Polska zamiast być hubem przerzutowym dla tych całych tam armat i tak dalej, to powinna też podziałać dyplomatycznie, no przecież graniczymy w końcu z Rosją, my z tym państwem graniczymy, naprawdę, popatrzcie na mapę.
0: Wiesz, według mnie...
2: graniczymy z całym obszarem, który był kiedyś Związkiem Radzieckim, którego byśmy nazywali Rosją potocznie, tak? Więc bardzo dobrą politykę prowadzi Słowacja, Węgry, Szwajcaria, Austria w tej chwili nawet też całkiem dobrze się przyłączyła. Zresztą Austria nie ukrywa tego, tam są pewne ruchy, które dążą do odwołania dawnego układu z Trianą i połączenia Słowacji, Węgier i Austrii w jedno państwo, bo kiedyś tak było, Bratysława była stolicą zresztą Węgier, jakby ktoś nie wiedział, no i w każdym bądź razie, no wiecie, no ja nie jestem geopolitykiem, tak, ja tylko sobie tam patrzę i

0: i jako ziomek z ulicy, tak? Natomiast no, no nie ma tego słowa pokój. A u ruskich, we wszystkich filmach, we wszystkich możliwych tych, a mam teraz do tego dostęp, żeby sobie obejrzeć, tam jest ciągle słowo mir, swietłan, tak?
1: Mir domowy.
0: Czyli pokój.
1: Mir domowy.
2: To, wiesz, to
0: nie, nie, mir, mir ma podwójne znaczenie, świat i pokój w języku rosyjskim. Mir maładych, czyli świat młodych lub pokój młodych. Nie?
2: Wiesz, to, to w polityce i z wojną to jest tak, że no jedno się mówi, drugie się robi, trzecie gdzieś tam jeszcze gdzieś za kuluarami jest, nie? Natomiast wydaje mi się, że tutaj, wiesz, ważnym elementem jest w ogóle tego konfliktu, jest to, żeby długo trwał z tego względu. Jedna główna przyczyna, jedna z głównych przyczyn jest taka, według mnie, że po prostu jest testowanie broni, nie? Rozmaitej, nie? Od
0: skomplikowanego połączenia
2: paru systemów. Tak. I działanie, tak? Obydwu sił. Jest masa nowej technologii, którą trzeba przetestować, a nie ma zwyczajnie gdzie. Do tego jest potrzebny otwarty konflikt. A doskonałą okazją jest właśnie sytuacja na Ukrainie, więc jakby to jest świetna. No i też, jeżeli jakieś państwa, co im szkodzi, jakiś tam procent swojego wyposażenia, czy to Niemcy, no Polska tutaj dużo się dokłada, no ale nie o tym, nie. W każdym razie, co szkodzi dać takim Niemcom, czy Węgrom, czy Norwegii wesprzeć Ukrainę, ale gdzieś tam jakoś zakulisowo jakaś umowa, żeby zobaczyć efekty tego, tak, co jest do poprawienia, nie? To zastosujcie tą broń czy coś, my was pomożemy w cudzysłowie, tak, ale że efektem będzie to, że będziemy mieli jakby użycie tej broni po prostu na polu walki, co nie? Zobaczyć jakieś systemy rakietowe albo na przykład jakieś zakłócacze na setki kilometrów, albo nie wiem, system dronowy, nie, który tam jest, który wspiera w jakiś sposób zwiad i tak dalej. No, nie znam się na tym profesjonalnie.
0: No cóż, niestety tak jest, że konflikty tego typu właśnie militarne, które niestety kosztują najwyższą cenę, czyli cenę nie pieniądza, a cenę życia ludzi, którzy nawet nie chcą w tym brać udziału, mają taką dobrą stronę dla ludzkości w postaci rozwoju technologii. No taka jest prawda. To jest katalizator rozwoju technologii. Bo może nie takie lokalne konflikty, ale te takie większe z całą pewnością. No, niestety ten taki większy, gdyby nastąpił, no to w tym momencie to jest oczywiście błędne myślenie, że to jest zagłada ludzkości, bo tak absolutnie by nie było. Natomiast jest to zniszczenie półkuli północnej. To z całą pewnością. A w każdym razie destrukcja częściowa przynajmniej. Nie?
2: Nie musi by też to się odbywać tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o broń jądrową, co nie? Może się też odbywać jakaś wojna na zasadzie tych systemów nadawczych gdzieś, no już prawie, że w kosmosie, tak? Taka wojna w kosmosie, nie? O nadawanie sygnałów, o tego całego systemu satelitarnego, nie? Żeby tutaj zakłócić wrogowi, bo jeżeli zakłócisz wrogowi to centrum takie satelitarne, oni nie będą mieli centrum dowodzenia, nie będzie tego spajania tych wszystkich systemów tam naziemnego, lotniczego, morskiego, tak, czy dronowego, czy tych systemów autonomicznych. Jeżeli nie będą mogły ze sobą kooperować, no to w tym momencie, jeżeli ty będziesz miał taką kooperację tych systemów, a przeciwnik nie, bo mu zneutralizujesz, czy zniszczysz system satelitarny, który jest odpowiedzialny za kooperację tych wszystkich systemów, no to jesteś trochę bardziej wygrany jednak, nie? Więc to myślę, że...
0: Ja nie wiem, czy ludzie na czacie zdają sobie sprawę z tego. Ja pamiętam lata 80. wczesne, kiedy w naszych głosach i kurierach szczecińskich pojawiły się informacje o tym, że powstała broń trzeciej generacji, czyli tak zwana broń neutronowa. I w doktrynie rosyjskiej na przykład na miasta nie ma w tej chwili zrzucania termojądrowych czy jakichś potężnych tych, tylko broń neutronowa, którą się detonuje bardzo wysoko, pół kilometra nad miastem, i ona zabija tylko i wyłącznie tkankę żywą, nic więcej, nie niszczy miasta, to jest jedna kilotona, to jest jedna piętnasta tej bomby z Hiroszymy, tak, jedna piętnasta mocy.
2: Albo na przykład tak. Neutralizuje całą elektronikę, co nie? Czyli bomba nie...
0: Bomba neutronowa akurat nie działa na tej zasadzie, ona wytrąca wszystkie neutrony.
1: Tutaj mówisz o bombie elektromagnetycznej.
2: Tak jest, tak. Ja nie mówię o neutronowie, tylko tak, po prostu, że są też rodzaje bomb, które odwrotnie działają, czyli ludzi i organizmy żywe zostawiają, natomiast jest pełna neutralizacja elektroniki.
1: To jest łatwe do zrobienia, znaczy łatwe, no trudne, tylko że koncept jest prosty, po prostu no, fala elektromagnetyczna.
0: Znaczy, problem jest w tym, że my tak naprawdę w przypadku pełnoskalowego konfliktu, to my tacy tam cywile ze sobie tam gdybają, to my tak naprawdę nie wiemy, co oni mają schowane w zanadrzu, nie? To jest tak jak na przykład ostatnio 2 czy 3 dni temu gdzieś buchnęła informacja, bo u nas jest taka propaganda, że pokazują, co Amerykanie mają. A jak mają Amerykanie, to my jesteśmy bezpieczni, nie? I testują system laserowy strącania pocisków. Ale przecież to nawet ja, Ziutek z ulicy, wie, jak zbudować antyrakietę na system laserowy. Otóż wystarczy ją pochromować. I każdy wie, każdy, kto się zna na optyce, wie, że to rozproszy promień laserowy. I koniec. No, pochromowana rakieta jest nie do zniszczenia laserem. No i tyle. No. Musiałaby być inna struga wiązki energetycznej, na przykład właśnie, powiedzmy, lampa magnetronowa dużej mocy, tak, która by wtedy rozgrzała coś takiego, a nie promień lasera. No to takie, wiecie, no my się poruszamy w takich rzeczach, które my możemy, dla nas to jest fiction, tak? Natomiast to, co tam wyleci gdzieś tam z dala, z jakiejś pustyni amerykańskiej czy z jakiejś tajgi rosyjskiej w przypadku prawdziwego konfliktu, to my tego nawet nie wiemy zupełnie. A może się okazać, że w ogóle nie będzie żadnych rakiet, tylko na przykład nagle się zrobi jakieś wielkie tornado po stronie powiedzmy rosyjskiej, a po stronie amerykańskiej wybuchnie Stonehenge na przykład. No.
1: Pytanie jest do ciebie tam, ale raczej znam na nie odpowiedź. Czy wytrzymasz do białego rana? Obstawiam.
0: Nie, ja już zaraz idę, bo mi po prostu jest strasznie sucho, bo ja, jak wiecie, jestem na diecie wodorowej. No w sumie wodorowej, bo H2 tam jest.
2: No właśnie, a tam powiedz, czy to prawda, bo faktycznie coś wspominałeś ostatnio, że 2 tygodnie chcesz nie jeść. Ile tam dni już wytrzymałeś i co jadłeś?
0: Chyba to jest 5, przy czym wczoraj zjadłem kromkę chleba wieczorem. Kromkę, czyli piętkę.
2: To jest takie oszukanie. Mi się udało 4 dni nie jeść. Dosłownie jadłem. Chyba garść zjadłem winogron, nie wiem, szklankę, czy 2 szklanki, maślanki, ale serio. Same płyny, woda, kawa, w tym czasie pracowałem oczywiście, nie? Co prawda nie fizycznie, bo nie wiem, czy bym fizycznie dał radę. Potrzeba mi się na energię, siłę, a tutaj taki człowiek wypompowany. No skąd masz te kalorie? No nie ma szans, tak?
1: To po prostu...
2: Ale 4 dni mi się serio udało. 4,5 dnia i naprawdę się fajnie czułem, nie? No i także taka sytuacja. Natomiast nie polecam tego ludziom robić, bo to idźcie sobie do lekarza, najpierw sobie po 16 godzin spróbujcie, przetestujcie, bo to jest po prostu, może być niebezpieczne. Każdy organizm inaczej reaguje.
0: Znaczy tak, ja tak zrobiłem. 1 dzień głodówki, 2 dzień głodówki, znaczy 2 podrządnie i potem po pewnej przerwie z badania krwi i prawidłowo wyszły, poza tam leukocytami, bo ale to dziura w zębie akurat to musiało być. No i po prostu postanowiłem zrobić 14 dni, bo kolega robi akurat mi się miesiąc czy 2 miesiące robi takiego, jeden znajomy, który vloga też prowadzi i pokazuje postępy. Ja postanowiłem 2 tygodnie na razie, zobaczymy.
1: No tutaj ja
0: takim wiem, celem moim...
2: Da radę tak sobie
0: celem moim...
1: Życzonka tutaj zostały wrzucone od projektu 28, także dzięki wielkie. Dzięki za 100 lat.
0: No w każdym razie ja po prostu testuję tak na takiej zasadzie, nie? Zobaczymy, że tak powiem, czy uda mi się zejść. No na razie dzisiaj stanąłem, to 118, a było 126. To już mnie przeraziło, bo trochę zacząłem ćwiczyć, nie? I po prostu zwyczajnie w takich domowych sprzętach, typu ekspandery, jakaś tam sztangielka tego typu i nagle po prostu się zacząłem masować. To strasznie. Ja obawiam się, że to jest wina kurczaków. Ja nie jem ich dużo. Jem je 2 razy w tygodniu maksimum, bo tak to głównie żyję na jogurtach i płynach, ale kurka wodna, no widzicie, prawdopodobnie oni to nie tylko antybiotykami, ale również jakimś metanabolem, że one 2 tygodnie są gotowe do sprzedaży. Nie?
1: Etamem. A tu pytanie do mnie. No. Jaka jest
0: etanolem.
1: Jaka jest moja ulubiona gra na Amigę? A to tak, nie wiem, tak jakiś gościu, karateka, nie wiem jak to się nazywa, takich dwóch się bije.
0: Etam World Karate.
1: Nie znam nazw gier na Amigę. Grałem w parę, ale większość nazw nie znam.
0: International Karate pewnie, coś takiego.
1: Ale tak najbardziej komiczne dla mnie to jest ta gierka The Town with No Name na Amigę CD.
0: Town with No Name, miałem oryginał na CD TV, na CD 32. Miałem oryginał tej gry Town with No Name. Miałem. Myślałem,
2: 23 lipca? Coś... Tam? Ty masz urodziny?
0: Tak. No, wytrzymałem do czwartej. Znaczy ja jestem z godziny inwazji na Polskę.
1: Byłem blisko.
0: Dokładnie, nie?
1: Byłem blisko.
2: Jest to 3 lipca, etam ma urodziny. Okej, to sobie zapamiętam. To tam przyjadę do Szczecina, pójdziemy na Kepsa.
1: Lwy.
0: 30, nie będzie mnie 23 lipca, ale także cię zmartwię, ale nie mogę powiedzieć, gdzie będę, to jest najlepsze. Tutaj wywołał małą konsternację, natomiast nie przejmuję się tym specjalnie, bo ja jakoś tak, wiesz, wiecie co, z wiekiem człowiek obojętnieje na te wszystkie. To ja nawet powiem szczerze, że mam problem pewien w urodziny, imieniny, jakieś tam takie okazje, bo ludzie do ciebie dzwonią, ty musisz odbierać te życzenia, wysłuchiwać, kurde. Tak naprawdę to jest takie, wiecie, no... Ja na przykład imienin to już w ogóle nie uważam. Próbowałem się umówić z rodziną, że imieniny sobie życzeń nie składam, a dalej składają. No to jak oni składają, to i mi nie wypada nie składać, nie? Ja uznaję tylko urodziny, jeżeli już. No jestem taki, no mało taki może towarzyski, mało savoir vivre, ale co ja na to poradzę. W sumie mnie to już nie cieszy zupełnie. Kiedyś to było fajne, jak człowiek był mały, dostawał kolejkę, czy tam jakieś tam, nie wiem, coś fajnego, tak? A teraz tam przyniosą ci czekoladkę, kurde, czy coś tam. Młoda się spyta pewnie,
1: teraz to już co nie byś sobie ojciec
0: życzył. No właśnie, no, jakieś święta cieszyła dzisiaj. Kiedyś się korzystało z świąt, dzisiaj trzeba przygotować święta. To już nie jest to samo.
1: Czy dzisiaj mam urodziny? Znaczy, to po prostu jest audycja urodzinowa, która została przeniesiona, więc można składać życzenia, bo moje urodziny były 10, ale kto pije w środę? No, nikt nie pije w środę.
0: No, ale uspokoję was wszystkich, że ja audycji żadnych urodzinowych robić nie będę, bo ja się już po prostu z internetu właściwie, poza tym, że tutaj czasami zadzwonię sobie ostatnio, z racji tego, że miałem długą przerwę w tych dzwonieniach, to trochę sobie tak zatęskniłem, to może źle powiedziane, ale nie chcę stracić umiejętności tej mówienia do mikrofonu, bo szkoda, tyle lat się to robiło, to szkoda zatracić tę umiejętność, ale po prostu jakoś mnie też już to przestaje bawić, tak samo jak gry komputerowe, nie? Ja myślę, że to już jest kwestia zaniku, że tak ja tak w tym internecie dla was zaniknę w ciągu najbliższych miesięcy.
1: Piroda Dzień Loda, to taki tekst był popularny w Dino, w którym pracowałem.
0: A moja ulubiona tam, to mówi Środa Dzień Loda, to jest zbieżność świąt. Dzień Kobiet i Środa Dzień Loda, jak to w środę wypadnie, nie? Jak ona się nazywa?
1: Co to?
0: Wleciałem.
2: Nie wiem,
0: to
2: nie
0: jest
2: wiem,
0: dzwonek, że trzeba z psem wyjść.
1: O, no to spacer. No. To chyba będziesz musiał iść.
0: No to spacer, tylko najgorsze, że umieściłem antenę przy tym. Przy wiatraku i muszę teraz to wyłączyć.
1: No ja jestem w ogóle zaskoczony, że ja daję radę, bo wiatrak wyłączyłem. Pogoda mi dopisała, bo jest tylko 20 stopni. Gdyby było więcej, to bym włączył ten wiatrak. Powiedział, że mam to w dupie, niech szumi, nie? Bo...
2: No fajnie, jest akurat dzisiaj i jutro ma być przyjemnie.
1: Dobra pogoda jest właśnie na takie nadawanie, bo to się grzeje człowiek mimo wszystko, bo to siedzi w takim pokoju zamkniętym. No okno sobie otworzy, ale to dużo nie daje.
0: A masz moskitierę?
1: Mam moskitierę.
0: O, no to jesteś szczęściarzem, bo ja akurat moskitiery nie zakupiłem.
1: Wysłać ci paczkomatem?
0: Nie, nic nie chcę, żadnych wysyłań w ogóle. Ja jestem antypocztowy człowiek.
1: To ci mogę do Żabki wysłać.
0: Także to nie, ja po prostu, jak ja bym miał coś wysłać albo coś odebrać, to będzie problem z tym, nie? Ja w ogóle nic nie odbieram. Tak w ogóle jeszcze właśnie, jeśli chodzi o odbieranie i ten, to wiecie, jest takie jedno prawo, które kiedyś wam mówiłem, ostatnio z wójtem rozmawiałem, w stanie spoczynku już człowiek, ale był wójtem w gminie takiej 20 tysięcy, tam czy 15, nie pamiętam dokładnie. No i mi powiedział ciekawą rzecz, o której ja nie wiedziałem, a to jest bardzo ważna rzecz w dzisiejszych czasach. Otóż pewnie wszyscy wiecie, tak jak wszyscy znacie prawo, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności, co jest akurat nieprawdą, to jest też takie prawo, które mówi, że dwa razy zaawizowana przesyłka, której nie odbierzecie, jest uważana za dostarczoną. Otóż nie, zmieniło się to dzięki panu Ziobrze w 2019 roku. Ja o tym nie wiedziałem. Otóż dopóki nie odbierzecie pierwszej przesyłki osobiście i jej nie pokwitujecie, czyli nie zostanie wam dostarczona osobiście, to dalsza korespondencja jest uznana za niedostarczoną. Tak się to zmieniło.
1: Ale
0: prawo.
1: To bez sensu. Nie
0: dotarłem jeszcze. Dopóki nie nawiążecie pierwszego kontaktu, może tak, z instytucją, która ma do was ten, to tak mi się teraz przypomniało, tak znienacka po prostu, dlatego przekazuję, żebyście to sprawdzili, jaki to jest artykuł, bo ja tego jeszcze nie sprawdzałem. Tylko słyszałem to od wójta, a więc osoby chyba kompetentnej w temacie. No więc tyle w temacie dostarczania przesyłek oficjalnych, pism z różnego rodzaju. Ten, to jest tak zwane nawiązanie kontraktu z...
1: Ale Silver jest niemiła tutaj, już wygania.
0: Ale kogo wygania?
1: Nie,
0: mnie?
1: Nie, czytam sobie czat tutaj.
2: Chyba tak, mnie.
1: Taki ban. Silver nie.
2: Silver sobie ten zasypia przy nas i mówi, że dobrze usypiamy, no bo sobie gadamy.
1: O to chodzi.
2: O to chodzi, tak. Wydaje mi się, że to jest, zależy jak to interpretować, ale można to pozytywnie i czy generalnie po prostu to nie jest ujma jakaś, nie? Bo może na przykład to świadczyć o miłej barwie głosu, albo o tym, że są mało istotne rzeczy, które poruszamy i po prostu kogoś to usypię i gitnie. Nie mam z tym problemu.
0: Natomiast... Miki chce mnie zrzucić, więc ja się zrzucam sam, bo ja się Mikiego tutaj słucham. Akurat jeden człowiek z czatu, którego się słucham, to Miki. Dobrze, Miki, specjalnie dla ciebie, tak. Miki.
2: Pozdrawiamy Mikiego.
0: Miki, pozdrawiamy i ja się robię zrzutkę i lecę. Trzymajcie się, hej.
1: Cześć, strzałem.
2: Ja jeszcze chwilę pomarudzę. Ty, Gumball, bo ty miałeś jakiś inny dżingiel mieć, z tego co pamiętam.
1: Miałem mieć inny dżingiel, ty, co ty chlejesz? Tak. Co ty chlejesz?
2: Nie, miałeś mieć inny dżingiel, takie co lodziarnia podjeżdża, jest
1: no właśnie, bo nie przestawiłem tego, bo miałem to ustawione, ale linka nie skopiowałem, bo tam na Tipli się linki kopiuje, nie? I go nie skopiowałem, tego nowego.
2: Tam jest parę ustawień faktycznie.
1: Goda, kurde, bo miałem taki fajny dźwięk, to wam puszczę, o co chodzi. Czekajcie. Taki...
2: No kojarzycie lodziarnie.
1: Momencik.
2: No, a generalnie jeszcze co chciałem powiedzieć, bo tam dwa słowa ode mnie też spadam, nie będę przynudzać. Idę sobie pograć w Battlefielda 2042. Polecam, fajna strzelanka, fajny klimat wojny, dużo się dzieje.
1: Dużo cheaterów?
2: Nie wiem, możliwe, ale dużo po prostu jest super kolesi i koleżanek, które po prostu dobrze strzelają i tyle, nie? Po prostu jak jesteś noobem, no i nie umiesz trzymać broni w grze, no to dostajesz pitol, nie?
1: Ty byś w CS-ie to był łamany.
2: Ja wiem o tym. Ale ten polecam, a chciałem polecić jeszcze tego, taki fajny kanał, może część z was, na pewno z was zna, Buraczek Cebulaczek. Koleś dużo kiedyś o broni nagrywał, o strzelaniu na strzelniach.
1: Minecraft nagrał.
2: Też, ale ten, ma chyba streama, lubi pizzę i robi pizzę na streamie i można fajnie pogadać, także polecajka.
1: Nadal ryja nie pokazał?
2: Nie, ryja, a jeszcze trwa. O, to mogę podesłać Gumballowi, to wam ten. Chociaż nie, no bo będzie...
1: Nie, no nie będę taki chamski, twarz. Nie, bo on zawsze mówił, że kiedyś go pokażę. Nie mam go za złe, ale nigdy nie pokazał. On tak baitował, pamiętam, za Minecrafta. To jeszcze, Jezu, 2012-11, jak on to mówił, że buduje się domki, szałasy z drabinkami. To ja w ogóle Buraczka oglądam, znam go od długiego czasu, tylko...
2: No jest 10 lat już, nie? Tak myślę, że...
1: No ponad! 2011 on chyba zaczął karierę na YouTubie.
2: Tak.
1: Ale to nie jest mój typ YouTubera, którego bym teraz oglądał, bo... Nie, to po prostu... Ale jeżeli ktoś lubi, no to spoko.
2: Znaczy nie, generalnie po prostu normalny człowiek, nie? Jakby w ogóle tacy ludzie byli wokół, to by się przyjemniej żyło, uważam, nie? No, ale dobra.
1: On zły nie jest, on tylko po prostu trochę przynudza, trochę jak ja.
2: No bo wiesz, on konkrety robi sobie na Twitchu, nie? Na Twitchu na przykład ma taki programik, bo on jest rusznikarzem, ale wydaje mi się, że jest o wiele bardziej prawdziwego zdarzenia niż nasz tutaj kolega Marcin, bo gościu po prostu robi projekt w 3D, na przykład jakieś celowniki, jakieś dodatki i akcesoria do broni. No i potem zleca jakąś produkcję i robi taką produkcję i ma jakąś tam umowę z jakąś tam fabryką, która tam tą broń wytwarza. Wiem, że on sobie w 3D drukuje, ale też zleca i gdzieś tam testują w ogóle te jego pomysły, nie? Gdzieś tam na polu walki. Więc takie rzeczy, takie buty robi. Na YouTube w ogóle jest to zakazane. Nie można w ogóle broni pokazać całej, bo w tym momencie dostajesz bana. Nie możesz w ogóle, nawet sztucznej broni nie możesz trzymać. Więc generalnie jest problem z tym. Natomiast Twitch w ogóle bardzo zliberalizował tam swoje regulaminy. I tam teraz jest taka sytuacja, że no kobiety se cycki, dupy pokazują. Nie, no tam po prostu się półporno prawie dzieje. Dla mnie to jest lipa trochę, nie by się zrobił taki burdel. No ale spokojnie, co kto lubi. Natomiast Twitch też pozwala na pokazywanie jakiejś broni. Nie? Jak on tam robi w 3D projekt jakichś celowników kolimatorowych, uchwytów dodatkowych czy akcesorii, no to ten, i potem pokazuje, nie? I potem pokazuje całą broń, no to spoko, jakby nie ma z tym problemu, nie ma banów, nie? A YouTube ma z tym mega problem, więc robi na YouTube takie pseudogubkowate, w sensie, że tam jest luźno, jest o niczym jakby ten stream. Nie, robi pickę i po prostu jest interakcja z widzami. Oczywiście nie pokazuje twarzy, nie? Natomiast jak ktoś lubi, ma zajawkę na broni, takie rzeczy, to polecam bardzo.
1: Alright, a tu w międzyczasie do nas zadzwonił Room Size. Cześć i czołem.
3: Cześć.
1: Oho, cześć. Chyba prawdziwy Room Size.
3: Ja chciałem złożyć gumball na jej przeżyczenia i chciałem ci nawet zaśpiewać 100 lat.
1: O, co?
3: Ja widziałem, że tak po angielsku tutaj robicie, dużo mieliście taki challenge z Chrisem. Po angielsku, to może po angielsku zaśpiewam, chociaż kiepski jestem z angielskiego, ale może się nie pomylę.

0: Happy birthday to you. No mam nadzieję, że nie zrobiłem poety.
1: Dzięki wielkie room size. Kurde, to nowy recital.
2: Prześlicznie, przekurewsko śliczne.
0: Dzięki. No i co? No ja tutaj na polityce się nie znam za bardzo, to tam...
1: Pozdrów Haneczkę.
0: Pozdrowię Haneczkę, będę się z nią widział niedługo.
1: To już zerwaliście? A co z synem? Alimenty płacisz?
0: Wiesz co, nie chcę takiej prywaty tutaj uskuteczniać o sobie. Poza tym są twoje urodziny, to jakieś pozytywne tematy, nie? Na przykład o Bidenie wiem, że jest reptilianinem, nie? To już poruszaliście ten temat?
1: Nie, jeszcze nie.
0: No, to wiedzcie, że jest nim. Bo tak mi właśnie słyszałem z dobrych źródeł. Trump się wącha z Rosjanami, Biden jest reptilianinem, więc generalnie no i mamy przejebane trochę. Może zobaczymy, jak będzie.
1: To ja nie wiem, co powiedzieć. Wiesz, to są takie dla mnie dosyć ważne tematy. Kurde. To jak ty masz takie info, to nie wiem.
0: Powiem ci, że musisz zgłębić bardziej, znaleźć kontakty takie, które bardziej siedzą. Inside, tak? Inside. Jak to się mówi? Inside. Wtedy może poznasz prawdę. Tak?
1: A to przypadkiem tam Haneczka nie siedziała, czy tam twój mały tam jakoś na komputerze QAnona tam nie czytał?
0: Mój mały siedzi grzecznie w bokserkach. A co do Haneczki, to tak jak mówię, nie wiem, gdzieś na mieście lata, będę się z nią widział, to ją pozdrowię od ciebie.
1: Lata? Czy się... Nie mogę. Mam banan na takie słowa.
0: Haneczka to jest dobra kobieta, także...
1: Wypierze, wszystko, także... ugotuje, jak zupa zasłonę.
0: Jak wraca nad ranem, to mnie nie budzi. Nawet, więc jest w porządku.
1: Jak zupa zasłona, można pobić.
0: Tak jest. Weszaleje się dziewczyna, to mam spokój, mogę sobie porobić swoje rzeczy w garażu.
1: Masz garaż, o kurde.
0: Z czasem idę.
2: Dobra, ja się żegnam, także panowie, dzięki wielkie
0: za rozmowę. Ja wam nie przeszkadzam, bo ja wam tutaj się wbiłem, chciałem po prostu 100 lat zaśpiewać
1: dzięki.
0: Po angielsku.
1: Dzięki.
2: Ty też jesteś taki życzeniowiec trochę jak ja, tak?
1: No to wietrzenie anteny w takim wypadku. No to panie Rumcaj. Panie Rumcaj, z żołędzia pan dostaniesz.
0: O, fajnie, pa.
1: Na razie, no, cześć i czołem.
2: No, ja też w gumbalku lecę, także tego tam miłej audycji, nie wiem, jeszcze będziesz prowadzić, nie? Ja sobie tam idę pograć.
1: Kilka jeszcze tak. Będzie. No, dzisiaj rekordów nie pobijamy. Zobaczymy, co jeszcze, czy będą jakieś jeszcze tematy, czy to zwieńczymy. W każdym razie, panie Rumcajs, pan pozdrowi tego z Krakowa, jakiś taki krawiec był. Kratewka. No to pan pozdrowi go.
2: Krawiec eś. Dobra. Dobrej nocy. Trzymajcie się wszyscy. Cześć, pa. Auf Wiedersehen.
1: Cześć, czekałem.
2: Pa.
1: Pa, pa. Ach, ten Skype. Nie lubię tego programu. Takie to wredne. Kurczę. Co mi się tak zrobiło? O, tak nieładnie mi się zrobiło. Teraz nie... O, teraz słyszę. Teraz słyszę. Teraz nie słyszę. Słyszę. Teraz nie słyszę. Czyli to podczas rozmowy są te sajtony. Tak se nieładnie zrobili. Krawiec po polsku nie potrafi. Potrafi. W ogóle... Kurde, ten mikrofon mnie trochę wkurza, bo trzeba go ustawiać. Taka rączka by mi się przydała z tyłu. Znaczy, ja mam rączkę, nie? Tylko muszę sobie to zrobić. Odpowiednio ustawić. W ogóle będę cały pokój remontował. I to wszystko sobie ustawię. mam trochę materiałów, to będę na ściany dawał, żeby wygłuszyć ten pokój. Bo... Znaczy teraz aż tak echo nie jest słyszalne, ale i ono jest. Znaczy może go może słychać to echo. Ja staram się tak mówić głośno i do mikrofonu, żeby nie było aż tak źle. Ale ono istnieje. O, momencik. O, mamy tutaj dowódcę prowadzącego. Chyba mu właśnie Rumcajs przekazał informację. Cześć i czołem, panie kapitan.
3: No cześć, chłopaku, cześć. Nie, to nie był mój telefon, jakby co.
1: Żartem powiedziałem. Nie wiem. Nie.
3: Tak, dzwonię, żeby też ci złożyć życzenia, właściwie z niczym konkretnym. Troszkę jakiś taki sroczały człowiek, ale wypada do kolegi, wiesz, się uśmiechnąć w takim dniu, nie? Chociaż nienawidzę składania życzeń takich.
1: Ale już złożyłeś, ale już złożyłeś. No nie musisz. To nie trzeba.
3: Nie muszę? No dobra, to nie będę.
1: To jak ten opłatek, możesz podejść tak nawzajem.
3: Nawzajem. Wszystkiego. To chyba takie najkrótsze, najbardziej takie na odpierdol życzenia. No to wszystkiego. No.
1: Wzajemnie,
3: wszystkiego. No. To takie właśnie życzenia. A to nie świadczy chyba dobrze
1: nie.
3: O takich ludziach, co nie potrafią właśnie... Mało są uczuciowi, mało koleżeńscy może.
1: To ma sens, jak się nie powtarza co roku. No co możesz nowego życzyć sobie, prawda? No ktoś tam, nie wiem, chce samochód kupić, no to mu życzysz samochodu szczęścia, zdrowia i będziesz powtarzał tego zdrowia i szczęścia, no to on wie, że mu życzysz zdrowia i szczęścia. Także ja to tak biorę ten opłatek wzajemnie.
3: Zdrowia, szczęścia, pomyślności to też na odpierdziel, nie?
1: No to zupełnie. Tak, no bo co można życzyć ludziom? Każdy ma swoje opcje. Ja sobie życzę w ogóle, żebym więcej nadawał na tym radiu. I o wiele, wiele więcej. Kurde, szczególnie dzisiaj. To ta audycja to taki trochę... Nie spodziewałem się, że będzie taki odbiór, bo pamiętam w tamtym roku... No było mniej, znaczy nie żadnej tylko osób słuchających, ale to nie przeszkadzało mi, bo ja lubię jak, znaczy lubię w ogóle jak ktoś jest, więc w tym roku też było fajnie, w tym roku też jest fajnie, ale mówię, jestem zaskoczony.
3: No to teraz oddawaj te donaty.
1: No to się rozliczymy.
3: No Paweł tutaj. To do mnie? Rzećpun i Ruda Wrona?
1: Nie.
3: O, miło.
1: Nie. Jaki tam ćpun? To papieroska sobie nie można zapalić.
3: Jednak te zapalniczki Zippo nie są takie dobre, bo...
1: Kup elektryczną.
3: Awaryjne są jakieś, to znaczy... No nie palą dobrze, trzeba dużo razy nimi, wiesz, żeby w końcu ci zaskoczyło. Odkryłem, że jak się ją trzyma w takiej pozycji odpowiedniej, to lepiej jakoś jest. Widzisz...
1: O, momencik.
4: Ania, 44 zł. Najlepszego prosto z Trójmiasta. 100 lat gamble.
1: Dzięki wielkie, Ania. Dzięki wielkie za życzonka. 44 zł, kurczę. Już mamy praktycznie prawie połowę tej karty graficznej. Cholera.
3: Jak się cieszę, że tyle donatów dostałeś. Bardzo się cieszę, że w ogóle mi to jakoś tego, no, to bardzo dobrze.
1: Tam już ta Zippo się odpala, no już mołoto.
3: Wcale mi się ręce nie trzęsą, nie, to dobrze, wpłacajcie mu. A inni niech zginą.
1: Rozstrzelać Polaków.
3: Milicji dawajcie. Wszystko jemu. Jemu wszystko.
1: Nie no,
3: słuchaj, ty wiesz, ty się śmiej, ale Kononowicz by tak zareagował. On jest bardzo zazdrosny, jak ktoś coś dostanie. Ja. No on, to... on wielokrotnie płakał, jak inni dostawali jakieś nawet takie jakieś proste rzeczy. Ktoś tam dostał jakąś książkę, nie wiem, mleko, to on się potrafił rozpłakać, że i tak zawiść, taki wkurw czerwony cały i ten ryk. Rzucał tam czymś w ludzi, po prostu taki zawistnik. Odry. Nie, żartuję, ja się cieszę się.
1: Bardzo, bardzo, ale dobrze, ja lubię to, kompetytywność, bo może trochę to traście za ogni będziesz jeszcze bardziej nadawał. To w ogóle mi się podoba, bo ty prawie już codziennie nadajesz takie nocne radio everyday.
3: Nie, no to już bez przesady. Z dwa razy w tygodniu jakoś tak wychodzi. A ty od kiedy w ogóle jesteś w nocnym radio? Bo tak zapomniałem. Od dość dawna.
1: 2020.
3: Tak? No. Myślałem, że myślę, że wcześniej jakoś.
1: Nie, znaczy gdzieś to nocne radio mi się przebijało, nie? Ale znaczy teorię chaosu to ja znałem już w 2015. Ale nocne radio, tak, 2019-2020, ale pierwszy raz zadzwoniłem w 2020, pamiętam co to był za temat. Rozmawialiśmy o zupach i pierogach i tam mówiłem, że tam, a ty dziadku, się nie znasz.
3: No, zaraz sam będziesz dziadkiem lada moment. W sumie jakbyś żył w średniowieczu jakimś przykładowo, no to już byś był uznawany za takiego starego konia, nie?
1: No, już... Wiesz, żenili się w wieku 12-15 lat. To jest w ogóle dla mnie niepojęte, ale były takie opcje. Ogniem i mieczem? Czy jak... Nie, tam w tych książkach Polaków, ja to nie pamiętam. Jakaś Haneczka, Kasia, Ania, nie wiem, Gosia.
3: No na pewno jeszcze w drugiej RP taka 18-latka, jak nie miała męża, to stara panna już troszeczkę.
1: No tak, to było.
3: Popieprzone.
1: Ale to chyba dlatego, że po prostu potrzebny był ten przyrost naturalny. Wydaje mi się też, że jak jest bieda, to ten przyrost naturalny idzie do przodu. I jak kraj zaczyna się bogacić, to on idzie do tyłu. No to chyba się zawsze sprawdza, nie? Że jak jest bieda, tu na przykład te kraje afrykańskie, jakieś inne, no to przyrost naturalny jest do przodu. Zaczynajmy się bogacić, no to już tego przyrostu nie ma. Czym dokładnie się to, znaczy jaki jest powód, mogę się domyślać, że tu na roli się dzieci przydadzą, nie, jako taki nie zasób. A jak już ma się pieniądze, no tego zasobu dziecięcego nie potrzeba.
3: Być może. Może też chodziło o to, że ludzie schorowani byli, a młodość trochę nas zabezpiecza przed chorowaniem, nie? Mamy tą regenerację dużo lepszą, przemianę materii. No i jeszcze organizm nie jest taki zużyty. No mówiłem o tych kobietach 30-letnich, co już zębów nie miały, nie? W drugiej RP.
1: No ja się nie dziwię, jak ja nie będę miał. O, mam się.
3: To znowu?
4: Piotr Szkaradny. 5 zł. O niej, najgorszy ze wszystkich prowadzący z całego NR zadzwonił. Nie ma to jak Etam i jego opowieści o przygodach z reklamówką na balkonie. Bulululululbulbulbulbilbulbul, Amanita Muscaria i Santa Maria Pakułowa.
1: Dzięki za donata, Piotr. Już myślałem, że to o tobie mówił, że najgorszy właśnie dzwoniący, a to się okazało, że Etam. Ale to w sumie byłoby śmieszne, gdybyś się okazał najlepszym prowadzącym i najgorszym dzwoniącym, nie?
3: No, czemu nie? A jak się tyle lat gada, też ci się pewnie wyrobił troszkę dystans do pewnych spraw, nie? Na przykład do opinii różnych. To się wyrabia, no bo to nie sposób, żeby się nie wyrobił dystans i luzik taki, no bo cały czas jesteś gdzieś tam oceniany, ktoś tam ci dogryza, no to siłą rzeczy się dzieje.
1: Zawsze i wszędzie Legia jebana będzie. Nie, ale tak serio, no co ja mogę tu powiedzieć? Widzisz, co się dzieje. Są różne takie zaognienia w tym radiu, no to hartuje człowieka. No ale nadal, no i tak gdzieś tam dziabnie, czy ciebie, czy mnie. Tak się gdzieś to wyleje. Muszą być dymy.
3: Zawsze dobrze sobie wtedy przypomnieć, że nawet tacy Ludzie jak Bogusław Linda byli tak hejtowani swego czasu w internecie, że aż biedaczek depresji dostał i się załamał.
1: Czy przypadkiem Linda coś nie powiedział w Łodzi, że jest tam jakieś chujowe miasto czy coś takiego, robi taki wywiad, że teraz sami alkoholicy i menele, a potem ludzie go tam, jak chodzi po tej Łodzi, to tam go palcami wytykali.
3: A, to pewnie z tego powodu na niego spłynął taki hejt. Tak, tak. Patrz, jedno słowo, jak jesteś kimś tak znanym...
1: Ale czy to nie jest prawda? Czy to nie jest prawda, że Łódź to jest miasto Meneli? Trochę jest.
3: Energik tak też twierdzi, a go nikt nie hejtuje, tylko że jego chyba chroni to, że on sam mieszka w tej Łodzi. I on ciągle z tej Łodzi toczy bekę i on właśnie przyrównuje do takiej czarnej dziury na mapie tutaj, nie? Że tam, wiesz, ciemno, biednie, żule, menele i się z tej Łodzi swojej śmieje. Tylko, że on jest jakoś... Tak, to też ciekawe w tej ludzkiej mentalności, że człowiek jest usprawiedliwiony, jak ludzie to odbiorą za autoironię i go usprawiedliwią, bo on sam tam mieszka, nie? A może nie jest aż tak znany, no bo statystyka robi swoje, jak takim Lindą jesteś, wszyscy cię znają kompletnie, no bo kto w Polsce nie zna Lindy? No to statystyka zrobi swoje i tych hejterów będzie zawsze, jakbyś tego nie powiedział, co, jakie tam by nie byłyby okoliczności łagodzące, no to zawsze cię zjedzie masa luda, nie?
1: No a ja to odpowiem na komentarz Ciabaty. Powiem ci trzy słowa. Inwestycje. To tak skwituję, bo tutaj powiedział, że 4,5 stówki wbite, teraz cały rok można się opierdzielać i robić 5 audycji na krzyż, potem wrócić na tydzień przed rodzinami i kaska wbita. A jak? Tak się żyje, tak się robi biznes.
3: Ewentualnie, no bo ty taki Pietrzak trochę jesteś. Tylko, że Pietrzak robił tak, że on trochę tak żartował, że ma urodziny chyba. I się pojawiał na występach i zawsze były urodziny pana Janka. I tam, o, no ja tu przyszedłem, tam urodziny pana Janka, to śpiewamy, tam 100 lat dla mnie.
1: Ja lubię tą tradycję. Lubię tradycję w ogóle, lubię powtarzać jakieś rzeczy. A co nocnego radia? No zbrało się parę rzeczy, no tutaj ten internet. Już po prostu miałem ochotę nawalać w stół, bo mi się już zaczął psuć, ale na szczęście ogarnął się. No to, że co chwilę jakieś rzeczy się działy. No ten rok był taki, mimo że bez progresu dla mnie, no to co chwilę gdzieś coś się działo. No ale też ja się udzielam w nocnym radiu mimo wszystko, ja dzwonię. Prowadzę audycję za nią, tutaj jakieś inne rzeczy robię, pojawiam się też w innych radyjkach, także staram się coś robić. No to, że ja często nie nadaję, to nie oznacza, że mnie tu nie ma, bo staram się być. I też przypominam, że też razem z grupą moderatorów tam jakoś tam zarządzamy tym Discordem nocnego radia, który jest i sobie żyje. Także no coś tam robię. Także nie jest tak, że kompletnie nic ode mnie nie ma. Ale faktycznie można to zarzucić, że za mało audycji. Stanowczo za mało. I już mówiłem, że to sobie życzę, żeby właśnie więcej nadawać. Więcej mieć tej chęci. No i też mieć warunki. Ja bym chciał w końcu ten światłowód. Znaczy to jest kwestia czasu, bo do końca roku mają coś tam zrobić, zresztą już mi zapowiadali, wysyłali smsy, no kwestia czasu. I jak już ten światłowód będzie, no to też te audycje będą bardziej, no lepsze, no bo ja nie będę musiał się martwić, czy mi internet padnie, czy nie.
3: Ludzie tu piszą o zamachu na Trumpa i faktycznie sprawdzam i już się pojawia na portalach. Zakrwawiony Donald Trump został ewakuowany ze sceny, no postrzelili go. Chyba.
4: Piotr Szmaradny, 5 zł. Nie właśnie nie kumasz.
3: Na razie jeszcze chyba
4: to krawiec
3: niezbyt
4: jest
3: dużo
4: najgorszym
3: wiadomo.
4: Prowadzącym z całego numeru. Opowieści Etama o brudzie z pępka są ciekawsze.
3: Złapał się za ucho.
4: Lalululu i czchu i czu. Kupa dupa zupa szalupa żne głupa.
1: A gdzie on dostał?
3: No, za ucho się złapał. Na razie to jeszcze dużo nie wiadomo. Tu jest jakieś nagranie, czekaj.
1: No, no to nieciekawie, nieciekawie. Niemiła sprawa.
3: Może jak on się złapał za ucho i coś, to on z jakiejś wiatrówki może dostał. Ale to zabawne jest, bo jeszcze nic nie wiadomo za bardzo. To bardzo świeża chyba sprawa tu w zjawisku, znaczy, 12 minut temu. A ludzie już wiedzą, że stoi za tym Antifa na przykład.
1: Nie wiadomo. Ja tutaj nie chcę się wypowiadać. Dostałem piątkę i było wytłumaczone, że to właśnie o ciebie chodziło. Że Etam jest ciekawszy jego opowieści o reklamówce.
3: No, to spoczko. Ja też bardzo lubię Etama. Etamistrz to Etamistrz, nie?
1: No, bo to tak było napisane, że najgorszy ze wszystkich prowadzących z tego NR zadzwonił, nie ma to jak Etam, jego opowieści o przygodach z reklamówką. No to ja to tak zrozumiałem, że chodziło o Etama, a tu właśnie chodziło o to, że Etam jest lepszy. Że to właśnie nie ma to jak te opowieści Etama. To jest jednak kult Nocnego Radia. Ale czy to nie jest tak, że bez Krawca nie byłoby Etama? No, ja uważam, że tutaj ważne spoiwo. Dlatego może właśnie dlatego jesteś najgorszym dzwoniącym, bo ludzie chcieliby ciebie właśnie jako nadającego i ty jesteś tym najlepszym nadającym, bo przez to wszyscy inni mogą dzwonić.
3: Też się wahałem trochę, czy dzwonić w ogóle, bo wiesz, ludzie już cię mają, już, znaczy cię, mnie troszkę... mogą mieć dosyć, bo jednego dnia gadasz tyle godzin, potem ludzie chcą sobie czegoś innego posłuchać, a tu znowu cześć, siemano, przychodzi znowu ten sam, nie? To jest takie męczące trochę.
1: Nie powiedziałbym, ja lubię swoje audycje słuchać i to mnie właśnie taka może monotonia trochę, ale lubię tą powtarzalność, bo wiem, czego oczekuję od twoich audycji i jakby ta stabilność
3: a
1: jest fajna.
3: Masz jakiś innych swoich na YouTubie nadających gadaczy, streamerów, co lubisz?
1: Mam, ale większość jest na amerykańskim YouTubie. Ty jesteś jednostką, jedną z niewielu, których oglądam na polskim YouTubie. Etam był swego czasu, lubiłem go słuchać, ale jak nadawał, ja mam takie różne wyjątki, ale raczej Nocne Radio tylko słucham. Czasem zdarzy się, że Bystrzak coś nadaje i gdzieś dostanę informację, to Bystrzaka sobie posłucham, bo tam się niezłe dymy dzieją. Albo gdzieś wejdę, no idź w pizdu, no lubiałem go oglądać, bo on jeździł tym swoim busem czy coś i to fajne było takie oglądanie, jak ktoś jedzie po nocy. Mi się to zawsze podobało. Ale tak to oglądam amerykańskie jakieś rzeczy. Reporter of the Week, on jedzenie recenzuje, w takich garniakach chodzi i się stylizuje na lata 60. i robi recki żarcia. Oglądam też jakieś inne rzeczy, lubię sobie, o wiem jeszcze. Zerowskiego słucham, no tak, w Radiu Wnet. Co ty dziwne?
3: No, bo Zerowski jest taki, no, nawet jak się z nim nie zgadzasz, to się go dobrze słucha, bo ma tą jakąś taką charyzmę wsioka, co prawda, ale no, jakąś tam ma, nie? Jest czasem to lekko zabawny. On w ogóle jest stand-uperem też, nie każdy wie, że on jest też stand-uperem. Co roku występuje. I ma takie charakterystyczne stand-upy, bo często narzekamy, że te dzisiejsze stand-upy to takie na maksa są wulgarne i takie prymitywne, chamskie, a on właśnie tego bardzo unika i szczyci się właściwie tym, że na jego występy można z dziećmi się przyjść i z zakonnicą. I to mnie też trochę rozbawiło, ci katole to paradni trochę są, bo on coś gadał, że można zaprosić zakonnicę z parafii swojej. Ty, kurde, z zakonnicą przyjść jakąś, zaprosić zakonnicę, no to ciekawe.
1: Nie wiem, no. Kurde. No, Sejrowski ma tę opcję, ale z drugiej strony on bardzo pewnych rzeczy się trzyma, tak jak na przykład o tym seksie, no to nie będzie o tym gadał. Kiedyś był Wojewódzkiego i bardzo silno się trzymał swoich poglądów, więc on raczej jest taki stabilny w miarę, co jest dosyć nietypowe w dzisiejszych czasach, bo ludzie bardzo szybko zmieniają swoje opinie, szczególnie po tym, jak ktoś ich objedzie. Nie? A Cejrowski się trzyma tego, co mówi. On chyba zawsze ma te poglądy chrześcijańskie. No on może nie zawsze je tak pokazywał, no bo jak był w telewizji, no to nie jest istotne to, kim ty jesteś, tylko co ty pokazujesz. No ten Boso przez świat, to nie chodziło o to, żeby pokazał, jakim on jest katolem, tylko o to, żeby pokazać inne właśnie kultury, bo To był ten główny punkt, dlatego jego znają dużo ludzi znają jako podróżnika. Nie wszyscy, ja też, nie wiedzieli, że jest takim zagorzałym katolikiem, ale się dowiedziałem, nie? Zacząłem go słuchać, no i patrzę, no jednak taki konserwatywny chrześcijanin, katolik, ma jakieś wartości, dobrze, że je ma. Nie zawsze się z nimi zgadzam, ale to jest fajne, jak człowiek jest taki, że trzyma się swoich rzeczy, że nie jest taką chorągiewką, że tu raz w jedną stronę, raz w drugą. Szczególnie jeżeli to jest tak znana twarz i jednak przemawia do ludzi i gdzieś to trafia.
3: Owszem, to jest zawsze duży plus, jak ktoś jest konsekwentny w tych poglądach swoich. No ja tak nie mam właśnie, i z tego powodu to się niektórym właśnie nie podoba. No on jest konserwatywny, taki cowboy amerykański, to też zwykle konserwatysta, nie?
1: No tak.
3: No prawie zawsze będzie to konserwatysta. No to on też, zawsze mu imponowali kowboje, lubił kowbojów. No i podoba mu się to i jakoś tak inaczej patrzymy na jakichś amerykańskich redneków czy kowbojów. W sumie zawsze się dziwiłem, że właśnie wizerunek kowboja nie jest jakoś eksploatowany bardziej przez konserwatystów, prawicę. Za czasów Solidarności, jak tam namawiali na wybory chyba, żeby przyjść, to chyba Gregory Peck był użyty właśnie z jakiegoś westernu, użyczył swojego wizerunku, taki szedł, taki sobie szeryf. I gdzieś to na plakacie było, a to jest bardzo atrakcyjne dla ludzi, bo nawet jak ktoś nie jest konserwatystą, to kowbojów często lubi, nie?
1: Lubimy. Kto nie lubi Clint Eastwooda?
3: No właśnie.
1: Brzydki, ktoś tam i brzydki.
3: No, to też jest takie mylące trochę, bo taki Clint Eastwood, to on tak nie do końca jest konserwatywny i on na przykład nie jest za wolnym dostępem do broni za bardzo. Nic nie ma do gejów i taki jest trochę to, jaki on jest naprawdę, jest trochę jest inną postacią, wiesz, w głowach ludzi, a inny jest naprawdę, bo ludziom się kojarzy on właśnie z jakimś kowbojem, z jakąś konserwą taką, z takim starszym gościem, który będzie coś tam napierdalał na emigrantów, chodził do kościoła, był za wolnym dostępem do broni i tak dalej, a on właśnie nie do końca taki jest, a właściwie to jest nawet trochę inny.
1: Powiem, że tak. Gdybym teraz miał, to bym włączył Red Dead Redemption. Ja nie mam pobranego, ale mam tę grę. Tak pasuje w takie klimaty. Ale nie każdy cowboy chyba był konserwatywny. Też byli tacy, którzy byli bardziej liberalni. To tak jak większość ludzi w grupach są jedni tacy, a drudzy tacy. Ale w czasach przemian to cowboje byli bardzo chyba liberalni. Jak już była końcówka, to znaczy końcówka tej historii cowboyów plus. No pytanie, na ile to była prawda, na ile to były rzeczy stworzone na potrzeby filmów i książek?
3: Ja myślę, że większość zdecydowana to jednak tak, wiesz, no jak to u takich ludzi też, biały człowiek najlepszy, kościółek, yes ma'am, do pani z szacuneczkiem, zdejmie kapelusik.
1: Znaczy to niedobre jest?
3: Wartości. Dobre. Jak się w tym nie pogubisz i jakoś nie jesteś jakiś, wiesz, toksyczny, agresywny, to może to czemu nie w sumie, nie?
1: No fale idą do przodu i bimbrowni kowboje lubili bimber. No, Huzik może zadzwonić, pogadać o kowbojskim bimbrze. No, ale temat kowboi, kurde, ja to mam prawie co tydzień, bo siedzę na takim amerykańskim Discord, znaczy amerykańskim, tam jest taki gościu właśnie z Minnesoty i on lubi bardzo pokazać tą amerykańskość, w sensie eksponować ją, i to jest super, taka i pride, taka właśnie, to czego Polakom chyba brakuje, tego bycia dumnym z bycia Polakiem, nie Amerykanem, nie Rosjanem, nie Niemcem, tylko Polakiem.
3: Chyba coraz lepiej z tym jest, bo teraz są sprzyjające warunki. nawet czytałem teraz o tych amerykańskich żołnierzach, którzy też komplementują tą Polskę, że tu jest, w ogóle mówią, że to jest wspaniale, że wszystko jest w sklepach, że jest ładnie, że klimat fajny, że ludzie mili i że bezpiecznie, że mają tutaj, jak przebywają, to mają coś, czego nie mają u siebie, że mogą w nocy bez jakichś problemów sobie wyjść na spacer na przykład, bo jest tu bezpiecznie. No miło się tego słucha po prostu, tak zwyczajnie miło, nie? No to jak jest taka sytuacja i inni zaczynają nas komplementować, co róż i turyści różni, czy albo amerykańscy żołnierze, no to jest to miłe dla naszego ucha i jakby się dowartościowujemy i kompleksy gdzieś tam od razu znikają w Trymiga. Nie?
1: Nie mówię, że nie. I Show Speed bardzo, bardzo chwalił Polskę i nawet wręcz do tego stopnia, że stwierdził, że, znaczy stwierdził, no to był fakt, najbardziej popularny stream jego w różnych krajach, tam w Norwegii to go pobili, a w Polsce był naprawdę dobrze traktowany. To co jest trochę śmieszne, bo, znaczy tak ja powiem zabawnie, no ludzie byli w cudzysłowiu rasistowcy wobec niego, ale nie tak, że tam go bili czy coś, tylko właśnie używali tego słowa na N, którego nie chcę powiedzieć, bo zaraz może algorytmy YouTube'a by coś włączyły, ale no jak jest ta woda, mocny gaz, no to wiesz, jest to słowo na N w nim i tam mówili do niego mocny gaz. I
3: aha, bo ja tego nie załapałem. Mocny gaz. No faktycznie, tak. I on się fajnie tak denerwował w żartach i chodził i pytał wszystkich na ulicy.
1: No to jemu się to podobało. Dla niego to było spoko. I mówię, taki człowiek w miarę otwarty, no taki szalony, no ale czemu nie? Czemu nie?
3: On bardzo nas komplementował, bo też jak o tym wspominałem, zapomniałem powiedzieć, że on parę razy stwierdził, że chciałby tu mieszkać, a jak wyjechał do gdzieś tam, chyba następna Grecja była, czy gdzieś do Skandynawii, nie pamiętam, ale tam mu się z kolei nie podobało, co pokazało, że on nie tylko tak wchodzi w dupę i chce się przypucować, tylko że to było nawet szczere, bo gdzie indziej to mówił, że do dupy tam jest i już chce się stąd zmywać i chce wracać do Polski. Bardzo mu się to, na tyle mu się spodobało, że chce tu wracać, że chciałby tu mieszkać. No tak jest. Ciekawe, jak długo zdołamy obronić ten stan rzeczy, utrzymać to status quo, nie? Tutaj.
1: Do know?
3: Z Polski.
1: Do not know, my man. Do not know. Co ja ci mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że będzie jak najbardziej pozytywnie i że ten wizerunek Polski nie będzie się pogarszał, szczególnie, że no właśnie, potrzebujemy imigrantów, tylko takich właśnie pozytywnych, takich, którzy przychodzą tutaj po to, żeby coś wnieść i przychodzą tu legalnie. Nie wiem, czy potrzebujemy tych, którzy tu przychodzą nielegalnie i będą ten kraj nie respektować, bo to potem będzie właśnie wpływało na to, na ten cały wizerunek, tak jak Francja płonie, no może nie Francja, ale Paryż płonie, to przecież... O, moment.
4: Miki, 5 złotych. Na CNN właśnie mówili, że do zamachu przyznał się na

0: od razu powiedział, że chciałem powiedzieć, że ja z takimi rzeczami to bym poczekał parę dni, dopiero wtedy można coś wiedzieć. Zresztą nie wiem, czy w ogóle się coś dowiemy, bo w takich wypadkach to prawda jest gdzieś schowana.
1: Jak on się złapał za ucho, to mówię ci, że z wiatrówki ktoś do niego strzelił pewnie.
0: Wiatrówki, kurde, w USA? Myślisz, że oni tam wiatrówy, tam wiesz.
1: No bo to chodziło może bardziej o takie symboliczne, wiesz, o pstryczek w nos, symboliczny może, a niekoniecznie o zabicie go, nie? No ale nie wiem, jak to jest, bo może ktoś odpowie po prostu tak czy owak za zamach na prezydenta i to już nie jest tak istotne, czy się zamachnąłeś krzesłem, jak swego czasu Marek Majcher u nas tutaj, czy na Komorowskiego, czy wiatrówka, czy pistolet, nie wiem, jak to jest, może okoliczność łagodząca ewentualnie, nie? Że nie użyłeś broni palnej, tylko wiatrówki. No wiatrówką też można krzywdę zrobić, jak w oko kogoś trafisz, nie? No to czy coś. Albo to jakaś szopka po prostu, może tak miało być. Może
0: no chciałem to powiedzieć, ale nie wiem. Ja, dla mnie to jest dziwne w ogóle takie coś, przecież jasne, że to wpłynie na wynik i to nie w stronę właśnie Bidena, raczej w stronę Trumpa takie rzeczy wpływają, ale nie wiem, cholera, dziwna sytuacja, że taką ostatnią rzeczą, którą bym się spodziewał, żeby był jakiś zamach, kurde, w USA.
1: Ludzie najczęściej będą stali po stronie ofiary, bo jak tym bardziej, że dzisiaj jest bardzo popularne takie myślenie, że jak ktoś do ciebie strzela, to znaczy, że boją się ciebie, bo ty chcesz naprawiać, bo ty chcesz dobro robić i chcą cię zlikwidować, nie? I trzeba za tobą być, bo widzisz, taki jesteś skuteczny, taki jesteś ważny, że chcą cię rozwalić. Oni. Jacyś. I jeszcze pytanie, kto jest tym zamachowcem, bo jak to będzie jakaś faktycznie Antifa, czyli taka lewica, no to zmobilizuje wszystkich prawicowców od razu jeszcze bardziej, żeby tam na Trumpa głosować pewnie. No a co do tutaj przybyszów, to pewnie, że tak. W sumie Ukraińcy tutaj dobrą robotę nam zrobili, bo przecież oni tu pieniądze zostawiają też. Muszą to tu płacić, żyć.
0: Nie wiem. Te pieniądze wracają trochę jednak do Ukrainy.
1: No ale przecież coś tu jedzą i wydają i wynajmują, no wiesz. Także i tania siła robocza, której potrzebujemy i jakaś kompatybilność tutaj w miarę kulturowa, o czym Zenon ciekawie opowiadał właśnie. Ja też tak zawsze uważałem, że oni są bardziej z nami kompatybilni niż Rosjanie, bo tam faktycznie taki tygiel kulturowy. I wiesz, no nie widzę, żeby Ukraińcy mieli skośne oczy i mongolski ryj, nie? Albo żeby tam jakiś islam
0: Rosja jest wyznawali. Ogromna. Rosja jest ogromna. Bo no. Azję, Europę. I nawet, znaczy gdzieś tam styka się z Ameryką, prawda, na tym Alasce, tak.
1: Silver pisze, że nie ma już bezpiecznych miejsc. Wydaje mi się, że w Polsce jest bardzo bezpiecznie nadal. Nadal jest bardzo bezpiecznie.
0: Tak, to fakt. Jesteśmy bardzo wysoko w rankingu najbezpieczniejszych państw na świecie. Ameryka za to jest cholernie niebezpieczna. No może nie aż tak, że coś pokroju Syrii albo tego, co się tam dzieje w Palestynie, ale nadal USA jest niebezpiecznym krajem w miarę. Znaczy to też zależy od stanu, nie? No bo to jednak taka Ameryka to jest taka Europa nawet więcej, nie? I że co stan, to inna kultura. W takim Bronxie, co w Nowym Jorku, no to będzie całkowicie inaczej niż w takim Teksasie. Nie wiem, co oni tam mają za miasta, teraz próbuję sobie na bakier z geografią, no ale byłoby znacznie lepiej w takim Teksasie, bo każdy tam ma broń, trzyma tego shotguna w szafie i tak trochę jest ten balans, nie? Że każdego pilnuje. Plus są te no, chrześcijańskie wartości w Teksasie, no to nie wszyscy są tam chrześcijanami. Tam są baptyści, katolicy, mormoni, dużo tych opcji, ale ogólnie chrześcijanie

0: te wartości takie są gdzieś. O, moment.
1: Niki, 5 zł. Poważnej tak mówili na CNN. Sprawdź sobie. Organizacja powiązana z BLM i Antifą. A ten speed nie sala z Polski. Chodzi i tylko pokrzykuje, wydziera mordę jak małpa z dżungli.
0: Okej. Okej, jeśli tak twierdzisz, no tutaj Miki mówi, że faktycznie tak mówili na CNN i żeby sobie sprawdzić powiązania z BLM i Antifą. No, a co do Speeda mówi, że chodzi i pokrzykuje. Znaczy, no to taki człowiek, nie? No, a Testowiron był inny. Też chodził i krzyczał. A lubili go Polacy. Może my lubimy takich ludzi. To jest takie... Nie wiem, co takiego jest złego w tym? Ktoś chodził na pomnik, nie? Jakiś Polak. I ten od razu mu krzyczał, żeby łaził z tego pomnika, nie? Jak coś się działo takiego nie w porządku, to on reagował na to. Moim zdaniem on ma trochę więcej kultury niż niejedna osoba w Polsce. Także on nie przyjechał tutaj robić bydła.
2: Tam w Stanach to w ogóle jest strasznie dużo ataków na policjantów. Z nożem ktoś się rzuca na policjanta. Gdzie u nas takie sytuacje są? Gdzie u nas leżą ćpuny na ulicy? Jak już to gdzieś mają jakieś meliny albo gdzieś tam na dworcu ewentualnie, ale nie tak, że na ulicach leżą. Gdzie sytuacja taka jak w USA, że faktycznie ciężko po zmroku wyjść sobie, bo się boisz zwyczajnie, nie? Zwłaszcza jeśli mieszkasz w trochę mniej ciekawej dzielnicy. I dużo, no kurczę, u nas jest naprawdę spoko. Teraz się trochę pogorszyło, ale to ktoś nas tu podpala. Wiadomo kto. Z tymi emigrantami też problem. Tam na przykład przy granicy, no to w tych miejscowościach ludzie faktycznie nie czują się bezpiecznie. Bo i stąd też się zmobilizowały takie polskie siły ochotnicze, tacy vigilanti troszeczkę i tam łażą i pilnują i szukają nielegalnych różnych ludzi.
0: Ludzie, ja sobie gram, ludzie.
2: A ja sobie gram w tego, w Don't Starve znowu. Stwierdzam, że jest co prawda świetna giera. Ona się nie nudzi za bardzo w ogóle.
0: Mi się nie, znaczy nie, dobra, może nie powiem, że mi się nie podoba Don't Starve, tylko inaczej. Nudzi mnie.
2: Przecież to jest mega ciekawe, tam zawsze trochę inaczej jest wszystko.
0: A dla mnie Minecraft jest ciekawszy. Albo Terraria, albo Starbound, albo inne gry. Dla mnie Don't Starve, mi ogólnie nie podobają się gry z rzutu izometrycznego. Wyjątki to Diablo. Ale ogólnie nie jestem fanem rzutu izometrycznego albo w ogóle rzutu z góry.
2: Rozumiem.
0: Wolę z boku. Albo wolę z boku.
2: Z boku? Nie, z boku. Ja cię nie wyzywam.
0: Z boku. Z boku. No, jestem fanem gier 3D i dwuwymiarowych. Platformówki i mnie wychowały. Czy to 3D... to 2D. Red Alert. Nie grałem w Red Alerta. To jest Company of Heroes, tak? Company of Heroes, Red Alert. To taka komediowa trochę była gra. Znaczy komediowa. Miała te swoje takie komediowe akcenty. Te wstawki chyba takie filmowe. I'm going to the one place the capitalism didn't take over. Space. To może Command and Conquer. Ale no. Tak mniej więcej gdzieś to kojarzyłem. Ale Command and Conquer...
2: Tak, to bardzo stara gra. Red Alert 2. Znaczy Command and Conquer 2 to był Red Alert, tak?
0: A nie mam nic do takich gier, nie? To mówię, wyjątki zawsze będą. Tylko tak ogólnie mówię, że rzut izometryczny mnie aż tak nie pociąga. Ale ja rozumiem jakby te gry, bo Twierdza Krzyżowiec do dziś uważam, że to jest skarbnica memów. I w ogóle gierka idealna na odpalenie sobie na kompie, który tosty robi. To na wszystkim zadziała. Kto nie grał w Twierdzę Krzyżowiec, to trzeba zagrać. Dobra gra.
2: No, też mi się już nie chce za bardzo grać. Mam jakieś takie swoje trzy gry, w które tylko gramy i tyle. I to tak właśnie podczas słuchania audycji, chwilę dla relaksu, a nie tak, żeby się wciągać jakoś. Więc dobre są te gry takie, w które można chwilkę sobie tylko pogiercować. Bo Gosia tutaj wypomina, że to graj dalej, to przeżyjesz. Ale co masz na myśli, jakąś apokalipsę? Że mam się co? Mam się szkolić w survivalu i w kung fu? I na strzelnicę iść, żeby przeżyć? A może nie każdy będzie chciał żyć w takich czasach w ogóle apokaliptycznych, gdzie nie będzie niczego i lepiej skończyć ze sobą, niż się męczyć po jakiejś zagładzie atomowej czy coś takiego.
0: Znaczy, ja uważam, że jak będzie zagłada atomowa, to będzie zagłada atomowa, nie będzie żadnego Fallouta. To jest takie romantyzowanie wojny atomowej. To będzie pełna anihilacja. Nikt nie przeżyje tego. Nie ma szans, żeby ktoś przeżył jakby wojnę atomową taką na pełną skalę, że wszyscy by po prostu rzucili na siebie nuki. No to gdzie by mieli to przeżyć? Nawet w bunkrach jakby zostali, nie? Trochę zostaną w tych bunkrach, wyjdą, no i świat jest praktycznie zniszczony, nie? Doszczętnie.
2: No promieniowanie, pył. Pył przysłaniający niebo. Zima być może nuklearna. No gdzie to żyć w takich warunkach? Czy chwilę to bym sobie nawet pożył, gdybym, powiedzmy, był jakiś tam bardziej wysportowany, miał spluwę, umiał strzelać, to może to na chwilę to takie ciekawe po prostu, nie? Że gdzieś tam się skradasz.
0: Mówię, romantyzowanie. Romantyzowanie tych rzeczy. No.
2: No właśnie, to tak bardziej taki prawdopodobny scenariusz i wygląd takiego świata to taki jak w filmie The Road. Nie, nie wiem, czy widziałeś ten film? Droga.
0: Ja widziałem film Droga? Nie.
2: Tam ojciec z synem przemierzają taki postapokaliptyczny świat. Też spadły jakieś bomby i tam jest wszystko takie obskurwiałe.
0: O, momencik.
1: Tomisiu, 10 zł. Trump umarł właśnie w drodze do szpitala, podało Fox News. I mówią, że to wcale nie była kula, tylko strzałka z trucizną. Miki was troluje, a wy mu wierzycie.
0: Nie, to... To akurat... to nie Tomisiu chyba. Znaczy, tak mi się zdaje, że to nie Tomisiu. I raczej ten news nie jest... ja to chyba zrobię redagą.
2: A przyszło blikiem czy Paypolem?
0: Paypolem, no mówię.
2: To może być Tomisiu.
0: Myślę, że to nie Tomisiu, ale w każdym razie taka wiadomość bardzo bejtująca. No i raczej byśmy się dowiedzieli, że Trump już jest nie na tym świecie. Jeżeli by tak się faktycznie wydarzyło. Także ten. OBT.
2: Zatruta strzałka. To jacyś ninja, cholera jasna.
0: Nie wiem. Dla mnie powiem tak. Dla mnie temat aktualny. Teraz wszyscy go kręcą. Nawet widzę, że na Discordzie jednym mi napisali. O, momencik. Odbieramy i mamy na linii. Ania,
3: buenas noches, amigos editores. No, Gumball, jeszcze raz najlepszego. Hej, krawiec.
2: Cześć,
3: ja ci chciałam, Gumball, najważniejsze pytanie zadać, które mnie nurtuje.
0: Tak, tak.
3: Jakie ciasto było? Oj. Ty przygotowałeś, czy ktoś ci przygotował?
0: Oj, nie. Ja dawno ciasto urodzinowego nie jadłem, bo powiem tak szczerze. Nie lubię ciast urodzinowych, ja po prostu lubię ciasta, ale nie takie torty.
3: Nie torty, okej.
0: Jestem fanem ciast.
3: No, a na Fox News jeszcze nic nie mówią o śmierci, tylko o tym zamachu.
0: No, mówię, że to jakiś taki tutaj, to słuchacz trolujący, że to nie to mi.
3: No, tutaj mówiliście o tym bezpieczeństwie, no i faktycznie Polska póki co... jest mega bezpieczny, jednym z najbezpieczniejszych krajów, nie tylko na świecie, ale i w Europie. To jest właśnie Eurostat, odpaliłam i to są dane z sierpnia zeszłego roku. że na 100 tysięcy mieszkańców, na przykład w Belgii jest tam 1,6 zabójstw, we Francji, Szwecji 1,07, a w Polsce 0,7. Nie? A jeżeli chodzi na przykład o gwałty, to we Francji aż 30 gwałtów na 100 tysięcy mieszkańców, w Austrii 15, w Holandii 11, a w Polsce tylko 2 gwałty na 100 tysięcy mieszkańców. Nie?
0: To dobrze.
3: No to jest bardzo dobrze i w ogóle właśnie tak, czyja to jest zasługa tak naprawdę? No mi się wydaje, że wszyscy, no i głównie kobiety, biorąc pod uwagę te gwałty, no chyba powinniśmy właśnie naszym polskim chłopakom, facetom podziękować, że są po prostu tacy spokojni, opanowani i że się możemy po prostu wśród nich tak bezpiecznie czuć. No bo słuchajcie, ja przez to moje życie, no naprawdę, czy byłam z jakimiś kumplami, czy nawet z jakimiś obcymi tak chłopakami gdzieś tam, no zawsze się czułam bezpiecznie, nie? Wiadomo, że trzeba uważać i tak dalej, ale no to naprawdę, to jest po prostu super komfort, to bezpieczeństwo w Polsce, no i mam nadzieję, że to się nie zmieni. I właśnie któregoś razu natrafiłam na takiego vloga Amerykanów, którzy tutaj spędzili trochę czasu w Polsce i właśnie oni to podnosili, że to jest niesamowite, że to jest tak bezpiecznie, no nie trzeba się też bać o te kradzieże, o właśnie jakieś napaści i tego typu sprawy. I oni podkreślali to, że owszem, na przykład w Stanach masz jakieś enklawy takie bezpieczne, tak? Jakieś osiedla, jakieś tam wiadomo miejsca, gdzie jest bezpiecznie, no ale dużo też miejsc, gdzie jest niebezpiecznie. No i podkreślali to, że właśnie dla nas to jest norma, coś oczywistego, jak wiecie, niebo niebieskie i tak dalej. Dla nas jest normą to, co w wielu krajach jest po prostu jakimś komfortem albo czymś po prostu nieosiągalnym zupełnie, nie? No i mówię, moim zdaniem tutaj główna zasługa jest właśnie was, chłopacy, że jesteście tacy, no tacy spoko, nie? Tacy opanowani.
0: Spoko loko,
3: tak, tak. I że dziewczyny, i że wszyscy możemy się tutaj czuć właśnie bezpiecznie. No chociaż jak na przykład są jakieś doniesienia na jakimś fakcie o jakichś tam, wiecie, zabójstwach w afekcie, no to często to jest jakiś tam mąż, tak, którego żona tam planuje z nim rozwód i on ją tam, tu ostatnio było takie info tam, że jakaś kandydatka na radną gdzieś tam została uduszona przez swojego męża, no bo właśnie planowała chyba się z nim rozejść. Ale jak ja czytam takie informacje, to ja z kolei to tak odbieram, że nad czym mogliby chłopacy popracować? Taka moja sugestia, chociaż nie wiem, czy to jest realne. Że wiecie, dla facetów, jak już mają tą rodzinę, tą żonę, to jest dla nich jakby taki cały intymny świat, nie? Że po prostu faceci nie rozmawiają z innymi facetami o jakichś swoich problemach, o swoim właśnie jakimś tam tym życiu emocjonalnym i tak dalej, no bo to jest takie w sumie niemęskie, tak? No, nie zwierzają się ze swoich problemów swoim rodzicom za bardzo, ani nikomu. No i tylko ta żona, ta dziewczyna, to jest ta osoba, z którą są tak naprawdę blisko, z której się mogą zwierzyć. I chyba stąd się biorą takie zabójstwa właśnie w afekcie, że po prostu mężczyźni to postrzegają jako tak dla nich taki no, koniec świata, nie? Chociaż jakby popatrzeć na to z drugiej strony, jak taka, nie wiem, 30-parolatka zamierza się rozejść ze swoim 40-paroletnim mężem, no to tak patrząc na to realnie, no to raczej ona sobie robi kuku, nie? Bo jak masz te 30 parę lat i jeszcze zostaniesz z dwójką dzieci, no to takie masz marne szanse na rynku matrymonialnym ponowne. A facet taki w okolicach 40, no to taki niezły kąsek, nie? Żeby i dla 20-latki, i dla 30-latki. No także tak to widzę. No właśnie, o czym wy chłopacy rozmawiacie ze swoimi przyjaciółmi?
0: O grach.
3: No właśnie.
0: O Minecrafcie. Chociaż ostatnio rozmawialiśmy na temat tego, że dobre żeberka zrobił kumpel i mi przyniósł. Bo on wędzi ryby, mięso, wszystko tam co ma. To mi przyniósł, mówi: Paweł, wychodź, wychodź. Dobry. A co się dzieje? Mam coś dla ciebie, mówię. To jest. I mi przynosi ten zapakowane żeberka. Mówię, okej, dobra, to się zrobię grochówkę.
3: No to świetnie, to nawet lepsze niż ciasto, nie? Na urodziny.
0: No tak.
3: Takie żeberka.
0: Właśnie fajna sprawa. Ja lubię mięsko takie naturalne, fajnie zrobione, a szczególnie do grochówy albo innych, bo to właśnie żeberka tak fajnie, takie uwędzone właśnie do zup.
3: Tak, tak, do jakichś właśnie, czy do zup, czy tak jak mówisz, no, czy ta grochówka, czy fasolowa, nie? To podstawa.
2: Ja się tak w dzisiejszych czasach już za dużo nie spotykam. Raptem to może będzie kilka osób tylko, ale jak już to jakieś takie tematy, które się pojawiają najczęściej, to szuria, jedzenie, pieniądze, gry, filmy. Takie są chyba najpopularniejsze.
3: No właśnie, bo dziewczyny jak rozmawiają tam ze swoimi przyjaciółkami, siostrami, mamami, no to one o tym całym swoim bieżącym życiu rozmawiają, o tych blaskach i cieniach i że no tutaj jest trochę gorzej, tu jest trochę lepiej. I tak mówią psychologowie, że dla kobiet te rozmowy takie właśnie przyjacielskie, rodzicielskie, siostrzane, to jest taka terapia, nie? One nie muszą chodzić do psychologa w większości, czy do psychoterapeuty, bo rozmawiają i to je tam oczyszcza i też przez to, no i w ogóle kobiety są takie bardziej społeczne, nie? Więcej mają tych kontaktów takich towarzyskich, no i właśnie jakiś rozpad takiego związku romantycznego, małżeńskiego, to im się to nie wydaje końcem świata. I w ogóle tak się mówi, że mimo, że jest dużo tych kobiet singielek i mężczyzn singli, no to te singielki, one się wcale nie czują samotne, nie? Bo mają tych przyjaciółek sporo i tak dalej, a faceci się czują samotni. No, także tutaj, no ale mówię, no nie wiem, czy to nie jest jakaś taka różnica międzygatunkowa, która jednak nie jest do przeskoczenia, ale no myślę, że z takim bliskim przyjacielem można by zaryzykować i spróbować porozmawiać o takich, wiecie, głębszych życiowych tematach, co nas tam gryzie, boli. Może akurat się poczujecie lepiej przez to.
2: Facet nie jest za bardzo stworzony chyba do takiego emocjonalnego rozmawiania o jakichś o uczuciach, o takich sprawach. Na przykład mi by było ciężko też z jakimś kumplem o takich jakichś o emocjach rozmawiać. Łatwiej w radio, jak się prowadzi audycję, bo wtedy masz takie usprawiedliwienie i podkładkę swego rodzaju, no bo ty to robisz w takich celach redaktorskich, nie? Trochę, nie?
3: No ale Mario mówi, że jestem w błędzie i że faceci potrafią o wszystkim pogadać i zależy, jak bardzo mocno się znają i potrafią też plotkować bardziej od kobiet. A Renatka pyta, kto bardziej korzysta na małżeństwie, kobiety czy mężczyźni? No tutaj właśnie jeszcze na początku tej audycji Silver taką fajną, niefajną, słodko-gorzką sorry, coś mnie tam drapie w gardle. Wizję przyszłości za 50 lat roztoczyła, jak to Gumball będzie z wnukami tam pielgrzymkę do Środy Śląskiej odbywał. No i założyła od razu, że my z Krawcem tej 90-tki nie dożyjemy. I bardzo dobrze założyła, bo właśnie my z Krawcem jesteśmy w takich grupach ryzyka. Bo samotni mężczyźni żyją statystycznie krócej niż mężczyźni w związkach. A kobiety w związkach żyją statystycznie krócej niż kobiety singielki. Więc tak, no my z Krawcem tutaj za bardzo szans na tą 90-tkę nie mamy. No tutaj właśnie Renatka, kto bardziej korzysta na małżeństwie, kobiety i mężczyźni? Myślę, że ta statystyka to też jest dobry dowód na to, że myślę, że obopólnie na tym korzystamy i w ogóle takie, wiecie, postrzeganie, że to musi być zawsze tutaj, kto tutaj zyskuje, kto tutaj wygrywa na tym. No to jak tak się podchodzi do małżeństwa, do związku, to myślę, że to jest z góry skazane na niepowodzenie. No, a jeszcze wcześniej tam chwaliliście Cejrowskiego za to, że on jest taki konserwatywny, stał w poglądach. W moim mniemaniu to, że ktoś ma takie same poglądy właśnie przez takie choćby długie życie, 80-letnie, no to jest właśnie słabe, tak? No bo jak zdobywamy jakieś doświadczenia, dowiadujemy się jakichś nowych rzeczy, świat się zmienia, no to chyba naturalne jest też to, że nasze poglądy się zmieniają. No, nawet kilka razy w ciągu życia na ten sam temat. A w takich typach jak Cejrowski i im podobnych, no to właśnie pchanie tego katolicyzmu, afiszowanie się takie z nim, to dla mnie jest podwójnie obrzydliwe, bo koleś no, z jednej strony tak, a z drugiej strony się rozwodzi. Potem jeszcze chce koniecznie unieważnienia tak w sądzie biskupim tego małżeństwa, żeby móc znowu na ślubnym kobiercu przed obliczem Pana stanąć. No, to jest tak obłudne dla mnie. Że...
2: Dodajmy, że mógł to zrobić, chyba tak było właśnie, on tłumaczył, że pożycia nie było, tak? No czyli no, ewidentnie kłamał, no, nikt mu nie uwierzy, że był ileś tam lat z kobietą i nie było seksu, tak?
3: Tak, no to jest w ogóle, no wiesz, no wiadomo, że katolicy też się rozwodzą i tak dalej. Ale no, żeby mieli chociaż trochę tej skromności, żeby potem tak właśnie no nie okłamywać innym wody z mózgu nie robić i tutaj nie udawać, że to małżeństwo było nieważne, tak? A prawda jest taka, że tu u nas w Polsce no to takie unieważnienie małżeństwa to jest tylko kwestia pieniędzy, tak? Bo jak jest zwykły człowiek będzie chciał uzyskać właśnie to unieważnienie w sądzie biskupim, to będzie latami tam musiał się starać o to, a i tak pewnie go nie otrzyma. No, a taki kurs położy tam kopertę odpowiednią i raz, dwa takie unieważnienie dostanie, więc to naprawdę słabe historie. No w ogóle takie pchanie właśnie tego swojego poglądu, narzucanie go innym, no chociażby jak w sprawie tej aborcji, nie? No to mówię, nie chcesz tej aborcji, to jej sobie nie rób, tak? A nawet jak tak nienawidzą tych lewaków, tych lewaczek, co sobie chcą te dzieci poczęte usuwać, no to ja na ich miejscu sobie tak pomyślałam, no taka lewaczka, no to pewnie to dziecko też na takiego lewaka wstrętnego te dzieci wychowa, tak? No to chyba lepiej, żeby tych lewaków było mniej.
2: No tak.
3: Wystarczy to pododawać. No. No dobra, chłopaki, słuchajcie, ja to tylko tak na krótko, bo to już późna godzina. Jeszcze raz Gumball najlepszego. Pięknie brzmisz przez ten mikrofon.
0: Aż tak dobrze to brzmi. A to jest najciekawsze jest to, że wszyscy mówią, że to jest właśnie taki najgorszy mikrofon. Taki mikrofon dla tych, co nie znają się na niczym. Ale może dlatego właśnie on tak dobrze brzmi, bo właśnie on jest dla takich ludzi jak ja.
3: On ma takie super ustawiony, że po prostu już nic nie trzeba w nim poprawiać, nie?
0: Tam seks.
3: O, właśnie.
2: Taki mikrofon dla nieznających się na niczym, tak? Że jak mówisz przez niego, to i tak ciekawie brzmisz, tak?
0: No właśnie. To jest...
2: Fajny, to też taki chcę.
0: Nie, no ty masz tego, Szura. Szurasz.
2: Ja mam Szura i dlatego tyle o tych teoriach różnych dziwnych gadam. No,
0: ale nie wiem, kurde, co powiedzieć. Tak ten temat się rozwinął na tych chłopaków, dziewczyny. Jeszcze tu pytanie było na czacie, czy ja dziewczynę znajdę. No szansa jest jakaś zawsze. Ale to nie wiem. A co do Cejrowskiego, no... Ja lubię jednak to stałość w poglądach, bo ludzie zmieniają te poglądy z dnia na dzień. Ja też rozumiem to, nie? Że człowiek powinien jakby budować nowe poglądy i zmieniać zdanie, jeżeli ono faktycznie pewne rzeczy są lepsze, ale ja też szanuję ludzi, którzy gdzieś stoją w jednym miejscu, bo oni są ważni, tak jak ważni są ludzie, którzy są liberalni i zmieniają te zdanie i zmieniają pewne rzeczy. No bo nie ma przyszłości bez kultury i nie ma kultury bez przyszłości.
3: A jeszcze tutaj a propos tej wizji Silver, to tam było tak powiedziane, że ty właśnie z tymi wnukami i Gumball ty też w ogóle, no ty Krawiec też, no faceci mówię są o tyle fajnej sytuacji, że zawsze macie czas, żeby tam tą dziewczynę znaleźć. mówię, może się gamble po prostu, jeszcze twoja dziewczyna, żona nie narodziła, najzwyczajniej w świecie. Jeszcze tutaj na nią czekamy. No i tam będziesz, no z jednej strony fajnie, bo tam w tej wizji masz wnuki, ale z drugiej strony nie fajnie, bo masz 75 lat, ale i musisz iść do pracy, nie?
0: No, co tam?
3: Ale zobacz, może to by właśnie rozwiązało ten problem, o którym ty mówiłeś, że może ci, co nie, mają emerytury, nie pracują, to nie głosują, więc w takiej Polsce za 50 lat, gdzie tych emerytów będzie dużo więcej niż tych pracujących, to wszyscy będą zmuszeni do pracy i problem się rozwiąże, tak? Nie będzie emerytur, wszyscy będą pracować, no i wszyscy szczęśliwie będą mogli głosować.
0: Kurde, tak teraz patrzę. Sorry, bo cię tak delikatnie nie słuchałem, także jakbyś mogła końcówkę powtórzyć jeszcze raz, bo na czat czytałem dosłownie.
3: Nie no, spoko, chodzi mi o to, że wiesz, przy takim małym tym przyroście, jakim mamy, demograficznym, tak, to może dojść do tego, że faktycznie tych emerytur nie będzie.
0: No bo nie będzie.
3: No i wtedy się nie będzie problemu, kto ma głosować, ten, co ma emeryturę, czy nie ma głosować, tylko po prostu wszyscy będą pracować i wszyscy będą mogli głosować, nie?
0: No tutaj coś, jakieś dymy się na czacie dzieją.
2: Dymy? O, dymy.
0: No, czy sobie wyobrażasz siebie za 10-20 lat bez rodziny, bez mieszkania, bez... Jezu, co za... Czat, co wy piszecie? Czemu tak nieładnie? Tak nie można.
2: Ale Michał się pojawił, projekt Orzeł znaczy się, i pisze, że postuluje za zbanowaniem obłego. Kim jest obły?
0: Ja nie chcę nikogo tutaj banować. Że...
2: A ty właściwie, Gamble, masz admina? Bo tak dzisiaj zerknąłem i...
0: Mam i nie mam, to znaczy mam dostęp do konta Nocnego Radia.
2: No tak, ale a czemu ty nie jesteś na liście adminów? Znaczy, bo chyba byłeś.
0: Sam się wyrzuciłem, bo powiedziałem, że mnie tak, wiesz, no ja jak potrzebuję coś zrobić, no to wejdę na nas na radio, a tak to tylko, wiesz, ten kolorek się pokazuje, jest takie niesprawiedliwe trochę wobec osób, bo wiesz, od razu się wyróżniam i może, wiesz, może mnie przeczytasz bardziej, nie wiem. Wiedziałem, że po co. Po co mam mieć na koncie, jak z Nocnego Radia? Zawsze mogę załatwić te sprawy.
2: Bez prywaty, dobra. Komitecie Obrony. Przyszedłeś i co? I jakieś tutaj uskuteczniasz?
0: O co tu w ogóle jakieś... chodzi?
2: Nie wiem, co ten człowiek ma w głowie. Po prostu... Są urodziny, jest taka trochę luźna, imprezowa audycja. Przyjdzie ktoś i zaraz on ci powiedział, że tamten powiedział, że kurwa, że tamten powiedział. Ja pierdolę.
3: Jeszcze się to Nocne Radio jakoś może uda sprofilować, że więcej dziewczyn tu przyjdzie. Jeszcze krawiec będzie wybierał jak w ulęgałkach, mam nadzieję. Jeszcze wszystko się może zdarzyć.
0: Ja mam taką nadzieję.
3: No, moja od początku taką nadzieją żyję, no i to mam nadzieję, że w końcu dojdziemy i do tego.
2: Dobra, ja też się zawijam. Może jeszcze ktoś drydnie. Ty posiedzisz jeszcze chwilę, Gamble?
0: No, jeszcze chwilę posiedzę, ale już tak niedługo, bo już mi się oczy kleją. Powiem ci, że nie wiem, czy za chwilę po prostu nie zasnę z automatu. Także zobaczymy, czy nie będę odpinał kabli od routera tam pod stołem. No, ale tak, jeszcze chwilę ponadaję.
3: No dobra, to my się krawiec wytrzymy, rozumiem, tak?
2: Tak.
3: No, to dobrej nocy wszystkim i do usłyszenia. Trzymajcie się. Jeszcze raz najlepszego, Gabol.
0: Cześć i czołem. Dzięki wielkie za życzenia. Cześć.
2: Pa, hej, cześć.
0: Nocne radio zadzwoniło do Nocnego Radia. Można tak powiedzieć. Takie nietypowe, prawda? Kiedy dwóch naczelnych redaktorów dzwoni do redaktora niedzielnego, a raczej sobotniego. W ogóle powiem wam, że lubię nadawać na Nocnym Radiu. Mimo, że czasem są rzeczy, które mnie dziwią, ich nie rozumiem. Znaczy, czasem są takie sprzeczki. Ojej, no znowu będę bekał, no piję różne rzeczy i kurde, zaraz mnie będą tu bekania się robić. No to przepraszam z góry, jak beknę. Staram się hamować, chyba nie beknęłem jeszcze. Ale no, wracając, że no, czasem nie rozumiem tych dram, bo nie wiem, może jestem do tyłu. Zawsze jak te dramy widzę później z biegiem czasu, no to one wydają się takie płaskie. To znaczy, nie widzę tutaj, żeby coś wielkiego się działo zwykle. No. Więcej dziewczyn to więcej mowy o uczuciach i zepsują ten piwniczny klimat. No, ja ogólnie o kobietach mówię mało, bo o kobietach wiem mało. Po prostu. Niewiele kobiet znam. Jedna z nich to moja rodzicielka. Inne to moje nauczycielki były. Jeśli chodzi o koleżanki, no to nie mam ich zbyt wielu. Zbyt wiele? Wielu koleżanek? Nieważne. Na pewno największy natłok kobiet na jednego chłopaka, czyli mnie, było kiedy pracowałem w Dino. No to powiem, że czułem się tak trochę niekomfortowo, ale nie dlatego, że nie lubię kobiet, tylko po prostu nie umiem z nimi rozmawiać. To jest normalne, jak się nie rozmawia, to się nie umie rozmawiać. I to się nabywa oczywiście, z czasem to się dzieje i to nie, żeby nie było, to nie był powód, dla którego jakby zakończyłem swoją pracę w Dino. Tam się wiele rzeczy zebrało. Też fakt taki, że ja bym wolał pracować po prostu na wykładanie towaru. Nie lubię pracować przy kasie, nie jestem dobrym kasjerem, bo po prostu nie mam tego spokoju ducha, który jest wymagany na kasie. A szczególnie jak osoby są, no powiem tak, w sklepach typu Dino i Biedronka, no to trafi się co chwilę jakiś Janusz. Trzeba mieć spokój, trzeba po prostu jakoś radzić sobie z tym. Ja nie radzę sobie z tym spokojem, bo niektórzy ludzie, powiem tak, nie są zbyt mądrzy, ale to różnie jest. No i to najbardziej, nie? Że ja bym wolał, mówię, wykładanie towaru, chodzenie jakiś tam magazyn, nie, paleciak, takie rozkładanie, to ja bym robił. I w ogóle dziwi mnie, że nie zatrudniają na takie stanowiska, szczególnie jak patrzę na Biedronki, bo Biedronki są zawalone paletami. Ja to bym rachciach-ciach i bym to rozłożył, nie? A oni to robią, no nic nie robią. No powiem szczerze, siedzą i w sumie stoją, bo widzę często pracowników, którzy w sumie nie ogarniają. Można byłoby szybko zacząć pewne rzeczy robić. Oni zamiast na przykład sobie paletę obok postawić, szybko to roztegować, to oni gdzieś na pół sklepu chodzą, gdzieś jakieś blokują przejścia tymi paletami, rozkładają dwie, nie potrafią szybko sobie ogarnąć rzeczy. Często te palety stawiają tam, gdzie nie powinny być i zanim to rozłożą, no to minie chwila czasu. Ja wiem, że w Dino jeszcze jak pracowałem, bo teoretycznie byłem w dwóch marketach Dino, no jak byłem w tym pierwszym, no to tam w ogóle z wózkami jeździli, w sensie tymi sklepowymi. I to w ogóle było upierdliwe. Ja nie rozumiem dlaczego nie uczą tego, jak powinno się jakby te rzeczy robić, bo dobra kultura pracy, no to jest szybsza praca, szybko zrobione te rzeczy i wiadomo, mniej wkurzonych ludzi. No to też się tak mówi, że no przecież hajs się zarobi i tak się zarobi, no to po co się przemęczać? No ale no właśnie, to nie lepiej jakby trochę więcej ludziom zapłacić, może trochę mniej ludzi zatrudniać, ale dać jakby, ale jednak kazać im trochę robić. Nie wiem, może cholera go wie, też nie będę się wymądrzał, bo tutaj ciężko mi coś powiedzieć. No. Tak sobie teraz siedzę. No, za chwilę będziemy kończyć tę audycję. Tak myślę, że jeszcze chwilę, 10-20 minut. I można kończyć. Ja też mówiłem, że nie będzie to pobijanie rekordów. Chciałem, żeby właśnie było parę godzin, ale no też nie, żeby było do samego rana. Jestem zadowolony, że te 4 godziny już się udało chociaż ponadawać, bo też ja się przyznaję bez bicia, jestem kompletnie wytyrany i to, że w ogóle udało mi się do tylu dźwignąć tę audycję, to też jest sukces dla mnie. A co tu piszecie? Dla mnie te wszystkie discordowe znajomości to parasocjalne znajomości, aberracja, to nie ma nic wspólnego z realną znajomością. Trochę masz rację, bo ważne jest, żeby budować prawdziwe jakby przyjaźnie. To jest ważne. My jako ludzie potrzebujemy tego kontaktu fizycznego. No, niektórzy potrzebują go więcej. Niektórzy potrzebują go z kobietą. Ale w każdym razie to jest potrzebne nam i tutaj nie będę się spierał, że faktycznie Discord potrafi budować te parasocjalne kontakty. Czy to jest moja najlepsza audycja? Nie wiem. Podobno jakościowo daję radę, co jest dla mnie super, zadowolony jestem, bo ja się zawsze boję, że ta jakość będzie niska. Ja nie chciałbym, zawsze mam w głowie reklamówkę Etama, jak on kiedyś chyba nadawał z reklamówki. Się wrzucił mikrofon albo telefon do reklamówki i chodził z nim po mieście. Coś takiego. To mnie aż... Znaczy, nie wiem, jak tak w ogóle się da. Ale ja bym tak nie chciał zrobić. I chciałbym w sumie jakoś tam jakoś utrzymywać. Nie, żeby to było na super poziomie, ale żeby to jakieś takie było. To najlepsze z twoich audycji. Amnestia. Im głupszy, tym fajszy. Dobra, ja zrobię momencik przerwy, także będę dosłownie za minutkę, także poczekajcie sekundkę.

Po co przerwa? Bo lubię przerwy. A mogę. Jak mnie zabroni. I tak czytam czat. No mówię, kurde, no coś takiego jestem dzisiaj. Takie niewyspane. Jakbym miał więcej energii, więcej pospo, to bym jednak tę audycję dłużej poprowadził, ale ja wam mówię, to nie jest moja ostatnia audycja w tym roku. I w lecie, o, może tak. Nie jest to ostatnia moja audycja w tym lecie. Letnich audycji mam nadzieję, że będzie sztuk parę. Na pewno nie w następnym tygodniu. A raczej w tym tygodniu w sumie, no bo już niedziela, no to poniedziałek to praktycznie będzie ten tydzień, bo robię remont. I ten remont pewnie potrwa chwilę. Powiem wam, że to jakbyście zobaczyli te ściany, to ojejoj, walla boga. Grzyb, odpryski od słońca, od grzyba, pajęczyny, no to wiadomo, bym się sprzątać nie chce, brud, syf, AIDS, patrzy się, pianki to prane były chyba 10 lat temu, na łóżku to pościel, pamięta jeszcze komunę, wtedy ją przebierali, to ja ją tak zastałem, to ją tak zostawiłem i tak to wygląda. No. Pan jakuj, czek. Telefon programu. Aha, bo tu. Dobra, nie będę tego tutaj. Nie będę podsycał, bo nie wiem o co chodzi. Będę malował? Tak, będę malował. Kolor niebieski. O, lubię niebieski. Teraz mam pomarańcz. To taka morela. Morela i taki żółty kolor. Cytrynowy. Brzydko wygląda w miarę te połączenie. Taki niebieski chciałbym. No i właśnie nie wiem, co do tego niebieskiego dorzucić. Niebieski na pewno bym chciał. No może biały, zwykły, nie? Niebieski i biały, nie? Takie akcenty, no bo... Lubię kolor niebieski. Ale to jest nieistotne. Ja, jakby ten pokój był różowy. To nie chodzi o dla mnie wygląd, tylko to, żeby on był funkcjonalny. A w tym momencie no, nie jest funkcjonalny, jak już mi z niektórych miejsc cynk wypada, no bo nie dbałem o ten pokój i tutaj trzeba zrobić pewne rzeczy. Odpływ, żeby woda się nie zbierała przy ścianach. Trzeba odgrzybić, trzeba całkowicie zdrapać tynk. Świeży tynk, farba, tutaj jeszcze szpachlowanie, jakieś innych rzeczy, takie podstawy. No i jakoś ocieplić trochę to, żeby się, mówię, grzyb na ścianie nie robił, no bo robi trochę. Jest taka jakby za ścianą jest dosłownie taka zapaść i tam się woda zbiera, no i to jest lipa, szczególnie w zimę, kiedy ona stoi w postaci śniegu, no to szczególnie ten grzyb wychodzi. Nie malę wszystkiego na niebieski, zrób przejście. No oczywiście, że zrobię przejścia, to nie będzie tak, że cały pokój będzie niebieski. To nawet nie myślałem o tym, żeby jednokolorowo było. Także tak to wygląda. No ale mówię, dzięki w ogóle za donejciki dzisiaj, ja pierdzielę. 462 zł. Bo nie spodziewałem się, że będzie tak hojnie. Super. To już jest naprawdę duża część karty graficznej. Może nawet uda mi się coś zrobić, bo to mógłbym sprzedać, już miałbym jakąś kaskę i jeszcze mógłbym coś tam dorzucić. No, już. Nieźle. Także zajebiście. A nie rzać komputera? Nie, bo komputer sprzątam. To jest właśnie taka ironia, że dbam tylko o komputer, a nie o pokój. Sprzątam go, czyszczę go, otwieram go, biorę sprężone powietrze, czyszczę inne rzeczy, przecieram go, właśnie o komputerek dbam, tak jak niektórzy o swój samochód dbają. Poznam takich ludzi, którzy dbają o swoje samochody, cholera. Nawet znam takiego, to ma klasyka, Mustanga, ale nie wiem którego, taki. Staroć, ale fajny.
i konserwuję ten samochód. Ciekawe, jak drogie części muszą być. Pewnie cholernie drogie. Ja w ogóle powiem szczerze, że jak miałbym mieć samochód, to chciałbym mieć Teslę. Nie miałem powiedzieć, moc elektryk. No to fakt. Benzyna bardziej się opłaca. Znaczy, pyka się, no. Primo, drogie są te elektryki, drugie nie ma gdzie ich ładować, trzecie eksploatacja, czwarte ta bateria siada, to nie jest ten sam komfort. Właśnie w sumie to nie jest ten sam komfort, bo uważam, że elektryki są bardziej komfortowe. O, i tu jest ten punkt, że tylko chciałbym mieć elektryka, nie będę go miał, ale takie coś, co w sumie, jakbym kiedyś miał samochód, chciałbym mieć takiego właśnie elektryka, wygodnego, cichego, bo dla mnie, ja wiem, że wiele ludzi lubi ten taki brum, brum, brum, brum, brum, brum, nie? Te silniki, co one tak naprawdę dają radę i są głośne i to jest spoko. One mają swoje zalety, ale no nie wiem, ja wolę te ciche, takie cichutkie silniczki. To jest jedna, znaczy silniki, no te elektryczne, nie? Bo to jest dla mnie fajnie, fajne. To jest elektryczne, tu ma komputer, tu ma inne bajery. Także to tak wygląda, no. Polki jeszcze się napiję. W ogóle spaghetti sobie kupiłem, to jak skończę audycję, to sobie zjem. Miałem zjeść go przed audycją, więc jestem na głodniaka. Powiem wam, że naczczo. Spaghetti z Biedronki. Te takie pakowane Donatello chyba ono jest, albo coś takiego. Coroczne malowanko grzyba. Czy ogarnąłeś? Znaczy, no właśnie, to nie jest coroczne malowanko grzyba, bo grzyba to ja niszczyłem. Aha, że niebezpieczne. To nie słychać. To też jest jakiś, powiedzmy, faktycznie, ale dużo osób, które słuchawki dzisiaj mają, czy to wiele zmienia? Lepiej, ale zjadłem dzisiaj jabłko. Jadłem już jabłko. Jabłko jadłem. Gruszkę też. Ja lubię gruszki bardziej od jabłek. Soczek wypiłem jakiś tam. Owoce lubię. Ale czasem lubię zjeść. No mówię, kupiłem to, bo to takie szybkie żarcie, nie? To nie, że ja to jem codziennie, tylko po prostu są momenty, kiedy trzeba coś szybko zjeść, a gotować się nie chce. No, najszybsze żarcie, jakie takie mogę wymyśleć, nie będzie stricte z pudła, no to raczej jakiś kurak, nie? Kuraki się robi najszybciej, kurczaczki, jakieś rzeczy związane z tym. To się wrzuci do airfryera, frytkownicy beztłuszczowej, albo na patelnię i się usmaży. Zależy, czy ktoś lubi tłuszcz, czy nie. No takie jeszcze szybsze, no można zrobić sobie naleśniki, a to jest na słodko. Ryż, nie? Też, ale ryż to jest dodatek, no to coś by się przydało. Mielone można zrobić tak w miarę jeszcze szybko, mielońce to są w miarę szybkie. Kotlet schabowy, znaczy dobry kotlet schabowy trochę jednak trwa robienie, bo trzeba go w mleku albo śmietanie maślance tam zamarynować i to on wtedy jest taki fajny, miękki. To według mnie takie schabowe są fajne, a takie proste, od razu bite, one nie mają tego fajnego, takiego miękkiego smaku. I wydaje mi się, że jak kotlet schabowy ma być dobry, to właśnie jakiś taki w maślance. Naleśniki można tu zrobić wytrawne. No oczywiście można tam. To nawet krokiety można robić. Można robić naleśniki ze szpinakiem, z innymi rzeczami, z mięsem nawet. To nie trzeba cukru dawać, nie? Zwykłe ciasto, tylko bez cukru. Widziałem takie przepisy. No to przecież takie krokiety, nie? No to jest tak naprawdę naleśnik, tylko smażony. Podobny, jakby ciasto jest bardzo podobne do naleśników, tylko nie dodaje się tyle cukru, albo w ogóle się cukru nie dodaje. Ja też tutaj słyszałem, że taka różnica, że się sól dodaje, no ale mówię, że ja dodaję sól nawet do tych zwykłego ciasta na naleśniki, bo do cukru dobrze trochę dodać tej soli, szczyptę, nie? Nie dużo, ale dobrze dodać, bo to sól poprawia smak.
To są przyprawy. A przyprawy nie muszą być do jedzenia wytrawnego tylko. Mogą być też do jedzenia słodkiego. O kurczę, tu widzę. Poleciało. Widzę, że krawiec czuwa. No. Bardzo dobrze. Kurde, krawiec. To jest człowiek. On tu ponadaje, on tu posiedzi, on tu pogada. Co wy chcecie od tego krawca? Kurde, co? On czasem jest taki marudny, nie? Ale to dobry człowiek. To jest dobry chłop. Trzeba akceptować wady ludzi. Trzeba tutaj się czasem podchodzić na kompromisy. Ja też nie lubię tego, jak on narzeka na siebie. Ja lubię, jak ludzie powiedzą, a jestem zajebisty, a jestem fajny. Tak można w żartach powiedzieć, że się głupim, nie? Bo to dobrze tak budować, ale nie można być za bardzo zdołowanym. Trzeba do przodu. No. Nie masz bana. Ja to tak patrzyłem się, bo widziałem, co się działo na czacie. To widzę wojny klonów. Żartuję oczywiście. No tutaj spojrzę na... O, właśnie, tutaj donajcik przyszedł. I nie zauważyłem, szkoda. O, czy on to coś... O, co się stało z tym donatem? Czemu tak, nie? Czemu się nie wyświetlił? Pa. Coś się zepsuło. Czekajcie. Cholera jasna. Donatory nie chcą przychodzić. Nie, to się popsuły. Donaty. Czemu nie mówicie? Ktoś tu przysłał donata, a nie mogę go wyświetlić. Aha. Wiecie, może muszę to naprawić. Tipli muszę zresetować.

0: Rồi. Dalej. Nie chce się puścić. Dobra. No nie wiem co zrobić. No Rudy Rys tu przysłał 20, ale nie chce się pojawić. To jest jakieś dziwne. Co tu się dzieje? Czemu tak? Panie Rudy Rys, czemuż pana wiadomość nie chce się puścić? Ale coś ten, no to tak dałem sobie to, żebym zaakceptowałem tą wiadomość. Cholery jasnej. Tipli. Tipel. Nie chcę teraz zrobić. Aha. Michyszne. Nieśmichszne. To nieładnie tak się zrobiło. Jak zrobię jakiś testowy donate? W ogóle się wyświetli? Patrzcie, no testowy donate działa.
1: Słuchasz testowego komunikatu głosowego. Dla tej kwoty system odczyta nazwę użytkownika, wiadomość i wysokość kwoty.
0: System się spieprzył. Co mam teraz zrobić? Weźcie mi, co mam teraz zrobić? Jak? Wejdź w to w tip. Mam się wyjść i wejść? Ale to ja już wchodziłem, nie? Coś startowałem. Coś się pokiełbasiło u nich. Nie wiem co teraz zrobić. Moderację. Wyłączyłem moderację.

0: Widzę tu donate'a, przyszło na PayPala, wszystko, nie? Rudy Ryc wysłał na krechę, co by do rana ciągnąć. I mi się to wyświetla na tiplinie, tylko że jest w kolejce wiadomości, bo na chwilę zrobiłem taką moderację, nie? No bo widziałem, że leciały jakieś wiadomości takie trochę z dupy. I nie chciałem, żeby był spam. Ale nie wiem, czemu nie mogę teraz go... Ja pierdziele, co za wredne tipy, no spierdzieliło donate'a. Ale to zrobiło nieładnie. No i chłop teraz nie wie, co ma zrobić. Odświeżam ten donate, nic. Na w kolejce wiadomości, co to znaczy w kolejce wiadomości? Kurwa, gdzie jest ta kolejka? Ja chcę zaakceptować to, kurwa. No nie, nie mogę. A to mnie szlak jasny trafi. Panowie Stipli. To tak się nie robi. I co my robimy? Co my zrobimy? No ja to spróbuję jeszcze naprawić, zanim zejdę ze sceny i się ukłonię. Jak myślicie, jak usunę? No właśnie, Gosi przyszła.
1: Gosia, 10 zł. Test.
0: No właśnie, twój Gosia do mnie przyszedł, ale tu nie mogę kompletnie Rudego Rydza wiadomości wyświetlić. Czy on cofnął tą wiadomość, jakby zrobił chargebacka, czy co? Nie, sprawdzę, co chodzi. Gdyby czata zacięło. To czasem trzeba czata zresetować.

No właśnie, na tym polega odpowiedzialność. Najpierw ten, mam dziecko, chodzi do szkoły, muszę jej ślub, papierosy kupić. Jalapeno. Ja powiem wam, nawet nie słychać aż tak tej klawiatury, na której w nie uderzam, ale w miarę jest w porządku. Poczy. W sumie nawet na plusik. Powiem wam, że... Kurde, panie mikrofon, pierdzielaj mi tu na lewo. Ciekawe, jaką rączkę ma krawiec dał do mikrofonu. Pewnie jakąś taką firanki. Znaczy nie z firanki, tylko z wieszaka. Mm.

0: Nie ma. Nie mogę znaleźć, kurde, kurde.
1: Chodzi o to, że jestem mądry, ale jestem taki samo mądry. Samoukiem jestem. Uczyłem się obserwując życie, paląc jointy i tak dalej. Sam się uczyłem. I na tym polega cała różnica. Nie potrzebuję książek ani szkoły. Do wszystkiego doszedłem sam i dzięki temu żyję. Gdybym więcej czytał albo poszedł na studia, to bym zmądrzał, ale też bym umarł. Tak mogło być. Ale mój mózg nie potrzebuje tyle tlenu, bo nie jest cały zapchany. Tylko częściowo go używam i dzięki temu żyję. Klawisze dają nam książki, żebyśmy zmądrzeli. Biorę i udaję, że czytam, ale nie czytam, bo jeszcze mi się zapełni mózg i przy następnym zawale umrę.
0: A co do dzisiejszej audycji, to mam nadzieję, że wasze przemyślenia były takie.
2: Moja rodzina wyjechała na wczasy. Żona na dworcu kilkakrotnie powtarzała: tylko nie pij, tylko nie pij. Chodziłem więc po mieście, przypadkiem jednak drogi zawiodły mnie do sklepu monopolowego. Nie interesuje mnie jednak alkohol. Silna wola i słowo dane żonie kazało mi chodzić koło sklepu absolutnie obojętnie.
0: Kurde, ale słaby ten. Na lewą stronę tylko audio, ale dobra, przeżyjecie.
2: No ale cóż to za silna wola? Podejdę, zobaczę, co tam jest i po prostu sobie pójdę. Wtedy będę miał silną wolę. No, nie interesuje mnie alkohol. Koniec.
0: Koniec.
2: Nie.
0: Nie.
2: Cóż to za silna wola tak zobaczyć przez szybkę i odejść. Prawdziwym mężczyzną okaże się wtedy, kiedy wejdę do sklepu. Zobaczę, co tu jest. Nawet mam pieniądze. No proszę, pieniądze są, jestem sam na sam z alkoholem. Nie podejdę bliżej. Podejdę, zobaczę, jak inni kupują i to będzie silna wola. Jestem prawdziwy mężczyzną. Stoję sam na sam z setkami butelek. Proszę bardzo, inni biorą pełne siatki, a ja nie. A ja mam silną wolę, ja mam pieniądze, ja jestem mężczyzną. Chociaż nie, kupię. Kupię i teraz okażę się prawdziwym mężczyzną. Będę miał alkohol, proszę, nawet chyba wezmę dwie. Nie, jedna czy dwie. Nie, wezmę jedną.
0: Albo dwie.
2: I nie wypiję. Proszę bardzo, idę do domu. Mam w siatce pyszną

0: wódeczkę z tobą.
1: Pyszna, jestem pyszna z nią sam na sam. Wódeczka.
0: Rodzina na wczasach, a ja nic. Idę do swojego pięknego mieszkanka i jestem w niebo wzięty, że mam taką silną wolę. Postawię sobie na stole i niech sobie stoi nawet do przyjazdu żony. Proszę bardzo, sam na sam z nią, a ja nic. A ja mam silną wolę. Nie, odwinę ją. Zobaczy, niech działa na zmysły, proszę bardzo. Widzę ją, ale mam silną wolę. Ale mnie, proszę, stoję, zamknę do lodówki. Niech się chłodzi, nie ma to jak chłodna wódeczka. W ogóle mnie nie interesuje, w ogóle, ale ja mam silną wolę. Proszę, czytam gazetę, a silna wola we mnie, o, jak walczy ze mną. Nie, prawdziwym menem okaże się dopiero wtedy, jak postawię ją na stole zmrożoną. Piękna, oszroniona butelka, a ja nic. Ale ja mam silną wolę, rany bos. A jednak nie.
1: Butelka ja wygląda otworzę. Jak dzisiejszy spirytus. I nie wiem, że go nie widzicie,
0: wtedy
1: ale...
0: dopiero będę wiedział, że mam silną wolę. Niech działa na wszystkie moje zmysły. Proszę, widzę ją. Czuję ją dotykiem. Czuję jej zapach. I w ogóle mnie to nie interesuje. W ogóle nie, bo ja mam silną wolę. Nie. Teraz dopiero zrobię sobie test. Biorę kieliszek. Największy, jaki jest. I teraz okaże się menem. Naleję i w ogóle mnie to nie interesuje. Silna wola po prostu nie pozwala mi ruszyć tego alkoholu. Gazeta, święty spokój, czyste sumienie. I silna wola trzyma mnie, abym nie ruszył tego obrzydliwego alkoholu.
1: A co tam? Wypij.
0: No nie. No nie. Coś mi się jednak za tę silną wolę należy. W końcu sobie zasłużyłem. No. A ja. No.
1: Polska, Polska. No nic, to co? Już myślę, że tak akurat na zakończenie. Zamiast pioseneczki. Zwykle puszczam piosenkę, ale powiedzmy, że dzisiaj wyjątkowo zakończyłem alkoholowo. Coś tam dzisiaj dziebnęłem, ale niedużo. Tak jak słyszycie, że jakoś jeszcze się trzymam. Mam nadzieję, że... No, także ja już się zwijam i... Co złego, to nie ja, nie? Dzięki, że byliście. Dzięki za hojne donaty. Nie sposób wymienić wszystkich. Było ich od groma. Także dzięki za wszystko. Dzięki za rozmowę. Super. Mi się takie audycje bardzo podobają. Także cześć i czołem. Kluski.

0: I witamy Was w cotygodniowym nocnym Marku, poniedziałek, godzina 21, marzec 2020, jakby ktoś zapomniał. No i krawiec i potrzeba, tak?
1: No dokładnie tak, witamy gorąco i serdecznie, dziękujemy wszystkim sponsorom za wszelkie wpłaty, a ponieważ tych wpłat jest tak, no powiedzmy, no tak średnio bym powiedział, to muszę się pochwalić, że Nocne Radio stało się, w zasadzie my dwaj staliśmy się ambasadorem pewnej marki, także dzisiejszy odcinek jest sponsorowany, tylko tutaj wyciągnę świeżo podpisaną umowę o współpracy. Krawiec, jak się czujesz jako influencer, jesteś gotowy? Dzisiejszy odcinek Nocnego Marka sponsoruje producent żelu do higieny intymnej Pochwopol. Pochwopol gasi pożary, gdzie cię dotykał twój stary.
0: No pięknie, pięknie. To ja tu liczyłem skrycie na to, że nas producent musztardy sarebskiej kiedyś zasponsoruje. A tutaj płyn do higieny intymnej, to ziścił się zły sen pewnego takiego nadającego, który bardzo nie lubi płynu do higieny intymnej i często podaje to jako przykład jakiegoś takiego w ogóle upadku. A tu proszę bardzo.
1: Proszę Ale bardzo. Przepraszam, co jest złego w płynie do higieny intymnej?
0: No nie wiem, a co jest złego w Billu Gatesie? Można by też zapytać, bo tak zauważyłem, że w pewnych środowiskach, prawda?

0: Ostatnio Bill Gates awansował w ogóle na wcielenie zła, na takiego jakby szatana, takiego Lucypera wręcz, jakby to było coś najgorszego, co może być. No wiesz, no życzenie komuś śmierci to już jest tak grubszy kaliber trochę, tak żeby zdech, żeby go obesrało. To w ogóle najgorszy człowiek na ziemi, jaki jest, no a tak nie wiem, czy no... Oczywiście jesteśmy otwarci tutaj na wasze sugestie. Chętnie posłuchamy, co wy macie do powiedzenia na przykład na temat Billa Gatesa. Jak ktoś uważa, że to jest faktycznie wcielenie zła, no to dzwońcie, audycja interaktywna, na żywo, nocne radio, Skype.
1: Tak, ja się jak najbardziej zgodzę. Bill Gates jest bardzo złym człowiekiem. Trzeba przypomnieć, że się dorobił na produkcie MS-DOS, który był de facto ukradziony, który początkowo nazywał się Quick and Dirty Operation System, więc to DOS się wzięło początkowo z Dirty Operation System, potem na Disk Operation System. Zostało zmienione, no i ta jego strategia w pierwszych latach, no i później też jakieś zagrywki monopolistyczne, ale w ostatnim czasie całkiem nieźle się uspokoił, więc nie rozumiem, dlaczego teraz nagle wszyscy na niego wsiedli. Kurde, dorobił się, rozdaje pieniądze na lewo i prawo, tutaj finansuje badania, tutaj szczepionki, tutaj jakieś testy, tutaj coś tam, nie wiem, kurde, no słyszałem w ogóle, tak się mówi właśnie w Stanach Zjednoczonych, że prezydent Trump powiedział, że nie przystąpi do testu, dopóki się nie upewni, że nie będzie tam pytań z geopolityki oraz matematyki.
0: Billu wydał na działalność charytatywną około 29 miliardów dolarów. To dosyć sporo, prawda? To nie wiem, to tak, to są takie już wielkości jak budżet małego państwa w sumie.
1: Jak budżet TVP na najbliższe 10 lat.
0: I z tego, co czytam, to dzięki niemu właściwie już w Afryce nie chorują na polio, na przykład walka z AIDS. No i on jakby nakłonił innych możnych, innych bogaczy, stworzył taki standard, że bogacz ma po prostu się udzielać charytatywnie. Więc to jest fajna rzecz, stworzyć taki trend, nie? I że dzisiaj już to jest uważane za standard, za coś normalnego, a wręcz nie udzielanie się charytatywnie, będąc właśnie jakimś tam Rockefellerem, no to uchodzi za... To jest w ogóle nie do pomyślenia. No i
1: To jest jakaś w ogóle czarnogłowa propaganda, bo Bill Gates w ogóle nie stworzył tego trendu. Ten trend istniał od bardzo, bardzo dawna. Pamiętaj, że jeżeli chodzi o działalność charytatywną, no robi też to bardzo dobry PR twoim produktom, twojej firmie, twojej marce osobistej, a jednocześnie pomaga się tutaj, no można darowiznę odliczyć od podatków w wielu miejscach. A więc to też się na tę stronę trochę przekłada. No i w zasadzie tyle. No nie uważałbym tutaj Billa Gatesa za jakiegokolwiek trendsetera, bo no to jest po prostu jeden z wielu, tak? Czy to będzie Soros, czy to właśnie będzie Gates, czy to... No nie wiem, no historycznie to się za bardzo nie znam, ale podejrzewam, że Rockefellerowie też w różne dziwne rzeczy wrzucali, a że akurat to było podczas II wojny światowej i Niemcy potrzebowały pieniędzy, to może o tym nie rozmawiajmy.
0: No tak wyczytałem w jednym artykule, że Bill tworzył taki właśnie trend.
1: To jest kłamstwo tak samo, jak że on stworzył systemy okienkowe, że on tutaj zapoczątkował wszystko, że on po prostu normalnie swoim nasieniem opryskał świat i z tego nasienia się jego pomysły wydymały, tak? No nie, wcale tak nie było. To jest po prostu jakiś taki normalny trend. Zresztą wiesz, no w momencie, kiedy operujesz bilionami dolarów, tak? No to położyć te 29 miliardów, żeby właśnie zdobyć sobie trochę fejmu, żeby być też takim, no, postrzegany jako dobry, mniej chciwy człowiek, no to jak najbardziej powinieneś to zrobić.
0: No pewnie, że tak. Ale tak zastanówmy się na chłodno. Faktycznie, no, były systemy okienkowe wcześniej, nawet na Commodore 64, jakiś tam GIOS i tak dalej. No ale często jest tak, że za twórcę jakiejś nowej dziedziny czy za jakiegoś wynalazcę uważa się tego, który coś zrobi na większą skalę, który sprawi, że dane dzieło czy jakiś trend zafunkcjonują w świadomości ogółu, a nie sięga się aż tak daleko wstecz, no bo wiadomo, że zawsze się da znaleźć kogoś, kto był wcześniej, który ktoś tam, gdzieś tam coś konstruował w swoim garażu. No ale to chyba też jest normalne, że twarzą jakiegoś wynalazku czy jakiejś nowej dziedziny nauki, no nie wiem, czegokolwiek, staje się ten, kto zrobi coś na szerszą skalę, nie? I kto sprawi, że to coś będzie po prostu wszechobecne, skomercjalizuje się i tak dalej, no.
1: No z jednej strony tak, tylko że zauważ, że jednak bardzo często przychodzą, idą za tym w parze różne takie nie do końca uczciwe praktyki rynkowe, jakieś właśnie monopolistyczne podejścia, bezwzględne wykaszanie, czy tam wykupywanie za psie pieniądze konkurencji tylko po to, żeby ich potem zamknąć. No i niestety Microsoft pod tym względem ma strasznie dużo za pazurami. No i to były czasy, kiedy CEO Microsoftu był oczywiście Bill Gates, więc tak, jak najbardziej się zgodzę, za te rzeczy, za no, utworzenie tego rynku na swój obraz i podobieństwo, no dobra, no miał jakiś pomysł, udało mu się coś zrealizować, spoko. Natomiast to nie było takie, wiesz, takie do końca fajne i uczciwe, no i dobrze, że współcześnie ludzie o tym pamiętają i chcą go teraz rozliczać za to.
0: Pewnie, że tak. No Bill Gates to taki trochę chłopak z dobrego domu, nie? I tak się mówi, że rodzina jakby od początku stawiała na niego i miała jakieś nadzieje związane z tym właśnie z tym Billem, że on do czegoś dojdzie, że to będzie właśnie ten członek rodziny, który się wybije i trochę może go tam dopingowali i dofinansowywali i tak dalej, więc nie miał tak znowu ciężko. Mógł sobie spokojnie coś tam w garażu jako taki ekscentryk trochę. Mnie tak w sumie w pewnym momencie rodzina trochę traktowała. Tak mieli nadzieję, że może, że będę drugim Gatesem.
1: Ale Krawiec, to, że cię wrzucili do garażu i ci podawali jedzenie przez takie małe drzwiczki dla psa, to jeszcze cię znaczy, że to trochę inna historia jest. Nie wiem, czy jesteś na tyle dorosły, że mogę ci opowiedzieć, o co tu chodziło. A powiedz, ile lat to trwało?
0: Tak z kilka. Ale w końcu machnęli ręką i chyba się zorientowali, że nic z tego nie będzie.
1: Zaglądają, a tam Krawiec na czterech łapach. Widzisz, kurde, jeszcze 2 lata i byś na Jackowskiego wyrósł.
0: I przestali dzwonić. No właśnie, a może wśród was są też takie osoby
1: wychowane w garażu.
0: O, to takich to może trochę być. No, miałem tu wcześniej...
1: No? To byłby w ogóle bardzo ciekawy eksperyment socjologiczny, jak tam, wiesz, jest jakaś tam historia jakiejś dziewczynki, która się wychowywała z psami na Ukrainie, czy właśnie jakiś tam Kaspar Hauser, który znikąd się wziął i w ogóle nie znał języka i tak dalej. Wziąć takiego dzieciaka, nie wiem, tam 2-3-letniego, żeby już powiedzmy był w stanie choć troszkę, nie wiem, jakieś tam dźwięki, mowa i tak dalej, tak, żeby coś tam sobie skąsał i zostawić go w pomieszczeniu jakimś tam wygodnym, żeby miał tam, tak jak wiesz, tak jak Natasza Kampu, czy tam jakaś właśnie ofiara jakiegoś innego fritzla, i zostawić się z tym, z laptopem podłączonym do internetu i zobaczyć po 10 latach, co z niego wyrośnie.
0: To ty tak myślisz trochę jak gracz w Simsy. W Simsach można było zrobić taki trik właśnie, że stworzyć bohatera i go tak... I robić z niego artystę, że on tylko dawać mu sztalugi, farby, żeby on malował, zamknąć go w piwnicy, zlikwidować schody, żeby on nie mógł wyjść i on wtedy tam cudności maluje się doskonali i po pewnym czasie jego obrazy są warte majątek i można żyć po prostu z tego zamkniętego w piwnicy artysty. To taki trik. Może ktoś to wprowadzi w życie z was. Taki stworzy sobie takiego, nie wiem, na przykład potomka i go tak wychowa.
1: No to Krawiec, musisz sobie, no to musisz mi dać klucze od swojego mieszkania, a ja zajmę się resztą.
0: Menadżer.
1: Także pożegnaj się ze słuchaczami i zobaczymy co 5 lat. Być może, wiesz, być może będziesz ostatnim mężczyzną na ziemi, kto wie.
0: No, może. No tak więc trochę się ostatnio tak zbulwersowałem, przyznam, słuchając różnych szurów tak zwanych i tego, co mają do powiedzenia. No w ogóle najłatwiej tak mówić, że wszyscy kłamią, jedna wielka iluzja, wszystko to nieprawda, w ogóle koronawirusa nie ma, to jest ściema, to jest fikcja.
1: Mieliśmy tego słowa nie używać, używamy słowa dobrobyt.
0: Dobrobyt. Tak, co ty to, tak po
1: pisowsku w Polsce
0: jakoś...
1: mamy coraz więcej ofiar dobrobytu. Coraz więcej przypadków dobrobytu.
0: No, co innego słyszałem, ale co ja tam wiem, no co... No, nie wiem, no tak ciężko uciec od tych tematów. Dzisiaj faktycznie mamy taki plan, żeby może nic nie mówić o wiecie czym.
1: O dobrobycie.
0: O dobrobycie, bo tak trochę już to spowszedniało i tak się znudziło i tak już ciągle o tym dobrobycie. I liczymy może na was trochę, że zadzwonicie i podrzucicie jakieś fajne tematy niezwiązane z wiecie czym. No, ale to ciężko, bo 90% newsów na portalach dotyczy właśnie...
1: Dotyczy dobrobytu.
0: Dobrobytu.
1: No tak, ja tutaj mam otwartych kilka wcześniej wypisanych właśnie takich niemalże pasków TVP. Mam czy nie mam? A, mam. Dobra. Wielu Polaków nieświadomie może mieć dobrobyt. Dobrobyt w końcu w Polsce. Polacy mają dość dobrobytu. Polizał się sąsiada, teraz ma dobrobyt. Wegańska pacjentka uciekła z kwarantanny, nie chciała dobrobytu. Co tu jeszcze miałem? Ojciec Rydzyk z powodu dobrobytu prosi o finansowe wsparcie dla Radia Maryja.
0: No właśnie, przymusowa kwarantanna dla osób powracających do Polski z zagranicy, żeby trochę liznęli tego dobrobytu w swoich własnych domach. I będą właśnie sprawdzali, czy przypadkiem nie wyszliście.
1: Polak wrócił ze zbierania szparagów w Niemczech, teraz jest podejrzewany o dobrobyt.
0: No właśnie.
1: Rząd przeznacza 200 miliardów złotych na walkę z dobrobytem u Polaków.
0: Dzisiaj musiałem czekać w kolejce przy wejściu do hipermarketu, bo pan ochroniarz pilnował, żeby zbyt wiele osób nie liznęło tego dobrobytu naraz, żeby nam do głowy nie uderzyła woda sodowa czy coś. A tymczasem pierwszy słuchacz i no zmartwię was, nie jest to nikt nowy. Jest to stary, dobry Etam. Halo?
2: A ja was cieszę, że to jest stary, dobry Etam. Nie chcecie mówić o dobrobycie, to ja mam lepszy temat. Zarzucę wam taką filozoficzną...
0: Amiga Rules.
2: Taką fajną, nie, taką fajną, takie fajne pytanie zadam wam i odpowiem na nie sam. Otóż, co będzie po tym dobrobycie, kiedy się on już skończy? Będzie no stary.
1: No. Ramzes umarł, a kryzys żyje.
2: To jest ciekawe, kurczę, co będzie po tym dobrobycie? Jak to wszystko, jak my przetrwamy w ogóle po tym dobrobycie, bo dopóki jeszcze ten dobrobyt jest, to jakoś tam jest, nie? Pozamykamy się, porobimy się piwniczakami, może jakiś się właśnie stanie artystą, może ktoś odkryje w sobie naturę czytelnika, a może nawet i zaśpiewa coś, może na przykład odkryje ktoś internet, to do tej pory nie korzystał, albo właśnie zamknie internet i odkryje książki.
1: Widziałem właśnie ostatnio taki screen z dzienniczka internetowego z prośbą o to, żeby rodziny, które nie mają internetu w domu, przesłały informacje do dyrekcji mailem na ten temat.
0: No tak.
2: To ja miałem podobną sytuację, kiedy wyłączyli mi prąd. Pani powiedziała, niech pan wyśle maila, że pan już zapłacił ten rachunek, a ja musiałem rachunek zapłacić internetem i skontaktować się z biurem, znaczy wysłać na maila też mając prąd. No musiałbym mieć prąd, nie? Dobrze, że miałem jeszcze komórkę trochę na chodzie, bo był problem.
0: Ale Polska się unowocześnia. Mówi się o edukacji właśnie zdalnej przez internet. Pewnie ruszą jakieś...
3: Edukacja zdalna? Tfu, a po co to dzieciom? Edukować będą zdalniaki jakieś tutaj, będą im jakieś zboczenia wmawiać? Ja wam dam edukację zdalną, wy pontony jedne, wy.
0: To przez internet, tak? Te internety całe będą pedofile z obrazki jakieś przesyłać przez...
3: A po co to komu potrzebne? A dlaczego tak?
2: Muszę wam powiedzieć, że niewiele brakowało, aby nasza kochana, tak przez wszystkich lubiana za swoją platformę Pyskoteka, stała się przez chwilę klasą wirtualną. Niewiele do tego brakowało, już byłem z dyrektorem szkoły w tej sprawie umówiony. Natomiast no, pani wychowawczyni mi się, kurde, na maila nie odezwała. Może dlatego, że z polskiego serwera wysłałem.
4: Już naprawdę widzę, jak używacie tajny czata do pyskoteki do zrobienia lekcji, po czym wpada nawalony lorafenem, nie powiem kto, i pokazuje swoją owłosioną dupę.
0: Ale to może by to nawet zagrało.
2: Śmiej się potrzebą, bo okazało się na drugi dzień, że zrobili to coś podobnego w ramach portalu edukacyjnego. Natomiast połączyły się tylko dwie osoby. Nauczyciel i moja córa, i potem wszystkim próbowali pomóc, żeby udało im się też połączyć, czyli coś podobnego do pyskoteki. Wcale skuteczność nie większa.
4: No ale to jest właśnie ten problem z tymi platformami wideo, że one są w dużym stopniu zwyczajnie niedorobione. Jeżeli to jest jakieś otwarte rozwiązanie, które jest za darmo, no to sorry Gregory, no ale tego nie pomalujesz. Te serwery zwyczajnie kosztują. Można skorzystać sobie na przykład z takiego Zooma, który kosztuje swoje całkiem nieźle, ale daje ci przyzwoitą jakość dźwięku, wideo, udostępnienie pulpitu, możliwość rysowania, możliwość podnoszenia łapek i tak dalej. Jest to fantastyczne rozwiązanie, z tym, że no ono niestety kosztuje. No i oczywiście są takie rozwiązania, tylko ty byś chciał, żeby było za darmo, a najlepiej, żeby ci płacili za to, żebyś z niego korzystał. No nie da się, po prostu nie da się. Ktoś to musi zaprogramować, ktoś musi dostać pieniądze za to, że to zaprogramuje, i ktoś musi dostać pieniądze za to, że będzie to utrzymywał na chodzie.
0: A demo to zawsze jest demo, bo wiele z tych platform właśnie udostępnia swoje usługi na zasadzie triala, demo, i to nigdy nie będzie pełnowartościowe z samej swojej natury. Ostatnio też się natknąłem na kilka platform, które zaskakująco fajnie potrafią zastępować nawet Skype'a, nagrywarkę do podcastów, wszystko w jednym. Na przykład taki Zencastr.com. Jakość dźwięku lepsza niż na Skype'ie. Można sobie od razu tam nagrywać, potem się ściąga pliczek. Fajne, całkiem dobre, no ale trzeba te parę groszy zapłacić, te parę euro. I to jest taka bariera nie do przeskoczenia, często dla Polaka nie do przeskoczenia, bo w nas taka świadomość jest, że płacić, a ja będę szukał dalej, będę się zestram, a będę szukał po nocach alternatywy za darmo, nie? To trochę z biedy wynika, ale cóż.
2: Tak właśnie robię, szukam, no ja alternate tak. Service, free.
0: A cudów nie ma, niestety, ale ty tam może byś się nadawał do takich właśnie jakichś edukacyjnych przedsięwzięć, no w końcu masz ksywkę mędrzec ze Szczecina,
2: A nie kaznodzieja?
0: O. Nie, mędrzec tak. ze Szczecina.
4: Włochaty z Gret.
2: No wiesz, to ostatnio sobie zdążyłem przed wirusem na szczęście pójść do fryzjera, ale rosną jak wściekłe te włosy znowu. Niestety, ale słuchaj, co do tego dema, to masz rację, że to znaczy takie byle jakie. Ja już od dawna myślałem o tym właśnie, że kreacja byłaby zajebista, gdyby to nie była demokracja, czyli wersja próbna, nie?
0: Może Etam wystartuj też w jakichś przetargach na jakieś nowe platformy edukacyjne na czas dobrobytu.
4: Ale tam często jest fleszu, kryterium, wiesz, że 60% punktów trzeba zdobyć co najmniej.
0: Ja tam... Grunt to mieć jakiegoś tam znajomego, krewnego w Ministerstwie Edukacji na przykład, i można wtedy napisać taką specyfikację typowo po polsku, że tam oferujemy ultra nowoczesną platformę w technologii Flash, która gwarantuje, i tu jakieś tam bzdury, tam wysoką przepustowość na DNS-ach skorelowaną z magistralą szeregową, tam coś napisz, jakieś głupoty, i tylko dużo, na 10 stron A4, no i już.
2: Jakieś ja bym chciał pisać projekt unijny, żeby mi dopłatę dali, nie? To tak bym zrobił taką aplikację, bo ja umiem robić aplikację wygaszaczów ekranów i to animowanych tapet, i właśnie by się tam na przykład by się slogany rządowe na dany dzień pojawiały, nie? Albo zdjęcia pana Jarosława na przykład w koronie czy coś, nie? No takie kurczę, żeby to było trochę z żartem, żeby nie. Ludzie pokochali partię, no.
0: Jarosław, ale to się robi.
4: Te przetargi się robi w ten sposób, że robimy taki projekt właśnie, że super taki system informatyczny, i wrzucamy tam haczyk w stylu, że musi działać idealnie na, nie wiem, Nokia N-Gage, czy na jakimś czymś, czego już nikt dzisiaj nie ma, przynajmniej na pewno nie w Polsce, i pojawia się tylko jedna firma, która jest w stanie to zrealizować, po czym zleca sąsiadowi psa, wujka, brata, ciotecznego, żony stryjecznej,
1: żony stryjka, brata matki ministra, tłumaczenie na język ukraiński za 4 miliony złotych. Tak to się robi, tak się wygrywa przetargi.
0: Słuchaj, Etam, ja ci powiem, jak to masz zrobić. Słuchaj, weź coś sobie do pisania. Zakładasz działalność, firma jakiś tam Zdzichnet, Zdzichnet Communication. I tak, jakieś tam pościągaj darmowe kliparty, jakiś na przykład jakiś statek z klipartu, zrób z tego puzzle we Flashu i jak się te puzzle ułoży, ten statek, to słychać jakiś taki wygłaszany komunikacik w stylu Kolumb odkrył Amerykę. I to sprzedaj jako ultra nowoczesna platforma edukacyjna 2000. No i już, tylko musisz tam kogoś mieć znajomego, wiesz, w ministerstwie. No
2: to ale jest właśnie ten... wpadłem na pomysł platformy. To by była strona, kanał na YouTube, który by się odtwarzał w kółko i aplikacja, która by właśnie w kółko odtwarzała oferty pracy w Polsce po ukraińsku. Dobry pomysł? Jak inaczej?
1: Idealny. Wiecie co, tutaj to znaczy za dużo nie zdradzę, bo być może do tego pomysłu jeszcze wrócimy, ale nie tak dawno z Krawcem, i to nie ma żadnego żartu w tym, aplikowaliśmy do takiego jednego projektu edukacyjnego, na który można było zdobyć trochę pieniędzy, z bardzo fajnym pomysłem, z naprawdę całkiem dobry, naprawdę, pomysł był bardzo super, pomysł na wykonanie był też całkiem niezły, nowoczesny, i co wygrało, kurwa, jakieś kościółkowe żywoty Jana Pawła II i świętego Stanisława wielokrotnie przełożonego kostki.
2: I to właśnie chciałem wam powiedzieć, kiedy zacząłem was słuchać, zaciągając żaluzje, żeby mnie sąsiadki nie podglądały. To właśnie mi przyszło do głowy. Przecież
1: musimy zrobić coś w stylu Mario, tylko że grasz Janem Pawłem II. No.
2: Pamiętacie? Nie. Pamiętacie moje nawoływania tutaj, zresztą Furiat się chyba nawet wtedy przyłączył, do transmisji wieczornej mszy świętej. I co teraz mamy? Transmisję mszy świętej wszędzie mamy w niedzielę. No.
1: Ale to trzeba zrobić w systemie per pay view.
2: Tak.
1: Bo jak odpalisz takiego, wiesz, zwykłego żebrotroniksa, to potem głupie donaty mogą przyjść. Sobie wyobraź, tutaj ktoś śpiewa pan z wami, a wchodzi ten, a wchodzi donate. A, jebać Żydów, jebać Allaha, tylko Jezus! 5 zł.
2: Potrzeba, to nie o to chodzi. Tam ma być wirtualna taca, żeby parafia zarobiła, jejku.
1: To mówię, przecież pay-per-view, żebrotroniks, tip and donation, tak? No czym się różni tip and donation od przejścia z tacą? No to, że taca cały czas leży. Swoją drogą, w linku, w opisie audycji macie link do naszego żebrotroniksa, a także na stronie głównej nocnyradio.pl też się gdzieś tam znajduje.
0: Tak, a jak nic nie wpłacicie tym razem też, to pomyślimy sobie może, że nie chcecie takiej audycji jak Nocny Marek. Audycji, która w jakiś tam sposób nawiązuje może do takich innych audycji jak Łubi Dubi, Dubi Nights, Psychomagiel, że to jest niepotrzebne. Tak sobie wtedy pomyślimy.
2: A czym się różni Nocny Marek od Luźnych Gadek na przykład?
1: No ja pierdolę. No kurwa. Tam mówisz, że od ilu lat jesteś związany z Nocnym Radiem?
2: Od początku prawie. Nie, przepraszam. Jak klot z Krawcem na czarnym ekranie z białym okienkiem, takim fajnym, bo wtedy to było takie okienko na środku, robili, to ja wtedy się przyłączyłem i napisałem, że zrobię takiego nocne radio pub, to się miało nazywać, i tydzień później, nie, 2 tygodnie później było gotowe i mnie wszyscy wtedy chwalili. O, obiecał i zrobił i było, no i się podłączali wszyscy radośnie. To były jeszcze czasy, kiedy siedzieliśmy do 5 nad ranem i tam żeśmy gadali i zasadą było, że nigdy nie nagrywamy, to było bardzo ważne. A teraz żałuję, bo fajne by było to odsłuchać znowu, jak się kłócą na przykład Jacek z Dynaminem, ale powiem tak, Nocny Marek od Luźnych Gadek różni się nazwą i odrobinę innym stylem. Odrobinę. No. A szczegóły to już w komentarzach pod audycją. Wszyscy napiszą w komentarzach.
1: Trochę mi się przykro zrobiło, szczerze mówiąc, że tak to postrzegasz, Etam.
0: No dobra, Etam. No to cóż. No
2: ja
0: to
2: się dobrze bawię przy jednym i przy drugim, innym. Żeby nie było, nie?
1: Dobra, to ja ty go przytrzymaj, ja przygotuję sznur.
0: Ja go będę trzymał za ręce, ty go bij po brzuchu.
1: A... Okej.
2: Okay. Ale to... Ale kociaki. Ale żeście mi fantazję moją chcecie spełnić.
0: No dobra, to jakiś trolling chyba na antenie. Dziękujemy za telefon. Zapraszamy.
2: No dobra, tak. Się,
0: dziękujemy,
2: chłopaki.
0: Zapraszamy.
2: Ale ten.
0: Ale ten, no niechcący tu kliknąłem.
1: Ale ten tego.
0: Ale ten i. Pff. No dobra. Spróbujemy tutaj dołączyć kolejnego chętnego, który chciał z nami się skontaktować. No zobaczymy, co z tego wyjdzie.
4: A mam się bać tego chętnego, bo tutaj słyszałem niedawno jednego chętnego tutaj w takim innym radiu, innej to znaczy nie tyle radiu, co takim kolesiu, który ma bardzo dużo ostrych narzędzi w tytule kanału, który strasznie nas obrażał.
0: Jakby to powiedzieć, to jest taki chętny, który, wiesz, chce zadzwonić, a jak do niego się na przykład odzwania, to... O, chyba jest. Chyba się udało w końcu. Halo, halo, witamy na antenie.
4: Szanowanko.
5: Witamy, witamy na antenie. Spokojnie. Ja tak z prawym mikrofonu.
0: No właśnie. No właśnie to miałem na myśli, potrzeba. Tak, i co pan chciał powiedzieć tu przed milionami słuchaczy ciekawego?
5: Tak w zasadzie to niewiele.
0: No właśnie.
5: Ale?
0: No my też niewiele, tak, taka byle jaka audycja, nic nie mamy za bardzo.
4: Jaka jest twoja ulubiona herbata?
5: Z cukrem.
4: Ale czarna, zielona, czerwona, Earl Grey może, Earl Grey.
5: Tak, żeby fusy nie wypływały na wierzch.
4: Ale mimo wszystko z fusami. A taka z torebki, czyli taka konkretna, tak? Czy z rozerwanej torebki?
5: Przede wszystkim nie zadzwoniłem się do ciebie. Tylko do krawca.
4: Ale to jest nasza wspólna audycja, dodzwoniłeś się do nas obu.
5: Ojej. To dlatego pozwolę sobie, żeby teraz włączyć i dyskutujcie dalej.
0: Cóż za wspaniały telefon. Tak, kochani, no widzicie, dużo emocji. Tutaj niechcący rozłączyłem też prowadzącego. Okej, łączymy się. No tak się... właśnie trochę tego obawiałem, że to będzie taki telefon wspaniały właśnie. Nie wiem, jak to skomentować. Masz jak byś skomentował takie telefony, potrzeba?
4: Bardzo lubię czerwoną herbatę. Jest taka ziemista, ale bardzo dobrze robi natrawienie, bo myślę, że po tym telefonie zdecydowanie będę musiał go bardzo przetrawić.
0: No, a ostatnio się pytaliście, co z Danusią się dzieje. Wszystko okej, nawet się pojawiła dzisiaj na czacie. Jest zdrowa i mimo, że ponoć w Szwajcarii dzieje się. Dobrobyt na potęgę, to jednak u Danki wszystko okej. No.
4: Polacy wracają do Polski w obawie przed dobrobytem.
0: No tak, lepiej już było, też takie powiedzonko jest, że lepiej już było.
4: No ale tutaj tam dość dobry temat zagaił, gdzie się będziemy znajdować gdzieś, nie wiem, za pół roku, za rok, gdzie ten dobrobyt się zwyczajnie skończy, jak to wszystko będzie wyglądało, jak ludzie potracą pracę, jak ludzie potracą biznesy, jak im się zawali wszystko, no bo kurde, chociaż nie wiem, czy to nie jest zbyt śliski temat, czy za dużo o tym dobrobycie znowu nie będzie.
0: Możemy zaryzykować. Może się słuchacze nie zmęczą, jak przez chwilkę pogadamy o dobrobycie.
4: Wiesz co, bo nie wiem, czy masz takie samo wrażenie, ale tak dzisiaj właśnie, będąc w biurze, rozmawiałem sobie ze znajomymi o dobrobycie. I tak stwierdziłem, ale chłopaki, czy wy zdajecie sobie sprawę, jak bardzo zmieniło się moje życie, odkąd ten dobrobyt pojawił się w Polsce? Wcale! Nic, absolutnie, kurde, nic. Tutaj widzę jakieś poradniki, jak sobie przetrwać w tym home office, jak sobie zorganizować czas, jak zrobić zakupy, jak zaplanować dzień, żeby nie ześwirować. Ja tak patrzę, kurde, ludzie, przecież to jest moja pierdolona codzienność od 5 lat, co najmniej.
0: No, a aspekt finansowy? Skoro złotówka traci na wartości, inne waluty się wzmacniają, no to ktoś, kto ma kredyty w obcych walutach, no to popłynął troszeczkę. No ja też słyszę od różnych biznesmenów, że zamykają interesy, knajpy się zamykają, ludzie bankrutują, wiesz, z powodu dobrobytu.
4: Dobrobytu. No właśnie, to jest ten problem, tylko to też, kurczę, tak można na to szerzej spojrzeć, bo jeżeli przykładowo taki Lech Wałęsa mówi, że on teraz przez ten dobrobyt to sobie nie wyobraża, bo przez ten dobrobyt nie może wyjeżdżać, a on ma tylko 6000 złotych emerytury, a Danka wydaje 7000. O, proszę pana, jeszcze te jakieś w 1980 roku, proszę pana, to ja bym sprzedał coś, nie wiem, 3 stoczniowców może, a teraz to jak ja mam sobie z tym poradzić?
0: Jak widzę Bolka w tych okularach kosmicznych, to nie wiem, co myśleć, po prostu jakiś taki kosmita. No, ale to, może nie wiem. A co myślisz o takich newsach, na przykład TikTok cenzuruje biednych i brzydkich. Jak na przykład kiepsko wyglądasz, albo widać, że taki jakiś jesteś właśnie taki trochę pato, to cię tam wytną. Bo tylko tacy piękni, ładni, wymuskani, świeżo od kosmetyczki, od fryzjera wracający, mają szansę się pokazywać teraz na TikToku. A tych bidoków, tych takich w szarych swetrach, poplamionych, siedzących w jakiejś kawalerce z PRL-u, to nie chcemy takich pokazywać, tylko ładnych. W sumie, no to czemu nie? No może... sami użytkownicy liczą, że tam same ładne rzeczy będą, nie? A nie taki Kononowicz jakiś nagle ci wyskoczy, szczerbaty.
4: Nie możemy dopuścić do tego, żeby młodzi bogaci, młode bogate dzieci dowiedziały się o tym, że istnieje coś takiego jak, nie wiem, bieda, ubóstwo, czy w ogóle inny sposób życia, tak? No bo wtedy w jaki sposób im będziesz sprzedawał Adidasy za $600?
0: Może, no.
4: No, to jest, wiesz, no, zresztą to też jest content oparty... Nie wiem, on jest jakoś dziwnie stargetowany. Tutaj Max by musiał zadzwonić i wyjaśnić mi TikToka, bo próbował, tak, wiem na czym to polega. Jedyne, co do mnie przemówiło, to, że TikTok to jest taki Twitter, tylko że z wideo, tak? Natomiast zastosowania sensu za bardzo w tym tego nie widzę, bo równie dobrze można sobie jakieś takie krótkie wideo sobie nagrywać na Instagramie. Umiem Instagrama, jestem naprawdę pod wrażeniem, jest tam dużo śmiesznych kotów, uwielbiam, kocham. To się w ogóle kotogram powinno nazywać, ale są pewnie inne treści, ale nie potrafię ich otworzyć, to jest całkiem prawdopodobne. Natomiast ten TikTok, no nie wiem, no widocznie trafili w jakąś lukę, która chociaż też, kurde, z drugiej strony nie, bo to było wcześniej się jakoś Musical.ly nazywało, czy coś takiego, że ludzie sobie jakieś tam krótkie klipy, jak śpiewali, sobie nagrywali, no i się okazało, że jeżeli robisz coś kreatywnego, to nichuja nie możesz z tego zrobić jakiejś sensownej platformy, bo to nie będzie miało sensu, nie będzie się opłacało biznesowo, więc zrobili coś takiego, no nie wiem, no kurde, musiałby się tutaj zgłosić ktoś, kto z tego TikToka korzysta, który by na przykład powiedział, ile tam jest treści reklamowych, na czym oni tam tak naprawdę zarabiają, bo może się okazać, że wiesz, że tutaj jeżeli sobie obejrzysz jednych, drugich, trzecich brzydkich ludzi, a w międzyczasie będziesz miał jakiś tam, no może nie żel do higieny intymnej, bo oni już Nocne Radio sponsorują, więc już nie będzie ich stać na nikogo innego, ale jakieś, nie wiem, jakaś taka modelka, która pokaże, jak sobie podkreśla rzęsy swoją nową szczoteczką do zębów, no to ta reklama nie będzie już miała aż takiego skutecznego przebicia, mi się wydaje, więc no może coś w tym jest. No nie wiem, no nie znam platformy, ciężko mi się wypowiedzieć.
0: Okej, to może będzie łatwiej się wypowiedzieć kolejnemu słuchaczowi, którym jest Zenon. Witamy Zenona.
6: Szczęść Boże. Zawsze pojawia się takie zasadnicze pytanie, czy jak ktoś istnieje, jest popularne, to musi w tym koniec końców być jakaś wartość wyższa, coś dobrego, nie?
4: Absolutnie. I tak nie.
6: No właśnie, no widzisz, przykładów jest sporo, nie? Albo są przynajmniej duże te przykłady. Jednym z nich jest religia, a innym z nich jest TikTok, nie? No, a ale coś to... jeszcze mam, ale to na później zostawię.
0: Ale to można też odwrócić. Właśnie bo panuje takie przekonanie, że jak coś jest znane i popularne i wszechobecne, to musi być złe z kolei, nie?
4: No nie, no nie do końca. Nie.
6: Ale są tacy ludzie,
0: no to
6: że...
0: W kręgach alternatywnych.
6: Popularnych rzeczy nie czyni cię ciekawym, nie? Taka zasada.
0: Ja to zjawisko widzę dziś bardzo wyraźnie, zwłaszcza w kręgach takich właśnie alternatywnych, że im coś jest bardziej rozpowszechnione, znane, popularne, tym tym bardziej jesteśmy przekonani, że jest to jakaś pułapka na ludzi, że jest to zaplanowane, że ktoś to specjalnie wdrożył, żeby ludzi zniewolić. No jest takie przekonanie, tak, i to jest, tak, bardzo,
6: tak,
0: powszechne.
6: Oczywiście. Ci ludzie mają taką jakby wbudowaną nieufność. Wszędzie tam, gdzie nie trzeba, i często nie widzą tych rzeczy, jak są robieni w ciula, wprost wręcz, że tak powiem, nie?
4: No jeżeli masz bardzo prosty motyw, jeżeli coś jest, nie wiem, na topie, czy o czymś się mówi w mass mediach, to jest automatycznie fałszywe, więc możesz absolutnie wszystko sprzedawać, tak? W TVN-ie ci powiedzą, że woda jest mokra, więc zaczniesz sprzedawać wodę w proszku, która jest organiczna i która jest lepsza, tak?
6: Wróćmy może do TikToka, nie? Bo na chwilę. No. Nie wiem, czy pamiętacie, to się kiedyś Musical.ly nazywało.
4: No tak.
6: I już wtedy wyskoczył ten skandal taki, bo się okazało, że tam jest po prostu wysyp jakichś takich nifetek, które dupskami kręcą, nie? I ten, tak troszeczkę wtedy zgłębiłem ten temat. I nie chodzi o te nawodziary, nie bój
4: się. Nie sądzie, skazę.
6: Wszystko inne dookoła. No, szukałem, czy tam coś jest, nie? Wartościowego.
4: Nie, no ja
6: jeszcze wcześniej była platforma. Ktoś pamięta, jaka to była platforma? Z krótkimi filmikami?
4: Nie, cholery.
6: A? Wajny, tak zwane.
0: Wajny?
6: Przez W. Przez V. A, no widzicie. W Wajnach było coś takiego. Wajna. To Wajno jest, to jest muzyki TikTok, nie? Ale niech będzie. Te Wajna miały takie rzeczy do siebie, że te filmiki z założenia miały być śmieszne i raczej to było do pokolenia tych... Pokolenia... No, jak to się nazywa? Milenialsów? Coś takiego? Bardziej?
4: Okej.
6: Okay. No. I później ta sprawa została... To zostało przechwycone. Tam były głównie śmieszne filmiki. Jakieś fejle, a później to zostało przechwycone i generacje niżej, czy tam dwie generacje niżej spadło. No i okej. Okay. I tyle, że były te śmieszne filmiki na początku, później zrobił się wysyp tych labadziar, młodych jakiś i niekoniecznie młodych, starsze też się tam podpinają, jakieś dzidzie piernik i tak dalej, ale tam jest jedna rzecz taka specjalna. Tam nie masz żadnej wartości praktycznie merytorycznej. Nic. Na Hama próbowano tam czasami robić jakieś propagandy, tam koronawirusowe rzeczy też się pojawiają i tak dalej. Przepraszam, dobrobytowe rzeczy. Ale ogółem nic tam nie ma. To jest dla ludzi, którzy mają krótki attention span i robią zespół po to, żeby ten attention span był jeszcze krótszy. Na dobrą sprawę.
4: No trochę tak, no ta cała platforma, sam zamysł mi się wydaje jako coś, co służy, nie wiem, co służy do, co jest taką sztucznie stworzoną potrzebą, że to nie wypełnia jakiejś takiej niszy, która kiedyś istniała, tylko się pojawiło, zainwestowano w marketing i ludzie stwierdzili, że ich to karmi, bo jeszcze takiego Twittera rozumiem, bo w takich 160 znakach na Twitterze, to nie wiem, czy dalej jest 160, czy nie, bo trochę się wypisałem, kiedy Twitter stał się bagnem politycznym w Polsce, ale to jest taka trochę, wiesz, trochę rozmowa, był kiedyś taki serwis Blip się nazywał, potem go Wykop przejął, więc środkowy palec do was, ale Blip był no takim polskim Twitterem, naprawdę fantastycznie można było się tam czuć. Zresztą parę znajomości stamtąd do dzisiaj sobie zachowałem. No i to jest coś, takie na zasadzie, wiesz, krótkich zdań, jakiejś takiej nieformalnej właśnie rozmowy, a jeżeli robisz wideo, no to tego wideo, no nie masz tego całego dynamizmu, tak jak kiedy klepiesz w klawiaturę, no chyba, że jestem po prostu za stary i dla młodych ludzi jest normalne, że sobie wrzucą, kurde, przednią kamerkę i sobie nagrają jakieś jedno, drugie, trzecie zdanie, no nie wiem, Snapchata kompletnie nie ogarniam, próbowałem raz i w ogóle... Ja nie wiem, po co to jest. Ja nie rozumiem. Za stary jestem,
6: przepraszam. Nie szukaj na siłę wartości tam, gdzie nie ma i nie próbuj zrozumieć czegoś, czego nie za bardzo jest po co rozumieć, nie? Sprawa jest taka, to mi ostatnio daje dużo do myślenia, szczególnie jak na Facebooka sobie wejdę, a wchodzę raz bardzo rzadko już teraz na parę dni, bo po prostu nie cierpię tego, nie? Ja jestem, że tak powiem, digital native, to jest złe określenie, ale wiesz, no ja dorastałem z internetem, tak jak ty i Krawiec, nie? I prawie wszyscy tutaj nocnicy, nie?
0: Nocnicy. Jak ładnie powiedziałeś, nocnicy.
6: Rozwala mnie po prostu, kto tych normików, kurwa, wpuścił do internetu, że tak powiem, nie? I takie Snapchaty, takie TikToki, to jest coś dla normików, nie? Bo tam sobie pokażesz, jak ładnie tańczysz, jak lipsynkujesz sobie jakąś piosenkę, robisz kompletnie głupie, bezwartościowe, puste rzeczy, które tak naprawdę są jakimś takim przedłużeniem takich głupich rzeczy, które zwykli ludzie, że tak powiem, no chuj powiem to, nudni ludzie robili, nie?
4: A ja ci to zaraz wszystko wytłumaczę. Ja ci zaraz to wszystko wytłumaczę, bo dokładnie wiem, o co, na czym to polega. Kiedyś napisałem felieton, nie powiem dokąd, ale wprawni słuchacze będą go w stanie znaleźć, mi się wydaje, bo myślę, że nie uda mi się dostatecznie go zanonimizować, teraz go sobie przypominając z pamięci. Zwyczajnie myśmy przesiedzieli w knajpie ten czas, kiedy Facebook zalegalizował coś takiego, że normalnym jest podpisywanie się swoim imieniem i nazwiskiem, że normalnym jest wstawiać swoje zdjęcie, informacje o tym, gdzie mieszkasz i publicznie to udostępniać. Myśmy wtedy siedzieli na forum PHP, BB by Przemo, myśmy wtedy siedzieli na IRCA, gdzie każdy był pod jakimś nickiem, gdzie każdy sobie coś tam kreował i nam się wydawało, że tutaj nasza ta karczma jest po prostu pancerna, bo myśmy ten świat stworzyli, ale w międzyczasie obok wyrosło pieprzone osiedle jakichś szeregowców i oni po prostu zdominowali ten nasz teren i teraz my jesteśmy w jakimś cholernym rezerwacie internetowym.
6: Tak.
4: Przespaliśmy ten moment.
0: Ja wtedy chlałem pod śmietnikami jabłcoki może. Coś tak mi się to tak...
6: Musisz tak mi się coś... o tym elemencie twojego życia opowiedzieć.
0: No, był taki moment. To dosyć długo trwało w sumie. Ale jak sobie popatrzycie na takie krótkie właśnie formy, bo moim zdaniem krótka forma wymusza różne fajne... Kto tu dzwoni?
4: Chyba rozłączyliśmy w tym samym momencie, tak jak słyszałem po plumknięciu.
0: Ja wiem, kto to dzwoni. To dzwoni chyba poprzedni słuchacz, Marek, który... Marek, nie wiem, jak nie masz nic do powiedzenia, to może nie dzwoń, bo to tak bez sensu trochę.
4: Na pewno nie dzwoń na konferencję, tylko zadzwoń na nocne radio.
0: No nie wiem, czy w ogóle dzwoni.
6: No ja to za Marek znowu jakiś.
0: Taki dziwny.
4: Zanieczyszczonego. No nieważne. No,
0: no chciałem powiedzieć, że krótka forma to jest dobra rzecz, bo to wymusza pewną zwięzłość, pewne stworzenie dzieła, które się zawrze w tych 10 sekundach, czy jakie tam są limity. To mi się podoba nawet, a jak sobie oglądałem te różne TikToki, Instagramy, krótkie filmiki robione przez youtuberów na całym świecie, nie tylko w Polsce, to widać, że poziom bywa naprawdę niezły. Ludzie pokazują tam różne niesamowite wyczyny, na przykład swoją niesamowitą sprawność przy przyrządzaniu jakichś tam naleśników, co zahacza wręcz o jakieś występy cyrkowe, nie? Albo pokazują fajne filmiki ze zwierzakami krótkie. Takie rzeczy, które nie są specjalnie ambitne czy tam górnolotne, ale są po prostu fajnie zrobione i się to miło ogląda, więc są tam też dobre rzeczy.
4: Tak, tak. Tylko że Krawiec, zauważ, że ty prawdopodobnie widziałeś jakąś kompilację jakichś wyselekcjonowanych materiałów, które są w pewien sposób wartościowe, które ktoś, nie wiem, właśnie skompilował. Ja tak choćby bardzo lubię sobie konsumować filmiki ze śmiesznymi zwierzakami, tak? Bo takich materiałów jest bardzo dużo, tylko powiedzmy okej. Tylko że one zostały ręcznie wyselekcjonowane z jakichś takich typowych natopia. Jeżeli sobie zasubskrybujesz, nie wiem, jak to wygląda na TikToku, ale na Instagramie możesz sobie zasubskrybować tak Pokakota, który jeszcze pamięta czasy Blipa właśnie, gdzie ludzie wrzucali zdjęcia czy filmiki ze swoimi kotami, no to okej, tam jedno na 100 materiałów jest faktycznie takie, że wow, tutaj ktoś naprawdę pomyślał, zrobił fajne zdjęcie czy fajny filmik, dodał do tego fajny opis i faktycznie odrobinkę ci tutaj te mięśnie, kurde, na pysku odrobinkę się, wiesz, zacisnęły. No tylko, że jeżeli wejdziesz w ten cały strumień, no to właśnie tak jak mówisz, tak jak mówił Zenon, masz jakieś podlotki, masz jakieś 12-letnich raperów, no jakieś dziwne, no nie wiem, nie jestem specjalistą, widzę, że tak powiem, w różnych miejscach internetu jestem i widzę zarówno te jakościowe materiały, które żywcem zostały zaciągnięte z TikToka, jak i również właśnie to najpodlejsze gówno, no i jeżeli to gówno zwyczajnie tam występuje, no to mam zwyczajnie przypuszczenie graniczące z pewnością, że ono jest tam zwyczajnie powszechne i codzienne i wyciągnąć taki materiał, to trzeba się naprawdę postarać.
0: A może tym łatwiej jest zabłysnąć, bo nie ma dużej konkurencji, a ludzie, co by nie mówić, jednak pewnie oczekują. Jest spore grono użytkowników tych serwisów, którzy oczekują, że ktoś wrzuci coś ciekawego, coś wartościowego, więc nie ma dużej konkurencji. Na YouTubie łatwo jest znaleźć dobre rzeczy.
6: Gwiazdą tego wszystkiego jest jakaś kurde kompleksiara, która robi jakieś kretyńskie machanie rączkami i udawanie, że śpiewa. I to jest po prostu, noszą ją na rękach, nie? Ona jest znana super turbo na tym, że sobie lipsynkuje i poudaje, że śpiewa.
0: Ale to może mniej marudźmy, że jest dużo byle jakości, a coś sami spróbujmy wrzucić dobrego, no bo łatwo jest maruzić. A
6: powiedział ten, który robisz 7-godzinne audycje.
4: No, to samo przecież robisz tutaj na YouTubie, tak? Robisz fajny content, rozmawiasz z ludźmi. No, ludzie cię chwalą, wychwalają i tak dalej. No, jednak jeżeli chodzi o nasz user base, no to myślę, że na całym tle YouTuba, gdzie jeszcze w czasach, gdzie ten YouTube był bardzo, że tak powiem, w planach, za każdym razem mówiłem, nie stary, no może nie za każdym razem, ale często było takie, nie stary, kurwa, nie ma sensu, bo tam się na nas wyżygają, bo tam się na nas wysrają. Wejdź sobie w sekcję komentarzy pod jakimkolwiek filmikiem z YouTube, jeżeli to nie jest po prostu, nie wiem, pokaz pierdzenia w balonik i dmuchania balonika pierdzeniem, tak? To będzie po prostu fala, ej, co to za gówno, ludzie nie potrafią się nad tym skupić przez parę godzin, a się okazuje, że jednak jest wielu naszych słuchaczy, tych, którzy słuchają nas online, tych, którzy słuchają nas offline. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję wam, że z nami jesteśmy, bo że z nami jesteście, bo dzięki temu się dziękuję nam, że z wami jesteśmy.
0: Dziękujemy wam, że jesteśmy tacy wspaniali z wami.
4: Krawiec, dziękuję ci, że jesteśmy, tak. Więc robisz quality content sam, no i widzisz, jak to się sprzedaje. A gdybyś po prostu się, nie wiem, zżygał na live, jeszcze na kamerkę pokazał, no to od razu by było, ojejku, normalnie, na gówną go, ojejku, karta na czasie, oj, patrzcie, krawiec napierdala butelką potrzebę, no.
6: Zesrał się w jacuzzi.
0: Przepraszam.
6: Chciałem jakiś konflikt zrobić, pokłócić się z kimś, zrobić dramę, żeby było, wiesz, a tulipa. Chciałem ciągle Boruga pochwalić tylko. Chciałem ciągle Boruga pochwalić, bo to jest taki ciekawy przykład. On jest chyba nawet młodszy od Maxa, nie? A jednocześnie jest, kurde, mentalnym staruchem, nie? Snapchatów nie używa, TikToków nie używa, nic takiego, nie?
4: No ale zaraz tam mentalnym staruchem. No, my jesteśmy mentalnymi staruchami. Naprawdę Instagram to jest szczyt moich możliwości social media dzisiaj. I potrafię go tylko do kotów używać.
0: Próbował tutaj znowu zadzwonić Marek, znowu jako konferencja, tym razem w ogóle inna. Ja nie wiem, to jest jakiś troll, on to specjalnie robi. Raz dzwoni jako 3 osoby, raz jako 5 osób. Jak już się go odbierze, to nie wie, co powiedzieć, to taki ma być jakiś tutaj występ. No słuchajcie, no, my lubimy te żarty i tak dalej, ale nie róbmy cyrku, no bo to cyrk...
4: Róbmy cyrk, bo cyrk ma sens, ale no nie róbmy, nie wiem, jakiegoś... jakby to powiedzieć, takiego postmodernistycznego, przemyślanego, za bardzo przeintelektualizowanego spektaklu w jednym akcie.
0: Jak już, słuchajcie, taki Marek komunikat. Nie, chociaż w sprawie Marka też ktoś się deklarował, że zadzwoni dzisiaj, bardzo chciał coś powiedzieć, ale też nie dzwoni jakoś.
4: Jak sobie patrzyłem na komentarze pod audycją o Marku Padleckim, szczególnie te komentarze usunięte, no właśnie, tak trochę powieka drży,
0: Ja tam się starałem nie usuwać. Ty jakieś tam kasowałeś?
4: No, trochę poleciało.
0: No to aż się boję myśleć, co to były za te, co skasowałeś, bo niektóre z tych, co zostały, to wołają o pomstę do nieba. To nieźle.
6: Panowie, ze mną się coś złego dzieje. Ja chyba jakoś robię antyalternatywny i antyprawicowy po prostu, już tak mocno.
0: No ja też
6: Nie wiem. Nie wiem jak to jest, ale po prostu ci alternatywniacy mnie tak wkurwiają, że ostatnio takie androny pierdzielą. Nawet ci bardziej rozsądni, że tak powiem, że też głowa mała, nie?
4: Przykład, panie, przykład, proszę.
6: A co ci mam dawać przykład? No, ja jeszcze posłucham, ale kurde, nasz kolega Enki, jakiś tam czy ja go dobrze zrozumiałem, czy on sugerował, że nie ma czegoś takiego jak koronawirus, albo że to jest sprawa, którą można ignorować?
4: No, nie ma czegoś takiego jak dobrobyt, a nawet jeżeli można go ignorować.
6: Ale to nie, że dobrobyt taki będzie ostatecznie i największy dla 1% populacji, tak? No to ja sobie policzyłem. Jeżeli 70% ludzi będzie żyło w dobrobycie w Polsce, no to sobie policzyłem, to jest tyle, no to wychodzi, że ćwierć miliona ludzi ponad w Polsce będzie miało taki ostateczny dobrobyt, nie?
4: No. Ale słuchajcie, jak to się pięknie domyka, że dobrobyt, taką ostateczną formę dobrobytu otrzyma tylko 1% społeczeństwa.
0: Okej, dałem jeszcze szansę Markowi, może tym razem jakoś tutaj zabłyśnie. Halo?
7: Tak.
5: Halo, halo, halo, halo.
0: No, halo, halo, halo, halo.
5: Halo, halo.
0: Za halo w mordę walą. Takie powiedzonko było kiedyś. No. Mów, mów, Marku, mów. Co masz tutaj do przekazania? Jakąś tą wielką mądrość? Słuchamy.
5: Dobrze. Czekaj.
0: No hej.
5: Czekaj, nie.
0: Czekaj, bo ja tutaj to znaczy
5: czekaj,
0: się ten... To,
5: no, tak, tak, tak. Czekaj.
0: No tak słabo, słabo. Liczyłem na więcej w sumie.
5: A to nie szkodzi, spokojnie.
0: Nie szkodzi, nie szkodzi, ja wiem. Yeah.
5: Yeah.
0: Nie no,

0: Pepe poleca.
1: Ale właśnie też mi niedawno zaczęło wyświetlać Świnkę Pepe, tak od tygodnia, półtora.
2: Na chwilę się rozłączę, okej?
0: Okay? Okej. Okay,
3: nie, zostań okay, z nami, zostań! Tak fajnie było. No,
1: dziękujemy za fantastyczny telefon, za rozwinięcie naszej dyskusji, za podrzucenie nowych tematów i ustosunkowanie się do niemalże każdego, który poruszyliśmy w dzisiejszej dyskusji. To był naprawdę... Dziękujemy bardzo. To był nasz korespondent Marek, który właśnie w tej chwili stoi pod Instytutem Danych z Dupy, na żywo przekazuje nam informacje.
4: Tak, dużo wniosłeś, Marku. Dziękujemy. Dużo wniosłeś.
0: Świnkę Pepe mi polecę. Nie, czy zauważyliście, ale co jakiś czas pewnie ktoś sobie tam robi w YouTubie jakieś jaja i tak majta przy tym algorytmie, bo czasami jakieś takie kompletnie z dupy rzeczy, nagle z niczym niezwiązane, się robią popularne na YouTubie, nie? Zarówno w skali takiej ogólnopolskiej, jak i ogólnoświatowej. No ogólnopolsko to było, sam się na to chwyciłem, to był kurde ten pop japoński z lat 80. Te Marie Takeuchi i takie inne tam dzikie węże. Nagle ten kawałek taki jakiś nieznany się zrobił fenomenalnie popularny, tam dziesiątki czy setki milionów zdobył. A w Polsce to były na przykład Morowe Lata. Jakaś taka z dupy przeróbka Miodowych Lat, nie? Z dziwnymi efektami graficznymi. Nagle jest popularna w ciul i tyle.
1: Ale może mój kumpel tutaj, który od czasu do czasu podsłuchuje sobie Nocnego Radia, zaraz sobie może uda mi się to wyciągnąć, bo jest to pasożyt na moim Netflixie. No i właśnie zapytał mnie o hasło, bo coś tam córki go prosiły. No i ten, że dzieciaki trują mu bajkę help me. Na szczęście Karolek z naklejkowa, ale przynajmniej już nie ta i pierdolona Pepa. Nie wiem, próbowałem, kiedyś mi się udało obejrzeć jakiś tam, nie wiem, jakiś fragment jednego odcinka i to takie całe co chwila, nie? I to, że na końcu te świnie wszystkie się taplają w błocie, okej, ja rozumiem, ale no dobra, no ktoś tutaj włożył jakąś konkretną pracę, no nie wiem, być może właśnie to pasowuje się do słuchaczy, także wiecie co, w tę stronę to jeszcze pół biedy, jeżeli się Świnka Pepa włączy po Nocnym Marku, to jeszcze pół biedy, ale jeżeli się Nocny Marek włączy po Śwince Pepie, to współczuję waszym dzieciom.
4: Chciałbym się wypowiedzieć na temat Świnki Pepy, mam swoje przemyślenia na temat tej produkcji. Moim zdaniem jest to wizja postapokaliptyczna, przedstawiająca zmutowane, humanoidalne zwierzęta, w tym świnki. Świadczą o tym te oczy takie dziwne po jednej stronie nosa, oboje oczu, to jest ewidentny mutant. Po drugie widzę tutaj atak na mężczyznę. Tata świnka jest tam przedstawiony jako bardzo stereotypowo, jako taki głupawy ojciec, który nic nie rozumie. Jest to bardzo krzywdzące dla nas ojców. Nie mówię o sobie, ja nie jestem ojcem, ale się utożsamiam tutaj, identyfikuję.
1: Jesteś
4: i wspieram.
1: Jesteś ojcem rodziny Nocnego Radia, a ja jestem drugim ojcem. Jak tam, wspaniałe dzieci dwóch pedałów?
4: Nie wymawiaj tego słowa przy Zenonie, bo on się zaraz tu uaktywni i zacznie jakiś o genderach tu gadać.
0: No dobra, no trzeba, no przecież nie można cały czas gadać o dobrobycie. Nie? Myślę, że słuchacze już chętnie znowu posłuchają o genderach.
1: Nie boli was dobro odbyt od słuchania o dobrobycie?
0: No właśnie. No cały czas po prostu rezonuje sprawa tego Marvela, który nigdy nie był jakoś szczególnie ambitną i ciekawą rzeczą.
4: Weź mnie tutaj nie uaktywniaj, weź mnie nie odpalaj.
1: Czekajcie, pójdę sobie wstawić popcorn.
4: Ja nie dam złego słowa powiedzieć o Marvelu. Naprawdę tu...
0: No. Nawet tu mam, wlazłem sobie na losowy po prostu kanał z takimi rzeczami, wiecie, taka prawica, która nie jest taka żenująca jak w Polsce. No i jest znowu ten Marvel Woke Heroes. No po prostu ja dalej jestem w ciężkim szoku, nie? Że jest to rodzeństwo gender non-binary, które się nazywa ten Snowflake, a drugi się nazywa ten Safe Space. No jak można coś takiego zrobić? Naprawdę myślałem, że to są jaja, ale to są autentyczne postacie, które teraz Marvel lansuje. Jak kurwa, no?
4: Marek znowu chce, żeby go odebrać. Wiecie co, tak wam zdradzę, Marek mi tu też komentarze różne takie dziwne podsyła, takie, że ja nie wiem, jak to rozumieć. Na przykład teraz się spytał, naleśniki z cebulą? I ja nie wiem, co mam...
1: Albo ja go pytałem o ulubioną herbatę.
4: Wolałbym o Marvelu porozmawiać, niż odbierać telefon od Marka chyba.

0: Słuchajcie, według mnie Marvel to jest całkiem... To jest naprawdę coś niesamowitego. Marvel...
1: Marvel.
0: Tam jest
1: to wszystko. Wytłumaczyło, dlaczego w kiblu nie spuszczasz tego TikToka.
0: Marvel, w Marvelu jest wszystko. Tam każdy znajdzie coś dla siebie. Każda z postaci ma swoją niepowtarzalną historię. Marvel uczy, Marvel bawi. Epickość wylewa się uszami. Tam są wspaniałe ujęcia rodem z komiksów, tak dopracowane. Wspaniałe historie, które pozostawiają. Zawsze kolejny trailer kończy się czymś niesamowitym. Ludzie szaleją. Żaden film nie wzbudza tyle emocji, co Marvel. Marvel, yes, Marvel, wow, Marvel, yeah! Kocham Marvela, uwielbiam. Kogo najbardziej lubicie? Ja najbardziej lubię Thora, Ironmana, Spidermana, Kapitana Amerykę i no, a wy kogo?
2: Batmana, Obi-Wan Kenobi i Myszkę Miki.
1: A ja Żwirkę i Muchomorka.
3: Oto niepowtarzalna okazja, żeby usłyszeć, jak krawiec dostaje orgazmu na antenie. No, hej.
0: Muszę iść zmienić majtki. Zostawiam was tutaj z chłopakami, ja idę się przebrać na moment.
1: A mnie się wydaje, że Świrek Krawiec ostatnio pije, naśladuje debila Suchodolskiego, bo myśli, że jakaś dziewczyna pokocha i zaopiekuje się z jebcurkiem.
0: O, znowu zaczynasz? O, no to trzeba się mnie pozbyć z tego radia.
3: O Jezu. A w ogóle, Krawiec, co oszukujesz, słuchacze, że za Zencastra trzeba płacić, co?
0: Jest darmowa wersja, ale jest też wersja
3: tak,
0: premium.
3: Jest z limitem, ale na czas, jak tak. Wy to mówicie, dobrobytu.
4: Dobrobytu, tak.
3: Jest nielimitowana ilość gości, nielimitowany czas nagrywania. Więc
0: to to muszę skalę
4: powiedzieć.
0: Żebyś
4: się przyzwyczaił do tego tula, żebyś potem za niego zapłacił, tak? Więc wiesz.
3: No jasne.
4: Ale tutaj jeszcze wracając, bo tutaj chciałbym spoliczkować Etama, a niestety uciekł, także spoliczkuję jego perproksy. Jeżeli dana usługa kosztuje, dajmy na to, nie wiem, 10 euro miesięcznie, 10 euro, czyli tam ile? 30 parę złotych, tak? No powiedzmy 40 nawet, zaokrąglimy i poświęcimy, nie wiem, godzinę czy dwie godziny na coś, żeby znaleźć alternatywę, to znaczy, że nasze dwie godziny czasu są warte mniej niż, znaczy się są warte, no nie wiem, tak sobie przeliczyć, tak? Szukanie, sprawdzanie, podłączanie tych kabelków przez półtora roku, no dobra, w dwie godziny tego się nie da ogarnąć. Więc ten czas, który jest poświęcany, ja sam byłem też takim fanatykiem, że jeżeli widzę jakieś rozwiązanie, nie wiem, płatne, jakieś, nie wiem, Logic Pro X czy coś takiego, jakieś, no właśnie piękny Digital Audio Workstation, tak? I szukam jakichś darmowych alternatyw, zajmuje mi to jeden rok, drugi, trzeci, aż w końcu mi się tak, wiesz, dodaje, że kurde, może tak po prostu lepiej zapłacić te $200 czy $300 za licencję i mieć naprawdę zajebisty produkt, gdzie jeżeli mam jakiś problem, to nie muszę szukać w jakichś forach na Ubuntu Forums, gdzie jest napisane, to jest w ogóle mój taki guilty pleasure z Ubuntu Forums, które sobie specjalnie zawsze wycinam z moich poszukiwań, jeżeli chodzi o open source, ponieważ tam ilekroć się spotykam z jakimś problemem, a zazwyczaj z nietrywialnymi problemami, nietrywialne problemy wrzucam do Google'a i trafiam na Ubuntu Forums, to jestem pewien, że będzie to jedna osoba, która napisała, że ma taki problem i potem druga osoba, która 2 lata temu napisała: ej stary, mam ten sam problem, czy już go rozwiązałeś? I tak mniej więcej się właśnie kończy z profesjonalnymi zastosowaniami darmowego oprogramowania, wolnego oprogramowania, więc no przeliczmy sobie swój czas, no i czasami to po prostu opłaca się z szacunku do własnej pracy, dla wyceny własnej roboczogodziny zainwestować te parę złotych w coś, czego potrzebujemy, czy coś, co nam się przyda.
3: Wiesz, zależy od programu, bo faktycznie są takie, że więcej spędzisz czasu na tych wszystkich forach, żeby lub w szukaniu tej jednej wtyczki, bo ktoś nie pomyślał, żeby daną funkcjonalność dodać do programu od początku, ale na szczęście jakiś dobry pan być może napisał wtyczkę do tego programu. Może nam się poszczęści, że ją jeszcze znajdziemy w gąszczu internetu. Faktycznie są takie programy i wiele razy się nacinałem, potem kurczę, machałem na to ręką, szukałem czegoś innego. Ale są też takie programy, które jak najbardziej w tej podstawowej formie przynajmniej mogą dać dobrą funkcjonalność, chociaż no ostatnio coraz bardziej narzekam właśnie na open source'owe oprogramowanie, bo Zanim dochodzi do tej takiej finalnej wersji, no to troszeczkę to trwa jednak.
4: No to z jednej strony, a z drugiej strony też nasze wymagania też czasem się zwyczajnie zwiększają, tak? I nagle okazuje się, że czy ten GIMP, czy takie Audacity, które jeszcze tam 5 lat temu było dla nas kombajnem w ogóle nie do ogarnięcia, nagle staje się takim, wiesz, takim karłowatym, upośledzonym bratem brzydkiego programu, tak?
1: No, jak w Photoshopa szukacie alternatywy, to jeszcze raz mówię, Affinity Photo jest teraz chyba dalej zajebista promocja 50%. Niech no spojrzę tak, czyli 150 zł czy 125 zł i program sprawdziłem przy projekcie jednym i faktycznie jak się troszeczkę przyzwyczajicie, jest równie dobry co Photoshop, nie? Jeszcze jest designer, czyli taki odpowiednik tego, no krawiec, jak to się nazywa? InDesigna, tak? Tak.
0: Wszyscy wiedzą, o czym mówimy i na pewno wszystkich strasznie interesują tematy.
3: Strasznie interesuje.
0: Słucha nas 60 osób i jeszcze schodzimy na takie tematy typu, o, możecie sobie Photoshopa zainstalować, wtedy macie tam darmowe filtry.
4: Ale słuchajcie, wbrew pozorom, każdy z nas, każdy tutaj jest jakimś profesjonalistą w swojej branży, że tak powiem, tak? No okej, okay, może nie jesteście grafikami, programistami, muzykami, ale nie wiem, może macie do czynienia z jakimś autokarem, czy z jakimś, nie wiem, z jakimś innym, z jakimiś specjalistycznymi narzędziami, różnymi innymi dziwnymi. Każdy też, no mam nadzieję, ma jakieś hobby. No i w pewnym momencie zwyczajnie w to hobby warto zainwestować więcej niż 20 zł na mikrofon z Biedronki.
1: No dokładnie. A jak nie chcecie się wiązać abonamentami, to macie dobre, tanie rozwiązanie teraz, nie? Pomijając fakt, że Photoshop teraz jest chyba nawet darmowy.
0: Tak, robi się coraz bardziej geekowsko i coraz bardziej hermetycznie, a to oznaka, że na antenie zagościł Eltam. Halo, halo.
4: O mój Boże.
5: Szedłem po to, żeby tutaj wyłożyć przez 10 minut, jak to można zastąpić Photoshopa GIMP Shopem z nakładką rosyjską. Natomiast nie podobało mi się, jak potraktowaliście Marka. W związku
4: on sam się tak potraktował.
0: Marek cały czas tu dzwoni jako konferencja. Marek, zlituj się, proszę cię, ja ci cały czas chcę dać szansę.
5: Dobrze. Jeszcze... Ale nie... On chce dobrze. Ja mu wszystko powiem. Marek, wyszukaj sobie nocne radio w Skype'ie i dzwoń na nocne radio, bo Krawca strasznie denerwuje, jak się dzwoni na konferencję.
4: Ale już zadzwonił dwa razy.
5: Ja wiem, ale może mu zacząć do 3 razy sztuka. Jeżeli ja to mówię oficjalnie, jeżeli Marek zadzwoni, przez 10 minut będzie konwertował sensownie, zbierze się i pokona tremę, to ja mu ufunduję prawie nówkę, książkę, nie wiem jeszcze jaką, naukową jakąś, nie swojego autorstwa, ale z własnym podpisem i wyślę mu, gdy tylko się dobrobyt skończy, okej?
3: Prawie nówka brzmi prawie jak nakładka rosyjska.
5: No raz czytana przeze mną na kiblu. Przeze mnie na kiblu.
1: Aha, spoko.
3: Na kiblu, czyli wyślesz mu wraz z wszystkimi bakteriami kałowymi. Dobrze.
0: Nie, płakać.
5: Może do piekarnika i dobije wszystkie bakterie.
3: Dobry gratis.
0: Było zakładać radio. I się płakać.
5: Ale poważnie mówię.
0: Stworzyłem potwora.
5: Tylko po to przyszedłem po raz drugi, żeby o tym głośno powiedzieć. A wracając do kwestii Photoshopa. Jedziemy, dobra. Chłopaki, dobra, nie. Po raz poważnie.
3: Nie, serio?
4: Ja dobra. Wiem, że na wszystko są jakieś takie imitacje. To znaczy może nie do końca imitacje, które do pewnego poziomu będą w stanie, wiesz, dać nam wrażenie korzystania z profesjonalnego programu, bo tak to jest, tak? W momencie, kiedy wyszedł pakiet Microsoft Office, to się pojawił najpierw OpenOffice, potem LibreOffice, tak? Pojawiły się klony open source'owe, które miały mniej więcej dawać tę samą funkcjonalność. No ale to były pewne klony, tak? Też się świat zmienił, też się pewne standardy zmieniły, stały się bardziej otwarte, powstał format DOCX zamiast DOC, który jest po prostu bardziej czytelny, bardziej otwarty i bardziej zrozumiały. No ale jeżeli masz jakiś program, tak? Za który płacisz, to nie wiem, czy 300, czy 500 zł, kontra ludzi hobbystów, którzy chcą go sklonować, no to powiedz mi szczerze, czy napiszesz lepszy program, jeżeli dostaniesz za niego 0 zł, czy napiszesz lepszy program, jeżeli dostaniesz za niego 30 tysięcy zł tam w perspektywie roku? I nad tym będziesz miał jeszcze pewien projekt, jakiegoś project managera, coś będzie zaplanowane, sensownie przygotowane od początku do końca. No,
3: swoją drogą ja nienawidzę Worda. Ja się po prostu, za każdym razem jak wracam do tego programu, to jest au.
2: No ja do składu dokumentów akurat LaTeX'a używam, ale do takich excelowych rzeczy LibreOffice spokojnie mi wystarcza, bo nie potrzebuję tego.
3: Co do składu, to akurat jeżeli chodzi o kiepskie programy i alternatywy darmowe, Scribus, to jest taka porażka. To jest do DTP generalnie tak, program i au. Jak może porażka, kiedyś to będzie to gotowe. Może kiedyś to będzie gotowe, na razie nie jest.
5: Ja podpowiem słuchaczom, że jeśli chcą fajnie i prosto edytować, znaczy nie mają jakichś tak wygórowanych wymagań, jeśli chodzi o edycję tekstu, a nie potrzebują Excela czy jakiegoś tam do prezentacji, no jak on się tam nazywa ten, PowerPoint, tak? No to polecam wszystkim, jeżeli potrzebują tylko edytor tekstu, taki AbiWord. Bardzo fajny edytor tekstu, niewielki, naprawdę fajnie się w nim pracuje.
1: A ja powiem tak, żeby już takie bardziej przystępne tematy ruszyć i miejsca, to jak wam się znudził Notepad++, Visual Studio Code czy Sublime Text, no to spróbujcie Electrona, nie? O, w ogóle takie rzeczy i wtedy będzie naprawdę lepiej, zobaczycie.
2: Ale to jest jakaś siódma woda, czekaj, to czy to jest jakaś siódma woda po kisielu Atoma?
1: No kurwa, Jezus Maria, po prostu chciałem popłynąć jak najdalej i jak najbardziej bez sensu. Krawiec ma rację, jedziemy po prostu w tym, jedziemy tak strasznie daleko. Nie, z Electrona jest zrobiony Atom.
2: A, dobra, czyli jebać Electrona, korzystajcie z VS Code. A, dobra, już kojarzę, ikonkę zobaczyłem, już kojarzę.
5: Ale szczerze powiem wam,
3: czekajcie, bo tutaj mnie tutaj wywołał troszeczkę do tablicy Marcin i mi zarzuca, że lubię po wszystkim jeździć bez żadnego uzasadnienia. Nie, no mogę uzasadnić, tylko chciałem tak mniej więcej krótko, no mogę uzasadnić, że po prostu skład tekstu i generalnie rzecz biorąc dostęp do wielu funkcji, które nie są gdzieś na wierzchu w Scribusie, tylko bardzo często trzeba przeklikiwać się. Oczywiście można sobie to dostosować, ale zanim to dostosujesz, to Jezu. No, wiele godzin spędziłem w Scribusie i uciążliwa jest praca w tym programie po prostu.
5: To trzeba informatyka, który jest wyspecjalizowany w konfiguracji całego interfejsu.
0: Jakie tematy.
6: Dobry wieczór, panie.
2: Informatyka.
6: Dobry wieczór.
0: A kto to się do nas przyłączył? A ja wiem, kto się przyłączył. Przyłączyła się słuchaczka.
6: No bo tu miałam jakiś, że połącz, więc w końcu nacisnęłam przyłącz się do rozmowy, ja nie wiem, nie było was słychać, jak tu mój znajomy dzwonił.
2: No tak, bo dzwonił konferencją, no i konferencji nie odbieramy, pojedynczo możemy a tutaj się chyba cała rodzinka przyjęła.
0: Połączyła. Nie, no to przy okazji Marek się połączył, tylko że mam wrażenie, że pani, jak możemy się zwracać do pani?
6: Ja mam na imię Anka.
0: Anka, że pani Anka jakoś tak składniej trochę i bardziej właśnie konkretnie się wysławia niż pan Marek, który...
6: Pan Marek się bardzo dokładnie umie też wysławiać, także spokojnie, tak samo jak wy panowie. A tak w ogóle ja nie jestem pani. Ja nie wiem, a co to za nocne radio, co to jest, o co chodzi?
0: A takie głupotki.
5: O, ja może zabiorę w tym głos, bo ja dobrze tłumaczę.
2: Powstrzymajcie go,
5: nocne
2: naprawdę.
5: Nocne radio to...
2: Dawaj.
5: Nocne radio to jest takie radio. To jest takie radio, którego nie ma feterza, jest w internecie. O, to będzie najprostsza definicja.
0: Ktoś wytłumaczył. Nie, słuchaj, nocne radio to jest taka społeczność, takie. No takie radio w internecie, gdzie są różne audycje, przeróżne na różne tematy. Polityka, technologia, religia, wszystko, filmy. I sobie po prostu, wiesz, gadamy. I Marek, z którym tu się pojawiłaś w tym momencie, bo Marek też z nami jest, trochę nas tutaj tak, jakby, nie wiem, trollował.
7: Tak. Stropu, tak?
6: Nie, on nie trollował, spokojnie, nie bójcie się go.
0: A co powiesz o Marku? Jaki to jest człowiek? Bo on tak za bardzo z siebie nic nie powie za bardzo, to ty o nim coś powiedz.
6: A dlaczego ja mam tutaj o kimś mówić? No przepraszam, może nie każdy o sobie mówi.
0: Ale co, fajny bo, gość?
6: A wy o sobie co powiecie? No słuchamy.
1: My o sobie gadamy już 5 lat chyba.
0: 5 lat.
2: Psychopata, kociarz, trochę wannabe producent. Dobrze się bawię z audio.
6: Ale śmieszne, producent czego? Opom?
0: Ja jestem grafik, tapicer, amator, ginekolog, nieźle walę z bani.
5: Mm-hmm. A ja jestem bez roboty.
6: Nie bańką ścianę.
0: A Etam jest miłośnikiem starych komputerów typu Atari, Amiga, Commodore. Nie wiem,
6: ja
0: czy ci takie...
6: Nie znam.
0: A, widzisz.
6: Jakieś no to... przedpotopowe.
0: A Zenon strasznie nie lubi gender.
6: Proszę?
0: A Zenon strasznie nie lubi gender.
3: To też go przedstawił.
6: Gender. A tu nie, nikt nie jest gender, chyba że o sobie mówicie, nie wiem. Jaki gender. Tam.
3: Tam właśnie, tam.
5: Zostałem wezwany przez panią, no to muszę teraz coś powiedzieć.
6: Kim no to jest dobry Etam? Wieczór. No, ale Etam w jakiej jest miejscowości jesteście?
5: Etam jest ze Szczecina. Siedzę na kanapie i właściwie to jest najlepszy opis mojej osoby.
6: No ale opis osoby, siedzę na kanapie, to każdy ma opisywać, na czym siedzi, tak?
3: Nie, to jest naprawdę najlepszy opis Etama. To... nie ma więcej co mówić.
0: Krawiec.
6: Inspirujecie, panowie.
0: Krawiec, oborniki śląskie.
4: A naprawdę mamy gorączkę od dobrobytu, tak naprawdę.
6: A wy do ogólniaka chodzicie?
1: Cały czas. No, przecież, nie, kurde, ja... rok.
0: Jesteśmy młodzi
5: ja
0: duchem.
5: Jestem przed 50. Poczekajcie, panowie. Jestem przed 50. Krawiec jest 40. Potrzeba jest dochodzi do 40, tak? Dobrze.
4: Jezus Maria, jestem w wieku Chrystusowym, proszę pana.
5: 33, tak?
1: Tak? My jesteśmy potrzeba w wieku Chrystusowym? Nie wiedziałem.
4: Właśnie tak sobie uświadomiłem w tym momencie.
5: Teraz Marek, dajcie Markowi coś powiedzieć.
0: Marek, mów.
6: No właśnie.
0: Marek.
7: Powiedziałem, dobry wieczór.
6: No już powiedział dobry wieczór. Po raz 10. Ale
5: powiedz coś o sobie. Ile masz lat, gdzie mieszkasz?
6: To wy o sobie gadajcie, no. A nie jakiś...
5: Nie, no dajmy mu szansę, no niech chociaż się przedstawi.
6: Przez pani. No to powiedział, że ma na imię Marek, no. Proste no
0: i...
6: chyba.
0: I już? I to wszystko?
6: No, a co ty chciałeś?
0: Coś więcej, no.
5: Coś więcej.
6: No to proszę, mówcie.
0: Marku.
1: A was skąd przywiało w ogóle? Skąd? Jak trafiliście do naszego radia? O, tak.
6: Z Polski.
1: A, z Polski, tak? Idziesz sobie po Polsce, idziesz patrzeć, o, ciul, nocne radio, o chuj, to dzwonię.
0: No przez
1: tak?
0: Marka, bo Marek się starał tu połączyć jako konferencja i wciągnął, i jakby ciągnął za sobą Ankę, no.
6: Tak jest.
0: Ale fajnie, kolejna no kobieta.
6: No tak, fajnie, no, że się dobrze bawicie, tak. By zdrowie było w tych pewnie, trudnych czasach.
0: Pewnie,
6: panowie,
0: że tak.
5: Anko, czyli... Rozumiem, że Marek jest jakoś z tobą powiązany, że cię przyciągnął. Jesteście jakoś
6: powinowaceni. Powiązani. Tak.
0: Co was łączy? Powiedz, co łączy ciebie i Marka?
6: O Boże, a co łączy ciebie i mnie?
0: Nas jak na razie jeszcze nic, ale...
6: No
0: właśnie,
6: widzisz, no jak to nic? A dobrze rozmawiamy?
0: Dlatego pytam, czy coś łączy ciebie i Marka, panowie, bo nie wiem, czy
6: właśnie
0: jest szansa, że coś nas połączy.
6: No. Myślcie, panowie.
0: Ale widać, że Anka jest tutaj wprawna w internecie, kuma bazę, bo sobie wycisza mikrofon nawet, jak nic nie mówi. No co innego Marek, który tutaj nie ogarnia nic zupełnie i nie wie w ogóle, gdzie się połączył, co tam mówić, dzień dobry, tam jeszcze pewnie ma w tle, radio mu gra i słyszy z opóźnieniem 10 minut, ale trudno tam się
5: mówi. Krawiec, nie krytykuj Marka, bo 10 audycji i nocny Marek będzie główną postacią Marka.
0: Marek,
4: no kiepski z ciebie, Jackowski.
0: Marek, powiedz, no w końcu wykrztuś coś z siebie, powiedz, człowieku, jesteś na antenie, słuchają cię miliony słuchaczy, powiedz cokolwiek, no, nie wiem, lubisz placki? Na przykład? Takie pytanie.
6: A ty lubisz placki?
0: Lubię.
6: Jakie?
0: Najbardziej lubię placki takie ze smażonym boczkiem, z odrobiną cebulki, z taką zasmażką i z sosem myśliwskim.
6: A jaki to jest sos myśliwski?
0: Jest tam troszkę grzybów, taki mięsno-grzybowy, fajny taki sosik. W proszku, ale daje radę. No czemu się śmiejesz z moich sosów?
6: No bo mnie rozśmieszyło mnie to, że w proszku.
5: Też mnie to rozśmieszyło, jakby się nie zaśmiałem.
6: A ja się też śmiałam, a co to?
4: O ja tam, no. Błagam cię, czy ciebie sosy w proszku zaskakują? Śmieszą?
6: No śmieszą mnie tylko... sosy w proszku. Grzyby akurat... z mięsem, tak? No, nie zła ściema.
1: Dobra, a tu będziemy coś konkretnego gadać, czy będziemy tak pierdolić androny smutne?
7: Będziemy pierdolić.
6: Nie przeklinać. Nie przeklinać mi tu.
4: Oj, to będzie bardzo ciężkie.
6: No to kurczę, wrzuć monetę, no. 5 złotych. I no będziemy
1: proszę, do Majta masz na tak. YouTubie napisane jak ten i...
6: Ale nie napisane, normalnie.
5: Wiecie co, wy tak konkretnie, bo wy tak widzę, nie umiecie z kobietami postępować. Anka, słuchaj, powiedz coś o sobie, skąd się wzięłaś, bo jesteś chyba 5. gdzieś kobietą, jak dobrze liczę, w ciągu 5 lat, która zadzwoniła do nocnego radia, więc coś więcej wiesz o sobie. Chociaż okolice, gdzie mieszkasz? Który jesteś roczny?
6: W Polsce.
5: Dobra, Polska, mały kraj, nie ma co...
0: Zakładamy narzekać. Teczkę, wiemy, zakładamy teczkę. Anka, gdzieś z Polski... Wiek.
6: No i dobrze, weźcie, nie świrujcie, o sobie lepiej powiedzcie.
0: Wiek, znak zapytania na razie, dobra. Zainteresowania.
6: 137.
0: O, proszę. To pasujesz tutaj.
6: Wiek.
5: 137 zainteresowania?
4: Tak, a tam potem ci jak wytłumaczę.
6: Jak 7 to zainteresowań? Niepoprawna deklinacja, panowie.
5: Oj, coś czuję tutaj humanistkę.
4: My tu łamiemy wszelkie możliwe zasady.
6: No to mówcie o sobie, posłuchamy chętnie, prawda?
1: Masz tam archiwum na stronie nocneradio.pl i możesz sobie odpalić i tam się dowiesz o nas dużo różnych rzeczy.
6: Ja tam nie mam żadnego... No to mówcie, nie będę żadnego archiwum odpalać. No ludzie, nie mam...
1: Czemu? Mamy słuchaczy, wiesz, czemu się ma słuchaczom podobać, a nie tobie.
0: No właśnie, my tu słuchajcie, my tu robimy trochę show. Dzisiaj jest w sumie audycja Nocny Marek, w której tak bardziej konkretnie gadamy, ale są też luźne gadki, gdzie możecie zadzwonić i... pogadać na dowolne tematy i zero w ogóle spiny, zero planu i tak dalej, a dzisiaj tak trochę bardziej tematycznie, bardziej konkretnie, więc cóż, dzięki, że byliście na antenie, dzięki, że wpadliście i mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy nieraz na antenie.
6: Oczywiście.
4: Na razie do usłyszenia, cześć.
0: Trzymaj się.
6: No do usłyszenia.
0: Hej, hej. Dobra, no to tak. O, tutaj, no to tak troszkę za wcześnie kliknąłem. Dobra, no to co, to wietrzymy antenę, to już tak brzydko powiem.
1: Dobra.
3: Hej, no dobrze, swoją drogą chciałbym tylko...
5: Teraz przerwy muzyczny będzie. Ja się też wietrzę w takim razie.
0: No dobra.
4: Tutaj Orzech zapytał, tak, jeszcze zostajemy na antenie jak najbardziej, ale tak trochę robimy takie adjornamento.
3: No bo się tłoczno zrobiło. Dobrze, hej.
0: Hej. No i zostaliśmy sami znowu. Sami, Nocny Marek. I cóż, masz jakieś tematy? Potrzeba w ogóle dzisiaj jeszcze?
4: Wiesz co, nie wiem, tutaj muszę się rozejrzeć, bo mam tutaj parę tematów dotyczących dobrobytu, bo ciężko znaleźć jakiekolwiek inne tematy.
0: No właśnie, to jest problem. No to cóż, to ja może polecę z tematem. Co z tym kościołem, co z tymi księżmi? No wygląda na to, że...
4: pytanie, którego tematu słuchacze mają bardziej dość.
0: No wygląda na to, że kościół oraz PiS to są takie dwie... instytucje, grupy, nie wiem, jak to nazwać, które jak zwykle zawodzą pod wszelkimi możliwymi, no od każdej możliwej strony praktycznie, no bo tak, Kościół jakby zostaje cały czas przy swoim, będą msze, prawda, Pan Jezus nie zaraża i no księża są podzieleni trochę jednak i no, jak to u nas zwykle bywa, jeden ksiądz mówi tak, jeden rabin mówi tak, drugi rabin mówi nie. I to jest takie chytra strategia, ponieważ katolik, słysząc dwie różne opinie, na wszelki wypadek pójdzie na tą mszę, tak? I jak jeden ksiądz powie, no zostańcie w domach, a drugi ksiądz powie, chodź, idźcie na mszę, Pan Bóg nas ochroni, Matka Boska czuwa.
4: No to... Pan Jezus Chrystus nie przenosi dobrobytu.
0: No właśnie, no to na wszelki wypadek trzeba iść, bo ja się teraz w ogóle dowiaduję, że nie pójście na mszę grozi, to jest, wiesz, to jest taki sprzeciw, to jest po prostu, no już praktycznie nie jesteś katolikiem, bo postępujesz wbrew naukom Kościoła, no to jest, nam ciężko się w to wczuć, ale dla katolika to jest tak jakbyś, no nie wiem, jakiś przykład można by tu podać.
4: Jeżeli ci żona każe wynieść śmieci, a ty ich nie wyniesiesz.
0: No nie wiem, tak jakby mi na przykład, no nie wiem, należałem do grupy rekonstrukcyjnej, tam wikingowie, i jeden jarl mówi mi, że mogę sobie zrobić zbroję, mogę zrobić sobie kolczugę z jakichś tam starych gumek od majtek, a drugi mówi, nie, to muszą być metalowe kółka i kombinerkami musisz tam je zaginać. No to jak, którego się mam słuchać? No, słucham się tego, który mówi mi, że mogę sobie zrobić tam ze śmieci kolczugę, przyjdę taki, byle jaki, jakiś taki niehistoryczny, w glanach, zamiast tam w jakichś butach historycznych, no to będą się ze mnie śmiali, nie? Drugi jarl mówi co innego, no kogo się tu słuchać? No i już jest.
4: No tutaj
0: problem.
4: Raczej nie powinno być żadnych zaskoczeń, ponieważ mamy coś takiego jak episkopat, nie bez powodu jest tam słowo PiS, ale mamy coś takiego jak episkopat i mamy pewną hierarchię, tak? Że mamy papieża, biskupa, arcybiskupa, tam prymasa, arcybiskupów, biskupów, nie znam się na tych stopniach wojskowych w kościele katolickim. No ale jeżeli coś powiedział episkopat, to potem jakiś tam kapral na jakiejś parafii nie jest w stanie zdjąć tego prikazu, który poszedł zwyczajnie z góry. Jeżeli coś takiego robi, no to jest pewna forma takiego sprzeciwu, złamania tej całej struktury, no i w normalnych, wiesz, wojskowych warunkach po prostu by jakiś, pod jakiś sąd wojskowy trafił i by został albo zdegradowany, albo coś takiego, albo przeniesiony na inną jednostkę. Nie, to chyba nie ta formacja, gdzie się przenosi na inne jednostki. Więc tutaj informacja jest jak najbardziej czysta, ale z drugiej strony, wiesz co, już tak poza wszelkimi newsami, mam parę dni temu rozmawiałem z moim bardzo dobrym znajomym, który opowiadał o swoim teściu, który jest gdzieś tam w jakiejś wiosce, nie powiem gdzie, nie jest to istotne dla historii, który, że tak powiem, żyje dobrze z naturą, ma bardzo piękny ogród, ma jakieś tam jagódki, truskawki i tak dalej, zima była łaskawa, więc już mu pewne owoce zaczęły rosnąć, no i się okazuje, że ten ów teściu ma wszelkie objawy dobrobytu. I on się tego dobrobytu nie ima, bo tutaj różne dobrobyty już w życiu miał, różne dobrobyty, nawet ruskie dobrobyty przez jego wioskę przeszli kiedyś dawno, dawno temu i nic mu nie zrobiły, a jak on się tutaj źle czuje, to on sobie tutaj zrobi napar z aronii na ten dobrobyt albo coś takiego. No i też niepomijalną kwestią jest to, że o ile w miastach faktycznie daje się zauważyć to, że ludzie wzięli sobie do serca to, żeby się za bardzo nie gromadzić i do tych kościołów nie chodzą, to na wsiach jest tym bardzo duży problem i nagle możemy mieć kłopot z tym, że takie ognisko się gdzieś właśnie w takim kościółku pojawi, ponieważ ktoś tam stwierdził, że no nie ma zagrożenia dobrobytem w jakiejś tam wsi na jakimś Pierdziszewie górnym. No i tyle, no i wszyscy poszli do kościółka, wszyscy się pozarażali, więc to nie jest, znaczy wiesz, no z jednej strony jest oczywiście wina kościoła, ale też z drugiej strony wina tego narodu, który zwyczajnie za bardzo temu wszystkiemu ufa.
0: No tak, no ludzie nadal mają duży kredyt zaufania do kościoła mimo wszystko i to jest trochę nawet dziwne, nie? Bo kościół już sobie tak nagrabił, tak roztrwonił ten swój autorytet, a ludzie nadal się go trzymają. To jest dziwne trochę, ale cóż, no co kraj to obyczaj. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Teraz czytam sobie tutaj właśnie o kuratorce oświaty, która porównuje pandemię do bolszewickiej zarazy, no to nie wiem, tak zawsze ręce opadają, tak jak ktoś coś z PiSu coś powie, to tak zawsze ręce opadają. Takie,
4: czy to jest pani kuratorka Małopolska czasami?
0: Tak, tak. I to, z różańcem tu na zdjęciu. I to tak po twarzy w sumie widać zawsze, nie? Że z PiSu, tak trochę, nie? Tak zauważyłeś? Tak patrzysz na twarz i widzisz, że z PiSu. To takie jest ciekawe. Z drugiej strony czytam sobie o ministrze edukacji.
4: Mistrz edukacji.
0: Mistrz edukacji. Dariusz Piątkowski, który coś dzisiaj gadał na żywo, słuchałem. Nie wiem, tam coś w stylu. Dysponujemy platformą, która oferuje nauczanie online i wiele różnych pomocy naukowych dla uczni. Tak wtedy, aż tak dentysta mi kiedyś powiedział, że zbyt dużo zgrzytam zębami i że mi pękają od tego zęby, no ale to właśnie z winy takich właśnie posłów jak Dariusz Piątkowski.
4: Ale wiesz co, tak żeby pluć porówno, to widziałem jakoś w zeszłym tygodniu nagranie Kidawy Błońskiej, na której mówiła, że właśnie brakuje inspiratorów w polskich szpitalach. Więc Krawiec, chodźmy do szpitali inspirować ludzi do tego, żeby oddychali.
0: Zarzucają nam już na czacie, że już wściekłe ataki na kościół, długo nie wytrzymali, znów plują, a ojciec dyrektor mówił, ostrzegał przed nocnym radiem. No i że na PiS znowu jedziemy. Nie no, za PO też były wały. Tylko tak PO kradło tak 10%, a PiS tak 90%. I tyle stanowisk, co PiS powymieniało w różnych spółkach Skarbu Państwa przez rok, to PO tak przez 8 lat.
4: To tak, trochę się boję, bo no. Boję się, że nagle wyjdzie, że tutaj bronię PiSu, a czego bardzo bym nie chciał. Natomiast nie chodzi o to, że strasznie mnie wkurwia ten argument, że a czemu wy mówicie teraz o PiSie, kiedy Platforma aż tyle nakradła? No bo PiS rządzi teraz i PiS rządzi ładnych parę lat i mają władzę totalną, bo mają prezydenta, bo mają premiera, bo mają rząd i tutaj jak właśnie Etam mówił na swoim wejściu na live około 20 przed nocnym markiem, no czemu ten Andrzej Duda się nie postawi? Czemu on nie pokaże, że on jest tutaj prezydentem, że on ma jaja, że on nosi spodnie? No dlatego, że nie on nosi spodnie. Spodnie, mój drogi. Nie on nosi spodnie, tylko jakiś chuj na kaczych łapach.
0: No właśnie, tak różni fajni ludzie odchodzą. Ciągle jakiś news z takim czarno-białym zdjęciem charakterystycznym i odszedł od nas. No i tutaj jakaś znana osoba, fajna, taka mądra, wartościowa, a Karakan cały czas żyje i to mnie tak zastanawia. On jest jakiś, to jest jakiś wampir, to jest jakiś nieśmiertelny po prostu. On ma taką dziwną twarz, taki z jednej strony staruszek, a z drugiej takie bobo i on jest dziwny. On to jest jakiś taki Żyd wieczny tułacz. On będzie żył jeszcze 100 lat, 200, 300. Nie wiem, jakoś krew mu przetaczają. To jest jakieś masony, jakieś iluminaty. To jest dziwne. Ja... I nie jestem miłośnikiem teorii spiskowych, ale coś tu mi nie pasuje. Czemu on tak cały czas żyje, ten Karakan wstrętny?
4: No, ale wiesz, no... słyszeliśmy wszyscy historię Rockefellera, który miał chyba 6 przeszczepów serca, tak? I tam zmarł w wieku bodajże 100 paru lat. A słuchaj, stary, pójdź do pierwszego marketu. Serca kaczki ile kosztują?
0: No jak kaczka poszła do marketu, to nie wiedziała, że trzeba płacić w ogóle. On jest tak odrealniony, że on nie wiedział, że się płaci. On myślał, że... Nie wiem, co on myślał, że się bierze i się idzie do domu. I tam musieli ochroniarze tam wyciągnąć z portfela pieniądze, zapłacić, a kaczka... On nie kuma nic. On jest taki, wiesz, z innego świata trochę.
4: A tutaj tymczasem na czacie YouTube'owym Tomu 420, jakby apostazja była prostsza, to staty wyglądałyby inaczej w Polsce. Nie, apostazja jest zajebiście prosta. Piszecie jedno pismo, składacie w swojej... To znaczy tak, trzeba sobie skitrać zaświadczenie o chrzcie, swoje świadectwo chrztu, które możecie uzyskać ze swojej parafii, gdzie byliście ochrzczeni. I no, nie mówić tam po co, ewentualnie tam naściemniać, że macie zostać chrzestnym, a akurat nie macie tego dokumentu, to tam pewnie będzie kosztowało parę złotych. Lepiej się nie wdawać w żadne dyskusje, bo potem może się okazać, że to świadectwo chrztu trochę gdzieś zaginie w dokumentach, że będzie przesyłane przez pół roku i tak dalej. Idziecie do swojego proboszcza, nie potrzeba już żadnych świadków. Nie potrzeba absolutnie nikogo. Idziecie do proboszcza swojej parafii, gdzie w tym momencie przebywacie, mieszkacie. Nie musicie być tam nigdzie zarejestrowani. Tak naprawdę najbliższa parafia, którą sobie tylko możecie znaleźć wokół swojego miejsca zamieszkania. Składacie pismo na stronie Apostazja Info. Możecie znaleźć taki wzór pisma. Informacyjnie proboszcz ma obowiązek was oddalić od tej decyzji. Będzie wam tam wmawiał i tak dalej. Nie ma co się tam wbijać w jakieś dyskusje, jeżeli jesteście pewni i tak dalej, no to po prostu jesteście pewni, nie ma sensu go przekonywać w drugą stronę, on ma taki obowiązek, żeby was od tej decyzji oddalić. Następnie składa pieczęć, w ogóle to pismo składacie w trzech kopiach, jedno jest dla parafii, drugie jest do kurii, trzecie jest dla was. I potem macie taką pieczęć na tym właśnie wniosku apostazyjnym, dostajecie właśnie apostazję, dostajecie taką ekskomunikę na żądanie i następnym razem, jeżeli byście się kiedyś postarali o powtórne przesłanie tego świadectwa chrztu, co warto też zrobić, żeby się upewnić, że to trafiło do kurii, do tej parafii, gdzie zostaliście ochrzczeni, to świadectwo chrztu będzie miało taką wielką, jebitną pieczątkę, że ta osoba została ekskomunikowana z taką i taką datą. Apostazja jest zajebiście prosta, nic nie kosztuje, tylko i wyłącznie, to nic nie kosztuje, no tyle ile kosztuje świadectwo chrztu i to jest jedyny koszt, który ponosicie.
0: No, fajnie. To może być dla was fajna przygoda nawet, że coś załatwicie, jakoś wpłyniecie na losy może tego kraju, no bo tak często się szafuje tymi liczbami, nie? Że jest nas tu 99,9% katolików i my się domagamy, a tu nagle się okaże, że jest mniej i wy przyłożycie do tego swojego, nieważne, jest przed 23, swoją cegiełkę, o, przyłożycie, włożycie, no i ja też chyba dokonam, nie chyba tylko, nie chcę mówić jak Etam, że ja coś chyba zrobię, zrobię, nie wiem czy pamiętacie Alosa, który nadawał kiedyś w nocnym radio też, w sumie, między innymi, jeszcze w Radio na Fali, on właśnie dokonał też sobie aktu apostazji i tak mi to, o tym też mówił, tak jako o czymś takim prostym, zwyczajnym. Po prostu poszedł, złożył pismo. Bądźmy jak Alos. No.
4: Dla mnie było to o tyle ważne, że bardzo istotnym, chociaż mam bardzo w dupie to, co się stanie po mojej śmierci. To znaczy, mam swój plan co do swojego ciała i tak dalej, ale o tym opowiadałem już mnóstwo razy. Natomiast bardzo istotnym dla mnie jest, żeby na moim grobie nie było napisane świętej pamięci i żeby nie było tego pieprzonego krzyża. Żeby nie było tak, że ktoś tam, nie wiem, jakiś tam mój ciotek, pociotek, jakiś siostrzeniec, bratanek stwierdzi, no, czyli on jednak tutaj ma krzyż na swoim grobie, czyli w ostatnim momencie życia się skierował swoją twarz ku Bogu. Nie, wypierdalaj, Boże, nie będzie żadnego krzyża, bo jestem ekskomunikowany i nic mi nie zrobicie. Nie macie żadnego prawa, żeby tutaj coś takiego mi zrobić i zadbałem o to, żeby żaden z was takiego numeru mi nie wywinął. Mój grób będzie całkowicie ateistyczny i będzie dumnie pokazywał to, że już nie istnieje i że w ogóle życie toczy się dalej i jest fajnie, kurde. No.
0: Dokładnie. Nie, słuchajcie, pamiętajcie, zawsze jak składacie ręce, to robicie taką antenę i wzmacniacie swoją energią tego kosmicznego psychopatę Jahwe, ściganego 7 listami gończymi w 7 galaktykach. Nie róbcie tego. On zyskuje moc dzięki temu i zaraża nas takimi właśnie strachem, cierpieniem, takim gównem tym całym. No i to, trzeba od tego uciekać, trzeba uwolnić matkę geje od tych energii cmentarniackich właśnie, tych zniczy, tego gówna całego.
4: Tutaj Tomu jeszcze dopytuje, czy można przez konsulat. No to nie jest rzecz urzędowa. Napisz na czacie, w jakim kraju mieszkasz, a ja spróbuję się dowiedzieć, bo, że tak powiem, kiedy sam się interesowałem tematem, to też, że tak powiem, się zainteresowałem i dowiadywałem się od ludzi mądrzejszych ode mnie i tyle. I zobaczę, jak to wygląda. Jeszcze psycho pisze, mnie to by z rodziny wypisali, jakbym się apostazował. Rodzina nie musi wiedzieć, chyba że ksiądz zadzwoni. No i to jest właśnie ten problem, że przykładowo zwróci się do was jakaś kuzynka i powie, ej ty słuchaj tutaj, Krzysiu, czy ty byś nie chciał czasami zostać chrzestnym mojego Brajanka? A ty mówisz, nie mogę. A czemu nie możesz? A bo jestem ekskomunikowany.
0: No, jak żyjecie w takiej rodzinie, gdzie babcia wam kupuje grób, jeszcze zamiast tam komputera, komputer dziecku kupić, tam grób kupuje, no to słuchajcie, wypiszcie się z tego, no po co wam to? Po co wam ta toksyczna... Po co wam ta toksyczna energia? To taki ten wampiryzm. No, po co? Naprawdę... Ja się jako ateista poczułem dużo lepiej. Żyje mi się jakoś tak przyjemniej, łatwiej, fajniej.
4: Marcins mi tutaj zarzuca, że duch pierdolenia potrzeby znów aktywny. Fakt, Rockefellerowie byli długowieczni, ale raz żaden nie dożył 100 lat. A gówno prawda, David Rockefeller urodził się w 1915, a umarł w 2017.
0: No, i proszę bardzo. No... Jakby ktoś chciał zadzwonić i coś tutaj wnieść do audycji, to zapraszamy. Nocne Radio Skype.
4: A tymczasem tutaj może z takich informacji dobrobytowych w Lyonie we Francji, gdzie Francja ma bardzo duże problemy z dobrobytem, bezdomni zaczęli dostawać mandaty po 124 euro za to, że nie przebywają w domu.
0: A u nas to takie jakieś są drakońskie kary.
4: Przepraszam, 135 euro.
0: W Polsce są kary bodajże 30 tysięcy złotych za złamanie kwarantanny.
4: Bardzo kurwa dobrze.
0: No nie wiem, czy dobrze, no wiesz, no... Ale to mnie ciekawi, jak ktoś wraca na przykład z jakiegoś, nie wiem, tam z Niemiec, z Włoch, skądkolwiek, to policjant przychodzi do domu, z tego co wiem, i sprawdza, czy wy siedzicie w domu. Ale to można po prostu nie otwierać. Do mnie jak ktoś dzwoni domofonem i się nie zapowiedział, to po prostu nie odbieram, se siedzę dalej tutaj przy komputerku.
4: Tak średnio bym powiedział. No dzisiaj czytałem na Twitterze newsa, gdzie koleś był właśnie w rodzinie odciętej kwarantanną. No i ta rodzina sobie siedziała przez ostatnie 2 tygodnie. Kwarantanna skończyła się dzisiaj, więc dostali listem poleconym zawiadomienie o zakończeniu kwarantanny. I tutaj jest fun fact. Listonosz wrzucił awizo, nie dzwonił do nich. Więc musieli pójść na pocztę. Państwo z dykty i papieżów.
0: Ale właśnie takie państwo z kartonu to zawsze ma to do siebie, że dowala takie kary drakońskie, wiesz, jakieś kosmiczne w ogóle. Obywatel zarabia tam 2500 na rękę, a tu ci nagle dopierdalają kary, jakieś 30 tysięcy za picie w miejscu publicznym piwka, za 100 tysięcy za wyjście z domu, jak nie wolno, 1 000 000 złotych za złamanie ciszy wyborczej. To właśnie to ma do siebie państwo z kartonu, że stara się być takie, wiesz, wielkie, silne poprzez dowalanie takich kar za wszystko.
4: Znaczy, wiesz, no, z jednej strony tak, z drugiej strony nie, no bo jak tutaj sobie dzisiaj widziałem newsy, że właśnie dzisiaj policja dokonała 79 tysięcy kontrol, tylko i wyłącznie dzisiaj, i stwierdziła tam bodajże 168 przypadków złamania kwarantanny, tak? No to może nam się wydawać mało, no ale to jest 168 osób, które są potencjalnie zarażone i które mogą zarazić, nie wiem, pójść sobie do Lidla i sobie, wiesz, zarazić 30-50 osób, które będą w tym samym sklepie, czy zostawić tego wirusa na pieprzonym jabłku, które dotknęły i sobie poszły dalej. No więc tutaj jestem jak najbardziej za tym, no bo ludzie nie do końca wiesz, sensownie to traktowali. Mieliśmy kilka historii o tym, że ktoś, kto był podejrzany o dobrobyt, uciekł z, nie wiem, czy można mówić szpitala, czy z banku. Ktoś podejrzany o dobrobyt uciekł z banku i był jakiś koleś, który w ogóle przejechał taksówką z Kołobrzegu do gdzieś, kurde, gdzieś pod Zakopane i miał przy sobie maczetę, żeby było śmieszniej.
0: Kurczę, no w pewnym sensie to jest nawet fajne, że tak się dużo dzieje, nie? Mi się to podoba, bo taka sytuacja kryzysowa pokazuje często różne słabe strony właśnie działania państwa, pokazuje, z czym mamy problem, pokazuje, no dopiero wtedy się okazuje, jak potrafimy się zorganizować, jak przestrzegamy pewnych norm, pojawiają się różne dziwne sytuacje, wychodzi też na jaw pewna mentalność danej nacji. No na przykład to, że Polacy tak często uciekają z kwarantanny, bo ja ciągle czytam newsy, że gdzieś tam zwiał, wyskoczył przez okno, to pokazuje taką naszą właśnie, no, że Polacy to takie zagryziaki trochę, że a co mnie tu trzymać, jeszcze mnie zarażą, ja uciekam i tam przez okno ucieka z maczetą, to jest nawet fajne, no mi się to podoba.
4: Znaczy się fajne, niefajne, dopóki wiesz, dopóki się nie okaże, że przykładowo wiesz, ktoś cię zarazi, tak, i potem, no mieliśmy sytuację sprzed, nie wiem, dnia bodajże, gdzie wiesz, gdzie osoba, która miała 37 lat, zmarła, nie wskutek bezpośrednio dobrobytu, tylko wskutek chorób, które się pojawiły wskutek dobrobytu, jakieś właśnie zapalenie płuc wywołane przez to, więc wiesz, więc nikt nie jest pancerny. W dniu dzisiejszym mieliśmy chyba dwa czy trzy przypadki, gdzie dzieciaki poniżej 13 roku życia zostały zidentyfikowane jako zakażone i które trafiły do szpitala, no i się okazuje, że jednak wiesz, że jednak ci młodzi nie są aż tak bardzo pancerni, więc no sorry, ale to jest naprawdę jedna, jedyna piękna sytuacja, gdzie siedząc na dupie i nic nie robiąc, możesz zrobić coś dobrego dla całego kraju. No i jednak nie każdy potrafi sobie z tym poradzić.
0: Ale może też nie każdy może, bo no ktoś żyje sam. Jak masz wyprowadzić psa? Jak masz sobie zrobić zakupy? No to jest problem, tak? To jest realny problem. Zamojskie drogi napisał, tylko nie wiem, czy czytałeś, Krawiec, ale po dobrobycie Polacy mają dłużej pracować i z nadgodzinami za tą samą kasę, co przed dobrobytem. Tak, rząd już planuje razem z NBP-em, żeby nam obniżyć pensje, jakoś tak, takie dziwne działania. No,
4: znaczy, słuchajcie, no to jest sytuacja kryzysowa, tak? Jeżeli rząd dokłada z czegoś, to znaczy, że dokłada z naszych pieniędzy, tak? Więc to się odbije na rozwoju Polski, to się odbije na naszym codziennym życiu, tak? Że ten nasz, taki komonowy dobrobyt będzie po prostu uszczerbiony przez ten dobrobyt, który przyszedł do nas z Chin. No a co mają zrobić? No tutaj właśnie ta jakaś taka, kurde, solidarność. No w dużych miastach jednak są, nie wiem, ulotki wrzucane przez harcerzy czy przez jakichś młodych ludzi, którzy deklarują, że mogą zrobić zakupy, że mogą właśnie tego psa wyprowadzić. No polecam mieć kota. Polecam mieć kota, bo ten kot nie potrzebuje wychodzić. Ja się bardziej przejmuję, że wiesz, że tutaj akurat się dowiadywałem, że jeżeli nie będzie za bardzo tragicznie ze mną, no to nawet jeżeli by mnie dobrobyt dotknął, no to mogę sobie go przechorować w domu, jeżeli nie będzie jakoś tam bardzo strasznie ze mną. No bo kto się tym kotem zajmie, tak? Ja sobie zakupy ogarnę, to znaczy zakupy sobie ogarnę przez znajomych, bo mieszkam w dużym mieście. No a w jakichś właśnie zadupiach, no to być może właśnie na nas się strasznie zemści, że ta nasza sielska, nielska wieś polska będzie odpowiedzialna może nie za pierwszą falę dobrobytu, ale za drugą, która przyjdzie do nas gdzieś w sierpniu, październiku, listopadzie.
0: No, słyszałem, że pandemia ma trwać kilkanaście miesięcy. To strasznie długo, nie?
4: No, patrząc na to, co się stało w Chinach, tak wieszczę, że mniej więcej, jeżeli będziemy mieli wszystko ładnie ogarnięte, no to mamy szansę, że to się skończy w okolicach maja. Ale jeszcze te dwa miesiące spokojnie będziemy musieli sobie przedziałać w takim dziwnym, jakimś zdalno-pracowniczym trybie. kurde, no może za dużo tego, może za dużo tego.
0: Ale Chiny sobie poradziły ponoć już, wiesz, i u nich już pandemia maleje i takie mi się rodzą w głowie teorie spiskowe, że faktycznie Chińczycy wypuścili na świat ze swoich laboratorium tego koronawirusa, wiedząc, że oni sobie poradzą, bo są dobrze zorganizowani, bo są zabezpieczeni, poukładani, są w stanie wyprodukować sobie różne leki, maseczki i tak dalej, a Europa, Stany, no to tak dostaną po dupsku ostro. I to taka trochę może mentalność komunistyczna właśnie, że o, u nas trochę zginie, ale to statystyka, wiesz, bierzemy to na klatę. Co myślisz o takiej teorii spiskowej?
4: Wiesz co, samo to, że ludzie naprawdę z topowych jakichś stanowisk, ludzie, którzy są w Parlamencie Europejskim, ludzie, którzy są w koronie brytyjskiej, jednak też no, ich się ten wirus nie ima, ten dobrobyt się ich nie ima. No tutaj można by było o różnych księciach z korony brytyjskiej powiedzieć, że wielu im korona nie grozi. No jednak pokazuje, że jesteśmy tutaj no, wszyscy zwyczajnie równi i żeby ten wirus został tak po prostu tak kunsztownie wyinżynierowany, jest to tak dziwne dla mnie, tak absurdalne i tak szczerze mówiąc bezsensowne, bo gdyby, wiesz, gdyby za tym stał jakiś większy spisek, no to królowa brytyjska by nie spierdalała w podskokach do jakiejś swojej domowej kwarantanny, a jacyś włodarze by się nie odcinali. No teraz w ogóle jest, wiesz, w Polsce zabawna sytuacja, że mają być wybory, ale posłanki i posłowie się boją spotkać się w jednym miejscu. Więc no coś tutaj się wymknęło spod kontroli.
0: No, słuchałem sobie ostatnio różnych tam kanałów alternatywnych, gdzie mówią o koronawirusie. I
4: o dobrobycie.
0: I mówili też, tak, o dobrobycie, przepraszam, wróć. I było, że właśnie w Wielkiej Brytanii bardzo luźno podchodzą sobie do tego tematu. Nie blokują granic, w ogóle tak, wiesz, jakby tej pandemii nie było trochę. I się ludzie zastanawiają, czy to dobrze, czy to źle. No moim zdaniem źle, no jednak trzeba trochę uważać. Lepiej nawet dmuchać na zimne, jak to się mówi, czasami. I po prostu trochę uważać. Gadałem dzisiaj z typem, stojąc w kolejce do hipermarketu, jak ochroniarz przepuszczał.
4: Oj, czyli już zarażony, bo pluliście na siebie.
0: Nie, tam no nawet tak, nie pluł za bardzo na mnie.
4: Nie no, mówiąc plujesz. No, droga kropelkowa nie bez powodu jest kropelkowa. To są te kropelki, które wydobywasz ze swoich nozdrzy, ze swoich ust.
0: Ja jako aspergerowiec, jak z kimś gadam, to nie patrzę w twarz. Więc... I mówił mi, że był właśnie w mieście, w dużym mieście i tam jest o wiele gorzej niż tak na peryferiach, nie? Tutaj w środzie śląskiej. Tutaj jest trochę spokojniej, ludzie tacy bardziej wyluzowani i nawet spoko się tu czuję, nie? Nie chciałbym doświadczyć tego, co jest w dużym mieście, z tego co słyszę.
4: No powiem ci, że w dużym mieście jest ciekawie, chociaż z drugiej strony widzę to po ruchu ulicznym, gdzie ruch uliczny w zeszłym tygodniu był naprawdę bardzo zredukowany i można było się naprawdę bardzo fajnie bujnąć na mieście. Teraz dzisiaj, no nie wiem, aż tak trochę się przyjęło w krew, że przejeżdżasz na jednych światłach dane skrzyżowanie. Dzisiaj rano już tego nie było. Już ludzie są zmęczeni tym wszystkim, to znaczy nie wiem czy zmęczeni, czy być może przymuszeni, żeby pójść do pracy, ale daje się zauważać, że jednak ludzie zaczynają wychodzić. Może wiesz, może no trudno mi znaleźć przyczynę, tak, bo ja sam będąc no w
2: takiej dość newralgicznej branży, jednak muszę wychodzić i od czasu do czasu tam młotkiem przypierdzielić w jakiś serwer, żebyście wy wszyscy, moi drodzy ludzie, mieli internet dostępny w każdym gniazdku.
0: Hakier, a, hakier tutaj.
2: No,
0: masz.
2: Tak, tak, tak, dokładnie, no ale daje się zauważyć, że dużo więcej ludzi jest na zewnątrz niż było to właśnie tydzień temu, no, ale właśnie też z trzeciej strony jeszcze patrząc, jeżeli sobie się przyjrzymy Warszawie, Wrocławiowi, Wrocławowi albo spojrzymy na Kraków, gdzie w zeszłym tygodniu był taki jeden bardzo, bardzo ciepły dzień. I mnóstwo ludzi po prostu wykurwiło na ulicę, gdzieś te na te Błonia właśnie, gdzieś te na te, gdzieś właśnie pod Wisłę w Warszawie, gdzieś pod Odrę. Sobie tam piwko popijali, jakiegoś grilla zrobili, bo się ciepło zrobiło. No kurwa, ludzie, ja pierdolę, jak, z jakimi idiotami ja żyję w tym kraju.
0: Ułańska fantazja, no to co, wiesz, no myślę, że Polacy tak do różnych rzeczy podchodzą z jednej strony bardzo luźno, a z drugiej mają z drugiej strony mają bardzo spiętą dupę, nie? I to tworzy taką dziwną całość. Taką, wiesz, że tak z jednej strony spięta dupa tam, gdzie nie trzeba, a z drugiej strony bardzo luźne podejście tam też, gdzie nie trzeba. Tacy jesteśmy jacyś jako naród niepoukładani trochę, nie? Tacy, wiesz, myślę, że tak wspomnę o właśnie kapitanie Tomku, który tak często podsumowywał polski naród jako ten, który nie

0: wózki też zauważyłem, że w sumie nawet, a słonko było, zaznaczam, dzisiaj bardzo ładna pogoda, że w sumie bezpieczniej chyba nawet jeździć autobusem w tej chwili, bo ludzi mijających mnie jest więcej niż siedzi w środkach masowej komunikacji, co zresztą niektórzy mieli okazję zobaczyć, bo transmitowałem to do południa, żeby sobie pooglądali moje okolice. W każdym bądź razie, jeżeli przywykniemy do tego stanu w jakiś tam sposób, to wydaje mi się, że może być nawet moda, oby nie, ale może być moda na to, że nie, jak to się nazywało, piżama, ospa party, czy różyczka party, to będzie korona party, to może robione przez matki, nie wiem, kto wie, może i taki czasów dożyjemy. Kwestia jest tylko w tym, żeby było na to jakiś skuteczny lek, tak? Są jakieś tam donosy o szczepionce, jakimś lekarstwie, nawet o testach, które tam w ciągu 10 minut wykazują posiadanie tego wirusa, czy bycie nosicielem, czy nie, ja nie wiem, czy to dotyczy nosicielstwa, czy już zachorowania na to, ale powiem szczerze, że wcale bym się nie zdziwił, że my do tego stanu przywykniemy, a przed nami jeszcze wprawdzie troszeczkę, myślę, takiej pogody nijakiej, ale jak się zacznie maj i zacznie się normalny maj, bo czasami może być taki 15-stopniowy, ale taki upalny maj, to może ludziom po prostu wszelkie bariery puszczą i wyjdą ostatnie na dwór, tak? Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale było też takie doniesienie, szybko znikło, ale było przez pewien czas, że gdzieś tam w Chinach czy we Włoszech, już teraz nie pamiętam, zbadali, że tego wirusa dobrobytu może przenosić również komar. Nie wiem, słyszeliście o tym?
1: No właśnie, to jest ciekawy temat.
2: No prawda.
1: Nie może? Sprawdzam.
2: Nie ma na to dowodów.
1: Ale, znaczy, ale czemu nie? A czemu nie może przenosić?
2: Zajebiste źródło, nie zdarza się.
1: A czemu nie może przenosić komar? Bo co? No, słucham.
2: Może przenosić w ten sam sposób, jak przenosi, nie wiem, jabłko, albo, nie wiem, albo gruszka, albo jakaś paczka mięsa, może przenosić tam 2, 4, 6 godzin góra. Tak? Na zasadzie takiego przetrwalnika. On nie jest tam w stanie się rozmnożyć. A wirusy trwają krótko.
0: No dobra, no ale teraz
1: czarnogłowy się odezwał.
0: Popatrz na taką rzecz. Siedzisz sobie wieczorem z kolegami, popijasz piwo na ławce, kiedy nie widać, nie? Takim letnim wieczorem. Komary latają i gryzą. Ugryzie komar na drugiej stronie placu, ugryzie faceta, usiądzie ci na ręce, tylko klapniesz i rozmarzysz krew tego faceta.
2: Dobrobytu nie ma się w krwi, dobrobyt ma się w płucach.
1: Tak? Aha.
2: Tak, on się nie przenosi przez krew.
1: Stąd właśnie no to takie podkreślanie, że się przenosi przez, jak na kogoś tam nakichasz, i przez oczy, uszy, ale to można komuś nakichać do ucha? Bywało, że jakieś tam dziewczynie coś tam kichałem do ucha, coś zadałem, ale to...
2: Ej, daj link do Pornhuba.
1: Wstydzę się.
0: W takim razie nie wymieniajmy się słuchawkami dokanałowymi z kolegami i koleżankami.
2: A to nigdy. A tam jest bardzo, bardzo dużo innych wirusów i bakterii, które mogą się zaprzyjaźnić. Także dbajmy o swoją florę bakteryjną. Tak, i ja to mam takie fajne, które są z takiej memory foam, że sobie tam zgniatasz i one się idealnie dopasowują do twoich uszu. I jak to po prostu zbiera. Takie pianki, one się, trzeba je regularnie wymieniać. Ale powiem ci szczerze, że po miesiącu one są takim gównem po prostu oblepione, że sobie nawet nie wyobrażasz. Mogę ci wysłać, jak chcesz.
0: No, ja przyznam szczerze, moje dokanałowe jedyne słuchawki, które mi zostały, zawsze jak poużywam dzień lub dwa, wyciągam z nich te koreczki, te nasadki, myję je, czyszczę je specjalną chusteczką do pupy dla niemowląt, no i mam czyściutkie, ładne, pachnące, także polecam to wszystkim. A tak obok tematu wirusa, jak sądzicie, czy te wybory dojdą do skutku, czy nie dojdą w terminie?
2: Oby nie.
0: No też tak myślę, oby nie, ale kurczę, czytam artykuły przez kilka ostatnich dni na ten temat. Nie to, żebym się specjalnie tymi wyborami interesował, bo ja nie pójdę na wybory. Natomiast widziałem taki bardzo silny nacisk bo to było widać po prostu, taka presja, żeby przekonać ludzi, że tak, 10 i koniec.

0: maja, tak? Natomiast dzisiaj jakby lekko zmieniono ton, że ludzie domagają się zmiany daty wyborów. Czyżby rządzący czy organizujący te wybory jednak złapali, że to będzie takie trochę faux pas względem społeczeństwa?
1: Ja w ogóle nie jestem w stanie sobie wyobrazić strategii, według której byłyby te wybory w jakikolwiek sposób sensowne, bo ja rozumiem, że mamy kryzys, ten kryzys się jeszcze na nas odbije. Tutaj minister zdrowia Szumowski bardzo nas przyzwyczaja do tego, że będziemy mieli z końcem tygodnia co najmniej 1000-1500 przypadków dobrobytu. Przyzwyczaja nas do tego, tak? Szykuje nas na to, że będzie przezajebiście źle. I będzie jeszcze gorzej, i będzie jeszcze gorzej, i może się okazać, wydaje mi się, że ten maj jest taką datą, która jest dla nich trochę nieosiągalna, bo jeżeli by się okazało, że nagle spadnie zajebiście ta zapadalność, że ogarniemy tę chorobę, że będziemy mieli to wszystko, wiesz, w dupie, tak? Będziemy normalnie, wiesz, brylowali na całym, na tle całej Europy i ludzie będą na to gotowi, tak nie będzie. Tak nie będzie. I może się okazać, że zwyczajnie spadną słupki Andrzeja Dudy, więc no, nie wiem, to jest tak beznadziejnie absurdalna decyzja, której kompletnie nie rozumiem. Jeszcze tłumaczenie, że no tak mówi konstytucja, no kurde, po prostu nie, nawet nie chcę się uruchamiać.
2: A ja to widzę
0: wasza
2: tak.
0: Opinia. Sorry, Krawcze, że ci wszedłem tak. No ciekawi mnie wasza opinia na taki temat. Ciekawe, jak by wyglądała sprawa wyborów, gdyby główny kandydat lub któryś z głównych kandydatów był w kwarantannie. Czy może brać wtedy czynny udział wyborczy? Czy ten taki, wiesz...
1: No, nie, bierny może brać czynnego, tak średnio bym powiedział.
0: No, bo to jest interesujące, bo tam skoro oni się boją gromadzić, ja nawet słyszałem takiego newsa, nie wiem, może się przesłyszałem, to mnie poprawcie, że posiedzenie Sejmu ma się odbyć na Stadionie Narodowym.
1: Żeby tak, to prawda. Tak, też takie plotki. Słuchajcie, pum. Ja zgadzam się z Etamem.
2: O! Coś nowego.
0: Czyli znaleźliśmy kolejne zastosowanie dla naszego narodowego sombrero, bo ja tak na to nazywam. Już miały być, słuchajcie, 4 lata temu czy 5 lat temu poszedł news, że mają być skoki narciarskie na Stadionie Narodowym. To nie jest żart. Wpiszcie skoki narciarskie na Stadionie Narodowym. Mieli zbudować tam skocznię. Na czas oczywiście konkursu, tylko taką przenośną.
1: A taki Adam Małysz, jak sobie poleci, to kurde w Wiśle zląduje, czy co?
2: Ale wiecie no to, co? Słuchajcie, w państwie z kartonu można zrobić wszystko. Właśnie z tego kartonu, z tej masy papierowej, to się wszystko da tu zrobić. Zbudujemy sobie czołgi z kartonu, w ogóle tutaj komputery z kartonu, zbudujemy sobie szkoły z kartonu, szpitale z kartonu, wszystko można. A ja to w sumie widzę tak, czas działa na niekorzyść PiSu zdecydowanie, ponieważ wychodzą na jaw różne ich obietnice niespełnione, babole, propaganda, populizm i tak dalej, więc oni się rwą do tego, żeby tych wyborów jednak nie przełożyć. Kaczyński się już wypowiedział, że właśnie nie będziemy przekładać, bo to są pewne... Tutaj, jak on to powiedział, takie mądre słowo gdzieś tam znalazł na Wikipedii.
1: Coś tam.
2: Partykularne interesy pewnych grup sił chcą zmierzać do tego, aby wybory przesunąć. No tam wygłosił swoje przemówienie tam a la Gomułka. No, Tusk oczywiście, samo to, że Tusk powiedział, że ktoś, kto nie będzie dążył do tego, aby przełożyć te wybory, to jest zbrodniarz, to wiadomo, że trzeba być po drugiej stronie już, nie? Że trzeba powiedzieć coś odwrotnego. No to Kaczyński już tam, nie będziemy przekładać, ponieważ w obecnej sytuacji przekładanie wyborów przełoży się na pewne... Prawda, działania, które pewne siły, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
0: Blask, no ale w sumie blask, to można, blask, blask. Muszę się tutaj z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim zgodzić.
2: O.
0: Bo jeśli, no ja wam to wytłumaczę w sposób logiczny.
2: Ja wam to wytłumaczę, dobra, to słuchamy.
0: Jak już ktoś pójdzie na te wybory, to znaczy, że kurwa mu naprawdę zależy.
2: No wiemy tam, i masz takiego księdza u siebie na parafii, taki fajny, taki... taki dobroduszny, prawy, super fajny ksiądz. Ja wiem, Eton, ja wiem.
1: Słuchajcie, tak jeszcze wracając do tych skoków na naszym koszyku narodowym, na naszym stadionie narodowym, tutaj sobie sprawdziłem, że faktycznie tam jest 240 na 270 metrów. Ale przypomina mi się taki stary dowcip, więc będzie żenujący żart prowadzącego, gdzie właśnie taki kulomiot, czy młociarz, nie pamiętam, to był chyba kulomiot, mówi, że dzisiaj mówi swojemu trenerowi, że musi się bardzo postarać, żeby ładnie rzucić, bo gdzieś tam na trybunie siedzi jego teściowa i go ogląda. A trener tak patrzy, nie dorzucisz.
0: No tak. Ja uważam, że w ogóle przy lekkoatletycznych biegach, skokach, rzutach powinno się wystawiać też ocenę za styl, tak jak w narciarstwie. Natomiast jeśli jeszcze tak na sekundę wrócę do tych skoków
1: narciarstwa. Ale poczekaj, bo drugi raz się zgodziliśmy.
0: No właśnie. Więc
1: jakiś dżingiel poproszę, bo to naprawdę to jest niemożebne.
2: No nie mam, to może coś gębą. Jakieś takie tłumy.
0: Ale powiem wam jedną ciekawą rzecz. Kiedy pod artykułem, ja myślę, że to był taki balonik próbny, co ludzie na to powiedzą, bo oni by naprawdę zorganizowali i na to by pierdylion pieniędzy poszło i potem by to rozebrali, tak jak z tym misiem, nie? Żeby sobie zgnił po prostu, nie? Tak, ta skocznia. Notabene w Warszawie podobno jest skocznia narciarska, taka betonowa, wybudowana gdzieś tam kiedyś czytałem, czy problem.
1: Była na Moczydle, ale już nie ma.
0: Aha, no możliwe, że już zlikwidowali. W każdym razie ja napisałem pod tym artykułem, że proponuję w takim razie, żeby skoki były przy zamkniętym dachu i żeby skoczkowie, którzy wyskoczą z progu, musieli trafić w otwór ten, który tam jest, taki połączony, tak całkiem nie zamyka, tam jest taki otwór. To by były dodatkowe punkty.
1: Taki lotniczy curling.
0: Coś w tym rodzaju, dokładnie.
2: Zróbmy taką, taką Polskę, gdzie wszyscy będą mieli jakieś rękawiczki, jakieś worki na głowach, jakieś narty w ogóle, ten, folią opatulone. Wszystko tak owinięte folią w ogóle, jakimiś maseczki, folie, maski. Taka Polska właśnie, taka
1: opatulona. A ty się śmiejesz, a ja na zewnątrz wychodzę w rękawiczkach.
2: Tak? O właśnie, tak. O to miałem się zapytać, czy ty już, no tak, czyli w rękawiczkach chodzisz, a to ciekawe.
1: To znaczy tak, bo z jednej strony miałem taki, to znaczy miałem rękawiczki, bo kiedyś sobie kupiłem, bo miałem bardzo zasyfione jedno miejsce w mieszkaniu i sobie potrzebowałem tych rękawiczek i mi tych rękawiczek zwyczajnie zostało, bo kupiłem sobie paczkę 100, bo czemu nie? A problem jest w tym, że tak jak często myję ręce, jak zaleca sanepid, jak zaleca Ministerstwo Zdrowia, to się okazuje, że na wierzchniej stronie dłoni mi zaczyna skóra schodzić. Więc to jest takie jakieś potencjalne ryzyko czegoś, tak? I sobie wiesz, wychodzę tam, wciskam przycisk gwindy jednej, otwieram drzwi, wchodzę do samochodu, wyjeżdżam, tak? No tutaj nie ma ryzyka zakażenia, tak? Ale sobie tutaj otwieram drzwi jedne, drugie, wciskam przycisk, tak? Winda się otwiera, zdejmuję kurtkę, chowam do szafy, gdzie maca tę szafę 5 różnych innych osób. Więc tak, no albo pójdź sobie na zakupy, tak, i sobie takiej rękawiczki nie użyj. No kosztowało mnie to, nie wiem, tam 13 zł? Muszę sprawdzić, ile teraz to kosztuje.
2: No to jak zwykle, kurczę, tutaj przewidziałem. No, a widzieliście takie przyklejane na przykład w windach, takie, no, że jest gąbka, są wykałaczki i wyciąga się wykałaczkę i tą wykałaczką się wciska przycisk, żeby palcem nie dotykać.
1: Wiesz co, ja używam klucza od domu.
0: Ja tak samo.
2: No proszę.
0: Dokładnie. Czubka.
1: Trzeci raz się zgadzamy, krawiec, naprawdę.
2: To ja jestem tutaj odszczepieńcem, bo ja to się niczym nie przejmuję. Dłubię se w uchu.
0: Bo sobie zostawiłem dłuższy przy jednym koszyki. Palcu, ale potem uznałem, że pod paznokciem może coś zostać i kluczyka używam. Najostrzejszego wybieram i pyk.
2: A ja to mam wszystko w dupie, słuchajcie. Ja to w ogóle jestem tak, takie mam nastawienie, że sen tam zdechnę, to zdechnę. Wciskam se wszystko, podaję rękę w ogóle, dzień dobry, do widzenia tam.
1: Uwzględniłeś mnie w testamencie? Nie, twoje hasła mam.
2: A co ja mam do przekazania? Tu przekazuję ci nocne radio. Tu...
1: Przekazuję ci moje długi.
2: No właśnie, no, ja, uważaj.
0: Kochani, jeszcze jedną mam tutaj nowinę, co się zgadzamy się z potrzebą, ponieważ ja również, wprawdzie nie noszę ich cały czas na rękach, natomiast również dzisiaj, jak szedłem właśnie zapalać światełka pamięci, również wziąłem ze sobą rękawiczki i również jutro do marketu, jak będę szedł, wezmę te jednorazówki oczywiście, takie chirurgiczne, bo mam ich trochę w szufladzie, również wezmę takie rękawiczki ze sobą po prostu.
2: Etam ma wszystko z dawnych lat. On kiedyś brał, zamiast pieniędzy brał różne towary tam, a to jakiś sprzęt, a to rękawiczki, a to coś i on ma wszystko tam pogromadzone. Gdzie ty to trzymasz w tym swoim M2 czy M3?
1: W akwedukcie.
0: No nie, już akweduktu dawno nie ma, ale zdziwilibyście się, ile cudów wyjąłem z szuflady. Nie będę teraz wam pokazywał, bo pewnie nie wrzucicie na streama, ale to jest, poza tym to jest straszny bałagan i pomiędzy tym bałaganem leżą rachunki moje niezapłacone, to może mógłbym niechcący pokazać, ale jest tego tutaj.
1: I jeszcze ktoś by za ciebie zapłacił.
0: Jeszcze by ktoś za... A to jest... Ale żeś pomysł podsunął. Krawiec! Wrzucaj podczas audycji, tak żeby nie było widać imienia, nazwiska, tylko numer konta, przecież to są indywidualne wszystkie. No tak. Wrzucaj wydruki rachunków, stary.
2: No, a tymczasem ani jednego donata w audycji, no to co, kończymy nocnego Marka. Słaba audycja, nie? To kończymy, dobra.
0: No mówiłem,
1: może w ogóle skończymy serię Nocny Marek, bo to w ogóle nie ma sensu, nic nie przychodzi tutaj.
2: Chyba tak, ale ja mówię teraz serio, skoro wam się nie podoba, bo jednak wysłanie donata jest to jakiś taki gest, nie? Że fajnie, że jest taka audycja, skoro tego nie ma od dłuższego czasu, no to nic, no to... Kończymy.
0: A ja się pochwalę, Krawcze, ja muszę przyznać, że podczas pogadanki którejś ostatnio jakiejś takiej, co robiłem i na pyskotece z kamerką i ten, ponieważ się parę razy ostatnio włączyłem, a moja aktywność wzrosła, dostałem, czekaj, ile to było? 19 groszy na PayPala dostałem. Nie powiem.
2: Wow.
0: No, mam teraz 2,20.
2: Ciekawe, kto to wysłał, to dziękujemy, 19 groszy. Cóż za gest.
1: Proszę mnie nie podejrzewać, tyle bym mu nie dał za nic.
0: No i właśnie podpisane było, bo tam taki komentarz był do tego, że wysyłam tyle, bo więcej nie mam.
2: Taki skromny, ale prawilny słuchacz. No, tak, a my dzisiaj dostaliśmy donata tam od słuchacza. Dziękujemy bardzo serdecznie.
1: Donata na konto, bardzo dziękujemy.
2: I potrzeba, ten straszny człowiek, ten złodziej, ten, co się nakradł, ten oszust, który chce przejąć nocne radio, zaraz mi wysłał sekundę potem, jak przyszedł do Nate, on tak zawsze.
1: Żebyś, kurwa, wiedział.
0: Ale co ci przysłał?
1: No 25 zł mu wysłałem, no.
0: Aha.
2: No połowę z tego, co przyszło, no bo się tu dzielimy, no. Tak więc dziękuję bardzo. Miałem dzisiaj właśnie na dezynfekcję. Dezynfekuję się od środka.
1: No właśnie, dzisiaj. Bo w ogóle podobno brakuje strasznie alkoholu.
0: No nie ma. Ja specjalnie papierze złożyłem.
2: Jest.
0: To przyznaję.
2: Jest. Ja nie mam żadnego problemu. Zawsze jest.
1: Nie masz problemu z alkoholem?
2: Nie mam. Idę i kupuję. Nie mam.
0: Wiecie, ja też alkohol mam, ale to dzięki córze, bo ona kupuje. Ale o alkoholu takim, wiecie, do dezynfekcji spirytusie salicylowym na przykład. No jest problem, no. Trzeba zamówić specjalnie w hurtowni, w aptece. Do 2 sztuk chyba sprzedają, zdaje się, że do 3, nie pamiętam, ale jest jakiś ogranicznik nałożony. No bo brakuje.
1: Słuchajcie, dzisiaj byłem w Lidlu, bo się okazało, że jednak tak mydło mi bardzo szybko schodzi, że muszę uzupełnić zapasy, gdzie w moim dwutygodniowym planie ucieczkowym jednak tego mydła aż tak bardzo nie uwzględniłem. Więc tak, kolekcjonujcie mydło. No i poszedłem sobie do Lidla, bo akurat do Lidla mam blisko, no i w drodze do stanowiska środowiska z artykułami higienicznymi, miałem stanowisko alkoholowe. No i co mamy? Wystawione spirytusy salicylowe właśnie na promocjach. Tam, nie wiem, 20 zł za 200 czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie. Fajnie by było, bo było coś takiego w ostatnich tygodniach, że dla tych wszystkich farmaceutycznych źródeł ta akcyza została jakoś zdjęta czy ograniczona. Fajnie by było, żeby to było dostępne dla wszystkich ludzi, żeby sobie mogli zrobić albo właśnie żel antybakteryjny, antywirusowy do rąk, albo sobie nalewkę jakąś zrobić. Także panie Morawiecki, wiem, że nas słyszysz. Jarek, ja naprawdę nie chcę ci nic mówić, ale jeszcze jeden samolot na ciebie czeka, więc zdejmij tę akcyzę. Słuchaj, stary, ja ci mówię, jak mężczyzna mężczyźnie. Obniż akcyzę, a ja cię nie wsadzę do tego samolotu, okej?
2: Panie Morawer, pan słuchasz ta audycja, a pan nie rozumiesz, co my tutaj mówią. Panie Morawer, pan się poprawi.
0: A nie wiem, czy wiecie, ale wróciło z powrotem do statystyk 13 ozdrowieńców z dnia na dzień. Znikli już.
1: Ja do nich muszę wysłać maila, bo to jest błąd. Według oficjalnych informacji Ministerstwa Zdrowia to jest błąd językowy. Oni tłumaczyłem ci to. 10 razy ci to kurwa tłumaczyłem. Dobra, 2 razy ci tłumaczyłem, żeby.
0: Ale wrócili do tych statystyk na tej
1: napisach. Ale to srał to pies, pomylili się. Jeżeli no. Polacy nie byli w stanie zrozumieć z polskiego słowa ozdrowieniec, to znaczy, że ludzie za granicą nie byli w stanie zrozumieć tego słowa.
2: Znaczy, mi się tak od razu jakoś nasunęło na myśl, że po prostu te statystyki, które niby tam źli ludzie coś mieszają i podają nieprawdę, one po prostu są weryfikowane, te statystyki. No i to jest normalne, że po prostu są pewne błędy albo, nie wiem, ktoś się okazało się, że jednak no, był chory, a nie jest chory, no to jest normalne, że się po prostu uaktualnia statystyki, tak? Ale niektórzy ludzie tego nie potrafią zrozumieć.
1: Ja sam temu błędowi uległem, bo w momencie, kiedy usłyszałem ozdrowieńcy, no takie, wiesz, fajne słowo, nie? Czyli wyzdrowiali, tak? Takie od razu, wiesz, od razu, okej, wyzdrowiali na... dobra, nieważne, nie będę tego wątku poruszał. Czyli są to po prostu ludzie, którzy wyzdrowieli. I w pewnych miejscach się pokazało nagle, że pokazało się 13 ludzi, którzy są zdrowi. Nie, oni nie są zdrowi, oni nie mają objawów, ale dalej zarażają.
0: Mhm. Czyli tak są trochę w ciąży, krótko mówiąc.
1: Nie są trochę w ciąży, są cały czas w ciąży. Tylko jeszcze nie wysrali z siebie gówniaka. Mhm.
2: Ozdrowieniec nie, no, wiecie, się kojarzy niektórym z ożywieniec, czyli zombie, czyli... no dobra, nieważne.
0: Wiecie, tak jak przeglądam te statystyki tutaj tych krajów, tam Polska już tam w tej tabeli awansowała gdzieś koło 20 miejsca, to w Polsce jest ciągle tylko ta jedna osoba w takim razie.
1: Tak.
0: Co? To tak, tak kiepsko, kurczę, na tle innych.
1: No... Nie mamy metody na leczenie dobrobytu. Jeżeli raz złapiesz dobrobyt, no to sorry, żyjesz z nim.
0: Czyli to tak będą leżeć cały czas?
1: No, słuchaj, no to zależy tylko i wyłącznie od układu odpornościowego danej osoby. Albo sobie wykształci przeciwciała i zniszczy wirusa, dobrobyt, albo się jemu podda. Albo wykształci sobie takie, wiesz, takie pół na pół, tak samo jak masz, nie wiem, z HIV-em, tak, też są nosiciele HIV, którzy zarażają, którzy są chorzy, tak, którzy dalej rozprzestrzeniają tę chorobę, ale nie mają żadnych objawów, bo ich układ odpornościowy się z tym wirusem dogadał.
0: Kurczę, to dlaczego za granicą mają tak fajnie? Na przykład w Izraelu tam kilkunastu, nie wiem, już więcej, kilkunastu jest, widzę. Że tutaj, kurczę...
1: No może mają więcej inspiratorów.
0: Aha.
2: Ja bym tam nie ufał w statystyki, które nam podaje
1: jakiś nie ufajcie urząd. Żadnym statystykom, których sami nie sfałszowaliście.
2: Nie, no bo to państwo... O, w końcu donate. Proszę bardzo.
3: Pro jeden na papier do wiadomo. Numer bezetama. 10 zł.
2: Na papier do wiadomo tutaj czego, NR bez etama, takie hasło, no to trochę takie, sorry etam, przepraszam cię bardzo, no ale taki jest głos Vox Populi, Vox Dei, NR bez Etama, ale masz też i psychofanów, którzy cię uwielbiają, twoje opowieści, że właśnie tam sobie akwedukt zrobiłeś albo coś masz zrobić, nie zrobisz. No właśnie, wytłumacz się, czemu się nie ukazał odcinek, w którym regenerujesz tuszę.
0: Kurde, piąty raz. Dobra, no bo ich w ogóle nie regenerowałem jeszcze. No. Ja mówiłem, że sfilmuję, tylko że nie spodziewałem się, że będę miał niespodziewaną pogonią mnie z jednym tematem.
2: No presja jest. Słuchaj, jest presja, bo wszyscy oczekują, że w końcu coś powiesz i zrobisz. No to byłoby wydarzenie. No naprawdę, to byśmy tutaj świętowali. Ja bym nawet w końcu zmienił obrazek na slajderze, bym zmienił z wielkim napisem Etam mówił i zrobił. Proszę bardzo, oto dowód. I tam by był link do audycji. Tak. Wiesz, no...
0: Spokojnie, w końcu coś zrobię. No. Najlepsze jest tak, jakbyście wy mówili, kurde, jak ja nic nie robię. Ja to jestem ze słuchaczy jeden z radioaktywniejszych. No.
2: A fakt, w sumie, no, na bezrybiu i etam ryba. No, to tak.
1: Mój stary, to fanatyk wędkarstwa, pół mieszkania zajebane Amigami.
2: Ale fakt, słuchajcie, Etam jest z nami od początku, jakby nie było. Od początku tam trzeszczy, od początku, no jest jaki jest, no. Mówi, że zrobi, nie zrobił, okej, okay, no. Nadaje tam z łazienki, z kibelka, opowiada te swoje rubaszne historie, ale jest. A wy co? A ilu z was zadzwoniło, ilu z was nas gdzieś zareklamowało, ilu z was rzuciło donejcika? Zadajcie sobie to pytanie.
0: Powiem nawet stare przysłowie. Lepszy etam w garści niż wróbel na dachu, tak?
2: Dokładnie. Jest jak jest, ale jest.
0: Ale nawet słuchaj, w Chile więcej wyleczyli. No kurde, co jest tutaj?
1: Ale wiesz co, Etam, mam do ciebie takie bardzo szczere, bardzo poważne pytanie, bo robiłeś lajta bodajże w sobotę, gdzie sobie wyszedłeś, pokazywałeś tam swoje okolice, swoje śmietniki i tak dalej. Czemu? Do cholery. Będąc w wieku, tak, bo się identyfikujesz z wiekiem starszej osoby, będąc w wieku osoby zagrożonej, kiedy wszyscy na zewnątrz ci kwękają, żebyś został w domu. Czemu ty wyszedłeś?
0: Wyszedłem. Przecież wytłumaczyłem wszystko.
1: Ale cię nie słuchałem, bo kto by cię słuchał?
0: Widzisz, no wyszedłem w bardzo konkretnym celu. To było w sobotę, mówisz?
1: Sobota albo niedziela, nie wiem.
0: Niedzielę, nie, to była niedziela. Wyszedłem dlatego, że mój starszy tato no, nie umie obsługiwać pralki automatycznej, a miał całą pralkę prania. I wyszedłem, po pierwsze, donieść mu trochę prowiantu z zapasów, żeby nie musiał tak często wychodzić, a po drugie, poszedłem mu wyprać, więc to miało swój cel.
1: Ojciec prać?
0: Tak, dokładnie. Dokładnie, także tacie pomóc po prostu. I tyle, no i taki mus to mus. No, jutro muszę wyjść do apteki, bo już mam zamówione tutaj parę rzeczy i muszę wyjść też do sklepu. Jak mówię, pójdę do południa, kiedy tutaj jest 15 osób na markecie, nie więcej. Dokupić parę zapasów i tyle, no. Spróbuję, że tak powiem, w rękawiczkach gumowych.
1: Etam, taka prośba do ciebie, żebyś zrobił siku. Nie powiem ci czemu.
0: Co zrobił?
1: Siku.
0: A, zmienię, że fiku, żebym zrobił.
2: Fiku, miku, na patyku. No, a przyszedł donate od dupy, dupa wysłał. Jak Etam coś zrobi, co obiecał, to dam donate'a 100 zł. To i tak nigdy nie nastąpi. I dwie dyszki. To zrób coś, Etam, i mów coś i zrób to, co mówisz. To dostaniemy stówę.
0: Rodzi tylko w moim umyśle dwa pytania. Czy przy obecnym obciążeniu będę regenerował te tusze i wtedy je sfilmuję, bo to jest żaden już problem po prostu, bo i tak to będę robił. Tylko chodzi o to, żebym to zrobił, bo muszę, bo potrzebuję po prostu tuszy w drukarce, bo mi się skończył. A drugie pytanie jest takie, dla kogo te 100 zł będzie?
2: Odpowiedź jest chyba oczywista dla kogo. No ale Etam, zrób cokolwiek, no nie wiem, no powiedz, że będziesz spał do 14 i śpi do 14, no.
1: Nawet mu też troszkę puszczę, naprawdę.
0: No dobrze, no zrobię, spokojnie panowie, mam tutaj przy sobie, mam wam pokazać te strzykawki, co tutaj mam do kamerki, kurde, ludzie stoją koło mnie, słyszycie jak szumi, szeleści, ja nie bajeruję, proszę, proszę panowie, o, obaj byście widzieli, zobaczę, proszę, nie mojego fejsa znowu widać, zestaw do regeneracji, patrzę na strzykawki, takie krawiec, jakżeś sobie wstrzykiwał w żyłę, nie? Tylko to są tusze, takich nie wstrzykuje się w żyłę.
2: Zajebane jakimiś pojemnikami, jakiś fanatyk. Drukar ten.
1: To jest tam Rick.
0: Dumnie mój zepsuty mikrofon. Zeszło mi kabel na kamerkę. Mój mikrofon zepsuty. No dobra, starczy tego patrzenia.
2: Ale wiesz, to tak, to zawsze jakoś tak to się kończy. No nawet jak już kupiłeś ten nowy mikrofon, no to musiała dupą usiąść tam.
0: Nie, to było albo podczas gimnastyki z Cindy, nogą w stoliczek, bo tutaj też okulary mi spadły. Co widziałem po ich zakurzonych szkiełkach, bo nie leżały na podłodze, albo kijem od szczotki prawdopodobnie. No co poradzę? No, kobiety są trudne. No. Znaczy, poza tymi, co są w nocnym radiu, nie? Te są łatwe. powiedziałem. Znaczy, chodziło mi o co innego zupełnie. Charakter.
1: Halo, dzień dobry, schronisko Marburowa. Mam tutaj takiego jednego zawłosionego, taki kundelek. No, chciałbym się go pozbyć. Ile? No, w psich latach to tak 14 co najmniej. No, trochę kaszle, tak trochę źle mu z pyska patrzę, ale zagryź jak taki, no. Nie chcę go uśpić. Nie, proszę pani, nie chcę go uśpić. Nie, broń Boże, bo on może się jeszcze na coś przydać, bo on czasami... No dobra, Etam, chciałbyś sobie pospać trochę?
0: Wiesz co, bardzo chętnie, ale nawet jak skończycie program o 3 nad ranem, to ja będę musiał i tak jeszcze coś zrobić, więc tak za bardzo nie mogę. Natomiast poruszyłeś tutaj bardzo istotną kwestię. Otóż mówiłeś o tym narażaniu się w wieku starczym, takim jak mój nawet. Wyobraź sobie, że byłbym jeszcze Maksiu. Ja bym musiał te 3 spacery przynajmniej odbyć każdego dnia.
1: Pozwolisz, że nie podejmę słowa.
0: Psiarze są najbardziej narażeni. W tym przypadku. Z drugiej strony są dotlenieni w przeciwieństwie do mnie w tej chwili.
2: No tak. Co drugi Polak ma psa, to jest też ciekawostka. I ten pies generuje z siebie odchody i te odchody jakby tak, ja tak sobie dzisiaj szedłem i tak liczyłem, ile jest domów dookoła, ile mieszkań. I wyszło mi, że jest około 40-50 psów.
1: 44, na pewno.
2: I te psy tak wychodzą i wydalają. I to się tworzy taka hałda, po prostu taka góra odchodów. No i tak 3 razy dziennie, nie? I już wiem, czemu właśnie jak wychodzę na zewnątrz, to czuję, że tak wali kałem trochę, przepraszam, że tak powiem.
1: Ale to nie sprzątają?
2: No sprzątają, ale to nie nadążysz, no to wiesz, no to tyle kału.
1: No kurde, no jednak od paru lat jednak daje się zauważyć coś takiego, że jednak właściciele psów, którzy wyprowadzają je na spacer, przyzwyczaili się do tego, żeby sobie, wiesz, założyć na łapkę ten woreczek i zebrać to psie.
2: Co? To chyba w twoich jakichś wyobrażeniach. Jakiś...
1: Nie, słuchaj, u mnie jest to powszechne. U mnie jest to naprawdę powszechne i nie widzę, mówię, psich na trawniku.
0: U mnie się zdarza, ale powiem, że robią to ci, którzy mają małe pieski, natomiast takie kiełbasy, co robią te duże wilczury, to się niestety zdarzają bardzo często.
2: Słuchajcie, Donate przyszedł znowu, chyba jednak chcą nocnego Marka.
1: No to ciśniemy do usranej śmierci! Dopóki ostatni będzie w stanie nadawać, nie damy się dobrobytowi.
2: Oh yeah! Prezydent Donald Trumpek. Też czekam już 3 lata, aż Etam coś zrobi, co mówił. 45 zł. Ludzie! jaki to ogółem wspaniały człowiek. O, wysłał. To, bo ja gwiazdą jestem. O, a ten potrzeba, to... O, właśnie się nagadał. O, on wszystko wie najlepiej. Przemądrzały taki. O, no.
0: Nawet o mnie nie wspomniał, że to może dzięki mnie.
2: No, ściągasz donaty, faktycznie. Zostań jeszcze chwilę na antenie.
0: Mogę zostać, nie ma problemu. Gardło mnie trochę boli od gadania.
1: To mi się ale przypomina scena z Borata, kiedy Borat kupował samochód i tam pytał sprzedawcy samochodu, że ten samochód jest wyposażony w magnes na cipeczki. No, tak się mówi. No, ale pan mi zainstaluje ten magnes? No, ale to się tak tylko mówi. Ale to ja dam $100 więcej, to pan mi zainstaluje ten magnes na cipeczki? No, proszę pana, to tak nie działa.
2: Borat był dobry, ale... Borat to był taki trochę właśnie, on mówił po polsku czasami, jak się masz, to był taki trochę Polak, nie, taki właśnie ze wschodu człowiek.
1: No ale akurat Borat mi się bardzo z Etamem kojarzy.
2: Tak? Z Etamem?
1: No, tak.
0: No ja też twierdzę, że uważam, że jak będę miał kiedyś nową kobietę, to dam jej własny pług.
2: Homonto.
1: Nie, heteromonto. Adamowi tylko heteromonto.
0: No tak. Tak, oczywiście. I serek heterogenizowany.
2: Idę sobie po napój. Zostawiam was.
0: O, tutaj Froki zauważyła pewną korelację między tym, że nie robię co mówię, a ilością donate'ów. No jak zacznę robić to co mówię, to właśnie mają się pojawić donate'y, bo cały pomysł z nabijaniem tuszy ma zachęcić do robienia donatów, ale nie zdradzę za dużo, bo po prostu krawiec potem tego filmu nie wpuści. Znaczy, ja go zrobię, ale może być ostatecznie taka sytuacja, że powie nie, tego nie puszczę, nie?
1: Może ale mi się tak wydaje, że to może być, że ty będziesz po prostu nabijał wodą tusze wieprzowe.
0: Nie. Ja już nabijałem tusze od drukarki różnymi rzeczami, łącznie z spirytusem salicylowym. Jest taka metoda przeczyszczania głowicy. Tak.
1: Kurde, czwarty raz się zgadzamy w dzisiejszej audycji. To jest jakiś skandal w ogóle.
0: No, ale nie, bo zwykle robią to płynem udrażniającym. Po prostu mocząc, robicie na nakrętce trochę płynu udrażniającego, zostawiacie na noc całą, ale skuteczniej jest właśnie sobie wziąć spirytus salicylowy do strzykawy, wpuścić, wlać w to tusz, będzie trochę śmierdziało spirytusem, wydruki będą śmierdzieć, ale da się tak przeczyścić, da. Tylko nie może za bardzo zaschnąć, nie?
1: No ja akurat jestem miłośnikiem drukarek Brother, które mają trochę tańsze i trochę inne podejście oraz kanony, gdzie masz po prostu poszczególne naboje do poszczególnych kolorów. I to też jest o tyle fajne, one tam są naprawdę tam, nie wiem, 14 zł kosztują, kiedy ostatnio sprawdzałem, bo bardzo dawno nie miałem drukarki po prostu w domu, ale tak, jeżeli szukacie sobie drukarki, to Brothera bardzo polecam.
0: No ja mogę tylko powiedzieć, jako doświadczony regenerator w firmie, gdzie było tych drukarek chyba 24 i ja to robiłem w kółko, za co dyrekcja mi zresztą nie płaciła dodatkowych pieniędzy za oszczędności na tuszach, które kosztowały po stówce za sztukę, to powiem wam, że akurat w przypadku tych drukarek z tymi tanimi tuszami, czyli to są de facto tusze bez głowicy zintegrowanej z kartridżem, no niestety problem jest taki, że jak się wam zatrze ta głowica tym tuszem, który uzupełniacie, to macie potem bardzo drogi zakup. Także jednak jestem zwolennikiem nabijania tuszy, które są ze zintegrowaną głowicą. To jest bardzo istotna rzecz.
1: No tak, ale tutaj bardziej mówię o domowych zastosowaniach, gdzie sobie produkujesz, nie wiem, tam 2000 stron rocznie góra.
0: No tak, no, to ja to rozumiem, ale po prostu akurat z kanonami miałem, z 200 i S300, dosyć stare modele do czynienia i przy obu zatarłem głowicę po prostu tuszami, chociaż kupowałem niby...
1: Ale to było w biurze, tak?
0: Nie, to było w biurze, ale tak, że były wydruki robione powiedzmy 10 ton dziennie, nie więcej. I w domu, gdzie tą drukarkę ja w domu używam wtedy, kiedy jest córa potrzebuje jakiś tam wydruk do szkoły, nie? Także bardzo, bardzo rzadko. W obu przypadkach po prostu zaschło to na tej głowicy wymiennej, w którą były te kapsle wkładane, nie? Może teraz są lepiej robione te głowice, to też trzeba pamiętać o tym, że firmy te tanie drukarki, te tańsze modele sprzedają ze stratą po to, żeby zarobić na tuszach, nie?
1: No tak, no samo to, że kupujesz sobie drukarkę tam, nie wiem, HPK za 160 zł, tak, a potem drugie 160 za wymienione kartridże, jeszcze było, jak, kurde, Lexmark, jak one się nazywały? Lexmark, dokładnie. No, to było moje pierwsze doświadczenie z wstrzykiwaniem. A miałeś do czynienia z drukarkami Brother?
0: Nie, akurat w ogóle ten model, znaczy ja wiem, że one są dobre, są chwalone, natomiast ani razu nie miałem okazji używać.
1: Wiesz co, jest to o tyle zabawne, że Brothera oskarżyli w ostatnich, nie wiem, miesiącach, może roku, o jakąś zmowę cenową, że oni sprzedawali te swoje tusze, też właśnie takie per kolor, po tam 20 zł i oskarżyli właśnie o zmowę cenową właśnie tego, wiesz, najmniejszego w zasadzie gracza, który dość uczciwie podchodził do swoich klientów, a takich właśnie, czy to Lexmarków, czy to Canonów, czy to HP-ków, które są naprawdę totalnym rakiem na tym rynku, nikt ich nie rusza, a właśnie do Brothera się przypierdolili.
2: Z tymi drukarkami Brother to było coś dziwnego, bo oni mieli logo jakby żywcem zerżnięte z programu Big Brother. To ich Brother wyglądało jak część loga Big Brother.
1: Ale marka Brother jest trochę starsza od marki Big Brother.
2: Czyli to Big Brother zerżnął, tak?
1: No raczej tak.
2: No to ciekawe. Mm. No ale tak to jest, że ten większy gracz, znaczy ktoś, kto jest bardziej znany, to zawsze się go uważa za tego, od którego zerżnięto, nie?
1: Ja to w ogóle mam maszynę do szycia marki Brother.
2: No to Brother robi wszystko, maszyny do szycia, drukarki, wszystko w ogóle.
1: Jak DU, od samochodów do mikrofalówek.
2: Tutaj rzuciłem zapytanie na czacie, jak chcecie, żeby zrzucić Etama, to wpisujcie jedyneczkę na czacie. I wszyscy tutaj 0, 0, 0, 0, czyli chcą Etama, a Danusia poszła na balkon. Zapalić sobie papierosa.
0: Wiedziałem, że to powiesz. Natomiast ja Danusia proponuję nie jedyneczkę na czacie, a stóweczkę na donejcie. To sam się zrzucę. No.
1: Oj tak, dobra. Za stóweczkę możemy zrzucić naszego Big Brothera.
0: Nie, ja już powiedziałem. Dostaniecie stóweczkę, mówicie, że przyszło, bo ja nie widzę teraz. Akurat dzisiaj tak zrobiłem, że nie widzę, czy tam są donaty i się sam zrzucam. To ma być uczciwie. Jak słowo, to słowo.
2: A co ty właśnie, słuchaj, a wytłumacz mi, czemu, właśnie Etam, jak już sobie tak gadamy szczerze, czemu ty nigdy tak nie widzisz, co tam piszą na czacie? Ja coś piszę, a ty to przekręcasz, że no tak, że mnie to zawsze wkurwia, po prostu źle odczytasz zawsze jakiegoś mojego...
0: Prawie. Przecież no, ja to wyjaśniłem już 100 razy. Po pierwsze,
2: ślepy
0: mam
2: astygmatyzm. Okulary se kup.
0: Mam okulary za 750 zł, których i tak nie widzę, bo mam 12-calowy monitor 1280x800.
2: 12
1: i pamiętajcie, nie ma żadnej różnicy między 720p a 4K.
0: Tak jest.
2: 12 cali monitor. Wow.
0: No, przy lekkim astygmatyzmie nie ma rzeczywiście.
2: A ja, no, ja to jestem cwaniak, bo dostałem monitor od słuchaczy, a właściwie od słuchacza. Pozdrawiam Bajkera. Ja to mam wszystko w ogóle od ludzi.
1: Trochę mnie to, kurde, drażni, bo ja mam swojego MacBooka, co prawda, ale z 2012 roku. Oczywiście z dopalonym RAM-em, z dopalonym dyskiem twardym, rzeczy, które można wymienić i tak...
2: Widzisz, no, a mnie ludzie kochają, o, i mi dają, bo o, krawiec to jest krawiec i ja mam tutaj monitor, o, od słuchaczy mnie wysłali, bo ja gwiazda jestem, elita, o, i mam komputer od słuchaczy i wszystko mam od słuchaczy.
0: Mam MacBooka G3 z 2002 roku, białego. Także fajny, maksymalnie rozbudowany, 640 mega pamięci, system 10.4 dokładnie.
1: Bo to jest. Ja mam mu odpalić, nie wiem, w gazeta.pl dla kota w kuwecie, czy co?
0: Nie, ale do odtwarzania DVD albo do odtwarzania, czy nie mówię o o DivX-ach, ale o DVD płytkach, nie? Albo na przykład MP3 odpalisz. Fajna rzecz. Może być jako zapasowy, nie?
2: Czemu ty, Etam, nie chcesz przyjąć jakichś jakichś donate'ów czy prezentów od słuchaczy. Ja akurat sobie bardzo chwalę i to, że wszystko mam od słuchaczy.
4: I ja wysyłają prezenty,
2: bo po prostu takie zjawisko jak krawiec zasługuje na to, żeby w pewien sposób, w jakiś sposób dofinansować, zasponsorować, a ty jakby tego nie widzisz, że jest takie drugie zjawisko pod tytułem etam.
4: Ludzie wyczuwają w swoim głosie, kiedy naprawdę jesteś w potrzebie. Natomiast...
2: W potrzebie jestem? O, to...
1: Au!
2: Au!
4: Natomiast w moim głosie tego nie słychać, bo ja po prostu jestem tani w utrzymaniu. Ale dobra, dość już o mnie. Wracając do tych drukarek, wiecie co?
1: No, etam jest karny, no.
4: Wytworzyła się taka dziwna sytuacja. Na przykład przy moim modelu drukarki, który eksploruję aktualnie, czyli Canonie serii MG, dokładnie nie pamiętam tam tego symbolu, one kosztują 99 zł na promocji, kurczę, a zestaw tuszy do nich, który zresztą jest w komplecie z tą drukarką, i to nie jest tak, że on tam jest napełniony do połowy, nie, to jest normalny zestaw tuszy, kosztuje 159, nie? To kurczę, to za każdym razem trzeba drukarkę kupować całą. To jest trochę takie ten. I potem na Allegro zauważyłem takie zjawisko, że są wystawione rzeczywiście te drukarki, ten mój model, po 30 zł, no bo komuś, kto handluje tuszami, drukarka nie jest do tej operacji w ogóle potrzebna. I to jest dokładnie to samo, co było za komuny z aferą żurkową. Kiedy facet się połapał, że kaucja za butelkę od żurku, który można było kupić w sklepach warzywnych, jest znacznie bardziej wartościowa, ta butelka, niż żurek, który się w nim znajduje. I kupował żurki na potęgę, co zresztą spowodowało krótki kryzys żurkowy. Natomiast później się połapał i mówi, kurde, po co ja będę kupował te butelki, wylewał ten żurek, on to wylewał do rzeki, to się kiedyś nazywało dokarmianie ryb, dzisiaj się nazywa zanieczyszczaniem środowiska. No i kurczę, wpadł na genialny pomysł, zadzwonił do fabryki żurku i się dogadał z dyrektorem, że będzie mu sprzedawał same czyste butelki po tej samej cenie, nie? I się jakoś tam podzielą. No i była afera żurkowa, jak sobie wpiszcie afera żurkowa, to na pewno zobaczycie, jakie były wyroki w tej sprawie.
1: No ale to są uroki.
4: I tak samo z tymi drukarkami jest.
1: A to są uroki właśnie gospodarki centralnie sterowanej, tak, gdzie no, współcześnie w kapitalizmie trochę to inaczej wygląda. Nie jest to aż tak bardzo powszechne, ale jeżeli sobie spojrzysz na jakikolwiek wysryw gospodarki centralnie sterowanej, czy to będzie żuk, polonez, duży Fiat, czy mały Fiat, czy to właśnie te butelki żurku, no to będzie to po prostu skompromitowane od góry do dołu.
4: No dokładnie. Ja na przykład nie robię w tej chwili wprawdzie takie, że kupuję za każdym razem drukarkę, tylko te tusze, które są z drukarką, uzupełniam, aż się w końcu cała drukarka zatrze, bo w każdej drukarce, tych tanich drukarkach, są tak zwane pampersy. To jest taki element, który wsiąka tuszkę.
3: Wylatałby was właśnie w takim trybie jak teraz nadaje.
2: Cicho, etam.
3: Właśnie takie mega pozytywne audycje o niczym w czasach kryzysu. Tak dalej, trzymajcie, pozdrawia Wacuś, 50 zł.
2: Ale fajny komentarz, słuchajcie. Właśnie pisze tutaj słuchacz, Wacek Wellacha, że właśnie lubi nas takimi, jakimi jesteśmy. Takich właśnie głupkowatych, takich gadających o niczym, żeby w tych czasach dobrobytu, tu zamienię słowo, żeby tak było coś, taka odskocznia trochę. I tak trzymajcie. I właśnie, no, elo mordy, yo madafaka, pozdróweczka, Wacuś, fajnie, i pięć dych wysłał, ja nie mogę.
1: No, żółwik, Wacusiu, naprawdę dziękujemy bardzo. Krawiec, znasz mój numer konta, nie?
2: Mnie tylko właśnie jedno w tym boli, że ja się muszę podzielić z potrzebą, z tym wszystkim, potrzeba, a poczekasz trochę?
1: I to jest właśnie ten problem, że ja mu wysyłam w 15 minut, a on mi wysyła w 15 miesięcy.
2: Nie 15 miesięcy, to przesada. Się... Przesada, tak no, w pół roku,
4: i tak
2: pół roku max.
4: Się słuchacz, który potem zapłaci za krawca. No.
2: Właśnie, to... taki właśnie.
1: To znaczy, słuchajcie, ja mam tutaj w ogóle jakiś taki nowy projekt z tyłu głowy. Nie wiem, czy mogę się pochwalić, ale mam nowe narzędzie. Mogę tutaj wysłać krawcowi MP3. Pokażę ci etam, jak wygląda, jak powinno wyglądać stereo. Jest to słabe stereo, bo to jest stereo z wejścia do mojego domu, ale jeżeli dacie mi 3 minuty, to możesz, krawiec, to potem puścić na live'ie. I z tego będą bardzo fajne rzeczy, bo mam tutaj... To będzie projekt podcasterski, to będzie projekt offline, ale będzie fajne.
2: Dajesz, dajesz, coś nowego. Fajnie, a będzie w nocnym radio coś?
1: No oczywiście i tylko w nocnym radio, bo nie wiem, czy będzie warto się tym chwalić.
2: Dawaj, dawaj, chętnie tutaj.
1: Dobra, daj mi 3 minuty, bo muszę do tego mojego pięknego Zooma sięgnąć.
2: Dobra.
1: Ale naprawdę możliwości tego sukinsynka są naprawdę imponujące.
2: Projekt podcasterski. A właśnie, słuchajcie, niedługo na antenie może zagości też Skała ze swoim nowym podcastem politycznym. Takim trochę, wiecie, jak to Skała, proeuropejskim, takim trochę związanym z opozycją obecną i tak dalej, ale co by nie mówić, Skała, no chyba się zgodzicie ze mną, że to jest taki kumaty koleś, nie? I taki szczery. On fajnie nadaje te audycje polityczne, więc ja już się tutaj... Ja już się zgodziłem, żeby tutaj w nocnym radio też to publikować.
1: Tak, ja również, więc będzie.
2: Potrzeba też się zgodzić.
4: Nie wiem, czy mam głos, ale też się zgadzam.
2: Nie masz głosu, Etam. Ty jesteś naszą tutaj...
4: Maskotką.
2: Maskotką nocnego radia. No, jako jedyny pokazałeś swoje oblicze, no to wiesz. Musisz być siłą rzeczy maskotką.
4: No, kiedyś wśród fotografii był klot w kasku, zdaje się. I później pokazał oblicze, więc to też się liczy, nie? Już nie był w nocnym radiu, ale...
2: No, nie wiem. No, tak więc... Cóż, mogę rzec. Gdyby ktoś chciał dołączyć do nas na antenę, to zapraszam, nocne radio, Skype. Ja już trochę jestem...
4: Zmęczony.
2: Czuję właśnie, to jest dobre słowo.
4: A mnie gardziełko boli, bo jednak się kurczę, rozpiąłem dzisiaj trochę z tej kurtki pod to słońce, a wiało. Tak trochę mi powiało w to gardło. A miałem niedawno ucho przewiane, jeszcze nie skończyłem. No jeszcze mam dwie tabletki do wzięcia. Kurczę, to takie, które jelita niestety nadwyrężają. Widzisz, na jedno pomaga, a na drugie szkodzi. To jest najgorsze. Co zrobić? Trzeba. Jakaś medycyna naturalna na ucho. Jest taka medycyna naturalna. By was ucho bolało po zawianiu, to się wsadza olej kamforowy na watkę i do ucha, tylko nie za głęboko. Potem będziecie musieli drutem wyciągać.
2: No są też takie jakieś zabiegi, że sobie jakieś specjalne świece zapalasz i ten
4: czyszczące.
2: Dym... Tak, takie czyszczące właśnie, że ci potem z ucha wylatuje dużo takich dziwnych rzeczy, nie?
4: Dokładnie. Ja kiedyś miałem czyszczenie robione wprawdzie nie świecą, ale za komuny jako dziecko. Facet mi wsadził truta w ucho i tak głęboko, że aż poczułem w środku głowy i wyciągnął stamtąd coś. Nie wiem, co to było. Szczerze mówiąc, przypominało jakiś taki korek od wina. Ale potem lepiej słyszałem na to ucho.
2: No proszę. Ja mam jedno ucho zepsute, bo kiedyś mi pękł bębenek i mam trochę gorszy słuch o 15% na jedno ucho.
4: No to musisz sobie balans w stereo robić zawsze pewnie.
2: Bo to się potem robią blizny jakieś tam na... Tomu pisze, może czas na aktualizację ramówki na stronie NR.
4: No jest to takie coś, ramówka, i to jest takie bym powiedział już...
2: No tak.
4: Przed jaskiniowcem jeszcze, nie?
2: No zupełnie nieaktualne, to fakt.
4: Ja myślę, no,
2: ale co my mamy zrobić? Słuchajcie, no nie ma chętnych do nadawania i tak trochę wstyd, no co? Krawiec, Potrzeba i Etam, tak? Nadają. No to tak wstyd trochę, no to tak aż... Tak się bardzo nierwę do tego, żeby to zaktualizować.
4: No to właśnie dlatego jeszcze raz apeluję w imieniu kolegów tutaj, żeby się ktoś zgłosił. Nawet taki prosty projekt, jak sami o sobie, 3 osoby przysłały po 10 minut i koniec, nie? No, bo tutaj jest trochę więcej osób, które by pewnie coś mogło sobie powiedzieć. Znaczy ja nawet chciałem nagrać, ale mówię, no cóż, będzie trochę durno wyglądało, jak samo sobie będę nadawał jeszcze, skoro i tak nadaję cały czas o sobie.
2: Tym bardziej, że takiego Etama się nie da za bardzo wrzucić w ramówkę, bo on nadaje spontanicznie i kiedy mu tam się chce, więc no, kiedy mamy, co mamy tam wpisać w ramówkę? Etam, będzie jak będzie, albo jak
4: właśnie
2: będzie, to będzie.
4: Pamiętam, okay, że tam... No dobra, już jesteś gotowy.
1: Tak, to znaczy można to wrzucić w tło, bo to jest mój powrót do domu bez żadnego głosu z mojej strony, więc spokojnie można to wrzucić w tło, ale sam dźwięk przestrzenny, który daje ten mikrofon czterokanałowy, tak, tam tak powinno wyglądać stereo.
4: Kwadro.
2: A co, kupiłeś sobie jakieś nowe urządzonko?
1: Tak, Zoom 2N, bardzo polecam.
2: O, i znowu donecik, 18.
3: Władimir Putin, 3 złote dla krawca za pośrednictwo.
4: Czego?
3: 15 złotych dla Karoliny Odetama, 18 złotych.
2: 3 złote dla krawca za pośrednictwo, 15 złotych dla Karoliny. O, dla Karoliny. No proszę, ja słuchałem dzisiaj Karoliny. Takie różne były fajne, rubaszne opowieści, takie trochę...
4: Ona była gdzie?
2: Lekko erotyczne.
4: No, przyszła z alkoholem sobie kupiła. Za 100 zł alkohol sobie
2: takie
4: kupiła.
2: O zabarwieniu erotycznym lekko były opowieści fajne dzisiaj.
4: Nie, to była edukacja domowa. To, wiesz.
2: Aż mi tak dygnął troszkę, przepraszam, że tak mówię, ale... Ale to nie grzech ogółem. No. Dobra.
1: Nie, to nie grzech, to etam.
2: No.
4: No ona za chwilę będzie miała 19 lat, to będzie jeszcze parę lat i będzie stara panna.
2: Nie? W sam raz, taki wiek w sam raz właśnie. No dobra, no to co, to puścimy tutaj od potrzeby nagranko, to się na moment wyciszmy, no.
1: Ale naprawdę słowo, bo to jest tylko demo, co ten mikrofon potrafi.
2: A, takie demo. No dobra, to posłuchajmy dema.
1: Mam nadzieję, że to jest to.
2: Gra, ale coś tam sapie.
1: Czekaj, to chyba nie było to? Nie, to nie było to.
2: Było słychać jakieś...
1: Nie, to nie było to. To nie było to. Zatrzymaj.
2: Dobra, stop. Cholera wie, co tam potem było. Ja aż się boję odtwarzać. Jakieś takie o. I to demo potrzeby.
1: Nic się nie stało. Moment.
2: Polacy, nic się nie stało.
4: No mi też dzisiaj mówili, że ja sapię, no ale ja miałem na krtani mikrofon, żeby mi nie latał po brodzie, jak szedłem na dworzu i mówią, że ja sapię. No kurczę, no to... Trudno, żebym nie sapał, jak idzie 100 kilo żywego mięcha, nie?
1: Nie, to był zupełnie inny projekt, w którym chciałem sobie nagrać, jak chrapie.
4: Przypominam wszystkim słuchaczom, nie wiem, czy to leci teraz, czy nie, że w latach 70. były próby właśnie z czterokanałowym dźwiękiem, tak zwanym kwadrofonią. Czyli cztery głośniki, w każdym rogu pokoju jeden, nie?
2: Dolby System. Etam Dolby System. Napisz taką specyfikację do Ministerstwa Edukacji, że nowy system edukacji narodowej, Dolby System, Amiga, Flash.
4: Czym tylko się potrzeba chwalić? Czekajcie.
1: Tak, teraz jest faktycznie powrót do domu.
2: Co, puścić?
1: Tak. Zoom 3 to jest właściwe nagranie.
2: No dobra, no to się wyciszamy na moment i słuchamy, co tu potrzeba wysłał.

0: jakieś skrzypienie, odgłosy kroków. No, geniusz, geniusz.
1: Po prostu wyciągałem przestrzenność z mikrofonu.
0: Klucze wyciągnął, słychać? Brzęk kluczy? Cóż za emocje. O, winda przyjechała.
1: Mam nadzieję, że w stereo nadajesz.
0: Kwadrofonia, Dolby System i tak dalej.

0: mało epickie jakieś to nagranie twoje, wiesz? Tak szczerze ci powiem, tak po koleżeńsku, takie... No, miewałeś lepsze występy.
1: Kiedyś miałeś lepszy brzuch.
0: Kto do nas dołączył?
2: Halo, halo, to Łukasz z Krainy Deszczowców, z Walii, że tak powiem.
0: Z Walii?
2: Tak, pozdrowienia dla wszystkich trzech prowadzących.
1: Siemanejro.
2: Siema. No i oczywiście dla mojej żony, która będzie tego słuchała prawdopodobnie jutro, jak się obudzi.
0: No proszę.
2: Dzwonię w takiej sprawie. Krawiec, słuchaj, w ogóle jak mnie słychać?
1: Doskonale.
0: Całkiem nieźle.
2: No to super. No to super, bo akurat z komórki dzwonię. Czy dałoby radę, żebyście nawet w trójkę, czy jakoś tak zrobili coś w stylu top 10 audycji, żeby to można było zaszerować na przykład na Facebooku czy gdzieś indziej, bo chciałbym, nie wiem, coś udostępnić, ale też nie chcę, żeby tam znajomi słyszeli na przykład, że nie wiem, po 10 minutach audycji czy po pół godziny ktoś dzwoni pod wpływem albo są jakieś bluzgi, nie? Tak, żeby zainteresować po prostu ludzi.
1: Muszę wreszcie zrobić 20 ton.
0: No w sumie nie jest głupi pomysł, żeby zrobić takie the best of albo top 10, coś w tym stylu, takie najlepsze z nocnego radia. No.
1: No teraz nie mamy, ale sobie to wrzucę na krótką listę, ale ta krótka lista jest naprawdę w ciężkim stanie teraz. Nie, serio, naprawdę, kurde, ludzie doceniają tych, którzy was leczą, operatorów 112, lekarzy i tak dalej, ale tych, którzy dostarczają wam internet, nikt, kurwa, nie doceni, a roboty mamy tyle, że sobie nawet nie wyobrażacie.
0: No właśnie.
2: Też... Ja kiedyś ogólnie myślałem, że z tobą gadałem, potrzeba na żywo.
1: A, nie wiem.
2: Bo byłem w zeszłym roku na zlocie od detektorystów w Lincoln i
1: to nie.
2: Na pewno nie. Z aukcji bilet wygrał gościu, który miał na nazwisko potrzeba. Ja do niego już taki troszeczkę pod wpływem podszedłem i się go pytam tam, czy to ty z nocnego radia? On się tak na mnie patrzył. Także mały ząb był, ale no, było fajnie. Było warto.
0: Pierwszy raz do nas dzwonisz, nie?
2: Tak. Pierwszy raz, bo ostatnio, parę dni temu pisałem z Zenonem i on tak po paru właśnie minutach napisał mi, że no to będzie jak zwykle, że niby chce, a tak naprawdę nie zadzwoni. No to dzwonię.
0: No proszę, to gratulujemy odwagi. Jednak się przemogłeś. Dzięki. I no i fajnie jest.
2: Akurat mam chwilę, bo mam teraz przerwę w robocie i mogłem zadzwonić, a mam słuchawki przy sobie, także nic nie stało na przeszkodzie.
0: Też dzisiaj nawet gadałem z jedną osobą, która być może kiedyś jednak zadzwoni, którą znacie z czatów, ale nie zdradzę, o kogo chodzi.
3: Ja wiem.
0: A ty tam wiesz tyle, co zjesz. Tam.
2: Nie ma się co tam, nie wiem, krępować czy bać, bo to...
0: Pewnie, że tak.
2: Jak normalna rozmowa, nie?
0: Pewnie, że tak.
2: No. A, słuchaj, krawiec, bo jeszcze tak chciałem ci powiedzieć, bo wy tak, kurde, czasami jeździcie, że Polacy to takie cebulaki, tak ci szczerze powiem, porównać średnio inteligentnego Polaka do średnio inteligentnego Brytyjczyka, to jest niebo a ziemia, to są takie barany tutaj, masakra. Z własnego doświadczenia wiem, że chłopak, który jest moim kolegą, jest młodszy ode mnie, przyjechał, on był takim średniakiem, bardzo średniakiem w szkole w Polsce. Jak poszedł tutaj do szkoły, to był najlepszy w klasie.
3: No, to się sprawdza.
2: Taki mają program nauczania.
3: Po raz kolejny się sprawdza. Wszyscy znajomi, którzy wzięli dzieci, nawet były takie trochę, no tu manowate tutaj w Polsce, tam najczęściej nie tylko są najlepsi, ale jeszcze stypendia dostają.
2: Tak, dokładnie. On ogólnie skończył już ten okoleć informatyczny w Bristolu. Z tego, co pamiętam, bo ja już z nimi straciłem kontakt parę lat temu, bo wyjechałem do Cardiff, ale...
0: No. To takie treści tu pan mówisz, a pan chyba wiesz, jaka jest najmądrzejsza nacja na świecie? Pan mówisz tutaj, że Polaki, a to nie jest tak. To są inne wśród nas tutaj
3: szczególnie
0: nacje.
3: W liczeniu to tak, się zgadzam.
0: W liczeniu, w bankowości, w liczeniu, w finansach są lepsi?
2: Podobno są, ale czy to jest prawda? Kto to wie? Jakby mieli takich sąsiadów zawsze jak my, a poza tym oni dostali przez prawa od nas, nie?

0: na Litwę jako pierwszych. To chyba był Kazimierz Wielki, dał im prawa do Litwy, do pożyczek na procent. Także oni swoją potęgę zaczęli w Polsce tak naprawdę. I tego nie doceniają teraz.
1: No właśnie, oni nic nie doceniają w sumie.
2: No i tutaj jeszcze bym tutaj zaznaczył, że Polacy, przede wszystkim młodzi Polacy, to czego się uczą w szkole, tak? Uczą się uczyć, bo nie mamy tego jakiegoś, nie wiem, podanej wiedzy na talerzu i jeżeli ktoś jest ambitny, jeżeli ktoś, nie wiem, właśnie wyjeżdża za granicę i coś chce więcej wyciągnąć ze swojego życia, czy nie wiem, czy zostaje w Polsce i chce coś więcej wyciągnąć z życia, to nie ma tej całej bazy. On musi się nauczyć uczyć.
0: Tak, tak. No ja miałem tyle dobrze, że przy wyjeździe nie musiałem się martwić o nic. Już wszystko na mnie czekało. Robota, dom, samochód, żeby do pracy dojechać. Także było fajnie.
1: Znajomi czy rodzina?
0: Z innymi.
1: Kto pomógł?
0: Nie. Agencja z Wrocławia.
1: O, agencja.
0: To było w 2006 roku. Dzisiaj mi właśnie mija 14 lat. Kawał czasu.
1: Agencje chyba nie są takie złe. Pamiętam, że mi kiedyś załatwili robotę w Warszawie za 6 klocków. Tak od razu, na drugi dzień w ogóle. Ale nie pojechałem. Jakoś tak się bałem zmieniać miejsce zamieszkania.
0: A jeszcze, Krawiec, jedna rzecz. Odsłuchałem ostatnio, znaczy dzisiaj w sumie słuchałem tej audycji, co żeś tam te różne głosy dawał. Pomyśl nad dubbingiem.
1: Dobra, pomyślę.
0: Nadawałbyś się chyba. Tak mi się wydaje.
1: No może.
2: To jest ten problem, że wiesz, że bez szkoły aktorskiej się przebić do jakiegokolwiek studia dubbingowego jest zajebiście trudno.
0: No tak.
3: I pleców jeszcze, nie?
2: No nawet nie tyle pleców, no nie demonizuj, bo nie w tej branży. Ja rozumiem artyści, tak, jakieś malowanie różnych rzeczy, fotografia, tak, ale jeżeli chodzi o dubbingowanie, nie żebym próbował, nie powiem, że próbowałem, ale nie masz szkoły dziennikarskiej, aktorskiej, emisji głosu, nie masz doświadczenia, no to sorry, jesteś po prostu spuszczany w kiblu.
0: No, ale wy wszyscy macie doświadczenie z radia, nie? Może nie jeżeli chodzi o dubbing, ale ogólnie o występowanie tam, nie wiem, przed ludźmi.
1: Może tak za bardzo marudzimy, bo w sumie nie podjąłem żadnych działań, do nikogo się nie zwróciłem, nie napisałem żadnych maili, nie wysłałem CV, a tak łatwo mówić, o to są zablokowane tutaj drogi i nikogo tam nie wezmą,
2: kurde,
1: bez znajomości.
2: Sami proponowałeś lektorkę tam dla jakiegoś czegoś, tak, i się okazało, że jednak mimo, że dałem cenę o 50% niższą niż profesjonalny lektor, no to zostałem spuszczony w kiblu, tak?
1: No to są, wiesz, takie tam przez znajomy, znajomego, a może będzie chciał, a może nie. No to tak często wychodzi, że jednak nie.
2: Słuchaj, taka Krystyna Czubówna zbiera 1000 zł netto za przeczytaną stronę A4 normalizowanego tekstu. Jest mnóstwo naprawdę aktorów głosowych, którzy są, chcą i mają pewne możliwości, żeby się do tego dobrać. Robią reklamy, reklamy przede wszystkim. No ale przebić się przez to jest mnóstwo ludzi, którzy mają jakieś tam małe studyjka, no ciężko się jednak do tego dubbingu przebić.
3: No bo trzeba było, Krawiec, jeszcze też, bo ty powiedziałeś, czego nie zrobiłeś, a jeszcze nie zrobiłeś jednego. Jakieś krótkie słuchowisko w nocnym radiu. Ja nie mówię o czytajniku, słuchowisko.
0: To byście musieli się we trójkę podzielić na rolę, nie?
2: Ale tam będzie miał rolę pierdzącego komputera.
1: Może nagramy kiedyś faktycznie jakiegoś audiobooka z podziałem na rolę, to by było fajne. Ja jestem jak najbardziej za. Myślę, że słuchacze
3: też się ucieszą. Ja proponuję jakiś pilot pierwszy, jakieś krótkie opowiadanie skądś wziąć.
1: Coś małego na początek, nie?
3: Taką jakąś nowelkę, żeby po prostu na 3 głosy, czy na 4 głosy, może się ktoś jeszcze zgłosi, żeby jakaś kobieta była koniecznie.
2: Ja się złamałem na jednym opowiadaniu, Odrzutowiec miała, gdzie zabrakło mi właśnie 3. dziecięcego głosu. Bo powiedzmy, ja sam z siebie jestem w stanie wydobyć 3 różne głosy, góra, naprawdę góra, bo nie mam do tego talentu. Krawiec, zróbmy to. Zróbmy czytajnia Reloaded.
1: Do it, do it, do it.
3: Ja umiem udawać zombie, która mi mówi, że dobrze mi to idzie.
1: A może no, weźmy coś fajnego na warsztat, na przykład Kaznodzieje komiks. Mieliśmy kiedyś z Klodem to zrobić, przyznam się wam, i nam jakoś tam nie wyszło, bo znowu stanęło na tym, że Krawiec, to ty wymyśl, zrób, nagraj, a ja może się dołączę, jak mi się spodoba. No to a zróbmy Kaznodzieje, to by było to, Kaznodzieja.
2: Oh, yeah. Dawaj. Jestem za.
1: No.
3: Ja nie znam prawdzie tego komiksu, ale mogę być za. Musi dopasować postać do mojego głosu.
2: No dobra, ty będziesz grał zwłoki na płocie.
3: A to mało będę mówił.
1: Jak myślicie, słuchacze, który z nas, ja czy potrzeba, znaczy, kto by się z nas nadawał lepiej na daną rolę? Znaczy, do danej roli, a jakoś tak nieskładnie mówię. Kto by lepiej pasował do roli Jesse'ego Castera, a kto do wampira tego, jak on się nazywał? Floki, podpowiedz.
2: Ty do Jesse'ego, bez dwóch zdań.
1: Tak?
2: Ja zdecydowanie, Jesse? Absolutnie.
1: Tak mi coś.
0: Ja się nie wypowiadam, bo nie wiem nawet, o czym mówicie.
1: Ale widzisz, jest głos, że Krawiec na wampira. Jak się nazywał wampir? Kurde. Mój ulubiony komiks i nie wiem, ale siara.
3: O właśnie, jakie macie ulubione komiksy? Bo mój The Best to jest Charlotte Paweł Sąsiedzi, Przeprowadzka i Sąsiedzi, czyli Kubuś Piekielny. Natomiast drugie miejsce Baranowski, zdecydowanie Na co dybie wielorybie, Czubek nosa Eskimosa i Skąd się bierze woda sodowa. I jeszcze Orient Man.
1: Dobre, nie przeczę.
2: Ej, ale jakbyśmy
1: Cassidy,
2: woda sodowa zrobili, kudłaczek, bąbelek, ja robię bąbelka, absolutnie.
1: No to ja kudłaczka. A wampir to był Cassidy, oczywiście, no już sobie tutaj.
3: Ja będę grał kowboja. Panowie, to jest napad z bronią u pasa.
1: A pojawiły się głosy, że Etam na Kaznodzieje, na Preachera, na Jesse'ego.
2: Boże,
1: to
2: nie.
1: Ciekawe. Ja sobie nie wyobrażam Etama, który wygłasza takie kwestie jak płońcie, skurwysyny! On jest za spokojny.
3: Ktoś szumi strasznie.
1: No, ktoś szumi.
0: No, słyszę. Dobra, panowie, ja będę się rozłączył, bo mi się przerwa kończy, także dzięki bardzo. Trochę było stresu, ale no, było warto.
3: Nocna zmiana, no co zrobić. Nie?
1: No dobra, to dziękujemy za telefonik, fajnie było. Trzymaj się, do następnego
0: razu. Dzięki, bo robicie zajebistą robotę, chłopaki.
1: O, jak miło.
0: I powodzenia. No, cześć.
1: Hej, hej. Zajebistą robotę. Jak często to słyszymy, potrzeba, nie? Robicie zajebistą robotę, a tak mało nas ludzi słucha.
2: No mało, nie mało, no trudno tutaj, wiesz, określić, tak? No jednak się trochę wystrzeliliśmy. Mamy te 2770 subów. No jakoś się to powoli rozwija. No nie wiem, no każdy kanał jakiś przyzwoity od jakiegoś poziomu niskiego zaczynał. Robimy swoją robotę. No i tak nagle głupio by było, żebyśmy się gdzieś tam... O, ciągu podłączył słuchawki. Żebyśmy się nagle, nie wiem, jakoś tam sprzedali i przestali robić to, co nam w duszy gra.
4: Sorki tutaj za moje problemy techniczne. Cały komputer mi się zawiesił i karta dźwiękowa się odłączyła. So sweet.
2: Halo, dzień dobry. Infolinia spiskowa. Czy próbował pan zrzucić winę już na Żydów?
4: Jeszcze nie.
2: A to proszę bardzo zrzucić najpierw winę na Żydów, a potem na Bilderbergów i jeżeli to nie pomoże, proszę o ponowny telefon. Dziękuję.
4: Z moim imieniem to się nie uda. To...
3: Jeżeli chcesz rozmawiać z Krawcem, wciśnij 1. Jeżeli z potrzebą, wciśnij 1 i 9. Jeżeli chcesz rozmawiać z Etamem, wciśnij 3 razy E. Jeżeli nie jesteś zdecydowany, komunikat zostanie powtórzony jeszcze raz.
1: No, dzisiaj właśnie dzwoniłem do Neti i słyszałem takie komunikaty. Muszę tam opłacić w końcu internet.
3: A ja do rędu.
4: Jeżeli chodzi o słuchowiska, o których wcześniej mówiliście, to ja, jakby co, to ja się piszę. Lubię takie rzeczy.
3: Zapisuj go szybko, kraj na kartce, żeby nie było potem.
4: A co do dubbingu w ogóle i co do wkręcenia się w dubbing, no to faktycznie jest trudno, ale to też nieprawda, że ze szkołą aktorską jest mnóstwo aktorów głosowych bez szkoły. Tylko po prostu dużo osób jest na tych wszystkich castingach i tak dalej i dużo osób też po znajomości trafia do dubbingu i po prostu się ciężko przepchać.
2: Ale wiesz co, mam tutaj piękną obelgę na ten moment. Te aktorzy bez szkoły.
1: P19 na świętego od morderców. Taka propozycja. Święty od morderców. Fajna postać. No, to, ale to musi być taki mroczny głos. Mroczny głos. Potrzeba ma taki właśnie. On by się nadawał na dubbingowanie kogoś takiego mrocznego. Ja to nieszczególnie, bo taki we mnie takiego pajaca zawsze słychać trochę. Takiej nutka pajaca. Taka lekka domieszka klauna. Tak jakby.
4: No to już była tego, żebyś Cassidy'ego zagrał.
1: No właśnie, chyba na Cassidy'ego bardziej.
4: Total.
2: Nie jestem do końca przekonany co do tego pomysłu, ale wydaje mi się, że ma jakiś potencjał.
1: O, chciałeś być teraz mroczny, ale ci nie wyszło coś.
2: No niestety, ta kompresja Skype'a.
4: Jasne,
1: tak się tłumacz.
4: Tak się tłumacz.
3: Usłyszywszy kwestię potrzeby, krawiec skulił się i włożył prawego kciuka do ust w pozycji embrionalnej.
1: Ale teraz tak słyszę, że wy, jak staracie się już tak podkładać głos, już tak właśnie coś tutaj działać, to tak wam wychodzi taki teatrzyk szkolny trochę. Tak się przestawiacie z takiego naturalnego głosu na taki właśnie, że tu będę coś dedykował. Właśnie.
4: Ale sorry, no dubbingu jest troszeczkę przerysowania mimo wszystko, ze względu na to, że jeżeli grasz tylko i wyłącznie głosem, to te emocje musisz zarysować bardziej. Tym bardziej, jeżeli nie ma pod to żadnego obrazu.
2: Słuchajcie, nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, że w tym momencie, kiedy podjąłem tego, po prostu od ręki, podjąłem się tego zwyczajnie oddolnie. Musicie sobie zdawać sprawę z tego, że nie miałem żadnego przygotowania, przeczytania tego tekstu przez kilkanaście razy, choćby przez chwilę.
1: No, tratatata, tratatata, tratatata, tratatata.
2: Twój stary jak cię robił.
1: Zanim mnie zrobił, to ci wszedł do wanny. Nie wyszło trochę.
4: Grzesiek to mówi, że was uczę emocji w nocnym radzie. What the fuck?
2: Wiesz, to trochę tak, bo mamy jakiś taki wyrobiony, mamy bardzo dużo wyrobionych rzeczy, które są związane właśnie bezpośrednio z nocnym markiem, gdzie mamy jakieś swoje catchphrase'y, jakieś swoje zawieszenia, którymi nawzajem sobie się identyfikujemy.
1: No.
2: No właśnie.
1: Tak to wygląda.
4: Ja to nie będę próbował swoich jakichś umiejętności głosowych wykrztusić siebie. Być może jeżeli sesja, o której mówiliśmy, RPG do skutku dojdzie. Mam nadzieję, że dojdzie, to mam nadzieję, że gdzieś tam głosem się pobawię, bo uwielbiam to. Na sesjach RPG można naprawdę bardzo fajnie jako mistrz gry sobie pograć z tymi postaciami. I to jest coś, co zawsze moi gracze lubią na moich sesjach jednak.
2: No, coś w tym jest. Coś w tym zdecydowanie jest, ale to jest to też widok na żywo. No, pomijając kompresję Skype'a, ale to jest, jeżeli byśmy sobie nagrywali po prostu na luzie pewne rzeczy, to wygląda zupełnie inaczej.
4: No jasne.
1: No, to prawda. Co innego jest teraz tu na zawołanie coś powiedzieć, a co innego jest.
2: Ej,
1: sobie...
2: krawiec, zrób fikołka!
1: Nie chce mi się.
3: Ojczyzno moja.
1: Być widzę, albo nie być. Oto jest pytanie.
4: Jezu, jak na jakimś castingu do teatru.
3: Zaszał krawiec smak.
4: Wszyscy próbują.
3: Wszak, że wydane są zakazy, iż nie wolno siać zarazy. A to było co? A to było tak. Co ci, krawcze, co? Tak mi dobrze szło. Przyjeżdżały z miasta panie, kupowały maknać panie. Teraz nic, o co? Myśli krawiec tak. Skoro trefny mak, pójdę w pole, grządki skopię i posadzę tam. Dobra, nie będę wam kończył.
1: Teatrzyk szkolny, tak plus. Teatrze no. Szkolny Plus.
2: I potem siedli sobie na tych zydlach i stwierdzili, kurwa, tego się nie da zrobić z tych produktów z Lidla.
4: A to tak tutaj negatywnie Krawiec, jak zwykle, że od razu, że o, teatrzyk szkolny.
1: Nie no, słabi jesteście trochę, tak powiem szczerze, słabo to wychodzi, tak jak na zawołanie próbujecie coś powiedzieć, to tak to wychodzi bardzo sztucznie, bo się spinacie po prostu, bo tak trototo, trototo, trototo, trototo i tak to słychać po prostu, no to jest słabe.
3: Ja umiem bardzo emocjonalnie, dostałem piątkę z polskiego, wyrecytować wiersz Broniewskiego, Bagnet na broń.
1: Tak sobie przypominam, kiedyś na języku polskim właśnie mieliśmy ćwiczenia z recytacji wierszy, wyszedłem, też dostałem piątkę, tam, tylko mi nauczyciel powiedział, no bardzo ładnie, super, naprawdę, tylko tak brzmisz tak trochę jakbyś czytał jakiś rosyjski wierszyk na jakimś tam za komuny, no tak trochę właśnie też takie.
2: Ale pamiętacie z podstawówki te konkursy recytatorskie?
4: Mm.
2: O Boże.
4: Nie brałem udziału na szczęście.
2: Ale... Ja tam strasznie brylowałem, aż się odbiłem od poziomu powiatowego. Gdzie wygrał, kurde, jakiś syn, albo nie wiem, jakiś wnuczek jakiegoś tam sołtysa, czy kogoś, kurwa, który opowiadał, nie wiem, to nie pamiętam, co to był za wiersz, ale coś tam o jakiejś dziurze, mrocznej dziurze, i pamiętam końcówkę tego, jak on się po prostu zajarał i powiedział: latareczkę mało mam, żadnej dziury nie ma tam. Dosłownie. I kurwa, ja się przygotowałem, opowiadałem jakiś tam wiersz, coś ze Stachury, nie pamiętam już w tym momencie, co było konkretnie. Kurwa, latareczkę mało mam, żadnej dziury nie ma tam. I potem poszedł się jeszcze w ogóle do tego swojego, kurwa, sołtysa przytulić. I za 20 minut ogłoszenie wyników, oszty, chuju ci w dupę.
4: Ja może dobrze, że nie występowałem, bo jak ja bym sobie wybrał jakiś wiersz, to ja bym na pewno jakiś taki niecenzuralny wybrał, to może lepiej nie.
3: Wprawdzie nie tyczyć do wierszy, ale w podstawówce w pierwszej klasie, w co mi nie uwierzycie pewnie, dostałem odznakę czyścioszek. Od pani pielęgniarki, tak? Poważnie.
1: Sprawność czyścioszka. To bym się nie spodziewał.
4: To masz rację.
2: Mnie wynieśli na kopach z Zuchów, bo tam jest taka przysięga Zucha, że harcerz kocha Boga i Polskę. Zuch kocha Boga i Polskę. I nie przeszło mi to przez gardło.
3: A to miałeś 7 lat. Przecież do Zuchu to 7 lat przyjmowali, nie? My to mieliśmy na hardkorowo, tam trzeba było zgasić świecę ręką, między innymi, żeby do Zuchów cię przyjęli. Nie wiem, czy u ciebie była taka forma, że tak...
2: Do tego punktu nie podszedłem, ale wydaje mi się, że u harcerzy jest coś takiego, że musisz fajkę zgasić ręką.
3: No to u nas była świeca, nie? Pokazał mi tak, jak próbowałem palcami poślinić sobie i zgasić, a ten mówi: walnij ręką z całej siły, że tak przyfasoliłem, że się poparzyłem oczywiście, nie? Ale przyjęli mnie do Zuchu i byłem dumny z tego powodu.
1: Ja pamiętam kiedyś w szkole, też to było w szkole średniej, recytowałem Nicka Cave'a, taką mroczną piosenkę o mordercy, który wszystkich zabija w knajpie, i w ogóle się tak spiąłem, w ogóle dostałem tam 6 i w ogóle, a po mnie wyszedł koleś: stoi na stacji lokomotywa.
3: No to tu Wima znany wierszyk.
2: No ale kurde, no mimo wszystko jednak jakieś takie humorystyczne zalążki jednak mają swój sens. Jednak jeżeli dobrze je przedstawić, to jest kurde aktorstwo. Nawet lokomotywę można dobrze sprzedać, mi się wydaje.
1: Stoi.
4: No tak, jakaś grupa lokomotywa w ogóle przeczytała tak właśnie lokomotywę jako taki erotyczny wierszyk. To polecam poszukać sobie. I naprawdę, to nagle zabrzmiało jak erotyczny wiersz. To,
1: i
4: to
1: sapie,
4: było takim tonem pisane.
1: I dmucha, i pot z niej spływa.
3: I biegł, przyspiesza i gna coraz prędzej.
1: Coraz prędzej! I dyszy! I dmucha!
3: Ach, dokąd, ach, dokąd, ach, dokąd?
4: Na trochę wprost! Przeginacie tym erotyzmem tutaj, to już pornografia.
3: No ale jeszcze tutaj... Potarze przez most.
2: Ale jeszcze wracając do Tuwima, nie wiem, mało kto być może wie, że w Łodzi jest pomnik dupy Tuwima.
1: O!
2: Tak.
4: Nawiązujący do słynnego wiersza, co i tam wszyscy w dupę.
2: Tak, dokładnie tak. Jest co prawda ukryty w uliczce, ale jak ktoś będzie w Łodzi, to mogę wskazać miejsce.
3: A to by była taka ciekawa aleja dupy zamiast aleja gwiazd, nie?
1: Edyta pyta...
2: No jest Edyta... bardzo blisko łódzkiej Alei Gwiazd, swoją drogą.
1: Edyta pyta na czacie, krawiec, sprawdzałeś, czy masz gorączkę? Ja zawsze mam gorączkę, jestem...
3: Pewnie na poważnie. Mnie na przykład gardziołko dzisiaj boli, to zaraz sobie wezmę coś do ssania. Wiecie, że na gardło najlepiej, co mi pomaga na gardło, jak tak trochę jest, zaczyna tam drapać, tak jak...
2: Czarny penis.
3: Nie.
1: Do buzi.
3: No. Czekajcie, bo mi tutaj dzwoni, żebym na spacer z pieskiem wyszedł.
4: Pod język.
3: Biorę sobie, słuchajcie, psa supermocno miętowego, a od biedy tiktaka supermocno miętowego. Bardzo dobra rzecz.
2: Lepiej zainwestuj w tiktaki, bo ci jedzie.
1: Etam, przepraszam, że tak się spytam, ale tak po to, o tym piesku. Ty tak teraz wychodzisz na spacer i tak tą... smyczkę za sobą ciągniesz, tak bez piesku.
2: A potem jak ktoś cię zapyta, to takie o kurwa, nie, zapomniałem psa.
3: Oddałem smyczkę sąsiadowi do jego pieska Bartka, także...
4: Ale nie, to nie. Był smutny widok, taki Etam idący chodnikiem z tą taką samą smyczą.
3: Ale mam, ale tutaj cały czas mógłbym tak pójść, tylko bym musiał ciągnąć za sobą, bo mam dziewczynę Maksia, którą często tutaj gwałcił taki pluszowy piesek mojej córy, jak była mała i też mniej więcej rozmiaru mojego psiaczka, a mój psiaczek patrzy się właśnie na mnie z portretu. Jedne z ostatnich zdjęć mu wykonałem.
2: Pluszowy piesek na smyczy by wyglądał jeszcze gorzej niż pusta smycz.
4: Tak. A to w ogóle krawiec tak tutaj mówił, że teatrzyk szkolny, a sam jak zaczął z tą erotyczną lokomotywą, no to jednak tu też było takie przegięcie emocjonalne, nie?
1: Tak, trochę aktorzy, właśnie taki niewprawny aktor często przesadza. Nie potrafi się zdobyć na naturalność. To jest błąd częsty.
4: Bo mówię, no to z tego wyszedł troszeczkę pornos, nie? Bo jednak to powinno być właśnie takie stonowane, gdzieś tam, wiesz, efekt proximity, tak zwany, z bliska, na jakimś półtonie i tak dalej, no jednak w tą stronę to powinno iść.
1: A jak się nazywają te takie nagrania, które, no powiedzmy jakaś kobieta nagrywa do mikrofonu z bliska, sapie,
4: ASMR.
1: Dyszy?
4: ASMR.
1: No właśnie, a o co w tym ASMR chodzi? Bo ja tego nie rozumiem. O co tu chodzi właściwie?
3: Ja nawet nie wiem, co to jest.
4: Są ludzie, którzy mówią, że przy tym się fajnie zasypia, ale dla mnie to jest po prostu mega przerażający efekt to wywołuje, bo to jest takie coś mniej więcej, jakby ktoś cię coś tam smyrał po głowie po prostu i to tak wkurwia.
1: Ale to ponoć... No?
2: Ja ostatnio sobie zrobiłem z półtora tygodnia temu 5.1 w domu, dźwięk przestrzenny, aż sobie kurde zaraz spróbuję odpalić ASMR. Powiem, że jest fajnie, jeżeli się ogląda filmy, jeżeli się gra w gierki, trochę się cykam, dobra, z YouTube'a będę musiał to emulować. Jak ktoś ma jakieś ASMR w 5.1, dajcie linka na czacie YouTube'owym albo na czacie nocno-radiowym. Zaryzykuję. Jestem gotowy.
5: Okej.
1: Marcin pyta, czy też macie w proponowanych na stronie YouTube'owej Nocnego Radia świnkę Pepe.
2: Tak, tak. No świnka właśnie. Pepe i myj ręce z liskiem. 30
4: właśnie. Sekund. Mi się nie pokazują takie rzeczy. Dlaczego wszystkim się ta świnka Pepe pokazuje, a mi nie?
3: Bo to dają bajki, no prosta sprawa.
1: Czemu jesteśmy kojarzeni ze świnką Pepą?
4: No widzisz, YouTube chce wam coś zasugerować, no.
3: Może chodzi o to, żebyśmy zrobili słuchowisko dla dzieci i słuchaczy. Bo niektórzy słuchacze podobno tutaj mają dzieci.
2: No i chociaż kurde nagrałem tego. Nie, Kopciuszka nagrałem w czytaniaku. Ostatni odcinek. 2 lata temu.
4: No nie wiem, czy nocne radio to jest akurat radio dla dzieci.
3: A więc... Mogłaby być dobranocka. Kurde, była gdzieś dobranocka na jakimś kanale radiowym. Czekaj, gdzie to było? Mi się kojarzy, że było.
1: A więc drogie nocniki, pamiętajcie, żeby kliknąć łapkę w górę.
4: Tak, jakieś kurcze, tu wiesz, żeby było to zgodne z czasem dobrobytu, musi być jakiś, wiesz, morał, żeby myć rączki w ogóle.
2: Kurde, o mój Boże, wszyscy kurwa umrzemy! Myj rączki.
1: A słuchajcie, zachrumkałem i jakiś błąd mi taki wyskoczył w ogóle na pół ekranu, że jakiś error, jakieś dziwne rzeczy się dzieją.
2: Był taki kiedyś pomysł na IRC-u, żeby jedną dystrybucję Linuxa przerobić na Vulgar OS, że zamiast anuluj to było wypierdalaj, zamiast okej to zajebiście, a zamiast, co to było, zamknij, pozdrów swoją mamę.
4: Też bywały takie wirusy, które potrafiły takie komunikaty wysyłać, więc aż kiedyś miałem, że komputer sam do mnie wyjebał mi komunikat, żebym wziął gdzieś jakąś dziwkę po angielsku. To było dziwne.
2: Ale stare okay. Wirusy były fajne. Stare wirusy były naprawdę...
4: Kreatywne. Tak. To jest fakt.
2: Zrobimy trochę takiego nostalgicznego, ale pamiętam dawne wersje MKS Wir jeszcze za czasów DOSa 6.22. W antywirusie MKS Wir było coś takiego jak wersje demonstracyjne wirusów, gdzie pokazywały ci, w jaki sposób ci psuły tam ekran, jakoś się dostawały
4: tak,
2: do...
4: Tak, było. No.
1: Tak.
3: Czekaj. No w dzisiejszych czasach nie ma sensu antywirus, który by na przykład uszkadzał stację dysków, nie? Poprzez skręcenie głowicą.
1: We wish you a Merry Christmas and for matce.
2: I Czarnobyl. W ogóle to jest kwintesencja wirusa, tak, skoro mówimy o dobrobycie, bo wirusy mają coś takiego, że sam wirus Czarnobyl, który się uruchomił tam w 96, w 10 rocznicę Czarnobyla, on rozpieprzał komputery fizycznie, tylko i wyłącznie dlatego, że był tak beznadziejnie chujowo napisany, że rozpieprzał więcej niż twórca przewidział.
4: Ale to w sumie to właśnie tak jak mówisz, że to troszeczkę wręcz jest spójne z prawdziwymi wirusami, które tak naprawdę są, ta ich ewolucja polega na błędach tak naprawdę.
2: Dokładnie tak.
4: No i te literówki, które nam się wydaje, że one to są takie świetne organizmy, które tak ewoluują, żeby coraz tam nam bardziej wymykać się i tak dalej, ale nieprawda, one po prostu mają błędy przy replikacji. No, im większa ilość błędów, tym one jeszcze gorzej potrafimy sobie z nimi poradzić, chociaż no, nie każdy błąd w wirusie sprawia, że jest groźniejszy, czasami jest to na odwrót.
2: Prawda, ale tak się zastanawiam, czy przypadkiem nasz etam nie jest wirusem, że jeżeli robi na 60%, to wtedy zwyczajnie te pozostałe 40% to jest zwyczajny damage control.
1: Może. Tymczasem kolejni słuchacze donoszą, że im się pojawia świnka Peppa i myjcie ręce z liskiem. Przy okazji tam odtwarzania nocnego radia. No to jest dziwne. I też pojawił się komentarz, że może ktoś nam podrzuca świnie. Być może coś w tym jest. No słuchajcie, zły czuwa. I mind control nam robią. Mind control, jak mawia Janusz Zagórski. Mind control.
3: Mi przypomniałeś o mind control, że moje majty się wyprały i leżą w pralce. Dobra panowie, ja was w takim razie opuszczę. Chwilowo przynajmniej, bo muszę je powiesić. A to nie jest prosta sprawa, majteta ma rozwój. Dobra.
1: Kto tam mlaska, kto tam coś szepcze?
4: Sorry.
3: Ja uciekam na razie, wieszać pranie.
1: No to bye bye, trzymaj się.
2: Poszedł powiesić majtę Tama. A co te majty mu zasłużyły? Czy on ma szubienicę dostateczną dla tych majt?
4: To Jezu, no pochwalmy, że wypraw, no.
1: Doceńmy.
2: Dobra, wypraw to wypraw, pytanie jeszcze założy.
4: No już to jest, wiesz, ty dziury w całym szukasz, no jest połowa
2: no
4: sukcesu.
2: Tak,
4: jest.
2: No to są majty Etama.
4: Połowa sukcesu, okej? Okay? Wypraw, już się cieszmy z tej połowy sukcesu, nie drążmy tematu, no.
2: Jak to pewien kontr... powiedziałbym, klan, może nie do końca, ale pewna drużyna przeciwna w mojej grze. W momencie, kiedy zrealizowaliśmy pół projektu, stwierdziła, że połowa sukcesu to cała porażka.
4: Można i tak, można i tak. Ale tam już się chwali, że założę.
1: Dobra, wpisałem Nocne Radio na YouTube i mi się pojawiło tak. Ostatnie audycje faktycznie są tutaj. Luźne gadki o tym, jak kiedyś się ludziom chciało tworzyć. Fajna audycja całkiem. Spoiler. Okej. Okay. Jakaś audycja o bieganiu z dawnych lat, którą ktoś udostępnił u siebie. Piosenka Nocne Radio, jak on się nazywa ten taki wokalista? No,
2: Jan Paweł II?
1: Nie. Ten drugi. No, nieważne.
2: Jan Paweł I?
1: Rozmowa o bieganiu. Eter, oczywiście. No to no tak. No dobra. Ashtar Sheran jest też tutaj, na pierwszym miejscu.
2: Nie no, kliknij sobie tego lajta, który teraz nadajemy.
1: Znowu Eter. No kurde, no ludzie, no to czy my, czemu nas kojarzą tutaj?
2: No bo Nocne Radio nadaje w Eterze.
4: Ej, ale faktycznie tak zniżyłem teraz obecny stream i sama świnka Pepe.
1: Jerzy Zięba też jest tutaj też wysoko. Jerzy Zięba. No dobra. NWO.
4: Jest kwarantanna Janusza, what the fuck.
2: Tak, to też mam. Kwarantanna Janusza, odcinek 6, kabaret czwarta fala.
4: Jezu.
1: I Marek Podlecki też oczywiście musi być wysoko.
2: Dobra, czekajcie, odświeżę sobie streama. I co tu mamy? Świnka Pepa. Pepa uwielbia lody. Bardzo ładnie poochrumkałaś, świnko Pepo. Najwyraźniej... Recognizing Ingvar Semmelweis and handwashing.
4: Zaufajmy YouTube'owi, wiecie, lata pracy nad... nad sprawnym polecaniem treści.
2: Ale to mnie przeraża. Recognizing Ignaz Semmelweis.
4: A potem się dziwicie, że nikt na wasze materiały na przykład nie trafia, czy coś. To nie właśnie tak nie bardzo z tym polecaniem tutaj. Wiąże was z jakimś właśnie świnka Pepa i potem wchodzi dziecko na Nocne Radio i tak, co tu się dzieje?
1: Trzeba w jakąś reklamę zainwestować. No.
2: Dziecko, bierz kartę kredytową swoich rodziców, wchodź na Tip and Donation w linku i wyślij nam 300 zł.
4: No, ale coś poszło ewidentnie nie tak, nie?
2: Oj tak.
1: Dałem tagi. Słuchajcie, Ogon Konia pisze, dałeś tagi, Krawiec? Nie dałeś. Właśnie czasami daję, no tyle ile mogę, no ludzie, ja pod każdym filmem wpisywać tagi, no to jest jednak trochę czasu zabiera, no od czasu do czasu uaktualniam.
2: Ale wiesz co,
1: jestem jedyną osobą potrzebą, panie potrzebo, która się opiekuje naszym kanałem YouTube, chciałbym zauważyć, tak?
2: Tak, i nic nie wrzucasz na radio, także się podzieliliśmy ładnie.
1: Zenon wspaniale tutaj wykonał robotę, w przeciwieństwie do niektórych drugich kapitanów, tak?
2: No, ale najzabawniejsze jest to, że jakieś parę miesięcy temu dostaliśmy maila z YouTube'a, żebyśmy oznaczyli swój kanał, czy on jest dostosowany dla dzieci. I takie było, były dwa pytania. Czy ten kanał jest targetowany dla dzieci? Nie. Czy ten kanał ma zawartość, która mogłaby zainteresować dzieci? Nie. I co kurwa, i świnka Pepa?
1: No to ja oznaczyłem to defaultowo. Ja oznaczyłem defaultowo, że jest kanał nie dla dzieci.
2: No tak.
4: No to mówię, no coś tam poszło w YouTube.
1: Narkomania, tak, pijaństwo, wszystko co najgorsze, no. Seks. Porno.
4: Nie, ale uwierzcie,
1: polityka.
2: Hashtag Lorafen.
4: Ale uwierzcie, nie jesteście jedynymi, których źle poleca, więc no, to jest taka niestety bolączka YouTube'a.
2: Ale słuchajcie, nie tak dawno temu narzekaliśmy na to, że polecają polskie kabarety pod spodem. YouTube to wysłuchał, więc zaproponował Świnkę Pepę.
4: I nadal niezadowoleni. No o co im chodzi? No nie dogodzisz, no.
2: No też tak, pana, no wiesz, no, ja bym sprzedał w Czech to co najmniej. No.
1: Już próbowałem wpisywać tagi Last Christmas i tak dalej, i Fame MMA, i nic.
4: No, tutaj już Tomu mówi, że sztuczna inteligencja wie lepiej, proszę się nie kłócić, powinniście się pogodzić po prostu. YouTube was tak skwalifikował i tyle, no. Widać, mają rację, wiedzą lepiej, no.
2: Jak
4: tak
2: to mówił Jan Paweł II, YouTube was wyzwoli.
4: Czemu YouTube? Dobra, nie zrozumiałem żartu. Tłumacz.
2: Prawda was wyzwoli.
4: A, okej. Okay. Tak,
2: the joke, you.
4: To tak nieśmiesznie. To Etam style.
2: No. Idę sobie posypać głowę amigom.
1: Komentarz, że to jest poziom małego dziecka i dlatego.
2: No,
1: w sumie tak.
4: No już pani Ania, tak? Nas tutaj stwierdziła, że co my w ogólniaku jesteśmy.
2: A skończyłeś ogólniak?
1: Sam jesteś głupi, wiesz co? Kto się przezywa, to się sam tak nazywa, wiesz?
2: I vice versa!
4: Skończyłem ogólniak. Twój
1: tata zakładał to radio, że się tu na czacie tak piszesz głupoty? Weź się, zastanów, człowieku, weź.
2: Ja to bym zjadł batona.
4: Karol dobrze skwitował, że widocznie te nasze świntoszenie jest na poziomie dzieci z przedszkola. No, może coś w tym być. No, to chyba jest właściwa diagnoza.
2: No ale kurde, każdy z nas jest trochę dzieckiem.
4: Trzeba więcej wszystkiego. To teraz musicie, wiecie, sobie taką listę, czego więcej musi być. To może się to zmieni.
2: To zaczniemy od literki O. Osa.
1: Kto dał dwa kciuki w górę, w dół, przepraszam, w dół? Kto dał kciuka w dół? Przyznać się. Słuchajcie, przyznajcie się, teraz szczerze. Na czacie piszcie, kto dał kciuki w dół, dwa, i napiszcie czemu.
4: Trzy już. Jak mówisz o kciukach w dół, to już się ścigaj. A ja dałem teraz w górę, tak przekornie.
2: A w ogóle...
1: Cztery, już cztery.
2: Weźcie, wycofajcie subskrypcje, bo mamy ich za dużo.
1: Już cztery. Od razu tylko powiedziałem, że z dwóch się zrobiły cztery.
5: No licytacja, kto da więcej?
1: Zagryziaki wstrętne. Tak, żeby zniszczyć,
2: żeby opluć. A potem będziecie żałować, będziecie się nas przepraszać.
4: Ja ci mówię, to jakieś trolle, jakieś, kurczę, które zaraz dadzą w górę.
1: Już pięć. No, już pięć. Wiecie co, słuchajcie, kiedyś jeszcze się ujawnię, pokażę na YouTubie i będziecie się chcieli spotkać, ja się zgodzę i wtedy przyjedziecie i będziecie, powiecie, Krawiec, zrób mi herbaty, a ja wtedy powiem, nie, spierdalaj, kurwa. Fuck you.
4: Ojoj.
2: Będziecie kiedyś potrzebowali papieru toaletowego, przyjdzie się do mnie, a ja wam powiem nie.
4: Ale zaczęło się niebezpiecznie, Krawiec zaczął od, bo kiedyś się ujawnię, jakby planował wyjście z szafy jakiejś czy coś, nie oceniam.
1: I nastąpi taki czas, że Krawiec się ujawni, Danusia zadzwoni, potrzeba pokaże swe oblicze, to będą czasy ostateczne.
4: Dobrze, dobrze. Fajnie się z wami tutaj gada, ale chyba będę musiał, chcę zejść, żeby dalej sobie pograć w Kingdom Come, które niestety trochę mnie zniechęca jakością animacji niektórych w dialogach i że te dialogi takie trochę drętwe są, ale no poza tym całkiem okej. Okay, no.
1: Jaki wymagający gra.
4: Znaczy wiadomo, to gra nie była jakaś wysokobudżetowa, więc też nie jest tak, że o Jezu, ale straszne, nie gram. Mam grę za darmo, więc nie będę marudził. ale no spodziewałem się jednak mimo wszystko troszeczkę więcej i w pierwszej chwili gdzieś tam przyszło to takie ojoj. Ale teraz gdzieś tam się przyzwyczajam do tego, bo jednak tylko początkowo to jakoś odrzuca, nie?
1: No dobra.
4: No,
1: dobrze. Skoro tak mówisz...
4: Słucham?
1: Skoro tak mówisz...
4: No, tak mówię. Moja recenzja krótka.
2: Darmo to uczciwa cena za grę.
4: Tak po polsku, no. Znaczy, no pewnie kiedyś bym i tak kupił, ale no... Skoro była okazja, żeby darmo, no to czemu nie, no.
2: No czemu ją zgwałciłeś? No leżała naga na stole. No kurde, ale jest... Dlaczego to zrobiłeś? Jesteś najgorszym weterynarzem na świecie.
1: No dobra, ciągu, to
4: a na stole świnka Pepa.
1: Idź już, tak będzie lepiej, tak.
4: No tak, dobrze, hej.
1: Hej, trzymaj się, hej. Dobrze, poszedł sobie. No dobra.
2: To jest o tyle zabawne, że mieliśmy audycję kompletnie nieprzygotowaną i kompletnie z dupy.
1: Potwierdzam.
2: A jednak flow, ja bym tak powiedział, że kurde, im mniej się przygotujemy do nocnego Marka, tym lepiej on wychodzi.
1: Czy ja wiem? Inaczej, to jest dobre słowo, inaczej. No, tak. To kończymy powoli, chyba że jeszcze ktoś nas czymś zaskoczy, zadzwoni jakiś nowy słuchacz, wpadnie donate, stuwa, nie wiem, to jeszcze zostaniemy z wami 2 minuty, ale tak to nie, inaczej to kończymy. No, to dziękujemy, że byliście i tak dalej, dziękujemy za wasze głosy, donate'y. Komentarze wspaniałe, wiele wnoszące. Śledzimy cały czas i potrzeba i ja. Patrzymy na czata Nocnego Radia i YouTube'owego czata. I no, i piszcie, co wam tam, co was tam uwiera w pupkę i co wam się podoba. Wiesz co, potrzeba? Nie wiem, czy do ciebie docierają takie czasami maile, że... Wiesz co, aż mi się tak wtedy robi przyjemnie.
2: Tak, wiem, no, nawet o którym mailu mówisz.
1: No, tak wiesz, fajnie, nie? Że...
2: Czekaj, tutaj...
1: Nieważne.
2: Proszę uważać, nie, to nie było, proszę uważać na tego osobnika, ale gdzieś tutaj tego maila miałem.
1: Tego osobnika potrzeba 19, on chce zniszczyć radio, trzeba go stąd wyrzucić.
2: Nie, to był jak wolno stojący drąg R1 A1.
1: Ale są też takie naprawdę listy od was, od serca, za które dziękujemy.
2: Mogę zacytować tego maila, bo mam go przed oczami.
1: Myślisz, że można?
2: No nie zdradzę podpisu, nie zdradzę niczego. Witajcie, kocham was za wszystko, za autentyzm i swobodę. Pozytywne nastawienie, luz, odwagę, szczerość i tak dalej. Jeśli o mnie chodzi, nic nie musicie zmieniać, żadnych gier nie dodawać, po prostu snuć dalej wątek na wasz sposób. Popieram i cieszę się, że znalazłam tak nietypowy, a zarazem genialny sposób nadawania. Szczególnie pozdrowienia dla Krawca. Jeśli mogę w ten sposób się do niego zwrócić. Pozdrawiam serdecznie. I my pozdrawiamy. I dziękujemy za takie głosy. A jeżeli byście chcieli się na nas wyżygać, również zapraszamy na kontakt@nocneradio.pl.
1: Takich komentarzy mamy w sumie więcej, tylko że one przychodzą gdzieś tam do mnie bardziej niż do... Bo tutaj jeden wpadł taki, że wpadł do potrzeby od razu. No ale niech on też się cieszy, niech on też coś z tego ma. W sumie zasłużył sobie. Też coś tam chłopak dał od siebie, no...
2: No mam taki kryzys twórczy, no tak trochę się nie potrafię, wiesz, ogarnąć, no jest ciężko, no ciężko tutaj sobie jakoś, wiesz, ogarnąć to wszystko, całe życie, jakiś czas i tak dalej, no nie jest lekko, no.
1: Cały splendor przychodzi do mnie, bo ja sobie na to zwyczajnie zasłużyłem. Potrzeba to jest pomocnik, to jest taki toady, taki po prostu tutaj mi się krząta pod nogami. Bardzo dobrze, że piszecie takie maile. Niech to trafia do mnie. Potrzeba, niech coś też mu tam skapnie, ale niech on zna swoje miejsce w szeregu. Tak, no. Dziękuję.
2: Wiesz co, Krawiec, kiedyś myślałem, że zabiję cię ostatniego, ale myślę, że jednak będzie inaczej, wiesz? No, zmieniłem zdanie. Wiesz co, dobra, za 2 godziny u ciebie będę, okej? Okay? Dobra, na razie, cześć.
1: No, trzymaj się, cześć. No i poszedł sobie. No dobra, no właśnie. No tak, ja mam takie właśnie psychofanki, psychofanów, takie miłe maile, a potrzebie coś tam czasami wpadnie przy okazji i on się wtedy cieszy jak głupi, tak wam zdradzę. On wtedy tu biega, skacze, podskakuje, dzwoni do mnie 10 razy dziennie i mówi: ty Krawiec, czytałeś tego maila? Ale jaja, ale nas lubią, jednak nas lubią, wiesz, i tak się cieszy. To słuchajcie, nie przesadzajcie, bo on się, jak on się za bardzo tam będzie cieszył, to tam głowa, już chciałem powiedzieć, głowa sodowa, woda sodowa do głowy uderzy. No. No dobra, kończymy audycję. Patrzę tutaj. Donaty? Coś jest? Nie ma nic. Dobra, to kończymy. Dobra. No, dziękuję, że byliście, dziękuję, że jesteście, dziękuję, że będziecie, że jesteście, jacy jesteście i tak dalej. No. Chciałem też obwieścić, że Nocne Radio zamierza dokonać ekspansji na rynku i podejmujemy różnorakie działania z wiedzy, jaką posiadam, w celu rozpropagowania tejże platformy medialnej, nie waham się użyć tego słowa, platformy medialnej o nazwie Nocne Radio, Nocnik Limited. Tak. Wasze głosy są dla nas ważne, tak więc piszcie na kontakt@nocneradio.pl. Mi się odbija, przepraszam. Tak więc piszcie na platformę, na maila kontakt@nocneradio.pl, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Wasze dzisiejsze donaty uświadomiły nam, iż taka audycja jak Nocny Marek jest jednak potrzebna. Co to? 3 złote dla Kraft, 15 dla Karoliny. Okej. Wasze głosy uświadomiły nam, że taka audycja jak Nocny Marek jest potrzebna w eterze. Okej. Dobranoc. Pisze Zenon. No dobranoc. No. Słuchajcie, Edyta jest zdrowa. Danusia jest zdrowa. Wszyscy są zdrowi. W sumie nie mamy nikogo zakażonego koronawirusem. Tak więc nie lękajcie się, jak mawiał nasz wielki rodak. Nie lękajcie się. I pamiętajcie, że wasz udział w tym medium, w tym wielkim dziele, jakim jest Nocne Radio, odnowi oblicze radia, tego radia. Okej. No dobra, no to tymczasem trzymajcie się, do usłyszenia jakoś tam w tygodniu. Pewnie się zjawię. No i tyle. Trzymajcie się, cześć.

0: Czy jeszcze ktoś tu jest?
1: No tak, Boże, jesteśmy. Ponowne wznowienie, sorry za...

0: jakieś problemy techniczne nas dopadły. YouTube coś figa, jakaś plaga, plaga Błażeja, czy zwora Błażeja, jakbyś to nazwał.
1: Nie, to była klątwa.
0: Klątwa Błażeja, tak? Klątwa lewego oka.
1: Zawsze goście byli, to zawsze.
0: No czasami się tak udawało. W każdym bądź razie naszymi gośćmi są dzisiaj Maciej i Tomasz z kanału Retrostrefa. Witajcie.
2: Cześć wam. Cześć. Witam wszystkich serdecznie.
0: Mam nadzieję, że teraz to idzie. Ktoś sprawdzał?
2: Też tak mam taką nadzieję, słuchaj.
3: Tak, live jest odpalone, już widzę.
0: No to fajnie. No to powtórka z rozrywki. Pytanie jeszcze raz, to samo. Skąd pasja do retro? Skąd pomysł w ogóle na kanał? Jak się poznaliście? I od ilu działacie w tym temacie? Jakiego czasu?
2: No to tak, kanał powstał w 2015 roku. Skąd się znamy? Słuchaj, znamy się z YouTube'a tak naprawdę, można rzec. Ja pamiętam, miałem swój kanał Tomek32, no dawne dzieje. Grałem sobie, słuchaj, w gry z PS4 i Maciek akurat do mnie wbił. Pamiętam na live, no to był chyba live z Divizjona, z tego co pamiętam.
3: Dokładnie tak.
2: No i tak, wiesz, zaczęliśmy tak sobie trochę gadać tam bajerzyć, po prostu bajerzyć. No i tak człowiek się, wiesz, poznał, nie? No i później, że tak się wyrażę, padł pomysł właśnie na GG Retro, bo żeśmy wybanili, że oboje mamy takie same, słuchaj, pasje, że tak powiem, do starych konsol, starych gier. No i w sumie stwierdziliśmy, że w sumie razem, wiesz, kanał otworzymy, no bo wiadomo, co do tej głowy, po pierwsze to nie jedna, a po drugie, no, więcej pomysłów. Przynajmniej ja tak myślę.
3: Zaczęliśmy rozmawiać na temat właśnie Pegasusów, prawda, Nintendo konsoli NES. Mamy podobne, prawda, zainteresowania co do tych, prawda, klimatów retro.
0: No sorry, że wtrącę, ale przerwę na chwilę. Wy się poznaliście na jakimś forum, tak, tematycznym?
2: Nie,
0: czy...
2: nie.
3: Było to dokładnie tak, że Tomek prowadził, wydaje mi się, że to był stream właśnie z Division.
2: Tak.
3: Ja byłem jako widzem, prawda?
2: Otóż
3: i zacząłem, prawda, pisać na czacie.
0: To bardzo podobna historia do tego, jak my z Błażejem zaczęliśmy.
3: Tomek zaczął.
0: Ja byłem dzwoniącym, Błażej był nadającym.
2: Pamiętajcie, że to było przez ten dzień.
3: I tak naprawdę, no dobre kilka lat, prawda, my się znamy, nie?
2: No z 5 bo już będzie Maciek, nie? Dobre.
3: Taka ciekawostka, że nigdy my do siebie jakby nie przyjechaliśmy, tak? Że na przykład ja wyleciałem tam do Tomka, czy on przyleciał do mnie. Tylko i wyłącznie internetowo my się znamy, ale normalnie ja śmiało biorę telefon, dzwonię do niego i my rozmawiamy tak, jakbyśmy się znali kilka dobrych lat, nie? Cały czas.
2: A skąd słyszeliście, wiesz, skąd pasę na to w sumie? To ja z mojej strony mogę powiedzieć, że ja w sumie od zawsze przy tym w sumie siedzę. No, odkąd pamiętam, nie? Od dzieciaka tak naprawdę. Niektórym to się zahamowało, mi jednak nie, moja kobieta się ciągle ze mnie śmieje, że ja nigdy nie rozmawiam, nie? Natomiast ja uwielbiam po prostu gry 8-bitowe, po pierwsze konsole 8-bitowe, w sumie konsole 8-bitowe, NES, czyli u nas Pegasus, nie? Ja jestem osobą, też można powiedzieć, kolekcjonerem, jestem gier, wideo, no i filmów przede wszystkim, bardziej w sumie takich bardziej entuzjastów jestem. Natomiast jeśli chodzi o konsole, to tak, NES, Super NES, PlayStation, bo ja się w tym całym okręgu gdzieś tam krążę sobie, nie? To tak wygląda z mojej strony.
3: Z mojej strony to wygląda tak, że starszych gier. Prywatnie zbieram też jakby nowe gry, ale też pod kanał zbieram jakby kolekcje tych właśnie starszych, czy to NES, czy to jest Sega, Mega Drive, czy nawet powiem wam szczerze, że nie miałem, prawda, prywatnie nigdy Amigi, a świeży zakup Amiga 500 i poznaję sobie na nowo ten sprzęt.
0: No Amiga to jest trochę słowo cenzurowane w naszym radiu. Mamy kilku takich fanatyków Amigi, którzy podejrzewam, że słysząc to słowo za chwilę nam przejmą tą audycję i nie będziecie mogli dojść do słowa.
3: To dlatego powiedziałem.
0: O ile słuchają.
3: Więc bardziej wiadomo, no, głównie Nintendo, NES, Pegasus, Sega.
0: A ty Błażej, co tam z retro ciekawego? W co pykasz, szpilasz? W co grałeś? Nie znam, ja to w ogóle nie znam, naprawdę.
3: Jeśli chodzi o jakieś takie klimaty retro, tak samo komputerowe, no to pierwsze jak wyszedł komputer, to miałem Pentiuma 166, pierwsza gra jaka, prawda, była to Wolfenstein 3D, prawda, no to Wolfensteina grałem i tak samo pierwszy tytuł to...
0: Nie, no przecież Maciej, tak? Dobrze kojarzę?
3: Maciej.
0: Wspominałem.

warto przypomnieć, że w tamtym czasie średnia krajowa to było $20. Rarytas.

chyba trzeba wyłączyć w takim razie.

Słuchaj, zmieniłem ostatnio monitor. Ogólnie dużo zmian wprowadziłem. Wcześniej miałem wbudowany w monitor głośniki, na które mogłem sobie przekierować dodatkowe urządzenie z podkładem i nie było problemu. A teraz kombinuję z jakimś dodatkowym programem i do dupy się to sprawdza. Ten suwak głośności chyba nie ma żadnego wpływu na ten program. Jezus Maria. Wszystko jest na maksa.

0: Muzyka jest wyłączona w tej chwili. No, dosłownie kilka sekund temu wyłączyłem muzykę. Mam nadzieję, że jest lepiej. Nie słychać gości teraz już w ogóle. Jezus Maria. Muzyka wyłączona, a słychać tylko ciebie? Powtarzaj, co goście mówią.
1: Słuchajcie, przyciszę zmora i ja wejdę na ten.
0: A teraz?
1: Na odsłuch może.
0: Dajcie znać, co jest teraz.
2: A najlepsze jest to, ktoś mówi, że dajcie znać, jak nas słychać teraz i nikt się z nas nie odzywa, nie?
0: Aha. Nie, myślę, że już chyba sobie

0: Audycja spada z rowerka.
1: To znaczy tak słychać. Tylko
0: Rowerek
1: ciebie znam,
0: Błażeja.
1: no to.
2: Kurczę, awokado
1: Czekaj,
2: mąsy.
0: Teraz,
1: okej,
0: teraz ok, teraz ok.
1: no i pięknie jest, no.
0: Dobry początek.
3: To wracamy na tory, nie?
0: No nie wiem. Powtórka z rozrywki, tak? W sensie pytanie od początku.
1: No chyba tak, bo to będzie chyba najprostsza rzecz chyba.
0: Pierwsze pytanie dotyczyło historii powstania kanału i tego, jak to się zaczęło, dlaczego się interesujecie retro. Więc może lecimy od początku.
1: No dobra, no to jeszcze raz. Kanał powstał w
0: To się
1: 2015
0: wytnie.
1: roku. Kanał powstał w 2015 roku, skąd się znamy. Tak, w sumie pokrótce już teraz. Miałem inny kanał, Tomek 32. Ogrywałem sobie tam, słuchajcie, gierki z PlayStation 4. Maciek wbił jako gość. Zaczęliśmy rozmawiać. Później to się przerodziło w jakąś tam, nie wiem, znajomość, taką, wiecie, że Facebook i tak dalej. No i postanowiliśmy w sumie otworzyć sobie wspólnie kanał, jeśli chodzi o tematykę retro gier. Z tego względu, że mieliśmy takie same poglądy na retro sprzęt. I tak to, słuchajcie, wyszło pokrótce, no żeby już
3: No
1: nie
3: tak, po
1: wykopać tego 30
3: prostu,
1: razy.
3: wiecie, no Tomek tam miał swój kanał, robił z tego live, prawda, z Division, z takiej gry. Ja wbiłem jako widz, zaczęliśmy rozmawiać, wspólnie, prawda, doszliśmy do, prawda, tematu, że założymy, prawda, kanał retro i w takich klimatach my się poruszamy.
0: No, YouTube łączy ludzi. No tak samo jak ja z Bożejem. W sumie trzeci raz to mówimy.
1: Pytanko w sumie, tak, w sumie się powtórzę, pytanko skąd takie zamiłowanie? No u mnie to chyba takie zamiłowanie to było ciągle, od samego początku, nie? Niektórzy po prostu, wiesz, przestali grać w te konsole, znaczy na tych konsolach, w te stare gry, ja kurde nie przestałem. To jest właśnie najbardziej śmieszne, nie? No i w sumie tak naprawdę to tak się poruszam po tych 8 bitówkach, czyli NES,
0: Też tak
1: no i po prostu
0: słyszałem.
1: Pegasus przede wszystkim, nie?
0: No, też słyszałem, że pierwsze
2: Zmora,
0: 50.
2: zmora, zmora.
0: Tak, tak.
2: Podobno włączyłeś podkład znowu.
0: Włączyłem, ale jest dużo ciszej.
3: No, jeśli chodzi o takie zainteresowanie, to mówię, ja tak samo zacząłem
0: Boże, ja
3: grać
0: skąd ty
3: tylko.
0: masz info od Boga, czy co?
2: Opis nazwisko czytam.
3: Moje takie zainteresowanie na
0: No
3: początku,
0: ale.
3: no to mówię, no, pierwsza konsola to był Pegasus. No i po Pegasusie, prawda, przeszedłem na jakieś tam starsze komputery. I to były, prawda, takie moje jakby startowe klimaty, prawda, w takim retro.
0: No, właśnie chciałem powiedzieć, że pierwsze 50 lat dzieciństwa jest najtrudniejsze. Potem już jest tylko gorzej. No, ja jeszcze w sumie póki mogę, to korzystam, ale też mam mało czasu na granie. Nie wiem, jak ty, Błażej, z tym stoisz. Tak naprawdę to w tej chwili tylko handheldy. No i
1: Ale to wiesz co,
0: w drodze do
1: powiem
0: i z
1: szczerze,
0: pracy.
1: że to wcale nie jest głupie rozwiązanie, te handheldy, bo to po pierwsze strasznie czasu ci, wiesz, zaoszczędzanie, musisz przyjeść śledzić, wiesz, przed tym telewizorem, a swoje robisz, nie, w drodze do roboty.
3: Dokładnie tak, dokładnie tak.
0: No, ja to uważam, że jednak handheldy to jest tak trochę zapchaj dziura i to nie jest jednak pełnoprawne granie, tak jak duża konsola czy PC. Przynajmniej nie wszystkie tytuły się kwalifikują
1: No tak,
0: do
1: ale
0: prawa
1: powiem
0: dużych
1: ci,
0: tytułów, nie?
3: że ja na przykład, jak zakupiłem Nintendo Switcha, też, no, znaczy przed zakupem pomyślałem, że w sumie w zasadzie po co jest mi to potrzebne, jak mam PS4 albo Xbox One'a, tak? Zakupiłem w końcu tego Switcha, żeby się przekonać, no i więcej czasu siedziałem na tym Switchu niż grałem na stacjonarnej konsoli, prawda? Idziesz, nie wiem, na górę do sypialni, lecisz ze Switchem, prawda? Schodzisz na dół, wiesz, no różnie, naprawdę częściej zaglądałem do tego Switcha niż na przykład do stacjonarnej konsoli. Więc handheldy też są spoko, naprawdę.
2: Ja bym został z domu wykoniony. Jakbym latał z tym. Nie, ja tu na pececie
0: No wiesz, handhelda masz
2: zawsze
0: po to,
2: śmigam
0: żeby się
2: całe
0: schować
2: życie.
0: w samochodzie albo w pociągu sobie pograć, niekoniecznie w domu.
2: No właśnie, pociągamy nie jeszcze ostatnio.
0: No,
2: Chociaż może w
0: kierując
2: samolocie
0: samochód
2: by
0: też
2: się
0: ciężko
2: dało.
0: grać w grę, co?
2: Tak, może. Czekaj, gdzie ostatnio tak grałem? Na jakieś... A to też na pececie w samolocie, wiesz? Jak się do Chin leci 12 godzin, to co masz robić innego jak pograć,
3: A
2: no?
3: tutaj widzę, że jedna z osób na czacie napisała, że jaki jest ulubiony kadridż z Pegasusa. No to jeśli chodzi o mnie, no na przykład kadridż 168 w jednym, taki
0: Złota
3: kadridż był.
0: piątka, ja tylko kojarzę.
3: Złota piątka, jak i również złota czwórka. Piękna sprawa z nimi.
0: Ja najbardziej lubiłem tego 9999999 w jednym.
1: Ojej, czyli w sumie dwie gry, tak?
0: Duży wybór.
1: Wariacje tego.
0: Był duży wybór. Jak chciałeś ograć całą listę, to kilka zasilaczów cię to kosztowało.
1: Ja tu znowu, panowie, uwielbiałem ten serię Kunio Kun, Nenketsu. No to jest tam, to jest taka seria gier sportowych, tylko takie bardziej pod mangę to podchodzi. Jest to naprawdę, jakby to powiedzieć, chciałem powiedzieć po angielsku hilarious, ale świetna gra jest po prostu, bardzo śmieszna, bardzo zabawna ogólnie. Na myśl przynosi takie, wiesz, kreskówki jak Gigi i tak dalej, że to jest coś dobrego. Jeszcze gier w ogóle sportowych. Że tam chyba hokej bodajże jest, kurde, zbija.
3: Olimpiada cała była.
1: Tak, chyba tak.
0: No. Olimpiada była, no świetna gra była w sumie jak na tamte czasy. Dobrze to odwzorowywała. Wiadomo, że to się nie ubywa do dzisiejszych czasów, mechaniki się zestarzały, ale nawet od dzisiaj sobie na schakowanej wicie lubię odpalić emulatorkę i to...
1: Ja ci szczerze powiem, że ja do dzisiaj cisnę na swoim Famicomie, bo też posiadam Famicoma, którego sprowadziłem z Japonii. Gry tak samo sprowadzam sobie na Famicoma i do dzisiaj tłukę. Świetna rzecz jest. Strasznie obsesywuje.
0: A czyli stosujecie tą praktykę skupywania używanych gierków i sprzętów z Japonii?
1: Wiesz co, ja mogę mówić za siebie i w tym momencie powiem, że tak, jeśli chodzi o kartridże z tego, z Famicoma, to tak, to preferuję, tak, bo dla mnie jest bardziej klimatyczne, wiesz. Ponadto na Famicomie też śmigają gry z Pegasusa, więc z tym też nie ma problemu, także tak, jeśli mam okazję kupić oryginalny kart, przede wszystkim w pudełku i tak dalej, no bo ja jestem takim poważnie, takim jestem trochę freakiem, jeśli chodzi o to, to tak, to jak najbardziej.
3: No ja na przykład, jeśli chodzi o jakieś tam kolekcjonowanie, tak, no to zbieram kadridże na NES-a. Ostatnio takie tytuły, które doszły mi do kolekcji, no to na przykład Mario Trójka. Nie wiem, czy któryś z was, prawda, tutaj grał w taką, prawda, grę jak Mario 3.
0: Piękna sprawa. To się wstyd przyznać, ale ja to głównie PlayStation w swoim życiu obsługiwałem. No i Pegasusa, jakiś tam PC.
3: Tak, no to mówię, takie właśnie tytuły właśnie na Pegasusa zbieram, czy prawda, czy na NES-a, no takie 8-bitowe gierki, nie? 8-bitowe gierki to właśnie szybciej, prawda, szybciej mi to podchodzą pod to.
0: A słuchaj, frykujesz w ten sposób, że za cel ustawiłeś sobie zebranie pełnej biblioteki gier, czy raczej to jest nieosiągalne zadanie, jak myślisz?
1: Czy teraz pytanie jest do mnie, czy do Maćka? Bo...
0: No ten, który twierdzi, że jest freakiem na Famicomie.
1: Czyli to ja.
0: No, do Tomka, to tak? Muszę po głosach zacząć poznawać.
1: To nie jest tak, że ja muszę mieć wszystko. Nie? Ja w ogóle sobie i to z konsoli PlayStation, czyli z tego PSX-a, i z NES-a, i z Super NES-a, i z Famicoma, takie moje, wiesz, pierwsze wow jest, że chcę sobie odtworzyć kolekcję tych gier, które miałem na Pegasusie, tylko że po prostu, wiesz, w formacie na daną konsolę. To był dla mnie taki, można powiedzieć, pierwszy goal, nie? A później to się tak po prostu, wiesz, potoczyło do góry bardziej. Po prostu, wiesz, wyszukiwałem nowych tytułów. Czy chcę zebrać wszystko? Chyba myślę, że po pierwsze może braknąć funduszy.
0: No właśnie, te biblioteki są tak olbrzymie, co? Ale słyszałem, że są konsole, które na przykład zamykały się w 200-300 tytułach.
1: Tak, ale tylko, że te konsole są bardzo rzadkie, teraz jest ich bardzo mało, na przykład jak Neo Geo albo coś innego i są teraz przeraźliwie drogie, to jest po pierwsze. A po drugie, jeśli chciałbym zbierać wszystkie gry na NES-a, to przynajmniej z tego, co patrzyłem, 10 kartridży, 10 tych, wiesz, gier takich pełnych w pudełku i tak dalej, one są, taka jedna gra potrafi kosztować dobre auto. To nie jest żart.
0: To także... coś jak automaty, nie? Automaty no. Z lat 80. po 50-60 tysięcy euro nawet.
3: Nawet no, jeśli byśmy się przenieśli na chwilę do konsoli, na przykład PlayStation 1, no to jak mamy taką grę, jaką jest Castlevania Symphony of the Night, no to ona potrafi kosztować tam ze 400 funtów gierka używana. Nie?
0: Ja muszę. Ta gra chyba się doczekała remastera, czy tam remake'a jakiegoś,
1: tak, prawda? Jest, na PS3. Na PS4.
3: Czwórka.
1: Natomiast ja właśnie tak samo, jakiś rok temu bodajże, nie cały rok temu, właśnie kupiłem właśnie Castlevania Symphony of the Night w stanie igła za 4,5 stówy, czyli 450 funtów, co daje na polskie pieniądze 2,5 tysiąca.
0: A dobrze, tak, że dodałeś, że to funty są.
1: Także tak jestem rąbnięty, jeśli chodzi o to.
0: O ten znaczka.
1: Tylko wiecie co, tylko że ja też to uważam, że to jest też jakby nie patrzeć, jeśli się kolekcjonuje takie artefakty, że tak się wyrażę, w dobrym stanie, to też jakby nie patrzeć, to jest jakaś inwestycja.
3: Słuchajcie, ja na przykład ostatni mój zakup to, bo też zbieram gry na konsolę GameCube, no to na przykład widziałem, że na stronce, nie wiem czy w Polsce też obsługiwana jest taka stronka jak CEX, widzę, że te ceny gier poszły w górę. Dla przykładu właśnie Resident Evil 3 na GameCube'a. Widzę, że poszybowała cena w górę, dlatego nawet się nie zastanawiałem, trzeba było to zakupić, bo wiem, że te ceny będą dalej iść. Nie? więc...
0: No właśnie widzisz, Błażej, to jest może jakaś opcja dla ciebie. Ostatnio narzekałeś, że na giełdzie dziennie 500 dolców tracisz, czy tam euro. No, może byś gierki zainwestował.
2: Przerzucam się powoli na handel chyba winem, bo to już to mi lepiej idzie.
0: Zobacz, ale wino może się, nie wiem, stłuc, ktoś możesz wypić się niechcący.
1: Skwaśnieć może.
0: Skwaśnieć? Podobno, że wino zyskuje z wiekiem, ale to chyba też nie do końca prawda jest.
1: Otwarte raczej nie.
0: A tak zobacz.
1: Ale skortowane tak, więcej procentów chyba wchodzi.
0: Przetłumacz to żonie, że może ściągnąć podróbkę jakiejś konsoli z Chin, bo może ja żona jest Chinką. Jakiegoś Neo Geo albo inną podróbę, czy jakieś Neo Retro nowsze, odpalałbyś sobie na tym gierkę, którą kupujesz, a potem sprzedajesz ją z zyskiem.
2: No ja, szczerze powiedziawszy, to muszę się tu przyznać bez bicia, w życiu nie miałem konsoli. Nie byłem posiadaczem, bo nigdy nie uważałem, że coś mi do grania potrzebne poza PC-tem.
3: A czy ja kiedyś też tak uważałem.
0: PC Master Race, co?
3: Tylko i wyłącznie komputer, PC, nie? Ale to mówię, jak spróbowałem, prawda, mówię, różnych konsol, to naprawdę fajna sprawa to jest. Teraz, prawda, głównie to się, gram, prawda, na konsolach, PC to jest mi tylko, prawda, potrzebny do obróbki jakichś tam, prawda, filmów i tak dalej.
1: Znaczy to faktem jest też to, że ten, że kiedyś te konsole miały te swoje gry, nie? Że tylko mogłeś na tej danej platformie, wiesz, cokolwiek zagrać.
0: PlayStation kiedy. Do dzisiaj ma trochę taką politykę, ale to się zmienia.
1: No. No, powoli
0: Nintendo,
1: tak,
0: Nintendo tym zauważy. Bardziej. Nintendo tym bardziej, nie? Mario, zagrasz gdzieś w jakieś Mario, czy tego typu gry na innym sprzęcie, no, niż
3: ale
0: Nintendo.
3: Nawet przecież daleko nie szukać. Sony na przykład ostatnio zaoferowało na PC ta gry typu Days Gone, na przykład takie nowsze tytuły, prawda? Już
1: tak, tylko że ja uważam, to też będzie słabo chodziło na tym. To będzie ten sam cyrk, co się stał z Horizon Zero Dawn.
0: Tak, Horizon
1: Gra
0: Zero
1: po prostu
0: Dawn,
1: nie była optymalizowana pod PC-ty i cześć, nie? Przecież Sony nie będzie specjalnie pod Microsoft gier optymalizowało. Takie moje zdanie jest.
0: No też mi się wydaje, że to po prostu skok na kasę, wydanie jak najszybciej.
1: Tak.
0: Aby się w Excelu zgadzało i tyle.
1: Otóż to, też tak mi się wydaje.
0: No ale faktem jest, że jakąś czasowość jeszcze ekskluzywną zachowują mimo wszystko. Przecież to 2-3 lata minęło od premier tej gier.
1: Sony mi się wydaje właśnie, że ogólnie zachowuje te same ekskluzywy, natomiast są takie studia, które ogólnie sprzedają, na przykład jak Santa Monica Studio, które robi God of War.
0: Słyszałem pogłoski właśnie z dosyć zaufanych źródeł, że są plany przeniesienia ostatniego God of War'a.
3: Ragnaroka?
0: Ten skandynawski to był Ragnarok?
1: Nie.
3: Myślałem, że chodzi...
0: Skandynawski tej wersji, ostatniej.
3: Dobra.
0: Że są plany w przeniesieniu, ale nie wiadomo na kiedy.
1: Ale wiesz co, ja też to wtedy, wiesz, wątpię, no bo jeśli chcą to przenieść, to też muszą zainwestować siano w to, moim zdaniem, no bo to jednak trzeba komuś zapłacić, żeby to jednak skonfigurował pod PC, nie? Jeśli będą chcieli przenieść jeden do jednego.
0: No nie do końca mi się wydaje. Przecież te konsole PS4, Xbox to są tak naprawdę kompletnie zamknięte w obudowie konsoli PC-ty. Architektura X86, układy graficzne,
1: tylko,
0: ATI.
1: Tak,
0: to nie jest PS3 z celem swoim zabójczym.
1: Tak, oczywiście, ale masz tu rację, ale przypominam tylko też, że konsola tylko obsługuje gry wideo.
0: No,
1: a PC nie tylko gry wideo. Żeby on sam wystartował, to pobiera RAM, wiesz, na system, na inne rzeczy. No, także, ale... także tu też może być, te, wiesz, też taki fakt, że no jednak będzie trzeba te peski mieć dość takie, wiesz, mocno, nie?
0: Jak no tak, nie to patrzy. Horizon Zero Dawn jest tego przykładem, nie? Ale faktem jest, że premiera PS4 i Xboxa to już były przestarzałe sprzęty w momencie premiery, więc jeżeli chodzi o moc komputerów, to na pewno tego nie brakuje. To jest kwestia tego chęci dewelopera.
1: To też z drugiej strony fakt jest, tak. Też się z tym zgodzę.
2: Nie, ja to mam tę dobrą sytuację, że jako architekt to zawsze z pracy mam takie do renderowania komputery, takie bardziej potężne.
0: A pykasz na tym czasem?
2: oczywiście, że tak.
0: A co tam siedzą? Nvidia Quattro, czy co tam się? Jaki tam jest sprzęt w środku w takich stacjach roboczych?
2: Wiesz co, na jedną mam Nvidia, właśnie, na 4000, tak? Quattro, nie.
0: P4000, tak.
2: No.
0: Tam to RAM-u chyba
2: dedykowane. A drugą mam taką z typową, tego co stoi w biurze, z typową gamingową konfiguracją, bo coś tam było taniej i. I tak z takiego nam załatwili, ale chyba lepiej tej gamingowej chodzi niż ta Quattro karta.
0: Ale do gier czy do renderingu?
2: Do gier, bo ta Quattro...
0: Widziałem,
2: Quattro, ona nie jest do renderingu nawet też i do gier, tylko ona lepiej ci obsługuje wektorowe. Wiesz, jak mamy takie gigantyczne rysunki, to lepiej to wygładzać.
0: Tam szef bitcoiny kopie na serwerowej maszynie, znaczy na maszynie roboczej.
4: To parkę ma.
2: Tak już była taka opcja. Myśleliśmy, że wstawić do biura parę koparek, bo w końcu to o prąd chodzi. No,
0: dokładnie.
2: Niech na służbowym no, chodzi.
0: W biurze prąd jest za darmo.
2: No właśnie.
0: Dobra, to mam jeszcze tak... Może przejdźmy do jakichś pytań. Jaką macie w ogóle teorię na sprzęt retro? Co według was jest sprzętem retro? I co to klasyfikuje? Czy jakaś może zapomniana technologia... Styl produkcji gry, czy nie wiem, czy w ogóle, czy konsola żyje, na przykład PS Vita, która jest dosyć w sumie nowoczesnym sprzętem, ale martwym, czy już na przykład ją byście zaklasyfikowali jako retro?
1: Ja byłem pewien, że da ci to pytanie.
3: Tak, tak samo, czekałem na to.
0: No to będziecie przygotowali na pewno.
1: Dobra, to może ja tak z grubej rury powiem od razu. To jest, moim zdaniem, to jest kwestia indywidualna, bo dla kogoś, kto się urodził, nie wiem, w latach, nie wiem, 90., no to retro będzie raczej, nie wiem, Atari 2600, prawda? Wiesz, tam, nie wiem, jakiś Pong może, wiesz, co chodzi?
0: Czyli głównie chodzi o wiek i to, retro. Czy żyje sprzęt.
1: Natomiast, tak. Natomiast dla osób, które już, nie wiem, urodziły się w roku, nie wiem, 2000, no to będzie to już od PS2 się nawet, wiesz, zaczynało, nie? To jest, można powiedzieć, jak wiesz, kwestia sporna, natomiast dla mnie, co oznacza retro, to jest dla mnie, to jak właśnie wspomniałem, te właśnie trzy pierwsze konsole, czyli NES, Super NES i PlayStation 1, dla mnie to jest takie najbardziej retro. No jeszcze 2000, Atari 2600, jeszcze się, słuchaj, to
0: no
1: klasuje.
0: Tak, czyli to najstarsze takie.
3: NES, PlayStation 1, prawda, tak samo Sega, Mega Drive, Master System, prawda, no te takie konsole, prawda, no to według mnie to jest taką konsolę prawidłnie retro, nie?
0: A dla mnie takim synonimem retro to jest chyba czarno-biały wyświetlacz, karta pamięci wymagana do zapisu. Tego typu rzeczy.
2: Nie? No czekaj, ja miałem peceta z tym, z Herkulesem.
3: Ja to jeszcze pamiętam te czasy, jak na przykład, jak się szło na przykład do jakiegoś tam sklepu, a w sklepie stał automat z grami, na automacie był prawda, wytatuowany, działało, prawda, Metal Slug, prawda, na obudowie, gierka tylko i wyłącznie Metal Slug, wrzucałeś złotówkę, 2 złote, nie wiem.
1: No
3: nie
1: właśnie, tak było.
0: No to właśnie moja w ogóle przygoda z grami się zaczęła od czegoś takiego, że na automacie zobaczyłem Tekena. Tak.
3: Jedna osoba grała, no. Pamiętam, a wiesz, reszta obok tej osoby, prawda, czekała tylko jak tam, prawda, jak tam mu ta pójdzie.
0: Tak, dokładnie tak samo było. Jak tam...
3: W kieszeni tam szukali jakichś tam drobnych, że jak będzie już odliczanie, tam jakieś, nie, od 10 do 0, aż on zginie, prawda, skończy się gra, wrzucą, prawda, ten żeton i polecą dalej, prawda. To już nie było tak, jak jest teraz, że są zapisy, są save'y, tak, wczytujesz grę i tak dalej. Tam to kasa szła, nie, w automat.
1: Ja w ogóle też mam taki patent, czy patent, taki pogląd, punkt widzenia moim zdaniem, że kiedyś to tak te właśnie gry, inne pierdoły, to tak ludzi bardziej łączyły, nie? Zobaczcie sobie nawet sami, jak to właśnie poszedł takiego salonu gier. Czy tam było, tam
0: świetne było dzielenie się joystickiem, co?
1: Tak,
0: padem.
1: Tak. To była, słuchajcie, masakra, ale najlepsze było to, jak ty grałeś, ja wiesz, a za tobą z tyłu, nie wiem, stało z 30 osób, może wiesz, przesadziłem, ale z, nie wiem, z 50 osób, gdzie każdy patrzył się dopingowo, wiesz, co chodzi?
0: No my po meczach w piłkę na przykład urządzaliśmy sobie gry w Tekena i wygrany zawsze był przy joysticku i potem banda chłopaków 8 czy 10 i rekordzista potrafił 50 meczów z rzędu wygrać, wszystkich nas opierdzielał, tak 5 razy w kółeczko. Nie?
3: Brał Ediego, prawda, i tam wystarczyło wszystkie przyciski na raz.
0: Nie, ogra brał.
1: Dużo prostsze było do ogarnięcia. Natomiast wiesz, natomiast właśnie moim zdaniem teraz te nowe konsole właśnie takie coś teraz zabiły, można powiedzieć, w takiej granie online, nie? Bo to w sumie teoretycznie, ja mam na przykład taką ekipę, bo też gram w gry, wiesz, teraz te nowe, tak? Mam taką ekipę swoją, z którymi się, wiesz, znam już, nie wiem, z 5 lat tak samo, może z 4. I wszyscy, wiesz, gadamy przez headset i tak dalej, nawet teraz ostatnio kumpel nas zaprosił na ślub swój, będziemy do Polski wszyscy jechać. Natomiast moim zdaniem to zabija taką interakcję, co nie wiem, taką właśnie jak była kiedyś, wcześniej, że siedziało się, nawet słuchaj, krótka piłka, jak siedziało się w domu na tych właśnie NES-ach, Amigach i tych innych pierdołach, nie, to właśnie zbierało się, wiesz, tabu nudzi w domu. I to było coś pięknego, teraz tego właśnie już nie ma, teraz tego bardzo mi na przykład bardzo brakuje, nie?
0: Ja na przykład jestem z bardzo wielodzietnej rodziny, mam 6 rodzeństwa i pamiętam, jak matka nam na czas odliczała po pół godziny każdy na tym Pegasusie i tak po kolei każdy jeden. To hardcore był naprawdę. Zanim dobrze zacząłeś grać w grę, to trzeba było kolejny zasilacz kupować, bo to była zmora, z tego co pamiętam, Pegasusów, padające zasilacze.
3: Ja, Ja to jeszcze pamiętam tak właśnie te fajne czasy, jak były te kafejki internetowe, nie? Tam, wiesz, dużo osób się tam spotykało, każdy miał swój komputer, prawda, odpalony. No i akurat wtedy była gra Quake 2 na PC-cie, prawda? Tam oczywiście chodził informatyk, nam to wszystko wczytywał na mapki i tak dalej. No i każdy, były takie, prawda, no już się siedziało cały dzień przed takim właśnie komputerem w takiej właśnie kafejce. Piękne czasy to były. Szkoda, że to właśnie już to wszystko, prawda, zostało utracone, że już tego nie ma, nie? To był klimat, to się włączyło, jakieś tam znajomości, prawda, jakaś tam społeczność się budowała. Piękna sprawa.
0: No dobra, Błażej, masz coś do dodania może? Jak tam u ciebie to wyglądało? O, poszedł. Opuścił nas niezapowiedziany. No dobra, ewentualnie pytanie sięgające takiej nowożytności. W jaką stronę według was zmierza rozwój elektronicznej rozrywki? VR-a, czy może w granie w chmurze, jakieś abonamentowe może usługi? Czy tradycyjny taki model grania, że kupujesz sobie grę, kupujesz sobie konsolę i jesteś tego właścicielem?
3: Ja mogę śmiało powiedzieć, że firmy, prawda, i tak samo dla tych, co tworzą te gry, ja widzę, że im na rękę jest wydawanie jakby gier w wersji elektronicznej, że właśnie oni chcą powoli, powoli odejść, prawda, od...
0: Z potężną ilością DLC-ków, co?
3: Chcą tak. Po prostu powoli, prawda, odejść, prawda, od płyt, prawda, od gier w pudełkach, tak? Jest im na rękę, prawda, robić po prostu wersję elektronicznej, no nie, no... Widać to, prawda? Widać to po prostu, jeśli
1: ale
3: chodzi
1: ja ci powiem, ale ja ci powiem dlaczego. Nie muszą odpalać doli sklepom, gdzie te, nie wiem, towar cały przetrzymują. Nie muszą, słuchaj, dzielić się w ogóle jakimiś zyskami z niczym, wieszkolwiek. Na przykład taki PS Store, jak ma swój, wiesz, no, ma tą swoją, jakby to powiedzieć, taki sklep, no to wrzucają sobie tam wszystko tego i czysty zysk dla nich jest. Nie muszą pewnie, wydawać pewnie na pudełka, nie muszą tłoczyć płyt, nie muszą zatrudniać, wiesz, takich osób, żeby też robiły. To jest po prostu dla nich, wiesz, czysty zysk. Natomiast to niesie za sobą, moim zdaniem, jedną konsekwencję i to bardzo dużą. Jakbyście nie zauważyli, nie wiem, czy korzystacie z PS4, czy tam Xboxa, czy tam z PS5 teraz, na PS, na przykład Store, gry nie są wcale tańsze. Gry, które są na przykład, nie wiem, mają rok, dwa, one dalej potrafią kosztować tak w dniu premiery.
0: I to no jest, i nie możesz to się wymienić grą problem z kolegą, nie? Nie możesz sobie pożyczyć gry czy coś.
3: Ale wiesz, też co, jest
1: nie,
3: taka...
1: Nie, można jeszcze, jeśli będziesz udostępniał koledze, można powiedzieć, konto, swój profil, nie?
0: Tak, ale tak, to chyba trzem osobom można chyba maksymalnie.
1: Nie mam pojęcia, bo ja z nikim taki aktywność nie robię.
0: No ja kiedyś w ten sposób kupowałem gry w wersji cyfrowej na PS3 na znanym i lubianym portalu. No i to tak wyglądało, że po prostu mogłeś sobie kupić grę w cenie około połowy ceny sklepowej, ale w momencie na przykład, kiedy potrzebowali zrobić jakiegoś formata czy coś, no to traciłeś to nieodwracalnie, ponieważ facet, który sprzedawał ci tą grę, no udostępniał ją po prostu na chwilę, do momentu, tak, kiedy tak, sobie ją pobrałeś, po czym zmieniał hasło do profilu.
1: Trzeba po prostu być online ogólnie, żeby to działało.
0: Zgadza się.
1: Właśnie wypisać się, wiesz, z tego.
3: Ja to jestem tego zdania właśnie, że dla przykładu, no ja to kupuję właśnie gry pudełkowe, ponieważ tak jak było na przykład z konsolą Nintendo Wii, tam też na przykład były cyfrowe, prawda, wersje gier, też był taki sklep właśnie internetowy, tak, tam kupowałeś grę, pobierałeś sobie na dysk, no i pewnego pięknego dnia, prawda, ten sklep internetowy po prostu koniec, nie było wspierane, Nintendo Wii już nie było wspierane, koniec, prawda, zamknęło swoją sieć, no i co, i te osoby, które nie pobrały do tej pory tych gier na swoją konsolę, utraciły, prawda, wszystko, nie? Dopiero, prawda, to wszystko powstało, jak wyruszyła nowa konsola Nintendo Wii U, tak, to wtedy, prawda, to wszystko jakby powróciło.
0: No, a najgorsza była taka generacja przejściowa, kiedy wyszło chyba PSP Go.
3: Mówię właśnie tutaj o sklepach cyfrowych.
0: PSP Go chyba, kiedy wyszło, to myślę, że to była najgorsza opcja, bo to była konsola pozbawiona czytnika, na którym wychodziły w tamtym czasie wszystkie gry. Przepraszam. Natomiast jeszcze w tamtym czasie PS Store, tak, że tak powiem, raczkował. To była taka wersja beta i nie wszystko w tym sklepie było dostępne i to był taki totalny kastrat pozbawiony możliwości odpalenia zdecydowanej większości dobrych tytułów.
1: No. Pytanie dla gości, ulubiony Santos z gier na Amiga i dlaczego Lotus Turbo Challenge 2? Ja powiem tak, ja jak już wspomniałem, na Amidze praktycznie nie grałem. Grałem tylko, można powiedzieć, u kumpla sporadycznie, tam się nie spotykaliśmy, ale to mało z tego pamiętam, dlatego właśnie w tym temacie nie krążę nawet. Nie będę nawet zabierał głosu.
3: No, ja jestem.
0: Ja to nawet nie potrafię wymienić w sumie żadnego tytułu czy wykonawcy soundtracków.
3: Świeżym właścicielem właśnie Amigi 500, no też nie mogę się za bardzo wypowiedzieć, jeśli chodzi o jakieś tam tytuły gier. Jedyny soundtrack, jaki na przykład ja ostatnio usłyszałem, tak, no to był z gry, czekaj, jak to było, może mnie spalił. Ojej, uciekła mi myśl, dobra.
0: No mi najbardziej w sumie w pamięci to tam zatkwiło kilka tytułów, nie wiem, jakichś podkładów z Final Fantasy czy
3: Cannon coś. Cannon Fodder, prawda? Ta muzyczka mi się tam podobała z tej gry.
1: Znaczy w ogóle ogólnie Amiga, żeby wszystko było jasne, miała fajne gry, na przykład Franco było wyrobem polskim, natomiast dość ciekawe to było. Ale właśnie był Cannon Fodder, był właśnie Northern South, co tam jeszcze było? Another World. Underworld to dość taki ciekawy, było te lemingi, inne pierdoły, takie się bestii, bodajże chyba takie coś było, także no, tak. Troszkę tego było, natomiast ja nie jestem, mówię, jakimś tam wielkim fanem tej Amigi, no. Nie mój klimat.
0: No, w sumie mój też nie, chyba jeszcze wtedy mnie na świecie nie było, kiedy Amiga skończyła swój żywot. I to w sumie przestarzały PC, bo to coś na zasadzie PC-a było, w sumie komputera, może nie PC-a.
3: Jakie sprzęty retro i neo-retro są w posiadaniu gości?
0: No, Maharadża, ubiegasz moje pytania, nie można tak robić.
1: To nie uchodzi, słuchaj.
0: No dobra, skoro już to padło, no to niestety nie odsłucha się tego.
3: No dobra. To tak szybko zacznę. NES, Sega Mega Drive, Sega Master System, PlayStation 1, PS2, trójka, czwórka, piątka.
0: Trójkę już jako retro klasyfikujesz?
3: No nie, ale już tak wiesz, lecę z tym, co jest, nie? Aha. Jest Nintendo, Wii U i parę konsolek z typu 501, na przykład, nie, wbudowany w konsoli, jakieś tam Famicomy, nie? Nintendo GameCube, prawda, też taką mam właśnie konsolę. I to chyba będzie na tyle. Tak mi się wydaje.
1: Ja tak w sumie teraz Maćka słuchałem, ja to w sumie tak uważam, że takie retro to można spokojnie sklasyfikować odnośnie tego pytania, które zadałeś wcześniej, Zmora. 20 lat, to mi się wydaje, że to już powoli zaczyna być retro, nie?
0: Ja myślę, 20 lat od premiery przed śmierci, bo ja na przykład PSP bym sklasyfikował jako retro, ale już Vita niekoniecznie. Vita to jest po prostu żywy trup.
1: Tak, to wiesz, to jest w miarę jeszcze świeża jakaś tam technologia, nie? Natomiast właśnie te właśnie, no tak jak u mnie, mówię, z mojej strony mogę powiedzieć, że mówię, że to jest NES. Jeszcze Atari 2600, słuchaj, jeszcze tak. I pamiętam tą cholerną degrę Sneak and Peek, czyli chowanego, Boże, to była makabra.
3: Ale mów to.
1: Nie wiem, czy w ogóle tutaj ludzie pamiętają polskie gry Rambo czarne, tak chyba się nazywało, albo my tak w sumie na to mówiliśmy. To była podróba Atari 2600, też był dobry cyrk.
0: Nie kojarzę.
3: No, ja powiem wam tak, że no, głównie jak my na przykład na kanale Retrostrefa, to głównie robiliśmy, prawda, streamy, live'y z konsoli NES, tak? Że na przykład, nie wiem, ostatnio graliśmy w co tam na przykład Co tam to nagraliśmy ostatnio na NES-ie? Co to było?
1: Last Action Hero to był.
3: Tak, właśnie.
1: Boże.
0: Odpalałem któryś z waszych streamów, ale kompletnie nie wiedziałem, co to jest za gra, w którą gracie.
3: Total Recall.
0: To już chyba był taki stary, że już to już moja pamięć tego nie obejmowała. No ale w sumie rozszerzając trochę i podłączając się do pytania Maharadży, zadał pytanie o neo-retro. W ogóle jak podchodzicie do tematu neo-retro? Czy to jest chęć po prostu dogodzenia fanom wydania czegoś w odświeżonej wersji, czy po prostu skok na hajs?
1: Kolejny? Mi się wydaje, że to jest chłodna siopa i żerowanie na ludzkiej nostalgii. Takie jest, słuchajcie, moje zdanie. I mojego zdania, słuchajcie, nie zmienię.
0: Faktem nie będę jest cię to, przekonywał.
1: Że... faktem jest to, że jeśli ktoś jest jakimś takim fanem, naprawdę zagorzałem retro, albo
0: wystarczy spojrzeć, jak PES Classic wyszło, jaki to był gniot, jak można za to było $100 płacić,
1: wiesz co? Powiem, nie,
3: właśnie do tego PS Classic
1: zaraz wrócę. Tak, niech macie wróci, natomiast niech dokończę myśl, że to jest po prostu taki, wiesz, rzut na kasę, jeśli chodzi o ludzi, którzy, wiesz, siedzą w temacie retro i lubią grać te, wiesz, stare gry, to każdy ma własną konsolę, wiesz, z tamtych czasów, nie? No, to takie coś to jest, wiesz, no kurde, ktoś miał gdzieś, ktoś widział, kurde, no to dlaczego tyle kosztuje? No, krótka piłka, trzeba się tym zastanowić troszkę.
3: Ja na przykład nabierać tego PS PlayStation Classic, no widziałem te ceny na początku, że według mnie kilka gierek tam wrzuconych w tą konsolę.
0: Było 7 gier, które jakaś nawet nie trzymały odpowiedniego frame rate'u.
3: No, totalnie to działa. Ale powiem ci, że zakupiłem już po jakimś takim dłuższym czasie, zakupiłem właśnie tą konsolę i jak ona jest pięknie zrobiona pod przeróbkę. Słuchaj, no tą konsolę można pięknie tak przerobić, bardzo prosty sposób. Tyle emulatorów można tam wgrać.
0: Znaczy pierwsze przeróbki, jakie widziałem, to po prostu wywalali wszystkie bebechy i wrzucali po prostu Raspberry Pi
1: do
0: środka.
1: Nie, słuchaj, absolutnie jest teraz taki patent, że nic, nawet nie ingerujesz w konsolę, to wszystko dzieje się przez pendrive'a. Dosłownie i przeróbka trwa dosłownie, żeby się nie złamać.
0: To plejaka trójki,
1: tak. Kilka minut, więc ja uważam. Choć to wcale nie jest głupi, powiesz, patent z tego względu, że tam można wpakować różne emulatory. Jeśli ktoś lubi grać na emulatorach, ja na przykład nie jestem tego zwolennikiem.
0: A może kojarzycie, na jakim sprzęcie to jest postawione? Co tam siedzi w środku? Ten procesor pociągnięty, powiedzmy, Dreamcasta, czy nie bardzo?
1: Wiesz co, nie, to jest... To
0: wiem, że najnowsze Raspberry Pi daje radę już na przykład emulować Dreamcasta całkiem sensownie.
1: Tak? Ja się powiem, w tych ciekawiach tak, wiesz, za bardzo nie siedzę, natomiast tam jest coś dużo słabszego z tego względu, że to ogólnie działa na emulacji.
0: Tak, tam jest...
3: PSX coś tam, czy jak on PSX?
0: EPSX.
3: EPSX, tak.
1: A może i no.
0: Tak, to nieoficjalny no copyrights, czy jak to tam się nazywa,
3: tak,
0: emulator.
3: Tam siedzi ten emulator.
0: Tylko że on bazował na BIOSie, to taki był problemik z tego emulatora. Chyba że już jakaś nowsza generacja nie potrzebuje BIOSu z konsoli. Nie wiem, jak to wygląda. Dawno nie używałem emulatorów żadnych.
1: Ja też, powiem szczerze, że ja nie jestem tego fanem zbytnim. No.
0: To znaczy, ja to używam emulatora jakichś tam 8-bitowców na Wicie, ale to tylko po to, żeby sobie, nie wiem, chwilę w Mario czy w tanki poskakać. Jakoś tak. Tanki to jest taka gra, od której odejść się mogę przez tyle lat.
3: Battle City.
0: No ja to powiem. Obrona tak, tego orzełka to jest. Tak. Coś to w polskim sercu jest.
1: Zachowało się w pamięci.
3: Emulatory na przykład to ja przynajmniej używam do prowadzenia live, prawda, na kanale. To głównie, prawda, z wygody, żeby jak najszybciej to podłączyć, jak najszybciej live'a uruchomić, tak? To więc emulatory do tego są mi tylko potrzebne.
0: No tak, ciężko jest na przykład przechwytywać obraz, który tam jest z 320x240 rozdzielczości.
1: Nie jest ciężko.
3: Znaczy, nie.
1: Może się z tobą nie zgodzę.
0: Ciężko nie jest, ale jakość z tego chyba kiepska wychodzi.
1: Nie,
0: wszystko.
1: Też nie.
0: To
1: jest tak, są można powiedzieć dwa sposoby. Jak jesteś w stanie wyłożyć trochę więcej pieniędzy, można sobie kupić taki sprzęt jak OSCC i to powinno wystarczyć. Plus grabber, czyli karta przechwytująca. On może być to Legato, może być to co innego. Natomiast jeśli nie chcesz nie wiadomo ile floty wydawać i nie masz na przykład takiej typowo konsoli retro, na przykład tak jak mówimy teraz o NESie, to można sobie kupić, tak jak ja na przykład używam, uwielbiam tej tutaj konsoli używać. Jest to Retron HD1. On ma wyjście na HDMI od razu, z HDMI ma z miejsca wiesz wyjście. Masz ustawiony z miejsca obraz na 720p.
0: To jest taki sprzęt typowo zrobiony pod to, aby streamować gry ze starych konsol, starych urządzeń, tak?
1: Czyli wiesz, to jest... A tamten tak, OSC tak. No i w tym momencie nie masz, wiesz, najmniejszego problemu, nie? Dodam tylko jeszcze, że ten właśnie cały, ta cała właśnie konsola Retron HD ma fajną, można powiedzieć, opcję, że możesz sobie skupować gry ze Stanów lub z regionu tam, gdzie jest NTSC i normalnie masz pod spodem konsoli przełącznik na NTSC, PAL i możesz sobie...
3: Nie ma takiej blokady regionalnej, tak. Ja sam sobie wybieram.
0: W ogóle blokada regionalna to moim zdaniem to była głupota, nie wiem po co to zostało wymyślone, w jakim to celu
1: żeby zachować na rynku status quo, moim zdaniem. Więc to było też po to, żeby po prostu z innych rynków kupować konsole, bo na przykład te gry na rynek na przykład, wiesz, europejski nie wyszły i można było tylko na przykład, nie wiem, kupić w Japonii czy tam gdzie indziej, wiesz, co chodzi.
0: Ale to były pojedyncze egzemplarze, w sensie pojedyncze tytuły na danych generacjach.
1: Oj, nie. Powiem
0: no wiem, że na przykład że taką grą z PSX-a, która nie wyszła w ogóle w Europie, a myślę, że powinna być wszędzie, to był Chrono Cross.
1: No tak, to
0: ale
1: to
0: nie przemawiał do mnie. Słucham?
1: To już było pole, co zrobili, że właśnie na Europę tego nie wypuścili. Tylko w Stanach jest, nie?
0: Dokładnie, dokładnie. Ale nie przemawiało do mnie to, że tam NTSC sobie hulało chyba w 60 czy 50 Hz, a PAL odwrotnie.
1: Tak.
0: I że Tekken amerykański w Europie zapierdzielał tak szybko, że nie ogarniałeś, a europejski w Stanach tak. Stał w miejscu. To do, ale... mnie, to do mnie nie przemawiało, tym bardziej, że później te mod chipy i przerabianie tych konsol udowodniło, tak, że to nie jest powodem.
1: Po pierwsze, a po drugie jeszcze był taki patent, oczywiście my w Polsce tego nie znaliśmy, bo to wiadomo, były takie czasy, jakie były, że można było sobie kupić, było takie rozszerzenie oczywiście do niektórych konsol PlayStation 1, bo one były tylko, dwa pierwsze rzuty miały to wejście dla rzeczy rozszerzonych.
0: Tak, i można było sobie kupić... Mam tą wersję z tym rozszerzeniem.
1: Ja też właśnie taką mam. I można było sobie kupić Game Sharka, albo jakoś tam, jak się nazywało, to był taki, wiesz, taki adapter się tu wpinało i dzięki temu normalnie można było sobie grać w gry. Nie dość, że miałeś kody, mogłeś sobie oszukiwać tam jakieś 100 rzeźni.
0: Ale to było oficjalne urządzenie, czy moderskie?
1: Nie. To jest...
0: A oficjalnie to jest... do czego ten port służył?
1: Oficjalnie ten port służył na przykład do połączenia jednej konsoli z drugą.
0: Bo nigdy w życiu tego nie wykorzystałem i nie wiem do czego on służył. Słuchaj. Poza tym, że właśnie powstawały jakieś moderskie urządzenia do tego, które na przykład, nie wiem, dysk twardy pozwalały podpiąć albo kartę pamięci. Coś,
1: no. Tak. Także to można było połączyć konsolę z konsolą i zrobić jak sieciówkę, nie?
0: Natomiast ludzie... Co? 95, nie, 4 rok.
1: Tak. Natomiast ludzie sobie wymyślili coś innego, że po prostu będzie można wrzucać kody do gry, no i właśnie między innymi też grać w gry z NTSC na konsoli polowskiej, to jest też fajne.
0: No właśnie. No, mówicie, że ta biblioteka gier tego typu, przyblokowanych regionalnie, jest dosyć rozbudowana. Jakie są takie tytuły, które wy na przykład najbardziej żałowaliście, że nie możecie w nie legalnie chociażby zagrać, mieszkając jeszcze w Polsce?
1: To jest słowo klucz. Nie wiem.
0: Legalnie, tak? Wiem. Słowo klucz.
1: Tak. nie wiem o jaką konsolę wiesz co pytasz, no bo powiedziałem, no tak, tak jeśli chodzi o NES-a, czyli tego Pegasusa, no to teoretycznie ten problem zniknął, nie? U nas w Polsce.
3: Tak.
1: To tylko problem
0: organizacyjny. Pegasus to rozwiązywał. No powiedzmy takie konsole generacji Saturn, PlayStation 1.
1: Nie grałem, słuchaj, na Saturnie, natomiast mogę się powiedzieć na temat PlayStation, to właśnie był Chrono Cross. Tak naprawdę to, kurde, w sumie ja tak naprawdę to nie orientowałem się zbytnio w tamtych czasach.
0: Ja to wtedy cierałem w sumie 100% piratów, więc nie miałem tego problemu.
1: Dokładnie. No ja na przykład też nie miałem problemu, bo właśnie gry NTSC, pamiętam i PAL, no to właśnie szło z piratów i już ogólnie po tej przeróbce, jak tam chip, wiesz, wtykali dobry do tego, do tej konsoli, to całe obejście, no nie było z tym problemu, także no ja właśnie nie byłem nawet świadom tego, że to, wiesz, coś tam gdzieś w Stanach wychodzi z leciaka czy coś, nie? Dopiero później tak zyskałem, wiesz, taką samą świadomość, że jednak, kurde, mogło być coś tak nie tego, nie?
0: No, ja to się zorientowałem, że coś nie tego jest, jak sobie PS2 kupiłem ze Swap Magiciem. I wtedy mówię, o, jednak to są piraty, nie? No bo jeszcze za tego dzieciaka, kiedy miałem PSX-a przerobionego mod chipem, no to wkładałem płytę, odpalałem i cykało i w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, o co chodzi. Tym bardziej, że piraty w tamtym czasie to były tak legalne, że nawet miały nadruki w sumie na płytach wypalone. No.
3: Tak.
0: I poza kolorem to w sumie nie szło. Czasami nawet i na czarnych wypalali, więc niekiedy nie szło w ogóle odróżnić tego od podróbki.
1: Ja sam jak sprzedawałem za czarnych wypalane.
0: Takie, że nie wiedziałem, że to jest pirat, dopóki nie pożyczyłem tego koledze, który miał nieprzerobioną konsolę.
1: No dobra. To były piękne czasy, powiem szczerze.
0: Fajne czasy, no. A jak już w temacie jesteśmy modowania konsol, to jakie są takie wasze ulubione mody, które doczekały się już konsoli, nie wiem, w trakcie swojego życia, po śmierci, nie wiem, producent na przykład tego nie przewidział, a moderzy w jakiś fajny sposób rozszerzyli możliwości sprzętu, ale nie mówię tu akurat o piractwie. Wykorzystywaliście w jakiś inny sposób konsolę niż przewidział to producent?
1: Wiesz co, właśnie nie.
0: Wiem, ja że to... na przykład, tak dla przykładu, dla ułatwienia, no to nie wiem, filmy w DivX-ie na PlayStation 2 można było puszczać. Nie?
1: A, w ten sposób, jeśli mówisz, to tak.
0: Czy na przykład podłączenie dysku twardego do Slimów, nie? Do PS2 Slimów, nie? Ale to też służyło bezpośrednio już później piractwu. Nie?
1: Ale nie, poczekaj, bo podłączenie dysku twardego do PS Slimów, czy tam do PS Fata, to nie
0: było
1: niczym.
0: W Facie to było w standardzie, a w Slimach
1: to... było w standardzie. Tak, ale tam właśnie w sumie niby tak, to w sumie jakby tak o tym można powiedzieć pomyśleć, to faktycznie był to jakiś mod, nie?
0: Pierwszy mod jest Slima, to wiem, że taśmy IDE trzeba było przygotować tam 40 ileś kabelków w różnych miejscach na płycie tak. I ta konsola normalnie frameware'owo odpalała ten dysk twardy, nie wymagało tak, to żadnej widzisz. Modyfikacji.
1: Innej. Natomiast ja się właśnie nigdy w takie rzeczy nie bawiłem z tego względu, że nie chciałem nigdy ingerować w konsolę, nie?
3: No ja tak samo, nie?
1: To tam gdzieś jednak z tyłu, wiesz, głowy u mnie siedziało, no, że jednak coś się może z tym stać, no, ja wiesz, kryzysem nie byłem, nie?
0: Mnie na przykład najbardziej zszokował Xbox, nie? No to się w sumie później...
1: O, tam to popuściło strasznie. To była z tym, mówisz o 360, mówisz, tak?
0: Czy nie, o pierwszym Xboxie.
1: Klasiku. A, o tym dużym, o tym klasiku.
0: Tak, no to klasik pierwszy, nie wiem jak to tam nazwać. Tam była bardzo ciekawa opcja, była taka, że ta konsola, nie wiem czy wiecie, ale jest w stanie odpalać filmy w HD i w ogóle software w HD. A mod polegał na tym, że wymieniałeś tego standardowego Pentiuma trójką, tam chyba był 600 coś MHz na tą największą opcję 1 GHz. I ta konsola dostawała takiego kopa, że dawała sobie radę już wtedy z rzeczami no to w HD. Oczywiście to wymagało też później nielegalnego jakiegoś tam oprogramowania.
1: Jak zawsze.
0: Wiadomo, musi być złamana. No ale wiadomo, sprzęt z 2000 roku, kiedy jeszcze w sumie o HD to konsole nawet nie myślały w żaden sposób.
1: No nie, jeszcze nie było tak. Dopiero to PS3 prowadziło, nie?
0: O, wtedy w tamtym czasie, kiedy był pierwszy Xbox, to podejrzewam, że jakiś telewizor HD o potwornie brzydkiej jakości to kosztował, podejrzewam, że pół domu. Z 50 albo ze 100 tysięcy.
1: Kawałek monety trzeba było niestety na to rzucić. No. Takie czasy.
0: A później się pojawiały. Taka anegdotka. Widziałem kiedyś reklamę jakiegoś telewizora, chyba Panasonica albo LG. 100 ileś tam cali. Za 150 tysięcy chyba złotych. No i wiesz, komentarze typu, że wspaniały telewizor, pudełko po nim wykorzystałem jako mój nowy salon. Albo musiałem zostawić nerkę, żeby sobie na niego pozwolić.
1: I zapadła nie wiem, ta cisza.
0: Tak, właśnie musiałem sobie przeczytać kolejne pytanie, nie? Ale w sumie jeszcze na przykład do akcesoria takie na przykład moderskie. To w sumie to nie jest żadna ingerencja, ale lupa do Game Boya. Pamiętacie taki? Albo latarka.
1: No pamiętam.
3: Albo aparat.
1: Aparat była kamera, słuchaj, była aparat, była drukarka, czy była do Game Boya. To piękne czasy w ogóle były.
0: To były chyba oficjalne urządzenia wydane, nie?
1: Tak. A teraz coś ci powiem, coś na temat nieoficjalnych wydań do Nintendo Entertainment System, które też zakupiłem niedawno. To wymyślili Brytyjczycy, słuchaj. Brytyjczycy wymyślili i później po prostu podpaszyli to jeszcze inni. Ogólnie najrzadszym, najciężej spotykanym i najtrudniej dostępniejszym teraz w tym momencie firmą, którą słuchaj, możesz dostać na rynku, to jest Kamerica. I mówię tutaj o Game Genie. Na Nintendo Entertainment System. To jest taka fajna, kurczę, można powiedzieć, przylotka do kartridża. Wkładasz, wiesz, podpinasz kartridż na tego Game Genie, wrzucasz go do konsoli, no i masz dostęp do całego dobrodziejstwa deweloperów.
0: To coś jak GD-ROMy do Dreamcasta. Czy tam...
1: Tak, dokładnie. Tylko tego jeszcze jest fajna rzecz, że dostajesz książkę, dosłownie, ze wszystkimi kodami i innymi rzeczami, żeby sobie po prostu ułatwić wszystko, nie?
0: No, w sumie przygotowując się trochę do audycji z wami, tam coś próbując poczytać, bo tak jak mówię, no moja przygoda zaczęła się jednak od PlayStation i to, co było wcześniej, to tak średnio kojarzę.
1: No ale, no, bardzo, zaczynałeś od tego PS1, tak rozumiem?
0: Tak, od PSX-a, no. W sumie to od automatów, no ale później tego Tekena, no to jednak na PSX się wyhaczyłem.
1: No tak,
0: bo to był bezpośredni port. No to natrafiłem na taką ciekawostkę, że jeszcze w tym roku albo w końcówce poprzedniego roku jeszcze wypuszczają nowe jakieś mody, nowe jakieś przystawki rozszerzające do Dreamcasta, nie? Do konsoli, która już pewnie za 20 lat nie istnieje.
1: No Dreamcast szybko odszedł.
0: Bardzo szybko odszedł.
3: Makaron.
0: Dokładnie.
1: A konsola ma bardzo duży potencjał, powiem szczerze.
0: Ona ma tam jakiś port szeregowy, który jest tak jakby prekursorem USB pierwszej generacji, tylko troszkę wolniejszym i inaczej skonstruowanym, w sensie kształt wtyczki. I W sumie to nie wiem, do czego ona tak naprawdę służy, chyba tylko podczas podłączenia tego urządzenia służy chyba tylko jako port na kontroler, bo to urządzenie samo w sobie ma jakiś swój system operacyjny, kartę pamięci, odpala gry przy pomocy tego.
1: Być może, ja to powiem szczerze, że jeśli chodzi o Dreamcasta, jestem zielony, pamiętam, grałem kumpla tylko chyba w Virtual Tennis i w Residenta Kod Weronika, z tego co pamiętam było i to było wszystko, to była, słuchaj, cała przygoda u mnie z Dreamcastem. Myślałem, żeby sobie to kupić i kolekcjonować, natomiast szkoda mi miejsca, że tak powiem, bo naprawdę ja zaczynam się tą, wiesz, tą całą bibliotekę właśnie tego PS1, tych NES-ów, Super NES-ów, to zaczyna mi się u mnie już tak przerazać trochę, wiesz, w coś większego, na ten po prostu brak miejsca. Tym bardziej, że jak już się wspomniałem, ja jestem entuzjastą filmowym, ja mam kolekcję w domu 3000 filmów.
0: No właśnie.
1: Więc naprawdę mi się powoli zaczyna miejsce kończyć.
0: Dobrze, że nie fundusze. Znaczy, z Dreamcastem też nie miałem w sobie dużo styczności, bo to jednak nie była bardzo popularna konsola, ale przez jakiś czas miał ją mój kuzyn. Wiadomo, spiracona, bo ona chyba, w sumie ona to chyba była spiracona jeszcze przed premierą ta konsola.
3: Ja mogę wam taką ciekawostkę powiedzieć, że na przykład jak mieliście konsolę GameCube Nintendo i na przykład graliście w Zelda i chcielibyście na przykład zobaczyć swój ekwipunek w Zeldzie, mając prawie ten jakby przed sobą ten ekwipunek, podłączałeś specjalnym kablem konsolę do Game Boya. I na tym Game Boyu sobie patrzyłeś, prawda, co tam masz w ekwipunku i mapę miałeś tak samo. Więc już takie, prawda,
0: no patenty. Właśnie w Dreamcastie karta pamięci była z wyświetlaczem i też potrafiła mieć jakieś dodatkowe opcje.
3: Tak, to wiem.
0: Wykorzystywane do tego było, nie?
3: Tak specjalnie wkładałeś do tego joysticka, prawda, tą kartę pamięci.
0: Były chyba dwie wersje. Była taka właśnie wersja bogatsza z tym wyświetlaczem, tam coś można było wykorzystywać ją właśnie do sterowania czy coś. No i taka biedniejsza, która wyłącznie do zapisywania służyła.
3: Tak.
0: Ale nie jestem pewny na 100%. No ja widziałem tą bogatsza, biedniejszą.
3: Ta bogatsza tak samo miała możliwość, prawda, miała w sobie, sama w sobie wbudowane kilka gier. O. Tak naprawdę.
0: I można było chyba używać jej jako przenośnej konsolki, tak? Jakoś tak to było.
3: Tak było, bo tam miałeś nawet, wiesz co, ten chyba, nie pamiętam dokładnie, czy tam miałeś, no były dwa przyciski obok i chyba ten krzyżak tak samo na tej karcie pamięci.
0: No dobra, e-sport. Co tam, czy śledzicie coś ze sportu, w jakiegoś LOLa, w coś takiego gracie?
1: Nie,
0: ja osobiście... Tam, uważacie, że to ma jakąś przyszłość?
1: Wiesz co, powiem wiesz co, przyszłość, to się ogląda.
0: Znaczy, to się mówi, że to jest popularne, nie? Ale...
1: No bo to się ogląda, jest popularne, to wiesz, młodsi ludzie... No
0: właśnie chcę zaczepić, podważyć trochę tą popularność.
3: No ja to powiem tak, że taki właśnie e-sport, to na przykład polski e-sport na przykład funduje zawodnik NBA, były zawodnik NBA, Gortat, tak, on na przykład kładzie fundusze tak samo na polski właśnie e-sport. Jeśli chodzi o co ja, jeśli chodzi o mnie i ten e-sport, to na przykład kiedyś to lubiłem oglądać, nie wiem, no, Counter-Strike'a, tak? Tezys Counter-Strike'a 1.6, czy tam Source'a, prawda, lubiłem bardzo oglądać.
1: Maciek, tak. ale ja muszę teraz to, słuchaj, przytoczyć, stary, bo bym był chory, ale ty się kiedyś, pamiętam, zapisałeś na Mortala na PS4 na tym e-sporcie chyba, nie?
3: Tak.
1: Z tego, co pamiętam.
3: Tak, no ale tam, wiesz, dostałem tam dobry oklep, tak, tam jedną rundę wygrałem, drugą przegrałem, więc to tam, wiesz, ciężko.
0: No ja kiedyś chciałem zobaczyć, udział w zawodach w Tekena, ale nie wiem, czy to można było nazwać w tamtych czasach e-sportem. Kiedy, wiesz, na jakiejś sali gimnastycznej było rozstawione 20 telewizorów, kilka konsol,
1: i ludzie sobie grali. Wiesz co, można, nie można, ale taką fajną teraz można powiedzieć anegdotę. Anegdotę. Przypadłość, jeśli chodzi o tego właśnie cały e-sport z lat 80., to jest, kurde, ten mistrzostwa Nintendo, chłopie, czeku, w Stanach.
3: Tak.
1: I to była strasznie wielka feta, słuchaj.
0: A co tam się grało?
1: Tam była telewizja, tam był, wiesz co, był szereg gier i tam się zdobywał punkty. Było ustawione
0: chyba 5-6 stanowisk. Chyba kojarzę, że zawody były. Nawet chyba dokument na Netflixie nawet było.
1: Otóż to. I jeszcze jedno, co mogę powiedzieć, jeśli ktoś się interesuje tutaj z was, stała się właśnie starymi tymi grami, na Netflixie jest świetny program, można powiedzieć, seria programów. Jak to Maciej się nazywało? Boże, jak to było? Pasz, przypomnij mi.
3: Kurde, ciężko mi to
0: Netflixie?
3: Ale
1: tak, Netflixie.
3: Tak.
1: High score. High score. High score. I tam jest dosłownie, tam producent tego całego serialu, bo to jest serial, on ma 5 odcinków bodajże po godzinie czasu, przeprowadza od Atari chyba do PlayStation 1. Takie, wiesz, ciekawostki właśnie, jak to powstało, jak to wszystko się robiło, to jest też w sumie dość takie bardzo ciekawe. I właśnie w tym mniej więcej też było wspomniane o tym właśnie Nintendo World Champion.
3: Ostatnią
0: pierwsze grą. Pierwsze zawody sportowe tak naprawdę, co?
1: No tak, jakby nie patrzeć, to tak. I to takie, wiesz, naprawdę na skalę taką wow.
3: I ostatnią grą na tym e-sporcie właśnie z Nintendo to była gra Tetris, z tego co kojarzę, tak?
1: Chyba tak.
0: Ostatnio ściągnąłem sobie Tetris Effect na Game Passie i w sumie rewelacja się w to grałem.
3: A grałem. Dobry jest.
0: No. O, dobry jest. Efekty wizualne są świetne, ale rozpraszają strasznie. Łatwo się nie pogubić. Ale świetna gra, kto by pomyślał, nie? Że gra, która pewnie, ona jest chyba przez Rosjanina wymyślona, tak? Nie wiem, czy pamiętam.
3: Nie wiem, ale
1: tak.
0: Pewnie
1: tak,
0: ma za 40 tak, lat ta gra. I dalej jest taka grywalna w lekko odświeżonej wersji, co...
1: No, wiesz co, powiem ci, 86.
0: No, to już niewiele jej brakuje. 36 lat. No, a w ogóle to chciałem podważyć tą popularność tego e-sportu. Znaczy, w liczbach bezwzględnych to robi to wrażenie, bo powiedzmy takie Olola to pewnie tam kilka milionów osób ogląda.
1: No tak, to jest jedno.
0: No, ale to nie ma w ogóle podjazdu do takiego prawdziwego sportu, gdzie na przykład... Nie wiem, piłkę nożną, jakieś mistrzostwa świata,
1: no nie,
0: potrafi oglądać
1: nie.
0: 750 milionów ludzi, czy finał NBA 1,5 miliarda.
1: Mnie to zawsze śmieszyło, słuchaj, jak to jest nazywane sportem. To mnie zawsze śmieszyło, tam nie ma ruchu, nie ma nic.
0: Jak się nie złapie z zadyszki, to nie ma sportu.
1: No tak, to takie, słuchaj, moje podejście jest. Ja jestem osobą, która też trenuje, więc no ja też mam, wiesz, do tego jakieś tam podejście, punkt widzenia swój, nie? I człowiek i gra, i trenuje, natomiast no ja bym wyszedł jakiegoś e-sportem, nie nazwał. Nazwałbym to jakoś, nie wiem, inaczej, natomiast nie w ten sposób. No, natomiast z jednej strony wiem, dlaczego tak to ludzie nazwali, no bo sport teoretycznie się kojarzy czymś dobrym, nie? I znaczy, przeważnie te gry wideo to...
0: Ze sportem to właśnie... ma tyle wspólnego, że musisz trenować.
1: No, dokładnie, a wiesz, a gry wideo przeważnie jeszcze tam wcześniej, że wiesz, żeby coś, wiesz, wybustowało to wszystko, no to kurde, jednak były traktowane, wiesz jak to były traktowane gry wideo, że nie wiem, grasz jeszcze przez ostatnie 20 lat temu, 10 nawet, to gracz był traktowany jako idiota. Gość, który siedzi, nie wiem, w suterenie starych, wiesz co chodzi, rodziców, i w pryszczach, tak dalej, wiesz, i gra. Teraz to się stało bardzo ogólnie popularne. Jakbyś nawet spojrzał, co się dzieje, może nie na YouTubie, ale na Twitchu. Tam każdy gra.
0: No zgadza tego, się. No w sumie to jest platforma, która powstała do tego.
1: Teraz ludzie robią naprawdę dobre i wielkie pieniądze. Ludzie na ten sposób biznes otwierają, jak ktoś zaczął w dobrym momencie.
0: Znaczy, wiesz, to też jest w sumie perspektywa, zależy od tego, gdzie siedzisz. To nam może się wydawać, że to są wielkie pieniądze, ale dalej to się nie umywa do pieniędzy, jakie sławy prawdziwego sportu zarabiają, gwiazdy.
1: Słuchaj, oczywiście tak, ale mówię, jeśli byś, wiesz, wszystko rozpatrywał w skali właśnie gier, tak? Gier wideo. To jest całkiem zarobek. Tacy ludzie zarabiają więcej, podejrzewam, niż ja, ty, czy nie wiem, czy tutaj któryś, wiesz, słuchający. No,
0: myślę, tak? Że dziennych donatów mają więcej niż tak jak na przykład ja miesięcznego zarobku.
1: Tak. Ja znam osobiście gościa, który jest ze Stanów. Takie donaty potrafi kosić, słuchaj, że tylko, że wiadomo, to też wpływa na to, że on na tym Twitchu spędza 10 godzin dziennie. To jest, jakby nie patrzeć, też praca, nie? Jak z nim na przykład prywatnie rozmawiam, to on powiedział, że ma dosyć grać autentycznie.
0: No dokładnie, ale teraz wyobraź sobie bycie zawodowym sportowcem, nie wiem, dźwiganie ciężarów na przykład, no to przecież to masz 2 albo 3 sesje treningowe dziennie. Ja sobie myślę, że nie wytrzymałbym 2 tygodni w takim reżimie treningowym.
1: Wiesz co, to też zależy, jak to lubi, wiesz, bo są ludzie, którzy żyją tylko dlatego, nie?
0: No tak, i właśnie dlatego są zdolni do wszystkiego. Gdzieś kiedyś padło pytanie, że wśród olimpijczyków, że gdyby istniał jakiś drag, jakiś steryt, który gwarantowałby im zdobycie złotego miejsca, ale na przykład w ciągu roku czy dwóch by umarli, no to ponad połowa z nich stwierdziła, że bierze to bez zastanowienia.
1: Otóż to, no tak.
0: Także to naprawdę determinacja przemawia za takimi ludźmi, nie? I chęć odniesienia sukcesu. Dlatego ale są zdolni do takich poświęceń.
1: Tak. Dlatego właśnie tacy właśnie ludzie potrafią się gdzieś tam wybić, gdzieś tam, wiesz, potrafią gdzieś tam zaistnieć. Podczas gdzie cała reszta będzie, wiesz, próbowała całe życie i nic z tym nie zrobi, nie?
0: No, ciekawe, ciekawe, czy w ogóle Błażej wrócił. Błażej, jesteś?
1: No właśnie, też tak się zastanawiam przez
2: ja
1: cały ten czas.
2: Cały czas mnie tak troszeczkę ciągle przerywało.
0: Tak, bo tutaj zadaliśmy do ciebie jakieś pytanie, odbiliśmy piłeczkę, żebyś się też wypowiedział, ale chyba ci
2: nie mam jakiś miałem problem, wiesz, chwilowo z netem.
0: No dobra.
2: Bo ja na takiej wsi mieszkam, to już jest znane, że ja mam tutaj.
0: A ty, Błażej, jak uważasz? Co myślisz o e-sporcie? Czy to można nazwać sportem? Ewentualnie, jak to się ma według ciebie do sportu?
2: No wiesz...
0: W sumie to samo pytanie, co do gości, nie?
2: Szachy też są sportem. Nie?
0: I też nie trzeba się zmęczyć, prawda?
2: Właśnie.
0: A może sportem jest to, co występuje na olimpiadzie? No nie wiem, szachy jeszcze chyba nie są na olimpiadzie, z tego, co się orientuję.
1: Z tego chyba też chyba nie.
0: Ale
2: bridge na przykład też jest sportem.
0: A jest na olimpiadzie?
2: No też nie, no olimpiada to chyba jakiś tam zwierzę, dużo sportów nie ma.
0: No, z ostatnich nowości to jakieś tam skoki snowboard, jakieś tam snowboardowe sporty tego typu.
2: Tak, na przykład na jakieś tam crossfita nie ma, nie, czy jakiś tam, wiesz, tych nowych wynalazków. Nie ma. No, ale no,
0: kulturystyka od lat 70. się próbuje dostać, ale chyba z dopingiem się nie mogą dogadać.
3: Widziałem
2: no, ale czymże miałby się e-sport różnić od takich szachów czy brydża, no polega na tym samym, nie? Chociaż właśnie przy tym
0: znaczy, nie wiem,

0: 15 tysięcy samochód kupiłem. Grałem z chłopakiem, który był mistrzem Polski w StarCrafta.
1: Aha.
0: Ale później zaczął chlać i coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. I te wszystkie pieniądze, które zarabiał w StarCrafcie, przepompowywał do tej drugiej gry MMO i dużo lepiej wyszedł na tym MMO niż jako zawodowiec z StarCrafta. W polskich warunkach oczywiście.
1: Bo tam... Widocznie był większy, widocznie było większe zapotrzebowanie na tą właśnie grę MMO niż na tego StarCrafta.
0: Zgadza się, tam bawił się w jakieś tam sprzedawanie przedmiotów, złota, takie rzeczy.
2: A w Polsce najbardziej popularna gra MMO to jaka była według was? Kiedyś, dzisiaj?
1: World of Warcraft, był wszędzie. Mój kumpel w to grał, cisnął strasznie, był...
0: Albo Tibia.
1: Kręcony.
2: A właśnie, do tego zmierzałem, do tej Tibii właśnie. Sam w nią trochę też grałem.
0: Ja nigdy nie grałem. To mnie odrzucało, nie? Bo to ta gra się spopularyzowała w momencie, kiedy już grafika 3D była na takim naprawdę wysokim poziomie, a to dalej przecież się działo w sumie na poziomie Pokemonów gameboyowych.
2: Oczywiście. Ale nawet jak zobaczycie teraz, wejdziecie na tą stronę tej właśnie gry, to do tej pory bardzo duża liczba osób, prawda, jest na żywo, tak? W czasie na serwerach.
0: No, mam jeszcze kontakt z chłopakami, z którymi grałem w tą grę. To był Kabal. Mhm. I oni się przerzucili właśnie na Tibie i na coś tam jeszcze, na Dragon Nesta? Takiego. Te przyzwyczajenie do gier MMO i ta rywalizacja w to ciłanie tego ekwipunku to pozostała im w dalszym ciągu, a Tibia to jest chyba najlepszy przykład gry, która się w sobie może nigdy nie skończyć, bo tam cię przecież mogą zdowngradeować.
2: Oczywiście, tak.
1: Ja mam, panowie, teraz do was takie w sumie pytanie. Jedno. Jak nie wiem, przeglądacie czasami YouTube, czy nie?
0: No, nawet teraz jesteś, nawet teraz jak klikam po YouTubie trochę.
3: Powiedzcie, no, ja to jak w biurze siedzę, to co mam innego robić, nie?
1: Nie wiem, jak na przykład, nie wiem, interesuje się jakimiś tam grami, to się w sumie interesujecie, nie wiem, historią takiego czegoś, takiego, nie wiem, powstawania tej gry, nie wiem, historią konsol i innych pierdół, czy nie?
0: Tak, właśnie Grysława podcast słucham, aron.eu, kanał YouTube'owy, to w sumie tym się zamykam. Nie licząc was, nie? To w sumie trzy takie kanały, które śledzę, gamingowe.
3: Ja mówiłem
0: retro gamingowy.
3: PC-ciarzem.
1: No proszę. Słuchaj, PC też było retro, na przykład tak na przykład 486. Proszę ja ciebie. Ilary.
3: A to gdzie retro? Ja zaczynam od 286.
0: Słuchaj, Red Alert 2, Diablo 1, to jest retro, to najczystsze klasie.
2: No, Red Alert 2, piękna sprawa, słuchaj. Piękna sprawa.
0: Nawet w tej chwili na kompie mam zainstalowane jeszcze Diablo z tym patchem.
3: Nie, to jeszcze, ja zaczynam jeszcze od jakichś tych bardziej takich głębokich, czekaj, co ja tam miałem na tych, na takich dyskietkach 5-calowych. Miałem gry różne, tak, będąc za gówniarza. I ja tam jakieś symulatory i strategie głównie. I miałem chyba na Cywilizacja 1 chyba chodziła na 5 czy 6 dyskietkach tych takich 3,5 cala, a miałem jakiś symulator samolotu, co wchodził na jedną 5-calową, to pamiętam. I latałem, Libijczyków bombardowałem. To dawne. No i to wszystko chodziło na Herkulesie jeszcze, nie? Bo ja miałem Herkulesa.
0: Nasza moderatorka Agnes Sky się pyta, czy będzie o joystickach. Pewnie jej chodzi o te takie joysticki lotnicze.
1: Na co?
0: O joystickach. Podejrzewam, że chodzi o ten taki joystick, chociaż nie wiem, czy to jest dobre określenie, co był wykorzystywany w grach lotniczych na PC.
3: Ja miałem Poland taki, tak?
0: Słucham?
3: Tak, ja miałem
1: Poland
3: takich...
1: taki, tak?
0: No.
3: Kupę miałem takich, bo one się łamały bardzo łatwo.
1: No one faktycznie, można było je dość szybko uszkodzić. To jest też fakt. Natomiast muszę powiedzieć, że jeśli chodzi nawet o joysticki, to nawet takie coś mieliśmy na PS1. Na dwa te... Były normalnie takie dwa wolanty, to stało, słuchaj, na takiej podstawce i normalnie, wiesz, lewym chyba się śmigało, wiesz, prawo, góra, wiesz, dół tego, a drugie po prostu miałeś namierzanie.
0: A to jeszcze chyba było zanim DualShock wyszedł, co? Zanim miał gałki analogowe ten pad.
1: Tak. To była...
3: Czekajcie, ja was załamię. Już nie używa się joysticków w ogóle?
0: Chyba nie, teraz pady z gałkami analogowymi.
3: Ja nie wiem, ja myślałem, że to taki sprzęt, to tak, wiesz, bo ja nie gram tak, ja strategii głównie, ale to nie wiedziałem, że to takie coś już takim się zrobiło w retro. Jak stary, dobry joystick.
0: Że nawet w retro się nie używa? Myślę, że się używa w retro.
3: W ogóle moja małżonka
0: w retro
3: się...
0: w Galaxiana napierdzielać na joysticku, no to chyba dobra opcja.
3: Tak, moja małżonka ostatnio usłyszała pierwszy raz to słowo w angielskim.

0: Jak nie wiesz, co to jest joystick, to sobie teraz złożysz, nie? No. Joy i stick, nie? I to może mieć, wiesz, tak. Pewne
1: nie wiem,
0: konotacje.
1: Nie wiem, do czego twoja żona
0: rozumiesz
1: tego użyła.
0: Właśnie.
1: Powiedz jej, że to jest do grania.
0: No, bo ja jej wytłumaczyłem, ale...
1: Dobra, a słuchajcie, zajmujecie się może organizowaniem jakichś konwentów popularyzujących retro, czy działacie tak wyłącznie w sieci?
2: Wiesz co, powiem ci tak, ja może na tym znalazł czas, natomiast teraz w obecnej sytuacji jest trochę ciężko, natomiast moi znajomi tak robią, nawet ostatnio zrobili właśnie konwent, nawet bo ten cały, nie wiem,
1: w
2: czy
1: Polsce
2: to powiedzieć,
1: działają,
2: zaraza.
1: Tak?
2: Słucham?
1: Działają w Polsce?
2: Tak, jak zaraza, bo tego YouTube wam nie zblokuje. Jak słuchaj, zaraza
1: dobrobyt,
2: była.
1: My na to mówimy dobrobyt.
2: Tak. Jak dobrobyt by właśnie był drugi raz, to właśnie chłopaki zrobili. To się nazywało retronizacja chyba.
3: Tak, chyba tak, wiesz.
2: Tak, bo tam chłopaki Lemon z całą ekipą właśnie robili właśnie takie rzeczy i tam właśnie dużo właśnie osób przychodziło, wiesz. Tabun ludzi był dosłownie. Miałem sam nawet na to jechać, bo też dostałem zaproszenie, natomiast właśnie sytuacja mnie zmusiła tego, żeby pozostać na miejscu.
1: No a kiedyś...
2: Czego bardzo żałuję, może w tym roku pojadę, bo w tym roku też chłopaki będą robić.
1: Już dawno nie byłem na tego typu imprezkach, ostatni raz może z 10 lat temu na czymś a la Magnificon czy coś takiego, ale to było takie połączone razem z mangą i anime. Więc
2: ja
1: to nie było takie stricte gamingowe przeżycie.
2: Ja to w ogóle chcę tutaj właśnie z ziomkami się muszę ustawić od siebie, bo też mam właśnie kolegów w Anglii i chcę właśnie jechać na takie właśnie retro show, ale to tutaj wiesz, w Londynie to jest, nie? Bo tam naprawdę to jest zrobione z taką wielką, dużą pompą.
3: A to takie retro show, to ja byłem kiedyś
2: wiem,
3: na kanale
2: ja
3: właśnie.
2: Ja pamiętam zdjęcia, bo masz chyba zdjęcie nawet na Facebooku, nie?
3: Tak. Tam jest fajna sprawa, tam jest duża giełda tak samo w środku.
1: Gdzie to się odbywa, ta retro show?
3: Gdzieś w centrum Londynu, z tego co ja tam kojarzę.
1: Za Gramanicą.
3: Tak.
2: Ale to jest, chłopie, z taką pompą zrobione się w pale nie mieści, naprawdę.
3: Wchodzisz tam do środka, tam w jakimś tam hotelu się znajduje, wchodzisz tam do środka, prawda, elegancka, duża, prawda, sala podzielona, prawda, na jakieś tam kategorie, prawda, jeśli chodzi o konsole, tak, no i tam oczywiście sprzedawcy oferują tam swoje tytuły na sprzedaż, tak, bo oczywiście jedni mają atrakcyjne ceny, niektórzy trochę wyższe niż w standardzie, ale naprawdę świetna sprawa, tak? Możesz na przykład coś tam chwycić, coś, co znaczy normalnie możesz tego dostać w jakichś tam sieciowych sklepach, tak? Typu eBay.
2: No ja właśnie to liczę też właśnie, dlatego też tam musiał się na takim spędzie ludzi pojawić.
1: Tom, to jest przy okazji targowisko, tak?
3: Targowiska tutaj, prawda, w UK na przykład.
2: A to jest fajny temat jest.
3: Są na przykład tak zwane karbuty, tak, na przykład takie wyprzedaże garażowe. Czasami, prawda, jeździłem, no bo teraz to ciężko, ale kiedyś, prawda, jeździłem.
1: Ale tam kupujesz w ciemno, czy jak to wygląda?
3: Jedziesz po prostu, prawda, na taką wyprzedaż garażową, tak, oglądasz, prawda, to, co ktoś sam oferuje i po prostu liczysz na to, że ktoś, prawda, za jednego funta sprzeda coś, co jest warte dużo, dużo więcej, nie?
1: Aha, nie ma możliwości tego sprawdzić, w ciemno się to po prostu kupuje.
3: Nie, no, jeżeli bierzesz na przykład, nie wiem, konsolę PlayStation 1, tak, no to pytasz się za ile, tak, ona ci mówi, nie wiem, 2, 3, 4 funty, wiesz, że ta konsola jest po 20 funtów i bierzesz to w ciemno, tak, bo nigdzie tego nie sprawdzisz, no na jakiś, nie wiem, to jest na boisku jakimś, no nie masz gdzie to sprawdzić.
1: No bo właśnie chciałem powiedzieć, że mam podobne doświadczenia z rynkiem tego typu w Polsce, o dziwo w lumpeksach to się trafiało, taki sprzęt. Kupiłem Xboxa pierwszej generacji, no, nie wiem, na kilogramy był sprzedawany, więc on tam kosztował z 15 zł, no, ale oczywiście był zajechany, rozpierdolony totalnie, naprawa była nieopłacalna, no ale to w sumie była jedyna rzecz, kiedy miałem styczność z takim, nie wiem, jak to się nazywa, pchlintarkiem w sumie, można to powiedzieć.
2: Tak, tak można powiedzieć, no, pchlintark, tak się no.
1: No i to się w ciemno kupowało w sumie. Tak naprawdę spodziewałem się, że to będzie rozpierdzielone, nie liczyłem na to, że będzie dobre, bo w sumie czemu miałoby być, skoro w takim miejscu wylądowało.
2: Wiesz co, ale... ja tak sobie... No mów.
1: No, ale z tego co mówicie, to chyba tam jednak w Anglii na tych wystawach, w tych wyprzedażach garażowych chyba jednak jest szansa na trafienie czegoś na chodzie, co?
2: Już
3: jest
2: już.
3: Szansa. Ale jest jedna rzecz, że już zaczęli ludzie się, prawda, interesować
1: łapali
3: cenami z eBaya, tak. I się na tym, prawda, sugerują. Już jest rzadko coś takiego, że idziesz na przykład sobie przez ten targ i widzisz, załóżmy, widzisz sobie na przykład jakąś gierkę na PlayStation właśnie 1, na przykład Medieval.
1: No gierka to wiadomo, że będzie działać, no najbardziej to ze sprzętem. Chyba, że
3: no, ze sprzętem tak samo, wiesz, no.
2: Tak, ja właśnie też właśnie wolałbym się właśnie ze sprzętem wstrzymać, wolałbym tam nie brać sprzętu, natomiast gry takie właśnie typu, wiesz, jak NES, no tam się zbyt nie ma co popsuć, nie? Mm-hmm. Z płytą to jeszcze może być patent, że ona może być porysowana, nie?
1: Płyta natomiast... może być porysowana, kartridż może się popsuć, przecież tam są jakieś scalaczki, są... Ja pamiętam, jak jest... się na to mówiło, gluty chyba, tak?
2: Tak, słuchaj, ale to nie w NESie. To nie skali, że mięsa. Gluty to były, kartridż na glucie to był na
1: tym, Pegasusie na pewno był glut.
2: Tak, na Pegasusie, ale na lesie to jest normalnie, masz normalnie na układach scalonych.
1: Dlaczego?
2: To jest zupełnie inna, wiesz, rzecz.
1: To się no zupełnie glut, inna to rzecz, wiadomo, że to było po taniości zrobione, jak najniższym kosztem.
2: No tak, no żeby ludzie zarobili po prostu, nie? Boltmark.
1: No po to było spiracone, aby na tym zarobić.
2: Otóż to.
1: Błażej, jesteś?
0: A rzeczywiście, że jest.
1: To zostawię cię na chwilę. Ja muszę pójść w jedno miejsce. Jak wrócę, to będę.
0: Nie, bo ja tu przyznam, że uchylę drąbka tajemnicy, bo jesteśmy ojcami, znaczy zmora trochę dłużej. Ja krócej i to tak podczas nadawania czasem się...
2: Ja rozumiem, ja też jestem ojcem, także mega
0: stawia. No to wiesz, o co chodzi.
2: Tylko ja o tyle mam komfort psychiczny, że moja żona właśnie zabrała córkę na górę, a ja sobie siedzę spokojnie w salonie.
3: Ja mam identycznie tak samo, tyle że syn, tak, no i to też wiesz, wszyscy na górze, tak?
0: Żona jest, no moja żona to taka żona, wiesz. Moje radio tutaj by się dzieckiem zajęło, a nie tam jakimiś pierdołami. Mm-hmm. Także taką mam chińską żonę, będącą najbardziej polską żoną. Jaką
2: mam. Ale poważnie mówisz?
0: Że co?
2: Że masz chińską żonę?
0: A tak.
2: Mam chińską... No kurde. No tak proszę, a tak z ciekawości, bywasz czasami w orientalnym kraju, czy nie?
0: Tak, bywam, no teraz to trochę rzadziej, bo wiadomo, w ogóle rzadziej bywam gdziekolwiek.
2: Ja mam na przykład dużo osób znajomych, dużo mam kolegów z pracy, którzy właśnie też właśnie stąd pochodzą, fajni ludzie niektórzy.
0: Chińczycy?
2: Wiadomo, nie wszyscy, tak, ale bardzo są otwarci niektórzy.
0: No moja była żona to była w ogóle z Japonii i tam jakoś cieplej wspominam. Aha. Większa cywilizacja jednak nie powinna, ale to dobrze, że nie słyszy. No i tak jakoś zostało. A właśnie co do gamingowych eventów, to kojarzycie coś takiego jak GameCon? Mhm. Pewnie tak. Bywaliście?
2: Nie byłem. Że ja się do tej pory, tak można powiedzieć, czasu, może powiem szczerze, że nie było czasu zbytnio, wiesz, po takim czymś jeździć. Przez ostatnie chyba 6 lat, wiesz, tutaj starałem się, wiesz, ogólnie wszystko poogarniać, tak, wiesz, żeby wszystko było tak normalnie, wszystko wyglądało, po to właśnie z Polski wyjechałem. I jakoś tak nie było czasu, wiesz, nie była robota, wiesz, co chodzi. Tak naprawdę tylko znalazłem czas na tego YouTube'a, żeby robić.
3: Ja to byłem na imprezie tak zwane EGX, nie? To na tych imprezach bywałem. To jest jak GameCon, jest bardzo podobne, prawda? Jeśli chodzi o tam, bo tam masz firmy, prawda, i komputerowe, i prawda, jakieś tam grafiki, prawda, sprzętu graficznego, tak, jakieś Radeony i tak dalej. Tam masz różne, prawda, firmy poustawiane. Nie wiem, słyszałeś o EGX?
0: Nie,
3: a do czego EGX mówię? London na przykład, EGX Birmingham, jakbyś sobie wpisał, to jest.
0: No, to dawny czas, jak mieszkałem. Ale akurat właśnie, bo ja mieszkałem w Kolonii, przez to będzie, no, przez jakiś rok dobrym mieszkałem. No i pewnego dnia właśnie idąc do prawa w samym centrum mieszkałem. I jeszcze w miejscu tam, gdzie było parę hosteli, czyli się od GameConowcy zatrzymywali. No i się idę rano do pracy, do samochodu, wyszedłem i patrzę, mówię, kurwa, więcej nie piję. Bo patrzę, idą, wiesz, jakieś tam ludzie z mieczami, jakieś tam zamajcami tacy na ulicy. Kurwa, co to wczoraj ja piłem, nie? Wracam się. Takie dziwne wrażenie jest. No, ale potem się dowiedziałem właśnie, że jest Kolonia, GameCon, ale świetne wydarzenie, tam w ogóle zamykają ulic, jest scen pełno, nie? Takich, gdzie tam cokolwiek występuje. Eventów jest naprawdę bardzo dużo, tylko trzeba się do tego przyzwyczaić, że jest bardzo dużo cosplayowców w tym.
3: A to mówisz mi bardziej o GameCon typu, że jakieś tam komiksowe takie rzeczy tak też są tam, tak?
0: Nie, oni też się zjeżdżają, wiesz, tylko po prostu ich widać, nie? Z tego właśnie.
3: Rozumiem.
0: No ich widać, bo są inni, no i tak, tak. Idziesz ulicą, właśnie jacyś dziwni tacy cosplayowcy chodzą sobie. No, także. Ale nie, w samych targach nie uczestniczyłem, bo ja mówię to. I jeśli chodzi o granie, to teraz coraz mniej czasu, chociaż ja sobie pykam strategię czasem.
3: Ja
0: jeszcze
3: strategię.
0: Mi zostało. Czekaj, co ja ostatnio buduję komunistyczny raj, jeśli kojarzycie. Jak to się nazywa? Soviet Republic? Jest taka gra, gdzie takie SimCity, nie? Budujesz miasto, tylko wszystko jest utrzymane w klimacie takiej Sowieckiej Republiki.
2: No, to dobry klimat.
0: Tak, stawiasz właśnie bloki tam, giesy, nie? Jak puszczasz linie autobusowe, to i karusy jeżdżą, nie?
3: Bloki z dużej ściany?
0: Jak tak, jak najbardziej. Także sobie buduję właśnie takie...
3: Dużej płyty.
0: W klimacie. Nie, słyszeliście, bo to dosyć było nawet popularne. Chyba Czesi to stworzyli. No, SimCity w wersji komunistycznej. A i w ogóle jest ten, też jest fajny, jest... utrzymany klimat dualności wymiany walutowej. Masz budować za dolary, bo za ruble i jak się tam przelicza, tak
2: aż,
0: właśnie.
2: Aż nawet w tą stronę polecieli?
0: Losy. Tak, tak. No, jest dobre, możesz kupić licencję zachodnich pojazdów i wtedy jak je sprzedajesz do radzieckich krajów, to one są zajebiście drogie, nie? I odwrotnie, jak sprzedajesz radzieckie do zachodnich, to dostajesz tam grosze.
2: Dobre.
0: Taki jest sowiecki klimat, bardzo polecam.
2: Ale to jest z tego, co tak się orientuję, to jest PC, tak? Ogólnie.
0: Jak najbardziej. No, ja mówię,
3: a co... z tego, co mówisz, to znaczy Red Alert. Red Alert na peceta.
1: O, usłyszałem temat Red Alerta.
0: No i jeśli chodzi o RTS-y, to wam powiem, no jakoś mi te...
1: Command & Conquer to moja chyba ulubiona seria strategii, nie wiem, czy wasza również.
2: No, ja też lubię, tylko lubię te właśnie pierwsze części, wiesz?
1: Ja najbardziej dwójkę lubiłem.
3: Dwójka.
1: Dwójka najlepsza była chyba moim zdaniem.
0: Nie, no ja z RTS-ów to ja jakoś mi tak ten... Nie przekonały Red Alerty, tam wiecie, budowanie tej basy i tak dalej. Ja...
1: Nie lubiłeś Red Alertów, bo Związek Radziecki to byli ci źli.
0: Nie, bo one były takie, wiecie, takie no, niezbyt realne, ale jeśli chodzi o RTS-y, to moim pierwszym takim ulubionym to był Sudden Strike i tam w piątej części przeszedłem. Grałem, nawet jeszcze mam chyba na kompie Sudden Strike'a, kojarzycie?
2: Nie.
0: No, to w Sudden Strike'a to się przegrało wiele godzin, bo on taki, to był RTS, ale on nie był w tym stylu, że się bazy budowało, nie?
2: Tak.
0: On po prostu był bardziej realny.
1: Jak nie wiem, ja to z takich RTS-ów, gdzie się bazy nie budowało, to Spellforce. To taki w sumie RPG RTS był.
2: Ja to słyszałem, ale nigdy tego nie widziałem, nawet to nigdy nie grałem.
1: No to pecetowa.
2: Gdzieś tam się uszubiło. Pamiętam jakąś właśnie nazwę tą Spellforce.
1: To w sumie dosyć ciekawa była, ale nie wiem, jakoś nie przypadł, jakoś nie,
3: Warcraft
1: nie spędziłem dwójka, to.
3: Warcraft 1 na przykład.
2: Nie wiem. Warcraft też był fajny. Tylko dwójka, mi właśnie bardziej dwójka Warcrafta podeszła.
0: Ale dobra, jak już RTS-y i retro, to Duna dwójka.
3: Tak, tak też.
0: Grało
3: też.
0: Grało.
2: A ja was zaskoczę, mnie to w ogóle ominęło. O,
0: to Duna nawet się ominęło.
2: Tak, nie grałem w ogóle jakoś chyba, nie byłem po tym tytułem w ogóle zainteresowany absolutnie.
3: To nawet Duna wyszła na Sega Mega Drive, na kadridżu, prawda?
1: O, Etam dzwonił, nie odebrałem go, bo mnie nie było, ale już dodajemy. Temat Amigi nie wyjęty.

0: Tylko klikanie słychać. Tylko klikanie słychać.
1: No, ale to no właśnie.
2: Nie wiem, jak to zrobiłem. Próbowałem dodać się tam, a wyrzuciłem się z konwersacji.
0: Też tak można, słuchaj.
2: Dobra, ale już próbuję to naprawić.
1: Stary, czekaj, jak, co jeszcze grałem w czasach, co ja w Dune grałem? No oczywiście Cywilizacja, cała seria od jedyneczki zaczynając. I jedyneczka to była taka, no wam mi się najbardziej podobała, bo to była taka nowość wtedy. Można było sobie zbudować cywilizację.
0: A na przykład grę Zeus Pan Olimpu?
3: Strategia to też była.
0: To było piękne. Dobre.
3: To było dobre, no. Ale coś... też na przykład dobro Heroesy, Heroesów, które grał, trójka, dwójka.
1: Grałem też, ale
3: no ja też grałem.
1: Mniej. Ale mniej. No, ze strategii, no a mówię, no na tej... A co ja właśnie grałem na Timexie, bo mój pierwszy komputer to był Timex, który kiedyś ojciec pojechał na delegację do Niemiec Zachodnich i tam takiego Timexa przywiózł. I no, a
2: potem Timex mi się kojarzy z marką produkującą zegarki.
3: Zegarki, tak. No. Tak.
1: Ale komputer to też był.
2: Ale to jest ta sama firma?
1: Tak. I do tego Timexa miałem w ogóle stację dysków, która była, chyba miała większą pamięć od tego samego Timexa. Tam ten, takie dyskietki były takie dziwne, no niby 3/4 cala, ale nie do końca. Niby tak, ale nie do końca, takie były dziwne bardzo. No, pamiętam, takie było wielki napiął, to taka kloc, bo to stacja dysków, taki wielki HDD napis. I no, no piękna maszyna, ten Timex był, tylko szczerze wam powiem, że bo ja na Timexie to sobie programowałem coś tak.
0: Dobrze.
1: Byłem gówniarzem, tak. I szczerze mówiąc, bardzo, bardzo żałuję, że nie poszedłem w tym kierunku. I w końcu zostałem architektem i wam powiem, wiecie, jaka jest różnica między architektem a balkonem.
2: No, balkon utrzyma rodzinę. Obaj mają widoki, tak?
1: Nie, no, balkon utrzyma rodzinę i to jest właśnie ta różnica. Dlatego bardzo się także nie pozostałem przy tym programowaniu i zacząłem grać, także tu ostrzeżenie dla młodszych słuchaczy.
0: Tak. Coś może pójść nie tak.
1: Może pójść nie tak.
2: Nie zostawajcie tym architektami.
1: Nie, to odradzam.
2: Ale architekt w Niemczech naprawdę tak kiepsko ma?
1: No, jest bardzo dużo ich na rynku i w ogóle tam.
0: Po prostu jest przesyt.
1: Jedno jest przesyt, a drugie nie wiem, jakoś tak wszyscy architektów traktują, panie. Co pan będzie brał tyle pieniędzy za trzy kreski postawienie? Co to za...
2: No ale rozumiem tych ludzi.
1: Rozumiem tych ludzi.
0: Poniekąd.
1: A bo pan mi to zaprojektuje, to sobie pan tam do portfolio wpisze, to będzie dobrze.
2: Też nie podobała mi się wycena projektu instalacji gazowej, żeby ogrzewać chałupę gazem. Nie? Ekologia, która wymaga najpierw ode mnie wyłożenia tylu pieniędzy, że przez 10 lat paliłbym węglem za te pieniądze.
1: Proszę pana, ale to nie architekci, tylko to wybrażysta jakiś, tak?
2: No, jakiś tam projektant, no nie wiem po jakiej tam szkole, ale trzy kreski narysował dosłownie.
1: To sanitarny, no.
0: Dzień dobry, to złego to nie ja. Tak. Piękny złoty, piękny kawalerze.
3: Ja to tylko
1: na to jest gorsza sprawa, bo po prostu to wiesz, jak się stempluje pod tymi uprawnieniami, to bierzesz za to odpowiedzialność. Jak ci ten gaz jebnie, to go wsadzą, nie? No, a nie ciebie.
2: Nie, no wsadzą tak... tego wykonawcę, który to budował, powiedzą, że...
1: Nie, projektanta też można, nie? Też
2: no
1: można.
2: Tak, ale weź tu udowodnij. Błąd w sztuce i koniec.
0: Błąd w
1: Także lepiej sobie pograć, popykać. Ale ja właśnie sobie otworzę mojego Steama, w co ja teraz pykam ostatnio. City Skylines, proszę bardzo. Buduję sobie miasto.
2: W sumie możemy poruszyć temat trochę nowszych gierek, w co teraz z nowszych tytułów wczeracie. Niekoniecznie będzie. Musimy o retro cały czas.
0: Będzie. Tak, no. Bo ja też, wiesz co, Assassin's Creed Valhalla.
2: Ja z najnowszych tytułów to grałem w Medium w 8 FPS-ach.
3: No i jak to Medium?
2: No właśnie grałem w 8 FPS-ach, więc 8 FPS. Nie za dynamicznie było.
0: No. Szału nie było.
3: Można
0: nie
3: się było. No patrzysz tak klatkę.
2: Podobno, że w grę tego typu, czyli tam Point and Click to trochę coś takiego przypomina. Aha. Da się grać w ten sposób, ale tam były takie motywy z rozdwojeniem osobowości,
3: to
2: coś takiego.
3: Widziałem właśnie.
2: No to wtedy wydajność mi siadała całkowicie do zera, aż całkowicie się, czasami się wykrzaczał sterownik od karty graficznej.
0: Słabo, faktycznie strasznie słabo.
3: Ja to na przykład...
2: GTX 660.
3: Ja na przykład ograłem no, głośny tytuł ostatnio, Cyberpunka.
2: O.
0: Ja go zacząłem dopiero.
2: Kuleje, optymalizacja w dalszym ciągu?
3: Akurat grałem go na PlayStation 5 i byłem bardzo zadowolony. Nie miałem tam jakichś takich większych błędów, co na PS4 czy na jakimś tam na konsoli Xbox, tak? No na PS5 to fajnie to wszystko wyglądało i fajnie to wszystko hulało, tak? Byłem zadowolony, prawda, z tej gry. Przeszedłem ją do końca. Tam pobocznych jakichś tam misji, prawda, nie robiłem. Bardziej się skupiłem na głównej jakby fabule. No super gierka, super gierka. O.
2: A, właśnie, odnośnie tych kanałów gamingowych, to jeszcze podcast Rok i Borys słucham.
0: O. Ja też lubię ich, powiem ci szczerze, z samego Roka nie
2: ja
0: trafiłem.
2: Roka nie cierpię.
0: Jak miał swój własny kanał, tego nie trafiłem, o tych grach i tak dalej, nie trafiłem, nie, ale z tym Borysem,
3: Maciaszka? Kurde, mam taki...
2: Tak, Remigiusz Maciarzek. Ja w ogóle go nie trawię nawet w duecie z Maciaszkiem, oglądam to tylko po to, aby, znaczy słucham to tylko po to, aby zobaczyć, jak Maciaszek miesza go z błotem.
3: No dobra, a
2: człowiek jest tak odszczepiony, ale to już pomijając to. Strasznym fanem był tego Cyberpunka, prawda?
0: Kto?
2: I pomimo szeroko powszechnie znanej opinii, że ta gra jest zabugowana, skrapowana i ma, nie wiem, zawyżone wymagania, to on twierdził, że tam wszystko chodzi idealnie.
3: No bo może go sponsorowali tam, wiesz.
2: No, oczywiście twierdzi, że nie, ale jak to z twojego doświadczenia wygląda? Podobno wersja na PS4 jest chyba prawie najgorsza.
0: No, ja miałem wersję na PS4.
2: Wersja na PS5 to jest wersja z PS4.
0: Tak, tylko że po prostu jest tym boostem. Nie? Ja powiem ci tak, grałem na PS4, próbowałem grać na PS4, tym zwykłym facie i się nie dało. Ja tą grę wyłączyłem w przeciągu 10 pierwszych minut. Nie dało się. Później mi się trochę przyjarał zwykły PS1, PS4, z racji tej, że nigdzie PS5 nie ma, to kupiłem PS4 Pro i jest dużo lepiej. Na PS5 moi ziomkowie też grali, powiedzieli, że jest w sumie tak samo jak na PS4 Pro.
2: Czy co, na PS4 Pro lata tak jak na piątce? Tak? Że tak. Tam zbustowana taka trochę z wersja.
0: Nie, poczekaj. PS5 nie dostało w ogóle na razie żadnego boosta, jeśli chodzi o Cyberpunka, więc to tak samo działa jak na PS4 Pro.
2: To w sumie ta sama wersja, ona działa w emulacji, tak?
0: Otóż to. Tak może nazwać.
3: No mówię, ja tam jeśli grałem na PS5, to może jakieś 3-4 błędy jakieś tam takie zauważalne były, reszta to naprawdę podobało mi się graficznie, fajnie podbite, nie?
2: A ty, Błażej, obcierałeś tam Cyberpunka na stacji roboczej w firmie?
0: Nie.
2: Bo w domu podejrzewam, że nie dałeś rady grać tak
1: się
2: samo jak ja.
1: Co ja tam pykałem bardzo, bardzo dawno temu, to była zajebista gra, jak to się nazywało, Alone in the Dark, kojarzycie?
2: O, to naprawdę było dawno temu.
0: No.
1: Aż taki jestem
0: stary. Żebyście nie śmiali, ja ją kojarzę z PS1. To okrutny port był, kurde.
2: Alone in the Dark?
0: No, na PS1 to było okrutne.
1: Ale na PC ci się gra? O Jezu, ile to można było.
2: Nie no, ale wiesz, Błażej, o takich nowszych tytułach chcieliśmy porozmawiać teraz, nie?
1: Ale nie myślę, no miało być retro, to jest retro, ale już taki stary jestem, że...
2: No, już całe retro mówiliśmy.
1: Takie wyschnienie na Alone in the Dark.
2: No nie wiem, ja to ostatnio też w sumie remake'a Residenta Evil'a skończyłem i Devil May Cry'a.
0: Dwójkę?
2: Tak, dwójkę.
0: O, panie, jakie to jest dobre, ojej.
2: Jest złe, ale jeżeli chodzi o oryginały, to byłem fanem bardziej trójki niż dwójki.
0: A ja znowu odwrotnie. Trójka to moim zdaniem jest taka, wiesz, można powiedzieć uzupełnienie dwójki.
2: No taką strzelanką bardziej jest, nie?
0: To jest fajne rzecz, bo trójka dzieje się zaraz po tym, co się stało w jedynce.
2: No, a dwójka to, jak jest chronologicznie?
0: To dosłownie kilku dni. Mhm. A dwójka to jest...
2: Oddzielna historyjka.
0: Nowa opowieść ogólnie. Tak, bo tam jest Leon Kennedy i Claire, nie? Dlaczego tam Chrisa, brata, nie?
2: No.
0: Jedynki.
2: No, ale wydawało mi się, że w oryginalnej wersji to lepiej się zazębiało niż w remake'u. Te postacie Leona i Claire.
0: Wiesz co, to jest inne. Ja to też muszę nadmienić, że to jest też robione pod nowego widza, nie? Zobacz, że to jest w sumie tak zrobione, że jeśli grasz na normalu, tym bardziej na easy, nie grałem, ale grałem na normalu.
2: Nie wiem, na jakim poziomie grałem, ale było trudno.
0: Jeśli, pewnie na jeśli easy. Miałeś, ale nie, ja mówię o tej na nowej odsłonie, wiesz? Jeśli tak, miałeś, miałeś save automatyczne i nie musiałeś szukać taśm, no to grałeś na normalu. I w momencie, kiedy grałeś na hardem, no to musiałeś no to musiałeś śmigać właśnie po te taśmy. Ja też wolę taką właśnie opcję, no bo to takie bardziej zbliżej tego, wiesz, tego old schoola, że tak się wyrażę, nie? Mhm. Jest najbardziej old schoolowy z PS1 na przykład.
2: No. Jest z nami potrzeba. Halo, halo?
0: Go widać.
4: Okej, mam nadzieję, że się udało, nikogo nie rozłączył w międzyczasie.
2: No chyba nie. Wiesz, jak próbowałem dołączyć etam, a to mnie wywaliło.
4: No, etam to jest etam, to jest dopiero etam. Chciałbym wrócić do pytania, które zostało brutalnie pominięte. Najlepsza generacja PlayStation. Pytanie do gościa.
2: Dwójka, moim zdaniem. Sorry, ja nie jestem gościem.
0: No dla mnie jedynka. Ja wiem, dlaczego? Że dla wielu osób jest to dwójka, bo pierwszy świadczy o tym ilość sprzedaży egzemplarzy, tylko przypominam, że PS2 było też kupowane jako DVD. Mhm. Dlatego miało taki, wiesz, ogrom...
3: Muszą sprzedaż może.
2: No to podobny argument można wykorzystać do PS1, bo była sprzedawana jako odtwarzacz audio.
0: Niby tak, natomiast na PS1 miał start dużo świetnych głównie gier, nie? Oczywiście były też to porty z Super Nintendo, bo też tak się zdarzało, na przykład takie jak Final Fantasy VI bodajże nawet, nie? No ale moim zdaniem, przynajmniej dla mnie, to jest słuchaj, PS1. Najwięcej gier innowacyjnych, to póki się trzymały 2D ewentualnie, coś takiego, co przechodziło mniej więcej w 3D rzuty. Nie wiem, jakby były na przykład gry w rzutach izometrycznych, też słuchajcie, było fajne, natomiast jak już wchodziły w te 3D, to niektóre strasznie się teraz, nie wiem, w zbiegu czasu okrutnie postarzały.
2: No, zgadza się. Dlatego uważam, że jednak dwójka jest lepszą konsolą, chociażby z tego względu, że te gry się troszkę mniej starzeją.
0: A tutaj, słuchaj, za tym aspektem, jeśli mogę się wypowiedzieć, to powiem ci szczerze, że na przykład na większość gier zwłoki patrzeć nie mogę. Nie wiem czemu. Jakoś tak mam. Choć nie powinienem mieć. Na przykład jedyną grą, w którą tak naprawdę lubię grać, to jest God of War. Te wszystkie jedynka i dwójka, to jeszcze mogę znieść. No, to jeszcze dobrze w miarę wygląda. Oraz Devil.
3: Ale pamiętasz, Tomek, jak włączyliśmy na live'ie grę Punisher na PS2.
2: No to było straszne.
3: Strasznie się to zestarzało.
0: To jednak te gry 3D ogólnie moim zdaniem one się bardzo szybko starzeją. Czyli starzeją się.
2: No zależy, które. Bardziej... No, God of War pokazuje, że tak nie do końca się tak szybko te gry starzeją, no, zwłaszcza drugi. Myślę, że też dobry poziom trzyma. W ogóle swoją drogą to chyba największe wyzwanie, jakie w grze zrobiłem. 24 godziny wyścig Gran Turismo 4.
0: Moi kumple tak samo to robili ostatnio.
2: Słucham?
0: Moi kumple tak samo to właśnie ostatnio robili.
2: Ja z bratem na współę robiłem, bo samemu nie dał nigdy w życiu rady.
0: Jego świna! Boże. Ja bym się chyba nie porwał, nie chciałoby mi się.
4: Kiedyś próbowałem w Project Cars 1 jeszcze na PS3, bodajże, jeżeli mnie pamięć nie myli.
2: A była możliwość sejfowania? Zapisywania?
4: Stop. Nie wiem. Nie
2: w Gran Turismo nie było opcji zapisywania. Musiałeś jechać jak ham to.
4: Ale rabiota strasznie mnie bolały. Po 4 godzinach tak stwierdziłem, okej, okay, dobra, to nie. To doceniłem wówczas wyścigi Endurance, a tak to było trochę pytanie z podkładką, bo jednak niesamowicie doceniam Cela z PlayStation 3.
2: Właśnie, co myślisz potrzeba na temat Cela? Słyszałem, że architektura x86 obecna to zbliża się już do granic możliwości. Czy nie okaże się czasem, że ten stary 20-letni Cel będzie przy wykorzystaniu jego potencjału nagle lepszym procesorem niż to, co mamy w tej chwili na rynku dostępne?
4: Ostatnio lepszy, gorszy, tak? Zauważ, że najnowsze MacBooki z Apple'a idą w architekturę RISC-ową, tak? Z pewną zredukowaną...
2: No, Cel z kolei PowerPC, więc jeszcze trzecia opcja jest.
4: Tak, więc wydaje mi się, że właśnie wiesz, ta architektura no, starożytna, która żyje praktycznie od 286 i cała architektura x86 się w pewien sposób starzeje. Ona jest...
2: Do granic możliwości dochodzi praktycznie. Teraz wydajność polega na optymalizacji tam tych...
0: Tytułu.
4: Szukam dobrego słowa odpowiednika versatile, wszechstronna. I my tej wszechstronności tak naprawdę nie potrzebujemy, bo to już żyje jakieś 40 lat na rynku praktycznie i już zauważyliśmy, że są pewne rzeczy, które są potrzebne, to dodatkowe instrukcje oraz, że są pewne rzeczy niepotrzebne i dzięki temu możemy sobie dużo na przykład skonsumować lepiej energię, mniej pobrać prądu albo mniej wiatrakami potrzaskać.
2: No właśnie te MacBooki najnowsze to mają tą przewagę, że uzyskują podobną moc, wydajność, kosztem chyba 25 czy 30% mniejszego zapotrzebowania na energię, nie? To są w sumie bardzo oszczędne. Nawet już nie ma porównania w ogóle do procesorów intelowych, które i tak odstawały od AMD, ale nawet ta platforma AMD się chyba nie bardzo może równać, jeżeli chodzi o pobór energii i czas działania na baterii. I to jest chyba przyszłość, co?
4: No to też zależy od zastosowania. Strasznie mnie zdziwiło, kiedy w pewnym momencie pojawiło się na rynku coś takiego jak laptopy gamingowe, gdzie to jest wiesz, tak na zasadzie suchej wody albo zimnego ognia.
0: Ja laptop... też się zgadzam. Laptop ja się zgadzam. To w ogóle nie, moim zdaniem to w ogóle nie powinno powstać, bo to jest teoretycznie sprzeczne ogólnie, tak? Jak możesz w takie słuchaj, małe pudełko wcisnąć taką wielką moc?
2: Nie wiem, jest... wiem, że kiedyś ich nie ukrywał, że odpowiednik...
0: Możesz, ale one się strasznie grzeją i huczą.
2: Ale no, pobór energii zabija wszystko.
5: Mam takiego laptopa.
2: Jaka jest idea mieć laptop gamingowy, który musi być cały czas na kablu podłączony, bo 400 W energii pobiera?
5: No nie, ja chciałem się podzielić tutaj doświadczenie, bo ja mam takiego i u mnie w pracy parę ludzi ma, no bo czasem jednak jeździłem w delegacji, to trzeba takiego zabrać, żeby tam jakiś duży model 3D odpalić, no to musi być taka maszyna i mamy te gamingowe jakieś tam Alienware'y. No to ciężko się z tym podróżuje, bo nie dosyć, że sam ten komputer no trochę waży, jest taki ten, no, ale najgorszy to jest ten zasilacz.
2: W ogóle to jest z nami na antenie, tam, to wtrącę. Cześć, a tam.
6: Cześć. No tak się przysłuchuję wam. Właśnie też ostatnio przerabiałem te gamingowe laptopy. Bardzo fajna sprawa i fajny pomysł, bo w zasadzie już w tej chwili generacja konsol mobilnych w zasadzie skończyła się na Wiście i tam chyba na jakimś Nintendo 3D, już nawet nie pamiętam, bo już przestałem to śledzić.
4: No, a to właśnie, tutaj miałem Switcha właśnie i jakie są perspektywy? Czy Switch wreszcie będzie 4K obsługiwał?
2: Słyszałem o Switchu 2.
0: Będzie coś jak Switch Pro ponoć. Prawdopodobnie w przyszłym roku mają to ponoć wypuścić, bo też o tym czytałem, też się w sumie interesuje tematem, bo chciałem kupić konsolę przenośną i właśnie myślałem o Switchu.
2: Z tego co słyszałem, to ma być na Tegrze dwójce i obsługiwać DLSS-a, więc może coś na pseudo 4K może pójdzie.
0: Tak, też tak słyszałem, więc też w sumie monitoruję temat, jestem bardzo ciekawy tego.
6: Ale tak wspomnieliście o przyszłości, no ja szczerze mówiąc widzę tutaj, to już chyba Apple w tej chwili robi, że przychodzi no właśnie architekturę tych takich bardziej energooszczędnych procesorów i w tym chyba jest w tej chwili klucz, żeby to jak najmniej prądu żarło, bo nie sztuką jest mieć zestaw, który będzie jadł tyle co farelka, tak?
0: No to jest fakt.
6: Taki serwerowy. Tym bardziej, że prąd idzie w górę ciągle, no to jak ja na przykład mam komputer włączony 12 godzin na dobę, to odbiłoby się na rachunku razy 5 pewnie, nie? Także ja myślę, że w ogóle dla przeciętnego użytkownika komputerów to już w tej chwili, gdyby była tylko dobra wola, no wiadomo, że to jest rynek, tutaj decyduje, że chcą sprzedać i to, i to. Natomiast ja myślę, że będą stacje dokujące do komórek i monitor obok, który będzie... Po prostu komórka będzie komputerem, tak? Bo dla większości osób ta moc, która jest w telefonie, zdecydowanie wystarcza do tego, żeby po prostu wszystkie aplikacje takie typowo biurowo, internetowe odpalić, tak?
2: No właśnie, ewentualnie. A propos tej mocy w telefonie, to na Discordzie padł pomysł, abyś zaczął nadawać audycję przy pomocy telefonu, skoro twój komputer kuleje.
6: Znaczy nie, no ja zawsze nadaję tylko od telefonu, więc nie ma tutaj, że tak powiem, żadnej nowości w tym, no prawie zawsze. Natomiast faktem jest, że w tej chwili większość moich telefonów, które mam tutaj dookoła siebie porozrzucane, ma większą moc niż komputer, z którego korzystam. Oba komputery, które właściwie z których korzystam, są słabsze. Jeden jest na Windowsach 32-bitowych, jeden jest na 64-bitowych. No, dla mnie jako użytkownika nie ma to żadnego znaczenia, no, poza tymi ograniczeniami z pamięcią, tak, przy 32-bitach.
2: Oczywiście wspomnę natomiast... o aktualizacjach i łataniach dziur w zabezpieczeniach, ale to ciebie nie interesuje.
6: To można sobie poradzić.
4: To jest etap. Nie wiem, czy stacie etap, ale to jest etap w stanie czystym.
2: To jest człowiek retro, to jest chodzący z kansem. Etap. A Amidze mógłbyś tutaj zagadać całą audycję chyba, co?
6: To znaczy, ja powiem wam szczerze tak, ja nadal używam komputera, który ma 7,09 MHz na stałe, i to jest Amiga 600. Ja na nim bardzo często coś tam robię. Oczywiście wygodniej jest mi się wspierać emulatorem, bo on jest i szybszy i mam nowszą wersję Workbencha na tym. Natomiast, że tak powiem, do komercji wykorzystuję dalej tą Amigę i Amigę CD TV. Dobrze sobie radzą i nie mam zamiaru tego wcale zmieniać. No i Amiga CD TV od roku 98 obsługuje małe osiedle tutaj niedaleko mnie i jest emiterem kanału planszowego, więc sobie radzi, tak? Stoi.
4: Okej, okay, dobra, słuchajcie, to wrzucę takie pytanie. Gdzie się kończy retro, a zaczyna się dziadostwo technologiczne?
7: Dziadostwo technologiczne?
8: Zależy w sumie, co masz na myśli przez dziadostwo technologiczne.
6: Znaczy ja znam odpowiedź na to pytanie, bo ja sobie je sam zadałem. Wtedy, kiedy trzymasz taki komputer do obsługi czegoś zawodowego, nazwijmy to, tylko z tego powodu, żeby mieć satysfakcję z tego, że nadal ten komputer działa. Ja na przykład znam przypadek tutaj w Polsce, nie wiem dokładnie gdzie to jest, ale jest jakiś człowiek, który używa Commodora 64 na stacji diagnostycznej samochodów i nadal on coś tam robi, nie wiem dokładnie co, tak?
2: A jakby sklasyfikował ale... teraz taki telewizor CRT. Fajnie taki mieć projekcyjny, na przykład Soniaczek w wersji CRT. To powiedzmy nazwa byłby fajnym retro, ale Elemisa na przykład, co nazwałbyś retro czy złomem?
6: Żeby to powiedzieć, wiesz, no...
8: Elemis swojego czasu był przecież dobrym w sumie sprzętem, że tak się wyrażę. Oni mieli dobre telewizory.
2: No, bazował na Philipsie, ale wiadomo, że on się tak klasowo nie zestarzeje jak Sony, tak?
8: No na pewno nie.
6: Ja osobiście, jak to była tak, taka jak wielka przesiadka, jak była taka wielka przesiadka między kineskopowymi telewizorami, znaczy wiadomo, były te 100-hercowe, tak, które tam szybszą to odświeżanie miało, właśnie tylko w tym widziałem sens, tak, żeby przesiąść się ewentualnie na monitor LCD wtedy.
2: Ale jaki miał sens 100-hercowy telewizor w erze sygnału 60-hercowego?
6: To znaczy taki, że nie męczył ci wzrok.
4: No, nie
6: męczył ci wzroku. Nie męczył ci wzroku po prostu, bo trzeba pamiętać o tym.
2: Oczywiście, słuchajcie, że męczył ci identycznie, bo i tak wyświetlał 60-hercowe źródło.
6: Nie. Oba półobrazy były wyświetlane osobno i była podwajana rozdzielczość, częstotliwość odświeżania. Dwa razy działo elektronowe na każdą klatkę przejeżdżało. Ja pamiętam lata 90. jako taki informatyk na przykład, który chodził po stanowiskach księgowych zwykłych i przestawiałem wszystkim, bo wszyscy mieli w programie jakaś tam symfonia była, czy potem jak ZUS wprowadził płatnika i wszystkie księgowe miały poustawiane monitory na częstotliwość odświeżania 60 Hz w Windowsie, a na przykład ten monitor dawał możliwość ustawienia 85 albo 100 Hz, tak? I komfort pracy jest gigantycznie inny na takim ustawieniu na monitorze bańkowym niż te standardowe 50 w telewizji czy 60 Hz. Już nie mówię o tym, że obraz z telewizji był jeszcze z przeplotem, tak, dodatkowo.
2: Mi się w dalszym ciągu wydaje, że nawet zdublowanie tej klatki, o której mówisz, to niespecjalnie wpływa na płynność i męczenie się wzroku, bo dalej ta animacja nie jest tak do końca płynna, jakby to było 100 różnych klatek, która się każda od siebie...
6: Mówimy o dwóch różnych rzeczach.
2: To są dwie zdublowane karty.
6: Mówimy o dwóch różnych rzeczach zupełnie.
2: Nawiązałem do tego, co wcześniej mówiłeś, do telewizora 100-hercowego.
6: Telewizory 100-hercowe, jak weszły 16:9 z działem elektronowym, czyli takie kineskopowe typowe, tak, no to po prostu pozwalały ci twoim oczom jak gdyby odpocząć od tych, bo tam gasiło się i zapalało 50 razy na sekundę wcześniej, tak? A teraz gasiło się...
8: I pytanie było inne.
6: No to dokładnie, było migotanie, było 100 razy, a nie ten. W tej chwili na pewno słyszycie o tych monitorach gamingowych 240 Hz i tak dalej, tylko że to jest coś zupełnie innego. To już nie jest zgaszenie i zapalenie pikseli wszystkich na całym ekranie, tylko to jest zmiana stanu piksela, to jest zupełnie coś innego. Tak? Obecna częstotliwość odświeżania, to co podają przy monitorach gamingowych, te 240 Hz zamiast 60 czy tam 120, a to co miało miejsce z CRT, tak? To jest po prostu inna zupełnie technologia. Tak? Jeszcze plazma, jeszcze plazma w płaskich ekranach ma coś takiego. Ja mam telewizor plazmowy, który po prostu migocze, bo plazma się wygasza i zapala na powrót, ale też mam podbite w ustawieniach do 75 Hz z 50, tak standardowo. I no wyłączony interlace.
2: A może wróćmy do pytania potrzeby. Gdzie się kończy retro sprzęt, a zaczyna retro śmieć?
6: Retro śmieć? Nie, ja wam powiem i taką definicję, może się ze mną zgodzicie albo nie. Dla wielu osób, to znaczy ja to jako 50-prawie latek mówię, tak? Trzeba sobie uświadomić jedną rzecz, że dla wielu osób z mojego punktu widzenia, jak ja sobie tak patrzę i ktoś mówi na przykład retro na PS3. PS3 to jest bodaj 2005 lub 2006 tak. rok, nie pamiętam jak to dokładnie, który dokładnie, tak?
8: 2006.
6: To wiele osób, to weźmy nawet PS2, żeby było prościej. Dla wielu 20-latków to jest sprzęt, który się przed ich urodzeniem pokazał, tak? No to jest retro, tak? W tym momencie dla nich zupełnie. Dla mnie sprzętem retro są lata 80. i początek 90., tak? To, co Atari, się już nie produkuje z tych czasów.
8: NES-y i inne rzeczy. Ale... No tak, no bo to, słuchaj, to jest tutaj to fajne, że właśnie poruszyłeś, o której ja tak samo wspomniałem, to jest kwestia sporna. Tak, indywidualna. Dla każdego to będzie
2: zaznaczyło coś innego. Wydaje, że ja tam na zupełnie inne pytanie odpowiedział.
6: Nie, no po prostu to jest bardzo trudne do odpowiedzi bez tego kontekstu. Nie, tak, że
2: dla każdego to będzie... Które by brzmiało, co jest dla ciebie retro, co się klasyfikuje dla ciebie jako retro. A tu chodzi na przykład sprzęt z lat 80., który można nazwać retro sprzętem, a który można nazwać starym śmieciem, który może zasługiwać na miano czegoś retro.
4: Może inaczej, bo ja to pytanie zadałem i się odpowiedziałbym. Gdzie się kończy właśnie taka nostalgia, a gdzie się zaczyna zwyczajne dziadostwo? Bo tutaj myślę, że dziadostwo jest bardzo dobrym słowem w tym punkcie. Możesz jeździć sobie Passatem, Peugeotem 205,
9: przepraszam,
4: starożytnym, który ma swoją historię, ale też możesz jeździć gruzem. Więc to jest mniej więcej ten punkt, tak mi się przynajmniej wydaje. Etam, jak sądzisz? Gdzie się zaczyna dziadostwo technologiczne?
6: Pamiętam reklamy w telewizji polskiej Peugeot 205, 206, wejdź w świat XXI wieku. I dla mnie to nie jest retro po prostu. Dla mnie retro to będzie jakiś pewnie, nie wiem, sam, jeżeli o auta chodzi, to tak przykładowo, to będą pewnie jakieś szwedzkie stare takie palące po 20 litrów, po te, jak one się nazywała ta marka, nie Saab, tylko Saab też jest szwedzki, kurde. Volvo 240D, ja chciałem sobie kiedyś kupić ten samochód.
8: O panie.
2: Albo 850 wersja R na RedBlocku 2.3 Turbo. Dla mnie to jest klasyk, nie? Tak jak można powiedzieć o PlayStation wśród konsol.
4: Ale to jest bardzo, nie? Właśnie motoryzacji do elektroniki, bo tak mniej więcej to równo wzrasta. Mniej więcej w tym samym tempie.
2: Wracając do tego przykładu Peugeota, który podałeś. Zwykła 205, to myślę, że może zasługiwać na miano jakoś klasyka, ale 205 GTI to już jest samochód kultowy, za który ludzie sobie organy wycinają.
9: O właśnie.
4: Polecam, dachowałem w niej.
9: Ale na przykład...
2: Polecam dachowanie.
9: Nie, ale to był przykład, bo możesz właśnie mieć jakiś taki samochodzik, albo, bo 205 to był jednak przełomowy model w historii Peugeota, no a możesz jeździć Tico, nie? I no Tico za parę lat też będą miało po 30, no, i pytanie, czy Tico będzie...
2: No Tico nie będzie, Tico nie miało żadnej usportowionej, rewelacyjnej wersji, tak jak Peugeot.
9: Albo Matiz.
4: Ale kurde, słuchajcie, tak?
7: Tico się rękami zginało, wiesz.
4: Trochę ciągnąc dalej temat właśnie porównania do motoryzacji. Mamy w historii motoryzacji gdzieś jakieś, mamy oldtimery i mamy youngtimery. Więc myślę, że w kierunku urządzeń technologicznych, w kierunku konsol, w kierunku komputerów, też możemy na to sobie w ten sposób spojrzeć, na youngtimery, oldtimery i dziadostwo.
9: No, bo ja tu tak jako fan tych starych samochodów, to wam powiem, no, jeżdżenie youngtimerem to niczym się nie różni od jeżdżenia współczesnym samochodem, nie? No, poza tym, że na przykład mój nie ma wspomagania nawet i takich innych rzeczy, no, trzeba, no, fajnie się jeździ jak zwykłym współczesnym autem. No, ale żeby jeździć już takim, nie wiem, sam czym ja takim jeździłem, najstarszym, 42 roku czy 3 roku, jedna z pierwszych serii produkcyjnych Willisa Jeepa. No i tam jest silnik dolnozaworowy, skrzynia bez synchronizacji i no, samo żeby odpalić ten silnik, to już trzeba mieć wiedzę, nie? Żeby jeszcze jeździć taką niesynchronizowaną skrzynią, no to też, no i to tak właśnie wygląda. Trzeba też umieć ten sprzęt obsługiwać, jak jest już trochę starszy. Podejrzewam, w elektronice jest to samo, nie możesz mieć coś, co jest całkiem współczesne, pomimo że jest stare, ale współcześnie się obsługuje, no już takiego Timexa odpalić, to trzeba umieć.
4: Trochę mi przypomina to synchronizowanie śrubokrętem głowicy na kasecie w Commodore.
9: Do Timexa też miałem.
2: Korzystając z okazji motoryzacji, to na środę chciałbym zapowiedzieć, że mamy gościa, mistrzynię Polski w drifcie. Z grubej rury będzie.
8: No i proszę.
2: Kobita, która wchodzi w życie bokiem.
6: Aha, drift to jest to takie ślizganie tak, się bokiem, tak? Bo jest
2: ale
6: stosowo
2: mistrzyni Polski, żeby nie było, a w tej chwili startuję w równoległej kategorii z mężczyznami i zdobywa regularnie podia.
6: Słuchajcie, ja takie mam do was pytanie.
9: Pochwalę. Za 2 tygodnie znowu będzie nauczyciel gry na pianinie niejakiego Blechacza, może pamiętacie, to był nasz laureat konkursu żapanowskiego i jego nauczyciel też będzie u nas na antenie.
6: A tak odnośnie jeszcze motoryzacji, właśnie zapytam, bo wy raczej macie samochody, prawda? I tutaj potrzeba mówi o dziadostwie. No na przykład ja jeszcze pamiętam te czasy, kiedy standardem były syrenki, duże Fiaty, znaczy tylko takie samochody jeździły, Polones ewentualnie, czy coś, jak się unosił ten taki smród paliwa, dosyć charakterystyczny z posmakiem ołowiu i lekkim niebieskim kolorem po całym mieście. I na przykład to takie złomiarstwo to było chyba, jakby na przykład syrenka Bosto jechała teraz i ktoś, co sobie tak jechał syrenką Bosto. Ja już tak dawno nie widziałem. Maluch się czasami zdarza i to nawet przerobiony na kabrioleta. Że ten samochód bardzo fajnie wygląda w ogóle, mówiąc szczerze. Jest taki szpanerski, bym powiedział, w tym stylu. Kiedyś sobie nawet zacząłem szukać i okazuje się, że takie przerobione autko typu maluszek to jest naprawdę spory wydatek, nie?
8: No to jest, no, tak, powiem ci, że tutaj na przykład u mnie w Anglii to robi furorę w ogóle, czy w Anglii, ja mieszkam w Wielkiej Brytanii, czy części Wielkiej Brytanii, w Irlandii Północnej, tutaj takie coś jest wielkim szałem na ulicach, bo a zdarza się, uwierz mi, zdarza się właśnie taki właśnie maluch cabrio, no, dobry stawiec, nawet ma, słuchaj, nawet do tego chodzi, że ten, słuchaj, maluch ma nawet przełożoną kierownicę na stronę brytyjską.
9: No to nie, że przełożona, ale były.
8: Tak?
4: Tak, bo to ja myślę, na licencji z Sego, z Italii.
8: No proszę, ja myślałem,
9: bo nie, chyba ja te maluchy.
8: Ja myślałem, że oni specjalnie przełożyli.
9: Nie, były całe serie i to te maluchy, bo one w Australii jeździły i w RPA i właśnie w Wielkiej Brytanii z kierownicą po drugiej stronie, ale te maluszki to nie są polskie, tylko one są chyba włoskie.
8: No proszę. No,
9: Włosi tak, też je czeskali.
8: No tak, ale to się z miejsca, wiesz, kojarzy ogólnie tutaj, wiesz, jak nawet chodziłem ze swoimi znajomymi tutaj, wiesz, tutaj z Irlami, to się właśnie kojarzyło, o, twoje auto chyba idzie, wiesz, o ciebie z krajowej, no chyba ta. Bo każdy ja od nas kojarzy, słuchaj.
9: Maluszka tutaj za rogiem w Belgii widziałem, też był maluszek sobie stał, ale wam powiem jakieś też w ogóle ceny, bo chciałem też sobie sprawić maluszka, to taki nostalgia do czasów, jak za gówniarza się z ojcem jeździło maluchem, nawet w Szwecji byliśmy rodziną.
4: Chciałeś mieć małego Fiuta? Fiata?
9: Tak, ja miałem.
6: Ale
9: maluszki
6: miałem.
9: Już są nie moja ta cenowa. Nie moja liga cenowa się zrobiły zajebiście drogie.
6: A ja miałem, jako dodatek do tego mieszkania, w którym jestem aktualnie, kupiłem, dostałem od właściciela maluszka, czerwonego maluszka, jeszcze takiego typowego maluszka czerwonego, ale moja kobieta powiedziała, że ona do tego nie wsiądzie, No i jeszcze tego samego dnia, kiedy go otrzymałem, przepisałem go na wujka i sobie on tam zrobił go, ponaprawiał, bo to mechanik, także.
9: A taki także dobrze utrzymany maluszek tutaj w Niemczech, no to jest wydatek od, zaczynając od 5 tysięcy do tam 15 tysięcy euro, także.
8: Co ty gadasz?
4: No. No tak, tak, w Polsce też tak ceny wyglądają.
2: Za
4: tak
2: maluszka w stanie fabrycznym, tak?
9: No nie musi być fabryczny, ale dobrze utrzymany. A taka ostatnia
2: widziałem też. Ostatnio o Ładzie rozmawialiśmy, że mówiłeś 10 tysięcy euro Łada osiąga ceny. Ale osiąga większe ceny niż Łada?
9: Tak, bo one są rzadsze, a Łady, bo Łady były w tym, z liderów ciągnęli. No i Łady, dobrze utrzymana Łada, to też tak z 10-12 tysięcy euro. Duży Fiat też tak koło dychy, nie? Także.
6: No z takich małych samochodzików to też widziałem, że bardzo drogie są te Trabanty i garbuski oczywiście, te takie Volkswageny, te takie, wiecie, zaokrąglone, nie?
4: No tak, i właśnie to jest ten punkt, tak, ten Youngtimer, bo akurat czy legendar ta Łada oczywiście, Fiuty 126 czy 125P wchodzą właśnie w klimat Youngtimera, tak? Tylko że tutaj wówczas można sobie znaleźć takiego Poloneza i pojechać na Złombol.
9: Wybieram się.
2: O, kolega mnie namawia ostatnio na Złombola. Właśnie.
9: No ja mam Tom.
2: Bo trzeba, bierzemy udział w Złombolu.
9: No jedziecie, bo ja mam już Tom, drużynę firmową i
2: nasz. Jaki samochód wybrałeś? Ja myślę, znaczy, o Peugeotie 206 GTI Angliku, żeby był taniej.
9: Nie można.
4: 205 chyba.
9: Przecież nie można.
2: Czemu, no,
9: Złombol można się. Panowie, Złombol można się wybrać tylko i wyłącznie autem wyprodukowanym po drugiej stronie żelaznej kurtyny. Także no, Peugeotik odpada.
2: Jak Złombol. Nie, sorry. Wrak Race. Sorry, Wrak Race. Ale nie, to samo.
6: Właśnie wyobraziłem sobie szczyt takiego złomiarstwa. Wyobraźcie sobie, że jakiś kumpel zaprasza was na imprezę, żeby sobie pograć w najnowszy PlayStation albo obejrzeć mecz. O, i czy tam jakieś wyścigi samochodowe, formułę, że coś, wchodzicie, a on ma rubina i ustawia sobie kolor.
4: I przypomniało mi się ten. Na tym polega.
9: I ale to jest bardzo, bardzo ciekawa opcja, bo ja na przykład mam żony samochód z C6, no i on jest dosyć, już ma taką bardzo retro nawigację na płyty, że nawet nie ma dysku twardego, trzeba płytę wrzucić, ale to chyba Chińczycy zrobili współpracę z Francuzami i jest taki boksik, można podłączyć, bo on ma wyjście w ogóle telewizyjne, ta nawigacja bardzo dziwna i na te trzy cincze, tak? No, to się S-Video chyba nazywa, nie? To wyjście na te trzy kabelki.
6: Nie, kompozyt.
9: No to na kompozyt można podłączyć taką skrzynkę, która mirroruje ekran z iPhone'a. Na ten taki właśnie ekranik tej nawigacji. Zajebista sprawa.
6: Tak, przypomniało mi się właśnie skąd to P w tych maluchach było, to masz rację, bo my żeśmy rzeczywiście to na licencji, to było opowiedziane w serialu Dom nawet, był wątek o tym, że jak te Fiaty u nas trafiły, to właśnie i 125P i 126P to było właśnie, że polski. To samo tak, było zresztą z telewizorem Rubinem, że telewizor bez P, Rubin bez P to był w Rosji produkowany, importowany, a Rubin P był polski. Zresztą u nas chodziły na ten temat, pamiętam jako dziecko, legendy, żeby moja babcia mówiła, tylko nie kupić P, bo gdzieś w Kurierze Szczecińskim napisali, że P to znaczy, że się palą. I rzeczywiście podobno te polskie się podobno paliły. I to nie trzeba było go włączać. Wystarczyło, że się nie wyjęło wtyczki z kontaktu. Potrafił się samozapłon takiego rubina zrobić polskiego.
8: Mała ciekawostka.
9: Co taka cisza?
8: No właśnie taka niezręczna nastała cisza, nie?
4: Dobra, to tutaj trochę wypełnię, ale z tego co widzę, Maciek się zawitał. Nie wiem, kto, Tomek, tak. Tomek jest jeszcze, nie pamiętam, który mówił o Cyberpunku i nowych konsolach.
8: Maciek wspominał o Cyberpunku.
4: No to peszek.
2: No ja wyszedłem na chwilę po drinka, bo tu widzę, że już się luźniejszy temat zrobił, więc w patą audycję przychodzę.
4: Niedawno się na PS5 przerzuciłem i tak naprawdę boję się włożyć płytkę z Cyberpunkiem, tak, żeby się nie zawieść za bardzo.
8: Dlaczego? Nie.
6: Masz napędową wersję, tak?
8: Na PS5 chodzi w miarę stabilnie, wiesz, najgorszy problem był na PS4, gdzie w momencie, kiedy siadłeś na motocykl i chciałeś sobie, bo tak no, testowałem, chciałem zobaczyć, jak się gra spoci, co się będzie działo w ogóle z konsolą, nie? I odpaliłem, słuchaj, wsiadłem w pierwsze lepsze, bo te pierwsze trzy misje tam fabularne, to jest spoko, jest jakoś jest w porządku nawet. Nawet byłem szczęśliwy, mówię, nie będzie tak źle. Natomiast jak już się zaczął otwarty świat, mogłem sobie tam, wiesz, eksplorować to wszystko, wsiadłem w motocykl, rozwinąłem dużą prędkość, to w momencie, kiedy tam doszedłem na, nie wiem, tam do już tych kilometrów na godzinę, takiej większej prędkości, zrobił się czarny ekran, zaczęło mi kółko czerwone rzeźbić. I mówię, jak nic gra się zwiesiła, bo zbugowała się, albo coś się stało, nie? W momencie... Pięć sekund później nagle gra się odpaliła, nie? Co słuchaj, się okazało, po prostu doczytywała mapę.
2: No, sorry, że wtrącę, nie? Ale piętnowana jest ogólnie wersja na PS4 bazowe, ale przemilczany jest podobno krab, jakim jest wersja na standardowego X1, że jest tak naprawdę najgorszą wersją.
8: Ale to musi być najgorsza, bo wiesz, X1 jeszcze jest dużo gorszy, z dużo słabszymi pozespołami niż PS4 i to dużo słabszymi.
2: To się zgadza, ale z czego wynika to, że to jest przemilczany temat, nie? Czy to nie wynika z tego, że Xbox One, czy tam jak się nazywa ten najnowszy? Series X, tak?
8: Series X,
2: że on dostał taką wersję stricte next genową, tak jakby.
8: No teoretycznie.
2: A nie tak. Wersję emulacyjną, tak jak PS5.
8: Tak, pewnie tak. Natomiast te wersje emulacyjne, tak, wspomniałeś na PS5, one po prostu cały software będzie, słuchaj, załatany łatkami i to wiesz, ta cała grafa, ta cała rozdzielczość innej pierdoły będzie, wiesz, wszystko podbite ogólnie, nie?
4: No wiesz, to jeżeli chodzi o wizualsy, to tak średnio mnie robi, bo

0: nie się zintegrowałem z jakąś vending machine.
1: Są takie, że też
2: słuchaj, bo trzeba próbować zrobić coś takiego w realu, że jedziesz sobie 200 na godzinę, zderzasz się z kimś i co ty myślisz, że się nie zintegrujesz z asfaltem?
0: Jakby to mądrze wyjść z tej dyskusji.
2: To sobie to wcale nie był Bóg, to po prostu była cenzura, no wiesz, zbyt ostre sceny.
3: Ja kiedyś byłem świadkiem takiej integracji, bo chodziłem do szkoły, znaczy prawie, że mieszkałem u mojej babci, gdzie na asfaltowej drodze, taki, znaczy to nie była codzienność, bo wtedy jeszcze konie jeździły po Szczecinie i bryczki konne z woźnicą dowoziły węgiel do kamienic, ale tam była akurat wyasfaltowana ulica i ktoś kiedyś rzucił z dzieciaków taką tubkę mleczka. No i przejechał po tym, przedeptał to koni, jeszcze bryczka przejechała i to się zintegrowało z asfaltem podczas upału, bo to był upalny dzień. I wyobraźcie sobie, że przez 8 lat, no 9, bo jeszcze zerówki chodziłem, przez 9 lat jak chodziłem tam do podstawówki, to ciągle ta tubka była przez te całe 9 lat zintegrowana z asfaltem. I zawsze jak szedłem do babci rano, to bo przed szkołą tam szedłem sobie na śniadanie do niej, to zawsze przechodziłem i na tą tubkę zerkałem przez 9 lat. Także takie mam wspomnienie integracji tubki z mleczka.
0: No tak, to ja sam mam trochę wirus dzieciństwa w kolanie. Ale jeżeli chodzi o nowe generacje konsol, to tutaj jedna rzecz jest to, Sci-Fi jest integrowane z aplikacją mobilną. I tak
2: fajnie, że weszliśmy w ogóle w nową generację, nie? Bo pojawił się, już wiem w tej chwili, że to jest fake, ale natrafiłem na to w zeszłym tygodniu, starając się zrobić lekki research do audycji, czego może nie widać. Podobno, że poszedł fake, że zaczęto kopać kryptowaluty na konsolach nowej generacji.
3: I a to jak? Już na trójce, na PS3 było.
2: Na piątce. Ale to jest fake. Już w tej chwili wiem, że to jest fake, ale oceniano możliwości wykopywania na tamtą chwilę, kiedy to jeszcze było jako wiarygodna informacja, że kopię na poziomie RTX 3080, konsola, która jest trzykrotnie tańsza. I tak sobie pomyślałem, mówię, kurwa, już nigdy w życiu nie dostanę PS5.
0: powiem tak, naprawdę... Wizualsy są naprawdę imponujące, tylko nie... Okej, sorry, bo sobie tutaj...
2: No właśnie, myślałem, że to u mnie problemy z siecią, ale to chyba ty nie. Spadłeś z krzesła.
0: Przejście z czwórki na piątkę. Mam wrażenie, że Sony bardzo pracuje nad tym, żeby zrobić dużo taką szybszą tranzycję z czwórki na piątkę.
1: I to na pewno.
2: Nie, no jest... to nie wygląda tak jak w poprzednich generacjach, kiedy na przykład kończyła się jedynka, zaczynała dwójka i jak nożem to było odcięte, tak jak na przykład
1: nie.
2: Xbox.
1: Nie, wygląda robi. Panowie tak. Wygląda.
0: Tak, dokładnie.
1: Tylko musimy tylko telewizor.
2: Nie, chodzi... bo wy mówicie o jakość, o jakości. Myślałem, no że o wsparciu software'owym.
0: Tak.
2: No, gry dalej wychodzą też. Na czwórkę, to... na piątkę jednocześnie te same tytuły.
0: To też. Jeżeli widziałem tranzycję między trójką a czwórką, to była w pewien sposób miękka, tak? Czwórkę kupiłem dla Wiedźmina. Trójki.
2: Ja czwórkę kupiłem z tego powodu, że nie widziałem żadnej różnicy. Miałem pożyczoną czwórkę przez jakiś czas i... Koleżka mi pożyczył remaster The Last of Us, pierwszej części, i różnice w grafice w sumie były dla mnie niezauważalne.
1: No panie,
2: nie pomijając obraz w obraz, to chyba w sumie niewidoczne specjalnie, stwierdziłem, że poczekam tą generację jakiś czas, aby wyjdą lepsze tytuły, no i skończyło się na tym, że wyszła już piątka, ja jeszcze te czwórki nie kupiłem.
0: Problem, który teraz mam, to polega na zasadzie, że wychodzi właśnie piątka, tak, i tak przez pewien czas, bo piątkę mam od, nie wiem, 2 tygodni mniej więcej i zauważam to, że...
2: Powiedz, ile przepłaciłeś, powiedz.
0: Że czwórka jest bardzo taka gaslightowana, tak wiesz, tak na zasadzie, że próbują ją przeciszyć. Czuję,
2: ja
0: naprawdę.
2: Mam wrażenie,
0: jako
2: że po prostu...
0: programista to zauważam, że to, że jest tutaj bardzo jakaś, nie wiem, nie do końca brzydka gra. Właśnie, ktoś chce kupić PS4 Pro?
2: Ja, ile dajesz? a ile dajesz?

0: Halo.
1: Halo,
0: No
1: halo. No
0: właśnie,
1: chyba się potrzeba
0: chyba
1: odłączyć.
0: potrzebę urwało.
1: Jestem.
0: No, pytałem się, że ja chcę kupić i ile płacisz. No
1: Znaczy
0: właśnie,
1: przekonacie
0: te
1: się,
0: problemy techniczne,
1: przekonacie.
0: sorry, że wtrącę, te problemy techniczne, tak jak teraz głucha cisza, to wynika z tego, że mi coś się nawet niestabilnie pracuje, czy po prostu potrzebę wyciszyło i my wszyscy czekaliśmy, aż odpowie.
1: Trudno powiedzieć. Wiecie co? Często jest tak, że jak dwie osoby naraz mówią, to trochę przycina tego Skype'a. On jest taki jakby jak radio kiedyś stare, pamiętam, krótkofalowe na kolei mieli, że w jedną stronę tylko można mówić, nie?
0: No nie wiem,
1: Może
0: patrząc po
1: faktycznie.
0: bitrate'cie, to mam cały czas 2700 nam na sekundę. To się w sumie nie zmienia, nie wiem.
2: Dobra, złamię całą tajemnicę. Poszedłem siku w międzyczasie.
0: Oszt. Szybko.
1: No to mnie zaskoczyłeś, potrzeba Bogu,
0: Miałeś
1: masz
0: dzbanek
1: blisko
0: pod stołem,
1: ubikację.
0: co?
1: Albo masz blisko ubikację, albo znowu twój strumień jest szybki, bo ja bym tak nie dał rady.
0: Albo tak jak furia, dzbanek pod stołem.
1: No. A nie uważacie, że za chwilę będzie wersja PlayStation Pro
0: A to już zapowiedziane.
1: piątka? No
0: Tak,
1: i
0: już są.
1: ale po a.
0: Piąta, kolejna generacja konsol już jest w wersjach pro zapowiedziana?
1: Tak.
0: Jakim cudem? Przecież to jeszcze, nie wiem, to jeszcze
1: Już
0: nawet gier dobrych nie dostało.
1: jest zapowiedziane, że PS5 Pro będzie miał mostek zrobiony z tego z dwóch kart graficznych. Podejrzewam dlatego, że chcą uzyskać te 120 FPS-ów, o których mówią, co na tej generacji konsol, czyli na tej wiesz, normalnej playce jest moim zdaniem w ogóle niemożliwe,
0: No,
1: żeby wiesz.
0: obietnice producentów to są zawsze 2-3
1: Tak,
0: generacje do
1: tak.
0: przodu. To za
1: To
0: PS3 już było obiecywane granie w Full HD, gdzie tak naprawdę
1: tak.
0: granie w Full HD dopiero teraz
1: Poza
0: jest.
1: tym też uważam, że kurde, że ceny też do góry ogólnie skoczą, wiesz? Bo ja mam taką trochę rozkminę miałem ostatnio, że no ma co się teraz w ogóle dzieje z tym PS5. Jest ciężko dostępne, bo boty tam ludzie wykupywali, nie? Bardzo szybko. I później ludzie od tych
0: Ale też jest mała
1: skalperów.
0: podaż bardzo, jest mało
1: Tak,
0: wyprodukowanych konsol.
1: słuchaj. Słuchaj, to jest jedno. Po drugie, ludzie od tych skalperów kupują konsolę za 1000 funtów u mnie. 1200 funtów. To jest przebitka razy dwa. I teraz takie same sobie pomyśli, że i zobaczy, że tak będzie, że skoro ci ludzie, którzy normalnie by kupili konsolę, są w stanie zapłacić razy dwa, to zobaczysz, że tą generację konsol PS4, przepraszam, PS5 Pro, ta cena będzie ogólnie wyższa.
0: Ale będziesz
1: Startowa.
0: dostawał więcej grafiki, na przykład dwie karty graficzne. A mi się wydaje, że to może pójść jeszcze bardziej po linii chamstwa, że po prostu podniosą cenę
1: No
0: obecnego
1: tak.
0: modelu.
1: No
0: Obecnego
1: także
0: modelu, nie Pro, tylko obecnego.
2: słuchajcie, bo to są dwa punkty, tak? Z jednej strony jest właśnie producent, a z drugiej strony to jest dystrybutor, gdzie mamy naprawdę dużo wrzucania fauli, jeżeli chodzi o dystrybutorów. Tutaj
0: Świetny przykład karty graficzne.
2: e, ba, e,
0: RX
2: bo
0: 580, którego chciałem kupić pół roku temu, kosztował 800 zł. Dzisiaj dobija do 2500. Trzykrotność
1: trzeba
0: wzrostu
1: wybrać.
0: ceny.
1: Ale słuchajcie, na przykład może
0: Znaczy,
1: być też
0: teraz
1: takie
0: go chciałem kupić. Wtedy
1: rozwiązanie.
0: go nie kupiłem z tego względu, że miałem jeszcze starego kompa, do którego on w ogóle nie pasował. Pasował tak jak świni siodło, jak to Stalin mówi, czy tam Polsce, czy tam krowie siodło.
1: Nie wiem, czy widzieliście takie rozwiązanie. To jest chyba na USB 3.0 czy 3.1, że się podłącza coś w rodzaju PCI zewnętrznego i na to kartę
0: Tak, znaczy karty
1: graficzną.
0: graficzne. Intel teraz najnowszy model wydaje.
1: No, to taki interfejs zewnętrzny
0: A
1: PCI
0: to
1: po
0: jest do
1: prostu do
0: laptopów wtedy
1: laptopów
0: tylko mamy
1: starych.
0: raczej, nie?
1: Tak, ale coś takiego też można dostosować do konsoli. Przecież tam chyba jest port USB 3, nie?
0: A, że w konsoli to wykorzystać.
1: Jest, no jest, jest, jest,
0: Ciekawe.
1: jest, jest.
0: Takie
1: No.
0: rozszerzenia już były za dawnych czasów. Nie wiem, czy przypadkiem Saturn nie posiadał takich rozszerzeń.
1: Wiesz co, może i byłoby to możliwe, natomiast oni teraz mają też duży problem z tym dyskiem twardym. Przecież konsola PS5 ma przeraźliwie mały dysk. Tam w wersji końcowej to jest chyba 600 mega, jakoś tak będzie, bo plus system zabiera inne pierdoły.
2: 825.
0: No, Ale tyle
1: to.
0: deklaruje producent, a ile system zabiera jeszcze?
1: No tak, dlatego
2: ale
1: właśnie...
2: Ale czekajcie, aż sprawdzę.
1: Że tam jest 6 paczek. No ja mam kumpli, akurat, którym się udało to kupić, to tam akurat, od nich to wiem akurat, nie? Sam powiedziałem, nie mam konsoli, ale to wiem. I to jest moim zdaniem troszkę mała. Choć ponoć te gry na PS5 teraz trochę mniej miejsca zajmują, nie? Z tego, co też wiem.
0: A takie pytanie, ile byś się byli w stanie zapłacić za taką nową generację? Za piątkę, ile byś był w stanie zapłacić za ten model, który jest teraz, nie za ten, który Pro będzie?
1: 450 funtów, tak jak stoją u mnie normalnie sklepy, no powiedziałem, że nie dam więcej.
0: Bo tak.
1: 2,5 tysiąca.
0: 2,5 tysiąca złotych. No to ja licytowałem na Allegro na 2,700 i się poddałem.
1: Powiedziałem, że nie dam więcej, bo po pierwsze nie dam z łamasą, przepraszam, tak mówię, zarobić, bo to, że ludzie tacy jak ty czy ja nie mogą dostać konsoli, to jest wina tych ludzi,
0: to
1: którzy
0: to jest wina producenta, wykupują. Bo ich za mało wyprodukował.
2: Nie, to jest wina sklepu, bo oni teraz wrzucają jakieś jebane bundle. Dorzucają ci jakieś gierki i masz wiesz, możesz sobie kupić grę, kurwa, ze Spider-Manem i The Last of Us i Cyberpunkiem, który każdy, naprawdę
0: czego nikt
2: każdy
0: nie chce, nie?
2: Posiadacz konsoli już dawno ma.
1: Wiesz co, tak, jak miałeś PS4, to faktycznie masz, jak nie miałeś, no to może być jakaś taka oferta aktacyjna, nie? No ale to jest głównie, wiesz, można powiedzieć takie, wiesz, przesiewięcie dla ludzi, którzy w ogóle konsoli wcześniej nie mieli, nie?
0: Bo no właśnie, a tacy ludzie to kupują konsole jako ostatni. Pierwsi kupują fani, którzy się przesiadają ze starej generacji na nową.
1: To racja. Tutaj też się pod tym podpiszę.
2: Tak, także ja mam szczęście, że kupiłem tak po czasie i w cenie, która była dostępna w momencie, kiedy konsola wchodziła po znajomości mocno.
1: To nisko pogratulować, kurczę.
2: No cóż, człowiek stary, wyciąga sobie, wiesz, to znajomości. Naprawdę, bardzo po znajomości, bo znajomy właśnie, bo się okazało, że były rzuty na ten, na Orange Play, na sieci mobilne, gdzie nie masz tam, wiesz, nie masz tam jakiegoś podbudowania w postaci właśnie wrzucenia tych gierek, oni się tym nie zajmują. No i właśnie kumpel, który sobie kupił konsolę na premierę, miał możliwość po znajomości, pracując w Playu, zakupienia tej konsoli po cenie takiej właściwej z punktu wejścia.
1: Rozumiem. To też fajnie, nie? Bo to mówię, teraz dostać to jest koszmar po prostu. A w ogóle nie wiem, czy słyszeliście, że AMD w ogóle zapowiedziało, że przez to ogólnie w dostawie prosków i tak dalej. Na wszystkie konsole są pod AMD zrobione, nie? Te słuchajcie, proski. I teraz gdzieś tam wyczytałem, że ponoć konsole teoretycznie mają się pojawić dopiero w czerwcu. No ale tak naprawdę jak te wszystkie fabryki dopiero ruszą, zaczną to dopiero robić, to dopiero podejrzewam, że jakaś realna taka data, można powiedzieć, będzie to pewnie wrzesień jakiś. Żeby cokolwiek takiego, wiesz, żeby to w sklepach zalegało, może na półce, może w ten sposób. Biednie strasznie.
3: No tak, no ja nie widziałem jeszcze chyba w realu w ogóle z tych konsol ani Xboxa, ani PS5 i tak na żywo. Tylko na zdjęciach i gdzieś na wideo. Nie? No ale inna sprawa, że teraz to się nie chodzi po sklepach za bardzo, a jak już otworzyli to nawet nie byłem w żadnym takim typu RTV w ogóle.
1: No słuchaj, u mnie wszystko jest pozamykane, u mnie możesz wjechać tylko do Tesco, do jakichś tam sklepów spożywczych i to jest apteka i to jest koniec.
3: Znaczy ja powiem tak, mam centrum niedaleko, gdzie jest i MediaMarkt, jest ten, ale było tak długo zamknięte, znaczy... Ja tam sobie czasami chodzę, szczerze mówiąc, po to, żeby sobie popykać w nowych telefonach, popatrzeć jak tam jest i sobie zaspokoić swoją próżność, że tak powiem, że sobie popykam w sklepie i nie muszę już kupować. Nie? Bo,
1: no rozumiem.
3: No po prostu no, mnie już przestało bawić to, żeby mieć każdą rzecz, tak, dawno temu. Konsolową przygodę skończyłem na PSP, które mam i czasami tam sobie w piłkę nożną gram na tym. Natomiast no, w telefonie w zasadzie, gdybym chciał grać, tak, a nie gram, bo mi szkoda czasu na to, ale gdybym chciał grać, to i tak grałbym w grę typu Cywilizacja Pierwsza, bo to są takie gry, które mnie najbardziej kręcą. Takie właśnie, które mają bardzo prostą grafikę i bardziej tutaj ten gameplay jest taki no, starożytny, tak, ale po prostu one mnie najbardziej kręcą. Nawet w Nokii komunikatorze miałem zainstalowaną Cywilizację 1, nie?
0: No, słyszałem temat COVID-a, który rozpoczął przyznać się bez bicia.
3: No ale powiem wam, że córa na przykład moja, kiedy jej pokazałem gry komputerowe, to najbardziej jej się podobały właśnie gierki typu Cywilizacja, typu Duna 2 właśnie, z tych powiedzmy strategicznych i turowych strategicznych, natomiast takich zręcznościowych, przygodowych, to na przykład Knightlore bardzo jej się podobał.
0: Jaka była najbardziej hardkorowa platformówka, w którą graliście?
3: Platformówka, no to oczywiście Kangurek K.O.
0: Hardkorowa?
3: To już wersja 3D.
0: A ja w Raymana klasika, ja pierdolę.
4: Ale wiecie co, ja się poczułem bardzo staro teraz, bo się okazuje, że gry, które najbardziej sobie wspomina Etam, to są te same, co ja. Bo wspomniałem tutaj o Dunie 2 i Cywilizacji 1.
1: Odnośnie panowie platformówki, słyszeliście o Ghost and Goblin?
3: Nie. Tak, ja grałem nawet w salonie gier po 20 zł, musiałem wrzucać w międzyzdrowie. No.
0: Dwie dechy zagranie w gierkę? Tam, nie wiem,
1: to jest,
0: 5 minut?
1: To jest makabra.
3: Za komuny. Za komuny 20 zł, tylko
0: 8 milionów opłaty brałeś.
1: Każdy był milionerem.
0: Dokładnie.
1: Floty były opłatą.
0: Ja pamiętam, jak kiedyś to były już czasy postkomunistyczne, 90. któryś rok chyba jeszcze przed denominacją. Poprosiłem ojca o rower górski i powiedział, że on kosztuje 8 milionów.
1: Dostałeś?
0: Nie dostałem. Powiedział, że nie jest milionerem.
3: A wiecie, gdzie ja pierwszy raz grałem w grę komputerową? Pierwszy raz w życiu w ogóle. Grałem w miejscowości Koło, to jest niedaleko Konina. Tam na stacji kolejowej była wbudowana w ścianę
0: oryginalna... To jest to koło, co porcelany produkuje?
3: Tak, Koło, co robi armaturę łazienkową, dokładnie. I ja tam grałem właśnie w ścianę, był wbudowany monitor i ten Atari z, jak to się nazywa, Pongiem. W Ponga. Mogłeś grać, rzucić jedną monetę i grać z komputerem, albo dwie monety i w dwie osoby grać za złotówkę, chyba to wtedy było, z tego co pamiętam. No, musiał być 80 rok.
0: W ogóle chłopaki, jakieś automaty kolekcjonujecie, czy było, czy konsole?
1: Automaty?
0: No. Automaty, nie, to wiem, że to jest trochę taka gruba liga, bo to potrafi to sporo tak, kasy kosztować.
1: Mam,
0: nie?
1: Powiem ci tak, mam ziomka, który się w ogóle tym tematem strasznie, jak to się nazywa, jak to nazwać?
0: Nakręcony jest.
1: Tak, strasznie, on w ogóle z tego, on też ma kanał na YouTubie. I powiem szczerze, że on tak, on teraz chyba nawet drugi automat wymienił, słuchaj. Także ten, także...
0: Ja myślałem, że automaty to są takie sprzęty retro, nie? Że one wychodziły jakiś czas no temu. No właśnie, nie są, bo jeszcze Tekken 7 wyszedł w wersji automatowej.
1: Tak, jak, nie, no bo teraz, słuchaj, masz stare automaty i masz automaty robione teraz.
0: Automaty to jest tak samo jak masz stare konsole i nowe konsole, no, czyli no tak, konsole nie, dalej są. Nie.
1: Słuchaj, automaty robione teraz masz na zasadzie emulacji. Tam jest komp w środku.
0: No zgadza się. Nawet nie do końca na zasadzie emulacji, bo przecież Tekken wychodzi na peceta, więc to zwyczajnie pecetowa wersja.
1: No, to tak można
2: powiedzieć. No, nie.
0: Nie?
1: Natomiast są te, wiesz, stare jeszcze sprzęty takie i to już w ogóle jest hardcore i cenowo podejrzewam też jest trudnie.
3: No przyznam się wam, że wprawdzie nie teraz, ale to był przełom, to musiało być przed 85 rokiem. Miałem flipera w domu, prawdziwego.
1: Ojej, to już w ogóle
0: hardcore. Ale takiego manualnego flipera tam...
3: Manualnego z kulką, tak, tylko taką wersję pomniejszoną, to była bułgarska, znaczy. To była wersja bułgarska. Stawiało się to na stole, rozkładało się takie nogi i normalnie siadałeś sobie na fotelu czy na tabulecie i grałeś, ale przehandlowałem to za, już nie pamiętam za co to przehandlowałem, chyba za projektor. Nie, bo wtedy się handlowało w szkole, nie? Zamianki się robiło, machnią takie.
1: Tak.
3: Można było coś... Miałem też organy elektroniczne wtedy, w tamtym czasie, takie, no, syntezator taki z klawiszami, nie? No, babcia mi kiedyś kupiła takie coś. No można było różne takie cuda dostać, bo za komuny.
0: Dobrze sytuowane byłeś.
3: Notabene ten syntezator, potem obudowa tego syntezatora została wykorzystana przez Elvro, zakłady Elvro do Elvro 800 Juniora, nie?
0: A co to było?
1: Tak, pytanie.
0: Dobre pytanie, nie?
3: Co to było Elvro 800 Junior? No, komputer, no, komputer z tym, z emulacją ZX Spectrum Polski, nie?
1: No
3: na bazie nerdowskiego procesora, bo to od nerdowców tam w ramach współpracy braliśmy procesor, bo w Polsce nie było. Jeden procesor był 80, chyba 85 albo 88.
0: A to interacki procesor był 80-51.
3: Wiesz co, już nie pamiętam.
0: To musiało być 80-51, a wydaje mi się to z tego powodu, że mieliśmy to w technikum jako przyrząd dydaktyczny.
3: Bardzo, bardzo możliwe. No, jeden procesor był produkowany rzeczywiście w Polsce i to był klon Intela. Natomiast tak, Z80 braliśmy z NRD, nie?
2: No właśnie, skoro poruszyłeś temat syntezatorów, to grałeś w instrument bardzo. Procesor SID, który odpowiadał za robienie dźwięków w komodorcach, który w dalszym ciągu całkiem jest całkiem sensownie wykorzystywany w produkcji współczesnej muzyki. I miałem właśnie ostatnio taką trochę miękką rozkminkę, gdzie zastanawiałem się nad właśnie moim warsztatem i porównaniem dźwięku syntezatora cyfrowego kontra jakiegoś loopa analogowego. I dochodzę do wniosku, że wydaje mi się, że dźwięk, który mamy cyfrowo, jest po prostu czysty. Nie mamy tej, nie wiem, takiej losowości, którą później możemy, nie wiem, gdzieś bardziej nadać. I jedynym punktem takim, żebym nie wyszedł właśnie na dziada technologicznego, jest to, że tę całą nostalgię trzymamy tylko i wyłącznie po to, że to było fajne, dlatego że nie mieliśmy pełnej kontroli nad tymże syntezatorem, nad tym chipem.
0: Ale to za wszystkim tak jest. Ludzie, którzy się urodzili w komunie, dalej twierdzą, że za komuny było lepiej.
1: Ej, ale wiesz co, ja się urodziłem w sumie za komunalnym gnojem, natomiast...
0: No tak, natomiast... tacy, którzy byli nastolatkami, czy już tam wchodzili w dorosłe życie, no to wtedy dla nich było najlepiej, no bo z czym to kojarzą? Kojarzą to z wypadem na zabawy, z bajerowaniem dupek, no i to są ich najlepsze czasy w życiu, tak?
1: A wiesz, czym ja to kojarzę? Jako osoba taka, wiesz, która się temu wszystkiemu przeglądała, bo miałem dużo znajomych, na przykład, którzy, wiesz, mieli tam jakieś swoje biznesy na rynkach, że tak się wyrażę, szczęki mieli, nie? Ja uważam, że po tym... Jak ta cała komuna się zapadła, się otworzył tak rynek, że z byle czym wyskoczyłeś, z byle czym, stary. Że się takich hajsów, wiesz, dochłapał się w palni, mieści. Były takie braki na wszystko. Mój znajomy się dorobił, i to na pewno się, stary, dorobił na tym, na sprzedaży głupich pieczarek. Autentycznie. To były naprawdę, wiesz, dobre w sumie czasy, wiesz, mówię po tym teraz, wiesz, jak to wszystko upadło, nie? A za komuny, wiesz co, za komuny, jak to miał ładne na karku, to wcale to się nie miał źle.
3: Trzeba było cokolwiek robić i się wszystko sprzedało, to jest prawda.
0: No, nawet myślę, że trzeba też było mieć trochę kapitału, a nie każdy miał ten kapitał.
3: Nawet kapitał. Mieć głupi kramik z saturatorem takim podłączonym do butli z gazem. Albo do waty cukrowej maszyny, nie? I już miałeś kasę.
1: Moim zdaniem było dużo lepiej wszystko zacząć, jak był jakiś biznes, bo po pierwsze było zapotrzebowanie, takie oczywiście były czasy, natomiast zobaczcie sobie nawet prosty przykład mieszkań. Teraz mieszkanie, żeby kupić, czy tam dom to już nie mówię, ale mieszkanie, żeby kupić, to jest już towar luksusowy moim zdaniem dla ludzi, dla większości ludzi. Ludzie się, słuchajcie, topią w kredytach na nie wiem, na 30 lat, to jest w ogóle abstrakcja jakaś. Natomiast wtedy się zapisałeś, faktycznie odczekałeś swoje, ale chałupę dostałeś w blokach.
3: No, ja wam powiem, że nie tylko można było się zapisać, ale można było czynnie zdobywać mieszkanie, ponieważ za komuny, nie wiem, czy ten przepis jeszcze nadal nie jest przegapiony, istniało coś takiego jak pustostan i często spółdzielnie budowały bloki. Tak, budowały bloki i jeżeli znalazłeś pustostan w zasiedlonym bloku i wskazałeś go spółdzielni, szedłeś do partii, mówiłeś o tym, żeby mieć podkładkę, tak? Mhm. To jest, miałeś pierwszeństwo w zasiedleniu.
2: Prawo pierwokupu.
3: Nie pierwokupu, bo za to się nie płaciło, tylko jeżeli byłeś zapisany w spółdzielni, byłeś członkiem spółdzielni bez mieszkania.
1: Dostałeś, tak. Prawo zasiedlenia.
3: Tak, tak.
1: No ale tego nie widziałem, właśnie... zobacz.
3: Mój ojciec właśnie był takim człowiekiem, który chodził, ponieważ my mieszkaliśmy bardzo długo na sublokatorce, czyli takim mieszkaniu podzielonym na mniejsze mieszkania, tak, gdzie tak, w środku tak. Była wspólna kuchnia i mieszkanie. My mieliśmy tylko pokój jeden, tak? No i chodził i po prostu ich tak tymi pustostanami zarzucał, że po prostu machnęli ręką i dali nam mieszkanie za dolary, które się różniło tym od innych, że zamiast płytek PCV były wykładziny, Lentex był, nie?
1: Tak, tak.
0: A skąd się dolary, ty?
3: Nie, my nie mieliśmy dolarów.
0: A powiedziałeś, że dali wam za dolary.
3: Nie, bo to mieszkanie było pustostanem. Spółdzielnia trzymała dwie, trzy sztuki dla znajomków którzy mieli dolary, żeby na lewo, prawdopodobnie, tak podejrzewam, bo ja tego dokładnie nie pamiętam, tak? Ja miałem tam 8 czy 10 lat wtedy. I, ale pustostan był, budynek cały był już zasiedlony, był oddany. I ponieważ to już męczyło ich po prostu, te zarzucanie listami, pustostan tu, pustostan tam, machnęli na to ręką i dali jako przydział. Po prostu my żeśmy nie płacili za to dolarów żadnych, absolutnie. Aczkolwiek akurat u mnie w rodzinie, ponieważ ja jestem z rodziny, gdzie emigracja przedwojenna była, miałem w Detroit i Milwaukee, miałem w sumie tych wujków, tam było 10 i 13 ciotek, albo odwrotnie, 13 wujków i 10 ciotek
2: z emigracji. To w międzyczasie ja się pożegnam tak pół po angielsku. Bez trości, do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się, cześć.
0: No dosyć.
3: Także ten, tam jakieś dolary czasami przysłali, tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że dolary można było w tamtych czasach przesłać na dwa sposoby. Można było przesłać jakimś przelewem międzynarodowym, gdzie wypłacali wam złotówki, ewentualnie po znajomości, ale to też trzeba było mieć znajomości, bony PKO, czyli można było w Peweksie kupić. Notabene Pewex w tej chwili istnieje we Włoszech, przejęli tą markę i nawet logo to samo mają. Natomiast drugi to był oczywiście kurs, po prostu po kursie bankowym. Natomiast drugi sposób to było przesłanie w liście, co było ryzykowne, i napisanie w tym liście, bo one były otwierane wszystkie i cenzurowane, napisanie, że jest pieniądz, tak, w środku. I czasami się udawało, że nie wyrwali tych 5 czy tam 10 dolarów, bo więcej to nie było co wkładać nawet, nie?
1: No tak.
3: No tak, ale tak to niestety wyglądało.
1: Ale zdziwiłeś mnie, w sumie zdziwiłeś. No zdziwiłeś. Tym sobie stwierdziłem, że właśnie był taki właśnie mek, że można było się na kwadrat tak właśnie wbić, zapisać, kurde, że zapisać, dostać, tak, nie?
0: Nie dostać.
4: Powiem ci, że to teraz... Nie, ale dzisiaj też obowiązuje prawo zasiedzenia.
1: Tak, ale jest to bardzo długi proces. Ja gadałem z kumplem, który jest psem i mówił mi, że to nie jest od tak, to musisz tam 10 lat siedzieć. Musisz wskazać, że lokator, że budynek nie ma właściciela, nie znasz właściciela, albo właśnie o to wiesz, nie upomina. To nie jest tak, wiesz, hop, siup, jak było kiedyś, nie? Z tego, co właśnie tutaj słyszałem.
3: Tu na moim osiedlu pobudowali ostatnio tyle różnych nowych bloków i tutaj pustostanów jest 70-80%, bo nikogo nie stać na ćwierć miliona za mieszkanie 40-metrowe. Takie są ceny. No nie, no słuchajcie, autentycznie, no w Szczecinie w tej chwili mieszkanie takie 40-metrowe kosztuje 300 tysięcy w wielkiej płycie.
1: Uważnie?
3: Nowe od... Tak, 300-305 tysięcy, tak mniej więcej. Akurat współpracuję z jednym biurem nieruchomości. Mam na bieżąco, że tak powiem, te ceny i droższe są, tu was zaskoczy, mieszkania budowane w latach 70., 60. od deweloperskich. Deweloperskie są za 250-60 można kupić.
1: Pytanie,
3: 40
1: dlaczego?
3: Metrów.
4: No, 40 wiadomo, metrów. Dlaczego? Buduje się chujowo.
1: Otóż to.
3: Znaczy nie tylko o to chodzi, Błażeju, po prostu przede wszystkim deweloper buduje w trakcie, jak gdy pobiera raty i buduje za czyjeś pieniądze, tak?
1: No tak.
3: I często tego mieszkania jeszcze nie ma, ty masz pustą przestrzeń tam, tak? I nie ma
4: pewności. Nie, ale jest jeszcze jedno, że to, co było budowane jednak w latach 70. to było bliżej centrum, nie? Także...
3: Teraz... No a to jest jeszcze inna sprawa, tak?
1: No to też fakt.
3: Inna sprawa. To jest inna sprawa.
4: No. A ja się wyprowadziłem na wieś... No, musiałem wziąć kredyt niestety, bo to pieniądze, ale no w Niemczech, jeśli chodzi o relacje zarobków do mieszkań, to jeszcze nie jest aż tak źle z kupnem czegoś. Nie?
1: No u mnie w sumie też tak, nie? Zaś szczerze powiem, że też właśnie mam krechę na chałupę, ale ja ją kończę za 4 lata.
0: No dobra, a to jak to u was wygląda? No
4: ja
0: ile lat musicie pracować na jakieś tam mieszkanie?
1: Ja?
0: No, ile lat? Ile
1: ja pracowałem... Powiem tak, ja pracowałem rok czasu, po roku czasu wziąłem krechę na chałupę i teraz wziąłem na 8 lat i teraz 4 lata mi zostały.
0: Czyli pi razy drzwi 10 lat na mieszkanie pracujesz?
1: Nie, to nie jest też tak do końca, bo...
0: Z jednej pensji co najmniej 30, no.
1: Chłopie, z jednej pensji mi nie schodzi ten... Z jednego konta nie schodzi mi cała pensja. Schodzi może mi jej nawet nie cała połowa na krechę za chałupę. Gdybym chciał to spłacić, spłaciłbym to w ciągu 4 lat.
0: No zgadza się, no to samo muszę zrobić z hipoteką w Polsce. No, frankowicie też nie muszą płacić za 2000 miesięcznie, mogą płacić 6000, jeżeli mają takie zarobki.
4: No to nie, to ja mam jednak, to będzie za 30 lat tą chałupę spłacać.
1: Ja na przykład no sobie nie wyobrażam,
0: to nie no to są warunki porównywalne z polskimi warunkami, 30 lat.
3: Podejrzewam.
4: Chociaż mam oprocentowanie w granicach tam 0,9%.
3: Podejrzewam, że jednak te zasady są lepsze chyba niż w Polsce, w Niemczech, jeśli chodzi, jakie bardziej ludzkie są te kredyty.
4: Nie, w Niemczech jest tragedia, jeśli chodzi o kupowanie.
0: No ale to są
4: powodu.
0: Takie wałki, jak z frankowiczami były w Polsce zrobione?
4: Nie. W Niemczech jest tragedia, jeśli chodzi o kupowanie, ale to chyba jest zrobione, żeby nie było spekulacji takiej za dużej, bo kupić, wziąć
0: chodzi kredyt... Chodzi o to, że jest ciężko dostać kredyt, tak?
4: Nie. Kredyt też jest łatwo dostać, to nie o to chodzi. Są tak zwane koszty około zakupowe.
0: Obsługi kredytu, tak?
4: Nie. To jest podatek, to jest prowizja tam dla kogoś, to jest jakiś drugi podatek i tak dalej. No i tego wszystkiego się uzbiera 15%. I na to kredytu nie możesz wziąć. To nie ma szans. Nie? Nikt ci na to kredytu nie udzieli. Musisz to wyłożyć z własnej kieszeni i to jest kasa, którą właściwie wyrzucasz do śmieci, nie? Bo to nie spłacasz nic z tym, nie? Także no ja musiałem na swój dom 25 tysięcy euro wyrzucić do śmieci. I tak to jest właśnie. Także no w Polsce łatwiej jest kupić, bo no wejdziesz na 100% kredyt, to ile tam tych kosztów transakcyjnych? No nie jest aż tak dużo.
1: Wiesz co, no to czy w Polsce jest łatwiej kupić chałupę? Ja szczerze powiem ci, że ja właśnie z tego tytułu z Polski wyjechałem. Muszę się przyznać.
4: No ale chyba w Anglii nie macie też takich tych kosztów transakcyjnych. Na...
1: Wiesz co, ja jak tu właśnie spłacam chałupę, to w pierwszym roku spłaciłem całe odsetki.
4: Ja też płacę same odsetki, ale mówię o tych kosztach, które musisz na...
1: Nie, tutaj kurde, one są moim zdaniem bardzo marginalne, bardzo, bardzo.
4: No widzisz, tu sam podatek od zakupu, nie? W moim landzie, bo to też między landami się różni, w moim landzie to jest 6,5%. Czyli jak kupisz sobie chałupę za 100 tysięcy, no to 6,5 tysiąca to jest sam podatek.
1: No tak, nie, ja tutaj nie mam, absolutnie nie.
4: Notariusz mi kosztował 2,5 tysiąca euro, nie?
1: Gdzie? Nie.
4: Prowizja dlatego, bo to nie kupisz od prywatnego, to zapomnij.
1: Słuchaj, tu tutaj notariusz mi bank za notariusza chłopie zwrócił kasę.
4: A nie, tu nie.
1: Notariusz jeszcze mi zostało.
4: Dwójeczka, a najlepsza to jest prowizja, którą sobie pobiera ten agent, bo tu nikt bez agenta ci nie sprzeda. To z dwóch stron pobiera i to chyba im tam wyszło też 7 tysięcy. Także no, wszystko łącznie mi, ja zapłaciłem za chałupę 200 i łącznie wszystkiego mi 25 tysięcy wyszło.
1: Z porawą.
4: No i to są pieniądze, które wyrzucasz do śmieci, nie? Bo to nie jest żaden kapitał, nic. To jest po prostu za to, że pozwolono ci kupić dom, musisz to wyrzucić do śmieci.
1: No to się jednak podpinam do tego, że faktycznie tutaj u mnie to jednak z tymi chałupami, z tymi wiesz, kreskami, żeby chałupę wiesz, wziąć i tak dalej, to jest dużo prościej. Jest chyba najprościej, z tego słyszałem na razie przynajmniej. Autentycznie. I wcale też tak drogo nie jest.
0: Znaczy jak wyrzucasz do śmieci, czy państwo to bierze? To jest jakiś podatek. Nie, jakieś no pozwolenie.
4: Państwo, bank, agenci tam i tak dalej, nie?
1: No a ktoś to zabiera, ale...
0: To jest wyrzucone do śmieci, bo to nie jest w jakichś kosztach uwzględniony, to jest jakaś dodatkowa opłata. Tak.
1: Ktoś to po prostu, wiesz, zabiera, po prostu z tego tytułu nic nie ma, po prostu to jakby, wiesz,
0: to znikło jest tak jak pozwolenie na budowę, nie?
1: Tak.
4: No, to tam gdzieś
1: abstrakcja, moim zdaniem.
4: I to jest powalone, bo...
0: Że budynek 35 metrów kwadratowych może sobie zbudować bez pozwolenia, ale 36 już będzie cię kosztowało 5 tysięcy.
1: Ja to podejrzewam, no. Wyjedziesz delikatnie, ktoś się tego dopatrzy i cię będą zaścigać za to, przynajmniej w Polsce.
3: Znaczy na RODzie to będzie sama spółdzielnia RODowska będzie patrzyła na to, nie? Ale to też trzeba, musicie wiedzieć o jednej rzeczy, że to zależy od planu zagospodarowania przestrzennego.
0: Ja wam to wszystko wytłumaczę.
4: No tak, w ogóle jest piękna sprawa. Idziesz sobie, masz zdolność, nie? Kredytową, idziesz do banku, bank mówi, proszę bardzo, na 100% pan dostanie kredyt, wszystko ten. Upatrzyłeś sobie dom, no, ale nie masz wolnych 20 na koncie. Nie kupisz.
1: Dziękuję.
4: Dziękuję, nie kupisz.
1: No to słabo, faktycznie.
3: No, ale... WB tutaj no, ale... do mnie coś... palić, co, a gość etam, znaczy co ja mam powiedzieć, jak ja to ten, ja na mieszkanie zarobiłem między 97 a 2000 rokiem, kupiłem za gotówkę 45 metrów, do widzenia, tylko tyle.
4: No, szczęście. No widzicie. No, ja
0: no Bubę po prostu się zastanawiał, czy też jesteś zaznaczam. Gościem, bo ostatnio rzadko dzwonisz.
3: Nie, bo ja ostatnio nie mam nic do powiedzenia i to jest ten... Znaczy nie, ja się z tego śmieję po prostu, ale fakt jest taki, że akurat ja miałem dosyć dużo szczęścia, bo ja miałem bardzo dobre wykształcenie i w tamtych czasach rzeczy robiłem, które mało kto robił.
0: Ile masz fakultetów?
3: Mieście. O Jezu, ja sam nie wiem, ja muszę do szuflady teraz zajrzeć. Na pewno licencjata, magistra, docenta, tak, i tam tego z marketingu.
0: Doktor habilitowany finansów. Się znajdzie, tam wygrzebiesz coś.
3: W bankowości, finansach, to ja nawet teraz nie wiem, co ja zrobiłem nawet dokładnie w bankowości, finansach. Wiem, u kogo się broniłem, bo to taki lokalny bankier, który też tutaj w SLD działa. Bardzo znany człowiek, ale nie będę nazwiska wymieniał, to jest zdradzał.
0: Podyplomowo
3: to ja robiłem, kochani, 4 kierunki. 2 zrobiłem, skończyłem, a z 2 zrezygnowałem. Nawet dobrze zrobiłem, że nie zapłaciłem, bo jak poszedłem, znaczy MBA to było na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, prywatnej uczelni, ale po prostu te narzędzia, których nas uczyli do zarządzania właśnie systemami, były tak nudne, że ja po miesiącu po prostu już tym, no brzydko się wyrażę, wyżygałem to dosłownie, tą wiedzę. Straszne to było i nie poszedłem już dalej w tym kierunku. Długo studiowałem, 11 lat w sumie studiowałem, 11 lat.
0: No etam to szacun, w 11 lat zrobiłeś tyle fakultetów, że ręców brakuje.
4: Bo mi się przypomniała jeszcze taką ciekawostkę kredytową tutaj w Niemczech. Jak już kupiłem ten dom, to zaraz mój bank mi przysłał list, że no jak już pan ma dom, to mamy co panu zabrać, więc dajemy panu chyba tam 14 tysięcy w rożę debetu. Dziękujemy.
3: No, tak, chyba to... tutaj niektórych sfrustrowałem swoim wywodem na temat studiów moich, z tego co widzę po komentarzach. Nie, ja nie lubię tego tematu tak za głęboko ruszać, bo ja nie jestem dobrym przykładem, to wam powiem. Studia nauczyły mi jednego, wam powiem tylko, że szkoda czasu.
1: Chciałem dopowiedzieć właśnie, czy nie było szkoda czasu, czy nie lepiej było się zająć czymś troszkę innym, bardziej dochodowym, lukratywnym bardziej.
3: W połowie tego całego zamieszania, a nawet troszkę wcześniej, bo ja miałem 23 lata, kiedy pierwszą pracę podjąłem, to taką, no tak powiedzmy, bardzo samodzielnie, bo wcześniej jeszcze w technikum pracowałem na spawalni, na ślusarni, na różnych takich warsztatach, ale to było w ramach obowiązku, że tak powiem. Mm-hmm. Natomiast jak wystartowałem, to ja pracowałem w pierwszej pracy 2 godziny dziennie i zarabiałem tyle, co moja mama główna księgowa, tak? Ja miałem bardzo dobre wykształcenie, ale to nie dzięki szkole, tylko dzięki temu, że moi rodzice we mnie zainwestowali, kupili mi sprzęt komputerowy. Na tamte czasy bardzo trafiony był ten sprzęt, czyli Amiga 4000. Mhm. Ja robiłem dużo rzeczy do telewizji, więc po prostu dobre były ceny też za to, bo sekunda animacji kosztowała 3,5 miliona złotych, a to była wtedy pensja nauczyciela, nie?
1: No tak.
3: No także tutaj dzięki rodzicom. Natomiast szkoła sama w sobie, powiem tak, no ja, moim marzeniem zawsze była szkoła filmowa, operatorka w Łodzi, tylko musiałbym się przenieść do Łodzi, a to już by było zupełnie inne
0: a
3: życie, tak?
0: Bo jak mieszkasz. Aktorów ze szkoły łódzkiej.
3: No właśnie, kurczę, tylko to by nie mogło być możliwe stacjonarnie, tak? I to się wiąże niestety z dużymi kosztami. Ja zawsze patrzyłem na koszty. Nie, no właśnie nie przypominam sobie, pewnie nie słyszałem o tym. A szkoda, bo kurczę, to fajna sprawa, bo ja zawsze byłem z filmowaniem jakoś związany. Od lat 80., bo w 70. już miałem kamerę, ale za młody jeszcze wtedy byłem, żeby jej używać. Natomiast w 80. używałem kamerę. Mam zresztą bardzo dużo filmów z tamtego czasu na celuloidzie. Nawet animacją poklatkową się zajmowałem i trochę takich rzeczy, że tak powiem, poprzez samą naukę, tak, samo doświadczenie tych rzeczy się nauczyłem robić, tak. Potem to się przydało w grafice komputerowej. Na przykład pierwszą animację na komputerze zrobiłem na komputerze Atari 800 XL. Poklatkowo pisałem program do animacji takiego jakby diamentu. gdzie wciskałem Enter, rysował się powolutku ten diament. Jak się już narysował, było OK, robiłem zdjęcie ekranu i klikałem spację czy Enter, już teraz nie pamiętam, rysowała się kolejna klatka, tak? I tak w kółko kilkadziesiąt razy, nie? I zrobił się taki ładny trójwymiarowy diament. Mam zresztą to gdzieś w szufladzie, tą animację.
0: No dobra, bo zbliżamy się do 3 godzin audycji, może już kończymy powoli, co?
3: No, ja nie mam opinii. W tej psychopisie, że tam dobry temat o samym sobie. No ja wam opowiadam swoje doświadczenia życiowe z retro. No Boże kochany, mam czyjeś opowiadać? No,
0: no etam jak Ferdek Kepski. Dla ludzi z jego wykształceniem miała pracę w tym narodzie.
3: Nie, wiecie co, naprawdę jest problem. Jest problem. Jak po średniaku podałem swoje CV, które ma 6 stron, a to jest wersja skrócona, bo ja naprawdę się tam starałem, to pani...
0: Ale to tutaj, nie tutaj przyjmowali główna... CV na 2 stronach A4, czy co?
3: Nie. Po prostu pani się uparła, to było w 2009 roku, że mi znajdzie pracę. Powiedziała, o, pan tutaj tak, tutaj takie rzeczy, tutaj samo zatrudnienie przez tyle lat i tyle, to wszystko szczerze tam wypisałem. To pracę panu znajdę. Okazało się, że zgodnie z przepisami no nie może znaleźć mi pracy, bo po prostu nie ma takich ofert, bo to musi być przypisane do doświadczenia, tak? Tutaj jest ten warunek. No nie ma nawet możliwości za bardzo wysłania mnie na kursy, bo te kursy nie odpowiadają, że tak powiem, temu doświadczeniu zawodowemu.
0: Chyba, żebyś kurs prowadzenia kursu.
3: Nie, ja zaproponowałem, że znajdę kurs, bo ja mówię, no wprawdzie to nie jest z moim, że tak powiem, moim kierunku, bo to głównie ekonomia, marketing, informatyka i poligrafia. To są te takie kierunki najbardziej główne, no nie licząc już oczywiście tego, że mam uprawnienia, jeżeli chodzi o konstrukcje torowe, tak, i mostowe. Natomiast tak zbudowanych rzeczy.
0: O akwedukt, tak, zapomniałeś.
3: Akweduktów? Nie, akwedukty. No,
0: akwedukty czy wiadukty? Co ty tam budowałeś?
4: Energetyka jądrowa.
3: żeby nie było.
0: Produkowałeś energię, drapiąc się po jądrach.
3: Przez jeden rok, a właściwie przez pół, bo potem na drugie półrocze, czy tam semestr, wziąłem sobie urlop dziekański. Miałem z autentycznym zajęcia fizykiem, i to praktyczne zajęcia, bo tam były 3 fizyki, teoretyczna, praktyczna i ćwiczenia. I miałem ćwiczenia z panem z fizyki jądrowej z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nawet mówiliśmy na niego IT, bo miał nienaturalnie długą szyję. Także nie wiem, czy nie miało wpływu.
4: Ja też kiedyś poznałem fizyka w swoim życiu, a nawet powiem, że moja mama jest fizykiem. No. Ale nie budowałeś elektrowni jądrowych.
3: Nie, absolutnie nie. Nie próbowałem też rozbijać atomu piwa, jak młody Einstein to robił. Była taka komedia kiedyś w latach 90. Natomiast brałem czynny udział przy jednej rzeczy, ale się będę dzisiaj chwalił.
0: Nadrobisz, nie? Słuchajcie, na wszystko audycje.
3: Ale autentycznie, koło zachodniopomorskie, koło astronomii, bo tak to się kiedyś chyba nazywało.
0: Tam wspomniesz o tych rakietach, które na Marsa wysyłałeś.
3: Nie. Teraz będzie autentyk. Nasza Politechnika...
4: Dopiero teraz.
3: 1992 rok, kiedy należałem do zachodniopomorskiego koła astronomii i były spotkania i dostaliśmy slajdy z NASA, bo slajdy, zaznaczam, slajdy, nie jakieś komputerowe, tylko slajdy z NASA, z teleskopu Hubble'a, jak go naprawili pierwszy raz, jak mu wtedy okulary tam założyli. No i na tym spotkaniu okazał się problem pewien. Politechnika miała pewien problem. Jeszcze wtedy nie chodziłem na studia, byłem pod koniec technikum chyba jakoś tak. I problem polegał na tym, że taśma filmowa, na której były te zdjęcia, odbitki, była taśma Super 35, a nie 35.
0: Ja tam, i jeszcze wymiar klatki nie zgadzał się. No. Słuchacze domagają się, byś opowiedział o rakiecie Bigos 1.
3: Bigos 1 to nie mój projekt. Moje rakiety miały DES, z tego względu, że dysze wykorzystywałem, dysze od dezodorantów, czy zwężenie butelek dezodorantów. I wiecie, jakiego to miało kopa? Tylko problem polegał na tym, że zawsze robiłem zły zapalnik. Dzisiaj zrobiłbym dobry, a one wybuchały na ziemi wszystkie. Także ten. Chciałem też zrobić rakietę na płynny butan, natomiast nie było chętnej, żeby ją odpalać.
5: No trochę od tematu daleko odbiegliśmy. Szkoda, że już w sumie Maciej poszedł. Miałem jeszcze kilka pytań, na przykład erotyka i seks w grach, jak to się rozwijało. Oczywiście opowiedzieć, że to przez szyję dzieje.
4: To już można?
5: Wróćmy trochę do audycji.
4: Takie tematy już można?
5: No można, już od wersji drugiej chyba można.
3: Erotyka w grach.
5: Erotyka, chyba, no. Chyba erotyka,
4: nie, seks w grach. Ty się nie wypowiadaj o erotyce. No.
3: Nie, no bo Street Poker był pierwszą grą, w którą grałem, taką erotyczną. No,
5: a Pizderowy grałeś? Pizderowy
3: odsłaniałeś takie puzelki. Były,
1: tak, jakieś, nie było wiem, takie coś.
3: Grało. No, grało.
5: Tylko ja to w pierwszą grę erotyczną